0: było po prostu niezbędne.
1: Prokurator uznał, że zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osób podejrzanych jest w tej sprawie niezbędne. To są już szczegóły uzasadnienia decyzji procesowych, natomiast oczywiście pozbawienie wolności osób podejrzanych jest czynnością głęboko ingerującą w ich prawa i wolności, dlatego my każdorazowo bardzo dokładnie analizujemy, czy to jest konieczne. W tej sprawie prokurator uznał, że było to konieczne.
0: Obaj oskarżeni nie przyznają się do winy, wyszli na wolność, ale mają zakaz opuszczania kraju. Grozi im do 10 lat więzienia. Pożary trawią Europę Zachodnią i Południową. Najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii, Francji i Portugalii. W Polsce średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w województwie zachodniopomorskim, w części wielkopolskiej oraz na Kujawach i Pomorzu. O szczegółach opowie Agnieszka Wynarska.
2: Sytuację w Polsce poprawiają przechodzące lokalnie fronty burzowe z ulewnymi opadami, ale często jest to ratunek krótkotrwały, tłumaczy Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
3: Jeżeli nawet opady wystąpią, to one poprawiają nam tylko chwilowo sytuację. Jeżeli one mają charakter nawalny, to niestety po wcześniej spieczonej nawierzchni gleby tworzy się skorupa i te opady po prostu spłyną, a nie wsiąkną.
2: W tym roku pożarów jest dużo więcej, dodaje leśniczka.
3: W skali kraju zbliżamy się do liczby około 1650 pożarów. Mówimy tutaj o lasach państwowych. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej, które mówią też o pożarach lasu innej własności, pewnie będą szersze.
2: Rzeczywiście łącznie takich pożarów zarówno w lasach państwowych, jak i prywatnych, jest już około 4 tysiące. To 1,5 tysiąca więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
0: O czym mówiła Agnieszka Wynarska. Czworaczki przyszły na świat w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Chociaż to jedna z największych porodówek w kraju, to w ciągu jej niemal 40-letniej historii takich porodów było zaledwie 10. Ten szczęśliwie odbył się bez większych komplikacji. Dla mamy wiadomość, że dzieci będzie trochę więcej, byłam zaskoczeniem.
4: Na pierwszym USG dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby czwarty.
0: Na świat przyszli Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno, mówi dr Tomasz Talar z Kliniki Neonatologii Szpitala.
5: Przez kilka dni, jedne trochę dłużej, drugie trochę krócej, przebywały dzieci na oddziale intensywnej terapii, wymagały niewielkiego wsparcia w oddychaniu. Teraz są na oddziale opieki pośredniej, gdzie uczą się jeść, dojrzewają i przygotowują powoli do podróży do domu.
0: Jeśli wszystko dobrze się ułoży, dzieci trafią do domu za 2-3 tygodnie. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dziś na północnym wschodzie najwięcej przejaśnień i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze duże i umiarkowane zachmurzenie i do tego przelotny deszcz i miejscowe burze lokalnie z gradem. Najmocniej popadać może w centrum i na południu kraju. Termometry pokażą dziś od 26 do 30 stopni. Chłodniej miejscami na północy do 25, a na wybrzeżu do 20 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: To jest pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu pan profesor Paweł Wojciechowski. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry, bardzo miło.
7: Dziś przede wszystkim główny ekonomista BCC. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. W przyszłości między innymi minister finansów i nie tylko. Panie profesorze, czy pan, patrząc na to, co się dzieje na tak zwanym rynku, dostrzega potrzebę wprowadzenia kolejnego programu wsparcia takiego na... takiego porównywalnego do CPN-u?
8: Ceny paliwa niżej, taka nazwa formalnie była. Była taka interwencja, gdzie zakładano pewną dłuższą jak gdyby eskalację niepokojów w Zatoce Perskiej i można powiedzieć, no amortyzowała ten szok cenowy, tak? Czyli to była taka naturalna osłona, którą rząd wprowadził. Tam były 3 elementy, akcyza, VAT i regulowana odgórnie cena.
7: Masę pieniędzy to kosztowało.
8: Tak, no mniej więcej 1,6 miliarda złotych miesięcznie przez 3 miesiące zostało w tej chwili to wszystko zawieszone, w sensie takim już powrót do starych zasad, czyli VAT 23%, pełna akcyza i również brak cen regulowanych. Oczywiście cena w wyniku tej sytuacji, która teraz się zmieniła, czyli po prostu po memorandum, który podpisał Iran z USA, tym intencyjnym memorandum, nastąpiła znowuż powrót do eskalacji i to spowodowało takie jednodniowe, kilkudniowe wzrost cen ropy. I na tej podstawie trudno w ogóle mówić o tym, że powinniśmy coś wprowadzać, tym bardziej, że rząd jeszcze wcześniej, pamiętajmy, wprowadzał, już przegłosował jak na rządzie, ale też jest w Sejmie, koncepcję opodatkowania nadmiarowych zysków
7: spółek energetycznych. No to już chyba nawet czeka na

0: ostateczną decyzję. Tak. Natomiast ta niepewność związana z funkcjonowaniem rynku, niepewność, jak będzie funkcjonowała zatoka, ja rozumiem, że z nami zostanie na czas dłuższy i to z kolei eliminuje rozmowę, czy też jakąś logikę wprowadzania takich programów, bo być może nie byłoby w ogóle horyzontu, kiedy wychodzimy z takiego rozwiązania.
1: No tak, ale pamiętajmy o tym, że no, mamy pewną dynamikę, tak? Z jednej strony mamy tą geografię, która, gdzie Ormus jest tym wąskim gardłem, ten choke point, jak to mówią pięknie dzisiaj, czyli tak się, tak naprawdę sam się może zadławić, tak? I te statki stoją po drugiej stronie, po złej stronie. Z drugiej strony mamy pewną dynamikę polityczną, zarówno w Iranie, tam słyszałem jakieś odsunięcie pewnych ludzi, którzy byli niechętni negocjacjom ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony mamy też wybory amerykańskie, które będą powodowały, że będą Amerykanie głosowali za rozwiązaniami, no można powiedzieć, takimi rozwiązaniami, które będą deeskalowały konflikt wojenny, no bo to się odbija na ich kieszeni, czyli na cenach ropy. Więc Trump ma trudną sytuację, zaproponował taki znowuż kolejny evenement, czyli no myto, można powiedzieć, które nigdy nie jest zastosowane, zwłaszcza w miejscach, gdzie państwo tego nie kontroluje. To były oczywiście cieśniny duńskie, gdzie kiedyś zastosowano takie myto na 1-1,5%. To było, nie wiem, półtora wieku temu. Natomiast takich rzeczy się nie stosuje. Mówią, teraz pobierzemy opłatę 20% od wartości.
0: I też do końca nie wiadomo, jakby to miało.
1: Tak, nie wiadomo, jak ta opłata będzie pobierana, nie wiadomo, kiedy będzie pobierana, nie wiadomo, czy ona w ogóle spowoduje tą deeskalację, bo czy zwiększy pewność, bo mówimy tak, chronimy was, żeby statki przepływały przez cieśninę, w związku z tym musicie za to zapłacić. Tylko, że żeby zapłacić, no to tak naprawdę ci ubezpieczyciele, którzy, czy armatorzy muszą powiedzieć, dobrze, no naprawdę to jest realne, tak? No, problem polega na tym, że to jest dzisiaj mało realne. No statki stoją po dwóch stronach, w zasadzie głównie po stronie w zatoce. I to my to, no pytanie, czy będzie mniejszym złem niż jakaś kolejna eskalacja?
0: Nie wiemy zresztą, jak to będzie, bo administracja chyba tam pracuje nad jakimś wymyśleniem koncepcji, co prezydent miał na myśli. Zresztą wydaje się, że on później nawet trochę zmienił zdanie, ale wracam do początku. Rozumiem, że ta nieprzewidywalność w tej chwili jest tak duża, że trudno w racjonalny sposób rozmawiać o kolejnych programach, które angażowałyby finanse publiczne.
1: Nie będzie takich programów wkrótce, to powiedział pan minister Motyka, minister energii. Również powiedział, że jakieś inne rynkowe rozwiązania będą zaproponowane.
0: A co to znaczy rynkowe, inne
1: rozwiązania? No właśnie, to też się z tym zastanawiam.
0: Dzwoni się do Orlenu i coś się mówi. No, wiesz, jakby pan był ministrem finansów, to co by powiedział?
1: Tego nie powinniśmy mówić, bo to są tak zwane delikatne
0: powiedzieć
1: informacje, czyli wpływające cenotwórcze na ceny giełdowe i też na wartości akcji, tak?
0: Ale nie ma pan
1: Orlenu.
0: Ja
1: nie mam mocy sprawczej, tego nikt nie wie, ale żaden minister nie powinien takich rzeczy mówić, który miałby wpływ cenotwórczy na ceny kursów akcji, no bo to jest spółka giełdowa. 50% to są jednak akcjonariusze inni niż Skarb Państwa.
0: Zapamiętałem z panem wypowiedzi, że...
1: I teraz sytuacja, co to może być, tak? No oczywiście może Orlen obniżać marżę refinacyjną, może obniżać marżę hurtową, może jakoś, nie wiem, zabezpieczać się, bo też poza ropą jeszcze oczywiście kurs dolara rośnie, więc może jakiś hedging wprowadzać, może tak naprawdę stosować w większym stopniu zasadę LIFO, czyli to, co pierwsze wchodzi do magazynu, to pierwsze jest sprzedawane po tej starej cenie. Tam jest chyba zapas na w Orlenie, tam czytałem taką analizę, na mniej więcej blisko 4 miliardy złotych zysku netto z zeszłego roku, więc jest zapas na tej, w tym miejscu. Nie będą to ceny regulowane, ale no można powiedzieć, to jest monopolista, czy quasi-monopolista na rynku, więc ma ogromną siłę rażenia, nie może to wprowadzać, więc myślę, że pytanie jest takie, czy szok cenowy pokryty będzie z potencjalnych zysków Orlenu. I wtedy ta ustawa o nadmiarowych zyskach jest kompletnie niepotrzebna, bo jest dokładnie w drugą stronę. Mm-hmm. Czy też będzie docelowo, tak, będzie również wprowadzany jakiś mechanizm nierynkowy, czyli interwencji cenowej przez państwo.
0: Jak to będzie z tą ustawą, to jeszcze się przekonamy. Przy okazji jest dzisiaj już po wstępnych danych ostateczny wynik inflacji za czerwiec, 2,5%. Wrócimy do danych, zaglądając do środka w kolejnym wydaniu magazynu EKG po 12.40. A pana chciałbym teraz zapytać, Czy pan by, gdyby miał taką możliwość, podjął decyzję o tym, by waloryzować próg podatkowy?
1: Jeżeli patrzymy z punktu widzenia indywidualnego, no to to jest miłe dla osób w tak zwanej klasy średniej. Lepiej zacząć
0: płacić wyższą stawkę po 140 tysiącach, a nie 120.
1: No tak, no bo kiedyś to, ja pamiętam jeszcze, jak byłem tym ministrem finansów, bo krótko, to w pierwsze, poniżej pierwszego progu wpadało 2,3% podatników. Teraz ten próg został jeszcze obniżony. Teraz on wynosi 120 tysięcy. Wpada powyżej tego progu już 10%
0: naprawdę,
1: podatników.
0: W 2006 roku ta rzeczywistość podatkowa była zupełnie inna.
1: To było tak znikome, ale pamiętajmy, że skala, gdyby, znaczy 2% kontrybuowało do budżetu w sensie wartościowym z podatku PIT 25%, tak? Więc ta kontrybucja tych osób, które więcej zarabiają, jest znacznie większa, bo oni więcej zarabiają, więc są opodatkowani, chociaż tam jest oczywiście stawka emerytalno-rentowa, która jest ograniczona z góry, więc te pieniądze nie wpływają do ZUS-u, tak, z kolei, natomiast są opodatkowane podatkiem PIT. Więc mamy tą propozycję, która, no nie wiem jak to nazwać, propozycja no, pani minister rozwoju regionalnego i funduszy i rozwoju regionalnego, więc taka propozycja powinna iść przede wszystkim od pana ministra Domańskiego, jeśli chciałby to wprowadzić, biorąc pod uwagę, że ma inne
0: ale
1: różne
0: ale to ja
1: priorytety.
0: Tylko dopowiem. Pani ministra Pełczyńska-Nałęcz opublikowała takie podsumowanie, jak to nazwała, bardzo dobrej rozmowy z Andrzejem Domańskim. Bardzo dobrej, no to właśnie rozmowa o tym progu. Napisała, podniesienie drugiego progu PIT ze 120 do 140 to nie prezent dla bogatych, lecz racjonalna korekta podatkowa dla, tu cytuję, ciężko pracujących, specjalistów, kierowców, budowlańców, operatorów maszyn, inżynierów, menadżerów średniego szczebla, nauczycieli, jednym słowem ludzi bardzo dziś potrzebnych na rynku pracy. Ale co ciekawe, to opublikowała, ale jest jeszcze wypowiedź, której udzieliła i ona też wydaje mi się interesująca. Daliśmy bardzo konkretne rozwiązanie. Ja też zobowiązałem się, że w ciągu dosłownie kilku dni przygotujemy je, żeby ministerstwo mogło zrobić obliczenia, Ministerstwo Finansów. Natomiast kierunek jest jasny. Został wprowadzony CIT od banków, podwyższony do 30%. Uważamy, że należy go jeszcze podwyższyć, dlatego że jest to ogromna nadpłynność w bankach. Czyli jak rozumiem, pani minister proponuje dla podatników, obywateli podniesienie progu. To jest jakaś wyrwa dla budżetu, więc mówi ten celowany w banki wyższy CIT podnieśmy jeszcze bardziej, być może z tego będą pieniądze.
1: Znaczy to jest charakterystyczne, to jest pewna narracja, tak? Znaczy chcemy wam dobrze wszystkim zrobić, w Polsce wszyscy chcą mieć niższe podatki, to jest, można powiedzieć, vox populi, tak? I z drugiej strony pokazywane są wpływy finansowe do budżetu.
0: Powiem panu, przyszła mi taka do głowy teraz myśl, bo w Polsce pan powiedział, chcą wszyscy niższych podatków, to jest jasne. I właśnie jak rząd Prawa i Sprawiedliwości umożliwił na przykład lekarzom, którzy mają działalność gospodarczą, niższy ryczałtowy podatek, to teraz wszyscy dyskutują o tym, że oni za dużo zarabiają, a płacą przecież niższy podatek, dużo zarabiają, wszystko się im składa. Nie
1: no
0: wiem,
1: tak,
0: czy wszyscy chcą tych niższych podatków, a okaże się nie dla wszystkich.
1: To znaczy właśnie, więc polegamy na tym pewnym takim przyczyniowym myśleniu, że wszyscy chcemy dobrze i to jest vox populi. Z drugiej strony pokazujemy jakieś źródła dochodów, tak, potencjalnie z nowych, innych podatków, tak, czyli tam podatek cyfrowy, zmiana ryczałtu, nawet fundacje rodzinne, różne inne i podatek bankowy. Więc pokazujemy to nowe, jak gdyby, źródła, że mówić, że to jest, jak gdyby, rozwiązanie zamknięte. Natomiast istota, jak gdyby, funkcjonowania budżetu państwa jest, z jednej strony są dochody, z drugiej strony są wydatki, polega na tym, że jest jedność budżetu, tak, pieniądze wpływają, nie ma znaczonych pieniędzy, że akurat to pójdzie na to, czy na coś innego, tak? Takie znaczenie jest rzadko stosowane, no bo jest jedność budżetu, deficyt jest wspólny, można powiedzieć, ze wszystkich wydatków minus.
0: Czasami są znaczone pieniądze.
1: Czasami są, ale to są
0: z opłat,
1: na przykład tak, drogowe i tak dalej, ale to chodzi też o stworzenie takiego, na przykład w przypadku transportu.
0: Ale do czego pan zmierza?
1: Do tego zmierzam, że skoro jest jedność budżetu, to mówienie o tym, że tutaj podatkujemy pozostałych, bo nie wiem, nie lubimy banków, tak, ale jeżeli banki będą miały nawet na małą nadpłynność, tak? No to te banki będą może miały mniejszą akcję kredytową. To też wpływa na gospodarkę. Jeśli opodatkujemy, nie wiem, podatek cyfrowy, to pytanie, czy to jest realne, biorąc pod uwagę giganty w Polsce, które dobrze funkcjonują.
0: No to jest wielka polityka.
1: Wielka polityka i też, prawda, wszyscy, no nie wiem, telefon z odpowiedniej ambasady do ministra, mówię, tego nie robimy, tak? Bo tego się nie powinno robić. Więc już słyszeliśmy takie zapowiedzi, nawet na Twitterze ze strony na przykład amerykańskiej. Więc mamy do czynienia z sytuacją taką, że tworzymy jakąś iluzję, że te pieniądze będą. To po pierwsze. Po drugie, rozwiązania systemowe dotyczą realizacji dochodów budżetowych w postaci podatków. To powinno dotyczyć tego, jak powinno się zrealizować ustawy systemowe, które będą pobierały skutecznie i efektywnie podatki, tak? Na tym powinny polegać rozwiązania systemowe, a nie na tym, że rzucamy jedną propozycję jednego obniżenia podatków na rzecz innego.
0: Ale przyzna pan, że jest jakaś logika w tym, bo pan mówi, przychodzi tutaj do studia i mówi, ja mam taki pomysł, by na coś wydać pieniądze. A ja mówię, no to niech pan powie, na czym zaoszczędzić, żeby się nam zgadzało. I pan mówi. I tutaj właściwie pani Pełczyńska-Nałęcz mówi tak, tu chcę podwyższyć, czyli ulżyć podatnikom, a jak mnie ktoś zapyta, skąd wziąć na te pieniądze, no to ja mówię, jeszcze banki dokręcimy.
1: No tak,
0: może tu jest jakaś logika.
1: Logika jest w tym o tyle dobra, że jak na przykład prezydent wielokrotnie mówił, że będziemy obniżać, chcemy, żeby podatki były niższe, deficyt jest, natomiast mówi w drugim zdaniu, że deficyt jest bardzo wysoki, to nie mówi, jak te rzeczy się spinają.
0: Tutaj ale podatek wyższy bankowy podpisał prezydent.
1: Ale w tym wypadku, jak gdyby, tak, dokładnie, ale pani Pełczyńska-Nałęcz, czy pani ministra mówi, tu jest jedna strona, a tu jest druga strona. To się spina, tak? W sensie liczb.
0: Znaczy,
1: tak?
0: Ja nie wiem, czy się spina.
1: No tak, ale minister finansów to wyliczy albo nie wyliczy. To oczywiście rozmowa była dobra. Nie słyszałem żadnego ministra, który był na spotkaniu z ministrem finansów, który powiedziałby, że rozmowa była zła. Zawsze jest dobra, tak? Ale pytanie, czy coś z tego wynika, tak? Wielokrotnie były dobre rozmowy, z tego nic nie wynikało. Uważam, że nie powinno wynikać nic innego niż stwierdzenie, że rząd ma swoją agendę. Deficyt budżetowy jest na poziomie 6,8% zaplanowany w PKB, zaplanowany na ten rok. Prawdopodobnie do 7%. W zeszłym roku był 7,3% PKB. Jesteśmy liderem deficytu w Unii Europejskiej, można powiedzieć liderem też wzrostu gospodarczego. Przez kolejne 2 lata będziemy mieli najwyższy deficyt w Unii Europejskiej. Musimy przeprowadzić proces konsolidacji, a nie myślenie o tym, jak obniżać podatki, tak? Ci wszyscy, którzy mówią, obniżajmy podatki, to niech rzeczywiście doprowadzą do takiego stanu, żebyśmy mówili o reformie systemowej, jak te podatki na przykład zmieniać,
0: jak
1: żeby zwiększać bazę.
0: Jak się ministrem nie kandydującym do...
1: No tak.
0: I nie jest się pretendentem do tej funkcji, to można tak mówić.
1: Nie, ja byłem ministrem finansów i bardzo krótko, ale wtedy też zaproponowałem taką koncepcję, tak, która potem była nazwana jednolitą daniną, czyli uproszczenia systemu podatkowego przede wszystkim. Uproszczenia, bo podatki w Polsce te bezpośrednie nie są wyższe niż średnio w OECD. Więc trzeba je po prostu tylko uprościć, tak, żeby były bardziej sprawiedliwe, większa baza podatkowa i to jest słuszny kierunek. A to jest reforma systemowa podatkowa, a nie wiążąca podatki z wydatkami.
0: Co się dotknie jakiegoś tematu, to wszyscy oczekują, albo eksperci mówią, że trzeba reformować. A to ochrona zdrowia, a to finanse publiczne. Tylko przestrzeni na te reformy. Nie ma euro 4,32, dolar 3,78, frank 4,67 i funt 5,07 zł. Oczywiście przestrzeni politycznej. Pan profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista BCC. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Patrycja Maciejewicz przy mikrofonie, to jest EKG. A ze mną w studio jest pan Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Kolejny raz będziemy dyskutować o niespodziance inflacyjnej. Dzisiaj Główny Urząd Statystyczny potwierdził, że wstępny odczyt, który pokazywał spadek do 2,5%, wydarzył się w czerwcu, czyli mamy inflację dokładnie w celu Rady Polityki Pieniężnej. O tym będziemy za chwilkę mówić. Na początek chciałam pana zapytać, czy to oznacza, że już mamy znormalizowany stan niskiej inflacji? Czy to jest coś takiego, co powinniśmy uznawać za coś normalnego?
3: Pozytywną niespodziankę mieliśmy, chociaż widzieliśmy, ona się wydarzyła tak naprawdę 2 tygodnie temu, bo wtedy Główny Urząd Statystyczny opublikował szybki szacunek inflacji i dzisiaj GUS ten szacunek potwierdził. Rzeczywiście inflacja spadła do poziomu zgodnego ze środkiem celu inflacyjnego NBP, natomiast perspektywy inflacji na kolejne miesiące wyglądają nieco mniej optymistycznie. W dużej mierze będzie to wynikało z wygaśnięcia tarczy osłonowej na rynku cen paliw, wygaśnięcia programu CPN, który spowoduje, że już w lipcu inflacja wzrośnie do około 3%. To ciągle jest, to jest wyżej niż w czerwcu, ale ciągle w przedziale celu inflacyjnego NBP, bo on jest skonstruowany na poziomie 2,5% plus minus 1 punkt procentowy i też mniej niż wydawało się na początku konfliktu na Bliskim Wschodzie. Natomiast perspektywy inflacji obarczone są niestety dużą niepewnością i ta niepewność wiąże się z sytuacją na Bliskim Wschodzie, na rynku surowców energetycznych. Ostatnie dni wyglądają niekorzystnie, ponieważ wzrosły ceny nie tylko ropy naftowej, o której dużo rozmawiamy, ale przede wszystkim wzrosły ceny produktów rafinacji ropy naftowej, czyli na przykład benzyna na rynkach międzynarodowych, czy olej napędowy, który obecnie jest około 50% droższy niż przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie, a jeszcze mniej korzystna sytuacja jest na rynku gazu, ponieważ gaz jest droższy o około 70% w stosunku do poziomu sprzed wybuchu konfliktu. I to będzie powodowało, że w kolejnych miesiącach będzie te ceny gazu szczególnie są niekorzystne, ponieważ one mogą przełożyć się na wzrost opłat za użytkowanie mieszkania w przyszłym roku, bo na podstawie kontraktów, które teraz obserwujemy, tych cen, które teraz obserwujemy, mogą być ustalane cenniki gazu dla gospodarstw domowych na przyszły rok. Ceny gazu mają też istotny wpływ na ceny nawozów, a w konsekwencji również na ceny żywności. Więc o ile teraz rzeczywiście ten obraz inflacyjny jest bardzo korzystny, bo inflacja spadła szybciej niż się spodziewaliśmy do poziomu celu zgodnego, do poziomu zgodnego z celem banku centralnego. Natomiast te perspektywy inflacji wyglądają nieco mniej korzystnie i pozostają ciągle dość niepewne.
2: To zatrzymajmy się w tym momencie, w którym jesteśmy. Pocieszmy się nim chwilę. Proszę powiedzieć, z czego wynikał ten spadek? Znaczy, mowa jest o tym, że taniała żywność. Czy to oznacza, że mowa jest oczywiście o owocach, o warzywach, także o mięsie. Wcześniej mieliśmy już spadki na przykład cen ziemniaków, które były dotkliwe zwłaszcza dla tych rolników, których bieżące finansowanie zależało od uprawy i sprzedaży właśnie ziemniaków.
3: A którzy jednocześnie zgromadzili pewnie zapasy produktów, licząc na wzrost cen na wiosnę.
2: No właśnie, ale czy to oznacza, że żywność przestała być takim czymś, na co narzekamy, że jest drogie?
3: Patrząc, poziom cen się nie zmienia. Przypomnijmy też, co to jest inflacja. Inflacja to jest wzrost ogólnego poziomu cen, więc jeśli...
2: I to jeszcze do sytuacji rok temu, więc nie wszyscy pamiętają, co było rok temu.
3: Więc to nie oznacza, że... niekoniecznie oznacza, że jest taniej. Oznacza z reguły, że drożeje wolniej. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o ceny, to znaczna część produktów żywnościowych, ona wręcz taniała i to staniała dość zauważalnie. Masło, cukier, mięso drobiowe, mięso wieprzowe, ale też jest sezonowy spadek cen owoców i warzyw, przede wszystkim warzyw. Teraz w czerwcu mieliśmy spadek cen warzyw związany z sezonem na nowaliki, więc warzywa zielone, kapusta, papryka, której zbiory też są coraz większe, to też spowodowało zniżki cen w czerwcu. Natomiast patrząc na indeksy międzynarodowe, na rynki międzynarodowe, to tam widać, że część produktów, mięso, zboża, czy również rośliny oleiste, one zaczynają drożeć. Więc przyszły rok już tak korzystny pod kątem cen żywności może nie być, szczególnie, że mamy do czynienia jednocześnie właśnie ze wzrostem cen gazu, który może przekładać się na ceny produktów żywnościowych. Mamy niestabilną taką i zmieniającą się pogodę, więc też nie wiemy, jak będą wyglądały zbiory. W części obszarów te zbiory, części produktów mogą być niższe. Więc ta perspektywa dalszego spadku cen żywności może nie być taka pewna.
2: Dla porządku powiem jednak, że jak startowaliśmy, wchodziliśmy w ten rok i mieliśmy po kolei przymrozki, potem susza, zawirowania właśnie związane z cenami gazu i wzrostem cen nawozów, to raczej spodziewaliśmy się, że ta żywność może być droga albo droższa. Tymczasem tak się nie dzieje i to dla konsumentów w tym momencie, dla naszych portfeli jest pozytywne.
3: Jest dobre, natomiast zbiory i żniwa dopiero przed nami, bo na razie widzimy takie wstępne, że tak powiem, zbiory tych produktów, które pojawiają się na wiosnę, czyli nowaliki i część owoców i część warzyw tak naprawdę, a na zbiory owoców i zboża musimy jeszcze poczekać, więc tutaj ta susza, te gwałtowne zjawiska pogodowe mogą te zbiory pogorszyć. Ale z drugiej strony też możemy się ratować importem z zagranicy, więc ja się nie spodziewam, że na rynku żywności będzie coś działo niekorzystnego, natomiast utrzymanie takiego trendu dezinflacyjnego może być trudniejsze ze względu właśnie na chociażby ceny z nawozów, ceny gazu czy paliw, co też wpływa na koszty produkcji rolnej.
2: Jak mówimy trendu dezinflacyjnego, to mówimy o tym, że inflacja spada.
3: Wyhamowanie inflacji, tak.
2: A proszę powiedzieć, bo na żywność wydajemy około 1/4 naszego budżetu domowego. Tak mniej więcej to wychodzi z badań GUS-u. Tak. A jednocześnie jakaś część tego naszego koszyka, który kupujemy, to są usługi. Nie pozostała, nie jest tak, że żywność i usługi, ale usługi są tą częścią, która drożeje znacznie szybciej. To jest około chyba 5% czy ponad 5% w ciągu roku, czyli ta inflacja samych usług wyglądałaby znacznie mniej korzystnie. Jak bardzo ma to wpływ na całą inflację? Jak bardzo jest to istotny udział usług w całym koszyku?
3: Tak, rzeczywiście usługi drożeją szybciej. W czerwcu był to wzrost na poziomie na poziomie 5,4% i to jest ten główny obszar tak naprawdę troski Banku Centralnego, bo wzrost cen usług w poprzednich kwartałach, w ostatnich latach wiązał się ze wzrostem wynagrodzeń dość solidnym, bo w produkcji usług koszty wynagrodzeń są główną pozycją kosztową. Teraz ta dynamika cen usług wyhamowuje, ale ona ciągle jest wyraźnie wyższa niż cel Banku Centralnego. Z tego też powodu wyższa niż ten ogólny poziom inflacji jest tak zwana inflacja bazowa, która wyłącza wpływ najbardziej zmiennych elementów koszyka, czyli paliw i żywności właśnie. Ta inflacja jest na poziomie około 3%, tak jak szacujemy w czerwcu. I ta inflacja jest taka bardziej lepka, ją jest trudniej obniżyć. Ona spadła w ostatnich miesiącach, ale prognozy, czy to nasze, czy również Narodowego Banku Polskiego, pokazują, że przestrzeń do dalszego spadku inflacji bazowej jest ograniczona. I w dużej mierze ze względu również na ceny usług. Więc to jest ten element, który w połączeniu z niepewną sytuacją na rynku surowców energetycznych skłania banki centralne do ostrożności w dozowaniu obniżek stóp procentowych, a w części przypadków, jak w przypadku Europejskiego Banku Centralnego, to doprowadziło wręcz do podwyżki stóp procentowych w czerwcu.
2: No, mówi pan o ostrożności, tymczasem na ostatnim posiedzeniu, właściwie na konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że nie jest wykluczone, że zagłosowałby nawet za obniżką stóp we wrześniu, jeśli oczywiście nic istotnego by się nie stało. Czy to oznacza, że koszt kredytu w jakiejś takiej perspektywie kilkumiesięcznej może spaść? Pewnie wiele osób bardzo zafrapowała ta wypowiedź i czekają na realizację.
3: Rzeczywiście prezes Glapiński podczas konferencji wspomniał o możliwości złożenia wniosku, jeśli nic się nie wydarzy, ale po tej konferencji wydarzyła się dość istotna rzecz, ponieważ mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach z eskalacją napięcia na Bliskim Wschodzie i ze wzrostem cen surowców energetycznych, również paliw, więc te uwarunkowania nie są sprzyjające do tego, żeby stopy procentowe obniżać szybko. Jak też zauważył sam prezes Glapiński, jego głos jest jednym z 10 w ramach Rady Polityki Pieniężnej, a tuż po konferencji prezesa Glapińskiego wypowiedziało się 2 czy nawet 3 członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy zwrócili uwagę na to, że rozważanie obniżki stóp procentowych w tym roku wydaje się zbyt wczesne. No i ja z tym stanowiskiem się zgadzam. Wydaje mi się, że w obliczu niepewności co do rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie, wysokich cen paliw, a jednocześnie dobrą sytuacją w polskiej gospodarce, bo gospodarka rośnie w tempie nieco powyżej potencjału, w tempie około 3,5 czy 3,7%, więc Rada ma komfort do tego, żeby nie śpieszyć się z cięciem stóp procentowych i wstrzymać się póki co. Natomiast w mojej ocenie przestrzeń do cięć stóp procentowych pojawi się w przyszłym roku, kiedy miejmy nadzieję, że sytuacja na Bliskim Wschodzie się ustabilizuje, ceny surowców energetycznych, ceny paliw spadną. Stopniowo będzie wyhamowywała też dynamika płac, więc inflacja bazowa też powinna pozostawać pod kontrolą i nie rosnąć.
2: To jest dobra informacja dla zwykłego człowieka. Jeżeli płace maleją, to nas to nie cieszy. Dynamika płac maleje.
3: Pozornie, natomiast z punktu widzenia konsumenta i obywatela ważne jest to, żeby inflacja również była niska, więc jeśli spada dynamika płac, ale również się obniża inflacja i zachowana jest siła nabywcza dochodów, czyli realna dynamika płac pozostaje względnie stabilna, no to jest sytuacja też korzystna, więc ważne jest to, żeby nie było nierównowag w gospodarce, no bo przy wysokim wzroście płac jest większe ryzyko nasilenia inflacji i wzrostu stóp procentowych, więc jeśli te płace będą rosły nieco wolniej, temu będzie to wyższe wyhamowanie inflacji, no to Rada Polityki będzie miała też przestrzeń do tego, żeby obniżyć stopy procentowe i ten wzrost będzie bardziej zrównoważony. Więc z punktu widzenia konsumenta w długim terminie ta sytuacja w mojej ocenie jest korzystna.
2: Brak decyzji to też decyzja, tak? Pije do tego, że nie ruszanie poziomu stóp jest też jakąś decyzją o tym, ile one powinny wynosić w danym momencie. Mamy jeszcze chwilkę czasu. Chciałam pana zapytać o tą niespodziankę inflacyjną, ale nie u nas, tylko w Stanach Zjednoczonych, bo wczoraj zostały opublikowane dane, gdzie też inflacja w czerwcu spadła i to mocniej niż się spodziewano. Czy to jest jakaś taka symultaniczne zjawisko, że tam niespodzianka, a u nas niespodzianka, czy to trochę inaczej? Inne rzeczy działają?
3: Myślę, że podobne, bo tak naprawdę ten obraz niespodzianek możemy rozszerzyć również na kraje naszego regionu. Czechy, Węgry również zanotowały pozytywną niespodziankę inflacyjną. W strefie euro również w czerwcu inflacja okazała się niższa niż oczekiwali ekonomiści. W dużej mierze ze względu na ceny ropy naftowej i spadek cen nośników energii. I ten obraz wyglądałby rzeczywiście pozytywnie, gdyby nie eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie w ostatnich dniach, bo to, co się dzieje w ostatnich dniach na rynku surowców energetycznych, ten pozytywny obraz procesów inflacyjnych nieco zaburza, bo jeśli to będzie się utrzymywało, a na razie trudno dostrzec takie sygnały wskazujące na trwałą normalizację sytuacji na Bliskim Wschodzie i trwałe porozumienie pokojowe, to ta inflacja może utrzymać się na poziomach przewyższających cel banków centralnych. Ja przypomnę, że ta pozytywna niespodzianka w Stanach Zjednoczonych, ona dotyczy inflacji za czerwiec na poziomie 3,5%, a cel Fedu, to jest inflacja na poziomie około 2%, więc pomimo tego, że jest niżej, to ciągle ta inflacja jest wysoko.
2: Czyli przede wszystkim tak, patrzymy na ceny ropy, patrzymy
3: gaz,
2: patrzymy co ze zbiorami jesienią, jakie będą plony i jakie będą ceny żywności i na nasze pensje.
3: Z punktu widzenia banków centralnych płace. To też będzie determinowało skłonność banków centralnych do podejmowania działań.
2: Dziękuję serdecznie. Pan Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, tłumaczył nam te zawiłości. Jest popołudniowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony. A ze mną na łączach jest pani Kinga Gruszecka, prezeska Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Warszawa została wybrana na Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej i minister finansów zapowiedział, że spółki Bank Gospodarstwa Krajowego i spółki z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju powołają fundusz, który będzie inwestował w firmy zajmujące się kosmosem. Czy mamy dziś taki czas kosmosu w naszej gospodarce?
4: Mam nadzieję, ponieważ w 2012 roku Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej i tutaj zaledwie po 14 latach jesteśmy pierwszym państwem, które będzie gościło Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej na swoich ziemiach. Pierwszym państwem które nie jest państwem założycielskim ESA. Więc uważam, że to jest bardzo duży wyróżnik, ale też ukłon w stronę całej Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej i krajów bałtyckich i pokazanie, jak ważny jest ten region w dzisiejszej geopolityce, ale też w rozwoju technologii.
2: A co sprawiło, że tak oczy ESA zwróciły się w naszą stronę? Czy to jest nasza zasługa, czy to jest jakiś zwrot, rozszerzenie optyki na inne kraje?
4: Myślę, że zdecydowanie nasza zasługa, zasługa kilku właściwie rządów, bo to nie zadziało się w przeciągu jednej nocy. To była praca ministerstwa właściwego do spraw rozwoju gospodarki, obecnie rozwoju i technologii, oraz innych ministerstw przez wiele lat, która doprowadziła do zwiększenia składki Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, bo pamiętajmy, że to jest agencja międzyrządowa, która utrzymuje się i realizuje misje kosmiczne, ale też wykorzystania chociażby danych satelitarnych czy wytworzenia tych danych i tak, aby inni mogli z nich korzystać na Ziemi, która się utrzymuje z składki członkowskiej. Składki, którą kontrybuują państwa członkowskie, wybierając dla siebie priorytety. Więc tutaj zwiększenie składki członkowskiej w 2023 roku przez Polskę, decyzja o locie załogowym i rozwoju kompetencji w kierunku czegoś, co my nazywamy lotów załogowych i robotyki, robotycznej eksploracji kosmosu. Kolejna rada ministerialna, czyli spotkanie ministrów do spraw kosmosu w zeszłym roku, w listopadzie zeszłego roku i zwiększenie tej składki, co też odzwierciedla działania w kierunku realizacji polskiej strategii kosmicznej przyjętej w 2017 roku. Także to pokazuje pewną z naszej strony pracę ciągłą, ale też na pewno nie tylko to miało znaczenie, myślę sobie tak obserwując, co się dzieje u naszych sąsiadów, czy to w krajach bałtyckich, czy to chociażby w Czechach, tam też wzrastają na znaczeniu technologie kosmiczne. Też dużo państw decyduje się na realizację swoich programów, swoich misji poprzez Europejską Agencję Kosmiczną. No my mamy dwie takie misje, które realizujemy ze wsparciem oficerów technicznych ESA. To jest Kamila, misja nasza narodowa, ale poprzez ESA. I Raven, czyli Kamila dotyczy obserwacji Ziemi, a Raven jest misją związaną z robotyką kosmiczną. Natomiast jest znacznie więcej projektów, które polskie podmioty realizują i to realizują po prostu na zasadzie konkurencyjnych zamówień. Musiały wygrać to zamówienie, aby móc realizować bardzo konkretne technologie.
2: Gospodarka kosmiczna brzmi jak coś zupełnie abstrakcyjnego, a państwo przekonujecie, że tak nie jest. Gdzie znajdziemy ten kosmos w takim wymiarze, którym słuchacz przeciętny może sobie to wyobrazić?
4: Najbardziej myślę, że do każdego z nas docierają dane, które docierają do Ziemi z orbity. Czy to jest obserwacja Ziemi, czy meteorologia, czy pozycjonowanie i nawigacja. Myślę, że ten przykład docierania z punktu A do punktu B jest już bardzo, bardzo jakby publiczność, słuchacze bardzo dobrze go znają, ale też dokładnie z tego samego systemu korzystają banki i właściwie wszystkie systemy, które potrzebują bardzo konkretnego czasu, ponieważ on jest zsynchronizowany dzięki systemowi pozycjonowania i nawigacji. Zdjęcia satelitarne, dzięki którym możemy analizować chociażby straty wynikające z suszy, albo możemy lepiej planować zbiory plonów, ale też miasta. Możemy lepiej planować miasta względem tego, jak faktycznie jest to miasto wykorzystywane. Na to wszystko pozwalają nam zdjęcia satelitarne. No tutaj wspomniana meteorologia, czy też łączność satelitarna, kiedy jesteśmy chociażby na oceanie, korzystamy z tej łączności satelitarnej, nie tylko w tych przypadkach, które kojarzymy chociażby ze Starlinka, Także to są te technologie, które jakby dane satelitarne, infrastruktura na orbicie, z której korzystamy właściwie na co dzień, ale jest też bardzo dużo przykładów transferu technologii kosmicznych. Od wszystkiego, co wymaga cyrkularnej ekonomii, nie wiem, chociażby toalety mobilne, są takie projekty, które są ściśle związane z transferem technologii z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale też filtry do wody. Bardzo też znany przykład, czy pianka antyodleżynowa jest związana z lotami załogowymi człowieka. My dokładnie w poniedziałek świętowaliśmy zakończenie misji IGNIS, misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, gdzie było 13 eksperymentów naukowo-technologicznych i każdy z nich miał trochę inny aspekt. To znaczy były te technologie związane z oprogramowaniem i sztuczną inteligencją, były technologie związane z komunikacją człowiek-maszyna poprzez fale mózgowe, czy też eksperymenty związane z farmacją i technologiami inżynierią materiałową. Także bardzo dużo aspektów, o których nawet sobie nie zdajemy sprawy. W życiu codziennym jest pochodną eksploracji kosmosu.
2: Mhm. A wróćmy na chwilkę do tego funduszu, którego powołanie minister finansów Andrzej Domański zapowiedział. Powiedział, że nawet pół miliarda złotych, taki fundusz będzie dysponował 500 000 000 złotych na inwestycje w firmy z branży kosmicznej. Jak pani widzi potrzebę, w jakich obszarach, gdzie takie finansowanie mogłoby znaleźć swoje najlepsze zastosowanie i na jakim etapie rozwoju firm jest ono najbardziej potrzebne?
4: Nie chciałabym tutaj wskazywać konkretnych technologii, bo ja mam głębokie przekonanie, że to powinno wynikać z celów, które ma nasz kraj. To powinno być ściśle związane z polityką kosmiczną, z tym, jakich technologii Polska potrzebuje, gdzie chcemy niezależności technologicznej, bo to trochę też jest na to odpowiedź. Widząc różne ruchy, bo nie jest to niestety wpisane w polską strategię kosmiczną, nie mamy krajowego programu kosmicznego, ale za chwilę będziemy mówić o podpisaniu przez Polskę dodatkowych jakby zgody na kontraktowe, dodatkowe środki w ramach programu IRIS Square. To jest program Komisji Europejskiej związany z łącznością satelitarną, więc tutaj mamy łączność satelitarną. Zdaje się, że w zeszłe wakacje, o ile dobrze pamiętam, patrzyliśmy, jak nasz rząd przygląda się i negocjuje właściwie dofinansowanie i inwestycje w ISI, czyli to mamy obserwacje Ziemi. Minister też w wielu wypowiedziach wymienia chociażby technologie przetwarzania danych satelitarnych, czy też technologie chmurowe i tutaj niezależność technologiczną. Ale to na pewno nie jest koniec, bo wspomniany wcześniej program Kamila, czy program Misja Raven są związane jeden z obserwacją Ziemi, ale jakby tutaj też tymi kompetencjami i optycznymi, i radarowymi, a Raven to jest robotyka kosmiczna. Coraz więcej też się mówi o różnych aspektach autonomii ruchu przy eksploracji kosmicznej, więc tutaj wszędzie mamy, i w znacznej większej ilości mamy kompetencje, mamy firmy. Pytanie, co chcemy priorytetyzować my jako kraj? I to jest na pewno bardzo trudne pytanie, na które sobie muszą odpowiedzieć rządzący. Natomiast to, co ja mogę obserwuję właściwie na co dzień, to taki brak trochę zaufania do firm kosmicznych. I na pewno taka inwestycja ze strony funduszu zależnego od Skarbu Państwa będzie bardzo pomocna w uwierzytelnieniu. Nie tylko pozwoli na przyspieszenie, czy to pilotażu, czy prototypu, czy nawet wyniesienia na orbitę, bo ten w przypadku wszystkich misji na orbicie i misji eksploracyjnych coś, co my nazywamy flying heritage, czyli doświadczenie lotne. To jest kluczowe doświadczenie. To faktycznie pokazuje, czy firma ma kompetencje, czy nie ma kompetencji. Więc przyspieszenie tego na pewno będzie nomen omen na wagę złota, ale też chociażby wskazywanie tych priorytetów. Myślę, że tutaj też spodziewam się efektu domina, że jeżeli to będzie inwestycja, dajmy na to, w obserwację Ziemi, to możemy liczyć na powstanie nowszych rozwiązań, innych rozwiązań, większej konkurencji, a przez to też lepszej technologii, jeżeli takie kroki będą podejmowane.
2: A czy da się zbudować taką rentowną firmę bez wsparcia rządowego? Bo właściwie to już jest taka rzeczywistość znana nie tylko z naszego podwórka, że w te największe firmy technologiczne na jakimś pierwszym etapie inwestuje państwo. Czy to jest niezbędne?
4: Sektor kosmiczny jest obarczony ogromnym ryzykiem, zwłaszcza te wszystkie aspekty lotne, czyli tego, co się dzieje w przestrzeni kosmicznej. Chociaż podejrzewam, że wszystkim tym, którzy się zajmują wdrażaniem wykorzystania danych satelitarnych, to wsparcie, chociażby możliwość demonstracji, możliwość pokazania klientowi rządowemu, jak może korzystać z technologii, też jest w stanie odmienić życie takiego przedsiębiorcy, ale tutaj kwestie lotne są o tyle trudniejsze, że są znacznie droższe. I wszędzie się mówi o takim publiczno-prywatnym partnerstwie, ponieważ z jednej strony przemysł musi dokonać pewnej kontrybucji, pewnej inwestycji, ale to te działania rządowe poprzez dedykowane instrumenty, nie tylko inwestowanie bezpośrednio, ale chociażby zamówienia, zwłaszcza zamówienia publiczne, są po prostu ważne w rozwoju i właściwie tworzą ten rozwój sektora kosmicznego. Ale jest kilka przykładów podmiotów, które w bardzo niezależny sposób, bez wsparcia się rozwija i bez wsparcia w rozumieniu właśnie realizacji zamówień czy realizacji projektów ESA wyłącznie komercyjnie. Nawet w Polsce są takie podmioty. Także tutaj staliśmy się faktycznie członkami globalnego łańcucha dostaw i bierzemy udział w czymś, co nazywamy wyścigu kosmicznym i wyścigu New Space. My jako Polska oczywiście. Także to wsparcie w Polsce, powiedziałabym, do tej pory na pewno nie było na skalę, która pozwala na dynamiczny rozwój, chociażby z braku Krajowego Programu Kosmicznego i z braku określenia tych priorytetów.
2: I to musimy postawić kropkę. Dziękuję serdecznie. Pani Kinga Gruszecka, prezeska Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego. Będziemy nasłuchiwać, co tam z kosmosu słychać, jakie sygnały dochodzą. Dziękuję serdecznie.
5: To jest powtórka.

0: zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Rządowy projekt ustawy o najmie krótkoterminowym pod ogniem krytyki koalicjantów. O tym na początek informacji. Unia Europejska ogłosiła porozumienie dronowe z Ukrainą. To Argentyna zmierzy się z Hiszpanią w niedzielnym finale piłkarskich mistrzostw świata. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym, czyli tak zwanym Airbnb. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy, bo to przede wszystkim władze miast i gmin powinny mieć głos w tej sprawie, mówiła w TOK FM ekspertka do spraw polityki mieszkaniowej Alina Musioł-Węcławowicz.
5: Każde miasto, każda gmina ma różne uwarunkowania, a z kolei rozwój Airbnb jest problemem dla społeczności lokalnej, ponieważ zmienia strukturę usług, zmienia strukturę ludności.
4: Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie zobowiązany do zgłoszenia swojego lokalu do rejestru. Za prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu do ewidencji przewidziane są kary finansowe do 50 tysięcy złotych. Na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego w Warszawie przyjmowani byli wcześniej umówieni pacjenci. W placówce istniało też pomieszczenie przypominające opisywane przez media salonik VIP, a niektórzy lekarze wykazywali wielogodzinne, kilkudobowe dyżury. Takie nieprawidłowości wykazała w swoim raporcie na temat Szpitala Południowego w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli. O szczegółach opowie Ben O'Connor.
6: Jak mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny, w szpitalu faktycznie istniało pomieszczenie, które wykorzystywano niezgodnie z jego przeznaczeniem.
7: Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny.
6: Raport wskazuje też na wielogodzinne dyżury personelu, które stanowiły zagrożenie dla pacjentów. Lekarze rekordziści mieli pracować bez przerwy przez ponad 2 doby.
7: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
6: W placówce kontrolę prowadzą też NFZ, Stołeczny Ratusz, CBA i prokuratura, która bada przypadki śmierci na szpitalnym oddziale ratunkowym. Benedykt O'Connor, TOK FM.
4: Unia Europejska ogłosiła porozumienie dronowe z Ukrainą. Kijów będzie doradzał wspólnocie w sprawach dotyczących użytkowania bezzałogowców. W zamian Unia Europejska będzie tworzyła na swoim terenie zakłady, które pomogą zwiększyć skalę produkcji. To ważna umowa, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

0: spraw imigracji i zwalczania ceł zastrzelił tam w poniedziałek 26-letniego obywatela Kolumbii. Według służb Kolumbijczyk miał nakaz deportacji, a jeden z agentów oddał strzał w trosce o bezpieczeństwo publiczne. Inaczej wydarzenie relacjonuje jeden ze świadków zdarzenia.
1: Agent ICE wysiadł z samochodu. Próbował otworzyć drzwi pojazdu, ale z jakiegoś powodu były one zamknięte albo zablokowane. W końcu jednak je otworzył i wyciągnął stamtąd osobę z zakrwawioną głową i twarzą. To był naprawdę smutny widok.
0: Jak twierdzi Koalicja na Rzecz Praw Imigrantów w Maine, zabity Kolumbijczyk miał zezwolenie na pobyt i pracę w USA. Ambasada Kolumbii zwróciła się do Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych o wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. I teraz w informacjach jeszcze czas na sport. Argentyna zagra z Hiszpanią w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyńczycy do finału Mundialu awansowali po wygranej 2-1 z Anglią we wczorajszym półfinale. Finałowy mecz Mistrzostw w USA, Kanadzie i Meksyku już w najbliższą niedzielę o 21:00 polskiego czasu, a dzień wcześniej, w sobotę o 23:00, Anglia i Francja zmierzą się w meczu o trzecie miejsce. Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dziś na północnym wschodzie najwięcej przejaśnień i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze duże i umiarkowane zachmurzenie, do tego przelotny deszcz i miejscowe burze, lokalnie z gradem. Najmocniej popadać może w centrum i na południu kraju. Termometry pokażą dziś od 26 do 30 stopni, chłodniej miejscami na północy do 25, a na wybrzeżu do 20 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
3: Jeśli coś jest niezwykłego w prezydenturze Trumpa, to ta szalona dezynwoltura w podejmowaniu decyzji, z których każda jedna ma w sobie coś nieodwracalnego. Nieodwracalna była przemoc wobec migrantów, ta przemoc, której dopuściło się ICE. Przemoc wobec protestujących w Minnesocie. Nieodwracalne były śmierci ludzi, którzy próbowali ICE utrudniać pracę. Nieodwracalne są zniszczenia w Agencji Stanów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju, czyli USAID, de facto zlikwidowanej przez Trumpa. Nieodwracalne jest to, co wydarzyło się w Wenezueli. I to, co dzieje się w ramach wojny w Iranie. I to wszystko robi człowiek, który wierzy, że zna się na zawieraniu porozumień, że sztuka dealu, sztuka interesu to coś, co opanował. Z Iranem ponoć jest tak, tak przynajmniej twierdzą niektórzy, że obecna wymiana ciosów, za którą znowu płacą głównie cenę kraje Zatoki Perskiej, może być elementem negocjacji, w ramach którego wciąż rozmawia się o ciśnienie Ormus, która miała być drożna, potem jednak wnet się okazało, że nie jest. I na moment wszyscy tak bardzo się ucieszyli, że ropa zaczęła znowu tanieć, a inflacja w Stanach Zjednoczonych spadać. Czyli wydawałoby się, że jednak to, co nieodwracalne, w tym akurat wypadku mogło być odwracalne przynajmniej po części. No ale właśnie okazuje się, że nie. Wróciło stare. Iran ostrzeliwuje to, co amerykańskie w Zatoce, Stany bombardują to, co strategiczne w Iranie, Trump mówi, że słynne memorandum zaufania już nie obowiązuje. Równocześnie stawką pozostaje już tylko globalny handel i cieśnina. Nie Iran jako taki, nie wzbogacony uran, nie sieci wpływów w rodzaju Hamasu, Hezbollahu czy zagrożenie dla Izraela. Nikt już o tym nie rozmawia. Izraela przecież wszyscy nienawidzą. A to wszystko jest winą Bibiego Netanyahu, który powinien siedzieć w więzieniu. Tak przynajmniej Trump na niego nakrzyczał onegdaj. A wracając do negocjacji za pomocą bomb i rakiet. To jednak dość optymistyczne przekonanie, że to się za chwilę uspokoi. Wcale nie musi. Fakt, że do tej wymiany ognia doszło, pokazuje, że Iran musi być w negocjacjach bardzo asertywny i trudny do opanowania. A i jak się można domyślać, strona amerykańska też rozpoznaniem sytuacyjnym i dalekosiężnym myśleniem nie grzeszy. Niby znamy to z przeszłości, niby Wietnam i te rzeczy, ale chyba nawet wtedy działania amerykańskie nie były tak chaotyczne jak teraz, a dyplomacja tak zaniedbana jako forma sprawowania międzynarodowej kontroli i wpływu. Zamiast tego jest chaotyczny przywódca, który raz chce odblokowania cieśniny Ormus i powrotu do stołu negocjacyjnego, a za chwilę mówi, że stołu już nie ma. Nie wspominam już o pomyśle myta, które miały płacić wszystkie statki handlowe przekraczające cieśninę Ormus w ramach wdzięczności za amerykańską ochronę. Pomysł już upadł, choć znowu nie wiadomo, czy nie wróci. Jeśli Trump jest owocem tej epoki, to co to jest za epoka? Musimy mieć bardzo dużo zasobów i bardzo dużo kasy i bardzo dużo przekonania, że nic nam nie grozi, żeby się tak bawić. Nam w sensie zachodowi, ludziom z krajów dobrobytu. Niby to prezydent uciśnionych, których pominięto. Ale jeśli podoba im się to, co robi, to nic dziwnego, że ich pominięto, chciałoby się rzec. Ale chyba właśnie przestaje się podobać. I listopadowe wybory do kongresu mogą to pokazać. Jakub Janisz.

0: Przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest profesor, doktor habilitowany Tomasz Makarewicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Grupy Eksperckiej Dobrobyt na Pokolenia. Dzień dobry.
1: Szanowni Państwo, panie redaktorze, dzień dobry.
0: A będziemy rozmawiali o cieśninie Ormus i o jej wpływie na światową gospodarkę, a właściwie może raczej o wpływie na światową gospodarkę rządów Donalda Trumpa, który powiedziałbym z dużą dezynwolturą prowadzi politykę zagraniczną, politykę, która staje się właściwie z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych jako pewnej struktury i pewnej, poza tym, że państwa, to w ogóle pewnej historii zarządzania tymże państwem i jego agendami staje się coraz mniej sterowna. Jakbyśmy spojrzeli na liczbę wakatów w ambasadach amerykańskich, to ona jest w tej chwili przeogromna. Niedawno pisał o tym spory tekst Financial Times, gdzie się na przykład wyliczyli, że wakaty w tej chwili w Afryce to jest 80% ambasad. To się wierzyć nie chce. W takich miejscach jak Niemcy, które zawsze były bardzo prestiżową placówką, też nie ma ambasadora, rządzi Donald Trump i rządzi właściwie pomysłami z kapelusza rzucanymi. Podobno pomysłem z kapelusza, i od tego zacznijmy, był pomysł myta, które miały płacić statki przepływające przez cieśninę Ormus, wszystkie jednostki handlowe. No to jest w ogóle, powiedziałbym, podobno jest tak, że administracja naprawdę o tym nie wiedziała. On to rzucił w trakcie przemówienia, potem wszyscy musieli gasić ten pożar i coś do tego powiedzieć. Warto odnotować, że pomysł pożył ile? 24 godziny? Chyba nawet niecałe.
1: On się wycofał z tego praktycznie od razu i musiał się wycofać z tego od razu, bo samo postawienie tej sprawy wywołało prawie że kryzys dyplomatyczny i pokazało Stany Zjednoczone jako tego złego człowieka w tych negocjacjach. Gwoli sprawiedliwości, ja mam wrażenie, że cała ta sprawa wzięła się stąd, że i to jest bardzo typowe dla Trumpa. On czasami coś usłyszy jednym uchem, nie do końca zrozumie i potem będzie próbował nawiązać czy samemu przedstawić to jako swój własny pomysł. Więc od pewnego czasu krąży taka plotka, że w tych negocjacjach między Iranem i Stanami Zjednoczonymi Iran będzie domagał się czegoś podobnego tylko dla siebie, też właśnie jakiegoś myta za korzystanie z cieśniny Ormus. Co notabene, znowuż jeszcze jeden przykład na to, jak ta sprawa bardzo jest podobna do kryzysu sueskiego sprzed teraz już 70 kilku lat.
0: To przypomnijmy, na czym te podobieństwa polegają.
1: Bardzo podobna sytuacja, to znaczy mamy kanał Suezki w byłej brytyjskiej kolonii, która się uwolniła po II wojnie światowej. Ten kanał wciąż należy do Brytyjczyków i w pewnym momencie Nasser po prostu ten kanał Suezki nacjonalizuje i przejmuje pod kontrolę rządu egipskiego. Brytyjczycy razem z Francuzami próbują to zatrzymać. Problem polega na tym, że kanał Suezki był bardzo ważnym węzłem logistycznym dla handlu międzynarodowego. Skąd my to znamy, prawda? I w dodatku okazało się też, że Egipcjanie potrafili sobie poradzić z obsługą tego kanału bez Brytyjczyków. Bo Brytyjczykom się wydawało, że jeśli wycofają swoich pilotów, to Egipcjanie po prostu sobie nie poradzą z tym, żeby nawigować większe statki przez Suez. Egipcjanie zrobili to sami bez żadnego problemu. Sprawa skończyła się tym, że Amerykanie po prostu powiedzieli Brytyjczykom, wasze imperium upadło, przestańcie się wygłupiać, musicie zaakceptować jakiś deal z Nasserem, bo po prostu to już nie jest ten świat, kiedy Wielka Brytania może sobie pomiatać wszystkimi innymi krajami tak jak jest. Więc oczywiście dużo takich paraleli widzimy tutaj, prawda, z sytuacją w cieśninie Ormus. Jedyna różnica jest taka, że trochę nie ma takich
0: Stanów... Nie ma komu powiedzieć, że imperium upadło.
1: Właśnie. Właśnie. I na tym polega ten problem. I widać, że administracja amerykańska tutaj się bardzo miota, bo jest w sytuacji naprawdę bez wyjścia, bo z jednej strony nie jest w stanie, wydaje się, zmusić Iranu do takiego pełnego posłuszeństwa bez jakiejś pełnoskalowej wojny. I to mówimy nie o tym, że Amerykanie zrobią kilka nalotów, bo oni to już próbowali zrobić. Im to przez 2 miesiące po prostu nie wyszło. Tylko musieliby ściągnąć do Iranu, nie wiem, 100 tysięcy żołnierzy, prawda, i spróbować wygrać wojnę lądową. Nikt na to nie ma ochoty, szczególnie, że Trump za pół roku ma wybory i po prostu to nie jest opcja na stole. Więc po drugiej stronie musi próbować się jakoś z Iranem dogadać, a Iran zauważył, że ma bardzo silną pozycję przetargową, bo może zamknąć cieśninę Ormus. Sytuacja jest w ogóle o tyle zabawna, że pamiętajmy, że cała sprawa wzięła się między innymi stąd, że Amerykanie, po części z Izraelem, oni się bardzo bali irańskiego programu nuklearnego. I to był jeden z powodów ataku teraz i też pół roku temu, w połowie ubiegłego roku. Tymczasem cała ta sprawa pokazuje, że Iran w ogóle nie potrzebuje broni jądrowej. Broń jądrowa w dodatku jest droga, trzeba w nią bardzo dużo zainwestować, wymaga czasu, naukowców i tak dalej, i tak dalej. Iran po prostu może zablokować cieśninę Ormus i to będzie taki gospodarczy odpowiednik.
0: Ja myślę, że oni w ogóle nie wzięli tego pod uwagę, że mają w ręku takiego asa, ale niech pan zwróci też, niech pan spojrzy na to, że właściwie w tym momencie nie rozmawiamy już o tych celach ataku na Iran, które były komunikowane na początku tego roku. Nikt się już nie zajmuje wpływami Iranu na Bliskim Wschodzie. Nikt się nie zajmuje tym zagrożeniem, które Iran miał stanowić. Nikt nie mówi o tym, że trzeba Iran rzucić na kolana. Teraz się zajmujemy tylko i wyłącznie tym, żeby udrożnić te boki, tak, to, czego nikt nie wziął pod uwagę.
1: Tak, w tej chwili amerykańskie stanowisko, jeśli mu się przyjrzeć, to jest, chcemy po prostu wrócić do statusu quo i może dajcie nam jakieś symboliczne zwycięstwo, że nie wiem, zatrzymajcie program jądrowy na pół roku, czy coś takiego.
0: Tak.
1: Biorąc pod uwagę koszt tej wojny, no to jest totalna porażka i totalny blamasz. I tutaj wracając do tego, o czym mówiłem na początku, kilka dni temu dostaliśmy takie sygnały, że Iran właśnie myśli o tym, żeby samemu wprowadzić takie cła, czy takie myto, czy taką opłatę transportową za przekraczanie cieśniny Ormus. Cała sprawa w ogóle wzięła się stąd, że parę dni temu Iran zaczął domagać się o statków płynących przez cieśninę, do tego, żeby się te statki rejestrowały w takim irańskim systemie, w takiej agendzie morskiej. I Amerykanie najprawdopodobniej zinterpretowali to jako sygnał, że to są przymiarki do tego, żeby wprowadzić taki system. Potem, co dokładnie się stało za kulisami, nie wiemy. Skończyło się na tym, że gwoli sprawiedliwości to Iran pierwszy odpalił rakiety, zaatakował trzy okręty, ale Amerykanie zaczęli robić wet za wet, sprawa zaczęła eskalować. I na początku wydawało się, że to wciąż są raczej takie argumenty negocjacyjne, tak? Takie pokazywanie, że my jesteśmy silni i w razie czego nie damy się zastraszyć. Jak to w takich negocjacjach, chyba sprawa trochę wymknęła się spod kontroli. Mam wrażenie, że to się stało. I Trump po prostu, jak to Trump, nie wie co zrobić, więc reaguje w taki histeryczny sposób, miota się od boku do boku, rzuca jakieś pomysły. Właśnie coś usłyszał o tym, że Iran myśli o mycie, więc pewnie pomyślał sobie, a nie, to my powinniśmy wprowadzić, prawda, bo to my jesteśmy tym supermocarstwem. Ale też nawiązując do tego, o czym pan mówił na samym początku, z tymi ambasadorami i są nieudolną dyplomacją, sprawie nie pomaga fakt, że w tej chwili mamy trzy ośrodki decyzyjne w Waszyngtonie, jeśli chodzi o negocjacje, bo oficjalnie jest Marco Rubio, który jest szefem polityki zagranicznej i nigdy nie myślałem, że będę musiał to powiedzieć, ale w całej tej ekipie to chyba to jest ten dorosły człowiek, najrozsądniejszy ze wszystkich, ale bezpośrednio za negocjacje odpowiadają Jared Kushner i Steve Witkoff, którzy są tak idealnymi dyplomatami, że jak wiadomo, już rok temu załatwili pokój między Ukrainą i Rosją.
0: Tak.
1: Proszę wybaczyć.
0: Konsekwencje widać.
1: Proszę wybaczyć ironię. I jest tak, że z jednej strony właśnie Rubio i po prostu zawodowi dyplomaci z Departamentu Stanu próbują z jednej strony negocjować z Iranem, a po drugiej stronie jest tych dwóch panów, którzy się po prostu na tym nie znają i ewidentnie sobie w tych negocjacjach z Iranem nie radzą. I mamy trzeci ośrodek decyzyjny, to znaczy raz na jakiś czas Donald Trump robi konferencję prasową i coś ogłasza, ponieważ wszyscy się go w Waszyngtonie z Partii Republikańskiej boją, więc jeśli Trump coś ogłosił, no to teraz trzeba wyjaśnić światu, dlaczego Trump jest geniuszem i ma rację.
0: Tak, ale to jest rzeczywiście dość niesamowite, że równocześnie z tym namnożeniem się tych, którzy próbują decydować i wpływać na sytuację międzynarodową, mamy rolowanie tego aparatu, który tę sytuację na miejscu kształtował, czyli po pierwsze, tak jak powiedzieliśmy, Departament Stanu i jego wpływy są osłabiane, no bo jeżeli, co to za sytuacja, że w czołowych placówkach, czołowych miejscach na świecie nie ma tego pomazańca amerykańskiego, czy ambasadora, co to jest w ogóle za moment? Z drugiej strony, kolejna bardzo ważna agenda, która przecież świetnie się sprawdzała w jakby to nazwać, trochę w badaniu rynku, a trochę w kształtowaniu obrazu Stanów Zjednoczonych, czyli USAID, została zlikwidowana, prawda? Zrolowana do tego stopnia, że właściwie nie ma już żadnego znaczenia w tej chwili. Więc to, co tam się wydarzyło, to jest jakaś naprawdę, nie wiem jak to powiedzieć, to jest jakiegoś rodzaju udar w administracji publicznej, administracji zagranicznej.
1: Moim zdaniem tutaj się założyły dwa czynniki. Po pierwsze, Republikanie od mniej więcej ataków na World Trade Center i całego tego bałaganu w Iraku i w Afganistanie. Partia Republikańska kompletnie zatraciła takie poczucie tego, co kiedyś było no chyba w ogóle największą mocą Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. To jest ten słynny soft power, czyli to jest dosłownie miękka władza, czy miękka potęga. To jest taka umiejętność przekonania do swojego zdania partnerów zagranicznych. I Stany Zjednoczone, oczywiście Stany Zjednoczone nigdy nie były świętym krajem i potrafiły robić niezbyt udane rzeczy i rzeczy, które się nie podobały partnerom i tak dalej. Ale do lat 90. generalnie głos Ameryki się bardzo liczył na Zachodzie i w tym szeroko pojętym Zachodzie, w krajach rozwiniętych, które nie opowiedziały się za Związkiem Radzieckim. I dlatego Amerykanie mogli decydować o tym, co te kraje robią. Znowuż, kryzys sueski jest świetnym przykładem. To Amerykanie powiedzieli Brytyjczykom, zakończcie ten cyrk. Dlaczego mogli im powiedzieć? Bo właśnie mieli ten soft power. I co ważne, Republikanie kiedyś też to rozumieli. Takim największym przykładem jest to, jak niesamowicie stary Bush, George Walker, jakiemu się niesamowicie udało obrobić upadek Związku Radzieckiego i rozsypanie się tego bloku wschodniego w taki sposób, że udało mu się po pierwsze zjednoczyć Niemcy, a po drugie jakby wprowadzić na te tory integracji z Zachodem były satelity radzieckie i także doprowadzić jednak do takiego odświeżenia relacji z samą Rosją, która na samym początku lat 90. wydawało się, że to wręcz będzie zmierzało do takiego, może nie sojuszu, ale przynajmniej jakiegoś takiego porozumienia. No i potem przyszedł George Bush młody, junior, który to wszystko zaprzepaścił, kompletnie zaprzepaścił, bo po pierwsze zaczął stosować taką politykę, nie oglądając się na partnerów zachodnich. Bo soft power działa, ale do soft power trzeba jednak pamiętać, że trzeba być miłym dla swoich partnerów, tak? Nie można nimi tak po prostu zarządzać jak pionkami na szachownicy. Tylko trzeba być pierwszym pośród równych. Pierwszym, ale jednak pośród równych. Natomiast Bush junior to kompletnie zignorował i słuchacze w moim wieku mogą pamiętać na przykład to, jak przez to podzieliła się Europa w momencie inwazji na Irak, tak? Bo z jednej strony mamy...
0: Słynne żarty, you forgot Poland.
1: You forgot Poland, tak. A po drugiej stronie to był chyba Chirac, który powiedział, że Polska straciła okazję na to, żeby siedzieć cicho. I ponieważ ta inwazja się nie udała i Ameryka od mniej więcej drugiej kadencji Busha ma takie poczucie, że coś się nam nie udało z tym naszym zarządzaniem wolnym światem i w szczególności zarządzaniem na Bliskim Wschodzie. Partia Republikańska poszła w takim kierunku, kiedyś wydawało się, że to jest izolacjonizm, tak, że nie chcemy wojen i tak dalej. I notabene też Trump był trochę takim kandydatem dekadę
0: temu.
1: No ale
0: wiemy, co z tego zostało. To jest zaprzeczenie izolacjonizmu.
1: Absolutnie, bo nigdy tak naprawdę nie chodziło o to, żeby nie było wojen, tylko chodziło o to, żeby Ameryka przestała wojnę przegrywać. Chodziło o koniec głupich wojen.
0: No to mamy.
1: I Partia Republikańska poszła właśnie w taką partię takiego... Przypomina to trochę taką osobę, która się na kimś zraziła i od tej pory przestała być miła, prawda? Nie wiem, jak to wyjaśnić, bo to naprawdę zaczynamy chodzić na takie obszary psychologii bardziej niż...
0: Znaczy, no to jest absurdalne po prostu. Właśnie tak. To, co pan mówi, do tego się to sprowadza, że to są absurdalne działania podszyte urazą i resentymentem nieprawdopodobnym. Ale to trzeba sobie powiedzieć, że właśnie ta sytuacja, którą teraz obserwujemy na linii Teheran-Waszyngton, to ona właściwie może tak trwać jeszcze bardzo długo.
1: Tak i nie. Bo z prawnego punktu widzenia Trump ma 60 dni, potem będzie musiał się ubiegać w kongresie o poparcie, w takie formalne poparcie dla tej wojny. Tak, w tej chwili on może to próbować jakoś ignorować. Myślę, że w tej chwili republikański kongres raczej by niewiele z tym zrobił, ale za pół roku są wybory. I potem się wszystko zmieni, bo w tej chwili, znaczy wiadomo, że zostało jeszcze pół roku do wyborów i bo wszystko się może zdarzyć i tak dalej, ale doświadczenie historyczne jest takie, że Trump na pewno i też sondaże wskazują na to, że Trump z całą pewnością straci Izbę Reprezentantów i w tej chwili tak naprawdę komentatorzy się zastanawiają, czy Republikanom uda się utrzymać Senat, czy stracą też Senat. W momencie utraty chociażby jednej Izby w tym momencie Trumpowi będzie bardzo trudno zorganizować pieniądze na takie operacje. To oznacza, że rzeczywiście może być tak, że on raz na jakiś czas coś zbombarduje, wypuści kilka rakiet, zrobi nalot na Teheran, ale z drugiej strony nie będzie mógł sobie pozwolić nawet na taką akcję w takiej skali, jaką widzieliśmy w marcu, bo sama ta akcja kosztowała, nie wiemy ile dokładnie, ale przynajmniej 30 miliardów dolarów, być może więcej. Nawet dla Pentagonu to zaczyna być poważne pieniądze.
0: Ale czy sądzi pan, że to oznacza, że będą coraz większe koncesje na rzecz Iranu i że być może Iran faktycznie będzie zarabiał na ciśnienie Ormuz?
1: Trudno powiedzieć, bo zarządzają tym ludzie, którzy są trochę nieprzewidywalni, ale spodziewałbym się takiej trajektorii, takiego zygzaku, że z jednej strony czasami mamy eskalację, ale potem kończy się czas, ludzie się orientują, że sytuacja gospodarcza nie wygląda dobrze, bo nie wiem, na przykład producenci ropy zaczynają przypominać, że hej, kończą się nam rezerwy ropy, może byśmy jednak znowu otworzyli cieśninę. Nie, widzieliśmy to na przykład teraz w maju i w czerwcu. Cieśnina się, sytuacja się uspokoi na chwilę, po czym znowu ktoś się na kogoś z jakiegoś powodu obrazi i znowu mogą być jakieś takie akcje kinetyczne. Natomiast moim zdaniem taka, jeśli pominąć właśnie ten taki cykl, to trajektoria w tym cyklu, taka długookresowa, to będzie jednak zmierzała w stronę tego, że Amerykanie po prostu w ten czy w inny sposób będą musieli upokorzenie wyjść z tej cieśniny Ormus. Pytanie, ile się Iranowi uda ugrać. Moim zdaniem tutaj trudno powiedzieć także dlatego, że ja też nie jestem specjalistą od Iranu, ale patrząc też na zachowanie samego Iranu, trudno mi ocenić, na ile ta nowa ekipa też będzie sobie potrafiła poradzić z takimi negocjacjami. Natomiast wydaje mi się, że nawet powrót do status quo dzisiaj nie byłby tak naprawdę powodem do status quo, właśnie dlatego, że myśmy się dowiedzieli, że Iran nie potrzebuje już broni jądrowej, bo może w każdej chwili zablokować cieśninę Ormuz. I moim zdaniem na przykład długą konsekwencją tego będzie powolna izolacja Izraela. Nie tylko z tego powodu, ale to też będzie jedna z tych takich konsekwencji, co dla Iranu też jest zwycięstwem.
0: Ale cały czas tej naszej rozmowy, no jednak rozmawiam z ekonomistą, gdzieś mi tu brakuje takiej refleksji nad tym, jak jest urządzony handel międzynarodowy. To znaczy, że to wszystko polega na infrastrukturze XIX-wiecznej i na takich trasach handlowych, których w żaden sposób nie próbuje się modyfikować. Podobno Katar teraz myśli o stworzeniu swojego portu, żeby odpowiedzieć na tę sytuację. Czyli rozumiem, że oni po prostu złożyli broń i powiedzieli, kurczę pieczone, to się nie ułoży. To trzeba po prostu naprawdę się uniezależnić od tej nieszczęsnej cieśniny, bo to inaczej nie wyjdzie. Jak to jest możliwe, że my cały czas... Z jednej strony przypomina mi się taka anegdota, którą moja znajoma opowiadała. Miałam koleżankę, która jak sobie malowała pazury, to mówiła, no patrz Dorotka, ludzie w kosmos latają, XXI wiek, a lakier do paznokci jak sobie 3 godziny tak dalej sknie.
1: Tak, tak.
0: Więc można powiedzieć, no właśnie, patrz Dorotka, ludzie w kosmos latają, a my dalej na jakichś cieśninach i na jakichś kanałach, które ktoś kiedyś przekopał wiele, wiele lat temu, bazujemy.
1: Tak, i tutaj podkreślmy, że to nie jest tylko takie doświadczenie historyczne, że mogą te szlaki handlowe mogą się czopować. Widzieliśmy w trakcie COVID-u na przykład dokładnie to samo, z innych powodów, ale też pamiętam, że jakoś już po COVID-zie był taki moment, kiedy Suez się zablokował, bo jakiś jeden statek się zablokował w tym porcie, prawda? Nie w porcie, tylko w tej cieśninie, więc jakby my wszyscy wiemy, że to jest problem. Ale tutaj są dwie sprawy. Po pierwsze, wydaje mi się, że większość z nas ma zawsze takie podejście, kiedy widzimy, że być może za chwilę będzie jakiś gdzieś konflikt i widzimy, że ten konflikt nie ma sensu. Na przykład, gdyby pan redaktor mnie wziął i pod koniec lutego się zapytał, czy Amerykanie powinni zaatakować Iran, powiedział, że to jest najpewniej głupi pomysł.
0: Właśnie te głupie rzeczy się dzieją coraz częściej.
1: I wychodzi na to, że niestety mamy teraz klasę polityczną, która stale się pakuje, nie stale wkłada po prostu łapę w ogień, mówiąc obrazowo. I to jest Trump, który zaatakował Iran, ale to też jest Putin, który zaatakował Ukrainę. I w obu tych wypadkach było tak, że trochę się nikt nie spodziewał właśnie dlatego, że wszyscy podejrzewali, że to się nie może skończyć dobrze. Nie wiadomo, jak się skończy, ale na pewno nie najlepiej dla atakującej strony. A i tak to zrobili. W Polsce na przykład w tej chwili mamy też problem z tym, że mamy wybuch nastrojów antyukraińskich. I wiadomo, że to też się skończy nie najlepiej, bo w najlepszym wypadku po prostu ucieknie z Polski ten milion Ukraińców, czy tam ile ich teraz jest, i polska gospodarka po prostu stanie zawału serca, bo będzie miała przestoje przez brak rąk do pracy, prawda? I wszyscy wiedzą, że to są złe pomysły, ale jednak to się na naszych oczach dzieje. Jakoś właśnie mam wrażenie, że normalni ludzie trochę nie doceniają tego, że jakie dziwaki teraz są u sterów władzy.
0: Znaczy ja myślę, że to jest jednak jakiegoś rodzaju konsekwencja dobrobytu, to znaczy takiego przekonania, że nic się nie stanie. Tak. Bo de facto rzeczywiście z jakim kryzysem byśmy nie mieli do czynienia, niewiele się stało. Nawet COVID nie był dopustem, znaczy był dopustem Bożym, ale w gruncie rzeczy nie był, bo trwał krótko i w ciągu 2 lat mieliśmy szczepionkę.
1: Tak, bo mieliśmy dużo szczęścia, prawda, że tę szczepionkę się udało szybko zorganizować. Jeszcze taki na przykład to jest Brexit. I w tych wszystkich przykładach wydaje mi się, że przynajmniej częściowo to wynika z tego, że konsekwencje są, ale albo one są poza naszą kontrolą, na przykład w wypadku COVID-u. No, COVID się zdarzył trochę niezależnie od nas, natomiast i Ukraina, i Ormus, i Brexit to są takie katastrofy wywołane przez nas samych, ale tutaj te negatywne konsekwencje nie przyszły od razu. Na przykład jeśli chodzi o Brexit, to te konsekwencje pobrexitowe dla Brytyjczyków, one się rozłożyły przez lata. Szacuje się je na kilka procent PKB, ale to nie jest coś, co było widoczne od razu dzień po referendum. Podobnie z Ormuzem. To nie było tak, że od razu ceny ropy poszły do góry od razu, ale nie od razu było to widać na przykład na stacjach paliw. Albo nie od razu to było widać w tym, że PKB zaczęło hamować. Jeśli się teraz ten konflikt przedłuży, to te konsekwencje gospodarcze też się rozłożą w czasie. Podobnie z Ukrainą. Rosja tak naprawdę na serio... Przeciętni Rosjanie zaczęli cierpieć dopiero teraz, czyli w 5. roku wojny. I wydaje mi się, że dla wielu ludzi właśnie fakt, że mamy to takie przesunięcie pomiędzy wywołaniem problemu, a momentem, kiedy zaczyna się na serio zbierać konsekwencje tego problemu, wydaje mi się, że właśnie dlatego wielu ludzi trochę nie łapie tego i dlatego potem angażuje się w takie inicjatywy. Druga sprawa... Problem polega na tym, że my o tych problemach zawsze rozmawiamy, kiedy one się dzieją.
0: No właśnie.
1: A kiedy przestają się dziać, to wracamy do tego starego trybu działania, dlatego że on jest po prostu tani, póki działa. Tak? To jest trochę tak jak ktoś, kto nie idzie do lekarza, bo go nie boli. Powinien pójść na badania kontrolne, ale póki nie boli, to się nie idzie, tak? I to jest dokładnie takie samo zjawisko. Więc dlaczego zrobiła się cieśnina Ormus? Bo przy założeniu, że Iran z Ameryką nie będą się strzelać, to jest po prostu gospodarczo najtańszy sposób na to, żeby transportować ropę i inne zasoby z Bliskiego Wschodu na cały świat. Tutaj jest jakby też ten problem, że i to jest to, o czym pan redaktor wspominał, tak, że my się trochę przyzwyczajamy do takiego dobrobytu i przestajemy myśleć o tym, co jest podstawą tego dobrobytu i o co trzeba dbać. No tak jak ze zdrowiem, prawda?
0: Ale to jest też dziwne, ponieważ mimo tego, że teoretycznie mamy... Przecież istnieje jakby problematyka w, nie wiem, i w logistyce, i w handlu międzynarodowym, w rozmowach o handlu, ta problematyka wąskich gardeł, ona jest coraz częściej podnoszona, ale tak się tym zajmujemy, że nic się z tym nie robi. To jest jakiś fenomen.
1: Tak, dlatego że to wymagałoby jednak pewnej koordynacji, przynajmniej na państwowym, jeśli nie na globalnym poziomie. I to w naszych warunkach geopolitycznych jest niemożliwe. Tak samo jak na przykład z globalnym ociepleniem. My też wszyscy wiemy, że za chwilę będzie tragedia, prawda? Zanim zaczęliśmy rozmowę, właśnie rozmawialiśmy o tym, że w Warszawie znowu jest fala upałów. I wszyscy o tym wiemy. I nic się nie dzieje. Dlaczego? Bo... Po pierwsze jest tak, że niestety załamuje się ten porządek po upadku Związku Radzieckiego, kiedy wydawało się, że znowu wracamy do takiego stanu, kiedy wszyscy możemy ze sobą rozmawiać na poziomie globalnym, tak? Nie ma tych takich bloków. Wydaje się, że teraz znowu jest tak, że ten świat zaczyna się dzielić na niechętne sobie bloki. Po jednej stronie Europa, po drugiej stronie Stany Zjednoczone, po trzeciej Chiny, nie wiadomo, co będzie z Rosją i tak dalej. Ale też prawdę powiedziawszy, my od mniej więcej lat 80. też w polityce też jest takie przewartościowanie, że ten brak akcji też jest taką domyślną polityką, gospodarczą i tak w ogóle, bo pamiętajmy, że do lat 80. społeczeństwo uznawało, że państwo powinno organizować gospodarkę w ten czy w inny sposób. Możemy się kłócić o to, czy to ma być model radziecki z centralnym planowaniem, czy to ma być raczej taki klasyczny keynesizm, ale to państwo jest odpowiedzialne za to, żeby gospodarka rosła i tak dalej. Natomiast od lat 80. jest takie nastawienie, że gospodarka się sama sobą urządzi i państwo to w najlepszym wypadku tylko będzie trochę przeszkadzało, tak? I mam wrażenie, że wielu polityków jest przyzwyczajonych do tego sposobu myślenia i z powodów ideologicznych, ale też po prostu dlatego, że no, politycy to też są ludzie, też są podatni na modę. Ale po trzecie, to też jest wygodne, prawda? Bo jeśli ja jako rząd przestałem być odpowiedzialny za gospodarkę, to nic nie muszę robić, to co jest prostsze.
0: No tak, ale teraz wróćmy jeszcze do tej sytuacji, którą teraz mamy w sytuacji międzynarodowej. To znaczy ewidentnie Trumpowi kończy się czas, tak jak pan powiedział, zbliżają się wybory, to jest kwestia uzgodnień z kongresem, który po tych wyborach może się stać kongresem, łagodnie mówiąc, nieprzyjaznym, czy może po prostu otwarcie wrogim i szukającym jakiejś zemsty na to, za to, co Trump robi i co wyczynia. No ale jest też pytanie jakby bardzo konkretne na teraz, to znaczy znowu w Stanach zaczyna rosnąć inflacja, prawda? Znaczy nie mam jeszcze tych najnowszych odczytów, no bo to się dzieje wszystko teraz, ale wiadomo było, że ona hamowała. Po tym, kiedy Trump ogłosił, że jest to memorandum zaufania, że jakby zaczynają się rozmowy, sytuacja zaczęła się uspokajać bardzo szybko. Więc rozumiem, że każde takie czknięcie, które teraz mamy, nie wiemy, czy to potrwa długo, czy krótko, wiemy, że intensywność tego konfliktu teraz nie przypomina w żaden sposób tego, co było w styczniu. Więc można powiedzieć, że można mieć jakąś nadzieję, że to nie jest powrót do wojny, którą już znamy, tylko jakieś zawirowanie. No może jeszcze są tacy, którzy wierzą w to, że to jest element negocjacji. No ale pytanie jakby, to teraz trzeba podejmować decyzję, teraz musi być działanie, prawda? I czy w ogóle jest taka... Znaczy, jest mało sygnałów, ale czy w ogóle jest taka nadzieja na to, że to działanie zostanie podjęte? To znaczy, że możemy się spodziewać właśnie w tym momencie koncesji na rzecz Iranu i jakiegoś rodzaju no, gorączkowej próby ugaszenia tego konfliktu, jak pan sądzi?
1: Trudno zgadywać. I też tutaj, bo wspominamy o tym, jak zmienia się Partia Republikańska, ale też jest drugi bardzo ważny czynnik, to znaczy no, charakter samego Trumpa, który z jednej strony nie wziął się znikąd, to jest takim ucieleśnieniem tego charakteru, tej w cudzysłowie republikańskiej dyplomacji, ale on też jednak jest takim przykładem skrajnym tego. Więc ja się boję, że po prostu, i notabene tak samo jak było przy okazji negocjacji między Ukrainą i Rosją, ilekroć Amerykanie się do tego zabierali, zawsze był cyrk, właśnie dlatego, że ta administracja nie jest w stanie pracować w jakiś taki racjonalny sposób z powodów ideologicznych, ale też z tego prostego powodu, że sam Trump nie jest w stanie tak pracować. Trump do czego się nie dotknie, to zawsze jest właśnie takie miotanie się od ściany do ściany, od jednego no, niezbyt udanego pomysłu do tego, że są nagle konsekwencje, z którymi nie wiadomo, co trzeba robić. Ja myślę, że najlepiej dla wszystkich byłoby paradoksalnie, gdyby Trump zajął się czymś innym. Znalazł sobie jakieś inne hobby, nie wiem, Minneapolis, imigranci, cokolwiek i żeby cały ten konflikt
0: no to będzie jeszcze gorzej, bo wtedy ma pan wojnę wewnętrzną.
1: No ale przynajmniej wtedy ten konflikt, znaczy ja mówię tylko teraz...
0: A nie, z punktu widzenia tak zwanych globalnych interesów, jasne.
1: Tak. I wtedy po prostu cały ten Ormus spadnie znowu na głowę Marka Rubio, który właśnie będzie próbował iść w taką stronę. Ale to, znowuż, to trochę trudno przewidzieć. Natomiast to, co moim zdaniem może się zdarzyć, to jest to, że nie będzie nigdy takiego oficjalnego porozumienia, ale będzie raczej taki trochę scenariusz jak z Irakiem, że po prostu pewnego dnia się obudzimy w świecie, gdzie Amerykanów po prostu już nie ma w Ormuzie, bo po prostu się poddali i po cichu się wycofali. I co wtedy zrobi Iran, trudno powiedzieć.
0: Ale to by oznaczało, że właściwie cała polityka bliskowschodnia Stanów Zjednoczonych, jeśli w ogóle jakaś była, bo to też można by sobie zadać pytanie, jaka właściwie ona była, to ona się kompletnie posypała. To znaczy za sprawą właśnie tej lekkomyślnej decyzji wejścia w konfrontację siłową z Iranem, który okazał się dużo twardszy niż przypuszczano. I to też w gruncie rzeczy od początku znawcy problematyki, że tak to łagodnie ujmę, mówili. To znaczy, to nie było jakieś wielkie zaskoczenie, że Iran to nie jest to samo, co Wenezuela.
1: Absolutnie. Tak, niestety. I znowuż, to jest typowe dla Trumpa. To nie jest jedyna rzecz, która mu się tak posypała, prawda? Jego polityka migracyjna też jest, no, idzie od klęski do klęski. Jego polityka gospodarcza też doprowadziła do spowolnienia gospodarczego i do inflacji i tak dalej. Trump obiecywał reformę służby zdrowia. Skończyło się na tym, że są zamykane szpitale na prowincji w Stanach, bo jedyne, co Trump potrafił zrobić, to obciąć dofinansowanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Jest kryzys w nauce teraz.
1: Kryzys w nauce, tak. Ja to wiem z mojego własnego środowiska. Widzę na przykład coś takiego, że w tej chwili bardzo wiele ludzi, Europejczyków, wraca ze Stanów Zjednoczonych, bo amerykańskie uniwersytety czy takie instytucje jak FAT już nie zatrudniają tak jak kiedyś. Mm-hmm. I tak dalej, i tak dalej. Więc Trump to jest trochę taki Midas, tylko na odwrót.
0: Tak, tak. Ale to jest niesamowite jest to, że okej, uniwersytety amerykańskie były przereklamowane w Europie, taka prawda. To znaczy, myśmy za często zakładali, że tam to dopiero jest życie i perspektywy rozwojowe. Chyba aż tak różowo nie było. Może było lepiej niż w Europie, ale też zależy gdzie. I ciekawi mnie, że... Ale właśnie, chodzi mi o tą legendę. To znaczy legenda amerykańskiej dyplomacji, legenda amerykańskiej nauki, legenda amerykańskiej sprawczości i racjonalizmu. I to wszystko się rozsypuje.
1: Tak, i tutaj podkreślmy też coś, czego amerykańska prawica, republikanie kompletnie nie rozumieją. Bardzo wiele rzeczy i w gospodarce w szczególności i ogólnie w życiu społecznym, w polityce, zależy nie od jakichś takich materialnych, realnie istniejących rzeczy, tylko od tego, że my wszyscy się na coś zgodziliśmy, że jest jakiś konsensus w naszych głowach. Mhm. Starsi słuchacze mogą na przykład pamiętać o tym, że PRL trwał tak długo, jak ludzie myśleli, że nie może upaść, a w momencie, kiedy uznali, że PRL może upaść, to się wszystko posypało. Upraszczając, prawda?
0: Ale
1: bo te zmiany nastrojów nie biorą się znikąd, prawda? Tak ogólnie jest z dyktaturami, nie? Że dyktatury trwają tak długo, jak ludzie myślą, że one będą trwały i się sypią, kiedy nagle ludzie przestają w nie wierzyć. Tak samo jest z porządkami gospodarczymi. Na przykład, jak długo jakaś waluta jest uznawana za bezpieczną? Tak długo, jak ludzie myślą, że jest bezpieczna. Jak ludzie myślą, że, nie wiem, ta waluta przestaje być bezpieczna, zaczynają wyprzedawać, waluta przestaje być bezpieczna. Jak długo na przykład jakaś firma jest uznawana za dobrą, zyskowną firmę? Tak długo, jak ludzie tej firmie ufają i w związku z tym z jednej strony chcą kupować jej akcje, z drugiej strony chcą robić deal z tą firmą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze inny przykład. Gdybyśmy na przykład my jutro wszyscy jako społeczeństwo uznali, że Karol Nawrocki i Donald Tusk nie są naszymi przywódcami, to oni by przestali być naszymi przywódcami, bo ludzie by się przestali ich słuchać. I tak samo jest z polityką zagraniczną. Dlaczego Stany Zjednoczone miały taką silną pozycję? Bo wszyscy w nie wierzyli. Więc ponieważ wszyscy w nie wierzyli, Stany Zjednoczone miały taką dźwignię przetargową, tak? Mogły kreować właśnie ten swój soft power, może nie zmuszać, ale przekonywać swoich sojuszników. I nagle obudziliśmy się w świecie, w którym Stany Zjednoczone zachowują się jak ktoś, no nie wiem, po alkoholu, prawda? W barze, prawda? Który chodzi od człowieka do człowieka i wygraża i się pyta, czy ty mnie obrażasz. I to jest o tyle ważne, że Ameryka budowała tę swoją pozycję przez bardzo wiele lat. Miała też dużo geopolitycznego szczęścia, bo po części ta jej sytuacja wzięła się stąd, że no Europa zrobiła sobie kuku, mówiąc brutalnie. Po jednej stronie, a po drugiej stronie pojawił się Związek Radziecki, który był takim straszakiem, tak, który pozwalał też Ameryce mobilizować swoich sojuszników. I ewidentnie Ameryka sobie nie potrafiła poradzić z tym już, jak ten straszak zniknął z jednej strony, a z drugiej strony ona sama zaczęła niszczyć fundamenty tego. To jest o tyle smutne, że patrząc z perspektywy ostatnie 20, teraz już 5 lat, to jest taki, znowuż taki cykl, że przychodzi do władzy republikanin, który robi durne rzeczy, po czym do władzy przychodzi demokrata, który może nie jest jakimś idealnym, wybitnym politykiem, ale nie jest przynajmniej szalony i próbuje coś naprawiać. I wydaje się, że już zaczynamy zmierzać w dobre strony, po czym znowu przychodzi do władzy republikanin, to wszystko niszczy. Przecież Obama miał być takim uzdrowieniem Ameryki po tej epoce Busha, prawda? Dlatego dostał Nagrodę Nobla na samym początku swojej kadencji. Ludzie mówią nie wiadomo za co, ale tak naprawdę on dostał właśnie za to, tak? Za to, że miał być taką nadzieją na jakąś normalizację Ameryki po tym szalonym kowboju Bushu. Po czym 8 lat później okazało się, że Bush nie jest aż tak szalony w porównaniu do jeszcze bardziej szalonego Trumpa. Po czym do władzy doszedł Biden i znowu wydawało się, że mamy normalizację stosunków z Europą. I Biden na początku wojny w Ukrainie, tej pełnoskalowej wojny, jednak odwalił dużo dobrej roboty w tym, żeby zmobilizować dookoła Stanów Zjednoczonych taką koalicję pomagającą dla Ukrainy, co znowu wydawało się, że odbuduje reputację Stanów. Tutaj też pozwolę sobie na przypis. Pamiętajmy, jak na początku lutego, w styczniu, na początku lutego 22 roku, kiedy Amerykanie mówili o tym, że Rosjanie zaatakują, jak bardzo wiele osób im nie wierzyło. Dlaczego? Bo 20 lat wcześniej Bush, poprzedni amerykański prezydent, okłamał świat w sprawie Iraku i broni masowego rażenia. I ludzie wciąż się na to powoływali, prawda? Mhm. I właśnie o to chodzi, że nawet jeśli w Ameryce jest tak, że no, możemy zakładać, że za chwilę, za jakieś 2,5 roku wybory w Stanach wygra ktoś normalniejszy, najpewniej jakiś demokrata, sondaże na to wskazują. Okej, ta osoba będzie prezydentem przez 4, może 8 lat, coś odbuduje, ale co nam daje pewność, że do władzy znowu nie dojdzie ktoś taki jak Trump, albo może nawet jeszcze gorszy. I tutaj właśnie widzimy ten problem, tak, że mamy takie zamknięte koło, zaklęte koło, że przestajemy wierzyć Ameryce, więc jakby też przygotowujemy się na świat, w którym nie możemy wierzyć Ameryce, więc Ameryce coraz trudniej tę swoją pozycję odbudowywać. I wydaje mi się, że z perspektywy czasu, jak za 100 lat ludzie będą pisać podręczniki do historii, to epoka Trumpa będzie porównywana właśnie do tego kryzysu sueskiego, czy do wojny w Algierii, czy do tej wojny w Indochinach przeciwko Holandii. Wszystkie te wydarzenia były takimi symbolami upadku pewnego porządku, w którym to państwo odgrywało jakąś kluczową rolę w stosunkach międzynarodowych. Ameryka nie zniknie z tego powodu, wciąż będzie ważna, ale wydaje mi się, że przestanie być takim domyślnym liderem, szczególnie jeśli ten proces integracji europejskiej będzie się pogłębiał.
0: Jeszcze wracając, dlaczego Partia Republikańska stała się synonimem chaotycznej, nerwowej polityki obrony, właściwie jakiejś legendy, nie wiem, wujka Sama, ale takiego rozumianego no właśnie jako podpitego gościa z barła, ze strzelbą po prostu.
1: Partia Republikańska tak naprawdę od lat 60., kiedy ustawił się ten współczesny podział na amerykańską lewicę i prawicę, bo też kto konkretnie głosował na te partie, to się też zmieniało w historii Stanów Zjednoczonych, ale w latach 60. ustawił się ten podział, który jakby zarządza amerykańską polityką do dzisiaj. I ten podział zawsze przebiegał po granicach kulturowych. My w Europie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego klasycznego podziału, że lewica, prawica to są tematy bardziej gospodarcze. Natomiast w Stanach Zjednoczonych zawsze chodziło o konserwatywną prowincję kontra liberalne miasta. I to z czasem oznaczało, że Partia Republikańska z jednej strony po prostu zaczęła przyciągać elektorat, który jest taki trochę mniej chętny do racjonalnej polityki zagranicznej, ale też po drugiej stronie mam wrażenie, że decydująca tutaj była prezydentura młodszego Busha, bo można dużo złego powiedzieć o republikanach sprzed jego czasów i na przykład z perspektywy czasu widać, że polityka gospodarcza Reagana była totalną porażką. Ale jednak w kwestiach polityki zagranicznej tam byli ludzie, którzy jednak no, rozumieli, potrafili myśleć w takich kategoriach jak amerykańska racja stanu, zarządzanie sojuszem w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi. Znowuż George Bush stary jest idealnym tego przykładem. Ale wydaje mi się, że to wszystko się posypało mniej więcej w drugiej kadencji George'a Busha młodszego, dlatego że jego prezydentura była totalną porażką na każdym polu. Gospodarczo mieliśmy wielką recesję, w kwestiach polityki wewnętrznej mieliśmy huragan Katrina i te inne różne rzeczy i tak dalej. W polityce zagranicznej właśnie mamy Irak.
0: Ale to też było ciekawe, bo ta polityka zagraniczna też się wtedy tak strasznie oddzieliła od prezydentury, prawda? To była trochę odwrotna sytuacja, znaczy odwrotna, ale podobna do tego, co mamy z Trumpem, czyli słaby król, który ma bardzo dużo, mówię o Bushu juniorze, który miał bardzo dużo jakby silnych wokół siebie tak. postaci, które decydowały tak. same Dick Cheney, prawda?
1: Tak, tak, tak, czy Rumsfeld.
0: Tak jest. A teraz mamy kogoś, kto też jest słabym królem i jeszcze takim trochę nietrzeźwym, ale próbuje wszystko kontrolować.
1: Tak, dodatkowo, ponieważ jest narcyzem, otacza się ludźmi o bardzo słabym charakterze. Tak. Znowuż, powtarzam, że Marco Rubio jest najbardziej dorosłą osobą w Białym Domu w tej chwili.
0: To nie znaczy, że jest dorosły.
1: Ale to nie znaczy, że jest dorosły i to nie znaczy, że on ma silny charakter, przeciwnie. Tak. To Trump o nim wręcz powiedział 10 lat temu, bardzo słusznie, że on jest Little Marco, mały Marco. I nie chodzi tutaj tylko o jego fizjonomię, tylko też o charakter. Ale wydaje mi się, że właśnie ta partia republikańska była w tym olbrzymim kryzysie. I ona z tego kryzysu nie potrafiła wyjść w jakiś taki normalny, racjonalny sposób, tylko w tym kryzysie się od tego czasu zaczęła jeszcze bardziej pogłębiać. Powodów jest wiele. Po pierwsze mamy te nowoczesne media, które działają w taki polaryzujący sposób, pozwalają się zamykać w tych bankach informacyjnych. Bo jeszcze 20 lat temu było tak, że na przykład wszyscy wiedzieli, że Bush jest porażką, bo wszyscy słuchali tych samych trzech dzienników telewizyjnych. Dzisiaj wszyscy siedzimy na swojej własnej małej bańce na jakimś Twitterze albo YouTubie, prawda? I tam nie będzie kogoś, kto powie, hej, twój polityk jest zły, tylko jest cały taki przemysł tego, żeby znajdować winnych. Na przykład w wypadku Trumpa, nie? Winni są wszyscy poza Trumpem. Nie wiem, demokraci, którzy mu dosypują, nie wiem, soli do herbaty czy coś. Czy globaliści, prawda? I deep state i tak dalej, i tak dalej. Tak? Zawsze się próbuje znaleźć takich abstrakcyjnych winnych. Ale to oznacza, że wtedy nie ma nigdy czasu na taką samą refleksję, że może to jednak my zrobiliśmy coś, jakiś błąd. Albo na przykład to my nie powinniśmy zagłosować na Trumpa, bo Trump może jednak nie jest taki.
0: A może jest też tak, że jeżeli mamy strukturę ideologicznie sterowaną, a partie takie są, to po prostu ta autorefleksja jest prawie niemożliwa.
1: Tak, bo też pamiętajmy, że tym politykom opłaca się to, żeby takiej refleksji nie było, bo to oni wtedy nie są usuwani z władzy. Mhm. I to było widać absolutnie w wypadku Partii Republikańskiej po 2008 roku, kiedy Partia Republikańska bardzo świadomie nakręciła rasistowską historię przeciwko Obamie. Te wszystkie rzeczy z tym, że on się nie urodził w Stanach, tylko w Kenii, że jest ukrytym muzułmaninem i tak dalej. Dlaczego? Bo kiedy republikański wyborca nakręca się tym, że Obama jest muzułmaninem, to nie myśli o tym, że to być może była polityka George'a Busha, która nakręciła kryzys gospodarczy.
0: Tak, że to jest sprzątanie pod Bushem.
1: I teraz mamy te media społecznościowe, które jeszcze to jakby zwielokrotniają, bo w czasach Busha juniora już to było widać, bo już była ta dominacja Fox News w tej infosferze konserwatywnej. Ale jednak Fox News wciąż jednak istniał w tej ogólnej sferze tych mediów starego typu. Ci ludzie się znali, im było trochę głupio i tak dalej, i tak dalej. Nie, więc tam jednak pewne rzeczy przechodziły. I na przykład to było widać w tym, że dlatego republikanie w 2008 roku na swojego kandydata wybrali sobie McCaina, który właśnie reprezentował, czy miał reprezentować takie nowe otwarcie. Ale okazało się, że jednak łatwiej republikanom będzie po prostu zapomnieć o tej swojej porażce ideologicznej i uznać, że ważne są tylko wojny kulturowe. I znowuż, jeśli spojrzymy sobie na przykład na kampanię wyborczą McCaina kontra kampanię wyborczą teraz Trumpa, Trump wręcz się przyznawał, że on ma tylko zarysy planu, na przykład w wypadku służby zdrowia.
0: I na tym zostało.
1: Ja tutaj powiedziałem dużo złego o George'u Bushu juniorze, ale on miał jednak jakiś program wyborczy, na przykład tą reformę edukacji, która skończyła się tym słynnym programem No Child Left Behind, czyli nie zostawiamy żadnego dziecka. Możemy się kłócić, czy to był program dobry, czy zły. Był zły, ale to był jakiś program edukacji. Mhm. Natomiast teraz republikanie do wyborów wszli, mieli tylko ten projekt 2025, ale to nie był tak naprawdę projekt na rządzenie państwem, tylko to był projekt na zwinięcie państwa. No i efekty widzimy dzisiaj.
0: Tomasz Makarewicz, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Grupa Ekspercka Dobrobyt na Pokolenia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Siły USA zaatakowały tankowiec, próbujący złamać blokadę irańskich portów. O tym na początek. Unia Europejska nie będzie już udzielać schronienia Ukraińcom podlegającym obowiązkowi wojskowemu. Politycy PiS mówią o działaniach represyjnych. Tak komentują zatrzymanie byłych szefów Polskiej Fundacji Narodowej. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych zaatakowały i unieruchomiły w środę tankowiec, który próbował przełamać wznowioną blokadę irańskich portów. Według amerykańskiego dowództwa centralnego statek płynący pod banderą Curacao był pusty. Tankowiec MT Belma, jak podaje dowództwo amerykańskich sił, usiłował zawinąć do portu na wyspie Harek, głównym irańskim terminalu naftowo-gazowym. Było to pierwsze uderzenie na irański statek od czasu przywrócenia blokady Iranu przez USA. Blokada weszła w życie ponownie we wtorek i od tego czasu dowództwo centralne przekierowało dwa statki handlowe, które zastosowały się do poleceń zawrócenia i unieruchomiło jeden, który nie zastosował się do poleceń. Unia Europejska nie będzie już udzielać schronienia Ukraińcom podlegającym obowiązkowi wojskowemu. Ustalili to ambasadorowie państw wspólnoty. O szczegółach opowie Tomasz Orchowski.
6: Ambasadorowie zgodzili się, że do 2028 roku należy przedłużyć prawo Ukraińców do życia, pracy i otrzymywania świadczeń na terenie Unii. Wyłączyli jednak z tego Ukraińców w wieku poborowym, choć ci, którzy dostali dotychczas ochronę, nie będą jej pozbawieni. Chciały tego same władze w Kijowie, które zmagają się z coraz większymi brakami kadrowymi w armii. Zgodnie z ukraińskim prawem, mężczyźni między 23 a 60 rokiem życia nie mogą opuszczać kraju. Kryzys mobilizacyjny w Ukrainie jest bardzo duży. W zeszłym tygodniu we Lwowie doszło do zamieszek po zatrzymaniu na ulicy mężczyzny, który miał podlegać obowiązkowi wojskowemu. Tomasz Orchowski, TOK FM.
5: Obecnie w Unii Europejskiej żyje prawie 4,5 miliona Ukraińców objętych tymczasową ochroną przyznaną po wybuchu wojny. Mniej niż 30% stanowią mężczyźni. Najwięcej Ukraińców mieszka w Niemczech, Polsce i Czechach. To działania represyjne, tak politycy Prawa i Sprawiedliwości komentują zatrzymanie przez CBA byłych szefów Polskiej Fundacji Narodowej Macieja Eś i Cezarego J. Obaj politycy związani z PiS-em usłyszeli zarzuty finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalnego finansowania partii politycznych, PiS-u i Solidarnej Polski.
7: Sprawa, która rozumiem prowadzona jest od 9 lat. Nagle o 6 godzinie człowiek jest wyciągany po 9 latach ze swojego domu. No to po prostu pokazuje tylko, że to jest jakiś kolejny element ataku na opozycję. Jestem przekonany w 100%.
5: Mówił były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. A szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Jaromir Rybszak tłumaczy, że zatrzymanie Macieja Eś oraz Cezarego J przez funkcjonariuszy CBA na tym etapie śledztwa w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej było po prostu niezbędne.
8: Prokurator uznał, że zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osób podejrzanych jest w tej sprawie niezbędne. To są już szczegóły uzasadnienia decyzji procesowych, natomiast oczywiście pozbawienie wolności osób podejrzanych jest czynnością głęboko ingerującą w ich prawa i wolności, dlatego my każdorazowo bardzo dokładnie analizujemy, czy to jest konieczne. W tej sprawie prokurator uznał, że było to konieczne.

0: Żyliśmy sobie z myślą, że są trojeczki. Okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby czwarte dziecko.
1: Na świat przyszli Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno, mówi doktor Tomasz Talar z Kliniki Neonatologii Szpitala.
2: Przez kilka dni, jedne trochę dłużej, drugie trochę krócej, przebywały dzieci na oddziale intensywnej terapii, wymagały niewielkiego wsparcia w oddychaniu. Teraz są na oddziale opieki pośredniej, gdzie uczą się jeść, dojrzewają i przygotowują powoli do podróży do domu.
1: Jeśli wszystko się dobrze ułoży, dzieci trafią do domu za 2-3 tygodnie. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: Kolejne informacje w TOK FM o 5:00. Dziś na północnym wschodzie najwięcej przejaśnień, tam bez opadów. Na pozostałym obszarze duże i umiarkowane zachmurzenie i do tego przelotny deszcz i miejscowe burze, lokalnie z gradem. Najmocniej popadać może w centrum i na południu kraju. Termometry pokażą dziś od 26 do 30 stopni. Chłodniej miejscami na północy do 25, a na wybrzeżu do 20 stopni.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Dzisiaj mija 150 lat od śmierci Aleksandra Fredry, którego chyba każdy zna, albowiem kto chodził do szkoły, to musiał się z Aleksandrem Fredrą spotkać. A gościem jest pan Maciej Szeptycki, współtwórca Domu Komedii Aleksandra Fredry w Łaszczowie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I ano, też prywatnie, państwu, można tak powiedzieć, prawnuk.
6: Tak jest.
5: Dobrze powiedziałem.
6: Trzy te pra, jest ich nawet już czasami pięć dzisiaj. Czyli są pięć razy prawnukowie Aleksandra Fredry.
5: I co się dzieje, czym ten dzień, rocznica śmierci jest dla rodziny? Święto, obowiązek, żałoba?
6: Chyba żadną z tych rzeczy jest pretekstem do tego, żeby ogłosić, że nasz projekt, jakim jest Dom Komedii Aleksandra Fredry, wykonał specjalnie na to jubileuszowe wydarzenie, szczególny krok, i chcemy dzisiaj powiedzieć, że istnieje już wirtualne Muzeum Aleksandra Fredry pod adresem muzeumdomkomedii.pl, a Muzeum Aleksandra Fredry fizyczne jest w budowie, uzyskało pozwolenie na budowę i w tej chwili kończymy prace konserwatorskie, bo to jest projekt, który włącza też zabytkowe substancje dawnej oficyny w Pałacu w Łaszczowie. Te prace konserwatorskie się właśnie kończą, no i przystępujemy pewnie jesienią do budowania już nowej struktury architektonicznej, która będzie tworzyć to muzeum.
5: I pierwsi zwiedzający odwiedzą muzeum?
6: Mam nadzieję, że jak będziemy obchodzić 155. rocznicę śmierci, a najpóźniej na 240. urodziny, czyli w roku 33, to muzeum będzie działało, ale robimy wszystko, żeby zdążyć jak najszybciej. Mam takie powiedzenie, jeżeli mnie pytasz, bo chciałbyś pomóc, to na pewno zdążysz z pomocą, bo nam się nie śpieszy.
5: Wirtualne muzeum, na razie jest w nim pokój Aleksandra Fredry. Można ten pokój zwiedzać bardzo dokładnie i precyzyjnie, wirtualnie oczywiście.
6: Tak, bo to, co wydarzyło się niemalże 120 lat temu, nie będę tłumaczył całej tej historii, ale najważniejszym skutkiem jest to taki, że dom, w którym Aleksander Fredro mieszkał przez ostatnie 28 lat swojego życia, we Lwowie, w dzielnicy Chorążczyzna, zwał się Dworkiem na Chorążczyźnie, a stał przy ulicy Fredry 3. Ten dom w wyniku różnych zdarzeń został sprzedany i cała ta część została, cały dom został rozebrany, w tym miejscu dzisiaj istnieją kamienice. Ulica Fredry jest we Lwowie, ale już nie ma dawno tego domu. Ponieważ ten budynek przestał istnieć i on wyszedł, jakby to miejsce przestało istnieć w naszej rodzinie, no to też przestało istnieć miejsce, które było chyba pomyślane przez syna, córkę i potem też wnuków Aleksandra Fredry jako miejsce, które mogłoby się stać tym muzeum. I ono się nigdy nie stało, bo po prostu tego budynku nie ma. Nie ma też tego pokoju. Ale z tego pokoju zostały tylko nam dwie ryciny i bardzo niewyraźne fotografie, które posłużyły do stworzenia tych rycin. Wykonał je pan fotograf Trzemeski, myślę, że jakieś 5-6 dni po śmierci Aleksandra Fredry. A te ryciny powstały w sierpniu 1876 roku i myśmy na podstawie tylko tych dwóch rycin oraz dwóch przedmiotów, które ocalały z tego pokoju do dzisiaj, czyli fotela ulubionego Aleksandra Fredry i jego budzika, który stał tuż koło jego łóżka, a całą resztę tych przedmiotów po prostu odtwarzając na podstawie tych rycin, badań historycznych, badań z dziedziny historii sztuki, architektury, meblarstwa, odtworzyli ten pokój w sposób wirtualny i interfejsem do tego muzeum jest właśnie zwiedzanie tego pokoju. Znaczy wchodzimy do tego pokoju, poruszamy się po nim, tak jak dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni w świecie trójwymiarowym, czy na naszej komórce, laptopie, czy tablecie, i zaglądamy, dotykając różnych przedmiotów, do konkretnych historii, które my jako Dom Komedii, jako Muzeum Aleksandra Fredy zaczynamy o nim opowiadać. Chcemy też, żeby ten pokój został odtworzony w sensie

0: scenograficznym w przyszłości w fizycznym muzeum w Łaszczowie. I taki jest projekt architektoniczny, że ten pokój tam będzie wstał. Wtedy uzyskamy pewną imersję pomiędzy tymi dwoma przestrzeniami i zwiedzający będą mogli zacząć na przykład oglądać aplikacje, a potem trafić do nas do Łaszczowa, albo odwrotnie trafią do Łaszczowa, a resztę historii dowiedzą się gdzieś w świecie wirtualnym.
1: Ale rozumiem, że ten pokój będzie odtworzony i będą tylko dwa autentyczne obiekty, czyli fotel i budzik, tak? A reszta będzie...
0: Obiektów pozostałych po Aleksandrze Wszedrze jest więcej, ale nie wiemy, gdzie one w tym pokoju się znajdowały. Na przykład takimi obiektami są jego ordery, które otrzymał jako żołnierz, kapitan Wojska Warszawskiego. I to jest order virtuti, złoty order virtuti militari i order legii honorowej, które istnieją. One na pewno w tym pokoju gdzieś były, w jakiejś szufladzie. No więc my je też pewnie będziemy pokazywać w Domu Komedii, w Muzeum Aleksandra Fredry w Łaszczowie, ale jest też więcej takich drobnych artefaktów.
1: Żołnierz napoleoński, ojciec komedii polskiej. No, tak kazał napisać na klepsydrze.
0: Nawet kazał inaczej, po prostu napisać prosto żołnierz i poeta. A to syn, zięć i córka, trochę ponad namową innych, zrobili to tak jakby bardziej pełne, nadawali żołnierz napoleoński, ojciec komedii polskiej. Ale Fredro w swoich zapiskach...
1: Dlaczego żołnierz pierwszy?
0: Dlatego, że Aleksander Fredro, myślę, że w swojej głowie był przede wszystkim żołnierzem. Znaczy, on uważał, że to była największa rzecz, którą on zrobił w swoim życiu, że w wieku 16 lat, bo tylko tyle lat miał, w 1809 roku, kiedy w czerwcu zaciągnął się do 11 pułku ułanów. Zostało się to wcześniej, po osobistej audiencji u księcia Józefa Poniatowskiego, na którą zaprosił go jego starszy brat Maksymilian, służący już wówczas 3 lata w wojsku, umożliwił mu ten kontakt i tam książę Józef Poniatowski postanowił, że Aleksander Fredro otrzyma stopień podporucznika w 11 pułku ułanów dowodzonym przez hrabiego Adama Potockiego. I tak ruszył na wojnę 5-letnią. Przeszedł, najpierw te pierwsze lata były takie spokojne, ale potem, kiedy była ta wiosna, co to Mickiewicz, on pisał, że tylko jedną taką wiosnę miałem w swoim życiu, to właśnie Aleksander Fredro ruszał już wtedy w 5 pułku strzelców konnych, w 5 korpusie księcia Józefa ruszał na Moskwę. Co ciekawe, co odkrył jeden z najwybitniejszych polskich fredrologów, profesor Zakrzewski, te pułki jazdy przechodziły przez Nowogródek. Prawdopodobnie było to w okolicach 3-4 lipca 1812 roku, a tam przez płot, zachmielu i różnych innych rzeczy, obserwował te wojska przechodzące mały Adaś Mickiewicz. I tak po raz pierwszy prawdopodobnie, choć nie wiedząc o tym, spotkał się Aleksander Fredro z Adamem Mickiewiczem w Nowogródku lipcu 1812 roku, więc i Fredro posłużył jako obraz Mickiewiczowi do stworzenia w jakimś sensie jednej z ksiąg pana Tadeusza.
1: Nie wszyscy mają miasto na Ukrainie nazwane nazwiskiem rodowym.
0: No nie wszyscy, niech się cieszą.
1: Pan ma, tak, wasza rodzina.
0: No, stało się tak rzeczywiście bodaj w zeszłym roku albo półtora roku temu. Nie rozumiem do końca procesów demoskalizacyjnych, które polegają na desowietyzacji, czyli wprowadzaniu nazw miast na Ukrainie, takich jak Chmielnicki, no, który był z czasów sowieckich i teraz nagle sobie ktoś wymyślił Szeptycki. Notabene te związki naszej rodziny żadne nie istnieją przecież z Krystynopolem. Jedynym powodem, dla którego tak się stało, jest fakt, że metropolita Andrzej Szeptycki swoje śluby wieczyste złożył właśnie w klasztorze bazylianów w ówczesnym Krystynopolu i to chyba był pretekst do stworzenia, spędził tam bardzo niewiele czasu. No widocznie potrzebne było Ukrainie, żeby takie miasto istniało. Oczywiście to szanujemy, bo to jest też jakieś wyróżnienie, ale wolałbym, żeby takie rzeczy, może się w jakiś inaczej sposób ten szacunek wyrażał.
1: Metropolita Andrzej Szeptycki, czyli wnuk.
0: Tak, jeden z dziesięciorga tak. Wnuków, Aleksander Fredro miał...
1: Syn Zofii Ludwiki.
0: Zofii Ludwiki z Fredru Szeptyckiej. Aleksander Fredro miał w sumie 10 wnuków. 3 wnuków Fredrów, Andrzeja Maksymiliana, który był jedynym, który dożył dorosłego wieku wnukiem Aleksandra Fredry, ale zmarł, mimo że był żonaty, zmarł bezdzietnie, w wieku 44 lat na raka podniebienia, krtani, po nieudanej operacji. Małego Sewerynka, który zmarł jako po prostu noworodek i wnuczkę Marię z Fredru Szembekową, ogromnie zasłużoną dla zachowania spuścizny po swoim dziadku. Oraz 7 wnuków Szeptyckich. Ostatnio tu w Tok FM było, ktoś powiedział, że 6 ich było. Nie było 6, tylko 7, bo zapomniał o najstarszym Stefanie. Stefan, który umarł jako 2,5-latek, Jerzy 16 lat, potem właśnie Roman, późniejszy metropolita Andrzej, potem Aleksander Szeptycki, ten, który nosił imię po swoim dziadku, mój pradziadek, wreszcie generał Stanisław Szeptycki, następnie Kazimierz, późniejszy błogosławiony ojciec Klemens, który ta też...
1: Błogosławionych to dwóch macie, bo jest i tak, ojciec Klemens i Stanisław Kostka.
0: Zaraz go wymienię. I najmłodszy z nich Leon, jedyny, który nie poznał swojego dziadka, bo urodził się w rok, troszkę ponad rok po śmierci Aleksandra Fredry w roku 1877, ale też ogromnie zasłużony dla zachowania pamięci i przechowywania artefaktów i fredraliów w swoim dworze w Przyłbicach, po dworze Szeptyckich. A rzeczywiście, to jest jeszcze bardzo ciekawa
1: błogosławionych kościoła
0: historia, bo Stanisław Starowiejski, który był z kolei prawnukiem Cecylii z Fredrów Jabłonowskiej, siostry młodszej Aleksandra Fredry. W ten sposób trochę w naszej rodzinie się różne te rzeczy przenikają między sobą. Rodzina Starowiejskich była na przykład szalenie zasłużona dla rzeczy, które prawie nikt w Polsce nie wie, ale chcę to Państwu powiedzieć, bo wiąże się z zemstą. Jeśli wielu z Państwa wie o tym, że zemsta jest oparta o pewną prawdziwą historię, która wydarzyła się na zamku Kamieniec od Żykoń w okolicach Krosna, której połowy właścicielem został Aleksander Fredro po ślubie swoim z Zofią Jabłonowską. Drugiej połowy tego zamku, tego górnego, w tym czasie był jego szwagier Leon i jego siostra Cecylia Jabłonowscy. Takie wydarzenie miało pierwszy raz miejsce to podziału tego zamku właśnie wtedy po ponad 200 latach, bo on został scalony poprzez ślub poprzednim właścicieli, Cześnika Piotra Firleja, jego syn Mikołaj Firlej, ożenił się z wnuczką rejenta Jana Skotnickiego. I wtedy ten zamek został ponownie połączony i tak jak w zemście nastąpiła zgoda, ale potem został w czasach Aleksandra Fredry ponownie podzielony i tak rzecz się miała aż do wybuchu II wojny światowej. Ostatnim cześnikiem na zamku był wnuk Aleksandra Fredry, generał broni Stanisław Szeptycki, a ostatnim rejentem na zamku Kamieniec od Żykoń był błogosławiony Stanisław Starowiejski. I rodzina Starowiejskich przechowywała akta zamku Kamieniec aż do 2019 roku. Przez wszystkie powstania XIX wieku, przez wojnę polsko-bolszewicką, dwie wojny światowe, komunizm, przechowywali te akta. One są obecnie w Muzeum Podkarpacia w Krośnie. Są digitalizowane i być może, że niektórzy z Państwa, a może wszyscy będziemy mogli kiedyś przeczytać, na podstawie czego Aleksander Fredro wymyślił zemstę.
1: A Kamil Szeptycki, aktor, też rodzina?
0: Nie. Nie,
1: to przypadkowa zbieżność.
0: Przypadkowa zbieżność. Nazwisk jest oczywiście więcej Szeptyckich. Jasne. W Polsce to jest nazwisko, które nie jest jedynie związane z tą, nazwijmy to, najbardziej historyczną częścią naszej rodziny.
1: A jak już ktoś się urodzi w rodzinie Fredry, to już ma przerąbane, już nie może od tej klątwy Fredy...
0: No nie, panie redaktorze, szanowni państwo, no my wiemy, ile nas jest dokładnie w tej chwili. Jest nas, do tej pory Fredro miał 202 potomków. Tak jak powiedziałem, nie powiedziałem, 4 dzieci, 10 wnuków, 19 prawnuków, 22 praprawnuków, z których praprawnuków żyje do tej jeszcze w tej chwili 8, tych starszych pokoleń już nie ma. Następnie było 50, troje, 3 razy prawnuków mojego pokolenia, my już też wszyscy, nas wszystkich już nie ma, jest nas 47. Potem 70, 5 jest 4 razy prawnuków i 20, 5 5 razy prawnuków, 26 prawnuczątko Aleksandra, 5 razy prawnuczątko Aleksandra Fredry podobno urodzi się w sierpniu i nawet wiemy gdzie.
1: I to będzie 203?
0: I to będzie numer 203.
1: I co, macie jakieś, nie wiem, tajemne tatuaże, albo
0: nie
1: hasło,
0: żadnych tajemnych
1: pierścienie.
0: Po prostu się bardzo kochamy i to jest też część spuścizny Aleksandra. Nie, jest to część spuścizny Aleksandra Fredry, którą Bogdan Zakrzewski nazwał w 1974 roku, nazwał nas Fredrusiami, wydając książkę Fredro i Fredrusie, korzystając z naszej rodzinnej korespondencji, która jest przechowywana w Archiwum Szeptyckich. I nam się bardzo spodobało to określenie i my jesteśmy Fredrusiami. I rzeczywiście ogromne zasługi do tego, żebyśmy nawet tak daleko, 150 lat od śmierci Aleksandra Fredry. Ja potrafił Państwu powiedzieć, ile nas jest, to przecież nie dlatego, że gdzieś tylko z baz danych korzystam, tylko dlatego, że my po prostu znamy się, mimo że niektórzy z nas mieszkają w Australii, niektórzy w Kanadzie.
1: Spotkaliśmy się raz wszyscy razem.
0: Nie ma takiej możliwości, to fizycznie jest niemożliwe, ale spotykamy się takimi grupami, że bywa nas i 70, i 80 osób. Dzisiaj w Łazienkach, o czym za chwilę pewnie porozmawiamy, będzie nas ponad 20.
1: Dzisiaj 150. rocznica śmierci Aleksandra Fredry, a w studio pan Maciej Szeptycki, praprawnuk Aleksandra Fredry i współtwórca Domu Komedii Aleksandra Fredry w Łaszczowie.
0: Tak jest.
1: Czyli miasto Szeptycki po jednej stronie granicy, a Łaszczów...
0: Tak, to zasadnie rzut beretem, to jest chyba, myślę, że najdalej 30 kilometrów jednak akurat od drugiego, ale to jest znowu zbieg okoliczności. Jesteśmy tak blisko Bękowej Wiszni, gdzie Aleksander Fredro spędził dzieciństwo i który był potem właścicielem, gdzie wychował swoje dzieci i potem jego wnuki się tam wychowywały. I tak blisko Lwowa w polskich realiach, jak to jest możliwe. Mamy ciągle odniesienia do tamtych miejsc, do Bękowej Wiszni, do Lwowa. One są bardzo ważne, bo nie da się tego oderwać mimo granicy, która powstała w roku 45. Mamy nadzieję, że może kiedyś tą granicę będzie można po prostu przekraczać, tak jak, nie wiem, granicę polsko-słowacką, czyli w dowolnym miejscu.
1: Lwów, bo tam Zmarł Aleksander Fredro.
0: Tak, zmarł 15 lipca 1876 roku, o kwadrans przed godziną szóstą. Otoczony przez swoją żonę, syna, córkę, zięcia, kilkoro wnuków i najbliższych domowników.
1: A taki zgorzkniały był pod koniec życia.
0: Był strasznie schorowany. On zachorował dosłownie pół roku przed swoim ślubem w styczniu 1828 roku na podagrę.
1: Może Bóg chciał mu coś powiedzieć.
0: Możliwe. I ta podagra męczyła go i potem oczywiście inne choroby męczyły go bardzo długo. Z drugiej strony żył bardzo długo, jak na tamte czasy, bo mimo że on przeżył 80, no można powiedzieć 4 lata.
1: Czyli podagra, choroba dostatku.
0: Tak mówiono, ale okazuje się, że wszyscy na nią chorują, bo to jednak jest, ja nie jestem przecież lekarzem, nie będę tłumaczył, ale jak ktoś chce się dowiedzieć, jak się na podagrę choruje, to też mamy odpowiednie miejsce w pokoju Aleksandra Fredry. Są tam kule, podpowiem jego, takie, które się opierał i chodził na tych kulach, obok wózkach, na którym potem był włożony. Jak się w te kule kliknie, to można sobie o podagrze Aleksandra Fredry nie tylko poczytać i się dowiedzieć, że to jednak bardziej miała charakter ta choroba taki już powszechny i ona uchodziła za taką, ale przecież wiemy, ta dna moczanowa jest wynikiem różnych procesów i przemian, które zachodziły. Ale dołączały się jeszcze inne choroby. On po prostu był zgorzkniały. Oczywiście był też zgorzkniały w sensie takim, że był hipochondrykiem, że był przewrażliwiony na swoim punkcie, że był cholerykiem. U nas w rodzinie jest taka ciągle historia krążyła, jak ja pamiętam z dzieciństwa, żeby się nie złościł, bo za chwilę może jeszcze talerzami zacznę ciskać jak pradziadek. I to było takie rzecz, którą mi tam, nie wiem, rodzice czy dziadkowie powtarzali, że, czy to były fredrowskie ale rzeczy zwykłe, żebym nimi nie targał. Więc tak, on taki był. I był ciężki, i żona też to napisała, ale był uczciwym, kochanym, jak powiedziała, człowiekiem, i który z, mimo swoich przywar był wspaniałym mężem, ojcem i dziadkiem tak długo, jak nim mógł być. I myślę, że był kochany po prostu przez wszystkich, którzy go otaczali. Ostatnie słowa, które wypowiedział dzień 14, to wiemy, że były...
1: Więcej światła.
0: Moje dzieci. Nie, powiedział moje dzieci. A dla nas zostawił taki piękny wiersz, który my uwielbiamy. On jest takim mottem też trochę domu komedii. Kocham was niepojęcie, moje drogie dzieci. I resztę proponuję szukać w Muzeum Aleksandra Fredry, bo tam ten wiersz też się znajduje. I my
1: sobie. Ale dlatego, że pan nie pamięta reszty?
0: I... Dlatego, że nie pamiętam reszty. Oczywiście.
1: Smart. Zaczął pan o tym mówić, że odbywają się też jak gdyby we współpracy z waszą organizacją.
0: No i z fundacją, która
1: fundacją
0: jest,
1: tak, RODU.
0: Szeptyckich, tak, tak. Która jest, stanowi no, jakąś osobowość prawną, dającą możliwość działania Domu Komedii Aleksandra Fredry.
1: Odbywają się różne wydarzenia i teraz się takowe właśnie w najbliższym czasie będzie odbywało.
0: Tak jest. Od dzisiaj zaczyna się...
1: Fredro w Łazienkach,
0: organizowane przez Teatr Klasyki Polskiej i oczywiście jako gospodarz Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozpoczynają się te wydarzenia dzisiaj o godzinie 19. Niestety chyba biletów już na zemstę nie ma, ale zachęcam do oglądania następnych wydarzeń, bo będą i w czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. Ja też zachęcam do rozmowy.
1: Do żywocie,
0: Damy i Huzary, Śluby Panieńskie.
1: Premiera chyba, tak?
0: Damy i Huzarów, tak. W wykonaniu oczywiście Teatru Klasyki Polskiej. To wszystko w amfiteatrze. Będą też rozmowy w piątek w takim czymś, co się nazywa namiot pod żaglem, na tyłach podchorążówki. Są też przewidziane dwie gry parkowe, fredrowskie gry parkowe, organizowane też po części przez zespół firmy Allegranda, która z nami no, tworzy różne rzeczy, wydarzenia fredrowskie, więc dobrze osadzone w świecie Fredry. Te gry miejskie są otwarte, także każdy może przyjść. Jest też jedna nocna gra, ale zdaje się na nią też już nie ma biletów, bo ona jest bardzo ograniczona. Także dużo się fredrowskiego dzieje w parku. Oczywiście najwięcej jest komedii Aleksandra Fredry, bo przecież on, oprócz tego, że był żołnierzem, o co pan mnie pytał, bo był ojcem polskiej komedii i najskończeniejszym poetą polskim.
1: No, Fredro jest taki, powiedziałbym, taki dychotomiczny, no bo z jednej strony to są te wszystkie teksty, o których czytamy, albo które czytamy, czy o których czytamy, o których się uczymy w szkole, ale jest też ta część taka rubaszna, frywolna.
0: No tak, no ona powstawała oczywiście głównie w okresie wojskowym, tak, bo to był sposób odreagowywania oczywiście świata, w którym żył. On, jak sam wspomina wcześniej, największe wrażenie na nim zrobił nie książę Józef Poniatowski, tylko późniejszy pułkownik Artur Potocki, nie Adam, tylko Artur Potocki, który zupełnie nago leżał na wiązce słomy i w ten sposób sobie odpoczywał. No więc to jest świat, w którym wszedł 16-letni chłopak i od razu zderzył się z takim no, sposobem, a to był przecież książę Józef też był znany z tego, że po Warszawie niespecjalnie ubrany na koniu podobno podążał. Więc ten świat oczywiście go wciągnął z całą swoją siłą. Znalazł ujście w tych stresach i przeżyciach nieprawdopodobnie ciężkich też w pisaniu po prostu tych wierszy. Oczywiście kończył się też wizytami w różnych miejscach w Paryżu na koniec wojny. Ale z tego świata wyszedł bardzo stanowczo, do tego stopnia, że próbował wykupować potem w rękopisach znane jego utwory w momencie, kiedy zbliżał się już moment jego zamęść czy ożenku z Zofią Jabłonowską. No, pod koniec życia stał się człowiekiem bardzo, bardzo też głęboko wierzącym. To jest w jego poezji, której jest ponad 300 utworów lirycznych, napisał Fredro, który poza Małpą w kąpieli, Pawłem i Gawłem i być może, nie wiem, jeszcze Osiołkowi żyłoby dane, to pewnie nikt z nas za bardzo nie zna. Ja Państwu podałem jeden z tych wierszy, kocham Was niepojęcie, ale jest ich mnóstwo i satyrycznych, i lirycznych, takich wzruszających jest naprawdę ich wiele. Może będzie okazja tu jeszcze w Tok FM porozmawiać o poezji Aleksandra Fredry, bardzo mało znanej w Polsce. Więc to wszystko też znalazło swoje miejsce w takim jego sposobie bycia. A ta część spuścizny obscenicznej, która strasznie ludzi ekscytuje, jest, no właśnie, no ona
1: jest... Macie w rodzinie dylematy typu, czy ją promować, czy nie promować?
0: Znaczy, nie wiem, czy jest sens ją promować, bo ona... Znaczy, po pierwsze, jest w tym świecie dużo zakłamania. No, najbardziej klasycznym światem, znaczy klasycznym to jest tak zwana 13 księga pana Tadeusza, który Fredro nigdy nie napisał. Według różnych badań nie jest to do końca ustalone, ale ona, sądząc po jakości wiersza i tego, jak jest pisana, powstała zapewne dopiero na początku wieku XX. Było innych jeszcze utworów więcej, które po prostu ludzie, korzystając z faktu, że Fredro taką poezję pisał, a no po prostu się do tego przyczepili, tak, no, do niego nazwiska, więc tworząc coś i sprzedając to potem na zasadzie komercyjnej zupełnie, bez autoryzacji, bez czegokolwiek, tworząc te utwory samodzielnie i dopisując je jakby Fredrze do spuścizny, której nie ma. Więc my nie mamy z tym problemu. Ona jest jaka jest. Fredro był jaki był. Był wielobarwny i przez to był piękny. Był żołnierzem, poetą, szlachcicem. Był i obscenicznie urbaszny. Był głęboko wierzący. Był niesłychanie dowcipny, satyryczny. Był wreszcie był też patriotą w sensie takim społecznej działalności publicznej. Honorowym obywatelem miasta Lwowa. Deputatem, człowiekiem, który był niesłychanie nowoczesny. Jednym z jego głównych projektów, który realizował w latach 30. była próba budowy kolei. Pierwszej kolei w Galicji od Krakowa do, czy właśnie od Bochni do Lwowa. Także rozumiał przemiany społeczne, które zachodziły i gospodarcze, i technologiczne. Był inwestorem na giełdzie, wielką część swojego majątku, wielką część tego majątku miał ulokowaną w papierach. Tak, tak, oczywiście. I rzeczywiście są takie historie, gdzie oni się spotykali w ogóle, że Słowacki jakiś miał udział w inwestowaniu. Ja ich do końca jeszcze nie udało mi się zbadać w źródłach, ale takie historie już słyszałem o tym, że Słowacki w jakimś sensie współpracował z Fredrą przy inwestowaniu na giełdzie. Także to jest ogromnie wielowymiarowa postać. My ją chcemy też młodemu pokoleniu pokazywać właśnie nie jako postać ze Spiżu, nie jako autora strasznie nudnej skądinąd lektury, bo cóż jest śmiesznego w czytaniu Zemsty. Ja, gdzie jestem w Polsce, a zdarza mi się to co najmniej raz, no, dwa razy na miesiąc być gdzieś na spotkaniach w szkołach, proszę wszystkich nauczycieli, dajcie najpierw młodzieży obejrzeć to przedstawienie, bo to jest utwór komediowy. Fredro go pisał jeszcze pod specjalnych aktorów. No nie da, coś jest śmiesznego w dialogu, nie wiem, Cześnika z Dyndalskim w czasie pisania listu, jak się go czyta. No nic. Co jest śmiesznego w monologu Papkina, który po spotkaniu z Klarą, kiedy opowiada o tym krokodylu, co ma...
1: Oj, to trzeba mieć wyobraźnię, to się będzie człowiek śmiał.
0: No tak, ale tą wyobraźnię to się buduje dopiero, tak? Znaczy, czy ją trzeba najpierw zbudować przez coś, że coś widziało. Jak się ją się zbuduje i jest się tak doświadczonym człowiekiem, jak pan redaktor Cezary Łasiczka, to sobie człowiek to wyobraża. Ale myślę, że przeciętny 13-latek to sobie tego nie wyobraża, bo a i ten język trochę trudny, a jak się go czyta jeszcze nie rozumiejąc, jak ta fraza powinna być budowana fredrowska, no to się to wydaje, że to prawie mal bełkot.
1: Ale gdyby się zaczynało od tych rubasznych, to zapewniam pana, że wszyscy...
0: Ale tu nie chodzi mi chyba o to, żeby ludzie się bawili w Fredrę, bo jest rubaszny. Znaczy,
1: nie, od tego trzeba dawkować młodym.
0: No tak, ale wydaje mi się, że Zemsta już jest trawialna. Tylko trzeba, jak się ją zobaczy w teatrze, a widziałem też Zemsty w teatrze, siedząc z młodymi ludźmi, którzy się z tego śmieją. Więc rozumieją, co tam jest. To jak jest to dobrze zrobione, to nie odmówimy inteligencji Polakom, zwłaszcza w wieku 13, czy 14, czy 13 lat. Oni ją mają, tylko ją
1: to
0: trzeba...
1: To być jedynie inteligencji
0: wręcz, właśnie, trzeba im ich wspierać w tym, czyli trzeba im po prostu pokazywać to i pokazywać, że ten język jest piękny, że tam jest o nas opowieść, czy w Damach i Huzarach, czy w Zemście, czy w czymkolwiek innym, czy w Ślubach Panieńskich. Widzę też młodych ludzi, nastolatków, którzy się bawią tą sztuką. Nie będę teraz już wymieniał konkretnych miejsc, ale ja widziałem też amatorskie teatry, gdzie oni naprawdę z ogromnym zrozumieniem potrafią bawić się Ślubami Panieńskimi. Rozumiem, że to jest o nich. Że ta miłość między Gustawem, że ten pisanie listu, kiedy Gustaw dyktuje Alinie ten list do napisania, przepraszam, ten list do napisania, to jest o nich. Także to ciągle ta opowieść się nic nie zmieniło. Minie o 200 lat od, za chwilę minie o 200 lat od powstania Ślubów Panieńskich, ale miłość jest ciągle taka sama. I ona ciągle może być romantyczna i może być wulgarna. No ale to jakby Fredro zrozumiał, że ona w tej wersji romantycznej jest dużo ciekawsza. Sam przeżywasz najromantyczniejszą z romantycznych miłości polskiego romantyzmu, o czym pewnie nie zdążymy dzisiaj porozmawiać. Ale w 28 roku będziemy obchodzili 200. rocznicę ślubu Aleksandra i Zofii. Może wtedy się spotkamy i porozmawiamy, skąd się wzięli Fredrusie. Bo bez tego ślubu nie było nie tylko zemsty, ale nie byłoby też Macieja Szeptyckiego, który dzisiaj do państwa już drugie 10 minut o Fredrze opowiada.
1: Tak. A pan miał taki od początku, jak już się pan urodził, to już panu mówiono, pamięta, jesteś prawnukiem. Czy miał pan taki moment eureka, że pan mówi, ej, dobra, ten koleś...
0: Co wisi na ścianie. To nie jest mój dziadek, się... tylko to jest Aleksander Fredro. Tak, bo mój dziadek był dosyć podobny w podeszłym wieku do tak w profilu do mój dziadek Jan Kazimierz Szeptycki, prawnuk Aleksandra Fredry. Trochę, dla mnie był dość na tyle podobny, że ja nie do końca wiedziałem, czy to są, czy na tym sztychu, czy to jest... I był taki moment, a potem dziadek. Znaczy, to też młodym ludziom często mówię, to nie trzeba mieć Aleksandra Fredry w rodzinie, żeby się zainteresować historią własną. Czasami jeden medalik, jeden zdjęcie, jedna bransoletka, jeden broszka wystarczy.
1: No wiadomo, lepiej się prawnukiem Aleksandra Fredry, to można piątkę mieć z polskiego, tak, bez jest uczenia się.
0: No niestety trzeba robić referaty wtedy, albo grać papkina w szkole podstawowej, nawet w czasach komunistycznych, to tak było.
1: No właśnie z tego powodu pana na siłę wrzucali?
0: No wrzuciła, no bardzo miła, skotinot moja poloniska, pozdrawiam serdecznie panią Barbarę. Ale było to, uważam, że bardzo dobrze wyczuła coś, a rok był 84 czy coś, wcale nie było tak różowo wtedy w Polsce.
1: Bardzo dziękuję za wizytę. Jeszcze jest wiele tematów, mam nadzieję, że w przyszłości będzie okazja porozmawiać. Tak,
0: bardzo zapraszam wszystkich do zwiedzania.
1: Czyli na razie wirtualne muzeum.domkomedii.pl. A nie dom-komedii?
0: Można i tak, okay. Jedno i drugie zadziała.
1: Sprytnie. Pan Maciej Szeptycki, prawnuk Aleksandra Fredry i współtwórca Domu Komedii Aleksandra Fredry w Łaszczowie był gościem, a dzisiaj 150. rocznica śmierci Aleksandra Fredry. Dziękuję.
0: Dziękuję państwu.
1: I to jest program Owczarek, a w studio pan profesor Piotr Dyczek z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że już wszyscy wstali, bo to wakacje, to godzina 10:00, to już przetarli oczęta. A my archeolodzy od bladego świtu akurat latem.
1: Pan profesor dzisiaj też w stroju plażowym.
2: Archeologicznym, tak chciałem to ująć. Strój służbowy. Ale bez parawanu, parawanu gdzieś nie wziąłem ze sobą.
1: Pan profesor powrócił z Czarnogóry?
2: Teraz z Czarnogóry,
1: a wcześniej w Albanii był.
2: Tak, to normalny cykl letni u mnie.
1: I w tejże Albanii przez 2000 lat spało sobie miasteczko.
2: Tak, spało sobie
1: i
2: miasteczko.
1: I nikt go przez 2000 lat nie znalazł.
2: No o dziwo nie, ale to rzadka sprawa, ale to w zasadzie był kamuflaż przyrody, nazwijmy to tak, bo nie wiem czy, no pewnie część państwa była w Albanii, przez które przejeżdżała, bo to jedyne tam przejście graniczne, żeby się nad morze dostać, jeśli jeździ się samochodem lub autobusem. Tam jest taka sytuacja, że wokół Jeziora Szkodrańskiego jest taka równina aluwialna, bo tam trzy rzeki płyną. I z tej równiny sterczą różnego rodzaju wzgórza. Jedne są bazaltowe, jedne są granitowe, ale są też takie wzgórza, że z lepieńców. To taki obszar bardzo aktywny, także geologicznie tam stare trzęsienia ziemi. I rzeczywiście to wzgórze, na którym znajduje się to miasto, składa się ze zlepieńców. One są odwrócone tak, że stoją pionowo. I kiedy się tam idzie, patrząc na te wszystkie skały, wydaje się, że to są naturalne skały, że to nie żadna konstrukcja. One się układają tak jak warstwy geologiczne, tylko przesunięte do kąta prostego. No i tak to zresztą zostało odkryte, że kiedyś coś nam tam nie pasowało. No i w związku z tym, żeśmy sprawdzili taki jeden ostaniec, no i okazało się, że to jest górna część murów. Zerodowana, czyli pod spodem były już wielkie mury z wielkich kamieni, natomiast ta górna część zerodowana, no i wyglądała jak naturalna. Ponieważ to miasto przestało funkcjonować wraz z początkiem nowej ery, bo ono funkcjonowało prawdopodobnie gdzieś tam do czasów Augusta, potem zostało z niewiadomych powodów opuszczone. Po prostu nic, nie ma pożaru, nie ma niczego, zabrano wszystko i zniknięto. Przyczyny historyczne można by wskazać, no ale to nie wykład z historii, nie archeologii, więc to bardziej skomplikowana sprawa. No ale zostało opuszczone. I nic się tam nie działo praktycznie do IV wieku naszej ery, czyli późny Rzym. I przez 200 lat tam mała osada powstała, zdaje się, punkt obserwacyjny, o którym zaraz powiem, no i cmentarzysko. No i potem znowu cisza. Ja już do czasu Skanderbega, ponieważ jak Skanderbeg poszerzał terytorium, które miał pod kontrolą, to właśnie w tym miejscu, nie wiedzieliśmy dotychczas jakich przyczyn, ale to przyczyny strategiczne, nazwijmy to tak, czyli kontrola nad całym obszarem, no tam był taki punkt najbardziej wysunięty tego państwa i potem znowuż nic. I w zasadzie te ruiny, czy te mury rozpadały się całkowicie, erozja następowała. W dodatku, tak jak to jest wszędzie, kiedy mamy jakieś miasta antyczne, nie, zresztą niekoniecznie antyczne, ale w każdym razie materiały, z którego one jest zbudowane, nadają się do wtórnego użytku, no to po prostu się je rozbiera, zamiast płacić ciężkie pieniądze i sprzedać z kamieniołomu nowe kamienie, no to się rozbiera stare budowle. My to uczenie nazywamy, że te wtórnie użyte elementy to się po naszemu archeologicznemu nazywają spolia, więc używa się tych spoliów do nowej budowy. No i to miasto było, ono jest dość duże, my mamy mniej więcej obszar jego znany, to jest około 17 hektarów aż, czyli bardzo dużo, jak na miasta antyczne, otoczone murami. Przebieg tych murów w większości znamy jedną wielką bramę boczną, no i skoncentrowaliśmy się, no ja już kiedyś o tym mówiłem, że oczywiście jest Akropolis, jak to we wszystkich miastach typu greckiego, bo one jest helenistyczne. No, właśnie to nie jest takie. No i że może tam być świątynia, tak. To rzeczywiście na ten temat. Dobrą pamięć pan ma, nawet lepszą ode mnie chyba, chociaż mi się wydawało.
1: Śledzę wasze prace bramami.
2: No to, że nas śledzą, to wiem. Natomiast rzeczywiście Akropolis, no i powinna być świątynia, no bo rzeczywiście, nie wchodząc, dlaczego tak się działo, bo to znowu skomplikowana sprawa i na wakacyjne rozmowy, a raczej jesienią, kiedy będzie można sobie porozmawiać na ten temat, to rzeczywiście powinna być świątynia. Ze świątyniami jest ten problem, że one bardzo często były niszczone. Nie były używane, tym bardziej jeśli miasto przestało funkcjonować, no centrum kultowe się rozpada. Trzeba pamiętać również, że następuje erozja dość gwałtowna, te budowle się rozpadają. No proszę zwrócić uwagę, no, z budowli greckich wspaniałych, no to oczywiście jest Partenon sztucznie jak gdyby zniszczony przez przypadek, ale tych świątyń dobrze zachowanych jest niewiele, chyba że zostały przerobione później na kościoły chrześcijańskie, no to wtedy można było jakoś coś z tym zrobić. I ta świątynia nie była pewna. Myśmy tam się na to wzgórze wybierali, a tylko dlatego tak długośmy się wybierali, że po pierwsze najpierw chcieliśmy skończyć nasze badania, bo to nie jest tak, że archeolog skacze po stanowisku ruchem konika szachowego i wybiera sobie miejsca, gdzie coś ma kopnąć. No jak się coś zaczęło, trzeba skończyć, zadokumentować. A po wtóre technicznie jest to trudne, dlatego że wzgórze jest dość wysokie. No jeśli sobie wyobrazimy, że trzeba codziennie tam transportować sprzęt na górę, no i robotnicy muszą dojść, no, a dojście od podnóża góra do samego, na sam szczyt, no to jest dobra godzina. Czyli marnuje się, no po prostu tracimy jedną godzinę z pracy robotników. No więc efekt jest no, dość dla nas uciążliwy od strony organizacyjnej. No i rzeczywiście w tym roku poprowadziła ekipa badania, no i się okazało, że mamy świątynię. I to w dodatku świątynię dość dobrze datowaną, ponieważ przydarzyło nam się rzadkie przypadki, że kiedy ją budowano, w fugę, czyli w przerwę między kamienie wpadły monety.
1: Każdy wie, co to fuga, panie profesorze. Jesteśmy ekspertami wszyscy w Polsce.
2: Nie, to remontów. Od remontów to tak, i od polityki, i od piłki nożnej, to ja też wiem. Ja
1: zapytam
2: też jestem
1: wprost, panie profesorze. Jest takie starożytne iliryjskie miasto, które się nazywa Bassania. Czy to jest Bassania? Czy pan odnalazł Bassanię?
2: Jeszcze tego panu nie powiem, ponieważ muszę utrzymywać pan tajemnicę zawodową. Nie wie pan.
1: Niech pan mrugnie trzy razy na tak.
2: No ale tak nas nie będą widzieć. No, a moja wnusia, która pewnie się już obudziła, ona słucha, potem będzie mnie dokuczała, że tu opowiadam różne dziwne rzeczy. Nie wie pan, z archeologią...
1: Za to pana kochają słuchacze, pan opowiada pan różne dziwne rzeczy.
2: Poruszył pan fajny temat. Ja dam przykład z innego, z Nowej, czyli z Bułgarii. Proszę pana, my tam kopiemy 60 parę lat. Od zarania dziejów, bo na ta bula peutingeriana, czyli nawet na mapie antycznej to miasto, zaznaczone. Ale aż do roku 2000... 15, nie mieliśmy potwierdzenia, że kopiemy w nowe. Dopiero wtedy udało nam się, czy mnie się udało z zespołem znaleźć pierwszą inskrypcję, która powiedziała, tak, to jest nowe.
1: Tak było napisane? Tak, to
2: nie,
1: jest
2: tam,
1: nowe?
2: Nie, tam była taka sytuacja, to jest bardzo interesująca rzecz, mianowicie w późnym antyku, czyli tam jesteśmy na początku V wieku, no wojsko trzeba było zaopatrywać. To wojsko już tam miało inną strukturę. I jest inskrypcja mówiąca o wizycie dwóch burmistrzów. Jeden burmistrz pochodził z Aleksandrii, ale tej z Azji Mniejszej, a drugi, i proszę teraz usiąść i się rozsiąść, z Ilionu, czyli z Troi. Burmistrz Troi i burmistrz niedaleko leżący Aleksandrii przyjechali do prześwietnego miasta Nowezyjczyków i siedziby Legionu Pierwszego Italskiego. Czyli po raz pierwszy wprost napisane, expressis verbis, że to jest nowe. Czyli tyle czasu trwało, żeby
1: czyli
2: to
1: teraz
2: odprawić.
1: Pan szuka...
2: A teraz ja muszę odczekać kolejne 60 lat, mam nadzieję, że dotrwam albo się zmubikuję, żeby znaleźć inskrypcję, że Bassania to Bassania.
1: No dobrze, a Bassania, gdzie miasto byłoby opisane? Wie czy pan, była, nie, była to jakaś jest, tablica
2: nie,
1: napisana?
2: Nie.
1: Witamy w Bassanii.
2: Nie, tam jest problem polegający na tym, że kiedy kończyło się Imperium Iliryjskie, ostatnia bitwa tam z Gentiosem, Gentiana od tego zresztą, z Gentiosem, ostatnim królem iliryjskim, to jesteśmy połowa II wieku, 168, i wojska rzymskie nacierają. One nacierają od południa, od takiego miasta greckiego, które leżało bardzo niedaleko Szkodry, Lissos, to jest współczesne Leże, pewnie turyści go znają, bo tam jest właśnie takie mauzoleum Skanderbega, no, że niby on tam został pochowany, czyli wielkie wzgórze. I Liliusz, który opisuje całą sytuację, on nie był uczestnikiem, ale opisuje całą tę kampanię i powiada, że na południe, czyli w drugą stronę od tego Lisa, znajduje się miasto Bassania, które współpracuje z Rzymianami.
1: Zdrajcy,
2: no, zależy jak na to spojrzeć. Wie pan, historia zmienia punkty widzenia często z perspektywy. Jego nie interesowały tam dokładne detale topograficzne, no bo chodziło o to, jak te wojska rzymskie tam sobie maszerują. Oczywiście już wcześniej archeolodzy albańscy postanowili w tym miejscu kopać, bo on tam podaje dokładnie odległość, ile to powinno być tam w tych miarach wszystkich, w milach rzymskich. Przekopano cały teren, przeszukany cały ten, dosłownie nic, co jest w ogóle dziwne, bo w zasadzie na całych obszarach Bałkanu, gdzie pan nie włożył łopatę w ziemię, coś wychodzi, a tam kompletnie nic. My oczywiście nie szukaliśmy Bassanii, bo to wzgórze narodziło się przy okazji naszych badań, żeby siatkę osadniczą wokół Szkodry akurat rozpoznać. No i wszystkie wzgórza były przez nas badane. To było ostatnie, któreśmy badali, więc tam zostały ruiny znalezione.
1: Prawo Murphy'ego, wiadomo.
2: Prawo Murphy'ego. I problem polega tylko na tym, że gdyby Liviusz się pomylił i byłoby tak, że to jest w drugą stronę, czyli kierunek odwrotny na północ od tego Lissos, no to jesteśmy właśnie w Bassanii. I tam nie ma drugiego innego wielkiego miasta na tym obszarze, bo to jest, wie pan, zamknięty obszar i on w zasadzie, to, że w ogóle na tym obszarze aż trzy miasta mogły funkcjonować, biorąc pod uwagę ekonomiczne możliwości, to jest cud boski.
1: W studio pan profesor Piotr Dyczek, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2: I Ośrodek Badań Archeologicznych.
1: Ośrodek Badań
2: wszystkie funkcje
1: Europy Południowo-Wschodniej.
2: Tak. Uniwersytet Warszawski.
1: Tak jest. Pan profesor powrócił, był z Albanii, Czarnogóry,
2: a
1: rusza teraz do Bułgarii.
2: Tak, Bułgaria czeka jutro.
1: Ale w tej Albanii ciekawe znalezisko, wykopalisko, bo być może jest to zaginione
2: miasto, no i świątynia.
1: Bassania.
2: Bo ze świątyniami iliryjskimi jest kłopot. My nie mamy świątyń iliryjskich. My wiemy, że one miały formę greckich, klasycznych świątyń.
1: A po co nam?
2: Co? Świątynie? No, żeby sprawdzić tak zwaną kulturę duchową. Jak pan składa się z dwóch części, jak już Platon opowiadał, nie? Tej duchowej i fizycznej. Znaczy, my się głównie składamy z fizycznej, patrząc na nas, ale mimo wszystko musimy mieć ten akcent duchowy. No więc jest interesujące, jakie były ich wierzenia, bo z tymi wierzeniami jest problem. My niektóre imiona niektórych bogów znamy. I zakresy działania, nazwijmy to tak, bo to jest dość podobne tam na Bałkanach.
1: To był numer jeden.
2: To zależnie od tego, jakie plemię było. U nas na przykład, tam gdzie kopiemy w Ryzan, to był Medaur niejaki.
1: Medaur?
2: Medaur się nazywał i była jego świątynia. Tam nawet, żeśmy inskrypcję nawet znaleźli. Czyli tam też było na Akropolis była świątynia. Ale one miały formę grecką, czyli tam formę klasyczną. No i oczywiście dobrze byłoby to znać. Tam jest problem polegający na tym, że oni nie mieli przedstawień bóstw początkowo, czyli one były anikoniczne. Kiedy kultura grecka się nałożyła na to, to oni starali się jak gdyby skontaminować, czy wziąć przedstawienia jakieś, jeśli chodzi o ikonografię greckie. I jeśli my na przykład mamy przedstawienie Artemidy, to my nie jesteśmy pewni, czy to jest, co oni widzieli pod tym posągiem. Czy to rzeczywiście oni przyjęli wierzenia greckie i była to Artemida, czy też to po prostu w formie Artemidy była ta bogini, której sposób funkcjonowania i zakres funkcjonowania był najbliższy. Raczej to drugie. Ale to jest już bardziej skomplikowana sprawa i bardziej płynna, nazwijmy to tak. Natomiast ja wracam do tych wzorów klasycznych, bo pewnie pan, ale ludzie, no chodząc, nie wiem, jesteśmy na Akropolis Ateńskiej, czyta się tam jakieś przewodniki, no i nagle są podane wymiary, nie wiem, Partenonu. No i pewnie część ludzi się zastanawia, no dlaczego oni, nie wiem, jak brali szerokość i długość, dlaczego to nie jest zaokrąglone do pełnych metrów, tam są aż do milimetra można to podawać. No i tu jest właśnie pies pogrzebany, ponieważ to jest sposób, w jaki oni w ogóle budowali. Bo oni oczywiście matematyki mieli dość wysoko postawione, ale nie do tego stopnia, żeby to rozplanowywać tak jak teraz. Musieli mieć zatem jakiś inny model planowania. Jest to model modułowy tak zwany, który jest dość prosto, on jest oparty na geometrii. I żeby na przykład się zorientować, jakie są proporcje Partenonu, czyli krótszy do dłuższego boku, robione to było w praktyce w ten sposób. Wybierano jeden odcinek niezależnie jakiej długości. Jego długość bezwzględna nie miała żadnego znaczenia. Chodziło tylko o to, żeby ten Partenon się zmieścił, biorąc pod uwagę szerokość Akropolis Ateńskiej, czy skały ateńskiej. No jeszcze tam droga musiała być, później Erechtheion, etc., etc. Czyli mamy jego maksymalną szerokość. Ponieważ skała rozciąga się, jest długa, w związku z tym długość takiej budowli nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby proporcje trzymać między szerokością a długością. I robili to w bardzo prosty sposób. Przyjmowali tę największą szerokość, jaką mogli. Następnie do tego odcinka przyczepiali następny, gdzie były dwie takie długości, czyli dwa te moduły. No i robili przeciwprostokątną. W związku z tym powstawał trójkąt o boku 1 i 2. Nie, bo to jest 1 i drugi bok jest 1 plus 1, czyli 2. Czyli 1 do kwadratu, 2 do kwadratu i tak dalej. Przeciwprostokątna w związku z tym jest pierwiastkiem z 5. Jeśli przeliczyć to wedle Pitagorasa.
1: I to, a 1 do kwadratu, co panu wyszło?
2: 1. No. Nie, no plus 4 do kwadratu, no i potem jest pierwiastek z 5, jeśli pan to rozciąga w postaci liczby, nie? I teraz ta przeciwprostokątna jest podnoszona i to jest długość Partenonu. W przypadku naszej świątyni jest podobna zasada, tylko że tam obszar, na którym ta świątynia mogła stać, był mniejszy. I tam mogli rozciągnąć tylko szerokość, a długość nie mogła być dużo większa od szerokości. W związku z tym u nas akurat ta proporcja jest 1 jak do pierwiastka z 2. I kiedy się sprawdza różne świątynie, to te pierwiastki one wychodzą, czyli to jest konstrukcja czysto geometryczna. Tego nie trzeba było obliczać i nie ma żadnego znaczenia, ile by to było w ich miarach. To jest działanie modułowe. Zresztą podobnie w trzecim wymiarze było to robione, czyli w górę cała świątynia, ona się opierała na module, przy czym w tym przypadku modułem musiała być podstawa kolumny. No dlatego, że to kolumny wynosiły całą konstrukcję aż po szczyt. No i zależnie od tego, jaki to był porządek, czy to był dorycki, jański, czy koryński, te moduły się zmieniały, no bo dorycki jest bardzo przesadzisty, dlatego, że kolumna ma tylko 6, czasem 7 modułów, nie? Kolejne są coraz bardziej wysmukłe. A robiono to także z tego prostego powodu, że musiano uwzględnić, szczególnie przy wielkich, monumentalnych budowlach, korekcje optyczne. No bo my ulegamy złudzeniom optycznym. Jeśli budowla jest bardzo masywna i my ją obserwujemy z pewnej perspektywy, bo to zależy z jakiego kąta ją obserwujemy, to ona może nam się wydawać taka, że ona się rozpada na zewnątrz, albo że coś z nią nie tak, że ona jest nie taka. Jeśli pan pamięta, jak się wchodzi na Akropolis Ateńską, my Partenon widzimy z jednego rogu, zresztą w dodatku od tyłu, w długiej perspektywie. I tam rzeczywiście Fidiasz musiał zastosować korekty optyczne. Czyli można by zaryzykować stwierdzenie, ono jest dość ogólne i pewnie tam koledzy mogą się na mnie mieć pretensje, że upraszczam sprawę, ale w gruncie rzeczy w Partenonie nie ma żadnego kąta prostego. Wszystko, co tam jest, jest krzywe, czyli sam stylobat, czyli ten fundament, na którym stoją kolumny, jest wygięty, on nie jest prosty, automatycznie to, co jest nad kolumnami, czyli belka architrawu biegnąca górą, podtrzymywająca dach, jest także wygięta. Kolumny mają różne grubości, zależnie od tego, czy występują na tle nieba, czy na tle innych kolumn, w dodatku one są pochylone. Po to, żeby budowla optycznie się nie rozpadała. Przy czym to pochylenie jest znowu wpisane w figury geometryczne, dlatego że kolumny zewnętrzne, gdyby poprowadzić osie i te osie przeciąć, to one są na 2,5 kilometra nad ziemią się mniej więcej spotykają. Drugie spotykają się w połowie tego kilometr tam z groszami. Chcę przez to powiedzieć, że te wszystkie budowle, one były konstruowane jako figury geometryczne. I później dopiero przekładane, a podstawą były moduły, czyli zarówno dla rzutu poziomego był moduł, to była szerokość, jak również dla trzeciego wymiaru, wtedy modułem była podstawa pierwszego bębna kolumny, a my to mówimy, dlatego że kolumny one też nie były równe. Na różnej wysokości ta kolumna miała różną średnicę, uwzględniano także perspektywę, że patrzymy na kolumnę, ona się powinna zwężać z okazji perspektywy. W związku z tym jedynie podstawa, jak ten pierwszy bęben, bo one składały się z takich części, nazywamy je bębnami, rzadko były monolityczne, więc ta podstawa to jest ten moduł, który później jest powtarzany, tym bardziej, że kolumna podobnie jakby w dwójkę ma tak zwany entazis, czyli wybrzuszenie. Chodzi o to, żeby ona nie wydawała się wklęsła i przy perspektywie, żeby ona ciągnęła proste linie, więc tam tak było bardzo to skomplikowane od strony technicznej, a teraz od strony planowania, no to figury geometryczne, a trzeba pamiętać, że urządzenia, którymi oni to wszystko robili, były bardzo proste.
1: Panie profesorze, a jeśli to jest Bassania, to jest jakieś wielkie wydarzenie, odkrycie, no właśnie z powodu tego, że nie wiem, ma jest mało świąt i albo czegoś?
2: Nie, nie, no po pierwsze, no w ogóle odkrycie miasta, którego nikt dotychczas nie znalazł.
1: Naprawdę?
2: No ile pan co roku odkrywa się nowych miast?
1: No ale w ilu był pan miastach takich, że pan sobie myśli, o matko, już muszę stąd wyjechać jak najszybciej, bo jest strasznie.
2: A nie, no ale my mówimy o
1: odkrycie
2: terenie
1: fajnego miasta, okej. Okay. No. Ale jak pan odkrył na przykład taką Warszawę, bida, nie?
2: No wie pan, teraz tak, ale kto wie, czy nasi potomkowie, tam ileś do tysiące lat, to nawet nasze studia, jakby tu znaleźli nasz mikrofon i nasze kubki tutaj z kawą, to byliby zachwyceni i pewnie byłoby to wszystko z numerami inwentarza w gablocie, nie mówiąc o naszych szkieletach, które dostają numer inwentarza.
1: A że tutaj zakończymy żywot na antenie w tym studio?
2: No wie pan, już tak długo prowadzimy razem te audycje, że pewnie do emerytury jakoś dociągniemy, a potem kto wie. Przy czym ja jestem archeologiem, proszę, zawsze mogę się zmumifikować. Pan, to gorsza sprawa.
1: Proszę pana o pomoc. Czyli to będzie wielkie wydarzenie, jeżeli to
2: nie,
1: jest
2: no, wie pan. Oczywiście odkrycie miasta, gdzie nikt nie wiedział, że jest takie miasto, to jest jasne. Powiedzenie, że inne miasto, które zginęło ze źródeł pisanych i że to jest coś nowego. Każde miasto jest czymś nowym, a szczególnie na obszarze Ilirii, ponieważ na obszarze Ilirii mamy do czynienia z pewnym nieporozumieniem. Jeśli się patrzy na sztukę iliryjską głównie i na miasta iliryjskie, to musimy pamiętać, że miast iliryjskich jako takich było bardzo niewiele. Dlatego, że to, co my widzimy na obszarze Albanii i co jest przypisywane Ilirią i było na obszarze Ilirii, to są albo kolonie greckie, albo miasta greckie, które powstały z kolonii greckich.
1: A to jest takie
2: Rizan, Szkodra i Bassania i jeszcze tam parę wspomnianych, to tam była populacja głównie iliryjska i cała kultura była iliryjska. Problem polega na tym, że oni, no to były plemiona, które no żyły w trochę innych warunkach, nim ta kultura grecka czy helenistyczna na nie się nałożyła. W związku z tym oni nie mieli wcześniej monumentalnej architektury. Kiedy nagle budowali miasta, musieli mieć jakiś wzorzec. I tym wzorcem są miasta greckie.
1: A jakie jest najbardziej poszukiwane miasto?
2: W tej chwili chyba już nie ma specjalnie. Było to miasto Z, ale to jest co innego, bo to jest Mezoameryka. Natomiast tu na obszarze naszym
1: wszystko w zasadzie
2: nie tyle znalezione, czyli tylko takie miasta, które w historii się odnotowują, wie pan, no bo miast, które w historii w zasadzie nie odegrały żadnej roli, nie mówiąc o wsiach. To jest całe mnóstwo. Z kolegą tam jeszcze wiosną prowadziliśmy takie badania w Bułgarii, gdzie odtwarzamy tam siatki innego typu osadnictwa, no i trzeba było jeździć po całym terenie. terenie, żeby zobaczyć, jakie były w czasach rzymskich porozkładane miasteczka i wsie. To jak pan idzie na pola, bo to trzeba robić wiosną, żeby zobaczyć skorupki, no to tego jest całe mnóstwo i nas tego nie wiemy. Chodzi o to, że bardzo rzadko się nam udaje odkryć taką sytuację, czy takie miasto, że ono jest, czy jakieś wydarzenia są opisane w źródłach pisanych i potem my to odnajdujemy. Proszę zwrócić uwagę, ile było problemu, żeby namierzyć miejsce zabicia Cezara w Rzymie. Niedługo tam poszukiwano, no wreszcie wiadomo już, gdzie jest to miejsce, nawet zostało oznaczone.
1: Czy Szekspir to wiedział?
2: Nie, ale chodzi o wskazanie miejsca. Tu się to wydarzyło, czyli tak jak u nas w Ryzan, co gdzie oni tam zamordowali, zamordowali
1: na marmurze.
2: Nie da się już.
1: Mówi pan profesor Piotr Dyczek.
2: Ale to my na kryminalistykę żeśmy wjechali teraz.
1: Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski i
2: Ośrodek
1: Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej. Przypomniałem sobie w ostatnim momencie. Dziękuję panie profesorze.
3: To jest powtórka.

0: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. No, ale marzenia ściętej głowy, nie?
1: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
0: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej.
2: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawy. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Premier rozmawiał z politykami Koalicji Obywatelskiej. Pojawiły się m.in. określenia mówiące o spotkaniu motywacyjnym. Iran pozwolił więzionej Amerykance na opuszczenie kraju. Doceniamy ten gest, mówi Donald Trump na tle znów rosnących napięć pomiędzy USA i Iranem. Argentyna pokonała Anglię i awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Spotkanie motywacyjne i mobilizacja przed rokiem wyborczym. Tak uczestnicy wczorajszego spotkania Klubu Koalicji Obywatelskiej z premierem Donaldem Tuskiem podsumowywali je w rozmowach z dziennikarzami. Spotkanie Klubu KO z premierem i liderem partii w jednym z warszawskich hoteli trwało blisko 3 godziny. W rozmowach wzięli udział również ministrowie Waldemar Żurek i Jolanta Soberańska-Grenda. Po spotkaniu premier, żeby uniknąć rozmowy z dziennikarzami, opuścił hotel tylnym wyjściem i niewielu polityków chciało w ogóle odpowiadać na pytania.
5: Przede wszystkim mobilizujemy się i to jest najważniejsze. Ciężka praca w terenie, to co robimy, także dużo dobrych działań.
6: Ważne spotkania, one rzeczywiście są silnie motywacyjne i to są dobre zawsze spotkania.
4: Mówili Jakub Rutnicki i Katarzyna Lubnauer. Jak wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej, Tusk miał podczas spotkania zachęcać m.in. do większej aktywności na portalach społecznościowych, ale pojawił się też wątek rozliczeń. Według rozmówców PAP Tusk miał apelować do parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, by nie dali sobie narzucać narracji, iż obecna koalicja nie rozlicza rządu PiS. Ze spotkania wywnioskowałem też, że żadnej poważnej reformy już przed wyborami nie będzie. Tak podsumował w rozmowie z Polską Agencją Prasową spotkanie jeden z posłów. Polska nie zniesie embarga na ukraińskie produkty rolne bez dodatkowych zabezpieczeń dla polskich producentów, zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski. To odpowiedź na naciski Komisji Europejskiej, która domaga się wycofania embarga przez Polskę, Słowację i Węgry. Szef resortu rolnictwa zapowiedział też przyspieszenie wypłat zaliczek dopłat dla rolników w związku z ich trudną sytuacją w tym sezonie. O czym więcej opowie teraz Tomasz Węska.
7: W sprawie embarga na niektóre ukraińskie produkty rolne Stefan Krajewski zdania nie zmienia, bo jak mówi, wpuszczenie ukraińskiego zboża do Polski wywołało wiele komplikacji.
8: Jeśli ma być zdjęte embargo, muszą być wprowadzone inne rozwiązania, które będą chronić polskich rolników.
7: Na przykład certyfikowanie ukraińskich towarów. Napięcie na wsi rośnie. Wczoraj związkowcy Solidarności Rolników Indywidualnych zarzucali Krajewskiemu niedotrzymywanie słowa.
9: Miesiące w kwietniu opowiadał, że będzie pomoc dla rolników, pomoc nawozowa do wysokich kosztów paliwa. Do tej pory nie ma nic.
7: Państwo! Minister tłumaczy, że zaprosił reprezentację protestujących do resortu, ale ci nie skorzystali z zaproszenia.
8: Ta sytuacja jest trudna, ale też nie pozwolę, by była paliwem politycznym dla związkowców, którzy nie kryją swoich preferencji politycznych.
7: Rolniczy związkowcy domagają się dymisji ministra rolnictwa. Tomasz Pęskę, TOK FM.
4: Prezydent USA Donald Trump powiedział, że Iran pozwolił na opuszczenie kraju obywatelce USA uwięzionej przez reżim w 2024 roku. Prezydent zaznaczył, że docenia ten gest Teheranu. Dodał, że kobieta jest już poza Iranem i jest w dobrym stanie. Tożsamość kobiety oraz okoliczności jej zatrzymania dotąd nie są znane. Prezydent był wielokrotnie wcześniej pytany o los Amerykanów przetrzymywanych przez Iran. Zapewniał, że poruszy ten temat w negocjacjach z Irańczykami. Do wspomnianego gestu dobrej woli dochodzi na tle powrotu do otwartych działań wojennych między USA i Iranem. Środa była piątym dniem amerykańskich bombardowań. Dzień wcześniej Trump groził, że rozpocznie ataki przeciwko irańskim elektrowniom i infrastrukturze już w przyszłym tygodniu, jeśli Iran nie pójdzie na ustępstwa. Braki kadrowe nie pozwalają dyrekcji szpitala powiatowego w Wodzisławiu Śląskim zapełnić dyżurów na oddziale ginekologiczno-położniczym. Władze szpitala złożyły wniosek do wojewody o tymczasowe zawieszenie jego działalności, a jedna z radnych zorganizowała zbiórkę pieniędzy. O szczegółach opowie Grzegorz Kozioł.

0: utrzymanie.
1: Cel zbiórki to kwota 4 700 000 zł. Na razie udało się zebrać jedynie ponad 800 zł. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
2: I teraz w informacjach jeszcze czas na sport. Sytuacja jest już jasna. Wiemy, kto zawalczy w finale piłkarskich mistrzostw świata. O trofeum z Hiszpanią zagra Argentyna, która w rozegranym wczoraj w Atlancie półfinale pokonała Anglię 2-1. Finał będzie starciem mistrzów Europy z mistrzem Ameryki Południowej. Zostanie rozegrany w niedzielę o 21:00 polskiego czasu w East Rutherford niedaleko Nowego Jorku. Argentyna może zostać trzecią drużyną w historii, która obroni tytuł po Włochach w 1938 i Brazylii w 1962 roku. Dzień wcześniej, czyli w sobotę, Anglia i Francja zmierzą się w meczu o trzecie miejsce. Kolejne informacje w TOG FM o 6:00, a teraz czas jeszcze na prognozę pogody. Dziś na północnym wschodzie najwięcej przejaśnień i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i umiarkowane i do tego przelotny deszcz i miejscowe burze, lokalnie z gradem. Najmocniej popadać może w centrum i na południu kraju. Termometry pokażą dziś od 26 do 30 stopni. Chłodniej będzie miejscami na północy. Tam do 25, a na wybrzeżu do 20 stopni.
3: TOG FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 6 minut po godzinie 5. Dzisiaj swoje 33. urodziny obchodzi Igor Walaszek, wokalista zespołu Clock Machine i artysta solowy znany jako Igo. To jeden z najbardziej charakterystycznych głosów na polskiej scenie, łączący soulową wrażliwość z rockową energią. No i z tej okazji posłuchamy utworu Bruce. Na dzień dobry dla Państwa w pierwszym programie TOG FM. Liwia Prądzyńska realizuje naszą audycję, Jakub Żebrowski jest wydawcą programu, ja nazywam się Wojciech Muzal. Dzień dobry, mówimy Państwu.

0: Imieniny obchodzą dzisiaj Maria, Marika, Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, także Walenty oraz Walentyn. Najlepsze życzenia dla Państwa. W 1683 roku król Jan III Sobieski położył kamień węgielny pod budowę zespołu klasztornego kapucynów w Warszawie. W 1922 roku w Katowicach podpisano akt objęcia Górnego Śląska przez Polskę. 98 lat temu natomiast w Olsztynie urodził się Andrzej Zawada, jeden z najwybitniejszych polskich alpinistów. W 1957 roku urodził się Włodzimierz Smolarek, jeden z najlepszych polskich piłkarzy w latach 80. Jeszcze 1984 rok, kiedy to ogłoszono wyrok w sprawie zabójstwa 19-letniego maturzysty Grzegorza Przemyka, który w maju 1983 roku został zatrzymany i pobity przez milicjantów. Sąd odrzucił zarzuty pod ich adresem, a skazał dwóch sanitariuszy pogotowia, którzy wieźli Przemyka z komisariatu do szpitala. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Niespodziewanym wnioskiem zakończyła się Narada Władz PiSu, która odbyła się w siedzibie partii w Warszawie. Jarosław Kaczyński dał politykom 7 dni na wypisanie się ze stowarzyszeń, które do tej pory powstały w ramach struktur PiSu. A chodzi przede wszystkim o Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, które nazywa się Rozwój Plus, i Jacka Sasina Po pierwsze Polska. O szczegółach Maciej Kluczka.
1: Decyzja jest zaskoczeniem, bo temat stowarzyszeń ostatnio przycichł, a narada w PiSie miała dotyczyć przede wszystkim antyukraińskich wypowiedzi Przemysława Czarnka. Prezes Kaczyński najprawdopodobniej chciał ten temat przykryć i wrócił do działających w partii stowarzyszeń.
2: Członkowie Prawa i Sprawiedliwości są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń o charakterze politycznym.
1: Mówił rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Jacek Sasin działalność swojego stowarzyszenia i już zakończył.
3: Prawo i Sprawiedliwość musi być partią jednolitą i absolutnie przyjmujemy to jako oczywistość. Ja zadeklarowałem, że się oczywiście podporządkujemy.
1: Nie wiadomo, co ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, którego na naradzie w partii nie było. Zakazany ma być nawet grill, który na koniec lipca planuje Mateusz Morawiecki.
3: Te inicjatywy szkodzą.
1: Maciej Kluczka, TOK FM.
0: Wczoraj również politycy Koalicji Obywatelskiej się naradzali. Spotkanie motywacyjne, mobilizacja przed rokiem wyborczym. Tak uczestnicy tego spotkania klubu Koalicji Obywatelskiej z premierem Donaldem Tuskiem podsumowywali je tuż po spotkaniu. Tusk miał zachęcać do większej aktywności na portalach społecznościowych. Podczas obrad była mowa o aferze wokół Szpitala Południowego, ale jak powiedział dziennikarzom poseł Witold Zembaczyński, to nie był klub służący temu, aby patrzeć w przyszłość. To był klub w przeszłość, to nie był klub po to, aby patrzeć w przeszłość, tylko po to, aby patrzeć w przyszłość. Tworzymy nową formację, która posłuży się pewnym bytem, który miał zostać zlikwidowany, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł i wiceprzewodniczący nowo powstałej partii Unia Centrum Mirosław Suchoń. Ugrupowanie powstało dzięki połączeniu klubu parlamentarnego Centrum z Unią Europejskich Demokratów.
4: No tak czasem jest, tak się dzieje w gospodarce, że są spółki, które są zdezaktywowane, przejmuje je ktoś, kto ma pomysł i na tym już nie musząc przechodzić tych biurokratycznych korowodów, buduje wspaniałą rzecz.
0: Unia Centrum powstała w wyniku rozłamu w Polsce 2050. Przewodniczącą partii została ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Ugrupowanie chce skupić się m.in. na silnej i konkurencyjnej gospodarce, na wsparciu przedsiębiorczości i tworzeniu dobrze płatnych i stabilnych miejsc pracy. Unia Europejska zawarła porozumienie z Ukrainą w sprawie dronów. Kijów będzie doradzał wspólnocie w sprawie zasad użytkowania bezzałogowców. Z kolei Unia zobowiązuje się do zwiększenia skali produkcji. Dzięki temu zdecydowanie wzrośnie produkcja dronów, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
5: My robimy... Produkujemy 10 milionów dronów rocznie, a będzie ich 20. Osiągniemy to wspólnie z naszymi partnerami, po raz kolejny potwierdzając sukces ukraińskiego przemysłu obronnego, naszych partnerów oraz Europy.
0: Porozumienie zostało zawarte w Kijowie, który odwiedziła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen odebrała od Wołodymyra Zełenskiego Order Europy za znaczący wkład w pomoc Ukrainie. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych zaatakowały i unieruchomiły tankowiec, który usiłował przełamać wznowioną blokadę irańskich portów. Według dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych statek płynący pod banderą Curacao był pusty. Prezydent Donald Trump równocześnie poinformował, że Iran pozwolił na opuszczenie kraju obywatelce USA, która była więziona przez reżim od 2024 roku. Prezydent zaznaczył, że docenia ten, jak to określono, gest dobrej woli ze strony Teheranu. Wczorajsza fala ataków Stanów Zjednoczonych na Iran trwała 1,5 godziny. Portal Axios donosi, że Donald Trump rozmawiał z najbliższymi doradcami o rozległej ofensywie na Iran. O szczegółach Tomasz Orchowski.
6: Od kilku dni Stany Zjednoczone i Iran wymieniają ciosy. Oba kraje grają w cykora, liczą, że nie uginając się, zmuszą drugą stronę do ustępstw. Będziemy kontynuować ataki, dopóki nie powiem, że już wystarczy, przekazał prezydent USA Donald Trump. Teraz nie chcę negocjować. 3 dni temu mieliśmy umowę. Oni chcą umowę, ale za każdym razem, jak ona jest, to ją łamią. Według ekspertów najbardziej prawdopodobny scenariusz to długotrwała wojna na wyniszczenie. Dla Trumpa byłaby to katastrofa. W końcu doszedł do władzy, krytykując niekończące się konflikty, a teraz sam wydaje się taki prowadzić. Wojna z Iranem jest za oceanem bardzo niepopularna i może wpłynąć na wynik listopadowych wyborów do Kongresu. Na dodatek nie do końca wiadomo, co Trump chce na Bliskim Wschodzie osiągnąć. Z kolei irański reżim ma czas. Wyborami przejmować się nie musi i ma większą odporność na problemy gospodarcze, do których może doprowadzić między innymi blokada irańskich portów ogłoszona ostatnio przez USA. Zresztą na ulicę w Iranie mało kto ma teraz ochotę wychodzić, bo przeciwnikom reżimu łatwo byłoby przypiąć łatkę zdrajców. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: Czworaczki przyszły na świat w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Chociaż to jest jedna z największych porodówek w kraju, to w ciągu jej niemal 40-letniej historii takich porodów było zaledwie 10. Ten szczęśliwie odbył się bez większych komplikacji. Bartosz Kądziołka.
7: Dla mamy wiadomość, że dzieci będzie trochę więcej, była zaskoczeniem.
8: Na pierwszym USG dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
7: Na świat przyszli Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno, mówi dr Tomasz Talar z Kliniki Neonatologii Szpitala.
9: Przez kilka dni, jedne trochę dłużej, drugie trochę krócej, i przebywały dzieci na oddziale intensywnej terapii, wymagały niewielkiego wsparcia w oddychaniu. Teraz są na oddziale opieki pośredniej, gdzie uczą się jeść, dojrzewają i przygotowują powoli do podróży do domu.
7: Jeśli wszystko się dobrze ułoży, dzieci trafią do domu za 2-3 tygodnie. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
0: Zaglądamy jeszcze do dzisiejszego kalendarza. W Warszawie ma zapaść wyrok w procesie Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Prokuratura wnosi o 20 lat więzienia z ograniczeniem możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie, a obrona o sprawiedliwy wyrok. To jeszcze przypomnijmy, że do tego wypadku doszło 15 września 2024 roku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. W wyniku zderzenia Volkswagena i Ford zginął 37-letni pasażer tego drugiego samochodu. Do szpitala trafiły 3 osoby z tego auta. Kierująca nim 37-letnia żona zmarłego mężczyzny i ich dzieci w wieku 4 i 8 lat. Do szpitala trafiła także Paulina K., która podróżowała Volkswagenem. Jeszcze to, co poza granicami naszego kraju, ale co jest ważne dla Polski, co dotyczy naszego porządku prawnego, tak to trzeba ująć. TSUE ma dzisiaj wydać wyrok w odpowiedzi na pytania prejudycjalne Polskiego Sądu Najwyższego. Te pytania dotyczą tak zwanego testu bezstronności sędziego. Sąd Najwyższy zadał je przy okazji rozpoznawania wniosku o przeprowadzenie tak zwanego testu w przypadku jednego z sędziów Sądu Najwyższego. Do rozpoznania tego wniosku wylosowano 5-osobowy skład, w którym znalazło się 3 sędziów powołanych przez nową KRS, tak zwanych neosędziów. Przewodniczący tego składu zwrócił się zatem z pytaniem do TSUE, czy na gruncie prawa Unii Europejskiej takie same okoliczności powołania sędziego mogą wystarczyć do tego, żeby zakwestionować jego niezawisłość i bezstronność. A zatem kolejny przed nami odcinek tego serialu, który dotyczy polskiej praworządności. Ceny żywności w Polsce były w czerwcu o 0,6 niższe niż przed rokiem. Takie dane podaje Główny Urząd Statystyczny. I to oznacza, że żywność staniała, uwaga, najmocniej od 11 lat. Czy państwo, gdy robią państwo zakupy, zaobserwowali to, żeby było taniej? Czy na półkach sklepowych zauważyli państwo niższe ceny? O to dzisiaj państwa pytamy. I prosimy o telefonowanie pod numer 22 44 044. 22 44 044. Za chwilę na antenie państwa głosy.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Europejska Noc Literatury 22 sierpnia we Wrocławiu. W jej trakcie fragmenty powieści polskich i zagranicznych autorów aktorzy przeczytają tym razem w przestrzeniach osiedla Borek. Inicjatywa organizowana jest w różnych europejskich miastach. Formuła we Wrocławiu pozostaje niezmienna. Fragmenty 10 książek czyta 10 postaci polskiej kultury w 10 lokalizacjach wybranego osiedla. Program 15 edycji wydarzenia przygotował prozaik i poeta Filip Zawada, a wybrane przez kuratora teksty łączy temat wspólnota. A wśród tekstów są dzieła Han Kang, Marit Kapli, Adelheid Duvanel, Oty Pawla i Serhija Żadana. Z kolei Teatr Polski we Wrocławiu jako pierwszą sztukę w nowym sezonie wystawi Męża i żona Aleksandra Fedry w reżyserii Michała Zadary. Pierwszy pokaz 18 września. Pierwsza polska komedia romantyczna została napisana w 1821 roku i opowiada historię czwórki bohaterów uwikłanych w sieć miłości, niedopowiedzeń i wzajemnych manipulacji. A inne pozycje zaplanowane na kolejny sezon Teatru Polskiego to Dziady, część druga w reżyserii Aleksandry Popławskiej, Śmierć komiwojażera w reżyserii Maksymiliana Nowaka czy Festung Breslau Huberta Sulimy w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego. Głogów po raz kolejny zamieni się w wielką scenę pod gołym niebem. Na początku sierpnia odbędzie się tam Festiwal Teatrów Ulicznych imienia Andreasa Gryfiusa. Spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, pokazy akrobatyczne oraz widowiska plenerowe, mówi Żaneta Baczyńska z Głogowskiego Teatru.
12: Spotkamy się z przepiękną sztuką Teatru Act in Blue. Same widowisko, bo niewątpliwie mówimy tutaj o widowisku, jest to połączenie muzyki, połączenie akrobacji, połączenie tańca, także to wszystko tutaj na naszej plenerowej scenie.
11: Centrum festiwalu będzie plac teatralny. 5 spektakli scenicznych, 10 plenerowych, 5 pokazów ulicznych, 3 koncerty i wydarzenia towarzyszące znalazły się w programie Karnawalu Sztuk Mistrzów. 17. edycja Festiwalu Sztuki Cyrkowej w Lublinie od 23 do 26 lipca. Karnawal zainauguruje spektakl sceniczny Blon Sebastiana Wojdana poprzedzony 10-kilometrowym biegiem artysty przez miasto.
0: Dzisiaj na północnym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze będzie ono umiarkowane albo nawet duże i tam przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. A na termometrach dzisiaj zobaczymy maksymalnie na ogół od 26 do 30 stopni. Chłodniej będzie miejscami w Polsce północnej, tam od 23 do 25.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Oto, czy odczuli państwo taniejącą żywność? Dzisiaj państwa pytamy i prosimy o telefonowanie pod numer 22 44 044. Mamy 23 minuty po piątej i o tej porze odbieramy telefon od pana Marka z Warszawy. Słuchamy.
13: Witam serdecznie pana doktora. Witam państwa. Oczywiście z faktami trudno dyskutować. Badania rynkowe, dane statystyczne, generalnie wszystkie dane, które z analiz, wnioski płynące jakby tam podkreślają, no są nieubłagane, no żywność tanieje i dyskutować z tym nie ma co. Ja natomiast chciałem zwrócić uwagę na pewien aspekt sprawy, z czym to jest związane, bo to nie jest taka prosta odpowiedź na to, czy jest dobrze, czy źle. Z punktu widzenia obywatela jest to bardzo dobra wiadomość i ludzie tak reagują i trudno im się dziwić. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę na dwie anomalie. Pierwsza jest taka, że w okresie COVID-u Mam to już, chcę pamiętać, te parę lat szybko minęło, mam krótką pamięć przeważnie. Firmy no, gigantycznie postawiły na produkcję. Te doświadczenia tamte kazały i zarobek, które generalnie wygenerowały firmy, koncerny spożywcze, farmaceutyczne i inne, ale głównie spożywcze. No, postawiły one na infrastrukturę, postawiły one na jakość, na budowę nowoczesnych zakładów, bardzo wydajnych, automatyzację i te zdolności produkcyjne ogromnie wzrosły. Z drugiej strony mamy bardzo drogie paliwo teraz i szczerze mówiąc to, że żywność aż tak tanieje, bardziej z wynikiem tego pierwszego niż no jest powiązane z tym drugim, bo to jest trochę dziwna sytuacja, jeżeli paliwo aż tak zdrożało, że nagle okazuje się, że żywność tanieje, powinno być troszkę inaczej. Na trzecim biegunie jeszcze jest pewien aspekt sprawy czysto ekonomiczny, na który chciałem zwrócić wszystkim Państwu uwagę, że to jest tak, że nie wszystko aż tak staniało. I o ile żywność staniała, to wielu innych obszarach życia, choćby usługi czy właśnie transport, one zaczynają drożeć. Jak powiedziałem, dla obywatela dobra wiadomość i to fajnie, że jest taniej w sklepach.
0: Czy wszystko, zależy dla kogo.
13: No właśnie chciałem powiedzieć, czy wszystko to, co z tego wynika, jest dobre dla gospodarki, choćby dla producentów, no tutaj właśnie już niekoniecznie. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt sprawy zupełnie taki jakby niezwiązany z naszym krajem. Polacy są też dużym eksporterem żywności, ale zaczynają się też robić importerem żywności. Tutaj są niesamowite anomalia, bo Polacy w swoim kraju mamy bardzo nieraz ceny no, rynkowe, tak powiedzmy, a sprzedajemy za granicę jeszcze taniej. Importujemy do Polski produkty wcale nie lepsze często, spożywcze, które są jeszcze tańsze. Mówię tutaj o świeżych, szczególnie warzywach czy owocach. No przedziwna to jest historia, nie zawsze ona ma coś wspólnego z ekonomią i myślę, że takie zjawiska jak te, o którym teraz dzisiaj pan redaktor zapoczątkował dyskusję, takie właśnie okoliczności powodują, że trzeba się temu zjawisku przyglądać z dużą taką czujnością, bo uważam, że nie musi być to długotrwałe, ale na pewno trzeba patrzeć na cały rynek, zjawiska makroekonomiczne.
0: Bardzo dziękuję, to był pan Marek z Warszawy. Nasz numer to 22 44 044. Pan Łukasz z Będzina to jest nasz kolejny stały słuchacz i jak państwo słuchają regularnie naszego programu, to państwo wiedzą, że pan Łukasz w branży gastro pracuje, jak to się kolokwialnie mówi. Panie Łukaszu, jak z tymi cenami? Odczuwalne spadki? Cen?
14: Jestem częstym bywalcem sklepów i powiem szczerze, zbyt mocnych pochwał za nasze ceny niskie obecnie nie dostaną na pewno rządzący. Chociaż kiedy są produkty drogie, proszę państwa, no to zawsze można obwinić decydentów. Natomiast kiedy jest taniej w sklepach, przede wszystkim te produkty podstawowego użytku, że tak powiem, i one są tanie, no to można tam gdzieś przypisać to politykom, którzy gdzieś tam rządzą nami, mówiąc kolokwialnie. Ale proszę państwa, oczywiście tutaj głównym powodem tych cen to jest konkurencja oczywiście. Tych nieszczęsnych, mówiąc oczywiście z ironią, niemieckich marketów, które dominują u nas w kraju. I powiem szczerze, goniąc za klientem, no niestety muszą ci, że tak powiem, te sklepy no obniżać ceny, bo czym zachęcić klienta, jak nie ceną? I powiem państwu szczerze, taki symbol to masło. Ja naprawdę kupowałem przez jakieś półtorej miesiąca w tych marketach masło po 99 groszy. Ja nie wiem, czy słuchacze podzielą moje zdanie, bo tutaj kiedyś pamiętam pana Waldemara z Liverpoolu, jak mówiłem, że kupowałem przed świętami białą kiełbasę za 5 zł, proszę państwa, za pół kilo, no to mnie wyśmiał. Oczywiście czytając skład tej kiełbasy, była doskonała. Po prostu cena była taka, jaka była i zakupiłem. I powiem szczerze, proszę państwa, naprawdę warto chodzić, troszeczkę poszukać produktów, które są tańsze, bo ja tylko dam malutki przykład, panie redaktorze. Pod swoim blokiem mam zadziwnia. I kiedy z ciekawości zajrzałem do niego, bo oczywiście na co dzień nie korzystam z niego, wolę te markety bardziej popularne, bo tam mam taniej. Co idzie, oczywiście zrozumiałe jest mojej branży. I tam, proszę państwa, naprawdę 60% droższe są produkty. Od pietruszki po mąkę. I co mnie zaskoczyło? Znacznie duże kolejki osób naprawdę w podeszłym wieku. Ja się zdziwiłem, Nie wiem, czy to jest chęć po prostu odwiedzenia pani, która ma dobre kontakty z tymi klientami, bo naprawdę cena na pewno nie przyciągała tych klientów, bo ja byłem przerażony, jakiś człowiek, który mnie narzeka na zawartość portfela, ja oczywiście nie robiłbym tam zakupów. Natomiast ludzie starsi, którzy jak wiemy, nie mogą się pochwalić zbyt wielkimi pieniążkami, tam codziennie robią zakupy i to gęsto często.
0: Obserwuję to samo, panie Łukaszu.
14: Także, ale powiem szczerze, tutaj
0: bo
14: na koniec...
0: to na taki bazarek.
14: Taki bazarek, ale nie ukrywam, że oczywiście uwielbiam targ, bo tam naprawdę można kupić świeżo, tanio, ale tak jak mówię, tutaj największym powodem tego jest konkurencja tych molochów, mówiąc brzydko, i one powodują, że naprawdę niektóre ceny mnie bardzo mocno zaskakują. I
0: panie Łukaszu, dobrego. A jeszcze chciałem zapytać, to ile za tę kostkę masła?
14: Proszę mi wierzyć, ja mogę to przesłać
0: złotówkę?
14: Do redakcji. 99 groszy, ja nie będę mówił, bo to jest taki duży market z pięknym słoneczkiem.
0: Nie, oczywiście, bo to, poza tym to są, jak rozumiem, hurtowe zakupy.
14: Ale trzeba kupić 3 sztuki, panie redaktorze, ale proszę mi powiedzieć, czy 3 sztuki masła nam naprawdę się zepsują w lodówce? Przecież to jest naprawdę porażające. Ale powiem jeszcze jedną rzecz na koniec, jeżeli mogę, bo ja często, gęsto nie zajmuję dużo czasu, ale proszę państwa, na przykład paliwo. Ja wiem, że tutaj często, gęsto się rzuca 5,19, 5,19, ale proszę państwa, kiedy mieliśmy jedną wojnę, paliwo było prawie po 9 zł. Obecnie naprawdę jest gimnastyka rządzących i jakby nie było tych wojen, pan Trump zrobił dużo, a drugi Donald powoduje, że niestety próbuje jakoś nam ulżyć. Pozdrawiam.
0: Dziękuję,
14: i oddaję
0: głos. Pan Łukasz z Będzina, nasz wydawca Kuba zwrócił tutaj uwagę na to, że jeszcze w czerwcu obowiązywał pakiet CPN i tak w nawiązaniu do tego, co mówił pan Marek o cenach transportu towarów, to może ten pakiet też tutaj się przyczynił do tego, że mamy ten spadek. Może, a chyba właściwie na pewno. Teraz głos dla kolejnej osoby, pan Bernard z Norymbergi. Dzień dobry, słuchamy.
15: Dobry, kłaniam się. Po niemiecku powiem Guten Morgen, ale Zuhörer. Przepraszam, teraz już dalej po polsku. Witam wszystkich słuchaczy, całą redakcję pana redaktora. W zastępstwie pana Andrzeja z ziemi lubuskiej podam krótki taki odczyt temperatury 16,2 stopnia o 5. Wschód słońca był o 5.25, także prawie godzinę później niż w Warszawie. No i bociany, widziałem jak wylatują na żer, bo mamy strasznie dużo gniazd bocianich tutaj w mieście, na Starym Mieście chyba jest 20 gniazd. Także wieczorem można obserwować jak wracają, a rano można patrzeć jak sobie wylatują właśnie na poszukiwanie pożywienia. Natomiast teraz do dzisiejszego tematu. Też widzę, że po prostu, to znaczy, żeby coś dużo taniało, to tak nie obserwuję tutaj u nas, ale ceny się na pewno ustabilizowały w przypadku żywności. O paliwie to nie mówię, bo to pan Trump nam teraz zafundował taką niezłą huśtawkę na tym rynku. Ja na szczęście jeżdżę na gaz ziemny, także to mnie nie dotyczy. Tankuję paliwo pod nazwą BioCNG, Compressed Natural Gas, także to jest coś, produkt biogazowni, których tutaj u nas jest trochę. Cały czas czekam na to, żeby w Polsce się zaczęły budować. Pana Sawickiego jakby mentalnie bardzo w tym wspieram, który tam bardzo cisnął na to. Sprawdziłem cenę masła w takim dużym markiecie, który się na A zaczyna, też jest niemiecki właśnie i w Polsce też jest obecny. Euro 5, euro i 5 centów za 250 gram. U nas te kostki są takie większe, ćwierćkilowe. Dalej jeszcze. Także drożej jest niż u pana Łukasza. Ale widzę tą stabilizację. No ja też od czasu do czasu jakieś warzywa czy owoce na takim ryneczku małym tutaj kupuję u nas w mieście. Ostatnio czereśnie często kupowałem. No to czereśnie za pół kilo 4,90 euro kosztowały. Co też jest, wydaje mi się, drożej niż w Polsce. No ale wiadomo, nie chcę tego porównywać. Ogólnie potwierdzam to, że te ceny się trochę ustabilizowały na tym rynku, natomiast jaki będzie długofalowy wpływ właśnie tego, o czym mówił pan Marek, wpływ wzrostu kosztów paliwa, wzrostu kosztów transportu na dalszy rozwój ceny i dalszy rozwój inflacji, trudno mi to jest przewidzieć. Tam na tyle nie jestem biegły ekonomii, żeby mógł to przewidywać. Dziękuję redaktorze, pozdrawiam.
0: Bernard Zarenbergi był razem z nami i tutaj mamy w tej chwili taki historyczny spadek, ale prognozy sugerują odwrócenie tego trendu. Na razie mówimy o tym, jak potaniało. Pan Andrzej z ziemi lubuskiej, trochę wywołany przed chwilą do tablicy. Słuchamy.
16: A oczywiście. Oni są bardzo, bardzo sprawni w tym dzwonieniu, że tak szybko się dodzwaniają. To gratuluję. Gratuluję chyba, że mają jakieś inne chyba inne telefony.
0: Panie Andrzej, pan mówi oni, a przecież to pan tutaj w tym...
16: ale ja jestem czwarty dzisiaj.
0: Często przoduję w tym wyścigu.
16: No właśnie, czwarty, tak się rozczarowałem, że tylko czwarty po moich ulubieńcach. Oczywiście Giełka jest na ziemi lubuskiej, Rzeszko, dzisiaj będzie słońce, pozdrawiamy Bawarię. Pan Bernard bardzo się cieszę, bo mam inny punkt widzenia, ten niemiecki. Guten Morgen, przyjacielu. No więc tak, dużo podróżuję, wiadomo, kręcę się po świecie, mogę porównywać ceny na różnych kontynentach, na różne rzeczy. Masło rzeczywiście jest niesamowicie tanie w Polsce.
0: Tylko jeszcze sprostuję, bo tutaj Kuba jest czujny i sprawdził, że oczywiście nie mówimy o żadnych markach, o którym to sklep, o którym sklep chodzi. To jest złoty 99.
16: Złoty 99, ja... Tak, ale ja nie chcę korygować pana Łukasza. Może pan Łukasz ma jakiś super, super deal. Ja kupowałem właśnie chyba 6 kostek musiałem kupić, bo tam 3 kostki za złoty 99. To i tak jest bardzo fajna
0: jeszcze
16: cena.
0: Jeszcze odpowiedź od Liwi. Masło można mrozić ponad pół roku, więc tutaj nie ma problemu, że się zepsuje. To też padło wcześniej.
16: Masło można mrozić. Dziękuję panie Liwio. W ogóle nie miałem pojęcia. Musiałbym sprawdzić, jaki będzie efekt po tym rozmrożeniu.
0: Ja też od niedawna wiem o tym tutaj. Więc...
16: To można, ale co się zdarzy, jak się rozmrozi. Ale to każdy tłuszcz, nie? To tak to jest. Natomiast no, porównujemy te ceny. No wiadomo, w Ameryce wszystko to co u nas złotówka, jak to w dolarach. Mniej więcej tak się porównuje te ceny. Chociaż paliwo jest zdecydowanie tańsze. Wszyscy narzekają na naszego prezydenta Trumpa. A paliwo jest.
0: Czymś trzeba zalać te potężne pick-upy.
16: Tak jest, ale to tyle się wlewa do takiego baku, że to na jedno wychodzi. Natomiast no, liczymy na to, że może kolejny CPN, wie pan, bo ludzie, którzy jeżdżą, to dostają już pomalutku w kość, bo to wiadomo, że to paliwo jest stymulantem wszystkich cen, szczególnie cen żywności. Tutaj chciałem panom wyjaśnić magię tych małych targowisk, małych sklepików i to nie tylko jest ten kwestia, że ta pani jest, mówi dzień dobry panie Andrzeju, a mówi dzień dobry pani Moniko, ale są lepsze
0: jakość
16: produkty.
0: Jedzenia.
16: Tak jest, produkty są, to jest tak, ja mówię, wie pani Moniko, dlaczego te ogórki 10 zł za kilogram, wie, jak w tym... jednym ze supermarketów już są po 3,90 tego, ale mówi, wie pan co, te w supermarkecie jechały z Rumunii przez 2 tygodnie, a moja dzisiaj rwał mąż na polu. No i to widzi pan, to jest ta różnica, cenowo to się oczywiście nie przebije, jak ktoś szuka jakość produktu, to szuka i to znajdzie właśnie w takich małych sklepikach z sympatyczną panią Moniką. Życzę udanego dnia, wczoraj się nie opowiadałem, ponieważ w ogóle nie mam pojęcia o wynajmie krótkoterminowym, ale chętnie posłuchałem pana Łukasza, Marka, Bernarda i innych. Trzymajcie się.
0: Dziękuję, to był pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Nasz numer to 22 44 i 044. Pan Zdzisław z Warszawy dołącza do nas. Słuchamy.
17: Dzień dobry. No dużo jest w tym prawdy, że żywność ogólnie statystycznie w Polsce tanieje, ale nie cała żywność. To weźmy taką grupę znaczących produktów żywnościowych jak ryby. Od wielu, wielu, wielu lat ryby są w Polsce w stosunku do innych produktów, szczególnie mięsa, potwornie drogie. I to się nie zmienia. To są ceny stałe, a nawet rosną. Poza tym, jeżeli chodzi o mięsa, to taniej mamy faktycznie, i to w marketach mówię, w marketach, schab, jakieś mięso mielone, nie wiadomo z czego, ale na przykład taka baranina, którą można kupić właśnie w tych tylko małych sklepikach, kosztuje astronomicznie drogo. Wołowina również. Wróćmy, idźmy dalej, jeżeli chodzi o owoce i warzywa. No faktycznie, pomidory dzięki temu, że wspomaga nas tutaj import z Rumunii, Ukrainy, mówię skąd, są tanie. Ale już jeżeli chodzi o owoce jagodowe, to poza borówką amerykańską wszystko pozostałe jest drogie i to potwornie drogie. Jeżeli zaś chodzi o klasyjne warzywa polskie, takie jak bób na przykład, czy fasolka szparagowa, również ceny są potwornie drogie. Jeżeli chodzi o owoce, te nieszczęsne czereśnie są o wiele droższe niż nawet w czasach COVID-u, jak pamiętam. Więc to może nie tak, że wszystko nam tanieje, ale ogólnie statystycznie faktycznie jest taniej. I dobrze, i dobrze. Z tym, że jedna sprawa. Nie jestem zwolennikiem ceł i szerzenia rynku własnego kraju przeciwko importowi, ale musimy dbać o to, żeby rolnictwo nasze nie upadło.
0: Dziękuję bardzo. Pan Zdzisław z Warszawy był z nami. Teraz Kraków i pani Maria. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Jestem na antenie w tej chwili w...
0: Tak,
18: halo?
0: Tak, słyszymy panią. Cała Polska panią
18: słyszy. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć z wielką przykrością, że naprawdę ja cały czas widzę, że wszystko drożeje. I owoce, które w tej chwili są przecież bardzo wskazane. Bardzo na przykład lubię truskawki i idzie to do góry strasznie wszystko. No i nie widzę po prostu... Ja raczej jedząc na przykład mięso bazuję na drobiu. No bo w ogóle uważam drób za zdrowy, bardzo ten. I utka ostatnio od jakiegoś czasu bardzo podrożały. Ja wybieram taki jeden sklep, no nie powiem jaki, bo nie chcę reklamować.
0: Bardzo dziękuję za to, za państwa dyscyplinę. Super.
18: Tak, taki na L, tak. No i po prostu jednak widzę, że ten sklep, który zawsze preferowałam, że tam też wszystko drożeje. Rozmawiam z ekspedientkami, no mówią tak, no gdziekolwiek, no. Też takie małe, prywatne sklepiki mam ulubione, ale też tam wszystko coraz droższe, no tak. No, no nie mam
0: tak,
18: nic właściwie do dodania.
0: Takie są pani doświadczenia. Bardzo dziękujemy, pani Maria.
18: Bardzo mi przykro, bo w ogóle... No, nie można już wypośrodkować, wie pan, bo dawniej jedno było tańsze, drugie było droższe. I wtedy można było w jednym dniu taniej kupić, prawda, i jakoś tak człowiek balansował.
0: To była
18: szczególnie te owoce, no. To do widzenia, dziękuję.
0: Tak sobie pomyślałem właśnie, że pani musi lubić owoce. No bo tak, to nie jest tak, że wszystko tanieje, tylko proszę państwa, tutaj dane GUS-u, co podkreślał pan Andrzej, no pan Marek wcześniej chyba, z liczbami się nie dyskutuje. Ceny były w czerwcu o 0,6% niższe niż przed rokiem. Spadek cen masła to jest 25,4%. Oczywiście niektóre produkty drożeją i to nie ulega wątpliwości, ale tak w ogóle na rynku sytuacja raczej się zmieniła na korzyść kupujących. Rację także mają ci, którzy tutaj na dłuższą metę dostrzegają te wzrosty. Czasami można się natknąć w sieci na jakąś taką na przykład ulotkę z marketu sprzed 15 lat. Wtedy widać te różnice, że jednak z roku na rok trochę więcej trzeba mieć w portfelu tych pieniędzy, żeby zrobić zakupy. Za chwilę wracamy do dyskusji. Prosimy o telefony pod numer 22 44 044.
19: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
20: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
21: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
19: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 'Polska długa i szeroka z wyjątkiem północnego wschodu, czyli na przykład Białegostoku i Suwałk. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i mogą nawet pojawić się burze lokalnie z gradem. W centrum, na południu i na południowym wschodzie tutaj do 30 mm może spaść. A temperatura na dzisiaj na ogół od 26 do 30 stopni. Chłodniej na północy tam od 23 stopni.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 17 minut dzieli nas od godziny 6. To jest pierwszy program Tok FM, w którym pytamy Państwa o to, czy zaobserwowali Państwo taniejącą żywność, bo według danych GUS-u o 0,6% ceny były niższe niż przed rokiem, co jest historycznym spadkiem, jak to jest tutaj określane. Jeszcze tutaj w nawiązaniu do tego, co mówiliśmy wcześniej, bo w Tok FM to jest na każdy temat z każdej strony, to po godzinie 6 o cenach benzyny w Stanach Zjednoczonych będziemy rozmawiać, bo ten wątek przed chwilą się także w dyskusji pojawił. A po 9 w Owczarku gościem będzie prezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej. O ceny drobiu no nie sposób nie zapytać przy takiej okazji. Pan Waldemar z Liverpoolu, słuchamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: No ja bym chciał powiedzieć, że teraz właśnie też byłem w Polsce, nie? No, naprawdę jest cudownie. Jeszcze jak oglądam TVN24, to jest tak cudownie w Polsce, że też zastanawiam się, czy nie wrócić, nie? Jak jest masło za 2 zł, nie ważne, że ma 2% tłuszczu zwierzęcego, reszta to jest olej palmowy, to jest nieistotne, nie? Dla pana Będzina oczywiście, nie? Jest tak cudownie, że naprawdę, ja nie wiem, zastanawiam się, czy ten pan premier będzie ten stawki kosmiczny, jak poleci, czy nie będzie pierwszym premierem na Marsie na przykład, nie? To jest tak cudownym premierem, tak jest w Polsce cudownie. Tym, a jeszcze bardziej po tym, jak zmienił dyrektora GUS-u, to od razu wyniki się poprawiły. Także pozdrawiam pana z Będzina jeszcze raz. A, i mam taki jeszcze ten, żeby panu z Będzina się wynajem krótkoterminowy Airbnb chyba pomylił z burdelem pana tego.
0: Dziękuję bardzo. Prosimy o język, który dobrze o nas wszystkich świadczy, a nie o wulgarny język. Natomiast w nawiązaniu do tego, co nasz słuchacz tutaj powiedział, jakby w znacznej części jego wypowiedzi tyle jest prawdy, ile w tych 3% dotyczących masła, że tyle tłuszczu, a reszta olej palmowy, zresztą olej palmowy to jest też tłuszcz. Ale w polskim porządku prawnym i w handlu jest tak, że jak coś mam napisane masło, to musi być masło, czyli te 80 parę procent tłuszczu ma i być może w Liverpool tego nie wiadomo, jak w polskich sklepach jest, ale tutaj spieszę poinformować pana Waldemara. Masło to masło. I tyle. Pan Karol z Katowic, słuchamy.
3: Witam serdecznie. Ja tak słucham, proszę państwa, od 30 lat robię zakupy, bo rodzina mnie upoważniła, czyli mogę posilić się stwierdzeniem, że może się trochę na tym znam. Zaopatruję się głównie na targowiskach.
0: Panie Karolu, trochę bliżej mikrofonu. Mamy wrażenie, że pan zasłonił sobie słuchawkę.
3: Zaopatruję się głównie na targowiskach. Oczywiście w dużych marketach kupuję też. I wniosek mam taki. Czy my rozmawiamy o paszy dla ludzi, czy rozmawiamy o pełnowartościowych artykułach? Dlatego, że ja mogę podać ceny. Ja wczoraj byłem na targu. Pomidor taki, który po prostu będzie trudny do zjedzenia, kosztuje 4,99, a pomidor naprawdę, który zjem z przyjemnością, kosztuje 12 zł. Zdarzyło mi się w tym miesiącu, a ja to wszędzie zgłaszam, że kupiłem kostkę masła, czyli 25 deko od polskiego producenta czołowego, nazwy nie wymienię, kostka kosztowała 18 zł, proszę państwa. I muszę stwierdzić.
0: Kiedy, panie Karolu, kupił pan to masło?
3: A jakieś tydzień temu. Mhm. I byłem bardzo zdziwiony. Ja serdecznie państwa zapraszam. Ja mogę tu po Śląsku oprowadzić każdą delegację i pokazać, jakie są ceny, bo potrafię od razu pojechać w takie miejsca, gdzie ceny są różne. Ja też kiedyś kupiłem 4 kostki masła na przykład za jakieś tam groszowe historie, ale ja już bym tego nigdy w życiu nie zrobił. Jeżeli ktoś szanuje rodzinę i może to jest uzależnione i ma parę groszy, proszę państwa, makrele kupiłem ostatnio za 51 zł. To dla mnie jest jakaś szokująca cena. Stąd tutaj mówimy dużo ale porozmawiajmy po prostu o faktach. Zapoznajmy się z cenami. Zgadzam się, na pewno jarzyny, no kiedy mają jarzyny być tanie? Jak teraz by miały być drogie, no to szkoda gadać, ale minie ten okres. wyczerpuje azyl i one wrócą do cen wysokich.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Karol z Katowic i pan Karol tutaj oczywiście dziękuję za to, że się dzieli swoimi doświadczeniami, ale proszę państwa, z tymi wskazaniami, z tymi wskaźnikami jest tak, że no, liczby nie kłamią. Znów to powtórzmy. Oczywiście, że są miejsca i były 5 lat temu i są dzisiaj i były też zawsze po prostu miejsca, w których jest zdecydowanie drożej, bo jest wyższa jakość, bo tutaj inne są jakieś powody tego, że te ceny są wyższe, ale patrząc w ogóle na cały rynek, droższe targowiska, tańsze markety, na cały ten obraz, to tutaj mamy rzeczywiście spadek 0,6%, to nie robi być może takiego wrażenia, ale tutaj czytamy o tym, że to jest najgłębszy spadek od ponad 10 lat, więc to coś znaczy. Pan Bogdan Stychów, słuchamy.
1: Kłaniam się, dzień dobry wszystkim, którzy wiedzą, że jestem waszym ulubieńcem, czyli totalny skorpion, rodowity poznaniak Stychów Bogdan. Pozdrawiam pana Karola niedaleko z Katowic. Ja od pół godziny chciałem uprzedzić pana Łukasza z Będzina, bo jest dla mnie wyrocznią jako przedstawiciel małej gastronomii, no i hasło masło jest wiodącym hasłem. Targowiska i małe sklepiki mają odpowiednie ceny, żeby się utrzymać w ogóle przy życiu i są one wyższe niż sieciówki tak zwane. I chciałem już wczoraj przy wynajmie okazjonalnym nic z gruszki, nic z pietruszki pozdrowić wszystkich mędrców i znawców każdego tematu od pana Marka, Andrzeja, tudzież Będzina i pani Maria z Krakowa mnie dzisiaj troszeczkę podtrzymała na duchu, że Kraków jest najdroższy. No i pan Bernard z Norymbergi troszkę nam powiewu świeżego temperatury i cen niemieckich. Galon paliwa w Ameryce 4,5 litra naprawdę dobrze świadczy o prezydencie Trumpie. Nie wiem, czy to jest jedyny akurat argument. Bardzo chciałem pozdrowić wszystkich znawców tematów wszelakich. Podziwiam całą trzutkę, która ocenia. Chciałem tak ogólnie, bez szczegółów, o maśle, o rybach, które są bardzo drogie. Po prostu ceny falują, a przysłowiowe masło pozostanie w pamięci na długo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Dziękuję. Pan Bogdan Stychów pozdrawiał. Teraz pan Krzysztof Skomorowa. Słuchamy.
4: Dzień dobry. Jestem producentem żywności. Produkujemy z żoną, mamą oczywiście czasu piernie i piekarnie. I według mnie nie bardzo widać te zniżki, tak? Ja kupuję w hurtowniach różnych i nie za bardzo widać, żeby tam się obniżało jakieś ceny. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem o tym powiedzieć, że wydaje mi się, jak Polska jest podzielona na pół przez polityków, choć tu w ogóle nie chcę o polityce mówić, tak samo jest podzielona z żywnością. Są ludzie, jest bardzo dużo ludzi, którzy kupują właśnie w tych droższych sklepach, którzy kupują lepszą, bo po prostu ich jest na to stać, tak? A jest większość ludzi, którzy kupują tańszą żywność z gorszych produktów, gorszej jakości, już nie będę wymieniał tych marketów, bo po prostu nie mają innego wyjścia. I spójrzmy to też tak na to, że to właśnie tak wygląda. I tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję pięknie.
0: Bardzo dziękuję pan Krzysztof Skomorowa. Ja tylko dodam, że niektórzy kupują gorsze... Pan Krzysztof powiedział, że niektórzy kupują gorszą żywność, bo nie mają innego wyjścia. To znaczy, no, mają wybór tego tańszego produktu, bo zdarzają się też takie momenty w naszej gospodarce, kiedy jest wybór pomiędzy drogim a drogim. Kiedy jest na przykład bardzo wysoka inflacja. Pamiętamy to, nie tak dawno. Pan Piotr z Wrocławia, słuchamy.
22: Halo, witam serdecznie, słyszymy się?
0: Tak, jest pan na antenie.
22: Witam serdecznie, pozdrawiam z bliskiego Wrocławia. Ja chciałem tak z ścisłości uświadomić pana, który dzwonił z Liverpoolu i posłużył się bardzo niecenzuralnymi słowami, że masło zawiera od 80 do 83% tłuszczu zwierzęcego. Owszem, tłuszcz palmowy jest tłuszczem, ale jest to tłuszcz roślinny niskiej jakości, bardzo niezdrowy.
0: Dziękuję panu. Tak. I przyzna pan, że tutaj to nie o to, nie o ten tłuszcz chodzi. Pan Waldemar tutaj trochę odleciał nam.
5: Kompletnie nie o ten tłuszcz chodzi. Parafrazując klasyka, to ceny masła spadły, ale lokomotywy nadal drogie, co jest parafrazując Gomułkę z 70 roku. Jeśli chodzi o 0,6 spadku cen żywności, bo to jest ułamek dziesiętny, to 0,6 może jest bardzo mały procent. Może on zostać niezauważalny. Poszczególne produkty de facto mogą drożeć, a niektóre mogą ceny mogą spadać, dlatego przez większość społeczeństwa może być to niezauważalne. Ja jednak, robiąc regularnie zakupy w pewnej sieci marketów, nie będę tutaj używał niemieckiej nazwy, zauważyłem te spadki. Chociażby po czekoladzie, którą lubię, albo po, załóżmy, po mleku, takim takim z lodówki, powiedzmy, nie takim UHT typowym z kartonu, tylko z lodówki, te ceny faktycznie spadły. Do tego jakiś czas temu to pewna sieć z płazem w logo rozpropagowała tak zwane wielosztuki, które też mogą się przyczynić do spadku przy hurtowych ilościach zakupu, czyli kup 6 kostek masła, to będziesz miał kostkę masła za złoty 99. Ja pamiętam czasy kilka lat temu, jak jedna kostka masła, no kostka masła mogła być walutą, bo kosztowała...
0: Były sklepy, panie Piotrze, pamięta pan, były sklepy, gdzie ten system antykradzieżowy tutaj...
5: Tak,
0: ta naklejka
5: na kostce masła, bo do środka składano chip, żeby ludzie nie kradli masła, a w tym momencie... No, takie jest życie, tak jest...
0: Dziękuję.
5: Tak jest i... Mhm. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję. Proszę częściej dzwonić, panie Piotrze. Słychać było, prawda, że pan Piotr dzieli się swoimi doświadczeniami zakupowymi. Ja tylko też się podzielę z państwem taką refleksją, czy też sklepy, które oferują nam te promocje, że kup 10 będzie taniej, to coś, co na przykład absolutnie nie jest dla mnie jako dla konsumenta. Ja nie lubię, proszę państwa, kupować na zapas. Jak państwo, jak to jest u państwa, na pewno będzie jeszcze okazja, aby o kupowaniu, o handlu porozmawiać w tym programie. Już teraz pierwszy przegląd prasy przed nami. Na początek zaglądamy do Gazety Wyborczej na pierwszą stronę. Krwawy czerwiec w Ukrainie. Ginie coraz więcej cywili. Przy linii frontu zabijają ich śmiercionośne drony, a w odległych miastach pociski balistyczne. Dramatycznie rośnie liczba ukraińskich cywilów ginących na wojnie z Rosją. Według ONZ czerwiec był najbardziej krwawym miesiącem od 2 lat. Drony były wszędzie. To wszystko latało nam przed głowami. Nie wiedziałam, gdzie się ukryć. Strach był okropny. Oni ciągle strzelają. Uderzają w nas dniem i nocą, opowiada starsza Ukrainka ewakuowana niedawno z linii frontu w rejonie Zaporoża. Od jej opowieści rozpoczyna się raport opublikowany właśnie przez specjalną komisję Organizacji Narodów Zjednoczonych monitorującą przestrzeganie praw człowieka w Ukrainie. Jej eksperci sprawdzili, jak bardzo ukraińscy cywile cierpią z powodu rosyjskich ataków. Okazało się, że jest coraz gorzej. W czerwcu tego roku zginęło blisko 300 osób, a prawie 2000 zostało rannych. A to oznacza, że to był dla Ukraińców najstraszniejszy miesiąc od kwietnia 2020 roku. Jednym z kolejnych tematów w Wyborczej jest dzisiaj sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym. Policja wchodzi do Trybunału. Święczkowski nie wpuszcza nowych sędziów na zgromadzenie ogólne. Obrady znów zerwane, nie było kworum, a przed TK protesty. Tutaj Ewa Iwanowa opisuje to, co działo się we wtorek, kiedy to doszło do kolejnej konfrontacji w Trybunale między prezesem Bogdanem Święczkowskim strzegącym dotychczas swego dotychczasowego status quo, a nowymi sędziami. Okazją do próby sił stało się zgromadzenie ogólne, które zostało zwołane przez prezesa. Zgromadzenie to jest organ, w skład którego wchodzi ogół sędziów. Musi ono m.in. przyjąć sprawozdanie za 2025 rok i zaopiniować projekt budżetu na 2027. Na wniosek dwójki nowych sędziów, Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka, porządek zgromadzenia obejmował także punkt dotyczący dopuszczenia do obowiązków czwórki sędziów i wykonania zabezpieczenia w ich sprawie, które wydał Trybunał w Strasburgu. Na wezwanie sędziów niewpuszczanych do Trybunału Konstytucyjnego do budynku weszła policja z prokuratorem Andrzejem Piasecznym. I tutaj taki długi tekst, który wszystko to opisuje, jak tam się kłócą w Trybunale aktualnie. Teraz Rzeczpospolita. Bliżej tańszego prądu. Komisja Europejska pokaże w najbliższy piątek, już jutro, projekt reformy ETS, czyli systemu handlu emisjami CO2. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że część polskich postulatów została uwzględniona. Polska należy do grupy państw domagających się złagodzenia systemu, który przekłada się na wysokie koszty energii wytwarzanej z węgla. Tuż przed publikacją propozycji komisji, 7 państw, m.in. Holandia, Dania, Szwecja, zaapelowało o utrzymanie obecnych zasad. W odpowiedzi 10 krajów pod przewodnictwem Polski i Włoch wezwało do sprawiedliwej reformy, tak to określono. Jeśli ich postulaty nie zostaną uwzględnione, nie jest wykluczona budowa mniejszości blokującej. Reforma ETS-u jest dla Polski kluczowa. Krajowa energetyka nadal w dużej mierze opiera się na węglu, dlatego koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 mocno wpływają na ceny prądu. Czytamy w Rzeczpospolitej. Po 6:00 po informacjach będziemy pytali o to, jak ceny paliw w Stanach Zjednoczonych wpływają na sytuację Donalda Trumpa.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Tydzień na zakończenie działalności stowarzyszeń w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Informacje zaczniemy od ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Szykuje się zmiana na stanowisku premiera Ukrainy. Julia Sferydenko ma zastąpić dotychczasowy prezes jednego z koncernów paliwowych. Argentyna pokonała Anglię i awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata. Jest 6 w czwartek, 16 lipca. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje Tok FM. Niespodziewanym wnioskiem skończyła się Narada Władz Prawa i Sprawiedliwości w siedzibie partii w Warszawie. Jarosław Kaczyński dał politykom 7 dni na wypisanie się ze stowarzyszeń, które do tej pory powstały w ramach struktur PiSu. Chodzi przede wszystkim o Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Decyzja jest zaskoczeniem, bo temat stowarzyszeń ostatnio przycichł, a Narada w szeregach Prawa i Sprawiedliwości miała w założeniu dotyczyć przede wszystkim antyukraińskich wypowiedzi Przemysława Czarnka. Jacek Sasin, jak zapewnia, działalność swojego stowarzyszenia już zakończył.
8: Prawo i Sprawiedliwość musi być partią jednolitą i absolutnie przyjmujemy to jako oczywistość. Ja zadeklarowałem, że się oczywiście podporządkujemy.
6: Nie wiadomo, co ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, którego na naradzie nie było. Mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Taki jest i pozostanie cel działań Stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał na portalu X Morawiecki, co może wskazywać na to, że nie podporządkuje się ustaleniom władz Prawa i Sprawiedliwości. W obecnym kształcie nie będzie poparcia dla rządowej ustawy o najmie krótkoterminowym, zapowiadają politycy Polski 2050 i Lewicy. Jak podkreślają, projekt realizuje tylko nałożone przez Unię Europejską minimum i ogranicza się jedynie do tworzenia rejestru wynajmowanych lokali. Nie daje za to żadnego prawa do decyzji w tej sprawie samorządom i mieszkańcom. Ben O'Connor.
9: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponowała, by gminy i wspólnoty mieszkaniowe mogły tworzyć strefy wyłączone z najmu krótkoterminowego. Wybraliśmy kompromis, mówi wiceminister sportu Ireneusz Raś, tłumacząc brak tego rozwiązania w projekcie.
23: Nasze przepisy to ewolucja, a nie rewolucja. Nie eliminowanie tego, co jest motorem też rozwoju polskiej gospodarki.
9: Lewica zgłosi poprawki do projektu i będzie się domagać ich włączenia, mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.
24: My jako klub parlamentarny Lewicy złożymy takie poprawki w Sejmie i od ich przyjęcia uzależnimy poparcie tej ustawy.
9: Prowadzenie ewidencji najmu krótkoterminowego to wymóg Unii Europejskiej dla wszystkich krajów członkowskich. Benedykt O'Connor, Tok FM.
6: Sejm jest gotowy do pracy nad reformą ochrony zdrowia, po tym jak plany rozwiązań naprawiających system przedstawiła szefowa resortu. Premier zapowiada pierwsze projekty rządowe już w przyszłym tygodniu. Stąd jasna deklaracja marszałka Włodzimierza Czarzastego.
7: Projekty w sprawie zdrowia będziemy procedowali rządowe, jak przyjdą z rządu. Jeżeli te projekty przyjdą przed posiedzeniem ostatnim, który będzie za 2 tygodnie, to myślę, że będą procedowane.
6: Tym bardziej, że to posiedzenie będzie też ostatnim przed parlamentarną przerwą wakacyjną, a jak sugerują politycy, zmiany w systemie ochrony zdrowia wymagają szybkich działań. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański złożył w Radzie Najwyższej wniosek o powołanie Serhija Koreckiego na stanowisko premiera Ukrainy. Dziś ma odbyć się głosowanie w tej sprawie. Zełański mówił, że Korecki, dotychczasowy prezes koncernu Naftohaz, jest najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko nowego premiera. Priorytety są jasne, przygotowanie do zimy, dlatego Serhij Korecki jest prawdopodobnie najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska, stwierdził ukraiński prezydent. Korecki na stanowisku premiera zastąpiłby Julię Sfyrydenko, której dymisję Zełański zapowiedział w niedzielę. Niedługo potem Sfyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. Argentyna zagra z Hiszpanią w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyńczycy do finału mundialu awansowali po wygranej 2-1 z Anglią we wczorajszym półfinale. Finałowy mecz Mistrzostw w USA, Kanadzie i Meksyku już w najbliższą niedzielę od 21 polskiego czasu, a dzień wcześniej w sobotę o 23. Anglia i Francja zmierzą się w meczu o 3. miejsce. Uwaga, piesi korzystający z telefonów, wprowadzenie znaku drogowego o takiej treści.

0: Jest bardzo dużo pieszych w ciągach pieszych, przy szkołach, przy urzędach, przy centrach handlowych, przy parkach, przy skrzyżowaniach.
1: Apel o wprowadzenie nowego znaku fundacja skierowała do Ministerstwa Infrastruktury. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
2: Dziś na północnym wschodzie najwięcej przejaśnień i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze duże i umiarkowane zachmurzenie i do tego przelotny deszcz, miejscowe burze, lokalnie z gradem. Najmocniej popadać może w centrum i na południu kraju. Termometry pokażą dziś od 26 do 30 stopni. Chłodniej miejscami na północy do 25, a na wybrzeżu do 20.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 6 minut po 6:00. To jest pierwszy program TOK FM. Naszym gościem jest profesor Krzysztof Wasilewski, amerykanista i politolog z Politechniki Koszalińskiej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: 4 dolary za galon benzyny. Tak to ma wyglądać, czy już wygląda w Stanach Zjednoczonych?
5: To oczywiście zależy od poszczególnych stanów. Rzeczywiście w niektórych stanach ta cena benzyny już graniczy z 4 dolarami, choć są stany, gdzie ta cena przekroczyła ponad 4 dolary.
4: Czyli zdjęcia już obiegły sieć tych, jak to się nazywa, pylonów chyba, tych informujących o tym, ile kosztuje benzyna.
5: Oczywiście w Stanach Zjednoczonych benzyna jest tak ważna dla życia Amerykanów, prawie tak ważna jak tlen i woda, więc dla nas 4 dolary za galon, czyli za około niecałe 4 litry, może wydawać się ceną niską, jednak w Stanach Zjednoczonych jest to cena niezwykle wysoka, tym bardziej, że chociażby w stanie Waszyngton ta średnia cena za galon to prawie już sięga 5 dolarów. Niewiele jest stanów, gdzie cena jest poniżej 3,5 dolara, więc to jest jedna z wyższych cen, które w ostatnich latach były w Stanach Zjednoczonych. Gdzieś równają do tego poziomu z czasów COVID-u, czyli z czasów rządów prezydenta Bidena, kiedy cena benzyny sięgała około 3,5-3,8 dolara za galon, a wiemy, jak to się skończyło dla Joe Bidena, czyli korelacja między wysokimi cenami benzyny a spadkiem poparcia dla prezydenta była dość wyraźna i chyba podobnie jest teraz.
4: A dlaczego benzyna w Stanach jest droższa?
5: Benzyna w Stanach jest droższa z tego samego powodu, czego jest droższa w Polsce i na całym świecie, czyli konfliktu na Bliskim Wschodzie, przeciągającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie od jego wybuchu, czyli od ataku z USA i Izraela na Iran pod koniec lutego tego roku. Donald Trump tak naprawdę co tydzień zapewniał, że już ten konflikt jest na ukończeniu i niedługo ceny benzyny będą rekordowo niskie. Ta strategia zdawała egzamin przez pierwszy miesiąc, dwa miesiące, natomiast teraz mało kto już wierzy Donaldowi Trumpowi, kiedy on mówi, że ceny benzyny niedługo spadną tak jak nigdy w historii. Mało tego, prezydent Trump oskarża duże koncerny paliwowe o to, że sztucznie zawyżają cenę, bo przecież baryłka ropy na światowych rynkach staniała mimo wszystko, a cena benzyny na stacjach benzynowych nie, co jest dosyć niespodziewanym ruchem ze strony prezydenta, który jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu ostrzegał Stany Zjednoczone i cały świat, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa jest komunizm, a sam porusza się teraz wokół takich stwierdzeń, którymi nie pogardziły.
4: Mówi o sztucznych cenach, tak, które...
5: Tak, i oskarża duże koncerny.
4: Tak mówią, jak już brakuje argumentów. W jakim położeniu jest w tej chwili Trump, który przecież prowadzi wojnę przeciwko Iranowi i ostatnie godziny to jest unieruchomienie tankowca, który usiłował przełamać blokadę irańskich portów. W jakim kierunku on brnie?
5: Trudno powiedzieć, to nie wiem, czy sama administracja i sam Trump wiedzą, w którą

0: stronę ten konflikt będzie kierowany, bo z jednej strony faktycznie ta eskalacja zbrojna narasta, bo i Iran nie pozostaje dłuższy Stanom Zjednoczonym i odwrotnie, no ale też dzisiaj w nocy Donald Trump na swoich mediach społecznościowych opublikował wpis chwalący reżim w Iranie za to, że wypuścili amerykańską obywatelkę. Tym bardziej to Donald Trump odczytał jako gest dobrej woli w jego stronę, bo ona została aresztowana przez władze irańskie w czasie prezydentury Bidena i jego poprzednikowi nie udało się jej uwolnić. Tymczasem teraz w środku tego konfliktu jednak Iran zdecydował się na taki gest, więc trudno tak naprawdę zweryfikować, gdzie najbliższe dni i tygodnie nas zaprowadzą. Na pewno Donaldowi Trumpowi ten konflikt się nie opłaca, bo mimo tego, że jego ta najtwardsza baza, czyli MAGA, nadal wierzy prezydentowi, że ten konflikt był i potrzebny, i niedługo się zakończy, i ceny benzyny spadną drastycznie, to jednak ogólny wydźwięk amerykańskich nastrojów jest negatywny, tym bardziej, że to, co Trumpa wyniosło do władzy, czyli obietnica zmniejszenia cen benzyny i zmniejszenia inflacji, no w tej chwili sprzysięgły się przeciwko niemu.
1: Mm-hmm. A czy to już w tej chwili widać na amerykańskiej ulicy i na amerykańskiej stacji benzynowej? Frustrację klientów?
0: Obserwując tak z daleka, bo w Stanach Zjednoczonych od kilku miesięcy nie byłem, natomiast widać wyraźnie to w badaniach opinii społecznej, że bez względu na to, jaka pracownia by je przeprowadzała, to Donald Trump ma poniżej 40% poparcia. Tak jak mówiłem przed chwilą, te poparcie nadal utrzymuje wśród bazy swojej MAGA i wśród większości wyborców partii republikańskiej, no ale amerykańskie społeczeństwo jest tak mocno spolaryzowane, że bez względu na wszystko, co by się działo, czego Donald Trump by nie zrobił, jak wysokie ceny by były, to i tak ten twardy elektorat przy nim pozostanie. Natomiast głosy nie, wyborców niezależnych i wyborców demokratycznych no jednoznacznie są negatywnie oceniają dorobek Trumpa dotychczasowy.
1: Wybory połówkowe jesienią. Jakie są perspektywy dla Republikanów?
0: Wszystkie badania wskazują na to, że demokraci mają przewagę kilkuprocentową nad republikanami. Oczywiście w takim wymiarze ogólnokrajowym. Pamiętajmy, że te wybory odbywają się w poszczególnych stanach i w większości przypadków społeczeństwo tych stanów głosuje tak, jak głosowało wcześniej. Czyli jedne stany głosują na demokratów, inne na republikanów. Tych stanów takich swingujących, czyli tych, które dają szansę na przełamanie dotychczasowego równowagi sił jest niedużo, no ale wszystko wskazuje na to, że demokraci są na najlepszej drodze przynajmniej do przejęcia jednej izby kongresu i to znowu nie dlatego, że partia demokratyczna tak dobrze sobie radzi, tylko po prostu Donald Trump, jego administracja popełnia błędy, aczkolwiek dzisiaj w nocy, czy w nocy z czwartku na piątek Donald Trump zapowiada konferencję prasową dotyczącą właśnie wyborów, więc tutaj jeszcze wiele może się zmienić, bo Donald Trump, jego administracja nie ukrywa, że chcą sprawować większą kontrolę nad procesem wyborczym, mimo tego, że w Konstytucji USA jasno jest zapisane, że wybory organizuje i nadzoruje władza stanowa.
1: Donald Trump chyba żałuje tego, jakbyśmy się mieli domyślać, chociaż nikt nie siedzi w jego głowie, jak się to potoczyło w wojnie z Iranem, czy też w ogóle, że zaatakował, bo cele niejasne. Poza tym, no, co tutaj osiągnął Trump, to trudno jest odpowiedzieć, a on w ogóle w tej chwili panuje nad tym konfliktem, jak pan sądzi?
0: Myślę, że Donald Trump należy do tych polityków, którzy nie żałują żadnej ze swojej decyzji i słuchając jego wypowiedzi i też to, co publikuje w mediach społecznościowych, to podejrzewam, że tak właśnie jest. On widzi ten konflikt jako sukces Stanów Zjednoczonych, bo tak naprawdę zrobił coś, czego jego poprzednicy nie zdobyli się na odwagę, aby zrobić. Natomiast ten konflikt już dawno przestał być kontrolowany przez USA. Tutaj te oczekiwania, że Iran w ciągu kilku dni, tygodni będzie na kolanach i niezdolny do jakiejkolwiek reakcji, no, nie spełniły się. Oczywiście Iran jest pokonany w sensie militarnym, ale widać, że jeszcze potrafi odpowiedzieć na ataki USA i tak namieszać na Bliskim Wschodzie, że Stany Zjednoczone jeszcze przez wiele miesięcy będą musiały te wszystkie sprawy rozwiązywać. Kwestia tego, w jaki sposób administracja, w jaki sposób republikanie będą próbowali przełożyć to na swoją korzyść, chociaż w samej partii republikańskiej mamy bardzo dużo głosów mówiących o tym, że to był błąd i że Stany Zjednoczone jak najszybciej powinny się z tego wycofać. A wiemy dobrze, że Donald Trump na pewno nie przyzna się do błędów, będzie dalej w ten konflikt brnął. Też wiadomo, że Pentagon i Armia Amerykańska przygotowały różne scenariusze dla prezydenta, czekają na jego odpowiedź.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Krzysztof Wasilewski, amerykanista i politolog z Politechniki Koszalińskiej, był razem z nami. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Po informacjach o 6.20 połączymy się z Przemysławem Iwańczykiem po to, aby porozmawiać o tym, jaki to sportowy sukces osiągnęła wczoraj wieczorem Argentyna.
2: Autopromocja.
3: Piłka jest okrągła.
4: A nas jest dwóch.
3: Kraje są trzy.
4: A mistrz będzie jeden.
3: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
4: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
3: Zapraszamy.
4: Przemysław Pozowski
3: i Michał Waszkiewicz.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: W końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Expert wyprzedaż.

0: Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację Tok FM. Dwie osoby zginęły, a 6 zostało rannych w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy. Wśród ofiar śmiertelnych jest 16-letni chłopiec. W wyniku ataku w dwóch dzielnicach Kijowa wybuchły pożary. Napięcie na tle historycznym nie zniszczyło przekonania Polaków, że w naszym interesie jest wsparcie militarne dla Ukrainy. Wskazują wyniki sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Takie działania popiera 52% ankietowanych, ale widać spadek akceptacji. Pod koniec grudnia 2022 roku za przekazywaniem broni i uzbrojenia było aż 77% badanych. Amerykańskie siły przeprowadziły kolejną serię ataków na cele w Iranie. Zbombardowano m.in. centra dowodzenia. Amerykanie podkreślają, że celem ataków jest ograniczenie zdolności Iranu do stwarzania zagrożenia dla marynarzy obsługujących statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Rekordowe pożary w Hiszpanii od początku roku. 320 pożarów strawiło ponad 62 tysiące hektarów lasów. To 2,5 raza więcej niż powierzchnia strawiona przez żywioł w tym samym okresie zeszłego roku. Ostatni duży pożar miał miejsce w prowincji Almeria na południu Hiszpanii. Ogień strawił około 7 tysięcy hektarów i doprowadził do śmierci 13 osób. Teraz w Tok FM informacje sportowe.
7: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
8: Błażej Kulesza zapraszam. Broniąca tytułu Argentyna znów w finale piłkarskich mistrzostw świata. Albiceleste pokonali 2-1 Anglików. Ci w meczu prowadzili od 55 minuty po strzale Antoniego Gordona. Bramki w końcówce meczu zdobywali już tylko Argentyńczycy. W 85 minucie Enzo Fernandesa w doliczonym czasie gry Lautaro Martinez.
9: To niesamowite, absolutnie niesamowite. Wszystko to, co osiągnęliśmy, cały czas parliśmy do przodu i to jest największa satysfakcja, jaką można mieć. Odnieśliśmy bardzo trudne zwycięstwo.
8: A przy obu golach asystował nie kto inny, jak Leo Messi. I tak Argentyna o złoto zagra z Hiszpanią, a walkę o brąz toczą Francuzi z Anglikami. Więcej o mundialu tuż po informacjach. Za to w naszej piłkarskiej kadrze zmiany w sztabie szkoleniowym. Nowym asystentem Jana Urbana został Kibu Wikunia. Hiszpan dobrze zna się z Urbanem, bo pracował z nim wcześniej m.in. w Legii Warszawa, Lechu Poznań czy Osasunie Pampeluna. Kibu Wikunia zajmie miejsce zmarłego nagle w kwietniu trenera Jacka Magiery. W nowej roli zadebiutuje we wrześniu. Wówczas Polacy rozegrają swój pierwszy mecz w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Zaledwie 77 minut potrzebowali polscy siatkarze, by rozprawić się 3-0 z wicemistrzami świata Bułgarami w pierwszym meczu Ligi Narodów w Chicago. Gładkie zwycięstwa w setach do 19-17 i jeszcze raz do 17 zaskoczyły środkowego naszego zespołu Szymona Jakubiszaka.
10: Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się, że tak się potoczy to spotkanie. Oczekiwaliśmy na pewno jakiegoś drugiego spotkania, że będą bardziej agresywni, ale no nie wyszedł im ten mecz. Także no, na pewno cieszymy się z szybkiego zwycięstwa.
8: Polacy w tabeli są na drugim miejscu, ustępując jedynie Japonii, która w tej edycji jeszcze nie przegrała. Następny mecz naszą kadrę czeka w sobotę, a rywalami Polaków będzie Brazylia. Już za chwilę wracamy do mundialu, ale najpierw pogoda.
7: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
6: Dziś tylko na północnym wschodzie nie będzie padać. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Na termometrach od 26 do 30 stopni, chłodniej miejscami na północy około 23, a na wybrzeżu 20.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 25 minut po 6:00. To jest pierwszy program TOK FM. I nasz kolejny gość, dziennikarz TOK FM Przemysław Iwańczyk. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
4: Przemek tutaj między innymi zajmuje się sportem, interesuje się właśnie tematami sportowymi, między innymi, bo także w roli gospodarza na bardzo różne tematy, na każdy temat z każdej strony, jak to się u nas mówi, państwo Przemka usłyszeć mogą. No ale dzisiaj oczywiście spotykamy się po to, aby porozmawiać o tym wczorajszym, bardzo emocjonującym meczu. 2-1 dla Argentyny. Argentyna pokonała Anglię, choć w 80, powiedzmy, drugiej, trzeciej minucie. Jak sytuacja wyglądała? Jak byś wtedy obstawiał wynik?
11: Mimo prowadzenia 1-0 przez reprezentację Anglii, spodziewałem się, że ten mecz może wymknąć, przeciec między palcami drużynie angielskiej. Przede wszystkim dzień dobry, jeszcze raz powiem. 6:25 to rzeczywiście doskonała pora, by pomówić o spotkaniu, które z pewnością przejdzie do historii mundiali, ale nie ze względu na swój nie wiadomo jaki kunszt piłkarski, nie wiadomo jaką wirtuozerię, choć w przypadku Leo Messiego to każdy jego występ należy w ten właśnie sposób spuentować. To spotkanie można na nie patrzeć dwojako. Przede wszystkim ze względów sportowych. Strategicznie rozegrane spotkanie, w którym reprezentacja Argentyny w pierwszej połowie starała się zabijać mecz w ten sposób, by nie dopuścić Anglików do konstruowania jak największej liczby akcji. To było spotkanie, które przeszło do historii, ponieważ odkąd wprowadzono...
4: Mecz stulecia w Argentynie, mówią wręcz.
11: Tak, tak, ale wiesz co, zmierzam do tego, że gdyby potraktować to spotkanie czysto statystycznie, to w pierwszej połowie nie stworzono praktycznie żadnej sytuacji po obu stronach, co dowodzi tego, jak wielka była to bitwa w środku pola. A końcówkę widzieliśmy, żeby też nie rozwlekać tych wątków sportowych. Leo Messi jest artystą, dla którego gotowi są ginąć jego koledzy. Proszę wybaczyć, w dobie niepokojów i wojen na świecie używanie takiej metafory nie jest na miejscu, ale to są słowa przytoczone przez piłkarzy argentyńskich, którzy powiedzieli, że jeśli ma się takiego artystę obok siebie, to oni są gotowi poświęcać wszystko, swoje zdrowie, a nawet swoje życie. Jak wiadomo, Argentyńczycy są bardzo emocjonalni, stąd lubią też przesadzać w opisywaniu tej piłkarskiej rzeczywistości. Leo Messi jest artystą, ponieważ od 2018 roku poza jednym meczem, meczem z Polską właśnie, na mundialu w Katarze w 2022 roku, w każdym spotkaniu strzela albo gola, albo ma asystę. Wczoraj miał dwie asysty. Jego dwa magiczne dotknięcia spowodowały, że Argentyńczycy przeszli dalej. No i wreszcie odwołam się do tych wątków pozasportowych już zupełnie. Mamy ostatni gwizdek, mamy celebrację ze strony Argentyńczyków. Ktoś rzuca z trybun transparent Falklandy, no, tutaj akurat było napisane Malwiny ze zrozumiałych względów, są zawsze argentyńskie, więc wdziera nam się też jako punkt kulminacyjny już po ostatnim gwizdku ten wątek polityczny. Co więcej, ten transparent trzymają piłkarze występujący na co dzień w Premier League na Wyspach Brytyjskich, a więc Argentyńczycy, którzy już teraz mogą spodziewać się tego, że będą witani gwizdami na każdym stadionie, na którym się tylko pojawią. Lisandro Martinez, Giovanni Lo Celso. To oni byli głównymi prowodyrami, by ten transparent rozciągnąć. Noty protestacyjne już wpłynęły do placówek dyplomatycznych. Mało tego, ten transparent, zdaniem piłkarzy, podyktowany był ruchami jednego z brytyjskich okrętów w okolicy właśnie Malwinów, Falklandów, więc no, mamy do czynienia z sytuacją, której nikt się nie spodziewał. Wszystkie amerykańskie służby, tak zwane trzylitrowe, postawiły swoich funkcjonariuszy w stan najwyższej gotowości związany, to było oczywiście z rangą tego spotkania, ale także z wagą podtekstów. Rok 86, dokładnie 40 lat temu, przecież mamy do czynienia z bojem, w którym już w fazie pucharowej mundialu w Meksyku, w którym Diego Maradona strzela gola ręką, dokłada także drugą bramkę i to Argentyńczycy awansują. 6 meczów na poziomie mundiali między Argentyną i Anglią. Po wczorajszym zwycięstwie Argentyny mamy równiutko remis. 3-3.
4: Przemku, to jeszcze gdybyś mógł opisać to, co w ostatnich minutach się wydarzyło, bo dosłownie kilka ostatnich minut, prawda, zdecydowało o wyniku spotkania i o tym, że się odwróciła ta sytuacja na korzyść Argentyny. Nie wszyscy oglądali Więc w kilku zdaniach jakbyś mógł to opisać i na ile to był, na ile to była strategia, która miała zadziałać ze strony Argentyny. No jak zwykle oczywiście trochę szczęścia potrzeba.
11: Przede wszystkim dwa gole, które padły dla reprezentacji Argentyny, które przesądziły o awansie do finału, poprzedzone były licznymi sytuacjami, które Argentyńczycy sobie stworzyli. No właściwie mogli już wcześniej doprowadzić do tego, ale pod glebie, pod taki stan rzeczy stworzyli sami Anglicy. Thomas Tuchel, niemiecki szkoleniowiec prowadzący reprezentację Argentyny, dziś jest krytykowany we wszystkich mediach. Ja już przygotowując się do naszej rozmowy, wstałem wcześniej, by prześledzić to, w jaki sposób też tak zwani opinioniści traktują Tuchela. Piszą wprost, podobnie jak jego poprzednik Gareth Southgate, nie ma przekonania o zwyciężaniu. Chce być pragmatyczny. Nie umie wyleczyć angielskiej drużyny ze strachu. Anglia chciała tylko przetrwać. To największa choroba ekipy, która w 66 roku wywalczyła tytuł mistrza świata i nie umie z tego kompleksu wyjść mimo upływu lat, 60 lat. No więc mamy odpowiedź na to pytanie, dlaczego Leo Messi, jego koledzy, w tak wyrafinowany sposób, bo myślę, że jest to adekwatne do przebiegu meczu określenie, wykorzystali to, że Anglicy cofnęli się. Anglicy prowadzący od 55 do 85 minuty. To, co zrobił Leo Messi, no to myślę, że wielu z Państwa pewnie sięgnie do powtórek i zobaczy, jak to wyglądało. Nie chcę opisywać, jak padały bramki, natomiast można powiedzieć, że reprezentacja Argentyny przy całym swoim kunszcie to też zespół oparty na nieprawdopodobnych więziach. Ta emocjonalność, jaka wybrzmiewa z tego zespołu, myślę, że jest jednym z największych atutów. No i artysta w składzie, wirtuoz, dla którego chcą grać inni. To jest moim zdaniem klucz całej historii. Ale po przeciwnej stronie w finale, bo ja już troszeczkę wybiegnę w przyszłość.
4: Mm-hmm. A właśnie chciałem zapytać o finał.
11: Będziemy mieli reprezentację Hiszpanii, która po pierwsze odpoczywała dzień dłużej, po drugie rozpędza się w tym turnieju i w przeciwieństwie do Argentyny nie miała w fazie pucharowej wszystkich meczów rozstrzyganych dopiero w samej końcówce. Argentyńczycy dwa mecze musieli rozstrzygać po dogrywce, a dwa dopiero w doliczonym czasie gry. To emocjonalnie naprawdę wiele kosztuje. Zresztą tempo, w jakim rozgrywało się to wczorajsze spotkanie w pierwszej połowie, no musi gdzieś odbić się, bo przecież to są tylko i aż ludzie na dyspozycji motorycznej piłkarzy argentyńskich. No ale piłka nożna już nieraz dowodziła i zaskakiwała nas, że ktoś, kto jest faworytem, niekoniecznie musi potwierdzić to w wygranym meczu. Zapowiada nam się jedna z piękniejszych uczt, trzeci finał z rzędu dla reprezentacji Argentyny, drugi w historii dla reprezentacji Hiszpanii, która przypomnę w 2010 roku wywalczyła tytuł. Jeśli Argentyna wygra, po pierwsze obroni mistrzostwo, co zdarzy się po raz trzeci w historii mundiali, a mamy w tej chwili 23. Jeśli wygra Hiszpania, zdobędzie tytuł po raz drugi. Argentyńczycy z czterema mistrzostwami dołączyliby wówczas między innymi do reprezentacji Niemiec i reprezentacji Włoch, wpisując się ex aequo na to drugie miejsce, no bo przecież pierwsze należy do Brazylii, która pięciokrotnie wywalczyła tytuł mistrza świata.
4: Bardzo dziękuję. Przemysław Iwańczyk, dziennikarz TOK FM, był razem z nami. Do usłyszenia.
11: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
4: Wyśpij się, Przemku, teraz.
11: Nie, już nie mam zamiaru.
4: Przed nami pierwszy program gospodarczy.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Gazeta Wyborcza na początek. Dalej o reformie Państwowej Inspekcji Pracy, bo tutaj wątków jest rzeczywiście bardzo dużo. Choć reforma od miesięcy budziła obawy przed masowym przekształcaniem kontraktów lekarzy w etaty, zdaniem Federacji Przedsiębiorców Polskich kontrole mają z założenia omijać placówki medyczne. Czy to prawda? To pytanie stawia dzisiaj Kasia Bielecka. Skontaktowaliśmy się z kilkoma inspektorami pracy, którzy mówią nam, że nie słyszeli żadnych wytycznych dotyczących celowego omijania szpitali, czy traktowanie ich inaczej niż reszty podmiotów. Zapytaliśmy o to również rzecznika Państwowej Inspekcji Pracy Mateusza Rzemka. Ten po raz kolejny przypomina, że na tym etapie reformy praca inspekcji będzie polegała głównie na reakcji na skargi. Jeśli tych od medyków będzie mało, to prawdopodobnie inspektorzy nieczęsto będą kierowali się do ochrony zdrowia. Rzecznik inspekcji przypomina, że w tym momencie reformy żadna branża nie została wytypowana jako tak, gdzie kontroli będzie mniej albo więcej. Były główny inspektor pracy Marcin Stanecki mówi wprost: nie będzie masowych kontroli w wybranych branżach, bo będziemy odpowiadać na skargi albo podmioty do kontroli zostaną wskazane przy wsparciu algorytmu. To jest dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Teraz Rzeczpospolita. Palenie już niemodne. Sklepy z tytoniem znikają najszybciej. Polski rynek detaliczny w pierwszym półroczu skurczył się o 530 sklepów, a największy spadek dotyczył placówek z wyrobami tytoniowymi, piśmienniczymi i księgarni. Nie oznacza to jednak stagnacji, bo wiele sieci rośnie. Po sześciu miesiącach już 2026 roku rynek detaliczny odnotował 0,14%, taki spadek liczby sklepów licząc od końca 2025 roku. Dotyczył on większości branż, to oznacza, że z polskiego rynku zniknęło właśnie wspomnianych 530 sklepów. Warzywniaki są na fali, proszę Państwa. Jak podają autorzy opracowania, spadki dotyczą ogromnej części placówek prowadzonych przez jednoosobowe działalności gospodarcze. Do tej liczby należy dodać blisko 4,8 tysiąca zawieszonych działalności. Wraz z tym zwiększyła się liczba sektorów handlu detalicznego, w których notuje się spadek liczby sklepów. W 2025 roku na 27 monitorowanych przez firmę branż tylko w 7 przypadkach zanotowano wzrost liczby sklepów. Po dwóch kwartałach 2026 roku proporcje się powoli zmieniają i spadek liczby sklepów widać w 18 branżach. Tutaj sporo liczb. Jeśli Państwo są ciekawi tych szczegółów, to dzisiejsza Rzeczpospolita ma je dla Państwa. Kto nam zapłaci za stare słupy? To pytanie na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Infrastruktura energetyczna, która powstawała w czasach PRL-u, nierzadko stoi na prywatnych działkach. Po wyroku TK z 25 roku ich właściciele zaczęli interesować się wynagrodzeniem. Po transformacji ustrojowej powstała wykładnia, zgodnie z którą spółki korzystały ze służebności przemysłu. Ale w grudniu minionego roku Trybunał zakwestionował tę praktykę. Na co mogą liczyć właściciele? O tym dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Autopromocja.
13: Ziemia mazowiecka ze wszystkich ziem polskich jest najuboższa i najmniej wartościowa.
14: Jak nisko musiała być rozwinięta ta część kraju, jak nisko.
15: Tak, peryferia uboga, zacofana, znowu to za dół.
14: Piaski, laski i karaski. No.
15: Tak, tak.
13: Prawdziwa historia Polski.
16: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
12: Autopromocja.
17: Reklama.

0: Biedronka.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
0: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
0: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej, złoty 79 zł za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Bo w Media Expert tanie ma.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 6.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Przemęczony personel, przyjmowanie pacjentów na zaplanowane wizyty na SOR i wykorzystanie pomieszczeń szpitalnych niezgodne z ich przeznaczeniem. To tylko niektóre nieprawidłowości zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli o działalności Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że wszystkie zostaną wyjaśnione, a ratusz wyciągnie wnioski na przyszłość. Z kolei NIK zapowiada, że na kontroli się nie skończy, a szpital będzie pod nadzorem, mówi rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny.
9: Przekazaliśmy nasze rekomendacje. Będziemy sprawdzać, jak one są realizowane.
8: Nieprawidłowości w szpitalu bada także CBA. Władze PiSu nakazały działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Sasin podporządkował się decyzji. Morawiecki podkreślił, że budowa Wielkiej Polski jest i pozostanie celem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Do sprawy wrócimy w informacjach o 7. Komisja Europejska wzywa Polskę i inne państwa do zniesienia embarga na ukraińskie zboże. Według Brukseli krajowe ograniczenia prowadzą do podziału jednolitego rynku i powinny zostać zastąpione przez unijne mechanizmy handlowe. Polskie embargo na ukraińskie zboże obowiązuje już prawie 3 lata. Podobne ograniczenia wprowadziły też m.in. Węgry i Słowacja. Ponad 150 wydarzeń, wśród nich koncert z okien kamienic. Jutro rozpoczynają się 73. urodziny warszawskiej starówki. Każdy znajdzie coś dla siebie, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
10: Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzaniu kuratorskie po wystawach. W piątek o godzinie 19:00 tą imprezę otworzy koncert otwartych okien, czyli muzycy Brass Federacji grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hejnał dla miasta.
8: Większość atrakcji jest darmowa. Szczegółowy program można znaleźć na stronie www.grupastarówka.pl. Dziś tylko na północnym wschodzie nie będzie padać. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Na termometrach od 26 do 30 stopni, chłodniej miejscami na północy około 23, a na wybrzeżu 20 stopni.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Za 16 minut siódma, to jest pierwszy program TOK FM. Monika Krasińska, dyrektorka Departamentu Prawa i Nowych Technologii w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, jest z nami. Dzień dobry.
12: Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry.
11: Prezes urzędu nałożył karę na osobę, która posiada prywatny monitoring. I to jest chyba pierwsza taka sytuacja, prawda?
12: Rzeczywiście. Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpoczął nakładanie kar, które są efektem pewnych takich działań nieuwzględniających ochrony prywatności osób nas otaczających.
11: Czyli ktoś zainstalował sobie kamerę i okazało się, że bezprawnie filmuje ludzi, czy tak?
12: Dokładnie tak. Osoba, która instaluje kamerę, musi być świadoma tego, że pozyskuje tym sposobem bardzo często nie tylko dane osobowe własne, tudzież domowników, ale bardzo często instalując kamerę możemy nawet przypadkiem pozyskać dane osób trzecich, dane sąsiadów, dane osób poruszających się po drodze publicznej, którą również oko kamery obejmuje. A to oznacza, że pozyskując takie dane, stajemy się ich administratorem i stajemy się bardzo odpowiedzialnym także gospodarzem tych danych. Musimy zatem być świadomi tego, w jaki sposób te dane przetwarzamy. Czy w ogóle one powinny być przetwarzane? I tutaj pojawia się zasadniczo znak stop. Bo tam, gdzie zaczynamy ingerować w sferę cudzej prywatności, kończy się też tolerancja na takie nasze działanie, jeżeli robimy to w sposób zbyt represyjny, w sposób nadmiarowy, jeżeli nie uwzględniamy tej prywatności, za nic mamy zdanie osób, które czują się inwigilowane, takie zachowanie może zakończyć się reakcją Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tak jak miało to miejsce w tym przypadku.
11: Pani dyrektor, to powiedzmy, gdyby pani mogła opowiedzieć o sytuacji, o której mówimy, bo jest ona swego rodzaju precedensem, warto się jej przyjrzeć. Co tu się stało?
12: Wbrew pozorom, ta sytuacja przecież nie jest niczym nowym. Bardzo wiele osób fizycznych instaluje kamery na swoich prywatnych posesjach i wiele osób kieruje się absolutnie właściwymi intencjami.
11: Nawet czasami sąsiedzi są beneficjentami tego, nie wiem, poprawy bezpieczeństwa, bo zdarzają się takie sytuacje, że ktoś zainstalował kamerę w porozumieniu z sąsiadami i oni tylko temu przyklasnęli, bo mogą, nie wiem, rower na przykład zostawić bezpiecznie.
12: Ale jednak zainstalowanie wideonadzoru, która to instalacja jest efektem jakiegoś wzajemnego porozumienia, jest troszeczkę inną sytuacją niż opisana w decyzji prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dlaczego? Bo akurat w tej sytuacji mieliśmy do czynienia z pozyskiwaniem danych osób trzecich, sąsiadów, które miało miejsce przez wiele, wiele lat, pomimo próśb i pomimo wręcz żądań, aby takie działanie nie miało miejsca, te osoby były stale monitorowane, one czuły się nadzorowane, one czuły się inwigilowane, miały odczucie kompletnego braku swojej prywatności. Właściciel nie reagował na sygnały, nie podejmował żadnych działań. Wskutek powyższego, po złożeniu skargi, osoby te miały prawo oczekiwać interwencji Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskutek swojej bezsilności, bo ta interwencja, ich interwencja sąsiedzka nie zdawała żadnego rezultatu. Urząd Ochrony Danych Osobowych przypatruje się monitoringowi zresztą od wielu lat, zarówno jako członek Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych, która wydała wytyczne w sprawie monitoringu, jak i krajowy organ rozpoznający sprawę ochrony danych osobowych. Monitoring generalnie jest dużym problemem w naszej rzeczywistości wskutek zastosowania różnych nowych technologii. Może bowiem powzyskiwać w ten sposób administrator, a może być nim zarówno osoba fizyczna, może być nim spółdzielnia, może być nim urząd, może być takim administratorem wiele podmiotów instalujących monitoring. Takie podmioty po prostu pozyskują dane osobowe i to coraz częściej też zaczyna się proces pozyskiwania danych szczególnych kategorii, ponieważ zaczyna się pojawiać sztuczna inteligencja, zaczyna się pojawiać technologia rozpoznawania twarzy przy pomocy cech biometrycznych, a tu już wkraczamy także w dodatkowe wymogi, które kształtuje akt o sztucznej inteligencji. Więc zanim zdecydujemy się na taką instalację monitoringu, musimy być przede wszystkim przygotowani do odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób będziemy to robić. Czy oszacowaliśmy pewne ryzyka związane też z ochroną prywatności innych ludzi? Czy to oko kamery jest umiejscowione we właściwym miejscu, tylko w zakresie tej naszej przestrzeni? Bo my mamy prawo chronić jako obywatele swoje miejsca zamieszkania, mamy prawo chronić swój dobytek, żądać większego poczucia też przez to bezpieczeństwa, ale musimy też informować, jeżeli pozyskujemy bowiem dane osobowe i podlegamy pod rygor przepisów o ochronie danych osobowych, jako administrator mamy szereg obowiązków. Musimy informować o tym, że takie dane są pozyskiwane. Mhm. Żądanie usunięcia danych nie może być pozostawione
11: no
12: bez
11: właśnie.
12: Żadnej reakcji.
11: Pani dyrektor, czy możemy na swoim prywatnym terenie zamieścić po prostu taką informację o zasadach, na jakich rejestrowany jest obraz i że ktoś jest filmowany i wtedy mieć z głowy pewien obowiązek. Czy to są tego samego, czy takie same zasady dotyczą osób prywatnych, jak firm?
12: Na to pytanie już odpowiedział Trybunał Sprawiedliwości wiele, wiele lat temu w takim słynnym wyroku w sprawie Rynesz. I tam Trybunał Sprawiedliwości zwrócił uwagę, iż osoba, która zbiera dowody dla chociażby przeciwdziałania ewentualnym niekorzystnym zachowaniom ze strony chociażby podmiotów zewnętrznych, sąsiadów, ma prawo pozyskiwać pewne informacje, jeżeli wykaże ten swój rzeczywisty interes, jeżeli wykaże, że rzeczywiście te dane są niezbędne dla dochodzenia swych praw, dla obrony swych praw. Natomiast to nie oznacza, że jako administrator ma nie informować o zasadach przetwarzania danych i ma nie poczuwać się do odpowiedzialności w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Także są takie sytuacje, które mogą uzasadniać pozyskiwanie danych osobowych, ale musi być to poprzedzone naprawdę takim przeprowadzeniem testu tej niezbędności, wykazaniem, że rzeczywiście istnieje ta rzeczywista potrzeba, że jest to konieczne, że jestem w stanie to udowodnić, a nie pozyskuję dane, bo mam w taki sposób ustawioną kamerę, bo mogę w ten sposób, bo takie mam
11: Pani
12: urządzenie
11: dyrektor,
12: i nie zamierzam tego zmienić.
11: Czyli to jest indywidualna sprawa. W sytuacji, gdy ja instaluję sobie kamerę i nawet gdzieś tam wywieszam informację, że takie monitorowanie jest, to w sytuacji, gdyby komuś to przeszkadzało, to ja muszę wykazać, że mi jest to potrzebne, tak?
12: Muszę wykazać, że jest mi to potrzebne i niezbędne i rzeczywiście bez tych informacji, bez tych danych nie osiągnę zakładanego celu. Najczęściej jednak kamery są ustawione w taki sposób, że często przypadkowo pozyskują dodatkowe dane. Właściciele nie zawsze mają świadomość tego, że ustawienie takiego urządzenia skutkuje także odpowiedzialnością za pozyskiwanie często danych, które akurat są zbędne. I dlatego zdziwienie może wywoływać wśród niektórych decyzja Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ale tak naprawdę stanowisko zawarte w tej decyzji jest przypomnieniem pewnych zasad dotyczących stosowania monitoringu, o których Urząd Ochrony Danych Osobowych od wielu, wielu lat przypomina, ponieważ na stronie urzędu możecie Państwo zapoznać się z szeregiem opinii, informacji na ten temat. Aktualnie także przygotowywany jest poradnik dotyczący stosowania monitoringu, który mam nadzieję także utuli wielu administratorów na ten sposób pozyskiwania informacji, na potrzebę pozyskiwania informacji, jaką są dane osobowe i podpowie, w jaki sposób zachować się, aby te wszystkie działania godziły nasze interesy z interesami innych ludzi, bo inne osoby też mają prawo do prywatności. Mhm.
11: A póki jeszcze nie ma tego przewodnika, to my bądźmy tutaj takim przewodnikiem jeszcze przez te dwie minuty, które nam pozostały. Jest sytuacja, w której chcemy monitorować miejsce parkingowe, tam gdzie stoi nasz samochód, ogólnodostępne miejsce i ustawiamy sobie kamerę, kadr w ten sposób, żeby było widać to auto. Czy tak wolno?
12: No tutaj postawione jest ciekawie pytanie, ale odpowiedź na to pytanie nie jest tak do końca taka oczywista. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim powstaje tutaj wątpliwość, czy ja mam prawo instalować na określonym terenie, który nie należy do mnie, określone urządzenie monitorujące. Bo to też jest bardzo ważny aspekt. Bardzo często w pytaniach, które się pojawiają w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, właśnie pojawia się takie zagadnienie jak to, czy na obszarze, który do mnie nie należy, mogę wprowadzać moje własne zasady pozyskiwania informacji. Tu należałoby się przyjrzeć zatem temu zagadnieniu i być może ustalić z zarządcą terenu pewne zasady, uwrażliwić na pewne sytuacje, które nawet patologiczne, które mają miejsce, bo być może zarządca terenu, właściciel, widząc, jakie są zagrożenia i ryzyka, zdecyduje się na wprowadzenie monitoringu, ale będzie to monitoring przejrzysty, monitoring, który nie tylko ograniczy te ryzyka, zapobiegnie pewnym ryzykom, ale też zapobiegnie niepotrzebnemu zbieraniu też określonych danych osobowych. Musimy pamiętać, że większość administratorów to nie są służby, które mogą wprowadzać nadzór bez wiedzy i zgody osób fizycznych na warunkach wynikających ze specjalnych przepisów kształtujących ich kompetencje. Większość z nas są to przedstawiciele sektora cywilnego, przedstawiciele biznesu albo instytucji publicznych, albo osoby prywatne. I każdy, kto wprowadza takie rozwiązanie, musi zastanowić się po prostu, w jakich warunkach zbiera dane osobowe.
11: I nadrzędną sprawą, tutaj musimy już kończyć, niestety nadrzędną sprawą są prawa obywatelskie do prywatności. Tutaj myślę, pani się zgodzi ze mną.
12: Oczywiście.
11: Dziękuję
12: nie możemy
11: bardzo
12: o nich zapominać. Ochrona danych osobowych jest jednym z praw obywatelskich, jednym też z praw podstawowych. Funkcjonujemy w takiej przestrzeni, w której musimy godzić wszystkich interesy.
11: Dziękuję
12: prawo
11: bardzo,
12: do ochrony danych
11: Monika
12: osobowych jest jednym z największych i najbardziej istotnych w dobie dzisiejszych różnych nowych technologii praw.
11: Monika Krasińska, dyrektorka Departamentu Prawa i Nowych Technologii w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, była razem z nami. Do usłyszenia. A już teraz dołącza do nas Karolina Lewicka.
6: Dzień dobry.
11: Zwarta i gotowa do poprowadzenia czwartkowego poranku w TOK FM. Tematów nie brakuje, prawda?
6: To prawda. Kiedy prawie rok temu rzecz działa się 23 lipca, odbywała się rekonstrukcja rządu i Adama Bodnara zastępował Waldemar Żurek, to Włodzimierz Czarzasty powiedział o nowym ministrze sprawiedliwości, że on się nie certoli. I premier Tusk też wtedy dawał do zrozumienia, że za sprawą Żurka rozliczenia poprzedniej ekipy mają przyspieszyć. Dziś premier przeprasza, mówi: powinienem może mieć więcej wyobraźni wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia. I winę za sytuację, czyli kiepskie tempo rozliczeń, szef rządu zrzuca na sytuację w prokuraturze. Porozmawiamy o tym z Michałem Wewrykiewiczem, teraz europosłem Koalicji Obywatelskiej, a wcześniej znanym przede wszystkim z inicjatywy Wolne Sądy walczącej o praworządność. Będzie też oczywiście o PiSie. Bo wczoraj sytuacja przy Nowogrodzkiej gwałtownie przyspieszyła. Najpierw Jarosław Kaczyński zawarł cokolwiek egzotyczny sojusz z Markiem Wochem, który w wyborach prezydenckich tych zeszłorocznych zajął ostatnie miejsce, zaszczytne bardzo, z wynikiem nieco ponad 13 tysięcy głosów. No a potem zebrało się kierownictwo PiSu i uradziło, że ze stowarzyszeniami w PiSie koniec. A kończąc ze wszystkimi stowarzyszeniami, chodzi o to oczywiście, by skończyć ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego. Tyle, że były premier nie chce z tym stowarzyszeniem skończyć, co pewnie oznacza koniec jego przygody z PiS-em. Czyli z komentatorami o tych różnych końcach, różnych światów będziemy rozmawiać.
11: Karolina Lewicka po informacjach, a za pierwszy program TOK FM dziękuję państwu. Jakub Żebrowski, Livia Prądzyńska i Wojciech Muzal. Dobrego dnia.
13: Reklama.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
7: Citroen.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Dodać na leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Jarosław Kaczyński daje politykom swojej partii 7 dni na wypisanie się ze stowarzyszeń, które do tej pory powstały w ramach struktur PiSu. Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię nalotów na Iran. Zbombardowano m.in. centra dowodzenia. Argentyna zmierzy się z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. 16 lipca, minuta po 7. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Albo partia, albo stowarzyszenie. Taki wybór politykom PiSu dał prezes Jarosław Kaczyński. Więcej o ultimatum, którym zakończyła się wczorajsza narada władz partii. Maciej Kluczka.
18: Tematem spotkania miały być antyukraińskie wypowiedzi Przemysława Czarnka, które stały się problemem dla partii. Temat spotkania zszedł jednak na działające w PiSie stowarzyszenia. Tym najbardziej problematycznym jest stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, którego zresztą na naradzie w partii nie było.
19: Oczywiście, że błąd, bo powinien brać udział w dyskusjach.
18: Mówił Tobiasz Bocheński, rzecznik PiSu Rafał Bochenek.
20: Członkowie tych stowarzyszeń powinni złożyć deklarację o wystąpieniu z tych stowarzyszeń.
18: Na zakończenie działalności stowarzyszeń politycy PiSu mają tydzień. Jacek Sasin, który założył konkurencyjne wobec Morawieckiego stowarzyszenie, już podjął decyzję.
21: Absolutnie przyjmujemy to jako oczywistość. Ja zadeklarowałem, że się oczywiście podporządkujemy.
18: Morawiecki jednak do tego ultimatum nie chce się stosować. Politycy z nim związani mówią, że w razie wyrzucenia z PiSu założą własny klub. Maciej Kluczka, TOK FM.
17: Wczoraj wieczorem odbyło się także spotkanie Donalda Tuska z politykami Koalicji Obywatelskiej. Dyskutowano m.in. o planie na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia i mobilizacją przed wyborami 2027 roku. Po tym, jak tydzień temu ministra zdrowia ogłosiła, jak chce zreformować system wynagrodzeń lekarzy, dziś Jolanta Sobierańska-Grenda spotka się ze związkowcami i pracodawcami. Strona społeczna liczy na konkrety planu i będzie dopytywać o skutki wprowadzenia stawki maksymalnej 240 zł za godzinę. Po spotkaniu z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej pojawiły się kwestie sporne. Tak na regulacje patrzą Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej i ministra zdrowia. Jolanta Sobierańska-Gren.
7: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca.
15: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
7: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
17: Ministra zapowiedziała także zatrudnianie pracownika medycznego na co najmniej połowę etatu oraz przyspieszenie prac nad centralną e-rejestracją i e-kolejką. Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię nalotów na Iran. Zaatakowano irańskie centra dowodzenia, stanowisko obrony przeciwlotniczej oraz miejsca nadzoru wybrzeża. Amerykańskie dowództwo podkreśliło, że chodzi o zminimalizowanie zagrożenia dla statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. O szczegółach Marcin Starzec.
22: Według centralnego dowództwa USA celem były m.in. centra dowodzenia, systemy obrony przeciwlotniczej i infrastruktura rakietowa. Waszyngton przekonuje, że chodzi o ograniczenia zagrożeń dla statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus, a prezydent Donald Trump cały czas w swoim stylu twierdzi, że operacja przynosi efekty. Prowadzimy bardzo intensywne uderzenia na Iran. Oni praktycznie nie mają już wojska i nie są w stanie nic z tym zrobić. Trump nie wyklucza również kolejnych ataków. Natomiast irański negocjator Mohammad Bagher Ghalibaf oświadczył, że Teheran nie ma interesu w przestrzeganiu rozejmu z USA i musi być gotowy zarówno na wojnę o przetrwanie, jak i na negocjacje. Marcin Starzec, TOK FM.
17: Pożary trawią Europę zachodnią i południową. Najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii, Francji i Portugalii. W Polsce mimo deszczu

0: mistrzostw świata w piłce nożnej drużyna Leo Messiego pokonała Anglików 2-1. Chociaż aktualny król strzelców mundialu nie zdobył tym razem bramki, to na jego koncie można zapisać 2 asysty. Tym cenniejsze, bo Argentyńczycy gole strzelali w końcowych minutach półfinałowego meczu. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesz.
1: W Atlancie kibice mogli zobaczyć ostrą walkę o finał mundialu. Mimo że Anglicy po bramce Gordona od 55 minuty prowadzili, to końcówka należała do Albi Celestes, co przyznał trener Lionel Scaloni. Szczerze uważam, że ta drużyna gra najlepiej, gdy jest pod presją, a gdy jesteśmy pod presją, to przeciwnik zaczyna się wahać. Sytuację wykorzystali Fernandez i Martinez odpowiednio w 85 i 92 minucie meczu. Anglicy, no cóż, znów mogą mówić, że byli o krok od wielkiego sukcesu, mówi kapitan drużyny Harry Kane. To podobna historia jak w poprzednich turniejach. Mam wrażenie, że tym razem mieliśmy problemy z utrzymaniem tempa gry. Za to argentyńscy kibice już mogą świętować, bo po 3,5 roku przerwy ich zespół jest o krok od obrony tytułu. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Dziś najwięcej przejaśnień i bez opadów na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze duże i umiarkowane zachmurzenie, do tego przelotny deszcz i miejscowe burze, lokalnie z gradem. Najmocniej popadać może w centrum i na południu. Termometry pokażą dziś od 26 do 30 stopni, chłodniej miejscami na północy do 25, a na wybrzeżu do 20.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do 9:00. A zaczynamy od przeglądu prasy. Drukowane gazety nie załapały się na wczorajsze wydarzenia późno-popołudniowe i wieczorne, czyli na przyspieszenie sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego zerkamy na portale. Dominika Długosz w Newsweeku pisze tak. Prezes Kaczyński zażądał od polityków PiS-u, żeby zrezygnowali z członkostwa we wszelkich politycznych stowarzyszeniach. To uderzenie przede wszystkim w Mateusza Morawieckiego, który organizuje właśnie wielki kongres swojego stowarzyszenia. Wóz albo przewóz. Chce wychodzić? Niech wychodzi. Mówią o Morawieckim niechętni mu politycy PiS-u. Morawiecki zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami nie bierze udziału w posiedzeniach władz partii. Ostentacyjnie je ignoruje. Nie był obecny, gdy prezes oświadczał, że nie zamierza tolerować działalności żadnych sformalizowanych grup, w tym także tej Morawieckiego. Stowarzyszenie Rozwój Plus ma zostać zlikwidowane. I to szybko. Jak mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek wczoraj późnym popołudniem, uchwała dotyczy zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym. Zgodnie z decyzją kierownictwa, członkowie PiS-u, którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu 7 dni. Te 7 dni to nie jest tylko czas na wystąpienie ze stowarzyszeń, które w partii powstały, to jest także czas dla Mateusza Morawieckiego na ostateczną decyzję. Mateusz dostał tydzień na zamknięcie tej działalności i zadeklarowanie, jak właściwie widzi swoją przyszłość w partii. Słyszy Newsweek od polityków PiS-u, którzy znają przebieg spotkania. PiS boi się tego, że zapowiadany na koniec lipca kongres Stowarzyszenia Morawieckiego mógłby przyćmić partyjne spotkania i wytworzyć u części wciąż niepewnych polityków przekonanie, że to w Morawieckim i jego ludziach tkwi przyszłość partii. Zwłaszcza gdyby kongres był liczny, sprawnie zorganizowany i robił dobre wrażenie. A Morawiecki zapowiadał udział przynajmniej 1000 zainteresowanych swoją imprezą. Naprawdę, dość już tego wiecznego stania w przeciągu. Chce wychodzić, niech wychodzi. Tylko niech oni wreszcie przestaną rozpuszczać po mieście te informacje, że już za momencik, już za chwileczkę będą się żegnać, mówią rozmówcy Newsweeka. W PiS pojawiły się też głosy, że Morawiecki powinien przestać być szefem europejskich konserwatystów i reformatorów. To jest formacja europejska, do której należy PiS w Parlamencie Europejskim. Po środowym spotkaniu kierownictwa w PiS podniosły się głosy, że Morawiecki otrzymał to stanowisko z rekomendacji partii, a skoro nie chce grać z PiS-em, to powinien je stracić. Niektórzy mówią także, że Adam Bielan, który od jakiegoś czasu jest bardzo blisko Mateusza Morawieckiego, powinien przestać być szefem delegacji PiS w Parlamencie Europejskim, bo jego lojalność wobec partii nie jest 100%. Wirtualna Polska pisze o tym, że Jarosław Kaczyński na tym spotkaniu prezydium Komitetu Politycznego PiS miał przedstawić analizy prawne wskazujące, że jeśli członkowie PiS-u będą prowadzić

0: działalność polityczną poza partią i finansować tę działalność, to będzie oznaczało, że PiS straci subwencje. Prezes PiS miał powiedzieć, to znów relacja osób bliskich Nowogrodzkiej, że był tolerancyjny, nawet za bardzo. Ale gdy w grę wchodzą możliwe kłopoty z subwencją, kolejne, to on musi postawić temu tamę. Prezes pokazywał uchwały PKW, przekonywał, że zagrożenie jest realne. Wszyscy to przyjęli, nie było nad tym dyskusji, słyszy Wirtualna Polska od swoich źródeł w PiS-ie. No i przypomina, że na początku czerwca prawnik Krzysztof Izdebski mówił w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, że działalność stowarzyszeń może oznaczać dla PiS-u kłopoty, bo Państwowa Komisja Wyborcza przy rozliczeniach kampanii będzie musiała się temu przyjrzeć. A kiedy powstało kolejne nowe stowarzyszenie, po pierwsze Polska Jacka Sasina, to blogerka Kataryna na portalu X zwróciła uwagę. Tak się obchodzi przepisy o finansowaniu kampanii wyborczych. Zakładasz stowarzyszenie lub fundację, wpłaty nie mają limitu, a wpłacający może sobie je odliczyć od podstawy opodatkowania, a wszystko poza jakąkolwiek kontrolą PKW. Nawet jak piszesz wprost, że celem jest wspieranie kampanii prowadzonej przez partię. Tu jaskrawy przykład, bo się nie kryją. Decyzja władz PiS w sprawie ultimatum dotyczącego wyjścia ze stowarzyszeń może, co dla Państwa pewnie nie jest żadnym zaskoczeniem, doprowadzić do rozłamu w partii, bo Mateusz Morawiecki nie zamierza rezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. Tak zresztą brzmiał wczorajszy wpis z Morawieckiego już po ogłoszeniu przez Rafała Bochenka treści tej uchwały podjętej przez kierownictwo PiS-u, który to wpis z kolei Morawiecki zamieścił na portalu X. Gazeta Wyborcza na wyborcza.pl opisuje przebieg wypadków po tym, jak po Rafale Bochenku do dziennikarzy pospieszył Jacek Sasin z deklaracją lojalności. Dziś najważniejsze zadanie to odsunięcie rządu, a do tego potrzebna jest jedność. Musimy być jak jedna pięść. Uchwała jest oczywista w tej sytuacji, podkreślał Sasin. Stojący za nim europoseł PiS-u Tobiasz Bocheński wezwał, aby wszyscy postąpili podobnie. Na tym polega partia, korporacja, firma, w której się pracuje. Mamy głęboką nadzieję, że decyzja zostanie wykonana przez wszystkich członków PiS-u. A na pytania dziennikarzy, co z wydarzeniem, które Stowarzyszenie Morawieckiego planuje zorganizować 31 lipca w Warszawie, odpowiedział, że jeśli będą jakieś grille, to tylko pod szyldem PiS-u. A grill jest właśnie częścią wydarzenia, na które Rozwój Plus zaprasza do Warszawy 31 lipca. Wpis złośliwie przekręcany jest adres internetowy tego wydarzenia, bo to jest Rozwój Plus Wy, jest przekręcane na Rozwój Plus Kwy. Na profilu stowarzyszenia na portalu X trwa odliczanie dni do imprezy. Podkreślono, że to nie będzie kolejny sztywny wiec polityczny, ale prawdziwa przestrzeń do otwartej debaty. Pojawiły się wezwania, by się spieszyć, bo miejsc jest coraz mniej. I co teraz? Pyta Agata Kądzińska, stronnika Morawieckiego. Spokój. Skupiamy się na 31 lipca, odpowiada. Ale czy się podporządkujecie? Docieka dziennikarka, ale na to pytanie polityk już nie odpowiedział. Inny rozmówca z otoczenia Morawieckiego. Zostajemy w stowarzyszeniu i robimy festiwal 31 lipca. Nie ma innej drogi. Prezes zacznie was wyrzucać, napisała dziennikarka. Ja już jestem mentalnie poza PiS-em. Pytanie tylko, ilu z nas myśli podobnie? Odpisał. Rozwój Plus tworzy około 40 posłów PiS-u, a w sejmowym klubie jest ich 186. Jeszcze sondaż dla Onetu. Pytanie brzmiało, czy uważasz, że Mateusz Morawiecki może jeszcze w przyszłości objąć stanowisko premiera? 55% uważa, że nie, że Mateusz Morawiecki nie będzie premierem w przyszłości. 24% osób uważa, że i owszem, 21% odpowiedziało, trudno powiedzieć. To teraz jeszcze prasa drukowana. Dziennik Gazeta Prawna ma taki artykuł zatytułowany Czarnek wygaszany. I jak dziennik Gazeta Prawna ustalił, w kierownictwie PiS-u poważnie rozważana jest wymiana kandydata na premiera. Tutaj od razu wtrącę, że oczywiście o Przemysława Czarnka wczoraj Rafał Bochenek też był przez dziennikarzy na tej późnopopołudniowej konferencji pytany i odpowiedział w ten sposób, że wielokrotnie podkreślano podczas tego spotkania, że Przemysław Czarnek jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera. No ale wracamy do dziennika Gazety Prawnej. Na jesieni projekt Czarnek out. Coraz mniej osób w kierownictwie partii broni polityka. Przy Czarnku upiera się sam sam Jarosław Kaczyński, bo to jego decyzja, ale ona może nas doprowadzić do przegranej w wyborach, opowiada znany polityk PiS. Partia wciąż nie ma jednak nowego kandydata na premiera. Według naszych informacji nadal największe szanse na zastąpienie Czarnka ma człowiek prezydenta, szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Nawrocki nie zgodził się na to, żeby Bogucki został kandydatem PiS na prezydenta pół roku temu, ale być może na innych zasadach, bliżej do wyborów, dojdzie do porozumienia z pałacem. Prezydent na pewno odegra dużą rolę w przyszłorocznych wyborach. Spodziewamy się jego patronatu w koalicji PiS z Konfederacją, twierdzi rozmówca dziennika Gazety Prawnej. Wczoraj też Michał Moskal, polityk PiSu, zamieścił zdjęcie ze spotkania Przemysława Czarnka i Jarosława Kaczyńskiego na świeżym powietrzu, przy owocach. Tak spojrzałam na menu, były winogrona i truskawki. Winogrona i truskawki były też na tym poprzednim spotkaniu, w którym wziął udział Kaczyński, Czarnek i Morawiecki. Było to wtedy to spotkanie pojednawcze, które na jakiś czas wygasiło konflikt o Stowarzyszenie Rozwój Plus. No więc Michał Moskal zamieścił to zdjęcie Czarnka i Kaczyńskiego przy owocach z takim przesłaniem, że niektórzy tu mówili, że jakiś konflikt w PiSie, a tu proszę, jest wspaniale i tak dalej. Gazeta Wyborcza, ta już drukowana, też piórem Agaty Kądzińskiej, wraca też do wczorajszego bardzo śmiesznego wydarzenia. Polecam Państwu, na YouTubie można sobie obejrzeć, niespełna 8 minut trwa ta konferencja, właściwie nie konferencja, bo pytań nie było, więc taki briefing prasowy Jarosława Kaczyńskiego i Marka Wocha, bo właśnie wczoraj taki masywny pakt przedwyborczy zawarł prezes Prawa i Sprawiedliwości z Markiem Wochem. No ale patrzę na zegar, czas na przegląd prasy już się skończył, więc dalszą lekturę polecam już Państwu. Zapraszam na informacje, a po informacjach mój Państwa pierwszy gość, profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
1: Autopromocja.
2: Przymus bezpośredni wobec pacjenta. Co to znaczy? Czy przywiązano go po prostu do łóżka? A może użyto kaftanu bezpieczeństwa? W jakich sytuacjach można taki przymus zastosować? Kto o tym decyduje? A jak się to ma do praw pacjenta? Porozmawiamy o tym dziś po 10:40 w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert tanie ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje Tok FM. Prawo i Sprawiedliwość nie zgadza się na działanie stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Kierownictwo partii przyjęło uchwałę, w której zobowiązuje swoich polityków do rezygnacji w tego typu organizacji. W innym wypadku będzie to grozić wykluczeniem z PiS-u. Na złożenie oświadczenia jest tydzień. Jacek Sasin już zapowiedział, że kończy działalność ruchu Po Pierwsze Polska. Z kolei Mateusz Morawiecki nie zamierza likwidować Stowarzyszenia Rozwój Plus. W ostatni dzień lipca ma zorganizować w Warszawie grilla na 1000 osób. Dwie osoby zginęły, a 6 zostało rannych w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy. Wśród ofiar śmiertelnych jest 16-letni chłopiec. W wyniku ataku w dwóch dzielnicach Kijowa wybuchły pożary. Wołodymyr Zełański złożył w Radzie Najwyższej wniosek o powołanie Serhija Koreckiego na stanowisko premiera Ukrainy. Dziś ma się odbyć głosowanie w tej sprawie. Zdaniem prezydenta Ukrainy dotychczasowy prezes koncernu Naftohaz jest najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko nowego szefa rządu. Zastąpi zdymisjonowaną Julię Sfyrydenko. Cały stan Nowy Jork oraz część stanu New Jersey są objęte ostrzeżeniem dotyczącym jakości powietrza z powodu dymu pochodzącego z ponad 100 pożarów lasów szalejących w Kanadzie. Wzrost poziomu zanieczyszczeń odnotował także stan Connecticut. Eksperci zalecają w tej sytuacji ograniczenie lub całkowitą rezygnację z aktywności na świeżym powietrzu. Teraz w Tok FM informacje sportowe.
8: Błażej Kulesza, zapraszam. Wielka radość w Argentynie i smutek. Na Wyspach towarzyszą piłkarskim kibicom. Wszystko to po drugim półfinale mundialu, w którym to Argentyna wyszarpała zwycięstwo w końcówce, pokonując Anglię 2-1. Katami Anglików okazali się Enzo Fernandez i Lautaro Martinez. Po meczu nie dowierzał angielski napastnik Harry Kane. Tym bardziej, że Anglia od 55 minuty w tym spotkaniu prowadziła. Nie ma się wiele do powiedzenia, kiedy jest się tak blisko, kiedy dzielicie ponad 10 minut, a wszystko wymyka ci się z rąk. Wszyscy jesteśmy załamani. Cóż, gratuluję. Dziękujemy Argentynie. A Anglikom pozostaje walka o brązowy medal z Francją. Mundial jeszcze się nie skończył, a już rusza rywalizacja na krajowych boiskach. Sezon tradycyjnie rozpocznie się od meczu o Super Puchar Polski, w którym to mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań wieczorem podejmie Górnika Zabrze. Od kilku lat podważa się prestiż takiego spotkania, ale obaj trenerzy są innego zdania. Nils Frederiksen z Lecha liczy na efektowny początek sezonu.
9: To dla nas ważny mecz. Stawką jest trofeum Super Puchar Polski, którego rok temu nie udało nam się wywalczyć, więc tym razem chcemy go wygrać. W takim meczu zawsze chodzi tylko i wyłącznie o zwycięstwo i o puchar.
8: Puchar jest też celem nadrzędnym dla trenera Górnika, Michala Gaszparika.
10: Dla nas jest to najważniejszy mecz, jest to mecz o trofeum, a jakbyśmy zdobyli to trofeum, to ja wierzę, że wszyscy to będą pamiętać, co zrobiliśmy tutaj w Górniku i że zapiszemy sobie trochę jeszcze więcej do tej historii Górniku i dla mnie jest to najważniejszy mecz.
8: A mecz w Poznaniu dziś o 19. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Maja Chwalińska nie zagra w przyszłotygodniowym turnieju WTA w Hamburgu. Polska tenisistka nadal odczuwa skutki kontuzji stawu skokowego, której doznała na Wimbledonie. Więcej o sporcie za godzinę. Teraz czas na pogodę.
7: Dziś tylko na północnym wschodzie nie będzie padać, poza tym opady i burze także z gradem. Na termometrach od 26 do 30 stopni, chłodniej miejscami na północy, tam około 23, a na wybrzeżu 20.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, także Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
5: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, zwołał Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Miało się odbyć we wtorek po południu. Na salę weszli sędziowie wybrani za czasów PiSu, to dość oczywiste, sędziowie wybrani przez obecną większość rządzącą, od których prezydent odebrał ślubowanie, to są dwie osoby, Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek, oraz sędziowie Maciej Taborowski i Anna Korwin-Piotrowska, od których ślubowania prezydent nie odebrał. Natomiast sędziowie Marcin Dziurda i pan nie zostali wpuszczeni do Trybunału. Próbowali się panowie dowiedzieć, dlaczego była interwencja u prezesa. Usłyszeli państwo, panowie, że to efekt tego, że nie chcieli panowie opuścić sali podczas poprzedniego zgromadzenia. Ono miało miejsce 24 czerwca. Zostało zerwane, bo właśnie pan i pan sędzia Dziurda weszli na salę. Prezes uznał, że było to bezprawne wtargnięcie i opuścił zgromadzenie w towarzystwie kilku sędziów. No i na wezwanie panów teraz, w ten wtorek, do budynku Trybunału weszła policja z prokuratorem Andrzejem Piasecznym. I co dalej?
11: Co dalej, to zobaczymy. Na pewno jest tak, że zgromadzenie się nie odbyło. To jest bardzo ważny element funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Raz, że jest to płaszczyzna do wypowiedzenia się wszystkich sędziów na temat tej sytuacji, która obecnie jest, a jest bardzo trudna. I my o to apelowaliśmy, o zwołanie takiego zgromadzenia. Ale dwa, to jest też kwestia zaopiniowania budżetu Trybunału Konstytucyjnego. Bez pieniędzy no, nie da się funkcjonować, wiadomo. A ten budżet musi być zaopiniowany do września i wtedy musi być on przedstawiony, no bo inaczej, mówiąc obrazowo, takie światło w Trybunale może zostać wyłączone. Więc ja nie wiem, co zrobi dalej pan prezes Święczkowski. Być może zwoła kolejne zgromadzenie. Oczywiście, traktując to jako swój obowiązek i każdego z nas do uczestnictwa w takim zgromadzeniu, będę starał się po raz kolejny w takim zgromadzeniu uczestniczyć. Nie wiem, co tym razem wymyśli pan prezes Święczkowski, czy nie wiem, przeniesie je, pozamyka, zrobi to w piwnicy, trudno jest mi powiedzieć. No ale na poważnie to właśnie jego działania uniemożliwiają odbycie zgromadzenia, no bo nie ma kworum najnormalniej w świecie, ponieważ nie ma wymaganej liczby sędziów uczestniczących w takim zgromadzeniu. Dodajmy jeszcze w tym pytaniu, co dalej mieści się, i ten istotny fakt, że mniej więcej miesiąc temu został wybrany przez Sejm kolejny sędzia, pan profesor Sławomir Patyra, od którego ślubowanie też jeszcze nie zostało przyjęte, więc być może będziemy mieć już osobę kolejną sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. No we wrześniu wybór jeszcze jednej osoby przez Sejm obecnej kadencji do Trybunału Konstytucyjnego.
5: No to skoro pan poruszył już ten wątek nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to mam takie wrażenie, że chociaż sporo się w Trybunale Konstytucyjnym dzieje, to kiedy spojrzymy na tę sprawę z lotu ptaka, to wydaje się ona dość oczywista. Bo tak, faktycznie 11 czerwca został wybrany profesor Patyra. Przypomnę, że 13 marca Sejm też wybrał szóstkę sędziów Trybunału i Nawrocki zaprosił do pałacu tylko dwoje z nich, tak? Czyli piątka sędziów nie jest dopuszczana do orzekania przez Bogdana Święczkowskiego. Obecna większość wybrała do Trybunału łącznie 7 sędziów. Tak jak pan powiedział, we wrześniu odchodzi jeden z dublerów, Justyn Piskorski, więc wtedy byłaby już 8 nowych sędziów, która uzyskałaby większość w 15-osobowym Trybunale Konstytucyjnym. Więc pojawiłaby się na przykład szansa na uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. A na początku przyszłego 2027 roku do obsadzenia będzie jeszcze jedno miejsce w Trybunale Konstytucyjnym, czyli tych nowych sędziów byłoby już 9. I może to wszystko, co dzieje się teraz, z nieodbieraniem ślubowania od sędziów, z niedopuszczaniem ich do orzekania, z tym niezwoływaniem albo zrywaniem zgromadzeń, ma jeden cel. Stan w Trybunale Konstytucyjnym ma pozostać taki, jak jest teraz, do wyborów 27 roku.
11: Taki jest niewątpliwie cel pana prezesa Święczkowskiego. On to artykułuje, mówiąc byle do wyborów. Czyli on Trybunał traktuje rzeczywiście jako pewien element układu politycznego. Tak?
5: Co jest, że trzeba przeczekać ten rok.
11: Przeczekać, tak. No to jest rzeczywiście niezrozumienie roli Trybunałów w funkcjonowaniu państwa polskiego. I to pokazuje, że pan prezes Święczkowski nie powinien być w tym Trybunale, no ale jest. Zresztą moje już takie doświadczenie, można powiedzieć z jednej strony korytarzowe, ale jednak z środka Trybunału Konstytucyjnego jest takie, że on zbudował ten Trybunał na kształt bardziej prokuratury niż sądu, czyli jednoosobowe twarde zarządzanie, to on mówi, proszę wyjść po raz pierwszy, drugi, trzeci, jak nie, to wychodzi, a wraz z nim idzie inny były prokurator Piotrowicz, pan Piskorski. No to jest wszystko zaprzeczenie funkcjonowania niezależnego sądu. Tak, oczywiście ten kalendarz, który pani redaktor zarysowała, jest prawdziwy i też takie działanie, które było z naszej strony, czyli wezwania policji, no łączy się z tym, że w moim przekonaniu i innych sędziów, tej całej szóstki, która została teraz wybrana, to zachowanie jest niezgodne z prawem, czyli że nie dopuszcza się nas do udziału w zgromadzeniu. Dodajmy jeszcze, że co prawda pani sędzia Korwin-Piotrowska i pan sędzia Taborowski mogli wejść na zgromadzenie, ale tylko jako goście. Nie jako sędziowie, którzy mogą uczestniczyć w tym zgromadzeniu. Ja nie mam wątpliwości, że w przypadku łamania prawa to właśnie powinna interweniować policja. Zainterweniowała, zrobiła to w moim przekonaniu całkowicie i profesjonalnie i z poszanowaniem tego, że sytuacja działa się w Trybunale Konstytucyjnym, ale teraz jest ruch ze strony prokuratury. Bo przypomnę, że na zawiadomienie i pana sędziego Szostka i pani sędzi Będkowskiej wszczęto już postępowanie jakiś czas temu. Potem miały miejsce kolejne działania. Między innymi mieliśmy do czynienia z zabezpieczeniem Trybunału Praw Człowieka, które nie jest wykonywane przede wszystkim przez pana Święczkowskiego i przez jego wiceprezesa Sochańskiego. Teraz mamy kolejne działania, które no już sprowadzają się do wydawania jakichś groteskowych, ale też groźnych zarządzeń, że zamknie drzwi do Trybunału Konstytucyjnego przed dwoma sędziami, albo będzie sobie dzielił i wybierał sędziów niemalże tak jak pan prezydent, który jest lepszy, a który jest gorszy, kogo ukaże za niewłaściwe zachowanie, kogo nie. I to powinno w moim przekonaniu skutkować szybkimi, sprawnymi działaniami ze strony prokuratury, no bo to nie są zbyt trudne i zbyt, nie wiem, rozbudowane stany faktyczne do oceny, tak co do pana prezesa Święczkowskiego, jak i innych osób. Bo zwróćmy uwagę na to, że też łamane są w moim przekonaniu pracownicze, między innymi kwestie dotyczącą wynagrodzenia, prawda?
5: To poruszane już na samym początku, że państwo nie otrzymują pensji. Profesor Dariusz Szostek, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, od niego prezydent odebrał ślubowanie, mówi Gazecie Wyborczej tak. Jeżeli przestanę wierzyć, że możliwa jest odbudowa Trybunału Konstytucyjnego, uznam swoją misję za zakończoną i zrezygnuję. Ja tak patrzę na to, jak państwo próbują, jak się pojawiają na tym korytarzu, jak próbują państwo zacząć orzekać i myślę sobie, że władza, która zaproponowała panu i innym poważnym ludziom z dorobkiem misję związaną z Trybunałem Konstytucyjnym, no dość bezradna chyba jest wobec tej sytuacji, w której okazuje się, że karty rozdaje pan Bogdan Święczkowski. Może trochę krwi mu państwo napsują, ale jego jest na razie na wierzchu, a państwo wydają się zostawieni swojemu losowi. Jakie jest pana wrażenie?
11: Ja bym akcent położył na to na razie, tak? Bo ja uważam, że mimo wszystko posuwamy się w tym działaniu do przodu. Wiadomo, że wszystko by się chciało szybciej. Ja też bym chciał szybciej i chyba nie muszę mówić o mojej determinacji w tym działaniu. Też o determinacji innych sędziów. Tutaj, jeżeli chodzi o działanie państwa, tak jak mówię, no, to działanie policji w moim przekonaniu było właściwe, było profesjonalne, nie oczekiwaliśmy niczego więcej. ponieważ takie głosy się pojawiły tam o potrzebie, nie wiem, wprowadzenia. Nie o to chodzi, żeby nas gdzieś wprowadzać. Bo my nie mamy, to nie jest działanie polegające na wejściu do hotelu, żeby się przespać w jakimś łóżeczku ciepłym albo być przy biurku. Tylko chodzi o to, żeby móc orzekać. I te działania mają do tego doprowadzić. Więc ja bym chciał, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa, żeby rzeczywiście po pierwsze zwrócić uwagę na to łamanie tych zasad, które łączą się z niedopuszczeniem nas do orzekania, czyli chodzi tutaj o działanie prokuratury. Wiem, że jakieś czynności są podejmowane, ale czekam na efekty, które no jakby zobrazują nam, że rzeczywiście ta determinacja tutaj jest i rzeczywiście na prokuratura na serio podchodzi do tej sytuacji. Mam nadzieję, że zobaczymy, że państwo zerknie też na to, że łamane są prawa pracownicze i coś z tym zrobi. Na to czekam, ale też ten raz jeszcze wrócę do tego kalendarza. Tak, mam nadzieję, że też najbliższe tygodnie pokażą, że zmienia się coś, co będzie dostrzeżone z lotu ptaka i że ten Trybunał wreszcie zacznie przypominać prawdziwy sąd, a nie prywatny folwark pana, który sobie wydaje zarządzenia do straży trybunalskiej czy innych zaufanych pracowników mówiących o tym, jak w dniu konkretnym będzie funkcjonował Trybunał. Czy ja dzisiaj mogę wejść, czy nie mogę wejść, czy pojutrze mogę wejść, czy też nie mogę wejść. No to tak rzeczywiście sytuacja nie powinna działać. Policjanci spisali.
5: Musimy kończyć.
11: Tą całą sytuację i mam nadzieję, że prokuratura zrobi z tego użytek.
5: Profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
11: Bardzo dziękuję. Dobrego.
5: Posłuch do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
12: Autopromocja.
13: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
14: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia, w świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
13: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
12: Autopromocja.
15: Reklama.
16: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
18: Volkswagen.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
20: O!
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak!
21: A jak lemoniadę?
19: No też. To poprosimy.
20: Ale co?
21: Wszystko!
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
23: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
22: Bo w Media
24: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
0: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
15: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Będę starał się uczestniczyć w kolejnej próbie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Traktuję to jako swój obowiązek, zapowiedział w poranku TOK FM sędzia Krystian Markiewicz po tym, jak we wtorek razem z sędzią Marcinem Dziurdą nie zostali wpuszczeni do budynku Trybunału przez prezesa Bogdana Święczkowskiego.
11: Nie wiem, co tym razem wymyśli pan prezes Święczkowski, czy nie, przeniesie je, pozamyka, zrobi to w piwnicy, trudno jest mi powiedzieć. Na poważnie, to właśnie jego działania uniemożliwiają odbycie zgromadzenia, no bo nie ma kworum.
7: A już za chwilę gościem Karoliny Lewickiej w poranku będzie Michał Wawrykiewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy, bo to przede wszystkim władze miast i gmin powinny mieć głos w tej sprawie. Mówiła w TOK FM ekspertka do spraw polityki mieszkaniowej Alina Muzioł-Węcławowicz.
21: Każde miasto, każda gmina ma różne uwarunkowania, a z kolei rozwój Airbnb jest problemem dla społeczności lokalnej, ponieważ zmienia strukturę usług, zmienia strukturę ludności.
7: Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie zobowiązany do zgłoszenia swojego lokalu do rejestru. Za prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu do ewidencji przewidziane są kary finansowe do 50 tysięcy złotych. Szkoły w całym kraju korzystają z wakacyjnej nieobecności uczniów. W Gdańsku remonty pochłoną pokaźną sumę, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
25: 81 milionów, modernizacje i inwestycje w budynki oświatowe.
7: W wielu szkołach powstaną pracownie sensoryczne, dodaje wiceprezydent Monika Habior.
25: Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych, i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
7: Wszystkie prace powinny zakończyć się przed 1 września. Najmocniej będzie padać w centrum i na wschodzie, do tego może zagrzmieć bez deszczu, tylko na północnym wschodzie. Na termometrach od 26 do 30 stopni, chłodniej miejscami na północy około 23. Na samym wybrzeżu 20 stopni.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Michał Wawrykiewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
5: Odbył się wczoraj klub Koalicji Obywatelskiej. Było spotkanie parlamentarzystów z premierem i w trakcie tego spotkania premier Tusk mówił między innymi, że PiS nie jest już państwa głównym przeciwnikiem, a w tak zwanym międzyczasie ten państwa dotychczasowy główny wróg, no i wróg odwieczny, tak, od 20 lat, Jarosław Kaczyński uruchomił taką operację pod tytułem Rozpad partii. Rozpad ma się dokonać w ciągu 7 dni. I wczoraj rozmawiałam w wywiadzie politycznym z Mirosławem Suchoniem z Unii Centrum, który był jakoś tak zasmucony z powodu problemów PiSu, trochę wedle takiej zasady Kazimierza Pawlaka z samych swoich. Wróg, a wróg, ale mój, swój, nasz, na własnej krwi wyhodowany. A tu się państwu chyba szykuje walka z czterema partiami na prawicy. Nowa sytuacja polityczna i wyborcza. Jak się pan na to zapatruje?
2: Ja nie jestem w żadnej mierze zasmucony tym na pewno bardzo poważnym kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. To jest partia, która doprowadziła przez 8 lat do dewastacji naszego kraju pod kątem ustrojowym, ale także gospodarczym. Wiemy, jak wiele zła się wydarzyło. Nie teraz czas, aby o tym mówić. Natomiast to, co się dzieje wewnątrz PiS-u, no to jest z pewnością, tak jak powiedziałem, głęboki kryzys, podziały, walki frakcyjne i pewnie tak to będzie wyglądać, bo zaczęła się już jakiś czas temu batalia o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. No i tam ewidentnie Mateusz Morawiecki nie odpuszcza i pewnie tak to będzie wyglądać przez najbliższe tygodnie, miesiące.
5: A daje pan Morawieckiemu szansę na rynku politycznym?
2: On na pewno bardzo obawia się samodzielnego startu w wyborach, bo gdyby nie obawiał się, to już dawno by to zrobił. Natomiast ma świadomość tego, jak trudno jest na scenie politycznej utworzyć nowe ugrupowanie i nie tyle utworzyć, co dowieść to poparcie do wyborów i osiągnąć jakiś rezultat, który daje możliwość gry na scenie politycznej. Więc myślę, że tego się bardzo obawia, kalkuluje, no ale cały czas, jak widzimy, próbuje stawiać czoło Kaczyńskiemu. To wczorajsze wydarzenia o tym świadczą, więc przyglądamy się temu, co się będzie działo.
5: Mm-hmm. Ja wrócę do tej nowej sytuacji politycznej i wyborczej, która przed państwem, bo podzielony PiS to oczywiście na początek pewnie kilkuprocentowe poparcie dla Mateusza Morawieckiego i pewnie spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, tego Prawa i Sprawiedliwości z Kaczyńskim i Maślarzami, którzy na razie w tym konflikcie są górą. No i to może oznaczać wzrost Konfederacji, wzrost Brauna, czyli takich dość brunatnych sił, które w dodatku mają jeszcze tego asa w rękawie. A myśmy to do tej pory nie rządzili, a dajcie nam szansę, a już koniec z tym duopolem. My teraz pokażemy, jak to państwo należałoby urządzić.
2: Nasz system wyborczy, system Donta, powoduje, że takie podziały na prawej stronie sceny politycznej sprzyjają demokratycznej koalicji, dlatego że
5: będą
2: im bardziej
5: sprzyjać temu, kto pierwszy dobiegnie na metę, tak?
2: Tak jest. Ten, kto wygra te wybory, otrzyma zgodnie z systemem Donta ogromną premię. I jeśli rzeczywiście PiS się podzieli plus Konfederację, czyli będą wszyscy w tym wyścigu walczyć o głosy tej populistycznej części elektoratu, to tylko dobrze, bo wtedy osłabia się ich siła, jeśli chodzi o przydział mandatów.
5: Zmieniamy temat, panie pośle. 31 lipca ubiegłego roku, po tygodniu urzędowania w resorcie sprawiedliwości, na konferencji prasowej Waldemar Żurek mówił tak: prokuratura musi działać skutecznie i musi wiedzieć, że ma do tego przestrzeń. Dlaczego niektórzy politycy, których wyczyny dostrzegamy, śmieją się w twarz? Co ma pomyśleć Kowalski, ścigany za różne przestępstwa, gdy widzi osobę z pierwszych stron gazet, która chodzi bezkarnie? Sprawiedliwość staje się fikcją. A moje pierwsze pytanie do pana w tym wątku brzmi, czy Waldemar Żurek zderzył się ze ścianą, jak poprzednio zderzył się Adam Bodnar?
2: Nie zderzył się ze ścianą. Myślę, że nie straciły na aktualności w najmniejszej mierze jego słowa z początku, kiedy objął urząd ministra sprawiedliwości. Jest wciąż ta sama determinacja. To jest człowiek ogromnie waleczny o takim gorącym sercu, jeśli chodzi o
5: służbę. Panie pośle, to, co teraz pan mówi, przypomina mi to, co mówił premier. Ja miałam takie wrażenie, że premier, dokonując tej zmiany, oceniał sytuację pod kątem personalnym. Na przykład mówił o Adamie Bodnarze, że miał naturę naprawiacza, a nie ścigacza. No i tego trzymającego się ściśle procedur naprawiacza Bodnara miał zastąpić drwa i wióry miały lecieć. A okazało się, że rzeczywistość skrzeczy, że ktoś może mieć inny temperament, inne podejście, inną energię, inną naturę. No ale właśnie ta ściana.
2: Walory personalne są ogromnie ważne, dlatego że tutaj ta determinacja jest niezwykle istotna w tak trudnych okolicznościach. Waldemar Żurek znajduje się i znajdował od samego początku w niezmiernie trudnych okolicznościach. To jest bezprecedensowy proces przywracania praworządności w skali świata. Nie ma drugiego takiego przypadku, w którym by system ustrojowy państwa był tak głęboko zdewastowany i zacementowany jednocześnie. I to jest najistotniejsze. Bo minister sprawiedliwości, cały rząd, koalicja rządząca zderza się z tym każdego dnia, jak głęboko ten system został zacementowany na poziomie prokuratury, na poziomie sądów, w szczególności Sądu Najwyższego, który jest nie do przejścia, obsadzony neosędziami w 75% i w zasadzie każda kluczowa decyzja Sądu Najwyższego jest kontrolowana przez ludzi PiS-u, przez ludzi tam powołanych intencjonalnie, celowo. Więc mamy nadal Trybunał Konstytucyjny, ale proszę zwrócić uwagę na zmiany i na różnice. Pewne cele, mimo tych ogromnych trudności, mimo braku możliwości przeprowadzenia procesu legislacyjnego do końca, są jednak przeprowadzane. Przykładem jest Krajowa Rada Sądownictwa. Po 9 latach jest znowu Krajowa Rada Sądownictwa funkcjonująca na zasadach konstytucyjnych. Mamy już 7 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście pani redaktor powie, tak, ale oni nie mogą orzekać. Natomiast ten czas, kiedy oni będą orzekać, w moim przekonaniu nadchodzi wielkimi krokami.
5: No tak, do jesieni... pośle, ale pan mówi o przywracaniu praworządności. To jest rzeczywiście trudny proces ze względu na obiektywne trudności. A ja pytam o rozliczenia poprzedników. To był leitmotyw państwa kampanii w 2023 roku. W październiku zeszłego roku, już po tej zmianie w resorcie sprawiedliwości, w TVP Info premier zapowiedział przyspieszenie rozliczeń. Mówił, że ciąg dalszy nastąpi, że minister Żurek ma ten temperament, który pozwala mu nie patrzeć na przeszkody. W listopadzie zeszłego roku był taki tweet, że rozliczenia wchodzą w decydującą fazę. A teraz, 14 lipca miała miejsce ta wypowiedź, premier mówi, przepraszam, powinienem może mieć więcej wyobraźni wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia. I twierdzi, że przeszkodą dla tych rozliczeń poprzedników jest sytuacja w prokuraturze. Zastanawiam się tylko, jak państwo będą to tłumaczyć na kolejnych spotkaniach i wiecach wyborczych, które już przed państwem, bo przed państwem kampania wyborcza.
2: Tutaj kilka okoliczności. Po pierwsze, odczytuję słowa premiera Tuska w ten sposób, że rzeczywiście w jesienią 2023 roku trudno było precyzyjnie przewidzieć, jak będzie przebiegał proces naprawiania państwa prawa i rozliczeń. Z uwagi na wiele okoliczności, ten proces się rozpoczął od samego początku i wracam do tych zmian legislacyjnych. One były przeprowadzane od samego początku i Trybunał Konstytucyjny, i Krajowa Rada Sądownictwa i prace komisji, które tworzyły nowe prawo. I oczywiście wiemy, jak to się kończy z uwagi na blokadę. Więc w 2023 roku była wielka nadzieja, że będziemy mieli w 2025 roku prezydenta, który rozumie uwarunkowania demokratyczne i potrzebę naprawy państwa. Tak się nie stało, więc to są te obiektywne okoliczności. Natomiast też z takiego adwokackiego punktu widzenia zwrócę uwagę na to, że procesy, przygotowanie przez prokuraturę aktów oskarżenia, to jest ogromnie skomplikowana sprawa, szczególnie w sytuacji, z którą mamy do czynienia, czyli z ogromną grabieżą Skarbu Państwa, która była dokonywana w latach 2015-2023. Skomplikowanie tych procesów, ale jak spojrzymy tak obiektywnie na ten proces rozliczania, to też trzeba zauważyć, że mamy dziesiątki spraw, które trwają, w których zostały postawione zarzuty, uchylone immunitety, chociażby u mnie w Parlamencie Europejskim, kiedy już są złożone akty oskarżenia i sprawy trwają w sądach. Więc to też trzeba wiedzieć, że to się nie dzieje tak w ciągu kilku miesięcy. To musi ta machina wymiaru sprawiedliwości mieć czas, żeby...
5: No tak, ale zdawali sobie państwo sprawę w kampanii 2023 roku, że mają państwo 4 lata. Zawsze jest szansa na drugą kadencję, ale wszyscy mówili o tym, że okienko na rozliczenia nie będzie też trwało przez całą kadencję. A wrócę do takiego wywiadu, jakiego pan udzielił w styczniu 2022 roku dla Newsweeka. Został pan zapytany, panie pośle, czy Zbigniew Ziobro powinien się bać. I odparł pan tak: nie wiem, jak on się czuje, ale ja na jego miejscu bym się bał. Jako ten, który stworzył ramy ustrojowej destrukcji wymiaru sprawiedliwości, ten, który stoi na czele politycznej prokuratury, jest odpowiedzialny za całe to zło. Wierzę, że w przyszłości to nie politycy będą rozliczać Ziobrę, tylko niezależna prokuratura i niezależny sąd. To pan w styczniu 22. No to teraz jesteśmy w lipcu 26 i pojawia się pytanie, czy Ziobro z mecenasem Lewandowskim przechytrzyli system, czy grają wszystkim na nosie, czy okazaliście się fujerami?
2: Ja w pełni potwierdzam i popieram te słowa, które wtedy wypowiedziałem, i one dotyczą wyłącznie tej sfery dewastacji ustroju państwa, prześladowania sędziów, prokuratorów, tej machiny represyjnej, którą stworzył Ziobro, i tego właśnie zacementowania wymiaru sprawiedliwości pod swoim politycznym kątem. Natomiast dochodzi do tego cały szereg zarzutów o charakterze stricte kryminalnych, o których wtedy nie wiedziałem, a teraz już wiemy, bo prokuratura te zarzuty stawia. I czy przechytrzył? No po prostu Zbigniew Ziobro uciekł jak zbieg kryminalny i ukrywa się, jak często się zdarza, że ludzie, którzy mają stawiane tak poważne zarzuty zorganizowanej grupy przestępczej, stworzenia, kierowania nią, defraudacji tak ogromnych pieniędzy, po prostu uciekają przed wymiarem sprawiedliwości. Więc ja uważam, że to jest sytuacja, w której on jako polityk, jako człowiek jest skompromitowany już na zawsze. I jego ucieczka, a wiemy doskonale, jak działa wymiar sprawiedliwości, chociażby ostatnia odmowa wydania europejskiego nakazu aresztowania, pokazuje, że no, są pełne standardy niezależności zachowane, bezstronności, jeśli chodzi o jego sprawę, więc nie ma się czego zupełnie obawiać. Jego argumenty o tym, że tutaj panuje dyktatura i on nie stawi się przed wymiarem sprawiedliwości.
5: Tak, nie ma szans na uczciwy proces, tak oczywiście.
2: No to
5: można między bajki włożyć.
2: Padają.
5: To jeszcze wrócę na koniec i poproszę o krótką odpowiedź do tego okna na rozliczenia poprzedników. Czy ono się właściwie już nie zamknęło, bo ci poprzednicy, którzy chcą teraz być państwa następcami, ruszyli z zapowiedziami, że oni to was dopiero rozliczą porządnie.
2: No ja nie mam wątpliwości, że PiS, gdyby im przyszło jeszcze kiedyś rządzić, no to oni rządzą zemsty, pałają wielką i standardów żadnych nie zachowywaliby, więc tu nie mielibyśmy do czynienia z rozliczeniami na poziomie prawnym ze strony niezależnej prokuratury i sądownictwa, tylko na poziomie politycznym, nakazów ze strony nowogrodzkiej i dewastacji już takiej ostatecznej wymiaru sprawiedliwości. To jest zapowiedź tego, co oni chcą zrobić, a ja wierzę w to i absolutnie jestem przekonany, że to zrobiliby, czyli by do końca już zniszczyli niezależny wymiar sprawiedliwości i chcieliby kierować tym procesem zemsty z ośrodka politycznego.
5: Michał Wawrykiewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Dziękuję, panie pośle, za
2: bardzo
5: rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, miłego dnia wszystkim państwu życzę.
5: Poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga, Krzysztof Paszyk, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach o 8, które już za 3 minuty.
3: Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
8: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: Travisto Fast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę.
3: W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Ale duża.
14: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do Media Expert.
23: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
26: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
27: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
26: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
27: Bo zależy mi na sobie.
26: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
28: Znów ten ból.
29: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
30: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
29: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
31: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Czwartek, 16 lipca, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Koalicja rządząca codziennie zderza się z tym, jak głęboko system sądowniczy w Polsce został zacementowany przez PiS na wszystkich poziomach. Mówił przed chwilą w poranku TOK FM Michał Wawrykiewicz, europoseł z Koalicji Obywatelskiej. Dodawał, że po wyborach w 2023 roku trudno było przewidzieć, jak długo potrwa proces naprawiania systemu i jak bardzo będzie to skomplikowane. Jacek Sasin zapewnia, że kończy działalność ruchu Po Pierwsze Polska. To po tym, jak władze Prawa i Sprawiedliwości nakazały działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Co zrobi Mateusz Morawiecki? Były premier nie zamierza na razie likwidować stowarzyszenia Rozwój Plus. W ostatni dzień lipca ma zorganizować w Warszawie grilla na 1000 osób. Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię nalotów na Iran. Zaatakowano irańskie centra dowodzenia, stanowiska obrony przeciwlotniczej oraz miejsca nadzoru wybrzeża. Amerykańskie dowództwo podkreśliło, że chodzi o zminimalizowanie zagrożenia dla statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormuz. Prezydent Donald Trump twierdzi, że operacja przynosi efekty i nie wyklucza kolejnych ataków. Są ostrzeżenia przed upałami w 9 województwach, w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego przez Łódź, Warszawę do Lublina. Alerty także przed burzami zagrzmi w Małopolsce, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu, a także na Śląsku, Dolnym Śląsku i na Lubelszczyźnie. Bez deszczu tylko na północnym wschodzie.
32: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Krzysztof Paszyk, poseł i przewodniczący klubu parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dzień dobry, panie pośle, panie przewodniczący.
33: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
5: No wiele się dzieje przy Nowogrodzkiej.
33: No można się było spodziewać, że te wewnętrzne napięcia prezesowi Kaczyńskiemu nie uda się uspokoić. Ja mogę powiedzieć, że na korytarzach sejmowych już od wielu miesięcy czuć zmęczenie, wręcz wewnętrznie tą atmosferę, która tam panuje, nazywa się stęchlizną. Jest oczekiwanie wewnętrzne czegoś nowego. Była nadzieja sporej części, z tego co wiem, parlamentarzystów PiSu związana z inicjatywą Morawieckiego, ale zawiódł, bo z tego nic nie wyszło. Natomiast no dalej jest wewnętrznie to pęknięcie między właśnie takim rozsądnym, umiarkowanym skrzydłem uasabianym przez Morawieckiego, a niestety radykałami, którzy chcą się ścigać z Braunem i innymi prorosyjskimi populistami,
5: bo tak trzeba to tylko będzie rozpad, skoro prezydent dał 7 dni na wypisanie się i zlikwidowanie stowarzyszeń, a Morawiecki wczoraj oświadczył, że stowarzyszenie jest drogą do tego, żeby zyskiwać poparcie wyborców i nie rezygnuje z grilla, który planuje na 31 lipca, no to albo sam wyjdzie, albo po tygodniu zostanie wyrzucony.
33: Pęka PiS właśnie rozdzierany między skrzydło populistyczne, prawicowe, uosabiane przez Czanka, który się ewidentnie urwał Kaczyńskiemu w ostatnich dniach. Już popłynął całkowicie na stronę prawicowych, prorosyjskich populistów, no bo raptem wydawało się, że poważny człowiek, profesor, no zaczyna językiem Putina mówić, ale myślę, że Polacy najmniej oczekują w każdej partii takiego eskalowania i paplania się we własnym, wewnątrzpartyjnym sosie. Mamy dzisiaj poważne wyzwania związane z fundamentalnymi sprawami, jakimi jest bezpieczeństwo, i my jako Polskie Stronnictwo Ludowe, które wzięło odpowiedzialność za ważne obszary związane z bezpieczeństwem, od największej partii opozycyjnej oczekiwalibyśmy powagi, przewidywalności i jakiegoś jednak jakiejś formy współdziałania, współpracy, a mamy jakąś aberrację w wykonaniu przewodniczącego Błaszczaka, który próbuje chwytać się rzeczy jakichś niebywałych, atakując obecny rząd, ministra obrony narodowej.
5: No, z Karolem Nawrockim też nie takie kawałek chleba.
33: Nie takie oczekiwania mielibyśmy od osób, które deklarują patriotyzm, propolską postawę. Naprawdę,
5: panie pośle, to jest rozumiem, że problemy w PiSie pana jakoś szczególnie nie martwią. Te problemy polityczne, trochę jest pan niezadowolony z postawy, jaką PiS przyjął w opozycji względem kwestii bezpieczeństwa, rozumiem, ale czy państwo jako PSL nie są państwo zaniepokojeni ewentualnym powstaniem nowej formacji politycznej Mateusza Morawieckiego, bo przecież on będzie szedł po tych samych wyborców, po których państwo chcą iść, bo to jest ta opowieść o nowoczesnym konserwatyzmie, o partii centrowej, nieradykalnej, nastawionej na rozwój, modernizację. No oczywiście jest pytanie, czy wyborcy to kupią, czy Morawiecki jest w tym wiarygodny, ale będzie walczył o to samo miejsce, co wy.
33: Może panią redaktor zaskoczy, ale ja się martwię obecnym.

0: Romanowskiej bardziej wiarygodni niż PiS. I to powinno być jeszcze bardziej dla państwa niepokojące.
1: Tylko PiS stojący po stronie pewnych wartości, które jednak zmierzają ku Polsce, po właściwej stronie mocy europejskiej, Polsce niezależnej, mającej jasne i ugruntowane podejście do Putina i jego zakus neoimperialnych, no to jest stabilność. Natomiast PiS przechodzący na stronę populistów prawicowych, ścigający się z nimi wręcz na ten populizm, to jest niebezpieczne.
0: Natomiast, bo to może oznaczać wzrost poparcia dla obu konfederacji, a nie dla PiSu.
1: Oczywiście, a w efekcie największe ryzyko, czyli przejęcie władzy w przyszłych wyborach przez nieprzewidywalnych, proputinowskich polityków, którzy już się z tym nie kryją. Natomiast jeśli chodzi o Morawieckiego, gdyby Morawiecki był wiarygodny w budowaniu czegoś nowego, czegoś, jak często deklaruje, usytuowanego w centrum sceny politycznej, to ja uważam, żeby to zrobił. Druga kwestia, wiarygodności w tym, co mówi. Ja dalej słyszę słowa Morawieckiego bratającego się z proputinowską prawicą europejską. To nie zostało w żaden sposób zmienione, nie padły żadne deklaracje, korekty jakiegoś kursu. Ja dalej nie słyszałem jakiegoś odcięcia się Morawieckiego od kwestii związanej z zagadnieniami gospodarczymi. To dalej to jest człowiek,
0: ale nie
1: który...
0: wiem, czy pan pamięta, panie pośle, że Morawiecki został nagrany także w restauracji Sowa i Przyjaciele w 2013 roku. I tam Morawiecki powiedział takie zdanie, które mogliśmy potem usłyszeć po kilku latach, że elektorat pamięta przez 2 tygodnie. Więc chyba na to były premier liczy.
1: No może jest przeświadczony dalej i tkwi w tym, ale to nie jest sformułowanie prawdziwe.
0: Czyli nie uważają go państwo za realną, poważną konkurencję, której należy się obawiać, bo będzie się rozpychać w tym samym miejscu, co państwo.
1: Ja się nauczyłem przez moją krótką obecność w polskiej polityce jednak jakiegoś poważnego traktowania tego, co się mówi, co się wyraża i też poważnego traktowania tych, którzy decydują o tym, czy
0: teraz
1: w tej polityce.
0: Teraz nastała epoka Donalda Trumpa.
1: Jesteśmy, ale Polska...
0: Rano jedno, po południu drugie.
1: Polska, to pani redaktor, mam takie wrażenie, że ciągle jednak nie są Stany Zjednoczone, że my w większości jesteśmy jednak przyzwyczajeni i pewnymi innymi zwyczajami się kierujemy niż za oceanem. Z całym szacunkiem oczywiście do Stanów Zjednoczonych. I w tym kontekście uważam, że ten czas, który Morawiecki miał, aby dokonać pewnego odcięcia i jeśli chodzi o swój status w PiS-ie, jakieś tam tylko stowarzyszenie, no to jest żaden krok. Ale jeśli chodzi o zarysowanie pewnego nowego szkicu, nowego credo swojego, pod kątem ewentualnego budowania nowego bytu na scenie politycznej, przespał. Dzisiaj będzie bardzo trudno to zrobić. Dalej mamy, myślę, że większość w pamięci Polaków ma Mateusza Morawieckiego, który za plecami Jarosława Kaczyńskiego kroczył krok w krok z wszelkimi tego konsekwencjami i jako premier, i jako też polityk, który na zewnątrz ten obóz polityczny, jakim jest PiS, reprezentował.
0: Czy w piątek podczas bloku głosowań dojdzie w końcu do głosowania nad kandydaturą pana Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u?
1: Taki jest na dzisiaj plan. Taki
0: no właśnie,
1: jest,
0: na dzisiaj jest czwartek rano. Jest, głosowanie ma być w piątek rano.
1: Tak, no więc to już jest tuż. Ja mówię o tym planie w kontekście tego, że nie powinno dojść do żadnych zmian. Wybierzemy...
0: A czy zostanie wybrany pan Szpytma?
1: Wybierzemy osoby kierujące dwoma ważnymi organami czy instytucjami.
0: Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: Zarówno Rzecznika Praw Obywatelskich, jak również prezesa IPN-u. PSL niezmiennie stawia na Mateusza Szpytmę. My zgłosiliśmy jego kandydaturę. To jest naprawdę wbrew krytycznym opiniom, oczywiście wielu ma prawo do tych krytycznych opinii, pracownik IPN-u, który pracował i w czasach Leona Kieresa i prezesa Kurtyki i też prezesa Nawrockiego. Natomiast
0: no,
1: taka ciągłość...
0: w IPN-ie od 10 lat, od 2016, jeżeli dobrze pamiętam, i grupa historyków, prawie 200, która zwróciła się z apelem do większości parlamentarnej w Sejmie i Senacie, mówi, że w związku z tym, że tam pracuje, pan mówi o ciągłości instytucjonalnej, a oni mówią o tym, że przez tych 10 lat także i Szpytma stał się jedną z twarzy skrajnego upolitycznienia IPN-u.
1: ja mam takie wrażenie,

0: że te krytyczne głosy, one oczywiście w części dotyczą personalnie pana Szpytmy, ale w Polsce, pani redaktor, od lat toczy się spór co do potrzeby funkcjonowania i bytności IPN-u w przestrzeni. Mam takie wrażenie, że część także osób, które w tym liście wystąpiły, niekoniecznie optuje za tym, aby IPN prowadził tą działalność, którą prowadzi. PSL konsekwentnie od lat uważa, że IPN jest potrzebny. Potrzebne jest rozdzielenie, twarde rozdzielenie od polityki. Natomiast mamy wiele obszarów najnowszej historii Polski, jak również bohaterów tej najnowszej historii Polski, które wymagają odkrycia. I uważam, że w tych realiach też ważny aspekt trzeba wskazać, realiów politycznych, jakimi dzisiaj, jakie mamy w Polsce, to jest jedyny możliwy, najlepszy kandydat na to, aby dać szansę funkcjonować IPN-owi.
1: Można byłoby rozważać pana Szpytmę jako tak zwane mniejsze zło, bo na razie IPN-em jako pełniący obowiązki kieruje Karol Polejowski, który był prawą ręką Karola Nawrockiego, więc to jest nadal instytucja, która jest instytucją obecnego prezydenta. Natomiast nie zgodzę się z panem, że Szpytma to jest dobry kandydat. Zastanawiam się, jakich korzyści się państwo spodziewają po tym, jak państwo obsadzą IPN, że po prostu IPN, który zatrudnia dużo ludzi, zatrudni trochę ludzi PSL-u?
0: No, ja rozumiem, pani redaktor, że stereotyp dotyczący
1: ludowców łasych na stołku trzyma się mocno, jest nieustannie potwierdzany.
0: Jest obecny, natomiast tych przykładów potwierdzających tą tezę naprawdę nie ma zbyt wiele. Bardzo się w ostatnich latach zmieniło w tym względzie. Natomiast my uważamy i proszę mi wierzyć, że to jest naprawdę jedyny kontekst całej sprawy zgłoszenia kandydatury pana Szpytmy, że naprawdę jest potrzebna instytucja, która będzie w sposób oderwany od polityki badać najnowszą historię Polski, ich bohaterów, wielu przedstawicieli chociażby powojennego Polskiego Stronnictwa Ludowego czeka na odkrycie wielu aspektów. Też jest do odkrycia w najbliższą sobotę 125. rocznica urodzin Stanisława Mikołajczyka, chociażby jego funkcjonowanie, jego działalność w pierwszych miesiącach, latach powojennych też jest takim przykładem historii, która wymaga badania instytucji, jaką jest IPN. Bardzo na to liczymy i to są powody, które stoją za nami, jeśli chodzi
1: po prostu IPN o tą kandydaturę. Historii Polskiego Stronnictwa Ludowego, tak?
0: Nie tylko, ale ta historia jest też wpisana w najtrudniejszą historię, najnowszą historię Polski w ostatnich lat i dlatego też to podnosimy.
1: Mamy nową partię na polskiej scenie politycznej, Unię Centrum. Czy państwo są zainteresowani jakimś sojuszem wyborczym z tym ugrupowaniem?
0: Dzisiaj jesteśmy zainteresowani jako druga siła w koalicji jej stabilnym funkcjonowaniem, bo ten ostatni rok, który niebawem rozpoczniemy funkcjonowania koalicji, on wymaga podomykania wielu ważnych spraw, potrzebnych spraw, które podjęliśmy i wymaga stabilnego funkcjonowania. Bardzo liczymy, że po kilku miesiącach trudnych, związanych z pierw wewnętrznymi wyborami, potem pęknięciem w Polsce 2050, nastanie czas stabilizacji. Ja podchodzę do całej sprawy powstania Unii Centrum właśnie jako być może dokończenia tego procesu ustabilizowania sytuacji, bo to jest dzisiaj niezwykle potrzebne. Czasy mamy trudne i to wymaga stabilnej koalicji z wszystkimi podmiotami, które tą koalicję tworzą.
1: Czytam dzisiaj, panie pośle, w Rzeczpospolitej, że PSL chce uczynić energetykę jednym z najważniejszych tematów kampanii wyborczej, ale niewątpliwie, ponieważ macie lidera, który jest wicepremierem i szefem MON-u, kwestia bezpieczeństwa też będzie podnoszona. I słyszę na przykład rzecznika kolega pana prezydenta, pana Rafała Leśkiewicza, który jest pytany o tę stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce, mówi tak. MON musi szybko przedstawić propozycję. Amerykanie nie będą czekać wiecznie. I to jest taka wypowiedź, którą już słyszeliśmy w wydaniu innych polityków związanych z Pałacem Prezydenckim. I myślę sobie, że to jest takie szkowanie gruntu pod sytuację, gdyby z bazami jednak stałymi nie wyszło. I wtedy się powie, że oto Nawrocki otworzył możliwości, autostradę polityczną, jak mówił sam prezydent, a te gamonie z rządu nie dowiozły.
0: Ja bym się zrewanżował panu rzecznikowi pana prezydenta również słowami, aby się otoczenie pana prezydenta, pałac ogarnęło i z pełną powagą zaczęło podchodzić do spraw związanych z bazami, z bezpieczeństwem, z relacjami transatlantyckimi, bo czasami odnoszę wrażenie i słuchając pana rzecznika i niektórych ministrów, że chcą się świetnie bawić na bardzo poważnych sprawach. Kosiniak-Kamysz pokazał, że może skutecznie również z administracją amerykańską dowozić ważne dla nas sprawy w kontekście budowania bezpieczeństwa. Robienie sobie cyrku czasami, jak słucham otoczenia pana prezydenta, nie przystoi. Nie przystoi, to są zbyt poważne sprawy. Ja czasami, panie redaktor, jestem zdumiony.
1: Zbierzamy do kropki.
0: Zdumiony jestem, jak politycy prawicy sobie zabawę czynią na tak poważnych sprawach, w tak poważnych czasach. Panowie, opamiętajcie się, przynajmniej w tych najważniejszych sprawach współdziałajmy. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe wzięło odpowiedzialność za resorty związane z bezpieczeństwem, czy to jest obrona narodowa, energetyka, czy infrastruktura. Staramy się naprawdę tutaj stojąc na postawach propaństwowych robić wszystko, aby ten poziom bezpieczeństwa podnosić. I to absolutnie nie ma nic związku z kampanią wyborczą, tylko z naszym podejściem, co do którego się zobowiązaliśmy
1: w takich czasach żyjemy, że biorąc odpowiedzialność wyborczą, już teraz trwa kampania wyborcza. Poseł Krzysztof Paszyk, PSL. Dziękuję, panie pośle.
0: Dziękuję bardzo.
1: Rozmowy, komentatorzy będą z nami tuż po informacjach. Profesor Jarosław Kujisz i redaktor Michał Sutowski.
2: Autopromocja.
3: Piłka jest okrągła.
4: A nas jest dwóch.
3: Kraje są trzy.
4: A mistrz będzie jeden.
3: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
4: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
3: Zapraszamy.
4: Przemysław Pozowski
3: i Michał Waszkiewicz.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
11: jest fresh. Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Tesla z Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8.21. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację Tok FM. Można się było spodziewać, że wewnętrznych napięć w PiSie nie da się uspokoić. Tak Krzysztof Paszyk, poseł i przewodniczący klubu Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga, oceniał w poranku Tok FM sytuację w Prawie i Sprawiedliwości. Wczoraj władze partii nakazały działaczom wystąpienie ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Sasin podporządkował się decyzji. Morawiecki podkreślił, że budowa Wielkiej Polski jest i pozostanie celem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dwie osoby zginęły, a 6 zostało rannych w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy. Wśród ofiar śmiertelnych jest 16-letni chłopiec. W wyniku ataku w dwóch dzielnicach Kijowa wybuchły pożary. Rosjanie regularnie, precyzyjnie i celowo atakują placówki ochrony zdrowia i personel medyczny w Ukrainie, alarmują Lekarze bez Granic. Ostrzeliwanie szpitali, ciągłe zagrożenia atakami dronów i brak personelu doprowadziły do kryzysu w dostępie do opieki zdrowotnej, przekonuje organizacja w raporcie. Bezpiecznego miejsca, by leczyć już nie ma. Uwaga, piesi korzystający z telefonów. Wprowadzenie takiego znaku drogowego proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. Apel o wprowadzenie nowego znaku organizacja skierowała do Ministerstwa Infrastruktury. Do sprawy wrócimy w informacjach o 9:00, a teraz w Tok FM Sport.
4: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Błażej Kulesza, zapraszam. On zaliczył 2 asysty, jego koledzy zdobyli 2 bramki. Leo Messi i spółka są na najlepszej drodze do obrony tytułu Mistrzów Świata. Argentyna po zwycięstwie 2-1 nad Anglią może już odliczać godziny do niedzielnego finału. Tam rywalami będą Hiszpanie. Oba zespoły grały ze sobą 14-krotnie, oba mają po 6 zwycięstw. Tylko raz grały naprzeciw sobie na mundialu i było to 60 lat temu. Wtedy wygrała Argentyna. Teraz respekt przed rywalem czują wszyscy, nawet ten, który zapewnił awans do finału Argentynie, Lautaro Martinez.
6: Cóż, prawda jest taka, że mamy do czynienia z przeciwnikiem najwyższej klasy, takim, który nie przegrał w 37 meczach, który ma w składzie kilku absolutnie genialnych zawodników.
5: A finał będzie wyjątkowym pojedynkiem także dla samych szkoleniowców, o czym mówił trener Hiszpanów Luis de la Fuente.
6: Naprawdę nie mogę się doczekać meczu z Argentyną ze względu na moją wieloletnią przyjaźń z Lionelem Scaloni.
5: A trener Argentyńczyków chce w starciu z Hiszpanią obronić tytuł. Finał mundialu w niedzielę, dzień wcześniej. Anglicy zagrają o brąz z Francją. Japonia, pokonując w Osace Włochy 3-2, wygrała 9 mecz i jako jedyna pozostaje bez porażki w Lidze Narodów Siatkarzy. Polska na inaugurację turnieju w Chicago wygrała z Bułgarią 3-0 i jest aktualnie 3. w tabeli. Przed nami kolejny weekend z emocjami wyścigowo-rajdowymi. Na torze Spa-Francorchamps zostanie rozegrana w niedzielę 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1, wyścig o Grand Prix Belgii. Na to tor, na którym najlepiej czuje się Lewis Hamilton z Ferrari, wygrywał na nim 6-krotnie. Po 2 pechowych wyścigach walkę o zwycięstwo zapowiada jednak przede wszystkim Kimi Antonelli z Mercedesa. A w rajdowych Mistrzostwach Świata czas na jeden z najszybszych rajdów, ten w Estonii. Organizatorzy przygotowali 18 odcinków specjalnych, a pierwsze z nich już jutro. Dziś po południu ceremonia startu. Liderem cyklu jest Brytyjczyk Elfyn Evans w Tok FM. Teraz czas na pogodę.
4: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Upalnie w większości regionów na termometrach od 26 do 30 stopni, chłodniej miejscami na północy około 23, a na wybrzeżu 20 stopni. Dziś tylko na północnym wschodzie nie będzie padać, poza tym opady i burze, także z gradem.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: W czwartkowym poranku czas na komentatorów. Są z nami profesor Jarosław Kujisz, Kultura Liberalna, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry.
7: Oraz redaktor Michał Sutowski, krytyka polityczna.
8: Dzień dobry.
7: Temat będzie jeden. Prawo i Sprawiedliwość. A proponuję taki cytat z Mateusza Morawieckiego z wczorajszego poranka. Jeszcze przed spotkaniem Prezydium Komitetu Politycznego PiS-u i podjęciem przez kierownictwo PiS-u uchwały, że stowarzyszenia mają zakończyć swój żywot, wszyscy mają się z tych stowarzyszeń wypisać, zamknąć tę działalność, a ci, którzy tego nie zrobią, zostaną wykluczeni i jest na to termin 7-dniowy. No i o poranku w środę premier Mateusz Morawiecki mówił tak. Oni się wszyscy tam żrą, wszyscy się kłócą w rządzie, trzyma ich tylko nienawiść do opozycji. No, a potem były wydarzenia późnego popołudnia i wieczora i okazuje się, że znowu żrą się w PiS-ie i czym to się skończy i czy samodzielną formacją Mateusza Morawieckiego, bo nie będzie miał wyjścia, bo przecież gdyby teraz to stowarzyszenie porzucił, zarzucił, no to jaka byłaby pozycja byłego premiera w PiS-ie? Żadna. Profesor Kujisz.
1: Żadna. No Jarosław Kaczyński chyba postanowił zgrillować grilla, no bo to trochę tak wygląda, że jeżeli spojrzymy w kalendarz, no to wygląda na to, że Mateusz Morawiecki ma być zmuszony do tego, żeby się zdecydować albo odwołać.
7: Żeby grill 31 lipca nie był takim spotkaniem z sympatykami Stowarzyszenia Rozwój Plus, tylko kongresem założycielskim nowego ugrupowania.
1: Tak, albo grillem PiS-u, tak? No jeżeli Mateusz Morawiecki podjąłby inną decyzję. W tej chwili wiadomo, że przecież no, Jarosław Kaczyński spędził trochę dłużej, trochę więcej czasu niż Mateusz Morawiecki, więc on dobrze wie, czym pachną takie stowarzyszenia. Swoją drogą teraz kończy się kadencja Macrona, no przecież on zaczął od stowarzyszenia, prawda? Więc te stowarzyszenia, ruchy społeczne, no to są po prostu przygrywki do zakładania partii politycznych. Wszyscy to wiedzą. Całe to pudrowanie, że jest inaczej, to wyłącznie są kwestie rozgrywek personalnych tam na zakulisowych. Mateusz Morawiecki bez PiS-u, sondaże są dla niego raczej okrutne. On jako osoba nie ma większego znaczenia. Tutaj trzeba by było sobie też powiedzieć, że programowo to on nie ma, to jest bardziej budowanie antagonizmu personalnego w PiS-ie niż antagonizmu programowego, bo tam na dobrą sprawę za bardzo nie widać płaszczyzny, na której Morawiecki mógłby błysnąć tym, że tylko on ma dany punkt w agendzie i że takiej szabli jak moja to nigdzie nie znajdziecie. I wydaje mi się, że to jest próba no przede wszystkim zemsty jakiejś takiej wewnątrzpartyjnej.
7: Jednej frakcji na drugiej, tak?
1: Jednej frakcji na drugą. Oni bardzo są wpatrzeni w siebie, tak? Z takim, taki, prawda, wąż patrz jeden na drugiego.
7: I wszyscy patrzą na schedę po Kaczyńskim.
1: I, no tak, ale Jarosław Kaczyński, no to już wręcz jest utarte, że wielokrotnie go, prawda, żegnano. Myślę, że on tutaj próbuje się rozpychać. Efekt na razie jest taki, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, a w tej chwili to tym trzecim wcale nie jest Koalicja Obywatelska ani Donald Tusk, tylko to są te konfederacje całe i wydaje mi się, że to jest największy efekt tych bratobójczych walk w PiS-ie.
7: Ja tylko przypomnę, że 13 czerwca PiS mógł świętować 25-lecie istnienia, bo 13 czerwca 2001 roku został wpisany do rejestru partii politycznych przez Warszawski Sąd Okręgowy. No i tu na 25-lecie taki klops.
8: Tak, no bo w latach 80. było w analizie politycznej funkcjonowało takie pojęcie jak cięcie po skrzydłach, kojarzone oczywiście z postacią generała Jaruzelskiego i jego usuwaniem z biura politycznego czy z Komitetu Centralnego reprezentantów jakby skrajnych opcji, tak, umownie betonu i liberałów. No i tutaj mieliśmy do czynienia z taką, można odnieść wrażenie, tylko wtedy to służyło ewidentnie konsolidacji centrum, czyli ośrodka władzy. Natomiast tutaj mieliśmy w ostatnich dniach przecież do czynienia, no właśnie, z jednej strony przycięto trochę Przemysława Czarnka tą wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego, prawda, że tutaj tezami o niewspieraniu Ukrainy, czy zatrzymaniu wsparcia dla Ukrainy zajmą się władze partyjne. No potem oczywiście Jarosław Kaczyński trochę próbował z tego wybrnąć, tłumacząc, że został wprowadzony w błąd, a raczej za niego tłumaczono, że prezesa prowadzono w błąd. No z drugiej strony, czy mamy jedno uderzenie w jedną frakcję, no a teraz oczywiście ta zapowiedź likwidacji wszystkich stowarzyszeń, ona oczywiście dotyczy również tak zwanych maślarzy, bo oni też mają swoje stowarzyszenie. Po pierwsze Polska, jeśli dobrze pamiętam. No ale to nie to stowarzyszenie, o ile w przypadku Morawieckiego ono faktycznie może być wehikułem czegoś nowego, no to w przypadku tej drugiej frakcji już nie, więc choć teoretycznie to ma uderzać porówno, no to dotyczy to Mateusza Morawieckiego. No tylko właśnie, w odróżnieniu od tamtej sytuacji sprzed wielu lat, od tamtego cięcia po skrzydłach, to nie sprawia wrażenia konsolidowania władzy prezesa, tylko raczej sprawia wrażenie chaosu. Ja bym tak do końca nie bagatelizował tej możliwości, że Mateusz Morawiecki po pierwsze może zostać zmuszony wizerunkowo chociażby do wyjścia, może się okazać, może sobie skalkulować, że to jest najlepszy możliwy moment do tego, żeby zostać właśnie z partii de facto lub de jure wyrzuconym przez prezesa. A co do tej platformy programowej, ja bym powiedział, że to chyba nie jest najpoważniejszy zasób w polskiej polityce i nie tylko w polskiej polityce w dzisiejszym czasie, tak. Znaczy, sklejenie pewnych skojarzeń w przypadku Morawieckiego to byłaby jakaś narodowa technokracja, tak bym to określił, i taki vibe człowieka, no, który właśnie jest trochę może mniej w zideologizowany sposób myśli niż pozostali na tej stronie sceny politycznej.
7: Morawiecki mówi nowoczesny konserwatyzm.
8: Tak, no i właśnie, no i jakkolwiek byśmy tego nie oceniali, jakkolwiek byśmy sobie nie przypominali tam rozmaitych wypowiedzi, które sytuowały często Mateusza Morawieckiego na prawo od Kaczyńskiego, bo taki, i takie mu się przydarzały, no to trzeba powiedzieć, że gdyby taka formacja była w stanie przekroczyć próg wyborczy, to już świadczy o jej istotności, dlatego że na prawicy zrobiło się bardzo ciasno, tych chętnych do schedy po wielkim PiSie jest bardzo dużo i w związku z tym z punktu widzenia całego obozu to może niekoniecznie jest dobrze, ale z punktu widzenia Morawieckiego, gdyby on był w stanie te 5% uzyskać, to moim zdaniem jego siła przetargowa po ewentualnych wyborach byłaby naprawdę spora i do tego stopnia, że ja bym się nie zdziwił, gdyby także po stronie reprezentantów obecnej koalicji rządzącej pojawiły się tuż przed wyborami albo tuż po wyborach głosy, no, że może tutaj, jak myślimy w kategoriach mniejszego zła, no to niewykluczone, że pan premier Morawiecki takim złem najmniejszym właśnie jest dostępny.
7: Wiele się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, to przejdźmy do kolejnego wydarzenia. Tej wypowiedzi Przemysława Czarnka o tym, że trzeba wstrzymać wszelką pomoc dla Ukrainy finansową i kwestię odbudowy i tak dalej, która potem została zakwestionowana przez Jarosława Kaczyńskiego w twicie, że jednak Ukrainie trzeba pomagać. Wczoraj też, kiedy działa się ta sytuacja z wygaszaniem stowarzyszeń, to też Michał Moskal, bliski współpracownik Kaczyńskiego, wrzucił na portal X zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka i napisał: i tyle z konfliktu w PiSie, o którym tyle niektórzy od wczoraj trąbili, pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka idziemy po zwycięstwo i normalną, bezpieczną i ambitną Polskę. Boczne ścieżki prowadzą do nikąd. Przemysław Czarnek odnosił się też do tej reprymendy ze strony Kaczyńskiego w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Najpierw mówił, że nie negował tego, że polską racją stanu jest to, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją, że nie ma żadnej sprzeczności między tym, co on mówił, a co Kaczyński napisał, że cieszy się, że pan prezes opublikował ten tweet, bo tak naprawdę wszyscy zaczęli opowiadać, wszyscy, czyli my, złe media, takie bzdury, że pan prezes musiał tego tweeta opublikować. A czy powtórzyłby te słowa? Bezwzględnie, bez najmniejszego zahamowania. Więc Przemysław Czarnek po prostu w tym wywiadzie powiedział wszystko, co tylko mógł powiedzieć. No tak, ale czy Czarnek dojedzie do wyborów jako kandydat?
9: No, on został wystawiony jako jeden z tyranozaurusów, prawda? Biegają te dinozaury, takie prawicy. One mają na razie krótkie łapki, dlatego myślę o tych dinozaurach, bo generalnie pokazują zęby
7: i nie sięgają po wyborców.
9: Ale ich jest za dużo tam, żeby się posilić. Ja nie wiem, czy Jarosław Kaczyński miał taki makiaweliczny plan długofalowy. Wydaje mi się, że on punktowo raczej działał. Chciał wystawić kogoś, kto się uplasuje pomiędzy panem Karolem Nawrockim a panem Mateuszem Morawieckim i będzie troszeczkę w ramach nie bardzo nowej zasady dzieli rządź tutaj przesuwać pionki po szachownicy. Myślę, że tym, co jest realnym problemem na prawicy, to jest rzeczywiście sprawa pomocy dla Ukrainy, bo Prawo i Sprawiedliwość ma pewną historię. Ma historię, z której na dodatek przez dłuższy czas było dumne.
7: Najchętniej by wygumkowało.
9: No właśnie, to jest znowu strasznie podwórkowa perspektywa. No trudno, jakby wybory są w Polsce, więc ludzie zawężają trochę horyzont, ale
1: jednak Prawo i Sprawiedliwość, i to przypomnijmy, tam był Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński, pociągiem pojechali do Kijowa i to w momencie, kiedy to uchodziło za groźne dla życia. Oni pokazywali w ten sposób, że Europa Zachodnia, bo to był sygnał wysłany do, tyleż do własnych wyborców, co do Europy Zachodniej, że należy zmienić opowieść o Ukrainie i nie traktować tego jakiejś odległej wojny w odległym kraju. Parafrazując Chamberlaina, który mówił o innym miejscu w innym czasie. Im się w pewnym sensie udało. I teraz muszą zakwestionować swój sukces, ponieważ ich elektorat realnie jest podzielony na tym tle.
7: Michał Sutowski powie, co myśli na dany temat. Tuż po informacjach zostaje z nami także profesor Jarosław Kujisz. Informacje.
10: Reklama.
11: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jak wyprzedasz, to w euro.
13: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
14: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
13: Bierzemy. Buen provecho.
15: A to co?
14: No, owoce, ale morza.
16: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
17: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
20: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
21: Castorama. Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się odmalować salon.
22: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
21: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
22: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
24: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
25: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: Opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie pysznych lodów Zielona Budka gratis.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje. TOK FM. Mateusz Morawiecki boi się samodzielnego startu w wyborach. W ten sposób europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz ocenił w poranku TOK FM szansę na rozpad Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że wczorajsza uchwała zobowiązująca polityków PiS-u do rezygnacji z wszelkiego rodzaju stowarzyszeń to element gry o schedę po Jarosławie Kaczyńskim.
5: Tam ewidentnie Mateusz Morawiecki nie odpuszcza i pewnie tak to będzie wyglądać przez najbliższe tygodnie.
6: Daje pan Morawieckiemu szansę na rynku politycznym?
5: On na pewno bardzo obawia się samodzielnego startu w wyborach, bo gdyby nie obawiał się, to już dawno by to zrobił.
3: Mateusz Morawiecki podkreśla, że budowa Wielkiej Polski jest i pozostanie celem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jacek Sasin podporządkował się decyzji władz partii i zapewnia, że kończy działalność ruchu Po pierwsze Polska. Komisja Europejska wzywa Polskę i inne państwa do zniesienia embarga na ukraińskie zboże. Według Brukseli krajowe ograniczenia prowadzą do podziału jednolitego rynku i powinny zostać zastąpione przez unijne mechanizmy handlowe. Polskie embargo na ukraińskie zboże obowiązuje już prawie 3 lata. Podobne ograniczenia wprowadziły także m.in. Węgry i Słowacja. Argentyna zagra z Hiszpanią w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyńczycy do finału mundialu awansowali po wygranej 2-1 z Anglią we wczorajszym półfinale. Finałowy mecz Mistrzostw w USA, Kanadzie i Meksyku już w najbliższą niedzielę o 21:00 polskiego czasu, a dzień wcześniej w sobotę o 23:00 Anglia i Francja zmierzą się w meczu o 3. miejsce. Są ostrzeżenia przed upałami w 9 województwach w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego przez Łódź, Warszawę do Lublina. Alerty także przed burzami zagrzmi w Małopolsce, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu, a także na Dolnym Śląsku, Śląsku i na Lubelszczyźnie. Bez deszczu, tylko na północnym wschodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: W czwartkowym poranku nadal są z nami komentatorzy. Profesor Jarosław Kujsz, Kultura Liberalna, Uniwersytet Warszawski, redaktor Michał Sutowski, Krytyka Polityczna. Jesteśmy już przy kolejnym wydarzeniu związanym z Prawem i Sprawiedliwością. Komentował tę sprawę przed informacjami profesor Kujsz. Chodzi oczywiście o tę już skrajnie antyukraińską, czyli właściwie prorosyjską wypowiedź Przemysława Czarnka, reprymendę Jarosława Kaczyńskiego. No i teraz oczywiście wielkie pogodzenie przy stoliczku, na świeżym powietrzu, przy truskawkach i winogronach. I tyle z konfliktu w PiS-ie napisał Michał Moskal na portalu X, zamieszczając właśnie tę wspaniałą fotografię.
7: Tak, no, Prawo i Sprawiedliwość ma problem o tyle, że jak popatrzymy na bieżące sondaże dotyczące tego, jak Polacy widzą sens wspierania, i mówimy tutaj o wspieraniu Ukrainy w konflikcie z Rosją, to te sondaże zaczynają dobijać do sytuacji, w której jest prawie pół na pół. A żeby było śmieszniej, to jak się poparcie dla udzielania Ukrainie pomocy jest bardzo silnie skorelowane z poparciem dla rządu bądź dla obecnej opozycji. I tak się składa, że jak się wyodrębni respondentów wspierających, to jest sondaż sprzed paru dni, respondentów sprzyjających różnym formacjom opozycji, no ale one jest w zasadzie wyłącznie prawicowa, jeśli nie liczyć partii Razem, to tam już jest wyraźna przewaga sceptyków, tak? I raczej nie, i zdecydowanie nie, którzy opowiadają, w związku z czym ja bym tę wypowiedź Przemysława Czarnka czytał też w kontekście bardzo trudnej sytuacji wizerunkowej Prawa i Sprawiedliwości. Ze względu, jedna rzecz, o tym była już mowa, mój przedmówca, o tym, że tak, była tradycja pomocy, z której zresztą Prawo i Sprawiedliwość i Andrzej Duda mogli taki być dumni. Mhm. No ale to był ten moment, to wiele miesięcy i ten moment był kluczowy, bo to było wysyłanie czołgów, to był
8: polityczny moment.
7: To było oczywiście przekonywanie Zachodu.
6: To była też część większej myśli politycznej, że niepodległa Ukraina jest tak, polską
8: racją stanu. To nie było takie głupie.
7: To były te pozostałości myślenia jeszcze gdzieś, rezydualne myślenie po Lechu Kaczyńskim, tak? Jeszcze z kolei wpisane w tą wielką tradycję polskiej polityki wschodniej. I oczywiście było otoczenie Mateusza Morawieckiego, które w tamtych czasach, no, harcerze tak zwani, którzy organizowali to na poziomie takim administracyjno-biurokratyczno-urzędniczym z rozmaitymi, nazwijmy to, innowacyjnymi metodami, chociaż pewnie takie były wówczas najbardziej skuteczne. Mówię o organizowaniu pomocy dla Ukrainy. No i teraz w sytuacji, kiedy nastroje, zwłaszcza na prawej stronie, choć nie tylko, się bardzo, bardzo przesunęły. Tego rodzaju wypowiedź Przemysława Czarnka, ona moim zdaniem mogła być, to jest jedna z wielu, znaczy jemu się wcześniej zdarzały stwierdzenia niedaleko odbiegające od tego, co powiedział ostatnio. I akurat w danym momencie Jarosław Kaczyński uznał, że to jest ten jeden krok za daleko. Nie dowiemy się nigdy, czy to były kalkulacje bardzo doraźne związane z tym, żeby właśnie nieco powściągnąć na zbyt ambitnego polityka, czy faktycznie uznał, że to jest przekroczenie gdzieś tam czerwonej linii, jeśli chodzi o polską rację stanu. Ale ten kontekst nastrojów na prawej stronie, czyli mniej więcej połowa polskich wyborców albo więcej, jest tutaj nie do uniknięcia.
6: To teraz wydarzenie z gatunku cyrk na kółkach, czyli Jarosław Kaczyński zawarł wczoraj pakt z Markiem Wochem. Obaj panowie wystąpili przy Nowogrodzkiej na briefingu prasowym o godzinie 13. Natomiast ja bym chciała wrócić do wydarzeń z października zeszłego roku, kiedy to Marek Woch zawarł sojusz z Grzegorzem Braunem. Obaj panowie ustawili się na konferencji przed Sejmem, bo do Sejmu Grzegorz Braun nie jest wpuszczany od grudnia 23 roku, kiedy to biegał po Sejmie z gaśnicą, żeby dać upust swoim antysemickim emocjom. No i mówili tak, Braun, front gaśnicowy zwycięży. No bo właśnie wtedy, w październiku, Braun sprawił, że Woch dołączył do tego frontu gaśnicowego, a sam Woch mówił tak, trochę żeśmy spiskowali politycznie z Grzegorzem Braunem i doszliśmy do porozumienia, zawarliśmy sojusz, jeżeli chodzi o pakt prawicowy do Senatu. My nie będziemy czekać, z całym szacunkiem dla kolegów z PiS-u czy z Neokonfederacji, bo my nie mamy czasu, my już jesteśmy po porozumieniu, dogadani i wiemy, co mamy robić. No a teraz Woch jest zaproszony na Nowogrodzką, ustawia się obok Kaczyńskiego, a może Kaczyński obok Wocha, bo Kaczyński jakoś tak lewarował pana Wocha, mówił, że to jest bardzo ważne środowisko. No i właśnie, ten Woch kojarzony też z takimi opcjami prorosyjskimi.
8: No właśnie, ten pan wyciągnięty w zasadzie z
6: niebytu
8: takiego politycznego rejestru, w którym bardziej humor dominuje niż coś poważniejszego. Może dodam w kontekście poprzednich naszych tutaj, poprzedniej wymiany zdań, na szczęście jeszcze tak jest. No to ten pan w wyborach miał dramatycznie zły wynik.
6: Był ostatni. 13 388 głosów. 0,09%.
8: Tak, dokładnie. Te 0,09%, więc chodzi o to, że PiS nie spuchnie sondażowo od tego sojuszu. Co oznacza, że pewnie o coś innego chodzi. Jedna rzecz to jest taka, żeby rzeczywiście jednocześnie pokazać...
6: Podebranie koalicjanta Braunowi. Panowie biją się o pana Wocha.
8: No tak, tak. No to, ale to znowu wracamy do kabaretu, a tymczasem Prawo i Sprawiedliwość w tych sondażach nie wygląda na przodującą partię i wydaje mi się, że to w pierwszej kolejności jest jakaś rozpaczliwa próba reakcji na te konfederacje, które tam ewidentnie robią się coraz grubsze. I jakby PiS często wypuszczał takiego demona radykalizmu, także w sprawach polsko-ukraińskich teraz. Potem przychodzi moment opamiętania, bo Jarosław Kaczyński rzeczywiście od czasu, no, trochę tej historii zna i wie, prawda, jaka polityka w XX wieku przynosiła Polsce korzyści, a jaka zdecydowanie nie. A przynajmniej chciałbym, można założyć, że to danie po łapach panu Czarnkowi miało taką lekcję, była taka mikrolekcja historii. Natomiast to nie zmienia faktu, że może się okazać, że oni nie będą pierwsi na podium. I to jest problem. Bo cały czas to jest tak, że na prawicy prowadzona była przez całe lata polityka z tej perspektywy, że Jarosław Kaczyński jest tym, który namaszcza, wybiera delfinów i tak dalej, w zasadzie aż do Karola Nawrockiego, prawda? No a teraz wymknęły mu się spod kontroli ten męski testosteron tam, prawda, po prawej stronie aż buzuje i wydaje mi się, że to jest próba takiej reakcji, żeby pokazać, że PiS w ogóle w czymś ma inicjatywę. Dlatego podkreślam, że to jest raczej gest rozpaczliwy, jeżeli zajrzeć w sondaże.
7: Tak, no pakt PiSu z Markiem Wochem to trochę jak w żartach o sztecie z wołu i zająca, prawda, gdzie jest jeden wół i jeden zając i to jest to teoretycznie po 50%. Niewątpliwie prezes Woch dostał 300 punktów do prestiżu w momencie, kiedy zachwalał go prezes Kaczyński jako zachwalał jako istotny
6: partii parlamentarnej,
7: tak, jako istotny podmiot polityczny.
8: Były premier.
7: To pewnie jest próba zasugerowania czy zasygnalizowania, że Prawo i Sprawiedliwość nie tylko traci i nie tylko gdzieś tam że obrasta, a nie traci, tak? Jakimiś nowymi zawodnikami. No i jeśli to jest zawodnik odebrany Grzegorzowi Braunowi, jasne jest, że na prawicy to jest jeden z tych kluczowych, to jest to jedna z kluczowych osi napięć, bo przecież kandydatura wspominanego tutaj wielokrotnie Przemysława Czarnka na premiera, jako przyszłego premiera PiSu, no to miał być też pomysł na zagospodarowanie gdzieś tych wyborców, którzy coraz bardziej skłaniają się ku Braunowi. No a ze względu na to, jakie poglądy ma i Grzegorz Braun, i jego wyborcy, no to wydaje się, to jest gra w przypadku PiSu skazana na porażkę, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość kojarzone jest w zasadzie przez braunistów z dwiema kwestiami. Znaczy jedna to jest kwestia pomoc dla Ukrainy w wczesnych miesiącach wojny, a druga kwestia to jest zarządzanie pandemią, tak? To są dwie grupy wyborców, które mają tutaj bardzo zdecydowane poglądy i to są poglądy, w których Prawo i Sprawiedliwość jest sytuowane po stronie zgniłego lewackiego establishmentu, jakkolwiek absurdalnie by to brzmiało. Także tak, dość nieporadna jest to próba sygnalizowania, że PiS niekoniecznie musi tracić i że potrafi mieć inicjatywę. No tylko, że chwilowo chyba nie ma innego pomysłu i być może chodzi o gdzieś tam zajęcie przestrzeni publicznej na chwilę, zanim uda się przyciągnąć kogoś poważniejszego.
6: To teraz na koniec jeszcze wrócę do naszego pierwszego wątku, czyli do pytania, czy PiS się rozpadnie, bo no, jest uchwała kierownictwa PiS-u, jest termin dany 7 dni na decyzję, tylko że już raz podobna sytuacja miała miejsce, kiedy Mateusz Morawiecki 15 kwietnia ogłosił, że tworzy stowarzyszenie, to Jarosław Kaczyński natychmiast zagroził, że kto stworzy takie stowarzyszenie, nie będzie miał miejsca w Prawie i Sprawiedliwości, a potem odbyła się rozmowa Adama Bielana, Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego w domu Adama Bielana i Kaczyński zgodził się na to, żeby Stowarzyszenie Rozwój Plus działało dalej z parlamentarzystami partii w składzie. Tam opowiadano, że ta grupa wejdzie też w skład tak zwanej Rady Ekspertów, którą się powoła wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy Rada Ekspertów powstała, czy też nie, ale przypuszczam, że wątpię. Była oczywiście karczemna awantura, czy stowarzyszenie zostało zawieszone, czy niezawieszone, czy jednak będzie pracować dalej, no ale Kaczyński się cofnął. Pytanie, czy teraz, kiedy Mateusz Morawiecki chyba cofnąć się nie może, bo w przeciwnym razie będzie taka kapitulacja i podłożenie głowy pod topór, Jarosław Kaczyński nie uzna, że może jednak trzeba znowu zmienić zdanie, bo skoro zmienia już tyle razy przez ostatnie tygodnie, miesiące, to dlaczego nie po raz kolejny?
8: No, w takim sensie to jest schizma, prawda? To znaczy, że Mateusz Morawiecki być może wyprowadzi trochę szabel i to będzie... Raczej widziałbym w tym nie tyle rozpad PiSu, co jego radykalne osłabienie. To rzeczywiście może być tak, że wizerunkowo to będzie partia, z której być może trzeba uciekać. W polskiej polityce to jest strasznie ważny czynnik. Nasi politycy...
6: To takie wrażenie zmierzchu, schyłku, tak?
8: Tak, to jest wręcz choroba, bo wśród polskich kodów kulturowych taki kod upadku, rozpadu, że trzeba wszystko zaorać, żeby zacząć. No to są bardzo popularne stwierdzenia, wbrew nawet temu, co Polska osiągnęła przez ostatnie lata, ale one w życiu partyjnym wybrzmiewają w dwój lub w trójnasób. I polscy politycy pod tym względem nie należą do zbyt odważnych. Wydaje mi się, że wtedy może zacząć się proces, dwa procesy. Pierwszy to jest taki, że więcej osób zacznie się zastanawiać, czy nie należy uciekać z okrętu. Dwa, Mateusz Morawiecki sondażowo w tej chwili nie ma miejsca w centrum, więc zacznie go to pchać w stronę radykalniejszych poglądów, a tam wiemy, że już miejsce jest zajęte. Tyle tylko, że on jakiegoś takiego wielkiego kręgosłupa to nie ma, jeśli chodzi o poglądy, więc może się dostosuje.
6: Michał Sutowski?
7: No, w polskich kodach kulturowych bardzo silnie osadzony jest motyw ewakuacji w sytuacji zagrożenia. To wyjście Morawieckiego mogło być istotne z tego prostego powodu, że szczególnie istotne, że równolegle cały czas dywagujemy, czy może dojść do mijanki pomiędzy PiS-em a Konfederacją, bądź dwiema konfederacjami. Gdyby liczyć dwie łącznie, to w zasadzie już dochodzi. I to jest faktycznie sytuacja, która może uruchomić jakąś lawinę.
6: Michał Sutowski, krytyka polityczna. Dziękuję bardzo. Profesor Jarosław Kujsz, Kultura Liberalna, Uniwersytet Warszawski.
8: Dziękuję dobrego
6: bardzo.
8: Dnia.
6: Czwartkowy poranek w Radiu Tok FM dobiega końca. Ja bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a zrealizowała go Livia Prądzyńska. Informacje Tok FM oczywiście o 9:00, jak zawsze. Po nich Owczarek i Cezary Łasiczka. Dzień dobry, Czarku. Co tam u Ciebie dzisiaj?
9: Dzień dobry, Karolino, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gęś, owies i wielka polityka, no bo polska gęś owsiana 19 czerwca miała zostać uroczyście wpisana do unijnego rejestru projektów chronionych, ale tak się nie stało, bo w ostatniej możliwej chwili sprzeciw złożyły Niemcy, który to kraj kupuje 2/3 polskiej gęsiny. Berlin mówi, karmienie gęsi owsem to żadna polska specjalność. Także dzisiaj o tym porozmawiamy. Gęś na tapecie.
6: Zawsze ci Niemcy. Cezary Łasiczka zaprasza. Ja Państwu bardzo dziękuję. Zapraszam na wywiad polityczny. To po 17:00. Dobrego dnia.
10: Autopromocja.
11: Przemoc bezpośredni wobec pacjenta. Co to znaczy? Czy przywiązano go po prostu do łóżka? A może użyto kaftanu bezpieczeństwa? W jakich sytuacjach można taki przymus zastosować? Kto o tym decyduje? A jak się to ma do praw pacjenta? Porozmawiamy o tym dziś po 10:40 w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
17: Bo w Media Expert taniej masz. Szukasz czegoś?
18: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
19: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
20: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
21: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
22: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Prawo i Sprawiedliwość na rozdrożu. Władze partii zakazały działaczom uczestnictwa w stowarzyszeniach. Pytanie, co zrobi Mateusz Morawiecki. Donald Tusk naradza się z politykami Koalicji Obywatelskiej i mobilizuje członków swojej partii przed rokiem wyborczym. Uwaga, piesi korzystający z telefonów. Wprowadzenie takiego znaku drogowego proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. W Prawie i Sprawiedliwości czuć zmęczenie obecną sytuacją. Tych wewnętrznych napięć nie da się uspokoić, mówił w poranku TOK FM Krzysztof Paszyk, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Chodzi o decyzje władz PiSu, które zobowiązały działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną.
25: Od największej partii opozycyjnej oczekiwalibyśmy powagi, przewidywalności i jakiegoś jednak formy współdziałania, współpracy, a mamy jakąś aberrację.
24: Decyzję Jarosława Kaczyńskiego od razu podporządkował się Jacek Sasin.
26: Prawo i Sprawiedliwość musi być partią jednolitą i absolutnie przyjmujemy to jako oczywistość. Ja zadeklarowałem, że się oczywiście podporządkujemy.
24: Nie wiadomo, co ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, którego na naradzie w partii nie było. Mobilizacja przed rokiem wyborczym, taki miał być cel wczorajszego spotkania Klubu Koalicji Obywatelskiej z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmawialiśmy także o planie na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia, mówią Jakub Rutnicki i Patryk Jaskulski.
27: Mówimy o tym, co trzeba zrobić. Przed nami bardzo ważny rok, rok wyborczy, więc dużo dobrych rozmów. Przede wszystkim mobilizujemy się i to jest najważniejsze.
28: Rozmawialiśmy o pracy parlamentarnej. Jest to takie cykliczne spotkanie z premierem, które klub ma co jakieś kilka miesięcy. Oczywiście były też tematy te bieżące, które pewnie opinię publiczną najbardziej interesują.
24: Donald Tusk miał także zachęcać polityków koalicji do większej aktywności w portalach społecznościowych. Uwaga, piesi korzystający z telefonów. Wprowadzenie takiego znaku drogowego proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. Apel o wprowadzenie nowego znaku organizacja skierowała do Ministerstwa Infrastruktury. Bartosz Kądziołek.
29: Znak miałby przypominać znak Uwaga Dzieci, mówi prezes Fundacji Rafał Górski.
30: W naszym przypadku na żółtym tle jest dwoje dorosłych, którzy są pochyleni i patrzą nie przed siebie, tylko patrzą w ekrany, które trzymają w rękach.
29: Jak mówi Górski, piesi wpatrzeni w telefony to poważny problem i należy z nim walczyć, ale trzeba też ostrzegać kierowców.
30: Bo to jest najsilniejszy uczestnik ruchu drogowego. On ma pojazd i maszynę, która potrafi zrobić największą krzywdę.
29: Fundacja proponuje, żeby takie znaki pojawiły się przy przejściach dla pieszych, ale też w miejscach, w których po prostu jest dużo ludzi. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
24: Czwóreczki przyszły na świat w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Chociaż to jedna z największych porodówek w kraju, to w ciągu jej niemal 40-letniej historii takich porodów było zaledwie 10. Ten szczęśliwie odbył się bez większych komplikacji. Dla mamy wiadomość, że dzieci będzie trochę więcej, była zaskoczeniem.
31: Na pierwszym USG dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
24: Na świat przyszli Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno, mówi dr Tomasz Talar z Kliniki Neonatologii Szpitala.
32: Przez kilka dni, jedne trochę dłużej, drugie trochę krócej, przebywały dzieci na oddziale intensywnej terapii, wymagały niewielkiego wsparcia w oddychaniu. Teraz są na oddziale opieki pośredniej, gdzie uczą się jeść, dojrzewają i przygotowują powoli do podróży do domu.
24: Dzieci trafią do domu za około 2-3 tygodnie. Niepowtarzalny klimat Urzędu Miasta Sopotu przechodzi do historii. Zabytkowy budynek czeka kompleksowy remont, ale zanim przejdzie przejmą go ekipy budowlane, to do niedostępnych dotąd zakamarków będą mogli wejść mieszkańcy. Pożegnalne zwiedzanie zaplanowane jest na dziś po południu. Wcześniej z mikrofonem zrobił to trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
0: Ze skradaniem się w tym urzędzie na tym piętrze trudno.
1: Podobno można było rozpoznać po skrzypieniu, kto idzie.
2: Oczywiście, że tak. Są sytuacje, że człowiek jak rozmawia przez telefon, to staje na baczność. I takie kroki potrafią to spowodować. Jesteśmy w wieży ratuszowej. Urzędnik, kiedy nerwy styrane, powinien pójść do góry, posłuchać jak zegar tyka.
1: Czy są w tym budynku pomieszczenia, o których się urzędnikom nie śniło?
2: On ma swoje miejsca, które zaskakują. Mamy na przykład cele, takie solidne drzwi z Judaszem. Będziemy starali się te klimaty starego ratusza jak najbardziej zachować.
24: O wyjątkowych wnętrzach urzędu opowiadali dyrektorka muzeum Karolina Babicz-Kaczmarek i sekretarz miasta Wojciech Zemła. A remont pod okiem konserwatora zabytków może potrwać nawet kilka lat. Bardzo ciepło będzie w większości regionów, na termometrach od 26 do 30 stopni, chłodniej miejscami na północy około 23, a na wybrzeżu 20 stopni. Dziś tylko na północnym wschodzie nie będzie padać, poza tym opady i burze, także z gradem.
23: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Polacy nie gęsi? O tym już wiemy od wieków, ale oczywiście dzisiaj o gęsi się będziemy spierać, o gęsi wyjątkowe. A gościem jest pan Dariusz Goszczyński, prezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej. Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
3: Sprawa jest następująca. Gęś polska owsiana miała 19 czerwca, jeśli się nie mylę, zostać uroczyście wpisana do unijnego rejestru produktów chronionych. Sam komisarz do spraw rolnictwa chciał to w Polsce ogłosić, ale nie ogłosił, bo w ostatnim dniu sprzeciw złożyły Niemcy. Niemcy mówią, karmienie gęsi owsem to nie jest polska specjalność. Każdy od lat wszędzie karmi albo może karmić gęsi owiec.

0: Stanowisko polskich gęsi na rynku niemieckim zostanie wzmocnione. Czy Polska dostała już treść tego niemieckiego sprzeciwu? Analizują już państwo te dokumenty? Wiadomo, co w nich jest? Na czym ta argumentacja niemiecka polega i czy to było zaskoczenie?
1: Tak, otrzymaliśmy już treść tego sprzeciwu. Jest tu wiele wątków i może tak zacznę od początku. Czym jest to oznaczenie, chronione oznaczenie geograficzne, bo być może nie wszyscy wiedzą. Już od wielu lat, w latach 90. Komisja Europejska stworzyła system chroniący i wyróżniający produkty wyjątkowe. Produkty związane z miejscem wytworzenia, ale również z tradycyjną metodą wytwarzania. Są trzy kategorie: chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. W tym rejestrze są wyjątkowe produkty z całej Unii Europejskiej. Polska ma już blisko 50 takich produktów zgłoszonych. Jako Krajowa Rada Drobiarstwa i Izba Gospodarcza postanowiliśmy przygotować wniosek również dla polskiego wyjątkowego produktu, jakim jest polska gęś owsiana. Ten wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację, cały proces sprzeciwowy, również na gruncie krajowym został przekazany do Komisji Europejskiej. Co istotne, Komisja Europejska pozytywnie go zweryfikowała. Komisja Europejska uznała, że ten wniosek dotyczący polskiej gęsi owsianej zasługuje na wpis do rejestru unijnego. Po tej decyzji Komisji Europejskiej nastąpiła publikacja w celu przeprowadzenia tak zwanej procedury sprzeciwowej. Tak ten system jest skonstruowany, że zarówno na poziomie kraju, ale również na poziomie Unii Europejskiej każdy, kto ma uzasadniony interes prawny lub ekonomiczny, może zgłosić sprzeciw. I w trakcie tej właśnie procedury, która trwa 3 miesiące, już praktycznie ostatniego dnia Niemcy zgłosili sprzeciw do tegoż oto wniosku, dlatego też niemożliwe było ogłoszenie, że polska gęś owsiana została wpisana do unijnych rejestrów, ponieważ ten sprzeciw został zgłoszony. Bardzo ciekawi byliśmy, na co powoływali się Niemcy, jakich argumentów użyli, bo przecież to polska gęś owsiana, nie jakiś niemiecki produkt. Oczywiście w tym uzasadnieniu trzeba wykazać interes prawny lub ekonomiczny. Ja teraz nie chciałbym mówić o szczegółach, odnosić się do poszczególnych punktów tego, co jest w tym sprzeciwie, bo to jest w tej chwili analizowane. I będzie też przedmiotem naszych rozmów. Natomiast jako ciekawostkę podam, bo trzeba wykazać interes prawny lub ekonomiczny. Ten interes prawny najłatwiej jest wykazać istnieniem już wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych. Wtedy łatwo można pokazać, że rejestracja oznaczenia geograficznego, która nadaje również ochronę, może naruszyć prawa wynikające z zarejestrowanego znaku towarowego. I Niemcy to podnieśli. Pokazali, że w tym rejestrze niemieckim jest zarejestrowany znak towarowy dla polskiej gęsi owsianej i że to będzie naruszało prawa wynikające z tego, ze stosowania tego znaku. Jakież było nasze zdziwienie, jak przeczytaliśmy poniżej, że to jest znak towarowy, który jest zarejestrowany przez Krajową Radę Drobiarstwa i Izbę Gospodarczą, czyli przez nas. Bo tu trzeba powiedzieć, że polska gęś owsiana to nie jest taka zwykła gęś owsiana, tylko to jest wyjątkowa gęś owsiana.
0: Biała gęś kołucka, rozumiem.
1: Na bazie białej gęsi białej kołuckiej i już od ponad 20 lat w Polsce jest zarejestrowany wspólny znak towarowy, jest regulamin stosowania tego znaku, gdzie wszystkie etapy produkcji, gdzie również ta rasa jest wskazana. Wszystkie etapy produkcji bardzo precyzyjnie opisane i to wszystko powoduje, że to przekłada się na tę wyjątkowość polskiej gęsi owsianej. I żeby chronić, żeby ta polska gęś owsiana nie była podrabiana przez innych producentów w innych krajach, zdecydowaliśmy się na zarejestrowanie znaku towarowego. Niemcy powołali się na to, że to będzie ogromny problem. Więc musimy, Krajowa Rada Drobiarstwa z Krajową Radą Drobiarstwa, która jest również autorem wniosku o oznaczenie geograficzne, musi to ze sobą uzgodnić.
0: No a na czym polega ta wyjątkowość białej gęsi kołuckiej i dlaczego właśnie ta rasa jest sercem tej sprawy? I dodam do tego też pytanie o ten jeden z argumentów, który się przewija niemieckich, że przecież gęsi

0: tuczy się owsem także gdzie indziej w Europie, więc podejrzewam, że mogą mieć trochę racji, a jeżeli tak, to na czym polega ta unikatowość polskiej gęsi owsianej?
1: Będziemy się starali przekonać naszych kolegów z Niemiec, że te argumenty, które są przez nich podniesione, to nie są argumenty zasadne, natomiast odnosząc się do pytania, przede wszystkim chronione oznaczenie geograficzne pozwala na... Musimy rozróżnić chronioną nazwę pochodzenia od chronionego oznaczenia geograficznego, gdzie chroniona nazwa pochodzenia, ta pierwsza kategoria, ona wymaga takiego bardzo ścisłego związku produktu z regionem, jego jakości, cech z miejscem wytwarzania. W chronionym oznaczeniu geograficznym jest ten związek już nie jest tak... Ten ścisły związek już nie jest tak wymagany. Jest również możliwość rejestracji w oparciu o reputację, o renomę danego produktu. I tu jest clue tego naszego wniosku, bo pan redaktor mówi o rasie, jest mowa o owsie, ale tak naprawdę to nie chodzi tylko o rasę, nie chodzi tylko o owiec, chodzi o wiele innych czynników związanych z produkcją, z historią, z tradycją, również ze stosowaniem bardzo ścisłych zasad produkcji opisanych w regulaminie polskiej gęsi owsianej, który jest stosowany od bardzo dawna, które sumowane przekładają się na to, że jest to produkt wyjątkowy i cieszący się reputacją nie tylko w Polsce, ale również, a może przede wszystkim w Niemczech, gdzie bardzo dużo tego produktu jest wysyłane. Więc to jest szereg czynników składających się na to, że ten produkt, polska gęś owsiana, jest produktem wyjątkowym. Oczywiście rasa jest tu bardzo ważna, dlatego że gęś biała kołucka jest to polska rasa rodzima. W 2012 roku wpisana do rejestru ras rodzimych, gdzie przez dziesięciolecia w Instytucie w Kołudzie Wielkiej była ona rozwijana, była prowadzona ocena wartości użytkowej, był prowadzony szereg prac nad tą rasą po to, żeby ona była właśnie taka, jaka jest w tej chwili i to jest podstawa do tego naszego wniosku. Również odnosząc się do owsa, bo tutaj nie chciałbym, abyśmy sprowadzili całą dyskusję do tego, czy owiec może być stosowany, czy nie, bo tak jak powiedziałem, to jest szereg czynników, które składają się na wyjątkowość produktu, jakim jest polska gęś owsiana i na jego reputację, która jest podstawą rejestracji tego wniosku. Natomiast oczywiście, że karmienie owsem jest opisane zarówno w literaturze polskiej, jak i literaturze niemieckiej i w innych krajach. Różnica, jaka jest między polską gęsią owsianą, a tymi praktykami stosowanymi w innych krajach, jest taka, że u nas jest to bardzo precyzyjnie opisane, ile ten tucz musi trwać, ile tego owsa musi być podane i że może być to tylko owiec. W innych krajach to tak nie wygląda. Na Węgrzech na przykład stosuje się kukurydzę, w Niemczech mogą być podawane mieszanki zbożowe. My to oczywiście będziemy o tym szczegółowo rozmawiać z naszymi kolegami z Niemiec, natomiast tutaj cały czas musimy pamiętać o tym, że podstawą rejestracji naszego wniosku jest renoma, reputacja tego produktu, a nie taki czynnik związany z owsem czy z jakimś innym szczegółowym parametrem.
0: To też jest o tyle dziwne, myślę o tym blokowaniu certyfikatu przez Niemcy, bo 2/3 bodaj polskiego eksportu gęsiny trafia właśnie do Niemiec.
1: Tym bardziej dla nas niezrozumiały był ten argument. Dlatego też jak zastanawiamy się, co mogło towarzyszyć, jaka tak prawdziwa przesłanka do złożenia tego wniosku, to myślę, że to, że Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, ale również jeśli chodzi o gęś, jesteśmy zdecydowanym liderem w Unii Europejskiej. W 2025 roku wyprodukowaliśmy 18 tysięcy ton, podczas gdy Węgrzy około 12, a Niemcy około 3 tysięcy ton. Tak więc można powiedzieć, produkujemy 6 razy więcej niż Niemcy gęsiny. I też wszyscy wiedzą, że wpisanie produktu do rejestru chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych, powoduje umieszczenie tego produktu na już takiej najwyższej półce jakościowej. Jest to, można powiedzieć, takie bardzo duże wzmocnienie tego produktu, nie tylko prawne, bo nazwy są chronione, ale również marketingowe. I myślę, że tutaj trzeba szukać takich prawdziwych przyczyn złożenia tego sprzeciwu przez stronę niemiecką, aby polski sektor, aby polska gęsina jeszcze mocniej nie urosła. I też nie ukrywam, że wielokrotnie strona niemiecka we wcześniejszych latach krytykowała, poddawała wątpliwości jakość polskiej gęsiny, czy również węgierskiej w momencie i zdali sobie sprawę z tego, że gdyby Komisja Europejska wpisała to do tego rejestru wyjątkowych produktów, wówczas dużo trudniej byłoby im krytykować.
0: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za 2,5 minuty o godzinie 9.20. Gościem jest pan Dariusz Goszczyński, prezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej. Wracamy po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. We Francji nie milkną gorące dyskusje po tym, jak francuski parlament przyjął projekt ustawy o pomocy w umieraniu. Ustawa przewiduje, że osoby nieuleczalnie chore i cierpiące będą mogły zwrócić się o substancję śmiercionośną. Chodzi o osoby cierpiące na chorobę poważną, nieuleczalną, zagrażającą życiu i w fazie zaawansowanej bądź terminalnej, a jednocześnie powodującą cierpienia fizyczne bądź psychiczne będące nie do zniesienia. Zwolennicy ustawy uważają, że jest to ważna reforma społeczna, tworząca prawo do pomocy w umieraniu pod pewnymi warunkami i w sytuacjach wyjątkowych. Przeciwnicy głównie na prawicy i skrajnej prawicy oceniają, że ustawa oznacza zasadniczy zwrot, jeśli chodzi o zasady i wartości. Przeciwko projektowi wypowiadały się Stowarzyszenia Pracowników Służby Zdrowia, organizacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnością oraz kościoły we Francji. Wołodymyr Zełenski złożył w Radzie Najwyższej wniosek o powołanie Serhija Koreckiego na stanowisko premiera Ukrainy. Dziś ma odbyć się głosowanie w tej sprawie. Zdaniem Zełenskiego dotychczasowy prezes koncernu Naftohaz jest najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko nowego premiera. Zastąpi zdymisjonowaną Julię Swyrydenko. Napięcie na tle historycznym nie zniszczyło przekonania Polaków, że w naszym interesie jest wsparcie militarne dla Ukrainy. Tak wskazują wyniki sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Takie działania popiera 52% ankietowanych, ale widać spadek akceptacji. Pod koniec grudnia 2022 roku za przekazywaniem broni i uzbrojenia było aż 77% badanych. Cały stan Nowy Jork oraz część stanu New Jersey są objęte ostrzeżeniem dotyczącym jakości powietrza z powodu dymu pochodzącego z ponad 100 pożarów lasów szalejących w Kanadzie. Wzrost poziomu zanieczyszczeń odnotował także stan Connecticut. Eksperci zalecają w tej sytuacji ograniczenie lub całkowitą rezygnację z aktywności na świeżym powietrzu. U nas zaraz raport smogowy, ale wcześniej prognoza pogody. Najmocniej będzie padać w centrum i na wschodzie, do tego może zagrzmieć bez deszczu tylko na północnym wschodzie. Na termometrach od 26 stopni do 30 stopni, chłodniej miejscami na północy około 23, a na wybrzeżu 20. I jeszcze raport smogowy w Katowicach i Tarnowie. Mogłoby być lepiej, jeśli chodzi o jakość powietrza, ale i tam normy nie są przekroczone. Wszędzie jest dobrze lub bardzo dobrze.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Chciałem powiedzieć, że ratujemy polskie gęsi, ale gęsi pewnie by się ze mną nie zgodziły. Gościem jest pan Dariusz Goszczyński, prezes zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej. Gęsi, polska gęś miała trafić na listę, ale nie trafiła i teraz przed
1: jeszcze
0: nami...
1: Jeszcze nie trafiła.
0: Rozpoczynają się konsultacje, negocjacje między Warszawą a Berlinem. Na kompromis są 3 miesiące. I teraz jak to wygląda w praktyce? Kto do stołu siada, z kim i o czym się tu rozmawia i czy przy gęsinie?
1: Oczywiście wolelibyśmy, żeby... Polska gęś owsiana była wpisana do rejestru bezpośrednio, bez konieczności przeprowadzania konsultacji i tej całej procedury sprzeciwowej, ale widzę też pozytywy, bo dzięki temu, że jestem sprzeciw, możemy dziś w Tok FM porozmawiać na temat właśnie tego produktu i przedstawić go wszystkim słuchaczom, konsumentom, jak wyjątkowy jest to produkt.
0: Bo rozumiem, że on jest bardziej znany w Niemczech i Francji niż w Polsce.
1: No właśnie, bardzo chcielibyśmy, żeby spożycie gęsiny w Polsce rosło z każdym rokiem. Ta popularyzacja gęsiny jest widoczna i widzimy rozwój, natomiast rzeczywiście ta popularność w Niemczech polskiej gęsiny jest bardzo wysoka. Bardzo duża praca wykonana przez i władze samorządowe i szefów kuchni dotycząca gęsiny na Świętego Marcina. Jest taka akcja prowadzona od wielu lat, która właśnie popularyzuje gęsinę na Świętego Marcina. My mówimy gęsina nie tylko na Świętego Marcina, gęsina całym rokiem. To, co ważne, to to, że już w polskich sklepach możemy zobaczyć nie tylko całe tuszki, które często są problemem dla gospodyń, ale również i elementy gęsiny i wszystkich zachęcamy do tego, aby kupować, aby kosztować, aby delektować się polską gęsią owsianą. Natomiast wracając do całej procedury sprzeciwowej, to w momencie, kiedy Komisja Europejska uznała ten sprzeciw niemiecki za zasadny od strony formalnej, wezwała strony, czyli stronę polską, stronę niemiecką do przeprowadzenia konsultacji. Mamy na to 3 miesiące, żeby usiąść ze sobą i porozmawiać, wymienić się argumentami. Jeśli będzie to dyskusja na poziomie merytorycznym, to jestem spokojny. Mamy bardzo dobry, doświadczony zespół w Ministerstwie Rolnictwa zajmujący się tymi sprawami. Więc jestem przekonany, że ta dyskusja po naszej stronie będzie na pewno na gruncie merytorycznym. Jeśli tak, to myślę, że będzie przebiegało to pozytywnie. Natomiast jeśli druga strona nie będzie otwarta na te merytoryczne argumenty, wówczas poinformujemy Komisję o tym, że nie udało się osiągnąć porozumienia i wtedy to Komisja Europejska sama podejmie taką decyzję. To nie jest nic nowego, jeśli chodzi o polskie doświadczenia, bo przecież 2007-2008 rok to była rejestracja polskiego oscypka i wówczas Słowacy zgłosili sprzeciw prowadziliśmy wtedy.
0: Jeszcze kabanosy wcześniej chyba,
1: tak, jeszcze później były kabanosy i sprzeciw niemiecki również i czeski. I wtedy udało się przekonać naszych kolegów z innych krajów, że warto znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli na rejestrację. W przypadku oscypka, zarejestrowanie oscypka, jednocześnie umożliwienie Słowakom rejestracji słoweńskiego oscypoka. Więc jeśli jest ta otwartość po drugiej stronie, to jestem spokojny o to, że uda znaleźć się rozwiązanie.
0: A jaki kompromis byłby do przyjęcia? Nie wiem, zmiana specyfikacji, może zawężenie ochrony? Co jest nieprzekraczalne? Gdzie się, w którym momencie się okopiecie z tymi gęsiami?
1: Musimy porozmawiać ze stroną niemiecką. Przede wszystkim im od strony merytorycznej wytłumaczyć, jak to wszystko wygląda. Ponieważ to jest, nazwa jest Polska Gęś Owsiana i... Szczerze mówiąc, w trakcie tej procedury sprzeciwowej zastanawiałem się, na co Niemcy mogliby się powołać, bo przecież to nie narusza ich interesów prawnych i ekonomicznych. Natomiast no, zrobili trochę, można powiedzieć, na siłę taki sprzeciw, no, powołując się na polski znak, na nasz polski znak towarowy, to świadczy o tym, że tam było szukanie, można powiedzieć, na siłę tych argumentów. Dlatego nie chcę wyprzedzać tej dyskusji. Musimy ją odbyć, porozmawiać, pokazać nasze racje, pokazać też, na czym wygląda ta specyfika. Bo ja mam wrażenie, że strona niemiecka nie do końca zrozumiała, że rejestracja polskiej gęsi owsianek ochronionego oznaczenia geograficznego jest zakotwiczona na tej reputacji, na renomie. Oczywiście te rzeczy związane z rasą, z metodą produkcji, one są istotne, one podpierają to wszystko, przekładają się na tę reputację, ale podstawą jest właśnie renoma, reputacja, która została też wykazana poprzez badania prowadzone w Polsce i w Niemczech. I myślę, że tutaj trzeba wykonać tę pracę i pokazać kolegom z Niemiec, jaka tu była intencja, jak ten wniosek został skonstruowany. Myślę, że jeśli będzie dobra wola po drugiej stronie, to wtedy zrozumieją i odstąpią od tego sprzeciwu. Jeśli nie, to wówczas Komisja Europejska będzie musiała podjąć ostateczną decyzję.
0: Oczywiście możemy o tym myśleć na takim poziomie romantycznej sprzedaży produktu, że oto właśnie pyszna polska gęsina, siadamy, no ale są też tacy, którzy albo mięsa nie jedzą, albo idąc jeszcze dalej, są zafrasowani, jeżeli chodzi o los zwierząt. Pytanie od naszej słuchaczki, pani Marty, jaki procent, czy ile procent gęsi w Polsce jest utrzymane w intensywnej produkcji, jest hodowane wyłącznie w budynkach bez pastwisk?
1: Nie ma takich. Takiej produkcji. Polska gęś owsiana jest produkowana w taki sposób, aby był zapewniony dostęp do wybiegów, zapewniona zielonka, bo to jest związane z behawiorem gęsi. Gęś, która będzie miała takie ograniczenia zrobione, ona nie będzie w stanie właściwie funkcjonować. W związku z tym produkcja gęsi w Polsce odbywa się w taki właśnie sposób, że...
0: Ale wszystkich, czy tylko owsianych?
1: Tak. Wszystkie gęsi, bo to jest związane z tym, jak 99% gęsi w Polsce to są gęsi właśnie hodowane w systemie polskiej gęsi owsianej. Więc tak to wygląda. Chciałbym panią uspokoić. Gęsi w Polsce hodowane są z, można powiedzieć, w tym najwyższym standardzie dobrostanowym, z dostępem do wybiegów, z dostępem do zielonki, również ziół. Tak więc i to wszystko jest precyzyjnie opisane i kontrolowane.
0: Ten system oznaczeń geograficznych miał chronić tradycję, a czy nie ma pan wrażenia, że stał się narzędziem walki konkurencyjnej między państwami?
1: System chronionych oznaczeń geograficznych, on służy ochronie wyjątkowych produktów w przypadku oznaczeń geograficznych związanych z miejscem wytwarzania. Pierwsze prawodawstwo dotyczące ochrony produktów, które zostały, których cechy jakościowe są związane z miejscem wytwarzania, powstały już we Francji ponad 100 lat temu. Wtedy, kiedy w innych miejscach podszywano się pod produkty, podrabiano je zwyczajnie, powołując się na te miejsca, w których produkty były wytwarzane. Więc produkty takie jak szampan, jak prosciutto di Parma, czy też różne inne wspaniałe europejskie produkty, one dzięki swojemu miejscu wytwarzania, dzięki specyficznym właściwościom, na przykład dzięki klimatowi, ziemi, czy nasłonecznieniu, one są wyjątkowe. I też była pokusa, skoro w tym miejscu są wyjątkowe produkty, które są bardzo cenione przez konsumentów, to była pokusa, aby w innych miejscach, które już nie mają takich właściwości, takich cech, aby podszywać się pod te nazwy. I w związku z tym wprowadzono właśnie system oznaczeń geograficznych służący przede wszystkim ochronie tychże produktów. I bardzo dobrze, że taki system został wprowadzony, bo też chyba nawet nie chcielibyśmy, aby produkty, które są ściśle związane z danym miejscem wytwarzania, były produkowane gdziekolwiek. To są takie produkty na renomę, których pracowały całe pokolenia. I właśnie ten system pozwala na ochronę. Z drugiej strony jest doskonałym narzędziem marketingowym, bo też pokazuje właśnie wyjątkowość tych produktów. Pozwala, i to też jest jeden z celów europejskiego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, pozwala lepiej zarabiać producentom, którzy wytwarzają takie wyjątkowe produkty.
0: Gdyby pan miał minutę na spotkanie z niemieckim ministrem rolnictwa, to przez tę minutę jakby pan zaprezentował polskie stanowisko w tej sprawie?
1: Po prostu powiedziałbym, że polska gęś owsiana jest wyjątkowym produktem związanym z polską tradycją, historią i metodą produkcji opartą o polską rasę rodzimą i w żaden sposób nie narusza niemieckich interesów ani prawnych, ani ekonomicznych. W związku z tym niemiecki sprzeciw jest niezasadny.
0: Bardzo dziękuję. Pan Dariusz Goszczyński, prezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej, był gościem. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Przypominam, bo ta sprawa pewnie się będzie rozstrzygała wkrótce. Polska gęś owsiana miała zostać uroczyście wpisana do unijnego rejestru produktów chronionych, ale to się nie wydarzyło, bo w ostatnim momencie, dzień wcześniej, czyli przed tym ogłoszeniem, sprzeciw złożyły Niemcy, które twierdzą, że to ten sposób karmienia to nie jest polska specjalność. Zobaczymy, jak ten spór się zakończy. Informacje TOK FM zbliżają się już za kilka minut o godzinie 9:40. Po informacjach program EKG i Maciej Głogowski. Dzień dobry.
14: No, dzień dobry, a miało być halo, halo?
0: Halo, halo, Maćku!
14: Halo, halo, Czarku, dzień dobry. Zapraszam, EKG, tuż po informacjach. Naszym gościem będzie wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, więc o czym będziemy mówić?
0: O zdrowiu? O reformie ochrony zdrowia?
14: Finansach, zarobkach?
0: I statystyce.
14: Proszę bardzo. Wszystko po informacjach.
0: To jest bardzo ciekawe.
14: Zapraszam.
0: Informacje o 9:40. Maciej Głogowski i program EKG po informacjach.
2: Autopromocja.
17: Piłka jest okrągła.
18: A nas jest dwóch.
17: Kraje są trzy.
18: A mistrz będzie jeden.
17: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
18: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18:20.
17: Zapraszamy.
18: Przemysław Pozowski
17: i Michał Waszkiewicz.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
19: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
20: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
21: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
22: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
23: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
25: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
26: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
25: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
26: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
27: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
28: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Guardias. Ciao.
29: No pięknie. Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
30: O, mechanik idzie.
31: Mamma mia. El compresor.
30: Facciamo subito, sì?
32: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
33: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
34: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
35: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
36: Reklama.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Co najmniej 9 osób zginęło, a 21 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich atakach na obwód mikołajowski i obwód zaporoski na południu Ukrainy. W nocy Rosjanie ostrzelali także Kijów. 2 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda spotka się dziś ze związkowcami i pracodawcami, żeby porozmawiać o przedstawionych tydzień temu propozycjach zmian w ochronie zdrowia. To m.in. wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla medyków na poziomie 240 zł brutto, czy obowiązkowe zatrudnianie lekarzy na co najmniej pół etatu. Po spotkaniu z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej pojawiły się kwestie sporne, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
5: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
6: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta,
4: odpowiada ministra zdrowia. Do 4000 pożarów lasów doszło od początku roku w Polsce. Średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w województwie zachodniopomorskim, w części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Dlatego leśnicy cały czas są w gotowości, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
7: Są dodatkowe punkty czerpania wody, punkty obserwacyjne, tak zwane dostrzegalnie przeciwpożarowe, na których w większości w tej chwili pracują kamery przemysłowe, ale mamy nadal obserwatorów na wieżach. Są oczywiście punkty alarmowo-dyspozycyjne niemal w każdym nadleśnictwie. Mamy przy niemal każdym nadleśnictwie bazę sprzętu przeciwpożarowego.
4: Za ponad 90% pożarów lasów odpowiada człowiek. Blisko 50 artystów wystąpi podczas rozpoczynającego się dziś festiwalu w Jarocinie. Na scenie pojawią się m.in. Deserter WW, Kloster Keller czy obchodzący 40-lecie istnienia zespół Sztywny Pal Azji. Jeden z ostatnich koncertów zagra Lech Janerka, który zapowiedział zakończenie w tym roku działalności muzycznej. Kulminacyjnym punktem imprezy będzie niedzielny koncert Moja Krew, Twoja Krew, podczas którego muzycy wykonają utwory z dokumentalnego filmu pod tym samym tytułem, powstałego 40 lat temu. 'Bardzo ciepło będzie w większości regionów, na termometrach od 26 do 30 stopni, chłodniej miejscami na północy około 23, a na wybrzeżu 20. Dziś tylko na północnym wschodzie nie będzie padać, poza tym opady i burze także z gradem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
8: Dziewiąta 44, to jest pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu pan Jakub Szulc, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, dzień dobry.
9: Dzień dobry państwu.
8: Warto byłoby rzucić teraz tę robotę, co?
9: Dlaczego?
8: No to takie gorące krzesła, fotele, jak to się tam mówi w
9: no,
8: polityce.
9: No ale to taki, ja do tego typu pracy jestem przyzwyczajony i też zdaję sobie sprawę z tego, że w każdej chwili...
8: Decyzją prezesa Rady Ministrów?
9: Decyzją ministra zdrowia, bo to zmieniło się 10 lat temu, od 2015 roku.
8: Wolą premiera? Zdrowia,
9: wolą premiera, tak. Znaczy nie dzieje się nic takiego, co z perspektywy zajmowanych stanowisk jest różne niż było wcześniej. Natomiast oczywiście w samym systemie ochrony zdrowia w tej chwili dynamika jest bardzo duża, tak?
8: Jesteście z kontrolą w szpitalu południowym?
9: Jesteście.
8: No i co pan może powiedzieć? Co tam wynika?
9: No właśnie niewiele, dlatego że jesteśmy z kontrolą. I
8: czytał pan te informacje, które już NIK przekazało? NIK, najwyższa przekazała Izba po tych kontrolach?
9: Oglądałem, dostałem bardzo szybki skrót.
8: Coś pana zaskoczyło?
9: Akurat Najwyższa Izba Kontroli wskazuje też na ten fakt, fakt, że którego my jeszcze nie mamy możliwości sprawdzać, a będziemy sprawdzali, mam nadzieję, po tych zmianach, które w tym momencie są proponowane, czyli badanie koincydencji pomiędzy sektorem publicznym a sektorem prywatnym, bo tam jest zarzut NIK-u, czy też sformułowanie NIK-u, że dochodziło do pewnych nadużyć na styku pacjenci komercyjni, pacjent publiczny, pacjent finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia i my na pewno będziemy do NIK-u występować o przekazanie tych informacji, ale tutaj my bezpośrednio takich uprawnień kontrolnych nie mamy. My, co do zasady, badamy w tym momencie po pierwsze to, czy świadczenia, które są udzielane w szpitalu, są udzielane w taki sposób, były udzielane w taki sposób, w jaki powinny być udzielane i czy nie doszło do naruszeń związanych z obowiązującymi zasadami prowadzenia list oczekujących, czyli tych popularnych kolejek, a więc czy byli faktycznie pacjenci uprzywilejowani w szpitalu południowym, finansowani ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, no a także miejsce zatrudnienia jednego w szczególności lekarza. Tutaj ta kontrola obejmuje nie tylko szpital południowy, ale kilka innych placówek.
8: I tu rozumiem, że możecie w papiery zajrzeć, tak?
9: Jeśli chodzi o to, co jest sfinansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, tak.
8: A w ilu tam jeszcze placówkach działa?
9: Mogę powiedzieć tylko tyle, że my kontrolujemy poza szpitalem południowym jeszcze dwie placówki w tym momencie.
8: W Warszawie?
9: Tak.
8: A nie było żadnej pozawarszawskiej?
9: To mówi pan o tych informacjach medialnych, czyli o specjalizacji pana doktora.
8: Ja się w ogóle dziwię, że on nie był na rezydenturze i normalnie na etacie.
9: No, okazuje się, że takie specjalizacje, czyli specjalizacje w trybie pozarezydenckim w dalszym ciągu jednak się zdarzają, mimo tego, że no to jest już zmiana, która ma bardzo długą brodę, bo ona została wprowadzona w 2009 roku, że faktycznie taka liczba studentów, jaka kończy studia na Wydziale Lekarskim, ma zagwarantowane miejsce specjalizacyjne.
8: Ale ja rozumiem. Kontrola NFZ-u pewnie moglibyśmy o tym oddzielny odcinek zrobić. Co może?
9: Ja się chętnie zapiszę w momencie, kiedy skończymy, bo wtedy będziemy mogli przedstawiać wnioski.
8: To jasne, natomiast ja mam też wątpliwość, na ile w ogóle te mechanizmy kontrolne w NFZ-cie funkcjonują i na ile albo fundusz ma możliwość, albo z tych możliwości, które ma, korzysta, no bo jeśli się zdarzają takie przypadki, jak nie tylko ten południowy, ale ta słynna spółka Mogilno, gdzieś tam ci oficerowie związani z PiS-em, to nie chodzi o to, że oni wystawili faktury na gigantyczne pieniądze. Chodzi o to, czy wystawili faktury na procedury, które właściwie...
9: Które zostały wykonane, a zostały właściwie sprawozdane. To znaczy, jeżeli doszło do tak zwanego upcodingu, czyli sytuacji takiej, że procedura została sprawozdana jako wyżej płatna niż taka, która...
8: Ale nie wykonana.
9: Ale została wykonana, no to jest kara z Narodowego Funduszu Zdrowia, kontrola kara z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale jeżeli procedura nie została wykonana, no to jest prokurator. No i to tu proszę zwrócić uwagę. My na przestrzeni ostatniego półtora roku, no bo tylko patrząc tylko i wyłącznie na rok 2025 i pierwszą połowę roku 2026, przeprowadziliśmy 798 kontroli w roku 2025.
8: To jest dużo?
9: 480 kontroli w roku 2026 już się zakończyło. W sumie działań kontrolnych i sprawdzających w roku ubiegłym było ponad 2200 i na przestrzeni tego czasu skierowaliśmy 38 albo 39 zawiadomień do prokuratury. A więc no takie rzeczy się dzieją i to nie jest tak, że Narodowy Fundusz Zdrowia...
8: A te zawiadomienia do prokuratury dotyczyły właśnie tego, że ktoś...
9: Jeżeli dochodzi do wyłudzenia pieniędzy, czyli sytuacji, w której...
8: Czyli wy wiecie na jakiejś próbie, że do takich wyłudzeń dochodzi.
9: To skierujemy zawiadomienie do prokuratury za każdym razem.
8: Panie prezesie, to proszę poprawić mnie tam, gdzie ja się pomylę, albo wyjaśnić to, czego ja nie zrozumiałem. Wsłuchuję się w wypowiedzi pani minister. Ja rozumiem, bo pani minister, a nie pan wiceprezes NFZ-u. Skupiliśmy się w przestrzeni publicznej, w publicznej dyskusji, 240 zł, maksymalna stawka, zatrudnienie na jakiejś części, na połowie etatu w publicznej placówce zdrowia. Rozumiem, że to nie do końca jest etat, tylko przypisanie jakichś godzin.
9: Liczby godzin odpowiadających co najmniej połowie etatu.
8: Czyli mogę być na kontrakcie i mieć te przypisane godziny w konkretnym szpitalu X. Jasne. To ciekawe, nie wiem, czy wszyscy dokładnie do tej pory byli tego świadomi. No, ale jest jeszcze ten cały obszar zatrudnienia czy współpracy z lekarzami, którzy mają działalność gospodarczą, są na przykład specjalistami w swoich dziedzinach, no i oni mają jakiś procent od tej procedury, którą wykonają i za to NFZ płaci. To znaczy przyjmuje pacjenta, wykonuje jakąś jedną procedurę, naliczają się punkty.
9: Jadę do następnej placówki. Zaraz.
8: Ale raportuję to najpierw mojemu szpitalowi. Mój szpital to raportuje do NFZ-u. NFZ sprawdza, no jak mu się wszystko zgadza, to odsyła, potwierdza i potem szpital mówi: panie doktorze, proszę bardzo wystawić fakturę zgodną z tymi punktami z NFZ-u i na procent, który się umówiliśmy. Tu jest problem. I no, on nie zostanie do rozwiązania.
9: Tego nie będzie można robić.
8: Nie będzie można
9: nie
8: robić?
9: Nie będzie można, absolutnie.
8: No proszę jednym, mi opowiedzieć, jak jednym tego nie
9: z rozwiązań,
8: będzie.
9: Jednym z rozwiązań, które w tym momencie są projektowane, czy tak naprawdę, rozumiem, że kończą się prace legislacyjne w Ministerstwie Zdrowia, jest rozwiązanie polegające na tym, że absolutnie będzie wprowadzony zakaz zawierania umów. Czyli to, co Ministerstwo Zdrowia będzie wprowadzało, to dużo bardziej dokładne opisanie umowy cywilnoprawnej polegającej na zleceniu wykonania świadczeń medycznych.
8: Ale czego nie będzie można robić?
9: Będzie można zawierać umowy na procent od wartości świadczenia, które jest rozliczane przez Narodowy Fundusz
8: Zdrowia. Teraz uwaga dla państwa. Czyli nie będzie można, żeby tych słynnych licytacji
9: czyli
8: robić?
9: Jeżeli będę miał sytuację taką, że umówmy się, to jest duże uproszczenie oczywiście i też nie najbardziej ładne, tak? Ale umówmy się, że szpital wykonuje jakąś procedurę za 10 tysięcy złotych, tak? I teraz na pewno nie będzie tak, że będzie szpital mógł zawrzeć taką umowę, na mocy której ktokolwiek dogada się z kimkolwiek, że jeden powie, że chce 25% od tej kwoty, a ktoś inny powie 30%. Takiej możliwości absolutnie nie będzie.
8: I który przepis, albo która zasada, albo co w zamian, co to wyeliminuje? No bo ja dalej będę mógł być lekarzem na kontrakcie i pan jako dyrektor będzie mógł ze mną zawrzeć umowę.
9: Jak najbardziej będę mógł, natomiast ta umowa będzie musiała być dużo bardziej opisana niż jest opisana w tym momencie, to znaczy będzie musiała zawierać podstawowe warunki, co ona przede wszystkim, od tego zacznijmy, ona przede wszystkim będzie jawna. I cały rejestr i konkursów ofert, i wyników tych konkursów, które odbywają się w szpitalach na gruncie ustawy, bo to są specjalne przepisy z ustawy o działalności leczniczej, które odbywają się na gruncie przepisów z ustawy o działalności leczniczej, będą musiały być podawane do publicznej wiadomości. A więc szpital po pierwsze będzie musiał informować, na jakich zasadach proponuje zawarcie umowy, po drugie publikować również rozstrzygnięcia.
8: Jak się będzie umawiał szpital z tym lekarzem, jeśli nie na ten procent od procedury, która jest wyceniana punktowo przez NFZ, to jak się umówi na kasę z lekarzem?
9: Mamy stawkę, podstawową formą rozliczenia ma być stawka godzinowa. Natomiast oczywiście są możliwe różnego
8: Jaka
9: rodzaju...
8: Jaka będzie konsekwencja dla pacjentów? Bo ja mogę przez godzinę przyjąć trzech, a mogę jednego.
9: Oczywiście, że tak, no ale tu zakładam, bo w całej tej dyskusji, i to jest to, co...
8: Jak ja obserwuję, nie
9: w naszej dyskusji, tylko w całej dyskusji medialnej dzisiaj koło tego, co się dzieje. To znaczy, jest jedna rzecz, która w zasadzie jest pomijana, to znaczy, a która powinna być pokazywana w każdym miejscu. Znaczy, szpital ma swojego dyrektora. Szpital ma swojego właściciela. To dyrektor w szpitalu jest od tego, żeby po pierwsze pilnować efektywności wykonywanej pracy, po drugie kosztów wykonywanej pracy. Po trzecie również tego, czy na przykład...
8: Ale jak on nie ma lekarza, to on szuka no, i jest tu, gotów i się podzielić tą kasą.
9: I tu dochodzimy do sytuacji tej, o której jeszcze chwilę rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. To znaczy, że my mamy w Polsce, jeśli chodzi o liczbę miejsc udzielania świadczeń z zakresu świadczenia całodobowe, czyli potocznie szpitali. Mamy taką liczbę szpitali pewnie, jaką powinniśmy mieć, natomiast mamy dramatycznie rozczłonkowaną, zdefragmentowaną, podzieloną na drobne strukturę udzielonych świadczeń. I teraz, jeżeli w każdym szpitalu co 15 czy 20 kilometrów, tak jak to dzisiaj w Polsce wygląda, są wykonywane te same zabiegi specjalistyczne, to nie jest ani z korzyścią dla bezpieczeństwa pacjenta.
8: Nie słyszałem, żeby pani minister powiedziała, że zainwestuje w transport między szpitalami. Może to jest magazyn ekonomiczny, wie pan, to będzie gigantyczny biznes.
9: Bo my w tym momencie, bo proszę zwrócić uwagę, znowu, te zmiany, o których mówimy i te, które są prezentowane, to są zmiany, które dotyczą w pierwszym rzędzie kwestii związanych z harmonogramami czasu pracy, wynagrodzeniami, obostrzeniami dotyczącymi zawierania umów i tak dalej, tak? Natomiast, proszę zwrócić uwagę, że to już dzisiaj od jakiegoś czasu to jest rzecz, która się dzieje, bo dzisiaj szpital ma możliwość, na gruncie obowiązujących przepisów zmienionych w zeszłym roku, ma możliwość na przykład przekształcenia oddziału chirurgii ogólnej, pełnoprofilowego, w oddział chirurgii planowej, czyli taki, w którym będzie miał mniejsze obowiązki dyżurowe, ale też będzie mógł wykonywać mniejszy zakres świadczeń, natomiast świadczenia bardziej specjalistyczne powinny być wykonywane w placówkach specjalistycznych. Ta możliwość już dzisiaj jest. Co więcej, są pieniądze na to, żeby ten proces przeprowadzać. Także myślę, że to, że pani minister nie mówiła o tym, wynika po prostu z tego, że dokładnie koncentrujemy się w tym momencie na informowaniu o tym, co jest w tym pakiecie, który jest dzisiaj prezentowany. Ustawy i jednak też spora część tych rozwiązań będzie implementowana przy pomocy rozporządzeń ministra zdrowia i bez konieczności zmiany ustaw.
8: Panie prezesie, ja wiem, że na antenie to może nieprofesjonalnie, ale ja serdecznie pana zapraszam do kontynuacji tej rozmowy. Rozumiem, że tu nie ustalimy z państwa udziałem terminu, ale mam nadzieję,
9: ale możemy za chwilę ustalić.
8: Ale mam nadzieję, że dosyć szybko, bo jest jeszcze kilka rzeczy. Powinniśmy porozmawiać jeszcze, i to traktuję jako zapowiedź tej przyszłej rozmowy, o konsekwencjach dla pacjentów, bo ja bym chciał, żebyśmy wszyscy dobrze zrozumieli, czy kolejki się skrócą, czy ta dostępność będzie łatwiejsza.
9: Tak, i to jest bardzo ważne, i to jest bardzo ważny aspekt. I tu znowu, to tak też prawda jest taka, że to tak samo jak w tej dyskusji brakuje tego, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli również wskazania, że jest więcej ludzi odpowiedzialnych za nasz system ochrony zdrowia. No, centrum naszego systemu jest pacjent, tak? I przede wszystkim na niego powinniśmy patrzeć.
8: Pan Jakub Szulc, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję za rozmowę.
9: Życzę.
8: Informacje w TOK FM, po nich kontynuacja audycji o wczoraj. Już teraz zapraszam.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
0: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest. Stokrotka. Bo w Media Expert taniej ma.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej. Drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Czy w Prawie i Sprawiedliwości szykuje się rozłam? Po wczorajszym spotkaniu zrobiło się gorąco. Napięta sytuacja pojawiła się także po meczu Argentyna-Anglia. Kibice postanowili zaangażować się politycznie. W szkole niby wakacje, ale w budynkach szkolnych praca wre, a to za sprawą remontów. Minęła 10:01. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. To może skończyć się rozłamem PiS-u. Tak politycy obozu władzy komentują kolejne ultimatum Jarosława Kaczyńskiego w sprawie działających w partii stowarzyszeń. Po wczorajszej naradzie władz partii Kaczyński wydał polecenie, by działające w PiS-ie stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina w ciągu tygodnia zakończyły działalność. Więcej na ten temat wie Maciej Kluczka.
11: Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek po naradzie w siedzibie partii wydał komunikat.
12: Członkowie tych stowarzyszeń powinni złożyć deklarację o wystąpieniu z tych stowarzyszeń.
11: Sasin chwilę później poinformował, że jego stowarzyszenie lojalnie wobec partii kończy działalność.
13: Prawo i Sprawiedliwość musi być partią jednolitą.
11: Inaczej jest w przypadku Morawieckiego. We wpisie internetowym stwierdził, że należy walczyć o powrót do władzy. Nie możemy tonąć w bagnie konfliktów. Taki jest cel działania Stowarzyszenia Rozwój Plus, dodał były premier. To może skończyć się rozłamem, komentuje Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
14: Być może dochodzi do wniosku, że trzeba brać sprawy w swoje ręce. Najpierw są słowa, a później są czyny.
11: Jarosław Kaczyński podczas narady władz partii miał też mówić, że działalność stowarzyszeń w ramach partii przyniosłaby PiS-owi kłopoty prawne i finansowe ze względu na przepisy dotyczące finansowania partii. Maciej Kluczka, Tok FM.
10: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego profesor Krystian Markiewicz będzie starał się uczestniczyć w kolejnej próbie zgromadzenia ogólnego sędziów TK. Zapowiedział to w poranku do KFM. We wtorek razem z sędzią Marcinem Dziurdą nie zostali wpuszczeni do budynku Trybunału przez prezesa Bogdana Święczkowskiego.
15: Nie wiem, co tym razem wymyśli pan prezes Święczkowski, czy nie. Przeniesie je, pozamyka, zrobi to w piwnicy, trudno jest mi powiedzieć. Na poważnie to właśnie jego działania uniemożliwiają odbycie zgromadzenia, no bo nie ma kworum.
10: Zgromadzenie musi m.in. przyjąć sprawozdanie za 2025 rok i zaopiniować projekt budżetu na 2027. Profesor Sławomir Patyra, wybrany ponad miesiąc temu sędzia Trybunału, od 11 czerwca czeka na zaproszenie od prezydenta, by złożyć ślubowanie. Politycznym skandalem zakończył się wczoraj półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zawodnicy Argentyny świętowali zwycięstwo 2-1 nad Anglią z transparentem popierającym roszczenia ich kraju do Falklandów. Tomasz Rachowski.
16: Falklandy wciąż budzą w Argentynie i w Wielkiej Brytanii duże emocje ze względu na historyczne napięcia. Mecz rozegrano przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Oba kraje na początku lat 80. stoczyły o wyspy wojnę. W konflikcie zginęło ponad 650 żołnierzy z Argentyny i więcej niż 250 wojskowych z Wielkiej Brytanii. Teraz temat wrócił na tapet za sprawą argentyńskich piłkarzy. Ich drużynie grozi postępowanie dyscyplinarne, bo FIFA nie chce na stadionach polityki, ale piłkarze mają poparcie w kraju. Wiceprezydentka Victoria Villarruel opublikowała film z żołnierzami i podpisem "To nie był tylko mecz". Podkreśliła, że Falklandy należą do Argentyny. Tomasz Rzkowski, TOK FM.
10: Prezydent USA zapowiedział, że wieczorem wygłosi orędzie do narodu. Nie podaje jednak tematu przemówienia. Jednocześnie w nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię nalotów na Iran. Zaatakowano irańskie centra dowodzenia, stanowiska obrony przeciwlotniczej oraz miejsca nadzoru wybrzeża. Amerykańskie dowództwo podkreśliło, że chodzi o zminimalizowanie zagrożenia dla statków handlowych przepływających przez cieśniny Ormus. A prezydent Donald Trump cały czas w swoim stylu twierdzi, że operacja przynosi efekty.
8: Prowadzimy bardzo intensywne uderzenia na Iran. Oni praktycznie nie mają już wojska i nie są w stanie nic z tym zrobić.
10: Trump nie wyklucza również kolejnych ataków, natomiast irański negocjator oświadczył, że Teheran nie ma interesu w przestrzeganiu rozejmu z USA i musi być gotowy zarówno na wojnę o przetrwanie, jak i na negocjacje. Uczniowie cieszą się wakacjami, ale wiele szkół wcale nie odpoczywa od gwaru. Samorządy wykorzystują czas wolnego na różnego rodzaju remonty i modernizację placówek oświatowych, o czym na przykładzie Gdańska opowie reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
17: Ekipy remontowe wchodzą wszędzie tam, gdzie jest potrzeba, zapewnia radny Wojciech Błaszkowski.
18: Będziemy remontowali podłogi, place zabaw, okna. Będziemy odpowiadać na wszystkie te potrzeby, które są zgłaszane przez dyrektorów szkół, ale pośrednio także przez rodziców i przez uczniów.
17: W planie jest też otwarcie dwóch nowych żłobków i doposażanie placówek, na przykład w pracownie sensoryczne, dodaje prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
19: Suma remontów, przebudów, inwestycji w obiektach oświatowych w tym sezonie wakacyjnym to ponad 81 milionów złotych.
17: Intensywność prac będzie, jak zapewniają urzędnicy, wysoka, bo wszystko musi być gotowe przed pierwszym dzwonkiem. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
10: A informacje w TOK FM ponownie o 10.20.
20: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
10: Nawet 30 stopni pokażą dziś termometry na zachodzie kraju. Gorąco także w centrum oraz na wschodzie. Na południowym wschodzie mogą pojawić się burze.
20: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
21: To jest program Owczarek. Wczoraj na wyborcza.pl interesujący artykuł napisał Jacek Świąder dotyczący Schulzfest, czyli festiwalowi, który jest poświęcony Brunonowi Schulzowi.

0: aksjomatem. To koniec cytatu z tego artykułu. I są tacy, którzy zgadzają się ze stanowiskiem, że dopóki ta wojna trwa, to rosyjską kulturę należy pomijać, ale są też inne zdania i rozumiem, że w takim nurcie trochę bardziej otwartym wypowiadał się także na łamach Gazety Wyborczej pan profesor Grzegorz Przebinda, filolog, rusycysta, historyk idei, tłumacz i maratończyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Myślę także w kontekście pomnika Bułhakowa, który stał sobie w Kijowie spokojnie bodaj przez lat 20 czy niecałe, ale teraz Ukraińcy mówią, już nie chcemy Bułhakowa, bo Bułhakow nie cenił Ukraińców. I być może to jest dobry moment, żeby ten pomnik usunąć. Więc pomyślałem, panie profesorze, żeby porozmawiać chwilę o właśnie o podejściu do literatury, powiem, rosyjskojęzycznej, no bo trudno powiedzieć rosyjskiej. Jak się zmieniło po ataku Rosji na Ukrainę, ale też jakie stanowisko jest panu bliskie i dlaczego?
1: No, zaczął pan, panie redaktorze, od przytoczenia nieznanej mi, przyznam, wczorajszej czy przedwczorajszej wypowiedzi Adama Michnika na festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, skądinąd stamtąd pochodził nasz wybitny prozaik początku pierwszych dziesięcioleci XX wieku, wybitny. No, tutaj w tej relacji dziennikarza to chyba są dwa momenty. Pierwszy moment to jest opinia Adama Michnika, no, która skądinąd jest racjonalna, że Czechow nie odpowiada za obecną wojnę. Nie? Może Czechow, który umarł w 1904 roku,
0: jasne, nie, odpowiadać jasne. Za... To bardziej jest myślenie o to, co jest częścią kultury i co należy, w jaki sposób należy podchodzić do kultury agresora.
1: No, dziennikarz pisze, że wywołało to oburzenie. No nie wiem, co wywołało oburzenie. Czy to, że Michnik mówił, iż Czechow, czy ja dodam Dostojewski albo Bułhakow nie odpowiadają za obecną wojnę? Czy też to, że powiedział to właśnie tam w tamtej sytuacji? Bo ja bym nie mówił tego tam w Drohobyczu obecnie, bo to tak naprawdę nic nie da. To, że Adam Michnik w odróżnieniu od większości Polaków, też nie wiem, czy większości, deklaruje, że nie jest rusofobem, no to jest też istotne, tylko no, zastanawiam się, czy akurat tamto miejsce jest dobrą przestrzenią do wypowiadania tych tez, jako że Ukraińcy obecnie są bardzo wyczuleni i nawet nie wnikają w sens tego, co on powiedział. Jeszcze nie daj Boże zaczną go posądzać o to, że sam jest zwolennikiem wojny, bo wiem, że mój przyjaciel Dmitrij Byków, pisarz rosyjski i teraz na emigracji skazany, bodaj na 7 lat przed sąd kapturowy putinowski, też jest na jakiejś liście ukraińskiej, dlatego, że miał czelność powiedzieć, że nie każdy Rosjanin to jest faszysta i nazista. No, więc trzeba się z tym pogodzić i z tym nie walczyć. Natomiast wspomniał pan pomnik Bułhakowa z 2007 roku, to jest w 2007 roku postawiony, no przyznajmy, że dosyć późno już i nikt nie zmuszał Ukraińców, żeby ten pomnik stawiali w 2007 roku, bo Muzeum Bułhakowa bez tego pomnika też funkcjonowało, Kijów bez tego pomnika też funkcjonował, napis na pomniku był po ukraińsku, to jest imię i nazwisko pisarza było napisane po ukraińsku. No miałem okazję jeszcze razem zresztą z synem Igorem, współtłumaczem mistrza i Małgorzaty na polski, jeżeli słucha, to pozdrawiam, być przy tym pomniku Bułhakowa w 18 roku w październiku.
0: No i na szczęście, 2018.
1: 2018 roku w październiku. No na szczęście obfotografowaliśmy się tam i mamy pamiątkę. Natomiast tak jak przyznaję, Ukraińcom prawo do stawiania i do burzenia pomników. Tak uważam, że no, taka narracja w Polsce też powinna być przemyślana, bo trzeba się zastanowić, czy na przykład, gdy odbywał się tutaj teraz niedawno pod wodzą Grzegorza Jankowicza wspaniały zlot tłumaczy literatury polskiej na przeróżne języki, notabene Henryk Siewierski tłumaczy na portugalski Schulza,

0: właśnie i jest bardzo wybitnym tłumaczem. No i dochodzą takie odgłosy, że dlatego nie zaprosili tłumaczy polskiej literatury na język rosyjski, że Ukraińcom by się to nie podobało. No wydaje mi się, że jest jednak granica, bo jest to festiwal organizowany przez Polskę, a ci tłumacze, którzy przekładają Miłosza, Wisławę Szymborską, czy nawet Adama Mickiewicza, bo przecież niedawno, no z 10-20 lat temu powstał wspaniały przekład pana Tadeusza, no naprawdę nie mają nic wspólnego z żadną agresją, z żadnym imperializmem, bo gdyby jeszcze oni przy okazji też wojnę propagowali, ale są jej wrogami, więc wydaje mi się, że tu polski punkt widzenia powinien się różnić, a przynajmniej ma prawo różnić się od punktu widzenia ukraińskiego.
1: No może to jest takie trochę dmuchanie na zimne i tutaj nawiążę też do tego fragmentu innego tego artykułu dotyczącego podejścia Ukraińców, czyli odcięcie kultury wroga jest tu aksjomatem, tak? Czyli w czasie pokoju możemy przyglądać się różnym rzeczom i być może mamy więcej przestrzeni na niuanse, na szarości, no ale kiedy trwa wojna, to agresora należy potraktować także w taki sposób, że odciąć albo ograniczyć znacznie dopływ kultury tegoż. No, zresztą rozumiem, że tutaj Ukraińcy nie są osamotnieni, bo przecież to jest sporo głosów z Polski, które z tym się zgadzają, ale także, jeżeli pan przypomni sobie zaraz po tej ostatniej agresji na całym świecie podniosły się takie głosy, nie tylko związane z literaturą, ale też przecież z koncertami, z operowymi wydarzeniami, że nie chcemy repertuaru rosyjskiego, nie chcemy rosyjskich śpiewaków, nie chcemy rosyjskiej literatury i tak dalej, i tak dalej.
0: No, ja bym wolał porozmawiać, jeśli będziemy mieli jeszcze okazję dzisiaj, o bardziej konkretnych rzeczach, bo tak ogólnie to też nie czuję się upoważniony, bo wydaje mi się, że też używa pan za dużych kwantyfikatorów, bo to, że wszyscy, że w całym świecie, no ja słyszałem wtedy też głosy przeciwne, co nie znaczy, że opowiadam się po którejkolwiek ze stron, ja mam swoje zdanie. Natomiast gdy tak patrzę pragmatycznie, takie mam wrażenie, jakby ta walka z Bułhakowem, czy z Puszkinem, bo też jak byłem ostatni raz właśnie w Kijowie, notabene na maratonie w 2018 roku w październiku, to wydawali nam pakiety startowe w takim parku, gdzie był bardzo duży pomnik Puszkina. No, dzisiaj też tego pomnika Puszkina nie ma. I potem widziałem, jak wojna się zaczęła na Telegramie.
1: Bardzo... Ale Puszkin, rozumiem, runął jako przedstawiciel rosyjskiej kultury, czy też jako afrorosjanin?
0: Nie, z afrorosjanin to tam nikogo to nie obchodzi. Putin, Puszkin, tak jak Polacy mu mają złe napisanie w okresie powstania listopadowego, tak zwanej antypolskiej trylogii, tak też jest autorem poematu Połtawa, gdzie potępił w czał bohatera narodowego Ukrainy, hetmana Mazepę, a wywyższał Piotra Wielkiego. No i Ukraińcy oczywiście, to elity ukraińskie to pamiętają, no i tutaj padł ofiarą zapewne tego. Ale ja też mówię, nie ja stawiam pomniki, nie ja je burzę i niech sobie robią, co chcą z pomnikami. W końcu to jest ich ziemia, a jeżeli tak się stało, że ludzie, którzy mówią tym samym językiem, napadli na ich kraj, to mają do tego prawo. Ale czasami mam wrażenie, czy aby nie jest to działalność zastępcza, bo wtedy, gdy burzyli pomniki Puszkina w wielu, wielu miastach ukraińskich, one przetrwały, notabene do agresji tej na pełną skalę Rosji, to wybitny, skądinąd niezasłużony i bardzo zapracowany na rzecz niepodległości Ukrainy pisarz, no nie chcę wymieniać jego nazwiska, prezentował się w telegramie z uśmiechem na tle ruin kolejnego pomnika Puszkina i mówił, że gdzie jeszcze będzie jeździł i oglądał, jak pomnik Puszkina burzą. No nie wydaje mi się, żeby ja tak bardzo ręce składał do oklasków, jak widzę takie obrazki. Mam wrażenie, że to jest strata czasu i często mi się też wydaje, że nasi tu przyjaciele, sąsiedzi, najbliżsi Ukraińcy, ci, którzy są związani z literaturą, większą uwagę powinni zwrócić uwagę na tych pisarzy rosyjskich, którzy dzisiaj tworzą i działają na niekorzyść Ukrainy, namawiają do wojny, do zbrodni. Wymienię Zachara Prilepina, wymienię Aleksandra Prochanowa, mógłbym jeszcze z 5 albo 6 wymienić, natomiast ich nazwiska w ogóle się nie pojawiają w tym dyskursie jako zwolenników wojny, tylko przypomina się tam, no Czechowa to nie przypominają, ale przypomina się na przykład Bułhakowa, który umarł już prawie 100 lat temu, albo Dostojewskiego, który umarł już 150 lat temu.
1: Do naszej rozmowy wrócimy po informacjach TOK FM, te o 10.20 już za kilka minut. Gościem jest pan profesor Grzegorz Przebinda, filolog, rusycysta, historyk idei, tłumacz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Autopromocja.
3: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
4: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia, w świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
3: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
10: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
5: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 10.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W kilku ukraińskich miastach wybuchły masowe protesty przeciwko odwołaniu ministra obrony Mykhajła Fedorowa. W samym Kijowie zebrały się setki osób. Fedorow mianowany został zaledwie 6 miesięcy temu. Wczoraj późnym wieczorem ogłosił, że ustępuje ze stanowiska. Nie podano jednak żadnego oficjalnego powodu tej decyzji. Sejm wznowił obrady. Posłowie zajmą się projektami uchwał dotyczących upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. Sejm rozpatrzy też senacki projekt noweli kodeksu wyborczego, który wprowadza zmiany w zasadach działania komisji wyborczych. W porządku obrad jest też rządowy projekt nowelizacji ustawy o lasach, którego celem jest dostosowanie polskich przepisów do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Policja zatrzymała 23-letniego obywatela Ukrainy, który obrażał uczestników Marszu Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. Mężczyzna opublikował opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym nawoływał do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek. Został zatrzymany w Bydgoszczy i przekazany Straży Granicznej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o deportacji. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
16: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Festiwal Muzyki Polskiej rozpoczyna się jutro w Krakowie. Od 21 lat inicjatywa skupia się na prezentacji muzyki polskiej od średniowiecza po współczesność, umieszczając ją w szerszym międzynarodowym kontekście. Zorganizowanych zostanie 7 tematycznych koncertów, a wykonawcy sięgną po ballady, do słów Adama Mickiewicza, utwory organowe epoki romantyzmu, najpiękniejsze polskie pieśni i arie operowe oraz muzyczny hołd dla Mieczysława Karłowicza z okazji 150. rocznicy urodzin młodopolskiego twórcy. Wśród wykonawców niemiecki dyrygent Jürgen Bruns, który poprowadzi orkiestrę Sinfonietta Krakowia, ceniony basbaryton Krzysztof Szumański czy sopranistka Mariana Poltorak. Wystawa Żywica, splot słoneczny białoruskiego artysty Jury Szusta ma dziś wernisaż w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Przygotowana specjalnie dla tej galerii ekspozycja to wielokanałowa instalacja, która prowadzi przez krajobraz rozciągający się pomiędzy plantacją świątecznych choinek, cmentarzem, na którym drzewa wyrastają z grobów, a pradawną wschodnioeuropejską puszczą. Filmy, dźwięk, działania performatywne i obiekty tworzą opowieść o tym, jak współczesne technologie zmieniają naszą relację z naturą, duchowością i otaczającym światem. Nicholas Payton, jeden z czołowych światowych trębaczy jazzowych, dwukrotny zdobywca nagrody Grammy, zagra w sobotę ze swoim trio na warszawskiej Starówce. Artyści wystąpią w specjalnym projekcie The Music of Miles Coltrane z okazji setnej rocznicy urodzin dwóch wielkich ikon jazzu. Kaganiec dla krowy, kula sołtysowa, międzywojenny kilim i notatnik z puklem włosów to niektóre z eksponatów, które tworzą opowieść o ludziach, regionie i pracy muzealnej na wystawie Archiwum Codzienności w Parku Etnograficznym w Tokarni. Ekspozycję otwarto z okazji 50-lecia Muzeum Wsi Kieleckiej. W centrum znalazły się nie same przedmioty, ale ich historia, a także historie ich właścicieli.
15: W większości kraju dzisiaj sporo słońca i bez opadów. Przelotny deszcz może pojawić się na zachodzie, a na południu i w centrum burze. Na termometrach zobaczymy od 26 do 30 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Gościem jest pan profesor Grzegorz Przebinda, filolog, rusycysta, historyk idei, tłumacz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiamy między innymi o pomniku Bułhakowa, który stał sobie od 2007 roku do 2026, kiedy okazało się, że nie jest już kochany. No ale być może, panie profesorze, są dobre powody, bez względu na to, że Bułhakow nie odpowiada za obecną agresję Rosji na Ukrainę. Czytając jego listy, czytając jego pozaliterackie zapiski, chyba możemy znaleźć sporo znaków, symboli, przesłanek, że nie darzył Ukraińców i Ukrainy wielką miłością.
0: No, panie redaktorze, tak powiem trochę zaczepnie, że poproszę pana o wskazanie mi tych listów i tych prywatnych zapisków, bo nie sądzę, żeby takie były. Natomiast w utworach literackich pomniejszych, to znaczy pomniejszych w stosunku do Mistrza i Małgorzaty, tam w Białej Gwardii, czy tu i ówdzie, jeszcze gdzie indziej, takie momenty są. No ale znowu, ja też nie chcę wikłać się w ten problem, czy mieli rację, znosząc ten pomnik, nie zburzyli go, przekazali go córce rzeźbiarza, więc to już jest plus, bo to jest ich prawo i to jest ich stolica, oni zostali napadnięci. Gdy natomiast chodzi o obwinianie pisarza, to jestem tu całkowicie przeciwny, ponieważ tamta rzeczywistość była wielce skomplikowana i Bułhakow był przekonanym monarchistą, który uważał, że ten porządek, ta carska Rosja zreformowana w stronę demokracji, ale były takie nadzieje, że powinna trwać. On traktował ruch niepodległościowy ukraiński, Petlurę, jako taki rodzaj bolszewizmu ludowego, bunt mas. Widział, jak żołnierze petlurowcy mordują Żyda na ulicach Kijowa i to w bardzo dramatyczny sposób. Pisałem o tym w Wyborczej. niedawno w dodatku, ale historia o Bułhakowie w dramatyczny sposób wpłynęło na jego cały światopogląd do tego stopnia, że ten Żyd, który umierał na jego oczach, tam to w 1918 roku było, i tak błagał w Białej Gwardii, opisany jest, jak błagał, żeby mu życie darowali, to on potem przeniósł ten obraz do Mistrza i Małgorzaty, tyle tylko, że tam przedstawił Judę z Kiriatu, którego też skytobójcy Piłata mordują. Oczywiście Juda z Kiriatu był winien, winien był śmierci Jeszui. Tamten był niewinien, ale ten obraz tak w nim bardzo głęboko zapadł. Bułhakow jest też, co z kolei Adam Michnik podkreślał, że było to dla niego niespodzianką, gdy tu w Krakowie był na ujocie na, jako dyskutant na promocji drugiego tomu mojego dziennika antywojennego, gdzie jest dużo o Bułhakowie. No właśnie Adam mówił, że zaskoczony był, że Bułhakow tyle poświęcił hetmańskiej Ukrainie w pozytywnym sensie, gdy pisał swoją historię Związku Radzieckiego. Więc wynajdujmy też takie tematy, nie tylko te, które były jawnie. No, one nie były tyle antyukraińskie, co one były przeciwko temu buntowi mas, jak on to określał. I tym dostało się też petlurze. No ale, panie redaktorze, sam pan na pewno wie, że wtedy to tam na okrągło wszyscy mordowali. Czerwoni mordowali, biali mordowali, petlurowcy mordowali i Bułhakowa potępiał ich wszystkich jednakowo.
1: Nasz słuchacz, pan Wojciech, zwraca uwagę na to, że taki bojkot okazjonalny, że tak się wyrażę, może też prowadzić do przedłużenia się bojkotu. No powiedzmy, że wojna się skończy w którymś momencie i co wtedy? Przeprosimy się z literaturą? Już będziemy sięgać po Puszkina i Bułhakowa chętniej? Czy pozostaną niektóre nazwiska z tym właśnie odium odpowiedzialności za dużo późniejsze akcje i działalność przywódców Rosji?
0: No w tej chwili według mnie takim szerokim problemem to nie jest to, że ludzie w Polsce nie czytają Puszkina, Tołstoja czy Dostojewskiego, tylko że w ogóle nie czytają. Więc jeżeli słyszą apele, żeby nie czytać Tołstoja i Dostojewskiego, bo są za wojną, no to ponieważ już nie czytają, to poczytują to sobie za zasługę. A to czy wrócą do lektury, czy nie wrócą, ich sprawa. Na przykład Bułhakowa do tej pory czytelnicy czytają i dowodzi tego wielotysięczny nakład naszego przekładu, wznawiany systematycznie, już jest któreś z kolei wydanie w krakowskim wydawnictwie. Jest zrobiona wspaniała w audiotece produkcja, ponad 40 polskich aktorów czyta i jest to też czołówka sprzedaży, więc to się obroni. To, co pozostanie aktualne, to zostanie ten bojkot bardzo szybko zapomniany. Co innego jest istotne bardziej, a mianowicie to, żeby nie dehumanizować całego narodu, wszystkich ludzi, ze względu na to, że mają takie, a nie inne pochodzenie etniczne. Ja się tu wywodzę spod krakowskiej wsi Wołowice. Tu się wychowywałem, tam chodziłem, no bo to jest 20 kilometrów stąd, do szkoły podstawowej. I niedawno zupełnie, 12 bodaj lipca, było świętowane, obchodzone w Liszkach, niedaleko Wołowic, no taka masakra, jaką Niemcy urządzili na mieszkańcach Liszek i pobliskiego Kaszowa. I to była straszna. Kilkadziesiąt osób zostało zastrzelonych strzałem w tył głowy i tak dalej. I jeden z tych, którzy przeżyli tę tragedię, później wybitny językoznawca, profesor Radwan, napisał na ten temat książkę. Ja tę książkę całkiem niedawno przeczytałem i sobie wynotowałem taki fragment. Mówi ten człowiek, już z perspektywy Wrocławia, bo późno to napisał. Czy to możliwe, mówi, pomyślałem sobie, żeby ten naród, który wydał Schillera, Goethego, Tomasa Manna nie wymienia, bo chyba jeszcze nie był wtedy znany, ale ci dwaj już byli znani, żeby oni tak popełniali straszne zbrodnie. I bardzo mnie to ujęło, że mój krajanin tam z tych Liszek podkrakowskich, tam na tym polu w Liszkach, jak leżał i nie wiedział, czy mu strzałem tył głowy nie zakończył młodego życia, że sobie tak właśnie pomyślał. A z drugiej strony mówił, że w mundurach Wehrmachtu którzy tam mordowali, byli ludzie z zaśpiewnym akcentem i się zastanawia, czy to Polacy, czy Ukraińcy mordowali tych Polaków w Liszkach. No więc to jest ten problem, żeby nie przypisywać komuś avant la lettre, czyli a priori zbrodni za to tylko, że jest takiej i takiej krwi i za to, że mówi takim językiem. I to po wojnie będzie rzeczywiście bardzo długo jeszcze problemem.
1: Są tacy, którzy mówią, być może nie chodzi o to, aby cenzurować i odcinać, powiedzmy, literaturę rosyjską, ale być może rzucić większy snop światła na kulturę i literaturę ukraińską.
0: Ja się całkowicie z tym zgadzam i zawsze mówię też, jak są promowane kolejne tomy mojego dziennika antywojennego i słyszę nieraz taki, może nie zarzuty, ale taki żal, że ja w tym swoim dzienniku więcej piszę o literaturze rosyjskiej, aniżeli o ukraińskiej. A chciałem powiedzieć panu, panie redaktorze, że w kontekście wojny, mimo że ja nie tak dużo w tym dzienniku piszę o kulturze ukraińskiej, to jednak znacznie więcej niż 90% naszych ukrainistów. To jest, ja bym rzeczywiście chciał...
1: Mierzy to pan? Sprawdza to pan?
0: No bo ja...
1: Na bieżąco?
0: Staram się czytać, patrzę, gdzie są omawiani pisarze ukraińscy aktualni i wydaje mi się, że za mało są omawiani, to znaczy wolałbym, żeby ci, którzy namawiają do nieczytania Bułhakowa, pokazali mi wielkość Serhija Żadana, którego znam. Tu już mnie nie trzeba przekonywać. Wiktoria Amelina.
1: Myślę, że Serhij Żadan jest doskonale znany w Polsce od wielu lat.
0: To właśnie to mówię. Wiktoria Amelina, która była tutaj na Festiwalu Miłosza w pierwszym roku wojny. Miałem nawet taką niepowtarzalną okazję występować z nią razem w dyskusji panelowej podczas Festiwalu Miłosza. Pisała mi piękną dedykację do swojej książki, którą miałem po polsku, że do zobaczenia w Ukrainie i szykowałem się, że się spotkamy, a jak kończyłem pierwszy tom swojego dziennika antywojennego, to ona już została zabita w Kramatorsku i umarła tam w pobliskim szpitalu. No i napisałem takie epitafium dla Wiktorii Ameliny i mam takie wrażenie, bo potem kupiłem sobie jedną czy jeszcze dwie jej książki, jak byłem we Lwowie w pierwszym roku wojny, to mam takie właśnie wrażenie, że też już została zapomniana. Jest pisarz Wakulenko, którego przeczytałem od A do Z po ukraińsku. Jego z kolei zastrzelili okupanci na Charkowszczyźnie w pobliżu Izjumu jeszcze w pierwszym roku wojny. I on pisał dziennik tam w tym swoim mieście okupowanym i zakopał ten dziennik, jak go brali, bo wiedział, że go aresztują. Notabene donieśli na niego rodacy, kolaboranci i zakopał ten dziennik gdzieś w sadzie pod Wiśnią. I Amelina pojechała tam i odnalazła ten dziennik, wykopała, wydali. Ja ten dziennik, naprawdę krwią pisany, przeczytałem. Nie widzę niestety żadnych omówień, wspomnień tego pisarza w naszej przestrzeni, a przecież są jeszcze dziesiątki pisarzy ukraińskich.
1: Pan profesor Grzegorz Przebinda, filolog, rusycysta, historyk idei, tłumacz z Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
0: Dziękuję, panie redaktorze. Do widzenia państwu.
1: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 10.40. Po informacjach Ewa Podolska i prawo bez recepty. Ewo, co dzisiaj?
17: Dzień dobry. Mówimy co tydzień o prawach pacjenta, a dzisiaj mamy porozmawiać o przymusie bezpośrednim. Coś tu nie pasuje jedno do drugiego. Gdzie są wtedy nasze prawa? Jaki może być ten przymus bezpośredni? Kto podejmie decyzję o jego zastosowaniu? No i czy rzeczywiście wówczas tracimy wszelkie prawa? Właśnie o tym za chwilę w kolejnym odcinku programu Prawo bez recepty.
5: Reklama.
18: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Jak wyprzedasz, to w euro!
20: Kategoria trawienie.
21: Po jednej nutce.
20: Ciężko na żołądku.
21: A teraz?
20: Uczucie pełności.
21: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
21: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
22: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
23: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
26: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
27: Znów ten ból.
28: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
29: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
28: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
30: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
31: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
30: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
31: O, i to lubię najbardziej.
32: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
33: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
34: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
33: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
34: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
35: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 18-latek z Ukrainy, Ilia K., został oskarżony o dywersję na rzecz rosyjskich służb. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, młody Ukrainiec umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Stepana Banderę. Miał też przygotowywać się do akcji dywersyjnej z udziałem drona. 18-latkowi grozi od 10 lat więzienia do dożywocia. Kolumbijczyk usłyszał zarzut propagowania nazizmu na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz. Mężczyzna wczoraj w miejscu pamięci pozował do zdjęcia, wykonując gest pozdrowienia hitlerowskiego. 34-latek przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze 2000 zł grzywny. Maria Janyska z Koalicji Obywatelskiej złożyła do Sejmowej Komisji Etyki poselski wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o słowa prezesa PiS, które padły podczas ostatnich obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyński, odnosząc się wówczas do policji, mówił o bojówkach rządzącej partii. W wielu krajach Chiny są obecnie postrzegane w lepszym świetle niż Stany Zjednoczone, wynika z badań Pew Research Center. To pierwszy raz, kiedy firma odnotowała takie wyniki. Badanie realizowano w pierwszej połowie roku w 36 krajach na próbie 42 tysięcy osób. W 25 państwach liczba osób mających bardziej pozytywne opinie na temat Chin była wyższa niż respondentów wyżej oceniających USA. Wśród krajów, w których odnotowano największe przesunięcie sympatii w stronę Chin, znalazły się Hiszpania, Indonezja, Włochy, Grecja i Kanada. Tylko 6 krajów nadal bardziej popiera Stany Zjednoczone, a wśród nich jest również Polska. W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym urodziły się dwa rysie euroazjatyckie. Młode uczestniczą w europejskim programie ochrony gatunku, a w przyszłości mogą zasilić zagrożone i rozproszone populacje rysi żyjących na wolności. Jak podkreśliła placówka, choć ryś euroazjatycki nie jest uznawany za gatunek zagrożony wyginięciem, w wielu regionach Europy jego populacje pozostają nieliczne i odizolowane. W Polsce gatunek objęty jest ścisłą ochroną. Informacje wracają o 11, a teraz jeszcze pogoda. Padać i zagrzmieć może dziś jedynie w centrum i na południu. W większości kraju jednak sporo słońca. Termometry pokażą maksymalnie od 26 do 30 stopni. Chłodniej jedynie na samym wybrzeżu. 21 na plusie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Przypominam, każdy czwartek po 10:40. Vis-a-vis mnie pan Beniamin Kołodziej, adwokat, ekspert w dziedzinie prawa medycznego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzisiaj, panie mecenasie, mamy rozmawiać o przymusie bezpośrednim, ale to brzmi, już westchnęłam wręcz, przymus bezpośredni, czyli my zmuszamy do czegoś człowieka, na przykład opatulamy go w kaftan bezpieczeństwa albo, nie wiem, przywiązujemy do łóżka.
3: Co prawda kaftanów bezpieczeństwa już się nie stosuje.
1: Nie? No to
3: nie, okazało się, że kaftan bezpieczeństwa nie jest do końca bezpieczny dla pacjenta. Natomiast rzeczywiście przymus bezpośredni to jest użycie siły fizycznej wbrew woli pacjenta, więc to jest dość daleko idąca instytucja prawa. Jest ona jednak wykorzystywana w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Przede wszystkim bezpieczeństwa pacjenta, ale też osób trzecich i personelu medycznego.
1: No tak, ale jeżeli ja czytam, że on jest dopuszczalny albo służy zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta innych osób lub otoczenia, to ja widzę, że to jest rzecz dosyć uznaniowa. Bo jedna osoba powie, o tak, był niebezpieczny dla siebie, a druga osoba powie, nie, no nie, to jeszcze nie przekroczył tej granicy, prawda? Ta granica też nie może być tutaj tak opisana, nie da się opisać wszystkich sytuacji. To podejmuje tę decyzję kto? Że nastąpiło to naruszenie właśnie granicy, człowiek zaczął być niebezpieczny dla siebie lub otoczenia.
3: Przede wszystkim w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego jest doprecyzowane, że to niebezpieczeństwo musi być bezpośrednie. Czyli no, nie może dojść do sytuacji, kiedy my kogoś zapniemy w pasy, bo wczoraj był zdenerwowany, tak? To musi dziać się tu i teraz i to niebezpieczeństwo musi być realne i nie da się żadnymi innymi sposobami zapewnić stanu bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o osoby decyzyjne, no to jest to przede wszystkim lekarz. Założenia lekarz-psychiatra, ale w przypadku pierwszych decyzji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego nie ma takiego wymogu, by był to lekarz-psychiatra. Natomiast może się tak zdarzyć, tak? Mamy braki kadrowe w szpitalach, że ten lekarz nie będzie fizycznie dostępny, a sytuacja dzieje się tu i teraz. A w sytuacji, kiedy musimy stosować przymus bezpośredni, no to są sytuacje niezwykle dynamiczne, gdzie personel medyczny musi podjąć decyzję w przeciągu ułamka sekundy czasami i zadecydować o zastosowaniu tak silnych środków. Wtedy dopuszcza się, by tą pierwszą decyzję podjęła pielęgniarka, natomiast natychmiast musi zawiadomić o tym lekarza. Lekarz będzie podejmował decyzję, czy ten przymus był zasadny, czy też nie.
1: Pan użył określenia zagrożenie bezpośrednie, tak? Czyli jeżeli ktoś sobie spokojnie siedzi na łóżku i mówi do lekarza, ja cię zabiję, no to to nie jest bezpośrednie chyba zagrożenie.
3: Nie.
1: To prewencyjnie by wtedy te osoby działały, które by zastosowały właśnie przymus bezpośredni, na przykład przywiązały taką osobę do łóżka.
3: Dokładnie i tutaj dochodzimy tak naprawdę do sedna przymusu bezpośredniego, bo to, co pani redaktor powiedziała, to tak naprawdę jest realne niebezpieczeństwo, no bo tak naprawdę nie wiemy, czy ten pacjent nie chce zrealizować swojej groźby. Natomiast tu i teraz z zachowania pacjenta nie wynika bezpośredniość tego niebezpieczeństwa,
1: tak? Czyli prawo nie pozwala zastosować wobec niego.
3: W takiej sytuacji nie. Mhm.
1: My tu tak rozmawiamy i myślimy o szpitalach psychiatrycznych, ale przecież w zwykłych szpitalach, ja na przykład zetknęłam się, są też takie sytuacje, osoba lekko demencyjna, starsza, bardzo równocześnie pobudzona, miota się, wyciąga sobie kroplówkę, węflon sobie wyciąga i tak dalej. I taka osoba po prostu była przez personel przywiązana do łóżka. No i się tak zastanawiam, a czy tutaj nie naruszono jakiegoś prawa, jej prawa?
3: Jeżeli zachodziły przesłanki do zastosowania przymusu, czyli występowało realne i bezpośrednie zagrożenie dla życia tego pacjenta, no to nie ma takiego wymogu, że przymus bezpośredni stosujemy wyłącznie w szpitalach psychiatrycznych. Jest wymóg, że przymus bezpośredni stosujemy według ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Natomiast nie ma takiego wyłączenia. No, jeżeli pacjent stwarza zagrożenie dla siebie bądź dla osób trzecich na oddziale kardiologii, no to jest całkowicie nieracjonalnym wymaganie, aby najpierw go przetransportować do oddziału psychiatrycznego, żeby zastosować przymus.
1: Oczywiście. No to drugi dam panu przykład. Mężczyzna zaczął mieć jakieś omamy. Nie był po operacji, nie był pod wpływem jeszcze jakichś resztek narkozy i zaczęło mu się wydawać, że lekarka zabiła pacjenta, który leżał w tym samym pokoju i teraz on jej się zaczął bać. Opowiadał mi to później, że też może lekarz go zabić. W związku z tym wyszedł z łóżka, ubrał się, wziął swoje rzeczy i chciał wyjść ze szpitala. Gdzieś go tam jakoś zatrzymano. Czyli tutaj byłaby kwestia, czy on tym swoim wyjściem ze szpitala nie stwarza zagrożenia dla swojego życia, aż życia. Bo wie pan, w jego wypadku to, że on opuściłby szpital nawet na kilka godzin, czy wróciłby na drugi dzień, to nie było zagrożenie życia.
3: Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana. Ciężko też oceniać, nie znając całej sytuacji. Natomiast istnieje samodzielna przesłanka do zastosowania przymusu bezpośredniego w postaci zapobieżenia samodzielnemu opuszczenia przez pacjenta szpitala psychiatrycznego pod warunkiem, że ten pacjent został przyjęty bez zgody.
1: A nie, to w ogóle po pierwsze nie był szpital psychiatryczny, jak najbardziej z jego zgodą, to był zwykły szpital kliniczny i tak dalej. On po prostu stwierdził, że jest tu niebezpiecznie, że trzeba szpital opuścić.
3: No tutaj trzeba było rozważyć, czy w tej konkretnej sytuacji zachodziło niebezpieczeństwo bezpośrednie i realne dla życia tego pacjenta.
1: Bo myśmy tutaj powiedzieli, że kaftan już nie jest stosowany. Czy te środki przymusu bezpośredniego, jakie one są? Może pan wymieni, jakby spis skończony?
3: Tak, jeżeli chodzi o stosowanie przymusu bezpośredniego, zarówno jeżeli chodzi o to, co możemy zrobić, jak i to, kiedy możemy, w jakich sytuacjach możemy coś zrobić, to jest to katalog zamknięty. Mhm. To znaczy, że jeżeli coś nie jest opisane w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, to znaczy, że tego nie wolno robić. Bo trzeba pamiętać, że kiedy stosujemy przymus, to tak naprawdę nie wykonujemy takiej zwykłej medycyny codziennego życia, tak? Tylko tak naprawdę ograniczamy, bądź nawet pozbawiamy kogoś konstytucyjnych praw i wolności, jak wolność osobista, nietykalność cielesna, godność osobista. Przecież osoba, która będzie rzucona na podłogę przez trzech sanitariuszy, jest pozbawiona godności, przynajmniej subiektywnie. Jeżeli chodzi o to, co można zrobić z pacjentem, no to przede wszystkim przytrzymać go, podać mu przymusowo leki na uspokojenie, bądź przewidziane w planie leczenia, jeżeli on odmawia przyjęcia takich leków, a stwarza tym niebezpieczeństwo. Unieruchomienie pacjenta, co objawia się teraz poprzez przypięcie pacjenta w pasy do łóżka. Mhm. Te pasy też są specjalne, żeby nie wyrządzić pacjentowi krzywdy i tak dalej. Bądź izolacja pacjenta w specjalnie dostosowanym do tego pomieszczeniu jednoosobowym, monitorowanym.
1: Po prostu zostanie zamknięty, bez okien, bez klamek.
3: Dokładnie, zabrane są mu wtedy takie rzeczy jak sznurowadła, zapalniczki, wszystkie ostre przedmioty.
1: Czy jest określony, pan już troszkę wspominał o tym, ale jeszcze raz wróćmy. Czy jest określony też precyzyjnie czas zastosowania tego przymusu?
3: Tak, pierwszą decyzję można podjąć na czas nieprzekraczający 4 godzin. Oczywiście tu mówimy o unieruchomieniu albo izolacji, bo ciężko oczekiwać, żeby sanitariusz 4 godziny trzymał kogoś za ręce. Następne dwie decyzje są na 6 godzin, czyli łącznie mamy 16 godzin przymusu bezpośredniego, przy czym te 3 decyzje mogą być podjęte przez każdego lekarza. Czy to będzie lekarz rezydent, czy to będzie kardiolog, to jest niezależne. Natomiast w sytuacji przedłużenia przymusu bezpośredniego powyżej 16 godzin, decyzję musi podjąć lekarz psychiatra. I tutaj jeszcze jest jeden wymóg, który zwiększa poziom bezpieczeństwa pacjenta. Każde przedłużenie przymusu do 6 godzin wymaga zasięgnięcia opinii innego lekarza, będącego lekarzem psychiatrą, co oznacza, że powyżej tych 16 godzin tak naprawdę mamy decyzję dwóch lekarzy, psychiatrów.
1: No tak, bo musi psychiatra plus zasięgnięcie
3: dokładnie
1: opinii. I nawet jak to wcale nie jest szpital psychiatryczny, tego psychiatrę trzeba mieć, znaleźć i tak dalej.
3: Tak, dokładnie.
1: Dobrze, no a gdzie w tym wszystkim są prawa pacjenta? Jakie prawa ma ten człowiek, którego powalono na ziemię?
3: Przede wszystkim ma prawo do informacji.
1: To znaczy jak, za chwileczkę powalimy pana na ziemię? Jest pan teraz powalony na ziemię?
3: Tak, i co ciekawe, ma to swoje uzasadnienie, bo jeżdżąc po szpitalach psychiatrycznych w Polsce, prowadząc szkolenia, usłyszałem wiele historii, w których sama informacja o tym, że za chwilę będzie zastosowany przymus bezpośredni, spowodowało zmianę zachowania pacjenta i nie trzeba było tego przymusu stosować. Natomiast pacjent musi wiedzieć, dlaczego to się wydarzyło, co się wydarzyło, jaka była intencja i przesłanki zachowania personelu medycznego.
1: I to wszystko ci sanitariusze mu tłumaczą?
3: Powinien zrobić to lekarz.
1: To znaczy już na przykład po unieruchomieniu, tak?
3: Tak, może być po unieruchomieniu, bo to są bardzo dynamiczne sytuacje.
1: No tak.
3: Pacjent oczywiście ma też prawo złożyć skargę, a jeżeli doszło do zastosowania przymusu wbrew przepisom prawa, zawiadomić prokuraturę, bo to będzie wtedy rozważane przestępstwo, pozbawienie kogoś wolności bez podstawy prawnej, bądź żądać się zadośćuczynienia.
1: No ale jeżeli jest tych dwóch psychiatrów już i uważa, że konieczny jest następne 6 godzin, to tak troszkę można, czy jest jakiś limit w nieskończoność, co 6 godzin przedłużać tę sytuację przymusu, nie?
3: Nie ma limitu.
1: Nie ma limitu. To może być, no nie wiem, trochę taka furtka, prawda, dla przetrzymywania kogoś w zamkniętym pomieszczeniu a la long.
3: Nie można wykluczyć jakichś nadużyć, natomiast też są pewne furtki bezpieczeństwa. Po 48 godzinach należy zawiadomić ordynatora o tym, że jest zastosowany przymus, a po dłuższym okresie również dyrektora.
1: Bardzo serdecznie panu dziękuję. Pan Beniamin Kołodziej, adwokat, ekspert w dziedzinie prawa medycznego, był razem z nami. Dziękuję.
3: Dziękuję.
4: Ewa Podolska i Prawo bez recepty, a tymczasem zbliża się powoli godzina 11, ale za godzinę o 12 w samo południe program TOK 360. Filip Kekusz jest już w studio i powie o czym, jakie tematy poruszy samo południe.
6: Tak jest. Dzień dobry Czarku, dzień dobry Państwu.
4: Dzień dobry.
6: Michał Fedorow, minister obrony Ukrainy, został odwołany ze stanowiska po raptem 7 miesiącach pełnienia tej funkcji przewodzenia najważniejszemu chyba w tym momencie resortowi w Ukrainie. Dlaczego do tego doszło, biorąc pod uwagę, że Ukraina chwali się ostatnio sukcesami związanymi chociażby z tym, że udaje się powstrzymać ofensywę rosyjską na wschodzie Ukrainy, przynajmniej częściowo, bardzo ją spowolnić, a z drugiej strony atakować skutecznie cele infrastrukturalne w głębi Rosji, co spowodowało, że następuje kolejna już odsłona rekonstrukcji rządu w Kijowie. O tym będziemy rozmawiać po 12.10, ale skupimy się także na sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Tam sytuacja dosyć napięta. Wszystko dotyczy ponownie stowarzyszeń, które powstały wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Stowarzyszenie Jacka Sasina i Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki nie mówi, że przestanie prowadzić Stowarzyszenie Rozwój Plus, a tymczasem kierownictwo partii wzywa do rozwiązania tego stowarzyszenia i daje czas 7 dni na to, by stowarzyszenie rozwiązać, bo jak nie, to będzie wykluczenie z partii. Będziemy skupiać się także na sytuacji Gibraltaru. Dlaczego? Dlatego, że we wtorek między Wielką Brytanią i Unią Europejską zostało podpisane porozumienie o wolnym handlu na tym półwyspie i otwarciu granicy. Wobec tego pytanie, skąd Gibraltar znalazł, znaczy gdzie on tam był, gdzie on jest, to wszyscy wiemy, ale dlaczego znalazł się pod brytyjskim panowaniem, jak wygląda sytuacja na tym półwyspie, o tym będziemy także rozmawiać w TOK 360 przy okazji takiego naszego wakacyjnego cyklu, kiedy sięgamy do państw, które rzadko goszczą w polskiej przestrzeni medialnej.
4: To bardzo ciekawe, także w samo południe będę słuchał, a tymczasem informacje TOK FM o godzinie 11, a po informacjach wybierzemy się do Finlandii, jeżeli tak można powiedzieć, oczywiście przenośnie. Gościem będzie pisarz i reporter Szymon Opryszek i porozmawiamy o jego książce Jak nie dać się wojnie i innym kryzysom. Lekcja z Finlandii. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Dowody. Cała masa interesujących faktów i tropów, czyli dokładnie lekcja z Finlandii, którą będziemy mogli, możemy zastosować z powodzeniem w Polsce, szczególnie w tych trudnych i niejednoznacznych czasach. Także to po informacjach, a informacje TOK FM już za chwileczkę o godzinie 11.
5: Reklama.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
7: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
35: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
14: Rozwiązaniem dla ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
35: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
16: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
17: Ale duża.
18: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
17: To co?
18: To do Media Expert.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
20: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
21: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
20: Pamiętałem o wszystkim.
21: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
20: Dokładnie, kochanie.
21: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
20: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
21: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
22: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Dziś posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Więcej o tym, co może przynieść, na początek. Sprawdzimy też komentarze po spotkaniu kierownictwa PiS-u. Temat od wczoraj jest na językach. Chiny zyskały więcej w oczach świata niż USA. To pierwszy raz w historii. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Górne limity zarobków lekarzy to jeden z głównych tematów dzisiejszego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Będzie to pierwsze spotkanie ministra zdrowia z medycznymi związkami zawodowymi od czasu ogłoszenia planów reformy szpitali. Nowe przepisy mają ukrócić m.in. rekordowo wysokie pensje niektórych medyków. Marcin Starzec.
36: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski chce na tym spotkaniu omówić m.in. kwestię przywiązania lekarza na pół etatu do konkretnej placówki.
37: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
36: W agendzie na dziś jest też m.in. temat budżetu szpitali. Według zapowiedzi resortu zdrowia projekty, które mają uporządkować sytuację finansową w placówkach, w przyszłym tygodniu mają być rozpatrywane przez Radę Ministrów. Marcin Starzec, TOK FM.
23: Po wczorajszej naradzie władz partii Jarosław Kaczyński wydał polecenie, by działające w PiS-ie stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina w ciągu tygodnia zakończyły działalność. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz stwierdził w poranku TOK FM, że Mateusz Morawiecki boi się samodzielnego startu w wyborach i dlatego widzi szansę na rozpad Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że wczorajsza uchwała to element gry o schedę po Jarosławie Kaczyńskim.
38: Tam ewidentnie Mateusz Morawiecki nie odpuszcza i pewnie tak to będzie.
0: będzie wyglądać przez najbliższe tygodnie, miesiące.
23: A daje pan Morawieckiemu szansę na rynku politycznym?
0: On na pewno bardzo obawia się samodzielnego startu w wyborach, bo gdyby nie obawiał się, to już dawno by to zrobił.
23: Pytany natomiast o rozliczenia polityków PiSu i o sytuację systemu sądowniczego w Polsce, gość Karoliny Lewickiej odpowiedział, że w 2023 roku trudno było przewidzieć, jak długo potrwa ten proces. Stop chaosowi reklamowemu. Czas na uchwałę krajobrazową dla Katowic. Pod takim hasłem trwa zbiórka podpisów pod petycją. Chodzi o uporządkowanie przestrzeni miasta. A więcej na ten temat wie Grzegorz Kozioł.
1: Pod internetową petycją podpisało się już ponad 1000 osób. Jej autor Michał Kubieniec skarży się na wszechobecne banery i szyldy.
3: Centrum miasta z roku na rok wygląda coraz gorzej. Funkcjonuje jakieś ciche przyzwolenie na coraz większe wieszanie reklam wielkoformatowych, ale nie tylko reklam formatowych. Mamy pozaklejane witryny, mamy masę szyldów, które do niczego nie pasują.
1: Zdania wśród mieszkańców w tej sprawie są podzielone.
4: No generalnie architektura krajobrazu jest ważna, prawda?
6: Wie pan co, ja nawet na to nie zwracam uwagi, ale tych wielkich plakatów tak już nie masz tak dużo.
1: Magistrat zapewnia, że pracuje nad uchwałą. Urzędnicy tłumaczą, że to proces złożony, a rozwiązania mają wypracować kompromis między interesem publicznym a przedsiębiorcami czy właścicielami nieruchomości. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOG FM.
23: Prawie 25 milionów złotych wyda Białystok na budowę Centrum Seniora. Instytucja ma aktywizować się starszych mieszkańców miasta i okolic zarówno własnymi inicjatywami, jak i dając przestrzeń dla oddolnych pomysłów. Jakub Medek.
9: O nowym centrum, które ma uzupełniać działalność Miejskiego Centrum Aktywności Społecznej, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
15: Niezwykle ważne miejsce, które będzie pomagało naszym seniorom uczyć się, jak unikać niebezpieczeń związanych z różnymi oszustwami, chociażby na wnuczka, na policjanta.
9: Połowa środków na inwestycje pochodzi z unijnych funduszy, a samo centrum, jak wyjaśnia prezydent Tadeusz Truskolaski, powstanie w jednej z pustych obecnie kamienic w Śródmieściu.
24: Będzie to oczywiście remont istniejącej substancji, ale też duża rozbudowa, bo powierzchnia użytkowa zwiększy się z ponad 600 metrów do 2000, prawie 700 metrów.
9: Miasto obiecuje, że inwestycja będzie gotowa za 2 lata. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
23: Większość państw świata przychylniej patrzy na Chiny niż na Stany Zjednoczone, wynika z badania Pew Research Center. To pierwsza taka sytuacja w historii badania. O czym więcej teraz? Tomas Orchowski.
25: Jedno z największych przesunięć w stronę Chin odnotowano w Kanadzie, której Donald Trump wygrażał, czy Hiszpanii, atakowanej co chwilę przez amerykańskiego przywódcę za brak wsparcia wojny z Iranem. Tylko w 6 z 36 przebadanych krajów Stany mają lepszą opinię niż Chiny. Chodzi o tradycyjnie proamerykańskie państwa, między innymi Izrael i Polskę. Większość badanych zgodziła się, że Stany bardziej respektują wolności obywatelskie niż Chiny. Równocześnie według nich Waszyngton w większym stopniu ingeruje w sprawy innych państw. Zapytano też o zaufanie do przewodniczącego Xi i prezydenta Trumpa. Wyniki obu były słabe, przy czym Amerykanina jeszcze gorsze niż przywódcy Chin. Tomasz Rychowski, TOK FM.
23: Informacje w TOK FM ponownie o 11.20. Na południu i na południowym wschodzie możliwe są burze. W wielu regionach obowiązują dziś ostrzeżenia przed upałami. Najcieplej dziś 30 stopni na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Gościem jest pan Szymon Opryszek, pisarz i reporter WP.pl. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
26: I autor książki Jak nie dać się wojnie i innym kryzysom. Lekcja z Finlandii. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Dowody i myślę, że tytuł książki doskonale pokazuje, co jest w środku. No, ta lekcja z Finlandii polega na tym, że historia, pewnie ostatnie 100 lat historii Finlandii, czyli położenie w pewnym sensie podobne do polskiego, czyli powiem, graniczące z Związkiem Radzieckim, nauczyło Finów, jak nie dać się wojnie i innym kryzysom. W tej książce, do której państwa odsyłam, jest cała masa interesujących wątków. Chciałbym, żebyśmy w naszej rozmowie skoncentrowali się nad wątkiem fake newsów, nad wątkiem dezinformacji, manipulacji, który oczywiście jest doskonale znany także w Polsce, ale też na całym świecie. Natomiast zdaje się, że nawet jeżeli Finom nie udało się całkowicie tego wyeliminować, to z pewnością udało im się osiągnąć coś, o czym chyba możemy w Polsce sobie tylko pomarzyć, czyli powiedziałbym takiej ogólnonarodowej czujności, ale to pewnie nie jest umiejętność, której się można nauczyć w weekend, tylko to jest olbrzymia praca u podstaw, która zaczyna się już, nie wiem, w przedszkolu, w szkole podstawowej?
7: W wielu przypadkach w Finlandii zaczyna się właśnie w okolicach przedszkola, a na pewno już w pierwszej klasie podstawówki, kiedy dzieci uczone są technik manipulacji, czytając chociażby bajkę o lisku, który oszukuje inne zwierzęta. Rzeczywiście Finowie postawili na taki model edukacji, który zakłada, że na każdej właściwie lekcji są elementy nauki o dezinformacji, manipulacji i

0: do mediów mainstreamowych i do social mediów w Finlandii, ale nie tylko, bo tak naprawdę w całej Europie. No i Finowie postanowili wyciągnąć wnioski. W okolicach 2016 roku zarówno premier, jak i minister podpisali taką ustawę, która jakby zakładała, że właśnie ta dezinformacja zarówno w urzędach, bibliotekach, w szkołach będą się z nią rozprawiać. No i dzisiaj możemy powiedzieć, że to przynosi efekty.
1: Czytając pana książkę, miałem wrażenie, że to nie jest tak, że Finowie się nie dają tak oszukać, mówią, o dobrze, widzę, tylko że często czytając coś, co wywołuje jakieś wrażenie, pozytywne, negatywne, może nieoczywiste, od razu zapala się taka lampka. Czy mamy do czynienia z prawdziwą informacją? Co lub kto jest źródłem tej informacji? Bo jeżeli nie mogę ustalić, albo jeżeli to jest coś podejrzanego, to być może powinienem się zastanowić, podczas gdy poza Finlandią, no, znowu nie chcę uogólniać, ale to jest tak, że od razu się ekscytujemy. Czytamy coś, mówimy, ojej, to straszne, przerażające, czy musiał do tego dojść, o, wiedziałem, że ten jest do niczego, podejrzewałem. Tak, nie ma tej lampki, która się Finom jakoś, tak odniosłem wrażenie, automatycznie zapala.
0: Dezinformacja zawsze bazuje na prostych mechanizmach i im bardziej spolaryzowane społeczeństwo, tym większe emocje wzbudzają takie fake newsy. Rosja w przeszłości wypuszczała wiele fake newsów o tym, że nie wiem, Finowie kradną dzieci rosyjskie, albo że Finowie nie wiem, gwałcą migrantów, którzy przedostają się do Finlandii przez Rosję. Tych fake newsów było bardzo dużo. Zresztą jest taka organizacja Hybrid Co. w Helsinkach, która zajmuje się wojną hybrydową, a w szczególności także fake newsami, dezinformacją, jako elementem tej wojny hybrydowej. No i to jest jednoznacznie potwierdzone, że Rosjanie właściwie w każdym państwie mają swoje komórki, w których tak działają. I to, co zrobili Finowie, a czego nie udało się zrobić innym państwom, czy też społeczeństwom, to właśnie ta nauka u podstaw, bo rzeczywiście w szkołach dzieciaki uczą się dezinformacji. Ja akurat miałem możliwość uczestniczenia w lekcjach klasy 7 i 8 w szkole pod Helsinkami i to było niesamowite, że nauczycielka, która jakby pokazywała mi proste mechanizmy, w jaki sposób nauczyć dzieci radzenia sobie z takimi manipulacjami, no to trzeba je zachęcić przede wszystkim do nauki, do takich narzędzi, które są im bliskie. Więc tam nie było podręczników, które mówiły, że dezinformacja to i tamto i wiadomo, nudne podstawy takie teoretyczne, tylko po prostu ona cały czas żyje, jak sama powiedziała, na ścianach TikToków i innych Instagramów i innych aplikacji swoich uczniów i widzi, co akurat wzbudza emocje i stara się tak budować lekcje wokół jakichś wydarzeń z TikToka, żeby patrzeć na te algorytmy, co też podpowiadają tym uczniom. I dzięki temu to jest ciekawe. I oczywiście pewnie poznałem też ucznia, który zupełnie nic nie wiedział na temat dezinformacji, ale większość bardzo fajnie, jak na 7-8-klasistów odpowiadała na konkretnych przykładach, jakie techniki można w codziennym życiu sobie wykorzystywać, żeby się oprzeć tej dezinformacji.
1: No właśnie, teraz patrzymy na Polskę i oczywiście mamy dużo informacji w przestrzeni publicznej, co trzeba robić i są pewnie organizacje pozarządowe, które to robią, ale czuję, że jeżeli tak do tego podchodzimy, no to się nie uporamy z tym wyzwaniem, bo to musi być od najmłodszych lat i jak gdyby dzieci, potem młodzież już jako dorośli muszą rozumieć, znać anatomię dezinformacji, tak? Czyli na czym to polega, jak to się je, ale też jak to się konstruuje.
0: Jasne, ale do tego potrzebna jest też polityczna taka postawa i założenia, tak jak w Finlandii, gdzie rzeczywiście całe państwo postawiło na taką edukację, właśnie też z zaufaniem do obywateli, że oni będą chcieli się uczyć. I to też taka mentalność Finów, która jest tam taki ukłut termin long life edukacji, tam każdy właściwie, 70% Finów kształci się już po zakończeniu edukacji, to znaczy uczestniczą w niezliczonych kursach różnego rodzaju, cyberbezpieczeństwa, ale też, nie wiem, obrony narodowej. Właściwie każdy tam się uczy. Ja co chwilę dostawałem odpowiedzi, jak pytałem, kiedy możemy się spotkać? Nie w weekend, bo jadę na kurs taki i taki, nie? I to bez względu, czy to byli emeryci, czy nie wiem, studenci, czy rezerwiści. Każdy się uczy i też bardzo ciekawy model, który mi się spodobał, to jakby założenie, że na pierwszej linii frontu są nauczyciele i bibliotekarki. Więc biblioteki w Finlandii stały się takimi miejscami, w których można się kształcić na

0: różne sposoby uczestniczyć w kursach, ale też to są miejsca spotkań. Tam się buduje taka społeczność, która dzięki temu, że ta społeczność działa, no ten poziom polaryzacji jest o wiele mniejszy.
1: Oczywiście możemy powiedzieć, my też mamy uniwersytety trzeciego wieku, ale to chyba nie o to chodzi. Tak? To
0: oczywiście, coś innego. Że nie. Oczywiście, że nie. Finowie uczestniczą w kursach jakby sami z siebie, ale też oferowanych właśnie przez biblioteki, czy gminy, czy właśnie państwo. Moim ulubionym przykładem kursu jest kurs obrony narodowej, taki bardzo prestiżowy dla liderów społecznych, który organizuje Armia Krajowa. I oni po prostu zapraszają ważne postaci ze świata publicznego do nauki tego, jak można było w sytuacji kryzysowej zadziałać, w jaki sposób poprowadzić to społeczeństwo, żeby nie doszło właśnie do paniki, czy właśnie, nie wiem, jakiegoś rozłamu w społeczeństwie. I zresztą ten cały model kompleksowy bezpieczeństwa w Finlandii opiera się w dużej mierze na tym, że są różne scenariusze zagrożeń. Wojna jest tylko jednym z nich, a wymienia się tam katastrofy naturalne, właśnie dezinformacja, ale też starzenie się społeczeństwa, czy nie wiem, zwiększony poziom migracji. I to wszystko, jakby to wszystko, jeśli włożymy w całość, jeśli mamy na ten temat wiedzę, to łatwiej nam w sytuacji dezinformacji i fake newsów jakoś sobie z tym poradzić, ułożyć i zrozumieć.
1: Tak, a dodatkowo to jest to, że nie tylko no właśnie, gromadzimy sprzęt, czy zapisujemy sobie adresy na wypadek jakichś nieprzewidzianych wydarzeń, ale także musimy ten sprzęt, czy te procedury poznać i przetestować, no bo się pojawia taki wątek, że dobrze, mamy coś, nie wiem, plecak ewakuacyjny. Okej, okay. Był nawet w Polsce taki moment, że tam wszyscy sobie kupowali. No i pewnie gdzieś one tam są, stoją i pewnie będą stały do momentu, no ale teraz tak, co w nich jest? Czy wiemy, jak to otwierać? Czy wiemy, jak tego używać? Czy mamy zapasowe baterie? Czy baterie, które się pojawiły, są już wykorzystane? Czy woda jest wymieniona? Czy, nie wiem, konserwy, które tam są wymieniane co jakiś czas? Co to są za konserwy? Miałem wrażenie, że w Finlandii to jest takie ciągłe myślenie, ale też uczenie się od siebie, że ktoś, nie wiem, skorzystał z jakiejś ścieżki i mówi, słuchajcie, sprawdziłem, to działa dobrze, ale lepiej by działało, gdybyśmy zrobili to i to, a ktoś inny mówi, a ja dorzucę moje 3 grosze. To jest takie ciągłe udoskonalanie systemu.
0: Mhm. Finlandia ukuła taki termin gotowości na sytuacje kryzysowe i jednym z takich przykładów jest taka strona rządowa 72 godziny, to znaczy każdy Fin w przypadku sytuacji kryzysowej, nie mówię o konflikcie zbrojnym, ale na przykład awarii prądu, ma przez 3 dni poradzić sobie sam na podstawie tych zapasów, które zgromadził. Ma wiedzieć, gdzie ewentualnie się ewakuować, co zrobić w sytuacji, nie wiem, braku wody, braku prądu. I właśnie jedna z osób, która odpowiada za tą stronę i za tą całą inicjatywę 72 godzin, powiedziała mi, że co z tego, że będziesz miał kuchenkę gazową, jak nie będziesz umiał jej odpalić na przykład, nie? W związku z czym Finowie uważają, że nie tylko te zasoby są ważne, ale też wiedza. I wiedza to jest chyba najczęściej powtarzane słowo, które usłyszałem w Finlandii, gdy właśnie pracowałem nad książką o przygotowaniu, o tej gotowości na sytuacje kryzysowe. I ta wiedza dotyczy zarówno właśnie sytuacji takich jak wojna, sytuacji w braku dostaw prądu, ale też sytuacji dezinformacji na przykład.
1: Czyli mamy przykładową kuchenkę gazową. Pewnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby lokalna biblioteka zorganizowała godzinne szkolenie, jak odpalić kuchenkę gazową. I teraz wszyscy przychodzą, odpalają, mówią, dobra, to mam tę kuchenkę, wiem, jak ona działa, czyli następnym razem, kiedy będzie realna potrzeba, no to przynajmniej będę wiedział, a nie szukał instrukcji obsługi.
0: No oczywiście kuchenka gazowa jest tu takim wyjętym trochę symbolem i przykładem, ale rzeczywiście takie kursy się odbywają i nie wiem, chociażby kursy dotyczące cyberbezpieczeństwa, które mam wrażenie dzisiaj dużo się o nim mówi w Polsce, ale tak naprawdę mało kto z nas wie, co zrobić w sytuacji, nie wiem, cyberataku czy nie wiem, ataku na infrastrukturę krytyczną, bo wyobraźmy sobie, że dzisiejsza wizja konfliktu, załóżmy z Rosją, nie zakłada przecież ataku, nie wiem, czołgi nie wjadą przez wschodnią granicę, to może być atak drona na elektrownię w Płocku i brak prądu, załóżmy w zimie. I co wtedy zrobić, prawda? I wtedy, jeśli mamy te narzędzia, jeśli wiemy, jak ich użyć, no to możemy czuć się spokojni, więc tak naprawdę ta moja książka to była taka własny mój eksperyment w poszukiwaniu tego, jak ja mogę być gotowy i jak mogę się nie dać temu strachowi, który jednak nam towarzyszy i jest budowany przez narrację rosyjską, podbudowany właśnie przez te ataki dezinformacyjne.
1: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach, te już za chwilę o 11.20. Gościem jest pan Szymon Opryszek, pisarz, reporter WP.pl i autor m.in. książki Jak nie dać się wojnie i innym kryzysom, lekcja z Finlandii, która ukazała się nakładem wydawnictwa Dowody.
2: Reklama. Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: W końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Zaczynamy od informacji sprzed chwili. Ukraina ma nowego premiera. Parlament powołał na to stanowisko Serhija Koreckiego. Do tematu wrócimy w kolejnych informacjach. Kierunek dotyczący stworzenia porozumienia na prawicy, chociażby w wymiarze senackim, jest pożądany, ocenił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Jak podkreślił, nowy sezon polityczny po wakacjach będzie czasem, żeby to przemyśleć. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz lider bezpartyjnych samorządowców Marek Woch ogłosili wczoraj współpracę, która ma zjednoczyć formacje prawicowe na wybory do Senatu. Jak mówił Kaczyński, prawica musi się zjednoczyć, by Senat przestał być miejscem, tu cytat, gdzie dominują lewicowi liberałowie utrudniający wprowadzanie koniecznych zmian. Ceny gazu w Europie rosną, a od początku tego tygodnia zwyżka wynosi już ponad 10%. To reakcja rynku na nową serię amerykańskich ataków na Iran, co stawia pod znakiem zapytania zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Oznacza to, że dostawy surowców energetycznych z tego kraju pozostaną na niskim poziomie. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie są po prawie 55 euro za megawattogodzinę. Sąd w Częstochowie skazał w dwóch odrębnych sprawach dwóch mężczyzn za zniszczenie bocianich gniazd. Były wójt Panek usłyszał wyrok 1000 złotych grzywny, a pracownik spółki Tauron Dystrybucja 500 zł. Wyroki w obu sprawach są nieprawomocne. Bocian biały jest w Polsce pod ścisłą ochroną gatunkową. Szacuje się, że w naszym kraju gniazduje około 45 tysięcy par tych ptaków. Remonty, modernizacje, doposażenie, czyli szkoły w całym kraju korzystają z wakacyjnej nieobecności uczniów i prowadzą różnego rodzaju inwestycje. O czym na przykładzie Gdańska reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
10: Remonty podłóg, wymiana okien, modernizacja placów zabaw i boisk, czy wreszcie budowa nowych żłobków pochłonie w Gdańsku pokaźną sumę, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
11: 81 milionów w modernizację i inwestycje w budynki oświatowe.
10: Wakacje to także czas na doposażanie placówek. W wielu z nich powstaną pracownie sensoryczne, dodaje wiceprezydent Monika Habior.
11: Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
10: Wszystkie prace muszą zakończyć się przed 1 września. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
9: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo słońca i bez opadów. Przelotny deszcz może pojawić się na zachodzie, a na południu i w centrum burze. Na termometrach zobaczymy od 26 do 30 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Gościem jest pan Szymon Opryszek, pisarz, reporter WP.pl i autor m.in. książki Jak nie dać się wojnie i innym kryzysom, Lekcja z Finlandii, wydawnictwo Dowody. To nie jest tak, że Finowie się mniej boją, jak rozumiem, tylko znaleźli sobie sposób na to, jak, nie wiem, rozchodzić ten lęk?
13: No, na pewno w pewien sposób też się boją i znajdują różne sposoby na ten strach. Jednym z elementów jest właśnie ta gotowość i poczucie takiego bezpieczeństwa, że jak będziemy przygotowani, no to ten strach nas w jakiś sposób nie sparaliżuje. Ale wielu Finów, których spotkałem, no to są rezerwiści, którzy też uczestniczą aktywnie w kursach i cały czas pozostają w tej kondycji i przygotowaniu. Też bardzo dużo, mam taką rozmowę z generałem bardzo wysoko postawionym, który wprost mówi, że tak naprawdę w czasach pokoju kluczowe jest to, żeby wydawać 1 euro wydane w czasach pokoju na zdrowie psychiczne, to oszczędność 10 euro w trakcie konfliktu, więc na wielu poziomach dbają o to przygotowanie, także pod kątem psychicznym, co akurat bardzo mi się spodobało i też uważam, że w Polsce też nie ma takiej dyskusji o strachu i zdrowiu psychicznym, zwłaszcza w tak niespokojnych czasach.
12: To szkolenie się, to lifelong learning bardzo mi się spodobało, czyli właśnie takie, że żeby nie siedzieć z założonymi rękami, czyli żeby czegoś się uczyć, małych rzeczy, nowych rzeczy, to niekoniecznie musi być nauka nowego języka, tak, czy przeczytanie dzieł wszystkich Szekspira, ale właśnie obsługa urządzenia, opanowanie jakichś prostych rzeczy.
13: To
12: tak?
13: Mogą być warsztaty garncarstwa.
12: Dokładnie.
13: Ale mój ulubiony przykład to jednak jest 74-letnia pilotka, która przez pół wieku ostatnie uczestniczyła w tysiącu kursów bezpieczeństwa narodowego. Jak ją zapytałem, bo zwykle jest najstarsza w ostatnich latach przynajmniej, jak ją zapytałem, po co to właściwie robię, skoro już wszystko wie, to ona powiedziała, że najważniejsze to wyjść z domu i coś zrobić i że to daje takie poczucie sprawczości. I to jakoś ze mną zostało, ta jej opowieść, chociaż oczywiście wielu innych bohaterów książki robiło niezliczone dziwne czasem rzeczy. Niektórzy, emerytka, która się uczyła jeździć samochodem po lodzie na przykład, też można by się zastanowić, po co to. To wszystko jest uważane za element gotowości właśnie w sytuacji kryzysowej, że będzie gotowa, poradzi sobie i może spać spokojnie.
12: Schrony. Znowu przepaść dzieli nas od Finlandii, to znaczy liczba schronów, czy też pojemność schronów, jeżeli chodzi o liczbę osób, które tam mają się zmieścić. No i jasne, że dużo łatwiej jest pomieścić mniej liczebną Finlandię niż bardziej liczebną Polskę, ale oprócz tego, że są same schrony, no to trzeba wiedzieć, gdzie one są, trzeba wiedzieć, co w nich jest, bo to nie jest tak, że one przecież puste czekają, tak? Tylko tam są różne rzeczy dzisiaj i trzeba myśleć o tym, okej, to kiedy na przykład pojawi się hasło, czy rozkaz, czy informacja, to już teraz, to co wynosimy, jak wynosimy, którędy wynosimy, co zamykamy, kiedy zamykamy, czego nie powinno się brać do schronu, czyli znowu wiedzieć, czego nie brać, a po drugie, że ktoś, kto mówi, ej, dobra, ale z psem to nie wejdziesz, z chomikiem też nie i z alkoholem też nie. Na przykład. Jasne. Tak, ta liczba, ta lista jest dłuższa. I też, że okej, są jacyś ludzie, ale teraz jaką metodą wybierzemy metodę głosowania? Czyli jak rozumiem, w Finlandii wiadomo, kto jest jakby liderem schronu, w jaki sposób są podejmowane decyzje.
13: To wszystko już jest przygotowane i wszystkie te procedury są sprawdzane. I byłem pod wielkim wrażeniem, jak byłem w jednym z takich sztandarowych schronów, jednym z największych w Finlandii, w Helsinkach, gdzie normalnie na co dzień są podziemne place zabaw, boiska piłkarskie, korty do squasha, więc jakby wszystko tam działa, nawet w jednym schronie jest basen, no ale Finowie mają procedury i właśnie te 3 dni są kluczowe. No, w ciągu tych 3 dni schron ma być opróżniony, nie wiem, hantle mają być wywiezione na wózkach, boisko ma być złożone, bo będzie sypialnią, no i każdy wie, kto się, jak będą podzieleni obywatele, kto, jedna grupa będzie spała, inna będzie, nie wiem, zajmowała się sprzątaniem, To wszystko już jest i to znów jest ta wiedza właśnie, o której mówimy. Wiedza i przygotowanie idą w parze.
12: No właśnie, to mnie trochę przerażało, czytając tę książkę, że u nas to jest takie trochę fasadowe, tak? Znaczy, że dobra, nie mamy schronów, no to mówimy, ej, nie mamy schronów, no to zastanawiamy się, skąd te schrony. Okej, no niby już trochę mamy tych schronów. czy wiemy, gdzie są, no niby wiemy. No ale znowu, to będzie takie szlachta na księdzie i jakoś to będzie. Wszyscy ruszymy i dopiero będziemy rozkminiać, jak to działa i dlaczego. A Finowie już są 20 metrów dalej.
13: Tak, ale oni właśnie ten model bezpieczeństwa zwany kompleksowym przygotowują od 2003 roku, więc można powiedzieć, że już odbyli wiele tych lekcji. To po pierwsze, a po drugie, no też społeczeństwo jest przygotowane na koszta, bo trzeba też powiedzieć jasno, że to przygotowanie niesie ze sobą duże koszta. Chociażby w Helsinkach ceny mieszkań wzrosły o około 5%. W związku z tym, że jakby prawo zakłada, że wszystkie wielkopowierzchniowe budynki mają mieć schrony, więc wiadomo, to się wiąże z wyższymi cenami. Chociażby fakt, że Finlandia, żeby być bezpiecznym energetycznie krajem, po jakichś tam burzach i wielkich wiatrach zmieniła całkiem sieć, to znaczy zrobiła podziemną sieć, żeby być bezpieczną, ale to też spowodowało podwyżki cen prądu. U nas taka decyzja polityczna spotkałaby się z zakończeniem rządów danej partii, w związku z czym nie ma takiej siły politycznej, która by postawiła na to bezpieczeństwo i myślę, że to jest też taki problem gotowości też społeczeństwa na jakieś takie wyzwania.
12: No tak, tu oczywiście się otwiera wiele wątków, no bo z jednej strony ten tak zwany urban sprawl, czyli to, że każdy w Polsce chce mieć domek pod lasem, ale jak najdalej od innych, co oznacza, że doprowadzanie mediów tam jest kosztowne. Ale znowu, Polska, powierzchnia Polski kontra powierzchnia Finlandii, przypomina mi się jeszcze Kanada, bo tam też są różnego rodzaju takie anomalie pogodowe groźne, bo no właśnie, telefon, elektryczność jest puszczona po słupach, więc każde jakieś takie wietrzniejsze rzecz sprawia, że ludzie są odcięci. No ale teraz puszczenie tego, tak jak Finowie w ziemi...
13: Oczywiście rodziłoby tysiące problemów, natomiast...
12: Problemów i kosztów przede wszystkim, oczywiście. Bo Kanada powierzchnia, bo w Finlandii rozumiem, że to jest łatwiejsze, bo jest dużo mniejsze niż Kanada, ale wciąż kosztowne. Ale każdy...
13: Ale Finlandia jest przygotowana na katastrofę klimatyczną także, nie? A w Polsce, która jednak, patrząc na zasoby wodne, chociażby nasze, no jednak wysychające, no musimy się mierzyć z tym, że w przyszłości będziemy jakby pustynniejącym krajem, już jesteśmy. I pytanie, czy katastrofa klimatyczna jest w ogóle brana jako scenariusz zagrożenia? No, bardzo dobra odpowiedź.
12: Katastrofa klimatyczna nie jest brana, inwazja obcych wojsk nie jest brana i to na różne sposoby, tak? No, mówiliśmy o tym, że to może być ten przykładowy czołg czy samolot, ale to może być atak na infrastrukturę wrażliwą, tak?
13: Oczywiście.
12: Przy okazać, że bankowość nie działa, że telefonia komórkowa nie działa, a proszę zobaczyć, jak bardzo panikujemy, jak tam jakiś serwis społecznościowy ma problemy i się krztusi przez pół dnia, to nagle...
13: Dlatego tym bardziej jestem pod wrażeniem Finów, że oni w tych scenariuszach, których, jak wspomniałem, jest ponad 20, biorą pod uwagę wiele innych problemów, chociażby starzejące się społeczeństwo, albo na przykład, nie wiem, aktywizację migrantów, czy nawet teraz bierze się pod uwagę to, żeby kobiety, znaczy jest taka dyskusja w Finlandii od kilku lat, żeby kobiety też z racji coraz mniejszej, coraz gorszych wyników demograficznych, kobiety obowiązkowo uczestniczyły w szkoleniach w armii. Na razie jest to, uczestniczą dobrowolnie. No i u nas też nie wyobrażam sobie takiej dyskusji w ogóle o obowiązkowej służbie wojskowej, nawet tylko i mężczyzn, bo to też jest ważny polityczny temat, którego mało kto będzie chciał, chyba mało która partia podejmie. A Finowie to już wszystko przeżyli i jakby są właśnie wyedukowani jako społeczeństwo obywatelskie pod tym kątem, że jakby to społeczeństwo jest dla nich kluczem, w sensie jest bardzo ważną rzeczą i jakby próbują działać na rzecz społeczeństwa, a nie na rzecz jednostek. I to jest taka różnica, myślę, kluczowa, jeśli przyjrzeć się różnicom między naszymi krajami.
12: A jak sobie radzą z różnicami politycznymi?
13: Oczywiście różnice polityczne się zdarzają i chociażby przykład byłej premier Marin pokazuje, że właśnie dużo było takich animozji i też dezinformacja zagrała tam kluczową rolę. I to też nie jest idealne społeczeństwo, to też nie jest stuprocentowo jeden konglomerat, no ale myślę, że w społeczeństwie, które ma większą wiedzę, trudniej o tego typu podziały, aż tak drastyczne, jak to mamy na polskiej scenie.
12: No to właśnie, ale czyli możemy się spierać, możemy się różnić, ale jednak...
13: Ale ostatecznie jesteśmy jednym społeczeństwem i żyjemy w tym samym kraju i większość Finów, których na przykład jak byłem na poligonie w trakcie szkolenia rezerwistów, jak ich pytałem, dlaczego oni właściwie poświęcają wolny weekend, a w przypadku jednego z bohaterów pojechał swoją 40 spędzić na poligonie podczas kursu rezerwistów i powiedział, że on chce oddać to społeczeństwu, co dostał od społeczeństwa. Trudno mi znaleźć takie przykłady w Polsce.
12: Tak, ale to jest fascynujące, bo przecież nie żyjemy już w czasach pokoju, tylko żyjemy już w czasach wojny i ta wojna jest za naszą wschodnią granicą, a jednocześnie czuję, że ta beztroska wciąż ma się doskonale w naszym państwie. No nic, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
12: Odsyłam do książki Jak nie dać się wojnie i innym kryzysom. Lekcja z Finlandii. Osoby, które są tym wątkiem zainteresowane, jak sobie Finowie, jak się Finowie przygotowują, jak myślą i jak bardzo kompleksowe i wielopoziomowe to jest zajęcie. Tak, że to nie jest jakiś weekendowy dekret, który i pospolite ruszenie, które Polacy uwielbiają, tylko to jest taka praca u podstaw, wielo, kilkunastu, kilkudziesięcioletnia. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Dowody, a autorem jest pan Szymon Opryszek, pisarz i reporter WP.pl. Dziękuję.
13: Dziękuję bardzo.
12: Informacje TOK FM już za chwilę o 11.40, a po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, dzień dobry.
14: Dzisiaj w Kulturze Osobistej wybierzemy się do przepięknego Sokołowska na Dolnym Śląsku, bo właśnie dziś rozpoczyna się tam 12. Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty, zbudowany wokół sztuki performansu, instalacji i działań efemerycznych. W tym roku artyści zastanawiają się także nad tym, czym jest przewrót. Przewrót w sztuce również. O tym będę rozmawiała z kuratorką festiwalu Martą Czyż w Kulturze Osobistej po 11.40. Zapraszam serdecznie.
15: Reklama.
16: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
20: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
21: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
20: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
21: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
22: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
23: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
2: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Po dwóch dniach w Rzymie zakończyła się kolejna runda negocjacji izraelsko-libańskich. Jak przekazała ambasada USA w Libanie, były to produktywne dyskusje, a proces tworzenia stref pilotażowych, z których Izrael miałby wycofać swoje wojsko, ruszy w najbliższych dniach. Następnie kraje przejdą do rozmów technicznych, których celem jest osiągnięcie kompleksowego porozumienia. Rozmowy w Rzymie odbyły się przed planowaną wizytą prezydenta Libanu w Waszyngtonie, która odbędzie się 21 lipca na zaproszenie Donalda Trumpa. Polska do 2040 roku będzie korzystać przede wszystkim z elektrowni jądrowych i odnawialnych źródeł energii, powiedział minister energii Miłosz Motyka. Jeśli chodzi o odnawialne źródła, mowa przede wszystkim o fotowoltaice i farmach wiatrowych. Motyka zwrócił również uwagę, że w polskim systemie kluczową rolę mają odgrywać również magazyny energii. Resort wraz z grupą Tauron planuje budowę największego takiego magazynu o mocy niespełna 800 MW. Śmierć pokrzywdzonego 36-latka w Bytowie nastąpiła wskutek pobicia, przekazała prokurator Małgorzata Jackowska-Borek. Jak dodała, zarzuty przedstawione podejrzanym trzem Ukraińcom będą zmienione. Do zdarzenia doszło 9 lipca w centrum miasta. 36-letni Polak i jego partnerka zostali zaatakowani przez trzech Ukraińców pod wpływem alkoholu. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala, gdzie zmarł. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Tysiące osób zgromadziły się w Kijowie, protestując przeciwko odwołaniu Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony Ukrainy. Uczestnicy demonstracji domagali się przywrócenia Fedorowa i zwolnienia naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Oleksandra Syrskiego. Prezydent Ukrainy miał powiedzieć podczas spotkania z deputowanymi, że Fedorow jest skonfliktowany z generałem Syrskim oraz innymi dowódcami i konfliktu nie udaje się rozwiązać. Sam Fedorow potwierdził, że nie będzie ministrem obrony w nowym rządzie, którym ma kierować Serhii Gorecki. Waran z Komodo wykluł się we wrocławskim zoo. To pierwszy przedstawiciel tego gatunku gada, który przyszedł na świat w polskim ogrodzie zoologicznym. Młody waran przebywa obecnie na zapleczu hodowlanym terrarium wrocławskiego zoo. Odwiedzający wrocławski ogród będą mogli obejrzeć zwierzę na wybiegu dopiero, gdy gad podrośnie i nabierze odpowiedniej odporności. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju utrzyma się dziś umiarkowane zachmurzenie. Na południu i w centrum może jednak zagrzmieć. Najcieplej będzie na północnym zachodzie, gdzie termometry mogą pokazać 30 stopni. Najchłodniej z kolei nad samym morzem, 21 na plusie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Sponsorem programu jest organizator Karnawalu Sztukmistrzów. Lublin 23-26 lipca. Karnawal Lublin EU.
7: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Marta Czyż, historyczka sztuki, kuratorka wystaw, jest moją i Państwa gościnią. Witaj serdecznie.
8: Dzień dobry, cześć.
7: Spotykamy się dlatego, że Marta Czyż jest współkuratorką rozpoczynającego się dziś 12. Festiwalu Sztuki Efemerycznej Konteksty. W Sokołowsku oczywiście, pięknym, przepięknym miejscu, gdzie sztuka efemeryczna najlepiej kwitnie, Marto?
8: No absolutnie. W ogóle Sokołowsko jest wyjątkowym miejscem, gdzie sztuka na różnych poziomach rozkwita. Nie tylko te sztuki wizualne, efemeryczne, ale przecież jest festiwal filmu poświęcony Krzysztofowi Kieślowskiemu, który tutaj się wychował. Jest sanatorium dźwięku, festiwal muzyczny, także tak, Sokołowsko jak najbardziej. Obok gór literatury to jest takie miejsce, gdzie kiedy się przebywa na Dolnym Śląsku, naprawdę warto wpaść.
7: W tym roku hasłem festiwalu Konteksty jest przewrót. I bardzo jestem ciekawa, czym jest przewrót w waszym rozumieniu przewrotu. Artystów, którzy biorą udział w festiwalu i kuratorów.
8: To jest taki moment, w którym wydaje nam się, i często jest tak i w życiu, i to nie mówimy o jakiejś wielkiej historii z wielkimi liczbami i opowiadając wielkimi nazwiskami, tylko bardzo często nawet w naszym prywatnym życiu jest tak, że dzieje się coś bardzo pozornego, jakaś chwila, która później doprowadza do, no właśnie, do przewrotu, do rewolucji, do tak zwanego momentu liminalnego, czyli rzeczywiście nawet w historii rzeczywiście są takie momenty, które tak naprawdę są poprzedzone takimi bardzo pozornymi sytuacjami. I my właśnie z drugim kuratorem, Jackasu McVibanem, próbowaliśmy namówić artystów, żeby wychwycili te momenty w sztuce. Przecież to właśnie artyści często wiedzą wcześniej, co się zadzieje. Często są tymi osobami, które wychwytują coś przed różnymi ważnymi momentami.
7: Czyli sztuka jest w stanie przewidzieć przewroty, jakie nas niebawem czekają? Czy to udowodnili artyści, którzy biorą udział w Kontekstach?
8: Jest coś takiego, że artyści dotknęli bardzo różnych, dziwnych sytuacji i poruszyli takie tematy, które rzeczywiście nawet dla nas były nieoczekiwane, że można je poruszyć. Ale rzeczywiście też ten dobór artystów był taki, żeby rzeczywiście bardzo zróżnicować i zaproponować publiczności kontakt z czymś zupełnie innym, co mogą sobie wyobrażać jako na przykład obcowanie z klasycznym performancem. Dlatego na przykład dzisiaj, w dniu otwarcia, po naszych przemówieniach, pierwszą pracą będzie praca bośniackiej artystki Mili Panić, która zajmuje się w sztuce przede wszystkim stand-upem.
7: No właśnie.
8: I przygotuje nam dzisiaj stand-up.
7: No, ten styk sztuk wizualnych i komedii stand-upowej, to robi wrażenie. Czego możemy się spodziewać? Czy ty wiesz?
8: Jeśli chodzi o stand-up, nie mam zielonego pojęcia. Totalnie liczę na spontaniczność i na to, że Mila odwoła się też do tego, co tutaj odnalazła w Sokołowsku, ale to, że będziemy mieli na przykład taki wykład spekulacyjny trochę na temat firmy, która produkowała zamiennik miodu, albo będziemy mieć tu też w niedzielę o 21 na zamknięcie, będziemy wszyscy oglądać finałowy mecz mundialu, dlatego że od dzisiaj funkcjonuje już specjalna strefa kibica przygotowana przez Marynę Tomaszewską. No to będą bardzo różne sytuacje, które łączą sztukę z życiem i tak naprawdę też przybliżają tą współczesną publiczność i pokazują, że ta sztuka naprawdę jest już często coraz bliżej naszego życia niż dalej.
7: Te styki różne, ciekawe, bardzo mnie interesują. Przeczytałam o artyście, który urodził się w Iranie i którego twórczość skupia się właśnie na badaniu punktu styku literatury i technologii cyfrowych. W jaki sposób w swoich pracach Mohsen Hazrati wykorzystuje sztuczną inteligencję?
8: Mohsen przygotował nam instalację wizualną, w której będziemy mogli częściowo uczestniczyć, pobierając aplikacje i wykorzystując różne techniki AI, ale to też tak naprawdę dużo rzeczy trzeba będzie się dowiedzieć po prostu na miejscu, uczestnicząc w tym, dlatego że dużo rzeczy będzie się pojawiało na bieżąco też w trakcie uczestniczenia w tej instalacji.
7: No tak, na tym trochę też polega sztuka efemeryczna, ale to też jest pytanie, czy ta sztuka rzeczywiście nie zostawi po sobie żadnego śladu?
8: To zależy, bo tak naprawdę będzie kilka instalacji, które pojawią się w jakiś sposób fizycznie trochę, ale one pojawią się tylko na te 4 dni. Natomiast ta sztuka efemeryczna rzeczywiście jest taką alternatywą do klasycznej wystawy, dlatego że też jako festiwal sztuki efemerycznej jesteśmy poddani rzeczywiście takiemu aktywnemu uczestnictwu tak naprawdę. Nie możemy po prostu biernie przejść się przez jakieś muzeum, tylko rzeczywiście partycypujemy w kolejnych etapach nawet takim line-upie, który jest przygotowany na te 4 dni, tak jak w festiwalu muzycznym, prawda? Przychodzimy na jeden koncert, na kolejny i w ten sposób rzeczywiście stajemy się aktywnymi uczestnikami, niezależnie od tego, czego się od nas do końca oczekuje.
7: Ciało, które odczuwa, zanim zrozumie, ciało, które nosi w sobie to, o czym nigdy nie powiedziano, to już Roxane Mbanga, pochodząca z Gwadelupy, Kamerunu i Francji, artystka multidyscyplinarna. Tu możesz zdradzić, w jaki sposób ona traktuje ciało jako źródło wiedzy?
8: Tutaj będzie taka sytuacja, że poza wykładem, który nam przygotuje, będziemy mieć też przepiękną procesję z kwiatów. To jest bardzo ciekawe, że nam ta procesja z kwiatów kojarzy się w zupełnie inny sposób, bo jesteśmy blisko kultury katolickiej. Ona tak naprawdę widzi to w zupełnie inny sposób. No i też na przykład to, że ona przygotowuje tą procesję z kwiatów, będzie funkcjonowało równocześnie z protestem antywojennym, który przygotuje ukraiński kolektyw Open Group. No to są właśnie te różne takie starcia, prawda, gdzie i ciało, i pamięć, ale też takie współuczestnictwo staje się tym elementem całego procesu, który jest przygotowywany przez artystów.
7: Wspomniałaś Open Group, czyli kolektyw, z którym ściśle współpracowałaś. Może jeszcze współpracujesz? Czego się spodziewamy
8: tutaj? Jak najbardziej. Tutaj będziemy mieć rzeczywiście prawdziwy protest, który jest płatny. Można się do niego zgłosić i otrzyma się za to honorarium. Natomiast protest jest...
7: Czekaj.
8: Protestem...
7: To jeszcze
8: tak,
7: raz.
8: Tak. No tak, to jest też trochę jakby kontynuacja ich praktyki, dlatego że kiedy w 2018 roku Open Group wygrało konkurs na kuratorowanie pawilonu ukraińskiego na 2019 rok. Pod Ministerstwem Kultury artysta, który zdobył 2. miejsce w tym konkursie, zorganizował płatny protest, gdzie płacił ludziom za to, żeby protestowali przeciwko temu, żeby Open Group wzięło udział w pawilonie ukraińskim na Biennale w Wenecji. No i oni postanowili wykorzystać ten gest i dzisiaj zapłacić osobom, które przygotują tak naprawdę i wezmą udział w proteście przeciwko wojnie. Przeciwko wojnie w ogóle, nie tylko w Ukrainie, ale taki klasyczny antywojenny protest z blokowaniem ulic, ze skandowaniem pod głównymi lokalizacjami w Sokołowsku. I to tak, to jest też w jakiś sposób przewrotne, bo na przykład ten przewrót, o którym mówimy w historii czy w życiu indywidualnym, też tak naprawdę może dotyczyć sztuki, prawda? Czy w sztuce jeszcze może dojść do jakiegoś przewrotu? To jest pytanie ciekawe i być może też próbujemy zasygnalizować artystom, czy oni na przykład są na taki przewrót w sztuce jeszcze gotowi, czy jeszcze w sztuce w ogóle może odbyć się jakiś przewrót.
7: To są bardzo ważne pytania. Mi po głowie chodzi cały czas pytanie, ile można zarobić na protestowaniu.
8: 100 zł za 2 godziny. Takie są warunki tej współpracy, takie jest ogłoszenie, które wisi w Sokołowsku na słupach. Można się zgłaszać, można wziąć udział.
7: A czyli to ludzie, którzy myśleli, że to żart, to już teraz dzięki nam się dowiedzieli, że to żart nie jest. I rzeczywiście taki performance, no protest przygotowują ukraińscy artyści. Sypnijmy jeszcze może polskimi nazwiskami, bo one także w Sokołowsku będą obecne. Józefa Robakowskiego, dlaczego nie mogło zabraknąć?
8: Józef Robakowski jest osobą, która jest taką ostoją i naprawdę taką bardzo ważną postacią dla Sokołowska, dlatego że jak Bożenna Biskupska i Zygmunt Rytka przyjechali tu i zakochali się w tym miejscu w 2004 roku, to właściwie Józef Robakowski był taką postacią, która od początku ich bardzo wspierała. No a teraz po latach, kiedy już częściowo sanatorium jest odbudowane, ma tu swoją przestrzeń i tworzy tak zwane kąty energetyczne. I jest taką postacią, która rzeczywiście też trochę spina to, czym była sztuka efemeryczna kiedyś tutaj w Sokołowsku, rozumiana jako taki bardzo klasyczny performance, a jak ją postrzegamy dzisiaj razem z Jackasu McVibanem, kameruńskim kuratorem, który pracuje w Haus der Kulturen Welt w Berlinie dzisiaj jako kurator literacki. I wydaje mi się, że to jest też ważne, żeby doceniać takie postaci, nie odcinać się od nich, ale doceniać ten dorobek i też wchodzić w jakiś dialog, bo to też dzięki takim osobom to miejsce funkcjonuje dziś.
7: Proszę Państwa, od dziś do 19 lipca, czyli do niedzieli.
8: Tak.
7: W Sokołowsku 12. Festiwal Sztuki Efemerycznej Kontekst. Będzie się działo o tym, co się będzie działo. Trochę też w takim tajemniczym tonie, bo to nie wiadomo do końca, co się będzie działo czasami, opowiadała
8: to
7: Marta
8: prawda.
7: Czysz, historyczka sztuki, kuratorka wystaw, znana Państwu oczywiście z anteny Radia Tok FM. Bardzo Ci, Marto, dziękuję.
8: Bardzo dziękuję, Marto, za zaproszenie. Pozdrawiam.
7: Pozdrawiamy, dziękuję bardzo Jakubowi Paziowi i Pawłowi Ziętarze za pomoc w przygotowaniu programu. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia.
3: To był program Kultura Osobista, a już za 5 minut TOK 360 i Filip Kekusz.
9: Tak jest, historia dzieje się na naszych oczach tak naprawdę, bo godzinę temu rozmawialiśmy o planowanych zmianach w ukraińskim rządzie. Już teraz wiadomo, że Serhii Korecki będzie nowym premierem Ukrainy i Michajło Fedorow faktycznie ministrem obrony nie zostanie. A na ulicę Kijowa wyszli ludzie, którzy sprzeciwiają się dymisji Fedorowa, domagają się jego przywrócenia. O tym, skąd ten spór, jeśli chodzi o ukraiński rząd, będziemy mówić po 12.10, ale będziemy też mówić o tym, jakie nastroje w Prawie i Sprawiedliwości po tym, jak kierownictwo partii zabroniło działania członkom tejże partii w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Stowarzyszenie Jacka Sasina bardzo szybko prawdopodobnie się rozwiąże. Mateusz Morawiecki, jego stowarzyszenie Rozwój Plus być może będzie jeszcze działać. Zobaczymy, dlatego że tu sytuacja nie jest jasna.
3: TOK 360 rusza w samo południe, a ja zapraszam także jutro o 9 rano na program Off Czarek.
6: Sponsorem programu był organizator Karnawalu Sztukmistrzów Lublin 23-26 lipca. Karnawal Lublin EU.
10: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
11: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
10: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Reklama.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Bo w Media Expert nie ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: MediaExpert.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Musisz wejść na wyższy poziom?
6: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Czwartek, 16 listopada. Minęło południe. Prawo i Sprawiedliwość stawia ultimatum Mateuszowi Morawieckiemu i jego stronnikom. Kierownictwo partii zabrania swoim członkom działania w stowarzyszeniach. Były premier na razie z tej działalności nie chce rezygnować.
14: Siergiej Korecki to nowy premier Ukrainy. Wiadomo też, że w nowym rządzie w Kijowie nie będzie dotychczasowego ministra obrony. Na ulicach miasta z kolei demonstracje w jego obronie.
13: Lada chwila rozpoczną się kolejne rozmowy o tym, jak zażegnać kryzys w służbie zdrowia. Głos ma zabrać ministerka Jolanta Sobierańska-Grenda.
14: Mistrzowie Europy zmierzą się z mistrzami Ameryki Południowej. Hiszpania i Argentyna powalczą o najważniejsze piłkarskie trofeum w tę niedzielę.
13: To jest TOK 360. Filip Kekusz.
14: I Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszamy.
13: Koledzy mają 7 dni na decyzję. W życiu trzeba umieć podejmować wybory. Tak politycy PiSu, którzy nie należą do stronników Mateusza Morawieckiego, mówią o najbliższych dniach w ich partii.
14: Wczoraj po naradzie władz PiSu Jarosław Kaczyński wydał uchwałę, w której wzywa polityków Prawa i Sprawiedliwości, by zakończyli działalność stowarzyszeń, które powstały w ostatnich tygodniach.
13: Jacek Sasin lojalnie i pokornie swoje stowarzyszenie już rozwiązuje. A Mateusz Morawiecki jakie ma plany?
14: To pytanie do Macieja Kluczki, który jest w sejmowym studiu TOK FM.
15: Mateusz Morawiecki na razie pisze w obszernym wpisie w mediach społecznościowych, że stowarzyszenia, działalności stowarzyszenia nie chce kończyć. Zresztą podaje przykłady i dowody według niego na to, że stowarzyszenie może służyć odebraniu władzy Donaldowi Tuskowi. Dodaje zresztą w mocnych słowach, że PiS nie powinien, politycy PiSu nie powinni tonąć, tu cytat, w bagnie kłótni. To jednak nie przekonuje partyjnych kolegów, bo oczywiście dzisiaj w Sejmie, w którym zresztą trwa posiedzenie Sejmu, to jest główny temat rozmów na korytarzach, chociażby Michał Wójcik z PiSu, ale też z grupy ziobrystów, a więc jednocześnie partyjny przeciwnik Morawieckiego, mówi tak.
16: To jest konkretna uchwała, ona jest zero-jedynkowa. Każdy, jak sobie przeczyta, będzie wiedział, co ma robić i co jest dobre dla Polski. Dobre dla Polski jest, żeby być w Prawie i Sprawiedliwości, bo trzeba odsunąć Donalda Tuska od władzy. Jeżeli ktoś tego nie rozumie i sobie chce wprowadzić swoją politykę w stowarzyszeniach, to znaczy, że nie walczy o interes Polski w istocie. Nie? No, muszą to przemyśleć, mają jeszcze 7 dni na to.
15: Jarosław Kaczyński i tak już długo tolerował działalność Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenia, uważa poseł PiSu Andrzej Śliwka. W ogóle cała historia bywa niekiedy komiczna, bo na poważnie zadawane są w PiSie pytania, czy Morawiecki będzie mógł zorganizować już pod koniec lipca spotkanie przy grillu, które miało być także właśnie promocją jego stowarzyszenia.
17: Poseł Śliwka... Samo grillowanie nie jest niczym złym. Problemem się dzieje w momencie, kiedy ktoś w ramach organizacji, które funkcjonują wewnątrz, buduje struktury partii albo też narzuca jakąś inną agendę od tej agendy, która jest ustalona.
13: Macieju, a jak na tę napiętą sytuację w PiS-ie patrzy obóz władzy?
15: Tu są jakby dwa scenariusze rozważane przez polityków władzy, że faktycznie dochodzi do przesilenia i że może dojść do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, ale niektórzy snują alternatywny scenariusz, czy to czasami nie jest taki rozwód kontrolowany, jak kiedyś był przeprowadzany z suwerenną, solidarną Polską, a więc ze Zbigniewem Ziobrą. Marek Sawicki z PSL-u twierdzi, że Mateusza Morawieckiego takie notowania w partii są dosyć wysokie, ma już za sobą pokaźną grupę, ale jednocześnie właśnie nie wyklucza tego scenariusza o rozwodzie kontrolowanym.
0: Jeśli jest to manewr sterowany i przygotowany, to będzie skruszony Morawiecki i około 15 października, a może 11 listopada jeszcze tego roku poprosi Kaczyńskiego o przyjęcie jako syn marnotrawny na łono rodziny.
15: A władze partii, oficjalny powód tego ultimatum dla stowarzyszeń podają taki, że jeżeli stowarzyszenia by działały także w trakcie kampanii wyborczej, to Państwowa Komisja Wyborcza mogłaby później, kolokwialnie mówiąc, przyczepić się do finansowania partii i mogłoby się to skończyć prawnymi i finansowymi skutkami dla Prawa i Sprawiedliwości, a taki już w przeszłości PiS miał. No ale pytanie, czy to jest powód jedyny, czy prawdziwy, czy zasadny? Raczej tutaj w Sejmie wszyscy snują scenariusz taki, że nie jest to powód jedyny, a jednocześnie właśnie silna pozycja Mateusza Morawieckiego zaczyna uwierać Jarosława Kaczyńskiego.
14: A to był Maciej Kluczka, dziękujemy.
13: Parlament Ukrainy powołał Serhija Koreckiego na stanowisko premiera. Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła wniosek prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w tej sprawie.
14: Korecki na stanowisku premiera zastąpi Julię Sfyrydenko, której dymisję Zełenski zapowiedział w niedzielę. Niedługo potem Sfyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. Przedwczoraj parlament przegłosował jej dymisję ze stanowiska premiera.
13: Wczoraj Wołodymyr Zełenski mówił, że Serhij Korecki, dotychczasowy prezes koncernu Naftohaz, jest najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko nowego premiera.
14: Za pół godziny w Centrum Dialog w Warszawie zbierze się trójstronny zespół do spraw ochrony zdrowia, by podjąć rozmowy przerwane 7 lipca.
13: Rozmowy będą dotyczyły m.in. zażegnania kryzysu w systemie opieki zdrowotnej, w tym nowych wycen procedur medycznych, które według części dyrektorów szpitali, ale też kierownictwa resortu zdrowia i samych lekarzy są jednym ze źródeł problemów, a także astronomicznych zarobków niektórych medyków.
14: Tym tematem zajmuje się reporter TOK FM Tomasz Szefenskę. Tomku, dlaczego wycena świadczeń jest takim problemem?
11: A m.in. dlatego, że wykonywanie niektórych nisko wycenianych procedur naraża szpitale na straty, a wykonywanie innych jest już lukratywne i pozwala części placówek nieźle zarabiać, a wraz z tym wyciągać z systemu świetne pieniądze przez niektórych lekarzy. Mówimy tutaj o tych, którzy są zatrudnieni na kontraktach i którzy mają zapisany w umowach procent od wartości wykonanej procedury. Część wycen już została zmieniona od 1 lipca. Kolejnych ponad 100 procedur jest właśnie wycenianych, mówiła po ostatnim spotkaniu z szefem Naczelnej Rady Lekarskiej ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
18: W rekomendacji, którą zatwierdziłam, zadbaliśmy o te obszary, które do tej pory nie były dostatecznie wyceniane i wydaje mi się, że to jest bardzo dobra informacja. Niemniej jednak również wszystkie te procedury, które budzą kontrowersje związane z tym, że są przeszacowane, bardzo postawiłam na to nacisk, żeby w agencji rekomendacje wyszły co do ich obniżenia.
11: Szefowa resortu zdrowia dodawała.
18: Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że te rozwiązania, które dotyczą limitu wynagrodzeń i tego, co w sferze jakby kontraktów B2B powinny być jak najszybciej procedowane.
11: Jak najszybciej, no zapewne, ale czy wszyscy są zgodni co do tego po słowach szefa Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego? Mam wątpliwości.
19: Sytuacja jest dojrzała do tego, bo słyszeliśmy o licznych patologiach w systemie, żebyśmy wspólnie się zastanowili nad rozwiązaniem, ale ministerstwo czasu ma szalenie mało, bo oczekiwaniem strony społecznej jest, żebyśmy te rozwiązania mieli na stole i rozmawiali o konkretach, a nie tylko czy to ma być 240 zł, a może jakieś ograniczenie wynagrodzeń, a może nie. Tych może jest tutaj stanowczo za dużo.
11: Rozmowy powinny ruszyć za pół godziny i będę je dla naszych słuchaczy relacjonował na antenie. Tomasz Fęskę, TOK FM.
13: Prokurator domaga się najwyższej kary. Za kilkadziesiąt minut ma zapaść wyrok w sprawie Łukasza Żaka, kierowcy oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Kierowca był wtedy pijany.
14: Na dzisiejszą decyzję sądu czeka też 5 mężczyzn, którzy mieli mu pomagać w ucieczce z miejsca zdarzenia i utrudniać prowadzenie śledztwa. Więcej o tej sprawie wie reporter TOK FM Benedykt O'Connor.
20: To sprawa sprzed 2 lat. Oskarżony nie dość, że był pod wpływem alkoholu, to jechał bardzo szybko, 220 km na godzinę. Nie miał prawa jazdy, bo stracił je za wcześniejsze wykroczenia drogowe. Uderzył w tył jadącego przed nim Forda i uciekł. W wypadku zginął ojciec rodziny, zaś jego żona i dwoje dzieci zostali ciężko ranni. Poważne obrażenia miała też partnerka oskarżonego, na którą

0: wyszlak dla transportu ropy i skroplonego gazu.
1: To wynik eskalacji amerykańsko-irańskiego konfliktu. Przed wybuchem wojny przez cieśninę każdego dnia przepływało mniej więcej 140 jednostek.
0: Więcej o tym Tomasz Rachowski.
2: Przeprawa cieśniną miała być swobodna i darmowa. Zakładało to wstępne porozumienie między USA i Iranem z zeszłego miesiąca. Tyle, że ta umowa upadła. Od kilku dni na Bliskim Wschodzie trwa regularna wymiana ognia. Amerykański przywódca Donald Trump grozi, jeśli Teheran nie zacznie na poważnie rozmawiać, ataki przybiorą na sile. O rozległej ofensywie miał rozmawiać z doradcami. Irańczycy nie ustępują, sami uderzają na amerykańskie bazy w regionie, twierdząc, że prowadzą wojnę o przetrwanie. Prezydent Masud Pezeszkian. Oni wciąż prezentują pustą retorykę. Pytanie brzmi, czy osiągnęli swoje cele, co osiągnęli ci, którzy chcieli rozbić Iran. Będziemy bronić każdego centymetra terytorium. Mimo to mediujący Pakistan zachęca Stany i Iran do wznowienia rozmów, rzecznik tamtejszego resortu dyplomacji. Wyrażamy nadzieję na szybką normalizację sytuacji w cieśninie Ormus i podkreślamy znaczenie zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa, ochrony i swobody żeglugi morskiej. Tyle, że eksperci twierdzą, że obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz to długotrwała wojna na wyniszczenie. Tomasz Rachowski, TOK FM.
1: Argentyna i Hiszpania powalczą o złoto piłkarskiego mundialu.
0: Wielki finał dopiero w niedzielę, ale kibice już odliczają godzinę do konfrontacji aktualnych mistrzów Europy z mistrzami Ameryki Południowej i aktualnymi mistrzami świata.
1: W bezpośrednich starciach jest remis, bo w historii 6 razy wygrywała Hiszpania i 6 razy Argentyna, a 2 razy mecz zakończył się właśnie remisem.
0: Finał będzie starciem wielkich drużyn, ale i wielkich nazwisk. O czym więcej Błażej Kulesza.
3: Pojedynek świętującego 19 urodziny na mundialu Jamina Jamala i walczący o tytuł króla strzelców starszego o 2 dekady Messiego to tylko jeden z elementów tego finału. Trener Argentyńczyków Lionel Scaloni już w marcu analizował grę Hiszpanów. Trochę się zmienili, ale nadal są świetną drużyną i wszyscy wiedzą, jak mają grać, więc cóż, jesteśmy gotowi się z nimi zmierzyć. Mecz będzie wyjątkowy dla obu szkoleniowców, o czym mówił Luis de la Fuente, trener Hiszpanów. Naprawdę nie mogę się doczekać meczu z Argentyną ze względu na moją wieloletnią przyjaźń z Lionelem Scalonim. Ostatni raz zespoły grały przeciwko sobie 6 lat temu. 60 lat mija od ostatniego starcia tych drużyn na mundialu. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Podobno żaden inny budynek nie brzmi jak ten. Zabytkowy Urząd Miasta Sopotu czeka na remont, po którym zapewne zniknie jego niepowtarzalny klimat.
0: Miasto organizuje dziś pożegnalne zwiedzanie niedostępnych zakamarków budynku, a zrobił to już reporter TOK FM.
4: Ze skradaniem się w tym urzędzie na tym piętrze trudno. Budynek powstał w 1911. Został wpisany do rejestru zabytków ze względu na zarówno bryłę, jak i zachowane elementy wnętrz.
5: Pan prezydent Karnowski kiedyś odkrył w piwnicach gabloty, która przedstawiała model, taki miał być Sopot realnego socjalizmu. Na szczęście zabrakło pieniędzy.
4: Za naszymi plecami umywalka. Umywalka w szafie i to jest świetny artefakt.
5: Będziemy starali się te klimaty starego ratusza jak najbardziej zachować.
0: O wyjątkowych wnętrzach urzędu opowiadali jej dyrektorka muzeum Karolina Babicz-Kaczmarek i sekretarz miasta Wojciech Zemła.
1: Dwunasta 12, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Piotr Andrusieczko, dziennikarz Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Michajło Fedorow nie będzie już ministrem obrony. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że nie zgłosi go na stanowisko szefa tego resortu do nowego rządu Sergeja Koreckiego po dymisji premier Julii Swirdenko. Co stoi za decyzją faktycznej dymisji ministra, za którego Ukraina radzi sobie, jak wynika z przekazów medialnych i efektów działań na terenie Rosji, chyba całkiem nieźle?
6: Wczoraj pojawiły się informacje po spotkaniu Wołodymyra Zełenskiego ze swoją frakcją Sługi Narodu, że no, taki główny zarzut to był to, że istnieje konflikt między wciąż jeszcze ministrem obrony i dowódcą, naczelnym dowódcą sił zbrojnych Ukrainy, generałem syrskim. No, trudno stwierdzić, na ile ten konflikt był głęboki, bo zarówno Syrski, jak i Fedorow, no, twierdzą, że tak naprawdę takiego ostrego konfliktu nie było, przynajmniej tak mówi.

0: chwili tak mówi oficjalnie na ten temat. No poza tym też prezydent Zełenski miał zarzucić ministrowi Fedorowowi, że brak reform, jeżeli chodzi o działalność służb mobilizacyjnych, czyli tych tak zwanych TCK, i tutaj zarzucono mu właśnie brak jakby takiego efektu, który on obiecał. A z drugiej strony, ja sam pamiętam, jak byłem na spotkaniu z ministrem Fedorowym, wydaje mi się, że to był maj, czerwiec, i on wtedy zapowiadał tą reformę tak naprawdę TCK dopiero na lato, więc jakby no trudno się spodziewać też takich rezultatów, kiedy ich tak naprawdę no jeszcze jakby to właśnie ta reforma nie wystartowała.
1: Parlament pół godziny temu powołał nowy skład, nowego premiera Serhija Koreckiego, dotychczasowego prezesa zarządu państwowego koncernu Naftohaz. Wczoraj Wołodymyr Zełenski mówił, że to właśnie Korecki jest najlepszą osobą na stanowisko następcy Julii Swirydenko. Dlaczego? To znaczy, to teraz czy możemy już stwierdzić, jak głębokie są te zmiany w ukraińskim rządzie i w jaki sposób wybór Koreckiego jest argumentowany?
0: No, tą argumentację słyszeliśmy na korzyść Koreckiego już na samym początku. To jest Zełenski mówił o tym, że Ukrainę czeka bardzo trudna zima, że ona może być jeszcze cięższa od tej poprzedniej. Pamiętamy, co się działo wtedy chociażby w Kijowie, znaczy zniszczenie energetyki przy temperaturach niższych minus 20 stopni, tysiące bloków bez ogrzewania i tak dalej. No Korecki z tym swoim takim doświadczeniem w branży paliwowo-energetycznym, bo w zasadzie no jakby cała większość kariery jego zawodowej była związana właśnie z tym sektorem, no rzeczywiście wydaje się taką osobą bardzo kompetentną właśnie, żeby tę zimę przejść. I on sam dzisiaj mówił, występując przed parlamentem, przed głosowaniem swojej kandydatury, mówił o tym, że no, priorytetem nowego rządu, jego rządu będzie właśnie koncentracja, to znaczy ten priorytetem będzie przygotowania do tej zimy. Więc rzeczywiście to jest jakby kluczowa sprawa, no bo sytuacja jest rzeczywiście bardzo trudna i wiadomo, że ona będzie się pogarszała wraz ze zbliżaniem się tego sezonu zimowego. Tutaj no raczej wszyscy są przekonani o tym, że Rosja jesienią znowu wznowi ataki na system energetyczny Ukrainy.
1: Wracając jeszcze do Michała Fedorowa, który nie będzie już ministrem obrony. W Kijowie dzisiaj zebrała się demonstracja, której uczestnicy domagają się przywrócenia właśnie Fedorowa i zwolnienia wspomnianego naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Aleksandra Syrskiego. Jakie argumenty mają uczestnicy tej demonstracji? To znaczy, rozumiem, że Fedorow zjednał wielu Ukraińców.
0: No rzeczywiście, to osoba ministra Fedorowa była taką osobą, która była bardzo pozytywnie przyjmowana przez większość Ukraińców, ale też przez no, na przykład polityków z różnych stron. Trudno mi mówić za wszystkich wojskowych, bo tutaj na pewno też zdania są podzielone, ale z tego, co ja widziałem z wczorajszych komentarzy, no też pewna część jakby ich, no jakby tutaj wypowiadała się z poparciem właśnie dla ministra Fedorowa, dla jego zmian, zaznaczając też, że oczywiście no to nie jest tak, że to był jakby tam idealny minister, znaczy to też jakby no zdarzały mu się pewnego rodzaju pomyłki, błędy, to też jakby tutaj wytykano mu też jakby pewien brak doświadczenia, jeżeli chodzi o ten sektor obronny, no bo przypomnijmy, że on do tego wcześniej był ministrem, wiele lat był ministrem cyfryzacji, ale będąc nawet ministrem cyfryzacji w 2022 roku, kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja, on zaczął wprowadzać takie zmiany bezpośrednio wspierające ukraińską armię, czyli już chociażby Starlinki, które zostały masowo wprowadzone właśnie do Sił Zbrojnych Ukrainy, ale też rozwój tego całego sektora dronowego, to w dużej mierze to była też zasługa właśnie Fedorowa jeszcze wtedy na stanowisku ministra cyfryzacji, więc rzeczywiście tutaj to była bardzo duża, Fedorow był taki, jest takim, był, czy jest symbolem takich właśnie zmian technologicznych w prowadzeniu wojny obronnej przez Ukrainę.
1: Bardzo dziękuję. Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej z Ukrainy, był z nami.
2: Autopromocja. Ziemia mazowiecka ze wszystkich ziem polskich jest najuboższa i najmniej wartościowa.
3: Jak nisko musiała być rozwinięta ta część kraju, jak nisko?
4: Tak, peryferia uboga, zacofana, no znowu to za dół.
3: Piaski, laski i karaski. No.
4: Tak, tak.
2: Prawdziwa historia Polski.
5: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
12: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Doskonale! Kupujemy!
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie!
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
17: Media Expert, taniej masz.
19: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 12.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Kwota stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących wydatkowania środków publicznych w latach 2020-2023 wyniosła 120 miliardów złotych, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że w tej sprawie rozpoczęto 177 audytów, a 135 już się zakończyło. Objętych audytami zostało 167 podmiotów, wśród nich są m.in. ministerstwa, fundacje czy stowarzyszenia. Do prokuratury trafiło już 250 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Kwalifikacja wojskowa w przyszłym roku potrwa od początku lutego do końca kwietnia. Obejmie około 245 tysięcy osób, w tym przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2008 roku. Przewiduje projekt resortu obrony. Rozporządzenie dotyczące kwalifikacji wojskowej MON w porozumieniu z MSWiA wydaje co roku na mocy przepisów ustawy o obronie ojczyzny. Mokotowski Park Arkadia stanie się bardziej dostępny i przyjazny dla mieszkańców i zwierząt. Jak przekazał warszawski zarząd zieleni, właśnie ruszyły prace budowlane. Odnawiane są zniszczone alejki, powstaną podwieszane chodniki, a także posadzone zostaną nowe rośliny. Koniec prac zaplanowano na koniec tego roku.
1: Dwunasta dwadzieścia dwie, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Dawid Szymczak, portal sport.pl, dzień dobry.
22: Dzień dobry.
1: W niedzielę o 21:00 polskiego czasu na stadionie w East Rutherford w Stanach Zjednoczonych na murawę wybiegną reprezentanci Hiszpanii i Argentyny. To będzie finał mundialu, w którym zmierzą się mistrzowie Europy z mistrzami Ameryki Południowej. Kto wygra?
22: O, proszę bardzo.
1: Miejmy to z głowy po prostu, nie ma co czekać do niedzieli.
22: Zaczynamy. Nie mam pojęcia. Rozmawiam pan z człowiekiem, który twierdził, że pierwszy półfinał wygra Francja, a w drugim zwycięży Anglia. Także cokolwiek nie powiem, jestem absolutnie niewiarygodny.
1: No właśnie, tak. Ale mamy właśnie zawodników, którzy są najlepsi w Ameryce Południowej i zawodników, którzy są najlepsi w Europie. I to jest taki mecz o tym, który kontynent jest lepszy w futbol?
22: nie wprowadzałbym tego do jednego meczu, żeby to roztrząsać. Dla mnie większą miarą, czy bardziej precyzyjnie określa to, jaka jest siła na danym kontynencie, chociażby zestaw ćwierćfinalistów, czy tej fazy 1/8. Wtedy widzieliśmy, że ta cały czas dominacja Europy była podkreślona, że tam z 8 zespołów 6 było z Europy, do tego była Argentyna i Kolumbia, więc to pokazuje, że Europa cały czas ma się dobrze. Tam było też Maroko, już te fazy się mylą, ale ta dominacja Europy była bardzo, bardzo wyraźna. Wiemy też, że Maroko to jest taka drużyna, czy była na tym mundialu, jednak wychowana w dużej mierze we Francji czy w Hiszpanii, także to też nam pokazuje, że Europa, nawet jeżeli szkoli dla siebie, to szkoli też często dla innych. Ci piłkarze grają w europejskich klubach zazwyczaj, nawet jak popatrzymy na Argentyńczyków, to przecież wczoraj pełno było znajomych twarzy na boisku, bo wielu z nich gra na co dzień w Premier League, więc rywalizuje z tymi, których wczoraj spotkało w półfinale. Także myślę, że Europa cały czas i ten mundial to potwierdza. Ma się dobrze.
1: Powiedział pan, że mylą się te fazy mundialu, dlatego że to również, że tych meczów było niesamowicie dużo podczas tego turnieju. Dochodzimy do dwóch ostatnich, tak? O trzecie i o pierwsze miejsce. No i też już nie przewidując, kto wygra to dzisiejsze starcie, to też pytanie, czy Hiszpania i czy Argentyna to są te drużyny, które rzeczywiście od początku zasługiwały, błyszczały i były faworytami do tego ostatecznego starcia?
22: One jednak doszły do tego finału trochę różnymi drogami, to znaczy Hiszpania cały czas miała kontrolę. Hiszpania przez cały mundial straciła tylko jedną bramkę i to jest warte podkreślenia. Natomiast Argentyna często stawiała sprawy na ostrzu noża. Nie miała takiej kontroli nad meczami, jaką prezentowała Hiszpania właściwie przez całą tę fazę pucharową. O grupowej trudno mówić, bo tam była jednak zdecydowanym faworytem i z wyjątkiem tylko tego pierwszego meczu z Republiką Zielonego Przylądka, zremisowanego 0-0, co było wielką, wielką niespodzianką, przeszła przez ten mundial jak burza, nawet wygrywając 1-0, to cały czas, czy w meczu z Portugalią, czy w kolejnym, ona miała jednak nad swoimi rywalami przewagę. I Argentyna to jest trochę inna historia, to jest zespół niezłomny, który nigdy się nie poddaje, który ma niesamowity charakter i to też zobaczyliśmy w tym meczu z Anglią, bo to była kolejna taka sytuacja, w której Argentyna przegrywa i goni swojego rywala. I tak jak wcześniej goniła Egipt, tak jak wcześniej w dogrywce dopiero pokonywała Szwajcarię, no to tak samo zrobiła wczoraj z Anglią, co było tym bardziej imponujące, że jednak grała już ze znacznie lepszą drużyną i Republice Zielonego Przylądka, ona tego kluczowego gola strzeliła w 111 minucie. Egipt pokonała po golu w minucie 92. Szwajcarię pokonała golami w minucie 112 i 121. No i Anglia była jej czwartą ofiarą. Ten kluczowy gol na 2-1 też padł w 92 minucie. Także to są mistrzowie końcówek, wytrzymywania presji, całego ciśnienia. Tam widać wielkie zaangażowanie, taką absolutną wolę walki i te cechy wolicjonalne w Argentynie są na jakimś niewyobrażalnym, kosmicznym poziomie. No a przy tym ma genialnego Leo Messiego i całą plejadę piłkarzy, którzy w jednym momencie mogą przesądzić o wyniku meczu.
1: Wiadomo, że wszystko, co się teraz wydarzy w ten weekend, to będzie gigantyczne, ważne dla światowego sportu, ale przedtem było kilkadziesiąt, ponad sto meczów na tym mundialu. Czy są jakieś refleksje, jakieś obrazki, jakieś takie scenki, które może nie zaważyły na przyszłości futbolu, ale zostaną w sercach kibiców, może w pana sercu?
22: O, to jest cała ta historia Republiki Zielonego Przylądka, to jak ona się przedzierała przez kolejne fazy, to że ona wyszła z grupy, mówimy o absolutnym debiutancie, o drużynie, która była skazywana na pożarcie, a walczyła z tą Argentyną do samego końca w sposób nieprawdopodobny, która w bramce miała 40-letniego Vozinha. I ten Vozinha dokonywał chwilami w tej bramce cudów. To jest drużyna, która nie dała się pokonać ani Hiszpanii w tym pierwszym meczu, ani później Urugwajowi. Więc naprawdę i z tą Hiszpanią czy Argentyną rywalizowała do samego końca w regulaminowym czy podstawowym czasie gry, w 90 minutach nie dała się pokonać żadnemu mistrzowi świata, bo mówimy właśnie o Argentynie jako mistrzu świata, Urugwajowi, który też ten tytuł zdobywał, i Hiszpanii. Także niesamowita sprawa. Myślę też o Curacao, które wychodziło na ten mundial, śpiewało swój hymn i ci piłkarze byli tym absolutnie wzruszeni. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł FIFA wprowadzony właśnie na tych mistrzostwach, że wszyscy piłkarze wychodzą na środek boiska i śpiewają swój hymn. To ma zupełnie inny wymiar, jeżeli jesteś rezerwowym, ale jesteś na tym środku boiska, to jest mundial i ty śpiewasz ten hymn. Myślę, że to są wtedy takie obrazki, które zapamiętujesz do końca kariery. To jest zupełnie coś innego niż śpiewać zaboczną linią schowany pod ławką rezerwowych. Także moim zdaniem to powinno zostać i to Curacao mnie po części, będąc tam na stadionie, wzruszało, jak ci piłkarze mówili, że po prostu widząc, jak rozwija się ich flaga, czuli, jakby umieścili swój maleńki kraj na mapie świata, że świat się dowiedział, że jest takie państewko właśnie Curacao.
1: Bardzo dziękuję. Dawid Szymczak, sport.pl, był z nami. To były piłkarskie emocje. Teraz czas na nie mniej gorące emocje polityczne. Dominika Długosz, tygodnik Newsweek, jest z nami. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości jednak zakazuje swoim działaczom przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Według uchwały wczorajszego Prezydium Komitetu Politycznego taki zakaz ma doprowadzić do, tu cytat, zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej PiSu. Uchwała wymienia dwa stowarzyszenia, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska Jacka Sasina, i jeśli w ciągu siedmiu dni ich członkowie z nich nie wystąpią, to będą musieli rozstać się z partią. Ja pamiętam, jak w kwietniu była taka długa rozmowa Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, po której politycy uznali, że partia będzie miała dwa płuca. Jednym z tych płuc ma być właśnie stowarzyszenie byłego premiera. No to co się zmieniło od tej pory?
0: Ja bym chciała tutaj zrobić jakieś nawiązanie do wcześniejszej rozmowy, do Argentyny i Hiszpanii, ale naprawdę zastanawiałam się nad tym jakiś czas i będzie trudno, państwo mi to wybaczą. Ale o ile Argentyna jest drużyną niezłomną, jak powiedział mój przedmówca, i ma genialnego Messiego, to Hiszpania ma wielu bardzo młodych i bardzo obiecujących zawodników, którzy mogą być przyszłością tego sportu i którzy ich kariery dopiero się zaczynają. To był ostatni turniej Messiego i cudownie, że Argentyna gra w finale. Właśnie dlatego, że to jest jego ostatni turniej, natomiast Hiszpania ma przed sobą wielką przyszłość w turniejach, nie tylko światowych, ale europejskich także. I teraz uwaga, nawiązuje do Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński dla wielu jest genialnym politykiem, ale to są jego ostatnie turnieje. To jest ostatni moment, w którym Jarosław Kaczyński będzie prowadził swoją partię. W stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego jest bardzo wielu polityków, przed którymi jest przyszłość i oni chcą sobie tę przyszłość wywalczyć i wcale im się nie dziwię, że oni mają trochę dość tego Prawa i Sprawiedliwości, które próbuje postawić ich do kąta. To, co się wydarzyło wczoraj na posiedzeniu PKP, czyli Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, może oznaczać, proszę mnie nie łapać za słowa, w najbliższej przyszłości koniec PiSu, jaki znamy. Dlatego, że o ile Jacek Sasin już zlikwidował swoje stowarzyszenie, już zrobił dokładnie to, czego chciał prezes, powiedział: dobra, prezesie, jesteś naszym mistrzem, jesteś kierownikiem w naszej partii, to ja zrobię to, co będziesz chciał, to Mateusz Morawiecki tego nie powiedział i nie zadeklarował. A przecież wiadomo, że ta uchwała wczorajsza jest skierowana do niego, a nie do Sasina. To wiadomo, że Sasin zrobi wszystko, co mu prezes każe. Co więcej, ja wiem, że na grupach WhatsAppowych Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się wczoraj komentarze mówiące o frakcji Morawieckiego per zdrajcy. To jest naprawdę bardzo dużo. To są naprawdę rzeczy, które w PiSie się do tej pory zdarzały niezwykle rzadko. I jeżeli Morawiecki do przyszłego czwartku nie zrezygnuje ze swojego stowarzyszenia, będzie się przy nim upierał, będzie próbował przekonać prezesa, tak jak już mu się zdarzyło wielokrotnie, bo przecież od pół roku rozmawiamy o tych stowarzyszeniach, o zawieszaniu, o wychodzeniu, o tym, że Morawiecki się gdzieś pojawił, gdzieś się nie pojawił, już który to jest raz, kiedy prezes nam mówi, że stowarzyszeń w PiSie ma nie być. Jeżeli nie wydarzy się do przyszłego czwartku to, że Morawiecki naprawdę ulegnie, to moim zdaniem jego droga wspólna z PiS-em się kończy. Bo prezes już nie ma wyjścia. Mhm. Do tej pory to były wszystko słowa. Do tej pory prezes mówił, tak, macie wyjść ze stowarzyszeń, nie może być stowarzyszeń, mogą być, ale tylko dwa, może być, ale tylko jedno i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili padła konkretna data. I do tej konkretnej daty coś musi się wydarzyć, bo jeśli prezes się nie rozliczy z Morawieckim, to straci kompletnie cały swój autorytet. I no, jest to trochę sytuacja próby sił między panami. Dla mnie, jako komentatora politycznego, jest absolutnie zaskakujące, że to właśnie Mateusz Morawiecki jest tym człowiekiem, który postawił prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sytuacji bez wyjścia, pod ścianą, docisnął go jak mógł. Z tego, co wiemy, wczoraj prezes Jarosław Kaczyński powiedział, wolę mieć mniejszy klub, ale wierny. Wolę mieć mniejszy klub, ale bez tego szarpania się. Wolę mieć mniejszy klub, ale z ludzi, którzy cały czas sabotują naszą pracę. No i to może oznaczać, że do końca tego miesiąca powstanie coś, co jest bardziej centrowe niż PiS, co jest pochodną PiSu, ale PiS jako taki przestanie istnieć.
1: Ale przynajmniej partia Jarosława Kaczyńskiego, jeśli rzeczywiście Mateusz Morawiecki będzie musiał rozstać się z Prawem i Sprawiedliwością, partia Jarosława Kaczyńskiego pozostanie Prawem i Sprawiedliwością, a Mateusz Morawiecki będzie tworzył nową strukturę. No i pytanie, na ile autorytet Mateusza Morawieckiego, jego popularność może się przekuć na chociażby przekroczenie progu wyborczego?
0: Tak, i to jest pytanie, które Morawiecki sobie zadaje od miesięcy. Morawiecki od miesięcy wysyła sygnały, że nie tyle chce wyjść z PiS-u, co chce przejąć PiS. No tylko, że PiS nie chce się dać przejąć, tak? Prawo i Sprawiedliwość w swojej wielkości, w swojej całej strukturze nie jest pełne zwolenników Mateusza Morawieckiego. Gdyby było, to nie byłoby dwóch frakcji, nie byłoby harcerzy, nie byłoby maślarzy, nie byłoby Stowarzyszenia Sasina, nie byłoby Przemysława Czarnka, tak? Prawo i Sprawiedliwość nie, znaczy Prawo i Sprawiedliwość jest bardziej sceptyczne wobec Mateusza Morawieckiego niż Polacy w sondażach. Bo jeśli spojrzymy na sondaże, to Mateusz Morawiecki jest najbardziej popularnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Ma największe zaufanie, ma największą popularność na wszystkie pytania pod tytułem, kto powinien być premierem. Odpowiedź pada Mateusz Morawiecki, potem długo, długo nikt. I tylko, że sami działacze PiS-u tak tego nie widzą. Sami działacze PiS-u nie chcą, żeby Mateusz Morawiecki stał na czele partii. No i w tej sytuacji Morawiecki trochę nie ma wyjścia. Jest wypychany z Prawa i Sprawiedliwości i w końcu będzie musiał dać się wypchnąć. I teraz no, ja uważam, że on cały czas szacował ryzyko i że w nim jest bardzo dużo wciąż z bankiera, a mniej z polityka. On jest przyzwyczajony jako prezes wielkiego banku do rozpatrywania ryzyka długo i krótkoterminowego. Jego zdaniem zapewne ryzyko długoterminowe w tej chwili jest bardzo duże, że zanim dadzą radę z nowym ugrupowaniem w centrum, bardziej na lewo od Prawa i Sprawiedliwości, wywalczyć sobie jakichś wyborców, wywalczyć sobie jakieś sondaże, no to będą wybory, a oni trochę zostaną z niczym. I dlatego on tak długo zwlekał z wyjściem z Prawa i Sprawiedliwości. No tylko teraz może już po prostu nie mieć wyjścia.
1: Najważniejsi politycy PiS mają przez kilka nerwowych dni przed sobą. My ten temat też oczywiście będziemy w TOK FM śledzić, tak samo jak zapewne Newsweek. Dominika Długosz, bardzo dziękuję. EKG przed nami po 12.40. Rafał Hirsch zaprosi Państwa na rozmowę z Pawłem Rydzyńskim, prezesem Stowarzyszenia Ekonomiki i Transportu, dotyczącą nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
19: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno, a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
23: Weź Ibuprom Zatoki.
19: Ibuprom Zatoki?
23: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
19: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Neuroefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból, gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa przebiegający w bóle. Będące konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
24: Mamo, czy wygra Polska?
25: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
26: Polska mistrzem grilla.
2: Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z Delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy. Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
26: Juhu, jedziemy do Santiago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 12.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Zdymisjonowany minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow potwierdził swój konflikt z naczelnym dowódcą sił zbrojnych tego kraju, generałem Oleksandrem Syryskim. Dodał, że wszystkie inicjatywy proponowane przez niego i jego zespół były blokowane przez generała. Jeśli chcemy zwyciężyć z minimalnymi stratami, powinniśmy zmienić naczelnego dowódcę i szefa sztabu generalnego, powiedział Fedorow. Sąd w Częstochowie skazał Patryka R. na 12 lat więzienia, m.in. za usiłowanie zabójstwa z pobudek rasistowskich. Mężczyzna w lipcu ubiegłego roku zaatakował dwóch obywateli Zimbabwe. Jednego z nich pchnął nożem. Wyrok nie jest prawomocny, a prokuratura, która wnioskowała o 18 lat więzienia dla napastnika, nie wyklucza apelacji. Chińskie MSZ potwierdziło zatrzymanie obywatela Czech pod zarzutem narażenia bezpieczeństwa państwa. Czeskie służby podejrzewają, że to próba wymiany za oskarżonego w Pradze o szpiegostwo chińskiego dziennikarza. Według czeskich śledczych, korespondent powiązanej z partią komunistyczną gazety miał gromadzić materiały kompromitujące czeskich polityków. Pekin odpiera te zarzuty.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
11: Jest 12.42, w TOK FM czas na kolejną dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Krótki rzut oka na rynki finansowe, co w tej chwili się na nich dzieje. Złoty dalej dość osłabiony, tak można powiedzieć. Euro po 4 zł, prawie 33 grosze. Dolar dzisiaj po 3,77 zł. Natomiast na warszawskiej giełdzie cały czas świetne nastroje, bo kolejne raz bite są rekordy wszechczasów. Indeks WIG idzie w górę o 0,5%, indeks WIG 20 idzie w górę o 0,8%. Bohaterem z sesji dzisiaj na warszawskiej giełdzie jest Żabka, która drożeje o 13%, bo w mediach pojawiły się informacje o tym, że jedna z japońskich spółek chciałaby zainwestować w Żabkę właśnie i to podziałało na wyobraźnię inwestorów ewidentnie. Natomiast jeśli chodzi o to, o czym dziś będziemy rozmawiać w magazynie EKG, no to jest kwestia dostępu do transportu publicznego. Według rządowego raportu prawie 10 milionów mieszkańców Polski ma z tym problem. No i rząd odpowiada ustawą, czy też nowelizacją ustawy, która ma wprowadzić minimalną liczbę połączeń regionalnych integratorów transportu. Tyle, że jak wczytać się w ten projekt, to tam niespecjalnie widać, że było dużo więcej pieniędzy na to, żeby ten nowy system zorganizować. Teraz naszym gościem jest pan Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Czy ten nowy projekt, te nowe przepisy, które mają się pojawić, to one rzeczywiście będą miały szansę zlikwidować nam zjawisko wykluczenia transportowego, czy po prostu będą przepisy, które będą nazywać ten problem, ale sam problem nie zniknie?
12: To jest na pewno bardzo konkretne narzędzie w teorii. To znaczy to, co już pan powiedział, czyli minimalne standardy połączeń w układzie województwo-powiat, powiat-gmina, gmina i obszar w obrębie gminy, czyli ten standard, który w ustawie jest zapisany, 4 połączenia dziennie. Oczywiście wiadomo, 4 to nie jest dużo, ale jak wiemy z matematyki, 4 to jest dalej, to jest więcej niż 0, prawda?
11: Czyli w każdej gminie codziennie 4 razy będzie odjeżdżał autobus dokądś, tak?
12: Oczywiście nie z każdej miejscowości, natomiast chodzi generalnie o zapewnianie, już nie wchodząc przesadnie w szczegóły, ale chodzi o zapewnianie na głównych, podstawowych ciągach, gdzie w tej chwili nie ma połączeń, gdzie są białe plamy komunikacyjne, żeby te połączenia się pojawiły. I tutaj druga kwestia, o której też pan powiedział na wstępie, czyli rola samorządów wojewódzkich jako integratorów i takich podmiotów, które będą na wszystko patrzeć kompleksowo. I to jest druga dobra decyzja, chociaż oczywiście można mieć pewne wątpliwości, bo województwa to są w polskich realiach dość duże organizmy terytorialnie i często jest tak, że wielu ekspertów, analityków transportu publicznego pokazuje, że doskonałym modelem funkcjonowania transportu publicznego są Czechy, tak? Gdzie też odpowiedniki województw są integratorami i takimi nadzorcami transportu publicznego, tylko że czeskie województwa, kraje, czy odpowiedniki naszych województw to są malutkie organizmy, tak? Tak jak ich największe województwo to jest nasze najmniejsze, więc pod tym kątem może być z tego rodzaju pewien problem, ale plusem jest to, że województwa od ponad 20 lat są zobowiązane do organizowania i finansowania transportu kolejowego. Więc one mają to doświadczenie i patrzą już na to z punktu widzenia całego regionu. Mają rozwinięte struktury, mają kadry, które po prostu potrafią tym zarządzać, w przeciwieństwie na przykład do wielu powiatów czy małych gmin, gdzie po prostu wiadomo, że pan, który się zajmuje gospodarką komunalną, równolegle się zajmuje transportem publicznym i to często niestety wpływa też na jakość. Natomiast powierzenie tego województwom, żeby one to wszystko pilnowały, też motywowały samorządy niższego szczebla do podejmowania konkretnych działań, no z naszego punktu widzenia nie jest może idealnym rozwiązaniem, ale jedynym możliwym.
11: No, troszeczkę pan odpowiedział na moje kolejne pytanie, chociaż nie do końca, bo chciałem się zapytać o to, czy my mamy zasoby na to, żeby to wprowadzać w życie, bo na papierze wszystko można ładnie wymyślić i opisać, a potem jest kwestia zasobów, czyli po pierwsze, czy są ludzie do tego, a po drugie, czy są na to pieniądze. Więc jeśli chodzi o ludzi, no to wspomniał pan już, że jeśli chodzi o urzędy marszałkowskie, o województwa, to tam powinny być kadry, które będą wiedzieć, jak to robić, ale ja rozumiem, że w tym momencie trzeba będzie, nie wiem, w każdej gminie znaleźć kierowcę, znaleźć autobus, tak? I to wszystko uda się tak sprawnie zorganizować?
12: No to jest jeszcze jedna kwestia, którą pan poruszył, czyli problem związany z niedoborem kierowców zawodowych.
11: No właśnie,
12: to jest wiadomo problem,
11: chociażby,
12: z którym się boryka też branża nie tylko transportu publicznego, ale też chociażby prywatnych firm zajmujących się transportem towarowym. Chociaż nie zmienia też faktu, że niejednokrotnie zdarza się sytuacja taka, że firmy samorządowe czy jacyś przewoźnicy powiązani z samorządami, którzy realizują minimalną liczbę połączeń, no to też często się tak zdarza, że kierowca wykonuje jeden kurs przed godziną 8 do szkoły, a potem o 15 jedzie z powrotem, więc to też nie jest tak, że zupełnie, to jest też kwestia nieefektywnego wykorzystywania pracy. I to jest jeszcze zupełnie inna kwestia. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze, ja bardzo bym nie chciał tutaj rzucać konkretnymi liczbami, że to jest za mało o tyle, a za dużo o tyle. Natomiast na pewno jest duży problem i ja tutaj osobiście dostrzegam pewnego rodzaju, może nie chaos, ale taką jakiegoś rodzaju niespójność. Bo z jednej strony mamy ten fundusz walki z wykluczeniem komunikacyjnym, który stworzył poprzedni rząd, a obecnie ta nowelizacja ustawy ma trochę zmodyfikować jego funkcjonowanie, czyli właśnie likwidację białych plam i próba pojawienia się autobusów na terenach mocno, że tak powiem, wykluczonych komunikacyjnie. Z drugiej strony mamy transport kolejowy, gdzie samorządy wojewódzkie, które w największej mierze odpowiadają za jego organizację i finansowanie, mają zapisane środki na finansowanie kolei w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. To jest narzędzie, które zostało wprowadzone ponad 20 lat temu, kiedy samorządy, tak jak wspominałem na początku, zostały ustawowo zobowiązane do finansowania i organizowania transportu kolejowego, ale to jest inne źródełko. Czyli teraz mamy tak, jednego integratora, dwa źródełka. Dalej, mamy wielkie miasta, które są w zasadzie pozostawione same sobie, bo one na przykład nie mogą ubiegać się o refundację ulg ustawowych, bo tak jest zapisane, a to są przecież ogromne koszty, które te miasta ponoszą i ustawodawca wyszedł z założenia, że metropolie są na tyle bogate, że sobie poradzą. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może mamy mało czasu, więc oczywiście nie ma możliwości wchodzenia w szczegóły, ale gdyby tak w te szczegóły powchodzić, to doszlibyśmy prawdopodobnie do wniosku, że tych jakby wysp transportowych, lepszych, gorszych, bardziej narażonych na zatopienie albo mniej, jest dużo, natomiast nie ma moim zdaniem takiego systemowego właśnie pomysłu, jak to wszystko spójnie powinno powinno funkcjonować i jak to wszystko spójnie finansować. To jest moim zdaniem duży problem.
11: Te zmiany, które nas czekają, najprawdopodobniej jeśli zostaną uchwalone, no ale pewnie zostaną, to tak właściwie to jest zmiana nazwy, tak? Bo wcześniej istniał Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych i on teraz stanie się Funduszem Przeciwdziałania Wykluczeniu Transportowemu. Czemu ten poprzedni fundusz nie rozwiązał problemu wykluczenia transportowego? Bo wydaje się, że...
12: Przepraszam. On w wielu wypadkach rozwiązał problem wykluczenia. Jest wiele regionów, wiele obszarów w Polsce, gdzie dzięki środkom z tego funduszu, który funkcjonuje już chyba od 19 roku, nie pamiętam, ale chyba tak, chyba 19, wielu obszarach, gdzie był bardzo duży problem z niedostępnością, czy wręcz brakiem transportu publicznego, w tym momencie ten transport, oczywiście jak na realia terenów daleko poza metropoliami i tak dalej, no słabo zaludnionych, wiadomo, że nie chodzi o kursowanie autobusów co 3 minuty. Natomiast no generalnie było tak, że transportu nie było, albo był transport w standardzie 1-2 kursy dziennie, a teraz ta oferta jest już lepsza. Natomiast problem zasadniczy polega na tym, i tu jest ta różnica między dotychczasową i obecną formułą funkcjonowania tego funduszu, że wtedy był to projekt, był to wtedy fundusz dobrowolny. Czyli krótko mówiąc, jeżeli jakiś samorząd, czy grupa samorządu, bo też niejednokrotnie związki samorządowe korzystały z tych środków, dochodziły do wniosku, tak, u nas jest problem, idziemy po pieniądze, robimy transport publiczny, to ten transport publiczny się pojawiał. I często jest tak, i tu jest ta różnica, ten marszałek jako integrator, to likwidowanie białych plam, że w tym momencie jest sytuacja taka, że w wielu regionach mamy gminę czy powiat X, obok mamy gminę czy powiat Y o dokładnie takim samym potencjale ludnościowym, turystycznym, rozwiniętego rynku usług i w jednej gminie czy w powiecie ten transport publiczny funkcjonuje na w miarę przyzwoitym poziomie dzięki właśnie środkom z funduszu, bo tutaj samorządowcy jednak stwierdzili, że to jest ważne, a w sąsiednim samorządzie wójt czy starosta twierdzi, a przecież my mamy, u nas na każdym podwórku stoją po 3 samochody, nam żaden transport publiczny nie jest potrzebny. I to jest ten problem, bardzo istotny. To jest bardzo istotny problem, że właśnie w tym momencie samorządowcy zostaną, no jakiś, znaczy przynajmniej mam nadzieję, że tak będzie, zostaną ustawowo zobowiązani do tego, że jednak muszą uznać, że to wykluczenie na ich terenie istnieje.
11: Jest w tym projekcie jeszcze jeden bardzo ciekawy fragment mówiący o tym, że jeśli chodzi o gminy wiejskie albo miejsko-wiejskie, to tam jak się nie da zorganizować takiego transportu, to będzie dofinansowanie dla, no nie wiem, można to nazwać taksówek, tak, czyli do transportu prywatnymi samochodami, tak?
12: To jest rzeczywiście coś, co można uznać za taką hybrydę, coś, co jest pomiędzy transportem publicznym a zwykłym samochodem prywatnym, tak? Czyli coś, co się nazywa transportem na żądanie i rzeczywiście to może być transport realizowany samochodem osobowym. Nie wykluczam, że w praktyce będzie to też oznaczało na przykład możliwość realizacji jakimiś minibusami, prawda? Bo to niekoniecznie musi być osobówka dla 4 pasażerów i kierowcy. I ma to funkcjonować w taki sposób, że dany samorząd określa w jakich godzinach i w jakich relacjach, a głównie dotyczy to właśnie możliwości połączenia na przykład pomiędzy gminą a miejscowością w danej gminie, gdzie tego transportu publicznego nie ma, bądź jest bardzo słaby. I to będzie funkcjonować w taki sposób, że z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia, w uwzględnieniu właśnie tych tras i godzin funkcjonowania, zainteresowany pasażer może sobie taki transport zamówić i też oczywiście będzie konkretna opłata uiszczana zgodnie z cennikiem, to nie na zasadzie takiej, że jak taksówka i prawda taksometr, tylko będą z góry określone stawki. No to jest oczywiście ciekawy pomysł.
11: I to będzie dopłata, rozumiem, z pieniędzy publicznych, żeby te stawki nie były wysokie.
12: Tak. Tak, dokładnie. I oczywiście to jest ciekawe rozwiązanie, dlatego że no, to jest z jednej strony jest to jedna z możliwości walki z wykluczeniem komunikacyjnym, a z drugiej strony no, nie przepalanie pieniędzy w sytuacji, gdzie puścilibyśmy regularną linię autobusową i nikt albo prawie nikt by nie jeździł. Więc to rzeczywiście to jest ciekawe rozwiązanie, chociaż też trzeba powiedzieć, że na przykład zdarzały się miasta, na przykład w Szczecinie był taki eksperyment, że tam miała funkcjonować linia autobusowa właśnie w ramach transportu na żądanie, że był zrobiony rozkład, tylko że musiała się zrobić grupa pasażerów, która chciała jechać. No i tak z tego, co kojarzę, to tak to nie za bardzo wyszło, ale być może na terenach wiejskich no będzie to zupełnie inaczej, jeżeli rzeczywiście będzie to w takim małym standardzie samochodów osobowych.
11: No bo tutaj nie trzeba będzie zbierać grupy, tylko po prostu rozumiem, że ktoś, nie wiem, będzie musiał pojechać, wie wcześniej, że musi jechać do lekarza gdzieś tam do powiatu, do gminy, do siedziby gminy i nie ma jak, więc sobie z wyprzedzeniem może zamówić samochód i w ten sposób sobie dojedzie, tak? Rozumiem, że to w takich sytuacjach może być pomocne, że tam do jakiegoś urzędu, do lekarza, jakaś rozmowa o pracę, ewentualnie tego typu rzeczy, o których wiemy wcześniej, tak?
12: No taki transport okazjonalny, tak, który z jednej strony możemy, to nie jest sytuacja taka, że właśnie tak jak wzywamy taksówkę na za 15 minut, bo coś się wydarzyło, tylko coś, co możemy zaplanować, a jednocześnie no raczej nie będzie to spełniać standardów codziennych dojazdów do pracy i szkoły.
11: Jeśli przyjmiemy teraz, że to wejdzie w życie, to tak nie wiem, za trzy lata, na co pan będzie patrzeć, jak trzeba będzie ocenić, czy faktycznie te przepisy pomogły, czy nie pomogły? Co się najbardziej powinno zmienić?
12: No przede wszystkim to, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli czy rzeczywiście te białe plamy zostały polikwidowane i z drugiej strony, czy samorządy wojewódzkie, które mają duże doświadczenie w zakresie transportu kolejowego, ale większość z nich ma doświadczenie tylko w zakresie organizacji transportu kolejowego, gdyż skala organizowania przewozów autobusowych przez województwa jest na razie stosunkowo nieduża. I pytanie, oczywiście to też różnie zależy, bo są regiony, które całkiem sporo mają własnych linii autobusowych wojewódzkich, ale są takie, które nie mają ich w ogóle. Mhm. Więc no też bardzo, bardzo istotna będzie kwestia taka, czy samorządy wojewódzkie podołały temu, żeby właśnie spoglądać kompleksowo na problem funkcjonowania transportu publicznego w całym regionie, gdzie jednak to już nie będą miały do czynienia z kilkoma czy kilkunastoma liniami kolejowymi, jakkolwiek rozrzuconymi po całym województwie, no to jednak ograniczona ta i sieć kolejowa i liczba połączeń, tylko czy właśnie będą w stanie na to efektywnie spojrzeć we współpracy z innymi samorządami i wspólnie skutecznie z tym wykluczeniem komunikacyjnym walczyć. Wydaje mi się, że tak, biorąc pod uwagę to, że większość samorządów jednak dobrze radzi sobie z organizacją transportu kolejowego, no ale oczywiście możemy się umówić na rozmowę za 3-4 lata i sprawdzimy, jak to się.
11: I sprawdzimy, i trzymamy kciuki za samorządy. Bardzo dziękuję. Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję.
11: Ten projekt ustawy, o którym rozmawialiśmy, jest w tej chwili w Sejmie po pierwszym czytaniu, jest w komisjach sejmowych. To było południowe wydanie magazynu EKG. Za moment wraca TOK 360 i Filip Kekusz. Teraz informacje TOK FM. Dziękuję. Rafał Hirsch.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Autopromocja.
13: Jest taki czas w życiu rodzica, kiedy radość miesza się z lękiem, a ekscytacja z ekstremalnym zmęczeniem.
14: To okres zaraz po narodzinach dziecka. Jak karmić, kiedy usypiać, jakie witaminy podawać. Porad, co i jak robić, jest w sieci bez liku. Ale my zapytamy o to pediatrę.
13: Czas rodziców, sobotę o 13. Zapraszamy.
14: Ula Malko.
13: Krzysztof Horwat.
15: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
16: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
17: Mamusia, przychodź. chodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
18: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
20: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
21: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
22: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
21: Bo w Media
23: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe. Oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
24: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
25: Na paznokcie.
24: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
26: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: Trwa trójstronny zespół do spraw ochrony zdrowia. Bierze w nim udział ministra. Salmonella w Toruniu i okolicach dała o sobie znać, zachorowały dzieci i seniorzy. Argentyna i Hiszpania już w niedzielę powalczą o tytuł. Mundial budzi coraz większe emocje. Minuta po 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje. To KFM. W Warszawie rozpoczęło się spotkanie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia z udziałem szefowej resortu Jolanty Sobierańskiej-Grędę. Na stole jest m.in. górny limit zarobków lekarzy, o którym resort zdrowia chce rozmawiać ze związkowcami. Marcin Starzec.
30: Ministerstwo Zdrowia chce omówić m.in. stawkę maksymalną 240 zł za godzinę pracy lekarza w publicznym szpitalu. W agendzie również budżety samych lecznic. Projekty uporządkowania ich finansów trafią w przyszłym tygodniu do Rady Ministrów. Wiceprezes NFZ Jakub Szulc mówił przed spotkaniem w TOK FM, że kończą się też prace nad zakazem umów procentowych od wartości świadczenia, czyli tak zwanych licytacji między lekarzami.
31: Nie będzie można zawierać umowy na procent od wartości świadczenia, które jest rozliczane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
30: Nowe przepisy mają też wymusić pełną jawność umów z lekarzami kontraktowymi. Marcin Starzec, TOK FM.
29: Już 62 osoby z Torunia i okolic mają objawy zakażenia salmonellą. Zachorowały dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkola w podtoruńskim Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu przebywa aktualnie 6 osób. Wszystkie placówki korzystały z usług tej samej firmy cateringowej. Jak mówi Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, są już pierwsze wyniki badań próbek pobranych w żłobku, od którego ruszyła fala zachorowań.
32: Pierwsza partia badań żywności, m.in. jajek, past jajecznych czy pojemników, okazała się ujemna. Podobnie nie wykryto bakterii w wymazach pochodzących z talerzy dziecięcych.
29: Badania trwają. Prowadzone są też szczegółowe wywiady z rodzicami i opiekunami dzieci. Prokuratura chce uniewinnienia lekarzy w sprawie leczenia ojca Zbigniewa Ziobry. Prokurator wniósł o utrzymanie wyroku uniewinniającego. Oskarżyciel stwierdził, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy medycy popełnili błąd. Dziś sąd przyjmuje kolejne mowy końcowe w procesie odwoławczym dotyczącym ewentualnych błędów w leczeniu zmarłego w krakowskim szpitalu w 2006 roku Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sąd pierwszej instancji uniewinnił medyków. Amerykańska armia będzie sprawdzać poziom testosteronu u żołnierzy. Zapowiedział to sekretarz obrony Pete Hegseth. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
33: Coroczne badania pod kątem testosteronu będą obowiązkowe. U żołnierzy powyżej 30 roku życia wojskowym z jego niskim poziomem zostanie zaproponowana dobrowolna terapia hormonalna. Jesteśmy winni naszym żołnierzom absolutnie najlepszą opiekę medyczną na świecie, mówi amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth.
34: Taking care of your long-term health.
33: Dbanie o zdrowie w perspektywie długoterminowej oznacza utrzymanie siły, odporności i sprawności nie tylko z myślą o kolejnej misji, ale o całym życiu. Guardian komentuje, kwestia testosteronu stała się polityczną obsesją dla prawicy, a konserwatywne amerykańskie media alternatywne często zajmują się rzekomym kryzysem męskości. Tomasz Rzkowski, TOK FM.
29: Argentyna zmierzy się z Hiszpanią w finale Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Leo Messi i spółka pokonani 2-1 Anglików. Chociaż aktualny król strzelców mundialu nie zdobył tym razem bramki, to na jego koncie można zapisać 2 asysty. Tym cenniejsze, że Argentyńczycy gole strzelali w końcowych minutach półfinałowego meczu. Anglicy po bramce Gordona od 55 minuty prowadzili, ale to do nas należała końcówka, stwierdził Lionel Scaloni, trener Argentyny.
0: Szczerze uważam, że ta drużyna gra najlepiej, gdy jest pod presją, a gdy jesteśmy pod presją, to przeciwnik zaczyna się wahać.
29: A Anglicy znów mogą mówić, że byli o krok od sukcesu. To kapitan drużyny Harry Kane.
0: To podobna historia jak w poprzednich turniejach. Mam wrażenie, że tym razem mieliśmy problemy z utrzymaniem tempa gry.
29: Finał mundialu w niedzielę wieczorem. W całej Polsce dzisiaj powyżej 25 stopni. Najcieplej w tym momencie jest w Rzeszowie, 28. Na południowym wschodzie i w centrum mogą dziś pojawić się burze. Jutro będzie jeszcze cieplej.
1: 13.05, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Katarzyna Nocuń z Rynku Zdrowia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozpoczął się Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia. To ma być kolejny etap, posiedzenie Trójstronnego Zespołu oczywiście. To ma być kolejny etap rozmów poświęconych temu, jak ten system ochrony zdrowia naprawić. Ministerka Jolanta Sobierańska-Grenda miała zabrać głos o 12.30, a pani jest na tym spotkaniu. To chciałbym się w pierwszej chwili zapytać o to, jakie emocje towarzyszą poszczególnym stronom, biorąc pod uwagę, że jak opisywała pani w Rynku Zdrowia, to może być spotkanie pełne gorących dyskusji.
2: Rzeczywiście, spotkanie zaczęło się tuż po godzinie 12.30 i minister zdrowia jest na miejscu. Jakie emocje towarzyszą? Na pewno jest tutaj taki aspekt godnościowy, bo przypomnijmy, że minister zdrowia projekt reform przedstawiła w ubiegłym tygodniu i wówczas strona społeczna, pracodawcy i związki zawodowe czekały tutaj w centrum dialog na to, że pani minister przyjedzie, że te propozycje przedstawi i przynajmniej chwilę porozmawia z uczestnikami zespołu. No ale pani minister nie przyjechała wówczas, niestety zmieniła plany. Wcześniej była, przedstawiała reformę premierowi. No i tutaj strona społeczna ma takie oczekiwanie, żeby pani minister określiła ramy tego dialogu. Podkreślają, że bez ich udziału te reformy rząd nie będzie w stanie ich przeprowadzić, wdrożyć. Więc to jest jeden element. Kolejny element to konkrety. To znaczy też trzeba przypomnieć, że pani minister przedstawiła w zasadzie prezentację na konferencji. Nie były to takie doprecyzowane przepisy zmian w prawie. Tu chodzi głównie o stawkę 240 zł brutto za godzinę, która miała być maksymalna w ochronie zdrowia, ale też zapowiedziała uregulowanie kontraktów, czyli tych kontrowersyjnych umów, dzięki którym, na których lekarze prowadzący działalność gospodarczą są w stanie osiągać takie wysokie miesięczne wynagrodzenia, 100 tysięcy, 300 tysięcy złotych. O tych wynagrodzeniach media pisały ostatnio bardzo dużo. No ale strona społeczna mówi, chcemy zobaczyć te rozwiązania konkretne, jak to ma wyglądać, też na jakiej podstawie ustalono stawkę, chociażby 240 zł, no i jaki efekt ona, czy Ministerstwo Zdrowia wie, jaki efekt to przyniesie, to znaczy na jakie, które grupy dokładnie zawodowe wpłynie, jaki będzie tego rezultat, czy są takie modele, czy Ministerstwo Zdrowia ma w ogóle takie projekcje.
1: A spodziewa się pani, że ma takie projekcje, czy że to był projekt przygotowywany na kolanie, bo przypomnijmy, w środę zostały te zmiany ogłoszone, a kilka dni wcześniej, w piątek czy w czwartek, premier Donald Tusk wezwał ministerstwo.

0: niektóre rozwiązania można wdrożyć rozporządzeniem czy zarządzeniem prezesa NFZ-u, to jeśli chodzi o ingerencję w swobodę działalności gospodarczej, tu muszą być zmiany w ustawach. Szczerze nie wiem. Zastanawiałam się nawet, czy to przeniesienie tego spotkania na tydzień później nie jest związane z tym, że Ministerstwo Zdrowia chce przedstawić właśnie no już taki konkret na papierze, ale no to zobaczymy. Zobaczymy, co powiedzą uczestnicy tego spotkania po wyjściu. Trudno, z tego co wiem, mamy takie w redakcji informacje, że kancelaria premiera oczekuje i jakby monitoruje proces wdrażania tych, czy przygotowywania tych zmian, więc Ministerstwo Zdrowia no, raportuje jakoś kancelarii etapy, na których jest i na jakim etapie jest przygotowywanie tych rozwiązań, które zostały zapowiedziane w ubiegłym tygodniu.
1: A to jest etap przygotowywania rozwiązań, jasne. Jest też strona społeczna, która mówi, że bez niej te reformy nie zostaną przeprowadzone i słusznie. Wobec tego pytanie, na jakim etapie w tym momencie jest dyskusja dotycząca tych zmian. I wspomniała pani też o ramach dialogu. To rozumiem, że to oznacza stwierdzenie, jak daleko można się przesunąć, odsunąć od tych postulatów, które zostały przedstawione w tym referacie na konferencji prasowej na rzecz postulatów na przykład medyków, na przykład zwiększając tę stawkę godzinową.
0: Mhm. Tutaj rzeczywiście dyskusja ogniskuje się wokół wynagrodzeń, natomiast strona społeczna mówi, że tutaj przypomnijmy, że biorą w niej udział przedstawiciele związków zawodowych i pani Maria Ochman z Solidarności mówiła tutaj nam, dziennikarzom przed wejściem, że oczekuje od ministerstwa też takich zmian, które sprawią, że lekarze czy medycy będą przechodzić na umowę o pracę jako na tą bezpieczniejszą formę zatrudnienia. To nie znalazło się w postulatach, w punktach reformy, bo stawka, ta stawka w ogóle 240 zł, jest z nią taki problem, że rzeczywiście nie do końca wiadomo, co było podstawą do jej takiego wymiaru. Słusznie zwracana jest uwaga, że dopiero ustawa, na której podpisanie, czy która czeka na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, ma spowodować, że agencja, która agreguje dane z podmiotów leczniczych, między innymi ze szpitali, będzie mogła zebrać te dane w taki sposób, które pozwolą nam jako społeczeństwu dowiedzieć się, jaka jest na przykład mediana kontraktów lekarskich w przypadku nie konkretnego lekarza zmieniania nazwiska, ale jednej osoby w systemie. Więc tutaj uzasadnione chyba są te zastrzeżenia strony społecznej, która mówi, że no, nie wiemy tak naprawdę, na czym stoimy, tak? Jeśli chodzi jak te rozwiązania też jednocześnie mogłyby wpłynąć na rozregulowanie tego systemu, doregulowanie. I to są chyba istotne pytania z punktu widzenia też bezpieczeństwa pacjentów, bo na pewno spowodowałoby ruchy na rynku. Mam tu na myśli system publiczny, system prywatny, które są połączone, to znaczy lekarze pracują i tu łączą te role.
1: To jest jedna rzecz. A jak pani obserwuje to, co przedstawiła pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda, także to, w jaki sposób odnosi się do tego strona społeczna, czy te zmiany, które chce wprowadzić resort zdrowia, to są zmiany, które rzeczywiście można określić mianem reformy systemu. To jest tak, że tutaj to jest plaster, który można przyłożyć do tej rany, która pojawia się w systemie ochrony zdrowia, czy może jest to już taka poważniejsza operacja, która sprawi, że rzeczywiście ten system będzie odrobinę bardziej stabilny, nie będziemy co kilka miesięcy mówić chociażby o kryzysie finansów NFZ-u.
0: Mhm. Na pewno była to potrzeba wywołana kontrowersyjnymi informacjami, inaczej informacjami wywołującymi kontrowersje społeczne i taki oburzenie, myślę, Więc sama konferencja była jakiegoś rodzaju odpowiedzią na to i wynikała z potrzeby szybkiej reakcji, żeby pokazać, że działamy, chcemy na te

0: problemy ujawnione odpowiedzieć. Natomiast no jest to tylko drobny wycinek. Mhm. Na pewno plusem jest to, że zaczęto o pewnych problemach rozmawiać. Znaczy to, że te kontrakty są wysokie i tak wysokie, że lekarze zarabiają, potrafią zarabiać no, 300 tysięcy złotych miesięcznie nawet w publicznym systemie ochrony zdrowia, to jest wiedza sprzed kilku lat, dwóch, trzech. No na pewno ja już 2-3 lata temu wiedziałam, że takie zjawisko funkcjonuje w systemie. Natomiast nie było tego punktu zapalnego, żeby dowiedziało się o tym całe społeczeństwo. O tym się stał dopiero przypadek szpitala południowego. Więc niewątpliwie jest to moment, w którym można zacząć rozmowę o poważnej reformie systemu ochrony zdrowia. Mam takie obawy, czy on nie zostanie przegapiony. Mhm. To znaczy, że rzeczywiście skupimy się, rozmówcy skupią się na stawce 240 zł, czy może wyższej, może niższej. Wydaje się, że z jedną z sensownych takich propozycji, ale jej nie było, nie pojawiła się w prezentacji Ministerstwa Zdrowia, to jest uregulowanie wynagrodzeń w systemie ochrony zdrowia, bo mamy ustawę o najniższym wynagrodzeniu, nie mamy przepisów, które regulują ten pułap górny wynagrodzeń, więc tu pojawia się taki pomysł ze strony pracodawców, ale nie leży on jako, nie jest on jako taka oficjalna propozycja, jedynie w dyskusji i debacie publicznej, stworzenie siatki wynagrodzeń, w której zróżnicujemy jednak wynagrodzenie lekarza pracującego w nocy na szpitalnym oddziale ratunkowym i lekarza, który pracuje w poradni specjalistycznej, przyjmuje planowych pacjentów. Tak, jest to zupełnie inny rodzaj obciążeń, odpowiedzialności i to ta stawka 240 zł ma sporo wad. Mhm. Pytanie, czy zbyt długa dyskusja, zbyt długie takie przeciąganie liny, czy oczekiwania zbyt duże w tym momencie na taką pogłębioną reformę, która miałaby się wydarzyć za, nie wiem, miesiąc, czy rozpocząć za dwa, to jest, czy to się uda, czy po prostu nie rozejdzie się po kościach, że tak powiem, cała ta historia i cała ta atmosfera, która no, na pewno przyparła i premiera, i postawiła premiera i minister zdrowia w okolicznościach, w których no, musieli podjąć działania.
1: Bardzo dziękuję. Katarzyna Nocuń z Rynku Zdrowia jest z nami. Obraduje Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia. Na tych obradach jest także Tomasz Fęska, który będzie relacjonował rezultaty tych rozmów na antenie TOK FM. Zapytam inaczej. Po godzinie 14 w TOK FM Anna Piekutowska już teraz w studiu. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam serdecznie. Pierwszym naszym tematem, którym się zajmiemy, będzie to, że już w sobotę ulicami Warszawy przejdzie pierwszy w Polsce Marsz Dumy Osób z Niepełnosprawnościami. Okazuje się, że w ogóle lipiec jest miesiącem Dumy Osób z Niepełnosprawnościami i porozmawiam z organizatorką o tym, czy właściwie o co chodzi w tym marszu? Czy osoby, które mają niepełnosprawności w Polsce, mają być z czego dumne? Dlaczego taka forma, a nie kolejna konferencja, kolejna debata, czy kolejny protest po prostu ma być bardzo pozytywnie? Nawet powstała flaga, wyobraź sobie, taka różnokolorowa, która ma bardzo złożoną symbolikę i mam nadzieję też, że moja gościnie o tym opowie.
1: Ta rozmowa po godzinie 14, wtedy zaczyna się program Zapytam Inaczej. TOK 360 trwa, 13.20 informacje, a po informacjach porozmawiamy o wielkich zmianach, jakich doczekali się mieszkańcy Gibraltaru.
3: Autopromocja.
4: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
3: to do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegad. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 20 lat więzienia dla sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Łukasz Żak usłyszał wyrok. Do tragedii doszło we wrześniu 2024 roku. W zdarzeniu zginął 37-letni mężczyzna. Jego żona i dwójka małych dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Jak wykazało śledztwo, Żak prowadził pod wpływem alkoholu, jechał ponad 220 km na godzinę, a w ręce trzymał telefon, którym nagrywał swoją brawurową jazdę. Po wypadku uciekł, nie udzielając pomocy poszkodowanym. Skazani zostali przed chwilą również koledzy Łukasza Żaka, którzy pomogli mu w ucieczce. Klub Centrum domaga się ujawnienia informacji w sprawie finansowania polityków prawicy. Ugrupowanie złożyło w tej sprawie wniosek do marszałka Sejmu o uzupełnienie porządku obrad najbliższego posiedzenia. Posłowie domagają się, by służby publicznie przedstawiły wszystkie informacje o przelewach od podmiotów z branży kryptowalut na fundacje powiązane z czynnymi posłami m.in. PiS i Konfederacji. Chodzi o doniesienia o finansowaniu polityków przez spółki związane z Zonda Krypto, m.in. byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro czy posła Przemysława Wiplera. Przebieg procedury powołania sędziego może wystarczyć do podważenia jego niezawisłości i bezstronności, jeśli doszło do nieprawidłowości mogących wzbudzić wątpliwości co do wpływu innych władz na nominację. Tak wynika z dwóch wyroków ogłoszonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyroki w dwóch sprawach zapadły w odpowiedzi na pytania prejudycjalne Polskiego Sądu Najwyższego dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. Brytyjski regulator rynku medialnego Ofcom wszczął dochodzenie w sprawie serwisu TikTok. Regulator bada, czy platforma wystarczająco dobrze chroni dzieci przed szkodliwymi treściami. Ofcom ogłosił, że pod lupę bierze m.in. automatyczne mechanizmy mające określić wiek użytkownika. Gdyby okazało się, iż TikTok narusza przepisy, na operatora może zostać nałożona kara do 18 milionów funtów albo 10% globalnych przychodów. Ekonomia, zarządzanie i psychologia to najczęściej wybierane kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Uczelnia odnotowała jeden z najlepszych wyników rekrutacji w historii. Według wstępnych danych na uczelnię zgłosiło się ponad 37,5 tysiąca kandydatów, którzy dokonali prawie 75 tysięcy rejestracji. Uniwersytet Warszawski jest największą i jedną z najstarszych polskich szkół wyższych. W informacjach to wszystko, a teraz pogoda. Padać i zagrzmieć może dziś w centrum i na południu. W większości kraju jednak sporo słońca. Termometry pokażą maksymalnie od 26 do 30 stopni. Najchłodniej na samym wybrzeżu. 21 na plusie.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Ogłoszenie płatne.
3: Rowerowy stan rzeczy to cykl o tym, jak dbać o rower, o przepisach i bezpieczeństwie, a także inspiracje do rowerowych podróży. Czy można jeździć rowerem po chodniku? Mówi ekspert ruchu drogowego Sylwester Pawłowski.
8: Ostatnio codziennie praktycznie tłumaczę, w jakich sytuacjach można legalnie jeździć na rowerze po chodniku, bo tu przepisy są zaskakujące, bo dają nam taką możliwość, nie tylko w warunkach pogodowych, które są kiepskie, czyli jest duża mgła, pada śnieg, intensywny deszcz i tak dalej. To są właśnie warunki atmosferyczne, które dają nam możliwość jazdy po chodniku, niezależnie od warunków technicznych tego chodnika, ale mamy jeszcze możliwość jazdy po chodniku, jak opiekujemy się dzieckiem do lat 10.
11: Które kieruje swoim rowerem.
3: Cała rozmowa o najważniejszych przepisach dotyczących ruchu rowerowego już dziś na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
12: To było ogłoszenie płatne.
1: 13.05, 13.25, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami dr Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
13: Dzień dobry.
1: Gibraltar teraz w TOK 360 w ramach takiego naszego letniego cyklu, w którym zajmujemy się tymi państwami i terytoriami, które rzadko goszczą w polskich mediach, ale akurat o Gibraltarze w tym tygodniu głośno, bo we wtorek w Brukseli Wielka Brytania i Unia Europejska podpisały umowę w sprawie statusu tego terytorium po Brexicie. Porozumienie wprowadza swobodny przepływ osób i towarów, co oznacza, że rozmontowano ogrodzenie, które prawie 120 lat oddzielało to brytyjskie terytorium od Hiszpanii. Premier Pedro Sanchez, premier rządu w Madrycie, mówi o usunięciu trwającej od 300 lat otwartej rany. No właśnie, jak to się stało w ogóle, że ów półwysep trafił pod kontrolę Wielkiej Brytanii?
13: Został zawojowany, mówiąc w największym skrócie, na początku XVIII wieku.
1: I to było coś, co przydało się Wielkiej Brytanii. Dlaczego?
13: No, z oczywistych powodów ta posiadłość brytyjska, tak? Dzisiaj brytyjskie terytorium zamorskie no, ma strategiczne położenie, jest w obszarze cieśniny gibraltarskiej. Tutaj można dodać, że jest taki paradoks, że mamy z kolei po afrykańskiej, amerykańskiej stronie Morza Śródziemnego hiszpański odpowiednik Gibraltaru, czyli Ceutę. No ale tak czy siak jest to początkowo pamiętajmy, że to była twierdza i malutkie miasteczko, takie można powiedzieć w podgrodzie, tak? Posługując się językiem staropolskim. Ta twierdza zapewniała projekcję siły dla floty brytyjskiej w tym obszarze związanym z przez długi czas jedynym wejściem na Morze Śródziemne. Dzisiaj jest dostępne jeszcze tylko drugie alternatywne wejście w postaci kanału Suezkiego, tak?
1: Biorąc pod uwagę to, jak wyglądała sytuacja ostatnich 120 lat, to było maleńkie podgrodzie. Teraz na Gibraltarze mieszka prawie 40 tysięcy osób oddzielonych płotem od Europy terytorialnej. Te kontrole po Brexicie, kontrole przejścia granicznego między Hiszpanią a tym brytyjskim terytorium stały się o wiele bardziej uciążliwe niż były do tej pory. Wcześniej jednak też istniały. Wobec tego, co to likwidacja tego płotu oznacza dla samego Gibraltaru, dla różnych aspektów życia jego mieszkańców.
13: Tutaj pan był uprzejmy wspomnieć te 120 lat. To jest moim zdaniem trochę arbitralna data. Dlatego może tylko w dwóch zdaniach wyjaśnię. Gibraltar został ostatecznie w sensie prawnym, nie tylko takiego faktycznego posiadania, przekazany koronie brytyjskiej przez koronę hiszpańską na mocy traktatu z Utrechtu.
1: Tak.
13: To był początek XVIII wieku, czyli w ogóle obecność brytyjska na tym terytorium trwa już, no nie chciałbym tego liczyć dokładnie, no, ale solidne 300 lat spokojnie możemy założyć. I w tym czasie, jeszcze w XVIII wieku, dokonała się wymiana ludności. To znaczy Gibraltar przestał być terytorium zamieszkałym przez Hiszpanów, a stał się zamieszkany przez to, co dzisiaj można nazywać taką grupę, którą można nazywać Gibraltarczykami, ale pierwotnie to byli, można powiedzieć, zwolennicy Wielkiej Brytanii z całego basenu Morza Śródziemnego, zaczynając od sefardyjskich Żydów z różnych państw arabskich, przez Maltańczyków, przez Francuzów kontrrewolucjonistów pod koniec XVIII wieku. Więc tutaj warto podkreślić, że Gibraltarczycy nie są Hiszpanami. Tak? Kolejna rzecz, którą warto podkreślić, to to, że Gibraltar do lat 60. XX wieku miał status kolonii wojskowej. To znaczy to była po prostu wielka baza, znaczy wielka jak wielka, duża baza brytyjska, rządzona i administrowana przez wojsko brytyjskie. Włącznie z tym, że na przykład kobiety, cywile kobiety rodzące w Gibraltarze do lat 60. rodziły dzieci w szpitalu wojskowym. Więc to był w skali całego Imperium Brytyjskiego szpital, który miał największy szpital wojskowy, o największym oddziale położniczym, taka ciekawostka. I od lat 60. Wielka Brytania zaczęła nadawać autonomię lokalną Gibraltarowi i ten proces stopniowo się rozwijał do wczesnych lat 2000, kiedy Gibraltar, można powiedzieć, uzyskał ostatecznie taki status w zasadzie samodzielnego podmiotu związanego z Wielką Brytanią w wymiarze polityki obronnej i zagranicznej, ale poza tym jest to całkowicie, można powiedzieć, prawie że samodzielne państwo, tak? Oczywiście w okresie członkostwa brytyjskiego większość problemów granicznych między Hiszpanią a Wielką Brytanią, to warto podkreślić, że Hiszpania od przynajmniej czasów generała Franco konsekwentnie jakby domaga się zwrotu Gibraltaru w oparciu o zasadę dekolonizacji, to znaczy interpretacja hiszpańska jest taka, że to jest kolonia i należy ją zdekolonizować, czytaj wrócić do korony hiszpańskiej. Interpretacja brytyjska jest taka, że Gibraltar stał się jakby de facto niezależnym państwem, czy niezależnym przynajmniej narodem i w związku z tym ma prawo określić swoją przyszłość w oparciu o zasadę samostanowienia. Ale ten problem był jakby przez bardzo długi czas wyciszone z powodu wspólnego członkostwa w Unii Europejskiej obu państw. Natomiast wraz z Brexitem oczywiście tu warto podkreślić, że Gibraltar głosował w 90% przeciwko Brexitowi. Od razu pojawił się problem granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. No i właśnie to porozumienie ostatecznie służy uregulowaniu tego problemu. To porozumienie, o którym pan wspomniał.
1: Pedro Sanchez, kiedy brał udział w tym podpisaniu tego porozumienia dotyczącego regulacji Gibraltaru, wspomniał też o tym, że mimo iż ta 300 lat rana wciąż, znaczy została zamknięta, to z drugiej strony Hiszpania wciąż domaga się przywrócenia Gibraltaru właśnie na terytorium Hiszpanii. Wiadomo, że teraz był moment na to, żeby jeszcze o tym rozmawiać, ale czy widzi pan w przyszłości rzeczywiście jakaś możliwość znowu przeniesienia tego terytorium pod jurysdykcję Hiszpanii?
13: Tak i nie. Znaczy, powiedzmy dwa słowa o tym, co zostało podpisane. Podpisane zostało przystąpienie Gibraltaru do strefy Schengen. W związku z tym znoszone są kontrole graniczne między Gibraltarem a Hiszpanią i, co istotne, ustanawiane są kontrole graniczne na lotnisku gibraltarskim, w porcie gibraltarskim, wobec wszystkich osób przyjezdnych, w tym, co istotne, obywateli Wielkiej Brytanii, poza oczywiście przedstawicielami służb mundurowych, tak, które, bo tam w Gibraltarze ciągle jest po prostu baza wojskowa, tak, brytyjska. Ale tak jak i normalny cywilny ruch brytyjski przechodzi przez kontrole analogiczne do wjazdu na terytorium Unii Europejskiej w dowolnym innym miejscu. No i druga bardzo ważna rzecz to to, że te kontrole w imieniu, Hiszpanii, one są sprawowane jakby podwójnie przez przedstawicieli władz gibraltarskich jako tego terytorium autonomicznego oraz przedstawicieli państwa Unii Europejskiej, którym w tym przypadku, jak nie trudno się domyślić, jest Hiszpania. Więc mamy taki pierwszy krok w stronę pewnego rodzaju legalizacji i instytucjonalizacji jakby obecności hiszpańskich służb mundurowych na terytorium Gibraltaru. Natomiast jak pan pyta o taką... Ale to nie znosi cenności Gibraltaru jako bazę wojskowe dla Wielkiej Brytanii. I w tym sensie Wielka Brytania, moim zdaniem, będzie chciała utrzymać obecność na tym terytorium. No i po drugie, nie znosi to kwestii tej autonomii, do której Gibraltarczycy już się bardzo mocno przyzwyczaili. Na niej zbudowali specyficzny dla siebie model biznesowy. Gibraltar jest centrum usług bankowych i centrum usług online, w tym między innymi hazardu online. I tam jest bardzo wysoki produkt krajowy brutto na mieszkańca, więc to jest taka enklawa, która no, żyje sobie bardzo dobrze i żyje generalnie lepiej niż otaczające ją terytoria andaluzyjskie.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był z nami. O godzinie 13.40 informacja, a po nich magazyn filmowy. Do zobaczenia. Patrycja Wanat już z nami. Skończyło się oczekiwanie. Nowych film Christophera Nolana ma w tym tygodniu premierę.
2: Dzień dobry. Tak. Odyseja ma swoją premierę od piątku w szerokiej dystrybucji. Już miałam ogromną przyjemność ją zobaczyć i chętnie podzielę się z Państwem moimi wrażeniami. To nie sama, bo jeszcze Dawid Muszyński, redaktor naczelny portalu Na Ekranie, będzie ze mną i będziemy razem opowiadać o naszych wrażeniach. Mogę zdradzić, że jest dobrze. Nawet bardzo.
1: Patrycja Wanat zostaje z Państwem. Magazyn filmowy. Do zobaczenia po informacjach o 13.40.
14: Reklama.
15: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
19: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
18: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
19: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
22: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: 40 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. A zaczynamy od informacji dla kierowców. Po wypadku w okolicach Opola zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Opole Południe i Opole Zachód zderzyły się 4 auta osobowe. Rannych zostało 6 osób. Według służb utrudnienia mogą potrwać 3 godziny. W Warszawie trwa spotkanie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia. Uczestniczy w nim również szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda. Jednym z głównych tematów są limity zarobków lekarzy. Resort chce wprowadzić maksymalną stawkę w wysokości 240 zł brutto za godzinę. Wiceprezes NFZ Jakub Szulc mówił w TOK FM, że kończą się również prace nad zakazem umów procentowych od wartości świadczenia, czyli tak zwanych licytacji między lekarzami.
2: Nie będzie można zawierać umowy na procent od wartości świadczenia, które jest rozliczane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: Nowe przepisy mają też wymusić pełną jawność umów z lekarzami kontraktowymi. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentów Polski, Niemiec i Francji odwiedzili granicę polsko-białoruską. W placówce Straży Granicznej w Krynkach zapoznali się z aktualną sytuacją migracyjną oraz działaniami podejmowanymi w celu ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal podkreślił, że celem wizyty było pokazanie partnerom skali polskiego zaangażowania w ochronę granicy oraz zagrożeń związanych z wojną hybrydową. Wizyta była również okazją do rozmów na temat bezpieczeństwa europejskiego oraz współpracy sojuszniczej. Organizatorzy obozów harcerskich zapewniają, że są w stałym kontakcie ze służbami i kontrolują prognozy pogody. W ostatnim czasie z powodu nawałnic trzeba było ewakuować obozy harcerskie na Dolnym Śląsku. A jak w praktyce wyglądają przygotowania obozów do ewakuacji? Na przykład w Kostkowicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, mówi harcmistrzyni Natalia Gajda.
3: 2 razy dziennie się meldujemy Straży Pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
4: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby uczestnicy tych obozów mogli bezpiecznie wypoczywać i żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
1: Dodaje starszy brygadier Roman Klecha ze Straży Pożarnej. W całej Polsce w wakacje w obozach weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy harcerzy. Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo słońca i bez opadów. Przelotny deszcz może pojawić się na zachodzie, a na południu i w centrum burze. Na termometrach zobaczymy od 26 do 30 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy magazyn filmowy Do Zobaczenia. Proszę Państwa, no bardzo dobrze rozmawiać jest o dobrych filmach i cieszę się, że tak właśnie dziś będzie. Od jutra w kinach Odyseja Christophera Nolana. Będę o ten film wypytywać Dawida Muszyńskiego, redaktora naczelnego portalu naekranie.pl. Cześć Dawid.
6: Witam siebie, witam Państwa.
5: Odyseja, no to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów przez widzów ostatnich miesięcy, no ale to też długo oczekiwany film przez samego Nolana. To jest największa pod względem skali jego produkcja. No i czasem jest tak, że jeśli za jakimś filmem tak długo się chodzi, zbiera się pieniądze, myśli się o jakimś projekcie wymarzonym, no to efekt bywa czasami rozczarowujący. Wydaje mi się, że z Odyseją tak nie jest. Nolan nakręcił film chyba taki, jaki chciał, tak mi się wydaje, bardzo nieoczywisty, oryginalny, a z drugiej strony właśnie z tym niezwykłym rozmachem stanął na wysokości zadania tych wielkich ambicji, tych wielkich marzeń zebranych latami?
6: Stanął i powiem nawet lepiej. Jest sam zadowolony ze swojego dzieła, o czym świadczy to, że skończył zdjęcia 6 dni przed wyznaczonym terminem. Było 6 dni jeszcze możliwości nakręcenia. On powiedział, że mamy wszystko, dziękuję bardzo. Jest to jedna chyba z pierwszych produkcji, o której ja słyszałem, która nie dość, że skończyła kręcenie przed czasem, to jeszcze zmieściła się poniżej zakładanego budżetu, co pokazuje, że Nolan miał to wszystko w głowie bardzo dobrze zaplanowane. On do tego projektu przygotowywał się latami i każdy film, który oglądaliśmy, czy to była Dunkierka, czy to była trylogia o Batmanie, czy to było Memento, czy to było Interstellar, czy ostatnio Oppenheimer, to wszystkie te filmy, jakieś ich cząstki, jakieś rzeczy, których on się nauczył, znajdziemy w Odysei, bo to wszystko było przygotowanie właśnie do tego projektu życia, jak to wszyscy zakładają. A sam Nolan mówi, że gdyby nie sukces Oppenheimera, to on tego filmu by nie nakręcił, bo nikt mu nie chciał na to pozwolić. Pomimo tego, że poprzednie jego projekty były wielkimi sukcesami i ludzie do dzisiaj je wspominają jako już klasyki kina, to jednak dopiero ten oscarowy marsz, to takie rozgrzanie całego świata poprzez tego Babyheimera sprawiło, że studio powiedziało: dobrze, pan wie co robi, proszę bardzo.
5: Niech pan robi.
6: Ma pan tyle pieniędzy, tyle czasu, ile pan chce, proszę zrobić Odyseję.
5: Tak, no i miał. No, 91 dni zdjęciowych, lokacje w Grecji, Włoszech, Maroku, Islandii, Szkocji, no i częściowo w studiu Los Angeles. I za chwilę powiemy o interpretacjach, bo bardzo mi się podoba, w jaki sposób Nolan odczytał mit o Odyseuszu, przecież tak dobrze znany wszystkim. Ale powiedzmy jeszcze chwilę o tej technicznej stronie, bo ona mimo wszystko jest bardzo ciekawa, biorąc pod uwagę to, że gdy oglądamy ten niemal 3-godzinny film, to nie czujemy tam właśnie tak bardzo efektów specjalnych. Miałam wrażenie takiej niezwykłej naturalności, wręcz takich naturalistycznych ujęć. Przez to mam wrażenie, możemy się wczuć właśnie w to zmęczenie, w tę udrękę, w tę wędrówkę Odyseusza oraz jego żołnierzy.
6: Należy zaznaczyć na samym początku, że jest to film przełomowy, jeśli chodzi o kino, bo to jest pierwsza produkcja nakręcona w 100% kamerami IMAX, co wcześniej się nie zdarzyło. Mieliśmy tylko kilka scen, które były w tej technologii realizowane. Tutaj została zrobiona całość. I to nie też nie było tak, że Nolan wziął te kamery i nakręcił film, bo one są bardzo, bardzo głośne. Więc zwrócił się do firmy robiącej ten sprzęt, że musi dla niego przerobić te kamery. Zostały stworzone specjalne klatki wyciszające dla tych kamer, żeby on mógł kręcić sceny wewnątrz bliskie kadry. Więc
5: tak, a co nam to daje, Dawid? Wytłumacz.
6: To daje nam ogromną bliskość oraz format na ekranie, który wcześniej nie był osiągalny. Bo nawet jeśli wejdziemy sobie na stronę Nolana, to możemy zobaczyć, jak te filmy różnią się pod względem wielkości obrazu. I kręcenie dla IMAX-a znaczy, że mamy bardzo szeroki obraz, który jest niezwykle ostry w każdym punkcie. I oglądając ten film, to wszystko czuć. Nie da się tutaj oszukać człowieka, że nagrywamy coś na przykład na ekranach LED. Dlatego Nolan postanowił wszystko tak naprawdę kręcić na efektach praktycznych. Co, proszę państwa, oznacza to, że jak państwo będą widzieli łódź płynącą z Grekami, to ona naprawdę płynie. To nie jest jakiś basen, to nie jest kawałek łódki, który dookoła jest oklejony green screenem. To jest wielka, ogromna łódź, która płynie. Mało tego, Nolan cały czas swoich aktorów nagrywał i podobno są nawet sceny niewykorzystane w filmie, gdzie aktorzy chorują na chorobę morską, bo po prostu tak długo byli na tej wodzie, że nie wytrzymywali. Nolan to wszystko cały czas nagrywał, bo chciał pokazać zmęczonych ludzi na łodzi, którzy są tam nie dzień, nie dwa, nie tydzień, nie miesiąc, ale kilka lat, płynąc z wyspy do wyspy i starając się wrócić do domu. I podobnie było z scenami w górach, gdzie
5: tak, to poczekaj, ja tu jeszcze tylko jedno zdanie wrzucę, że czytałam właśnie, że aktorzy musieli nauczyć się też trochę i wiosłować i tego funkcjonowania na morzu, a ta łódka, o której mówisz, to jest prawdziwy, największy, współczesny wikiński okręt, który właśnie tutaj imitował ten grecki statek Odyseusza.
6: Dokładnie tak. Jak mamy scenę, gdzie no, nasi bohaterowie przechodzą górę, prawda, od dołu wzwyż, to oni naprawdę chodzili. Oni chodzili codziennie. Jedyna osoba, która nie musiała do swojego punktu docelowego iść pieszo, tylko była zabierana helikopterem, była to Anne Hathaway, z dwóch powodów. Po pierwsze, no, nie chcieli, żeby Penelopa była spocona i zmęczona tą wędrówką na górę, a jest, była ona długa. A drugie, że to teraz już wiemy, że Anne Hathaway jest w ciąży, więc też jej stan nie pozwalał na to, żeby takiemu wysiłkowi się poddawała, ale sam Tom Holland mówił, że to chodzenie bardzo później pomagało w odgrywaniu roli człowieka zmęczonego, spoconego, takiego, który przez cały dzień jest poddany fizycznej i psychicznej próbie. Nie musiał tutaj się jakoś mocno przygotowywać, bo mówi, że dwa razy wejście i zejście z góry wystarczało, żeby być po prostu w tym tak zwanym mindsetie człowieka, który wszędzie o wszystko musi walczyć.
5: I może można było zaoszczędzić na charakteryzacji. Wymieniłeś nazwisko Anne Hathaway, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Penelopa, Tom Holland, Telemach, Matt Damon, czyli Odyseusz, ale również Zendaya w roli Ateny w takich epizodycznych wstawkach, Robert Pattinson jako Antinus, Charlize Theron jako Kalipso, Pita Nyong'o jako Helena Trojańska, więc ta obsada też oczywiście robi wrażenie, no ale to dobra, Dawid, no spójrzmy w takim razie trochę na ten scenariusz, na tę fabułę. Powiedziałam, że oczywiście mit o Odyseuszu chyba wszyscy znamy, czyli ten Odyseusz, który po wojnie trojańskiej tuła się, próbuje wrócić do domu, ale rozgniewał bogów i do tego domu wrócić nie może. Wojna trojańska, czyli oczywiście kontrojański i żołnierze i taki, którzy schowali się w środku, żeby zaatakować Troję, ale wydaje mi się, że udało się Nolanowi powiedzieć coś nowego. Dla mnie ciekawe jest to, że Nolan tak mocno wybił na powierzchnię to, że Odyseusz tak naprawdę, jego żołnierze, oni są najeźdźcami, oni nie są bohaterami, to oni są tymi ludźmi z morza, którzy przypływają, sieją zniszczenie, mordują, ogarnia ich ten szał mordowania. Ty w swojej recenzji porównujesz to do Oppenheimera tak nieśmiało. Ja pod tym podpisuję się obiema rękami.
6: Tak, ponieważ wydaje mi się, że pomiędzy Odyseuszem a Robertem Oppenheimerem jest tutaj bardzo silny łącznik. Obaj mężczyźni są przerażeni tym, do czego doprowadzili. I po fakcie zaczynają zdawać sobie sprawę, że ich poczynania, ich wynalazek zmienia świat na tyle, że on już nie będzie nigdy taki sam, ale zmienia go na gorsze. Że to co było dobre, o co oni chcieli walczyć, przez nich bezpowrotnie zniknęło i już nie wróci. I wydaje mi się, że to jest takie coś, co możemy z tego filmu najbardziej wynieść. A tak tylko jeszcze humorystycznie rzucę, bo powiedziałaś, że wszyscy historię Odyseusza znają. Przypomnę, że w internecie powstała wielka drama, gdyż Tom Holland podczas junketu zdradził, zaspoilerował ludziom zakończenie, mówiąc, że Odyseusz wraca.
5: Nie, żartujesz.
6: Nie, mówię serio. To tak jeszcze dodam, że moim zdaniem Odyseja jest tak pełna tylko i wyłącznie dlatego, że Nolan nie korzystał tylko z dzieła Homera, ale także uzupełnił je tym, co na przykład Wilgiliusz napisał, czyli pokazując coś, całość się z Troją po wojnie, bo musimy też zaznaczyć, że ta wojna trojańska, o której wszyscy tutaj nawet w internecie tak się rozpisują, jest tylko drobnym fragmentem i nie jest głównym przejściem tego filmu. To jest pokazywane w retrospekcjach kilka razy, ale nigdy nie dostajemy tego jako główne danie tej opowieści.
5: No to nawet ośmielę się powiedzieć, że to jest w zasadzie początek dopiero tej historii, którą Nolan chce opowiedzieć, czyli te wszystkie tematy związane ze stratą, z ofiarą, z decyzją też dowódcy, który musi pogodzić się ze śmiercią swoich żołnierzy. Te wszystkie tematy, to jest to, co interesuje Nolana i to wszystko, to jest to, co wydarzyło się właśnie po Troi.
6: No, dostajemy tutaj wspaniałą opowieść o żołnierzu, który ma PTSD, tak? Syndrom
5: stresu pourazowego, tak.
6: I tutaj po prostu to widzimy i na tym też Nolan się skupia. Zresztą mamy tutaj tyle wątków, pokazania tego, jak odejście, jak wojna wpływa na każdego, na męża, na żonę, na dzieci, na jego najbliższych, na otoczenie, jak wyglądają ludzie, którzy nazywają się tam, teraz byśmy nazwali ich współcześnie patriotami, ale tak naprawdę są tchórzami, którzy zrobią wszystko, żeby na wojnę nie pojechać, ale później, żeby zgrywać bohaterów, jak to oni mieli pojechać, ale zostali w domu, żeby bronić oczywiście kobiety i dzieci. A tak, tak naprawdę wszyscy wiemy, że to jest ściema. Więc jest tutaj bardzo dużo rzeczy i powiem szczerze, ja ten film oglądałem już 2 razy i na pewno pójdę jeszcze drugi, a może trzeci, a może nawet czwarty, tylko po to, żeby wyłuskać te kolejne rzeczy, które Nolan tam umieścił, bo jest tego mnóstwo i wydaje mi się, że podczas jednego posiedzenia tego wszystkiego nie da się wyciągnąć.
5: To prawda i oczywiście koniecznie w kinach, no chyba tutaj tego to powtarzać już nie muszę. Bardzo ci dziękuję, Dawid. Dawid Muszyński, redaktor naczelny portalu naekranie.pl był z nami. Dzięki bardzo.
6: Dziękuję bardzo.
5: A ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejszy magazyn filmowy. Do zobaczenia. No i zapraszam za tydzień w czwartek po godzinie 13:40. Patrycja Wanat. Do usłyszenia.
7: A TOK 360 w południe właśnie dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Marią Andrzejewską, Miłoszem Nałęczem Staniszewskim i Tamarą Pawlik-Lipską. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo Państwu dziękujemy. Po godzinie 14 po informacjach przywita się z Państwem Anna Piekutowska w programie Zapytam Inaczej.
8: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
9: Tok 3.
10: Ekolejka będzie gwarantowała nam zapisy do szpitali na zabiegi planowe, czyli to, co dzisiaj budzi największe emocje i to jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć i te rozwiązania, jesteśmy przekonani, że spowodują transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy przechodzą przez gabinet prywatny, czy korzystają z jakiejś protekcji.
8: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
11: Reklama.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
10: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 20 lat więzienia dla sprawcy wypadku na trasie Łazienkowskiej. Sąd wydał wyrok. Już jutro Sejm zagłosuje w sprawie wyboru nowego szefa IPN-u oraz nowego rzecznika praw obywatelskich. Kto ma szansę na stanowisko, a kto nie? O to w Sejmie pytał nasz reporter. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w Warszawie. Katowicom ta decyzja mocno się nie podoba. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. 20 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. Łukasz Żak, jadąc z prędkością ponad 220 km na godzinę, uderzył w jadącego przed nim Forda. Zabił jednego z pasażerów tego samochodu. Trzy inne osoby trafiły do szpitala.
13: Uznaje Łukasza Żaka za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Wymierza mu karę 20 lat pozbawienia wolności. Uznaje, że może on ubiegać się o skorzystanie z warunkowego zwolnienia po odbyciu kary 15 lat pozbawienia wolności.
12: Ogłosił sędzia Maciej Mitera. Łukasz Żak ma teraz wypłacić się zadośćuczynienie po 300 000 zł dla każdego z członków bliskiej rodziny zmarłego. Według opinii biegłych w momencie wypadku sprawca był pijany i trzymał w ręku telefon, którym nagrywał swoją jazdę. Potem on i jego koledzy próbowali zrzucić winę na jadącą z nim dziewczynę. Gdy to się nie udało, Żak uciekł za granicę. Został zatrzymany w Lubece w Niemczech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Rządząca koalicja nie dogadała się w sprawie kandydata na prezesa IPN-u. Jest za to zjednoczona w sprawie poparcia dla kandydatki na rzeczniczkę praw obywatelskich. Sejm będzie jutro głosował nad wyborem popieranego przez PSL i Polskę 2050 Mateusza Szpytmy na szefa Instytutu Pamięci Narodowej oraz zatwierdzi Sylwię Gregorczyk-Abram na nową rzeczniczkę praw obywatelskich. A tym tematem zajmuje się Wawrzyniec Zakrzewski.
14: Głosowanie w sprawie prezesa IPN-u było kilkukrotnie przekładane na prośbę ludowców, którzy bezskutecznie próbowali próbowali przekonać do Mateusza Szpytmy innych koalicjantów. Szef klubu PSL-u Krzysztof Paszyk.
15: Do jutra jeszcze trochę czasu, więc myślę, że też będzie refleksja po stronie wszystkich parlamentarzystów, również tych koalicyjnych.
14: Ale Koalicja Obywatelska i Lewica są niewzruszone i zamierzają głosować przeciwko. Mimo to Mateusz Szpytma przez Sejm może być wybrany, bo za będą za to PiS i Konfederacja. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o RPO i Sylwię Gregorczyk-Abram, którą poprze cała koalicja. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
16: Deklaracje słyszałem bardzo jednoznaczne ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, że będzie poparcie dla kandydatury na rzeczniczkę praw obywatelskich.
14: Ale ostateczna decyzja leży w rękach Senatu, który zapewne zaakceptuje nową rzeczniczkę i nie zgodzi się, by Mateusz Szpytma pokierował IPN-em. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
12: Irańska armia oświadczyła, że Iran nie jest skonfliktowany z sąsiednimi krajami. Tymczasem sam Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że w nocy zaatakował cele w Bahrajnie, Jordanii i Kuwejcie. Rzecznik armii stwierdził, że Iran jest zaangażowany we współpracę i braterskie stosunki z sąsiednimi krajami oraz innymi państwami muzułmańskimi. Dodał, że kraje spoza regionu powinny nawiązywać kontakty z Teheranem w oparciu o wzajemny szacunek. Dodał też, że znaczna część potencjału militarnego Iranu nie została jeszcze wykorzystana i ostrzegł, że jeśli ataki Stanów Zjednoczonych będą trwały, reakcja Iranu przekroczy oczekiwania wroga i sprawi, że konflikt rozszerzy się na nowe obszary. Tysiące osób protestowało dziś w centrum Kijowa przeciwko odwołaniu ukraińskiego ministra obrony Michała Fedorowa. Uczestnicy demonstracji domagali się też zwolnienia naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Oleksandra Syrskiego. To właśnie konflikt ministra z Syrskim i innymi dowódcami podawał prezydent Zełenski jako przyczynę jego odwołania. To zła informacja dla Ukraińców, mówiła jedna z protestujących w Kijowie. Przybyłam tu, by bronić prawa narodu ukraińskiego do wyboru skutecznych ministrów, którzy naprawdę starają się przeprowadzać reformy w naszym rządzie, a nie tylko organizują korupcyjne działania. Uważam, że dymisja ministra obrony jest policzkiem dla narodu ukraińskiego.
17: Obojcie się ukraińskiego narodu.
12: Następcą Michała Fedorowa na stanowisku ministra obrony ma zostać Ihor Kłymenko. Katowice są rozczarowane tym, że to nie tam powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ośrodek ostatecznie będzie miał siedzibę w Warszawie. W związku z niedawną decyzją na Śląsku rozpoczęło się szukanie winnych. A więcej na ten temat wie Grzegorz Kozioł.
18: To zła decyzja, która pokazuje, gdzie ma nasze aspiracje i ambicje Warszawa, komentuje szef Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80, Bogusław Ziętek.
19: Na Śląsku mógłby to być taki impuls prorozwojowy. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z tego, że listy wyborcze układane są przez szefów partii politycznych, zarówno w jednej, jak i drugiej najważniejszej partii politycznej, mam na myśli Koalicję Obywatelską i PiS.
18: Leszek Pietraszek, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podkreśla z kolei, że to nie koniec planów związanych z rozwojem technologii kosmicznych w Katowicach.
20: Cały czas mamy na stole i chcielibyśmy to zintensyfikować. Centrum Technologii Kosmicznych, Centrum Osadnictwa Kosmicznego.
18: Projekt ten zakłada m.in. innowacyjne wykorzystanie podziemnych wyrobisk, gdzie można byłoby prowadzić badania nad funkcjonowaniem człowieka w warunkach izolacji. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
12: Informacje TOK FM wracają o 14.20. Na południu i na południowym wschodzie możliwe są burze. W wielu regionach obowiązują dziś ostrzeżenia przed upałami, a jutro termometry w większości miejsc w Polsce pokażą powyżej 30 stopni.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Anna Piekutowska, dzień dobry. To jest audycja Zapytam Inaczej, którą zaczynamy od tego, że 18 lipca ulicami Warszawy przejdzie pierwszy w Polsce Marsz Dumy Osób z Niepełnosprawnościami i o nim porozmawiam z organizatorką Karoliną Kosecką, organizatorką i z organizacji 2119. Dzień dobry pani Karolino.
22: Dzień dobry.
21: Tak jak powiedziałam, to jest pierwszy tego typu marsz w Polsce i dlaczego uznaliście państwo, że właśnie marsz, a nie konferencja, debata, kampania społeczna jest dziś potrzebny?
22: Ja jak rozmyślałam sobie na temat tego, co byśmy jako protest 2119 chcieli zrobić jako jaki też taki nasz kolejny krok i rozmawiałam z osobami, które są gdzieś w sercu tej naszej małej organizacji, czy może bardziej grupy, oraz z moją mamą, która też ze mną współorganizowała protesty, to no, długo zastanawialiśmy się nad tym właśnie, w jaką stronę pójść, dlatego że gdzieś tych naszych protestów było już bardzo dużo i w kontekście asystencji osobistej i w kontekście świadczenia pielęgnacyjnego i wspierającego. I trochę gdzieś stanęłyśmy w takim impasie, że cały czas zwołujemy ludzi z całej Polski, żeby się zjeżdżali do Warszawy, do różnych budynków, w których są osoby decydujące o naszym losie w kontekście legislacyjnym. I no, niestety niewiele się zadziewało już od paru ładnych lat w tej kwestii. Ale nadal czułyśmy, że jest ta energia na ulicy, że gdzieś, gdzie osoby z niepełnosprawnością z całej Polski przyjeżdżają na te nasze protesty, że tam jest energia i że jest jakiś taki rodzaj i czułości, i ciepła, i takiej radości, no i może właśnie tej dumy, o której rozmawiamy w lipcu. I stąd to pragnienie, żeby nadal faktycznie wyjść na ulicę, żeby nadal jak najwięcej osób mogło się po prostu pojawić w tym naszej społeczności osób z niepełnosprawnością, osób opiekuńczych, tylko po prostu, żeby zabarwić to troszkę inną nutą emocjonalną niż te protesty, które do tej pory organizowałyśmy, które jednak były taką bardziej walką niż celebracją.
0: No to zatrzymajmy się chwilę przy tym słowie duma, no bo jeśli mówimy o osobach z niepełnosprawnościami, to raczej dominuje tutaj taki język związany z pomocą, z opieką, też pewnie ze współczuciem, a państwo chcą, żeby ludzie powiedzieli, jestem dumna ze swojej niepełnosprawności, albo jestem dumna z siebie jako osoby z niepełnosprawnością?
22: Jakiś czas temu, jak oglądałam sobie zdjęcia z wydarzenia, które tak naprawdę rozpoczęło ten cały ruch Disability Pride, czyli tej dumy osób z niepełnosprawnościami, to co zaczęło się w ogóle w latach 90. w Ameryce, przed tym, jak została uchwalona Americans with Disabilities Act. A to ważne, że to było, że zostało uchwalone później, bo w pewien sposób było to spowodowane organizacją takiego ruchu, takiego marszu, to się nazywa też Capitol Crawl, dlatego że osoby z niepełnosprawnościami wtedy się wspinały po schodach w stronę Kapitolu. Ale odpowiadam na pani pytanie, przepraszam, że w sposób troszkę zaawaluowany,
0: trochę
22: ale
0: historii już dochodzę się do przyda. Tego.

0: i na spektrum autyzmu. Ten wątek właśnie tej litości i tego współczucia był bardzo intensywnie wałkowany przez wszystkie lata naszego życia. I jak zobaczyłam ten napis Peace on the Pity, to mnie to jakoś niezwykle poruszyło, bo miałam w sobie taką energię, że właśnie ja też to gdzieś chcę powiedzieć i się odłączyć od tego takiego dyskursu, od tej narracji współczucia, które jednak jakby też chciałabym powiedzieć, że ja nie chcę mówić, że to współczucie jest zupełnie do śmietnika, bo oczywiście, że to współodczuwanie ludzkie i to wejście też w sytuację drugiego człowieka jest niezbędne, żeby w ogóle społeczeństwo się zmieniało.
1: Ale można to zrobić bez paternalizmu i bez protekcjonizmu.
0: Dokładnie, dokładnie tak.
1: A czy to jest tylko skierowane na zewnątrz, na społeczeństwo, czy też ma wpłynąć w jakiś sposób na zmianę myślenia wewnątrz samej społeczności?
0: Na pewno jest tak, że ten nasz ruch, organizacja tego marszu wywołuje pewnego rodzaju dyskusję w naszej społeczności, dlatego że no ile osób, tyle myśli na temat dumy i tak naprawdę ta duma osób z niepełnosprawnością jest przez niektórych, i to jakby słyszałam takie głosy, przez niektórych bardzo radośnie witana, a przez niektórych krytykowana. I ja myślę, że ta dyskusja na ten temat jest ważna w naszej społeczności, w naszej tej małej społeczności, znaczy małej, dużej, no dużej tak naprawdę, bo ona powoduje to, że gdzieś w ogóle rozmawiamy ze sobą, aczkolwiek ja też powiem szczerze, że ja mam trochę dosyć też konfliktu w społeczności osób z niepełnosprawnościami i osób opiekuńczych, bo tych konfliktów w ostatnich latach było bardzo dużo. I wydaje mi się, że ja bym się osobiście skłaniała najbardziej do tego, żeby gdzieś każdy i każda zapytał samego siebie, czym jest ta duma i z czym ona się dla niego wiąże i z czego on jest dumny, bo ja nie wątpię w to, że nawet osoby krytykujące to motto dumy gdzieś mają jakieś aspekty swojego życia i swojej tożsamości, z której są dumne.
1: No często też osoby z niepełnosprawnościami są pokazywane jako albo właśnie wymagające pomocy, to już omówiłyśmy, albo też bohaterowie właśnie takich inspirujących historii. Tak, to jest to tak na dwóch spolaryzowanych końcach, a nie ma miejsca za bardzo na taką no zwyczajność, normalność.
0: Mhm. No jest dokładnie tak jak pani powiedziała i ja bardzo się skłaniam w tym takim byciu właśnie w kierunku tej zwyczajności i też takiej ludzkości, człowieczeństwa w bardzo szerokim tego kontekście, dlatego że niepełnosprawność jest na tym spektrum różnorodności ludzkiej, po prostu istnieje, po prostu jest i jakby ona nie jest tak bardzo odmienna i zmarginalizowana, jak została zmarginalizowana poprzez po prostu nasze funkcjonowanie w społeczeństwie. Ona tak naprawdę zdarza się dużo częściej niż my myślimy, niż my ją zauważamy. I to, że ktoś może być inspirujący, kto ma niepełnosprawność i może być w jakimś łzawym reportażu w ten sposób jako inspiracja przedstawionym, no to jest też część kondycji ludzkiej, takiej samej jak osoby, które nie są niepełnosprawne.
1: A organizatorzy, przeczytałam właśnie na stronie marszu coś, co mi się bardzo spodobało, czyli takie hasło: nie ma różnorodności bez niepełnosprawności. I to też rymuje się z tym, że sama idea marszu dumy jest tam związana z różnymi środowiskami progresywnymi, z ruchami walczącymi o prawa człowieka. Czy ma pani poczucie, że właśnie te środowiska pamiętają o osobach z niepełnosprawnościami, że widzą też osoby z niepełnosprawnościami jako część tej, no użyję tutaj słowa bardzo niesympatycznie naukowo brzmiącego, intersekcjonalności. Może lepsza będzie słowa różnorodność po prostu.
0: Ja zdecydowanie mam odczucia, właściwie obserwacje z tych paru lat naszego działania jako protest osób z niepełnosprawnościami, że faktycznie ta intersekcja czy ta różnorodność się zadziewa i się zadziewa dużo bardziej na wierzchu niż to, jak sięgają osoby jakieś bardziej z mainstreamu, powiedzmy, w naszym kierunku. że po prostu bardzo często osoby, które do nas piszą, czy organizacje, które do nas piszą, że chciałyby nas wesprzeć, że chciałyby przyjść na marsz czy na protest, że chciałyby pożyczyć nagłośnienie czy i tak dalej, i tak dalej. To bardzo często są organizacje na przykład wspierające osoby queerowe, czy wspierające

0: mniejszości uchodźcze, po prostu z grup takich, które też doświadczyły jakiegoś rodzaju marginalizacji, jakiegoś rodzaju dyskryminacji czy przemocy i chyba poprzez to rezonują jakoś z tą naszą wrażliwością życia przez wiele lat na takim wygnaniu.
1: Trudno uciec od polityki. Dlatego chciałam panią na koniec naszej rozmowy zapytać o ten jeden z najważniejszych obecnie postulatów środowiska, czyli ustawę o asystencji osobistej. Projekt miał już dawno trafić do finału prac parlamentarnych. Znowu utknął. Jak państwo odbierają te kolejne opóźnienia? Co się z nim dzieje? Czy pani wie, kiedy możemy się spodziewać tej ustawy o asystencji? Dlatego, że ona przecież miała być skończona w sierpniu.
0: Jest to bardzo takie znamienne, że rozmawiamy właśnie dzisiaj, kiedy miała się odbywać za godzinę, a nawet nie całą godzinę, kolejna podkomisja dotycząca ustawy o asystencji osobistej, która została odwołana, wydaje mi się, że wczoraj, a dzisiaj rano z kolei została odwołana inna komisja sejmowa dotycząca wspieranego podejmowania decyzji, która jest w ogóle przełomowa, jeżeli chodzi o ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością, które już dawno nie powinno w Polsce w ogóle funkcjonować, ale dalej ma się dobrze. Więc niestety nie mam pojęcia, jak odpowiedzieć na pytanie, co dalej i co będzie. Być może mogłabym na to odpowiedzieć, gdyby którakolwiek z podkomisji, które miały się dzisiaj odbyć, faktycznie miała miejsce.
1: To kto zawalił w takim razie? Kogo do odpowiedzi wezwać w tym temacie?
0: Wydaje mi się, że są dwie opcje. Właściwie to trzy. Jest to albo Ministerstwo Sprawiedliwości, albo Ministerstwo Polityki Społecznej i Rodziny, albo pan prezydent. A prawdopodobnie jest to miks wszystkich tych trzech opcji, ponieważ to są właśnie trzy skrzydła, które są odpowiedzialne za te zmiany.
1: 18 lipca, pierwszy w Polsce Marsz Dumy Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie. Opowiadała o nim Karolina Kosecka, organizatorka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Czas na informacje o 14.20, a potem wracamy z Zapytam Inaczej.
2: Autopromocja.
3: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
4: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia. W świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
3: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kilogramów na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert dalej masz.
5: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka zostali skazani. Otrzymali wyroki od 5 do 2 lat więzienia. Muszą też zapłacić zadośćuczynienie rodzinie ofiary wypadku. Wszyscy skazani pomagali Łukaszowi Żakowi w ucieczce z kraju, zacierali ślady i nie pomogli na miejscu wypadku. Bundeswehra testuje drony do ewakuacji rannych z obszarów działań bojowych, poinformowało niemieckie wojsko. Bezzałogowce mają zasięg około 50 km i mogą transportować osoby ważące do 135 kg. Wszystkie nadmorskie kąpieliska pozostają otwarte. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w 3 miejscach na Kaszubach. W 2 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże zakwit sinic. Aktualne informacje o jakości wody i dostępności kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
19: Sponsorem programu jest organizator Karnawalu Sztuk Mistrzów. Lublin, 23-26 lipca. Karnawal Lublin, EU.
20: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Blisko 50 artystów wystąpi na rozpoczynającym się dziś festiwalu w Jarocinie. Na scenie pojawią się m.in. Deserter, WW, Kloster Keller, czy obchodzący 40-lecie istnienia zespół Sztywny Palazji. Jeden z ostatnich koncertów zagra Lech Janerka, który zapowiedział zakończenie w tym roku działalności muzycznej. Kulminacyjnym punktem imprezy będzie niedzielny koncert Moja Krew, Twoja Krew, podczas którego muzycy wykonają utwory z dokumentalnego filmu pod tym samym tytułem, powstałego 40 lat temu. Ponad 150 wydarzeń, wśród nich koncert z okien kamienic. Jutro rozpoczynają się 73. urodziny warszawskiej starówki. Każdy znajdzie coś dla siebie, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
21: Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie po wystawach. W piątek o godzinie 19 tą imprezę otworzy koncert otwartych okien, czyli muzycy Brass Federacji grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hejnał dla miasta.
20: Większość atrakcji jest darmowa. Szczegółowy program można znaleźć na stronie www.grupastarówka.pl. Do świętowania 603 urodzin przygotowuje się Łódź. 24, 25 i 26 lipca zaplanowano w mieście z tej okazji prawie 80 wydarzeń kulturalnych. Miejskie muzea, teatry, biblioteki i inne instytucje kultury otworzą swoje drzwi i zaproszą łodzian na specjalne wydarzenia. W ramach urodzinowego prezentu Teatr Powszechny oferuje widzom bilety na spektakle Chciałem być i Szalone nożyczki, morderstwo u fryzjera za symboliczne 603 grosze. W ratuszu głównego miasta w Gdańsku dziś otwarcie wystawy przygotowanej w 300. rocznicę urodzin Daniela Chodowieckiego. Ekspozycja zatytułowana Całe życie, rysowałem życie, prezentuje blisko 200 obiektów, grafiki, rysunki i pamiątki dokumentujące życie mieszkańców XVII wieku.
19: Sponsorem programu był organizator Karnawalu Sztuk Mistrzów. Lublin, 23-26 lipca. Karnawal Lublin, EU.
18: W większości kraju sporo słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie. Na południu i w centrum może popadać, a miejscami również zagrzmieć. Termometry pokazują od 26 do 30 stopni Celsjusza. Jutro będzie jeszcze cieplej. Niemal w całej Polsce będą obowiązywały alerty IMGW przed upałami.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Anna Piekutowska, audycja Zapytam Inaczej. Trwa eskalacja wojny w Iranie. kolejne amerykańskie bombardowania i my relacjonujemy tę wojnę dla państwa głównie przez pryzmat polityki, ekonomii, czyli drożejącej ropy, ale nowy raport UNICEF pokazuje, że skutki wojny na Bliskim Wschodzie sięgają znacznie dalej. Nawet 23 miliony dodatkowych dzieci na świecie może w jej wyniku doświadczyć ubóstwa i o tym porozmawiam z przedstawicielką UNICEF Joanną Sokołowską. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: To jest zaskakujące trochę, dlatego że mówię o wojnie na Bliskim Wschodzie, a Państwo piszą o dzieciach, które żyją w ubóstwie na całym świecie. Jak te zjawiska się łączą?
0: Musimy pamiętać, że zakłócenia w dostawach ropy, gazu, nawozów czy w transporcie morskim spowodowane przede wszystkim zamknięciem na dłuższy czas cieśniny Ormus powodują natychmiastowy wzrost cen energii, za tym idzie wzrost cen żywności i podstawowych produktów. Tak jak pani redaktor zauważyła, według najnowszego naszego raportu szacuje się, że ten kryzys na Bliskim Wschodzie dotknie dodatkowo, no w tym takim mało optymistycznym scenariuszu, ponad 23 miliony dzieci. Mówimy tutaj o ubóstwie monetarnym, tak? To jest raport w oparciu o ubóstwo monetarne, czyli sytuację, w której dochody gospodarstwa domowego są zbyt niskie, żeby zaspokoić podstawowe potrzeby rodziny, a przede wszystkim dzieci. I tutaj skupiamy się na tym, że w momencie, kiedy podstawowe produkty idą do góry, rosną, to rodziny muszą podejmować dosyć dramatyczne decyzje, muszą rezygnować z pełnowartościowych posiłków, zakupu leków, czy dojazdu dziecka do szkoły, czy do przychodni, tak, czy do szpitala.
1: Czyli czy to chodzi o to, że te dzieci, o których państwo piszecie, nie będą miały co jeść, czy po prostu pogorszą im się warunki życia?
0: No, jednym się pogorszą, jedne nie będą miały co jeść. To mówimy o dzieciach, które bezpośrednio ten konflikt dotknie, tak? I oczywiście będą sytuacje, gdzie po prostu się jakby pogorszy sytuacja w rodzinie, ale w znacznej mierze mówimy o dzieciach, które dotknie kryzys głodu, kryzys w ogóle praw dziecka, tak? My mówimy też o tym, że taki kryzys humanitarny to jest kryzys praw dziecka, dlatego że dziecku jest odbierane prawo do oczywiście bezpieczeństwa, do edukacji, do dostępu do leczenia, takie podstawowe rzeczy, które powinny być zagwarantowane, a które mają bezpośredni wpływ na dalsze życie dzieci, bo my też bardzo dbamy o zachowanie tego łańcuszka szczepień, właśnie dlatego, że zaniedbanie szczepień, w szczególności w pierwszych miesiącach życia dziecka, powoduje już nieodwracalny wpływ na dalsze życie dziecka.
1: Czyli to nie chodzi tylko o po prostu wzrost cen, który może doprowadzić do jakiegoś spadku konsumpcji, trudności w zaopatrzeniu, ale również chodzi o pogarszającą się jakość usług publicznych, czy po prostu to, że no, pewne państwa mogą nie mieć na jakiegoś rodzaju usługi.
0: Oczywiście to zaburza całkowicie funkcjonowanie gospodarki państwowej, krajowej, globalnie gospodarki, tak? To się wiąże z tym, że pracownicy UNICEF mają problem nie mamy, my o to dbamy, natomiast zaburza to nam łańcuszek dostaw, utrudnia nam to dbanie o to, żeby utrzymać odpowiednie temperatury transportów. Między innymi UNICEF zmienia też sposób swojej pracy. Na przykład tu mówimy o dostępie do zapewnienia dzieciom podstawowego wyżywienia. My produkujemy takie pasty wysokoenergetyczne, które ratują dzieciom bezpośrednio życie i do tej pory były produkowane w jednym miejscu. W tej chwili produkujemy je już w różnych, chyba w 20 miejscach globalnie, właśnie dlatego, żeby ułatwić sobie proces dostaw, który jest utrudniony przez trwające konflikty, między innymi konflikt na Bliskim Wschodzie.
1: Państwo też krytycznie oceniacie reakcję wielu rządów, no bo większość państw, zresztą tak samo jak nasze państwo, koncentruje się głównie na dopłatach do energii, czy właśnie jakimś sterowaniu cen paliw, a nie myśli o tym, że trzeba wzmocnić systemy wsparcia chociażby dla tych rodzin z dziećmi.
0: Jasno mówimy o tym, że państwa przede wszystkim powinny chronić te programy społeczne, od których bezpośrednio zależy zdrowie i rozwój dzieci, czyli programy szczepień, programy leczenia niedożywienia, programy edukacyjne, opieka nad matką i opieka neonatologiczna, czy dostęp do wody, czy urządzeń sanitarnych. I ta pomoc finansowa de facto musi szybko docierać nie tylko do rodzin żyjących już w ubóstwie, ale także do tych, które dopiero w to ubóstwo zostały zepchnięte. Ten kryzys ubóstwa.
1: To jest też rzecz, która się odnosi właściwie do każdego kryzysu, nie tylko tego spowodowanego przerwaniem łańcuchów dostaw, ale po prostu, no przecież mieliśmy pandemię, mamy wiele wojen, wojny w Ukrainie, konflikt teraz na Bliskim Wschodzie. Czy ma pani poczucie, że świat nie wyciąga tej lekcji, żeby dzieci były traktowane jako pewnego rodzaju priorytet, czy zasób strategiczny, przepraszam, że to tak nazwę, i właśnie w czasie tego rodzaju kryzysu.
0: Znaczy, to jest tak. Na pewno ten kryzys uderzył, ten wstrząs, tak? Nastąpił w trudnym momencie po serii globalnych kryzysów. Więc to jest takie koło zamknięte, tak? My jeszcze nie wychodzimy z jednego kryzysu, kiedy następuje następne, tak? Bo mamy jeszcze część gospodarek nie podniosła się po pandemii COVID-19. Część gospodarek ponosi wciąż konsekwencje wojny w Ukrainie. Zatem ten obecny kryzys uderza w gospodarstwa domowe, których, bo to się przekłada bezpośrednio na gospodarstwa domowe, tak? I których odporność jeszcze nadal się nie odbudowała po poprzednich wstrząsach.
1: I sytuacja ta się pogarsza. A jeśli mielibyśmy spojrzeć na światową mapę, to gdzie są te takie najbardziej zapalne punkty, gdzie te lampki świecą się najbardziej na czerwono?
0: Z naszego raportu wynika, że 80% tego dodatkowego, tego pogłębienia kryzysu nastąpi w krajach Azji i Afryki.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Joanna Sokołowska, UNICEF Polska.
0: Dziękuję najmocniej.
1: A w studiu pojawił się Rafał Hirsch.
4: Dzień dobry.
1: Który zaprosi państwa na EKG, które już za kilka minut na antenie Radia Tok FM.
4: Tak, chociaż słyszę, że tematy ekonomiczne to nie tylko w EKG na antenie. A chociaż za kilka chwil w EKG zupełnie zmienimy nastrój i tematykę, bo będziemy rozmawiać o, uwaga, chipmagedonie.
1: Czyli brakuje nam chipów? Czy mamy ich za dużo właściwie?
4: Właśnie będę rozmawiał z moim gościem, z Pawłem Majtkowskim, analitykiem, i też się go o to zapytam, bo moim zdaniem to sformułowanie można rozumieć dwojako, bo z jednej strony można to zjawisko, o którym właśnie mówisz, że brakuje chipów na całym świecie, ponieważ
1: do tej pory cały czas to słyszałam.
4: Tak, bo firmy budujące sztuczną inteligencję wykupują te chipy, żeby budować tą sztuczną inteligencję, w związku z tym zaczyna ich brakować w różnych innych miejscach i inne rzeczy drożeją przez to. Telefony komórkowe, nie wiem, w lodówkach takie chipy są, w samochodach, właściwie dzisiaj praktycznie wszędzie. I skoro trudniej je dostać, to cena tych chipów rośnie, w związku z tym cały produkt staje się przez to droższy i my wszyscy przez to cierpimy, jak gdyby, jeśli musimy kupować te produkty. Ale w ostatnich tygodniach pojawiło się drugie zjawisko, znaczy producenci tych chipów, którzy niesamowicie drożeli na giełdach przez ostatnie miesiące, no bo dla nich to są wspaniałe momenty, prawda? Ich produkty są coraz bardziej pożądane i droższe. Oni zaczęli bardzo mocno tracić na giełdach w ciągu ostatnich 2-3 tygodni i teraz to sformułowanie chipmagedon bardziej się odnosi do tego, co się dzieje na giełdach właśnie, bo to zaczyna trochę wręcz, nie wiem, czy powinniśmy używać słowa krach, ale to nie chodzi o naszą giełdę, tylko głównie o koreańską i zagraniczne, to zaczyna troszeczkę wyglądać tak jak krach na tych spółkach i o tym też będziemy rozmawiać. Co takiego właściwie się stało? Dlaczego nagle te akcje przestały drożeć i zaczęły bardzo szybko tanieć?
1: Bardzo ciekawe. Zapraszamy na EKG, które już po informacjach TOK FM, te informacje o 14.40. Ja się słyszę z Państwem po 15.00 i będę rozmawiała o filmie, który jutro wchodzi do kin i który budzi ogromne emocje, czyli film Odyseja. Będziesz? Wybierasz się na Odyseję? Cieszysz się w ogóle, że będzie?
4: Może tak, ja lubię filmy Nolana, więc może się wybiorę, bo słyszałem, że to, tak jak wszystkie inne filmy Nolana, że to się w IMAX-ie powinno oglądać, tak? Czyli na tym specjalnym ekranie. Więc chętnie obejrzę. Chociaż ostatnio czytałem w ogóle taką teorię, że podobno Odyseja, że podobno Odyseja się dzieje na Morzu Bałtyckim. Nie wiem, czy słyszałeś, czy nie. Że jeśli postawisz taką hipotezę, to można ją w paru miejscach udowodnić różnymi fragmentami tej lektury, że to rzeczywiście tak mogło
1: Bardzo ciekawe. Chciałabym, to w takim razie muszę pilnie prześledzić, gdzie te syreny są, które pamiętam z Odysei, gdzie one tam wiodą marynarzy na skały. My będziemy akurat rozmawiali głównie o takich różnych kontrowersjach związanych ze współczesnym kinem amerykańskim, czyli z tym, że ten film jest za bardzo woke dla prawicy i za bardzo różnorodna kulturowo i różnorodna tożsamościowo jest jego obsada. O tym wszystkim po 15, a chipy o 14.40.
3: Reklama.
16: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
22: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
23: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
22: TravistoFast i Travisto.
23: Aflofarm.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
25: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
27: A o ile?
26: 35 groszy taniej na litrze.
27: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
26: Tak.
28: A jak lemoniadę?
26: Też.
27: To poprosimy.
26: Ale co?
28: Wszystko.
26: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
29: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
30: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
29: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
30: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
29: Czyli?
30: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
31: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Obrończyni Łukasza Żaka, skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, zapowiedziała apelację. Jej zdaniem wyrok 20 lat więzienia jest bardzo surowy. Żak otrzymał również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Musi też zapłacić rodzinie ofiary wypadku 900 tysięcy złotych za zadośćuczynienia, a poszkodowanej w wypadku znajomej 150 tysięcy złotych. Rząd wciąż nie podjął decyzji w sprawie przywrócenia pakietu CPN, mimo że ceny na stacjach benzynowych wystrzeliły. Za litr 95 trzeba już zapłacić 7 zł i 9 groszy. Analizujemy sytuację, ale wszystko będzie zależało od wydarzeń na Bliskim Wschodzie, mówi minister energii Miłosz Motyka.
12: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus. Myślę, że wtedy te decyzje mogą przyspieszyć.
18: Rządowy pakiet osłonowy CPN został wygaszony z końcem czerwca. Wtedy przestały obowiązywać przepisy obniżające stawkę VAT na niektóre paliwa. Wcześniej wygasły też te obniżające akcyzę. 7 września w Sejmie odbędzie się debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polski, zapowiedział Włodzimierz Czarzasty. O jej zorganizowanie apelowali naukowcy z Koalicji Klimatycznej. Marszałek Sejmu dodał, że o planach zorganizowania debaty poinformował już ministrę klimatu i środowiska Paulinę Henik-Kloskę. Zaznaczył, że naukowcy przedstawią gotowe rozwiązania i kierunki działań, jakie państwo polskie powinno podejmować, aby zminimalizować skutki zmian klimatycznych. Policjanci z Opola zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie narkotyków. W ręce policjantów trafiło ponad 50 kg nielegalnych substancji o czarnorynkowej wartości przekraczającej 2 miliony złotych. Zatrzymanie dwóch mężczyzn w wieku 24 i 32 lat to efekt prowadzonego od kilku miesięcy śledztwa. Grozi im do 10 lat więzienia. Informacje wracają o 15, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Przelotny deszcz, a miejscami również burze pojawią się w centrum i na południu. Na przeważającym obszarze termometry pokazują od 26 do 30 stopni. Jutro w większości kraju będą obowiązywały alerty IMGW przed upałami. Temperatura przekroczy 30 stopni.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
14: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
28: W TOK FM czas na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie, witam ponownie. Tradycyjnie na początek rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych w tym momencie. Kiedy słyszeliśmy się dwie godziny temu, to mówiłem o rekordach na warszawskiej giełdzie. To już nie ma tych rekordów. WIG20 w tej chwili spada o 0,3%. No ale jest to spadek bardzo niewielki, na szczęście. Natomiast jeśli chodzi o rynek walutowy, to zarówno dolar, jak i euro drożeją dzisiaj o nieco ponad 1 grosz i w efekcie dolary są po 3,78 groszy, a euro jest po 4,33 grosze. Jeśli chodzi o rynki finansowe, to dzieje się na nich codziennie dużo różnych interesujących rzeczy, zwłaszcza dla tych, którzy bezpośrednio są zaangażowani na tych rynkach. Natomiast czasami, raz na jakiś czas, dzieją się tam też takie rzeczy, które mają wpływ na życie zdecydowanie szerszego grona ludzi, także na życie tych, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani czy też zainteresowani tym, co dzieje się na giełdach, i jako takie zjawisko chyba możemy zakwalifikować to, co się w ostatnich miesiącach działo ze spółkami produkującymi chipy komputerowe, chipy pamięci przede wszystkim, ponieważ ze względu na rozwój sztucznej inteligencji na całym świecie te chipy zaczęły bardzo mocno drożeć, wpływając na wzrost cen takich rzeczy jak telefony komórkowe na przykład. Natomiast na giełdzie producenci tych chipów oczywiście wpadli w super hossę i drożeli bardzo, bardzo, bardzo mocno w ciągu ostatnich miesięcy, i to się skończyło jakiś czas temu. Teraz naszym gościem jest pan Paweł Majtkowski, analityk eToro. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
28: No i już jest ukute takie sformułowanie Chipmageddon. Proszę wyjaśnić, co tak właściwie się stało? Dlaczego te firmy przestały, tak bardzo zmieniła się ta historia wokół tych spółek na giełdach na świecie?
0: Tak, ja pojęcia Chipmagedonu użyłem konkretnie, jeżeli chodzi o to, co zdarzyło się w poniedziałek na rynku i w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim w Korei. Taka największa firma, która buduje chipy, właśnie koreańska, SK Hynix, spadała na rynku w rekordowy sposób, prawie 15% spadku na rynku w Seulu i podobny spadek potem w Stanach Zjednoczonych, i też kolejne spółki także z tej branży także spadały. No i to było konkretnie związane z tym wydarzeniem, ale tego pojęcia Chipmagedonu możemy rzeczywiście, tak jak pan powiedział, używać do kilku różnych zjawisk. Dlatego, że po pierwsze, mamy rzeczywiście w ostatnich dniach taką bardzo dużą zmienność na tych cenach. Tak jak powiedziałem, w poniedziałek doszło do tego bardzo dużego spadku, potem mieliśmy wzrosty. Dzisiaj, to znaczy w nocy, na rynku w Korei znowu doszło do silnego spadku akcji tej samej spółki, też Samsunga, który też produkuje pamięci. W związku z tym cały rynek koreański ma z tym problem, bo okazuje się, że cały indeks koreański spadł o ponad 6%. Jeśli chodzi o regulacje tego rynku w Korei, one musiały zostać zaostrzone, bo okazało się, że tak wielu spekulantów weszło na ten rynek w ostatnim czasie, że to wywołało właśnie takie bardzo duże wahania na tamtejszym rynku. A jeszcze do tego dochodzi to, o czym pan wspomniał, czyli to, że ceny pamięci bardzo mocno poszły w górę, i to nie tylko tych pamięci do sztucznej inteligencji, ale także tych takich zwyczajnych pamięci, które wykorzystujemy w komputerach, w telefonach. Takie tradycyjne pamięci DRAM wzrosły chyba od początku roku już prawie o 70-80%. No i to widać, to już się powoli przekłada na ceny produktów w sklepach. Apple podniósł ceny swoich komputerów 3 tygodnie temu. Mniejsze firmy robią to nie w taki spektakularny sposób, tylko powoli, każdego dnia delikatnie te ceny są podnoszone, więc jeśli ktoś ma przed sobą zakup elektroniki, no to niestety musi się liczyć z tym, że czy za komputer, czy za smartfona, czy za inne urządzenia, bo te pamięci są wykorzystywane dzisiaj. Trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek urządzenia elektroniczne bez wykorzystania właśnie tych chipów związanych z pamięcią. Pytanie jest tylko tyle, ile tej pamięci jest w danym urządzeniu, bo oczywiście im więcej jej jest, tym wpływ zmian tych cen jest większy na cenę tego finalnego produktu. Ale wszędzie te pamięci są wykorzystywane.
28: No tak, ale to one drożały, no bo była super koniunktura związana z tym, że firmy budujące sztuczną inteligencję skupują po prostu hurtowo te pamięci, bo są one im potrzebne do ich celów, prawda? Więc jakby naszym kosztem je skupują. Natomiast teraz te spółki produkujące te pamięci zaczęły tracić na wartości bardzo gwałtownie na giełdzie, czy to jest znak, że coś się fundamentalnie zmienia i że, nie wiem, ta hossa na te chipy pamięci już się kończy, czy to jest tylko spekulacja na giełdzie i za chwilę wrócimy do trendu wzrostowego, a jeśli chodzi o te kwestie fundamentalne, to tutaj nic się nie będzie zmieniać?
0: Wydaje się, że fundamenty tych spółek cały czas są dobre, bo popyt na te chipy cały czas pozostaje bardzo duży. Jeśli chodzi o zamówienia, to firmy mają w pełni zabezpieczone zamówienia do roku 2028, a prawdopodobnie jeszcze i później. Więc tutaj niewiele się zmienia, więc ja bym z tego nie wywodził jakichś takich generalnych wniosków dotyczących też całego tego boomu związanego ze sztuczną inteligencją, bo ten wydaje się nie być jakoś szczególnie zagrożony w ostatnim czasie. Mieliśmy też ostatnio wyniki innych spółek, między innymi ASML, czyli takiej spółki, która produkuje takie maszyny litograficzne do produkcji procesorów. Mamy TSMC, która produkuje procesory. No i tutaj nie było takich dużych spadków, jakie obserwujemy na pamięciach. Tutaj wydaje się, że głównym elementem jest właśnie ta spekulacja i to, że te spółki bardzo mocno zdrożały w poprzednich miesiącach. Ten SK Hynix, o którym ja mówiłem, on w ciągu ostatniego roku na rynku w Korei podrożał o ponad 500%. Więc można powiedzieć, że te spadki, które obserwujemy, no to jest z tego rodzaju korekta. Myślę, że wielu inwestorów po prostu postanowiło zrealizować zyski, które udało się osiągnąć. A tutaj jest trochę taki oligopol, bo mamy tylko trzy spółki, które produkują te szybkie pamięci. Mamy SK Hynix, mamy Samsunga i amerykańską spółkę Micron. I to są właściwie te trzy spółki, które produkują te szybkie pamięci, które są wykorzystywane w sztucznej inteligencji. I ta płytkość tego rynku, ona nie jest aż taka bardzo płytka, bo te spółki mają bardzo dużą kapitalizację teraz już, ale ta pewna swoista płytkość tego rynku też na to wpływa. Tak bardzo, że okazuje się, że to aż dotyka całego rynku koreańskiego. Cały rynek koreański musi wprowadzać nowe regulacje, żeby troszeczkę ograniczyć spekulacje właściwie na tych dwóch spółkach, czyli na Samsungu i na SK Hynix.
28: No te dwie spółki w Korei to w ogóle już mają wpływ na całą makroekonomię tego państwa, bo wpływają na bilans handlowy tego kraju. Widziałem a propos Korei właśnie, że oni tam w poniedziałek z udziałem prezydenta kraju zapowiedzieli, że będą stawiać jakieś nowe fabryki tych chipów i to zarówno Samsung, jak i SK Hynix właśnie i że to są planowane inwestycje za ponad 500 miliardów dolarów. I czytałem takie opinie, że być może na tych rynkach chodzi teraz o to, że inwestorzy mogą się troszeczkę wystraszyć tego, że sytuacja się zmieni wkrótce, bo w tej chwili tych chipów jest za mało, prawda, na świecie. Jest niedobór, dlatego one drożeją i te spółki na tym zarabiają. No ale jak postawią kolejne fabryki, to już ich nie będzie wtedy już za mało i wtedy się ta sytuacja za rok czy za dwa lata może zmienić. No a rynek giełdowy to dla niego to, że coś się wydarzy za dwa lata, to nie jest problem, bo on jest w stanie zdyskontować to, co będzie w przyszłości.
0: Rynek rzeczywiście dyskontuje przyszłość i ma pan oczywiście rację tutaj w tym zakresie i to taką szczególną, bo powiedziałbym, że ten rynek pamięci, jeżeli ktoś obserwuje ten rynek przez dłuższy czas, przez ostatnie kilkanaście czy nawet już kilkadziesiąt lat, to widać, że tam mamy do czynienia z taką super sezonowością. Mamy górki i dołki na tym rynku od bardzo dawna. Ja pamiętam jeszcze w liceum, to już było bardzo, bardzo dawno, pamiętam taki moment, że planowałem kupić komputer i nagle okazało się, że pamięć wyskoczyła do jakichś straszliwie wysokich cen. Wtedy to było chyba tak, że doszło do pożaru w jednej z największych fabryk na świecie. Ta produkcja była wtedy jeszcze bardzo skoncentrowana w jednym miejscu, ale to był jeden z, to znaczy to była jedna z takich sytuacji przez te ostatnie kilkanaście lat, które właśnie powodowały te górki i dołki na rynku. Inwestorzy sobie z tego zdają bardzo dobrze sprawę, że zwiększenie tych mocy przerobowych, one to powinno spowodować w perspektywie kilku lat, że te ceny spadną. Inwestorzy boją się też trochę tego, że mogą pojawić się algorytmy sztucznej inteligencji, które być może będą mniej pamięciożerne. Ostatnio Google informował o tym, że pracuje nad takim algorytmem, który mógłby tym obecnym, który mógłby zredukować ilość pamięci, która jest potrzebna dla modeli sztucznej inteligencji, zredukować tą ilość sześciokrotnie. I to jest też na pewno coś, na co inwestorzy zwracają uwagę. Wydaje się dzisiaj, że pamięci mogą być troszeczkę bardziej zagrożone niż procesory. Wydaje się, że procesory, ten popyt na procesory prawdopodobnie jeszcze dłużej będzie bardzo wysoki i nie wydaje się, żeby miały się pojawić szybciej algorytmy, które miałyby ograniczyć taką moc obliczeniową. Więc to na pewno inwestorzy także tutaj biorą pod uwagę, bo tak jak powiedziałem, pamięć zachowuje się troszeczkę inaczej niż ten cały ogólny rynek związany ze sztuczną inteligencją. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że inwestorzy stali się już dosyć mocno selektywni. To już nie jest tak, że dzisiaj można powiedzieć AI i inwestorzy kupują to wszystko w ciemno. Zdecydowanie już tak nie jest. Inwestorzy bardzo dokładnie oglądają każdą spółkę, ale można powiedzieć, że ostatnio paradoksalnie lepiej radziły sobie te spółki duże, czy to Meta, czy to Microsoft, czy te spółki, które wdrażają sztuczną inteligencję na tym wyższym poziomie, niż właśnie te spółki, które dostarczają jakąś część infrastruktury związanej ze sztuczną inteligencją.
28: A te problemy związane z producentami chipów pamięci mogą się pana zdaniem rozlać szerzej właśnie na amerykański rynek technologiczny, na Nvidię, właśnie Google'a i tak dalej i w efekcie zakończyć tą już dość długo trwającą hossę?
0: Myślę, że największym ryzykiem pozostaje kwestia wycen tutaj. Te spółki są i pozostają bardzo drogie. Akurat jeśli chodzi o Nvidię, no to ona akurat jest ostatnio notowana na takim, mimo że cena jest wysoka, to jeżeli patrzylibyśmy na ten wskaźnik forward cena do zysku, czyli przyszłe zyski planowane versus wycena dzisiaj, to można powiedzieć, że nawet ta Nvidia jest najtańsza od jakiegoś dosyć dłuższego czasu. Ale generalnie inwestorzy mają takie poczucie, że te spółki bardzo mocno zdrożały, że one są bardzo drogie. Wiele z tych spółek jest naprawdę notowanych na takich bardzo wysokich poziomach. No i tu bym szukał przede wszystkim tego miejsca, gdzie może się zacząć korekta. To zresztą widzimy, spółki publikują swoje wyniki. Teraz mamy sezon publikacji wyników za drugi kwartał w Stanach Zjednoczonych i te wyniki są często bardzo dobre, ale one są niewystarczające, żeby zrobić wrażenie na inwestorach, bo spółka ma bardzo dobre wyniki, a mimo wszystko albo giełda w ogóle nie reaguje i mówimy, że już to zostało wycenione w tych notowaniach, albo jest nawet tak, że czasami te akcje spadają mimo bardzo dobrych wyników.
28: Bardzo dziękuję. Paweł Majtkowski, analityk eToro, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Że my Polacy tak naprawdę w ogóle jesteśmy bardzo dużo mniej na tą sztuczną inteligencję skierowani. Nasi polscy inwestorzy są jeszcze bardziej selektywni, jeśli chodzi o spółki związane ze sztuczną inteligencją.
28: Może to i lepiej. Bardzo dziękuję. Paweł Majtkowski, analityk eToro, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
28: Do usłyszenia. Popołudniowa odsłona EKG dobiega końca. Za chwilę informacje TOK FM, po nich wraca Anna Piekutowska i Zapytam Inaczej, a w studiu jest już Adam Ozga, żeby opowiedzieć o tym, co w TOK 360 po 16.
1: W TOK 360 między innymi o wyroku, jaki usłyszał Łukasz Żak za ten okropny wypadek na trasie Łazienkowskiej i nie znajduję nawet teraz przymiotnika na postępowanie po tym wypadku. 20 lat więzienia, najwyższa taka kara, pierwsza w historii kara w tak dużym wymiarze, podkreśla to prokuratorka. Będzie też z różnych stron o wczorajszym półfinale mundialu, oczywiście od strony sportowej, mundial w TOK FM jak zwykle o godzinie 18.20, ale też od strony polityczno-międzynarodowej. Piłkarze Argentyny po meczu eksponowali na boisku transparent o tym, że Malwiny są argentyńskie. To są wyspy, o które Argentyna wspiera się z Wielką Brytanią od wielu lat, więc problemowi Malwinów czy też Falklandów przyjrzymy się w TOK 360.
28: Polityka w sporcie też czasami obecna. To po 16.
1: Najciekawsze czasy.
28: Tak, a już za chwilę informacje TOK FM.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
10: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
15: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
15: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
19: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
20: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
22: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
23: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
22: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
25: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
19: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
32: Okoliczności łagodzących w tej sprawie nie było. 20 lat więzienia, taki wyrok usłyszał Łukasz Żak. Co powie Donald Trump? W swoim nocnym orędziu tematów nie zdradził, ale jednym z nich może być wojna z Iranem. Kilkutysięczne protesty odbyły się w Kijowie po odwołaniu ministra obrony. Minęła 15.01. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Nawet na 20 lat może trafić do więzienia Łukasz Żak, skazany dziś przez warszawski sąd za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Jego obrończyni Izabela Ławińska już zapowiada odwołanie.
33: Oczywiście, że będę się odwoływać od tego wyroku. Co do argumentów, ciężko jest mi teraz podać Państwu te argumenty, dopóki pisemnego uzasadnienia wyroku po prostu nie otrzymam. Uczciwie spodziewałam się, że wyrok będzie wysoki.
34: Ale czy maksymalny?
33: Brałam taki wyrok pod uwagę.
32: 2 lata temu pijany Łukasz Żak jechał trasą łazienkowską ponad 220 km na godzinę i nagrywał swoją jazdę telefonem. Uderzył w jadący przed nim samochód i zabił jednego z pasażerów. 3 inne osoby trafiły do szpitala. Po wypadku uciekł, ale wcześniej on i jego koledzy próbowali zrzucić winę na ranną, ówczesną partnerkę Żaka. Dziś sąd przychylił się do wniosku prokuratury, wymierzając najwyższy wymiar kary. W uzasadnieniu powołał się m.in. na brak skruchy skazanego i fakt, że do wypadku doszło po tym, jak Żakowi odebrane zostało prawo jazdy. Koledzy Łukasza Żaka zostali dziś skazani za nieudzielenie pomocy i składanie fałszywych zeznań. Dostali kary od 1,5 roku do ponad 2 lat więzienia. Pierwsza w historii kara w tak dużym wymiarze, tak 20 lat więzienia dla Żaka oceniła prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Jej zdaniem nie było w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących. Jak mówi, nie ma w przypadku skazanego szans na resocjalizację. Pokazywały to poprzednie zachowania, bo wobec oskarżonego Żaka były już wydawane różne wyroki, łagodniejsze i bardziej surowe. Oskarżony spędził już jakiś czas w zakładzie karnym. Te wszystkie działania nie przyniosły żadnych efektów, podsumowała prokurator. O planowanych zmianach w systemie ochrony zdrowia rozmawia ministra Sobierańska-Grenda ze związkowcami i przedstawicielami pracodawców. Szefowa resortu zdrowia bierze udział w spotkaniu trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia. Jedna z jego uczestniczek, Maria Ochman z NSZZ Solidarność, mówiła przed spotkaniem, że pomimo licznych deklaracji ze strony resortu padło dotąd niewiele konkretów.
2: Rozmawiać zawsze warto, natomiast na to dzisiejsze spotkanie przychodzimy z takim oczekiwaniem, że dowiemy się więcej niż mniej, bo na razie wiemy mniej więcej. Liczę na to, że dzisiaj będzie więcej.
32: Związkowcy mają nadzieję, że w trakcie rozmów zostanie poruszona kwestia zachęt dla medyków do przechodzenia z kontraktów na etaty.
2: My jesteśmy zwolennikami przechodzenia na umowy o pracę. One są transparentne, one są oczywiste. To po pierwsze. Po drugie pytanie, co z tak zwanymi procentami od procedur? To jest również ta sprawa, która nie została poruszona, a bardzo burzliwie zostało to przyjęte przez opinię społeczną.
32: To właśnie procent od procedur pozwala części lekarzy zarabiać nawet 100 tysięcy złotych miesięcznie na wykonywanie szczególnie lukratywnych świadczeń. Wojna z Iranem może być jednym z tematów orędzia Donalda Trumpa, które ma wygłosić w nocy polskiego czasu. Prezydent USA nie poinformował, o czym będzie mówił w czasie wystąpienia. Czwartek to kolejny dzień amerykańsko-irańskiej wymiany ognia na Bliskim Wschodzie. Obie strony liczą, że uda im się zmusić przeciwnika do ustępstw. A więcej na ten temat Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
3: Wcześniejsi prezydenci nie zrobili tego, co powinni. Tak Donald Trump tłumaczy swoją wojnę przeciwko Iranowi, która trwa od 139 dni. Oni powinni to zrobić już dawno temu. Wtedy byłoby o wiele łatwiej. Irańczycy chcą się dogadać, nie podoba im się to, co robimy i chcą się porozumieć. Tyle, że Teheran twierdzi co innego. Reżim zapowiada, że będzie bronił każdego centymetra swojego terytorium. Jeśli groźby prezydenta USA dotyczące ataku na naszą infrastrukturę zostaną zrealizowane, wtedy zmieciemy z powierzchni ziemi całą infrastrukturę w regionie. Irańczycy atakują amerykańskie bazy. W ostatniej fali uderzeń na cel wzięli Kuwejt, Bahrajn oraz Jordanię. Tomasz Orchowski, TOK FM.
32: Mieszkańcy Ukrainy protestują przeciwko odwołaniu ministra obrony. W Kijowie odbyły się kilkutysięczne protesty. Mykhajło Fedorow traci stanowisko, bo jak twierdzi prezydent Zełenski, jest skonfliktowany z dowódcami. Jego następcą może być dotychczasowy minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko. Ukraińcy chcą pozostania Mykhajła Fedorowa na stanowisku, bo uważają, że zrobił dużo dla ukraińskiej armii, mówił w TOG FM korespondent Gazety Wyborczej Piotr Andrusieczko.
6: Starlinki, które zostają masowo wprowadzone do sił zbrojnych Ukrainy, ale też rozwój tego całego sektora dronowego, to w dużej mierze to była też zasługa właśnie Fedorowa jeszcze wtedy na stanowisku ministra cyfryzacji.
32: W Ukrainie trwa zmiana rządu. Po odwołaniu premierki Julii Sferydenko wraz z jej gabinetem parlament powołał dziś na stanowisko szefa nowego rządu Serhija Koreckiego, dotychczasowego prezesa zarządu państwowego koncernu Naftohaz. Poznański szpital zapewnia, że pacjent, który za parking przed SOR-em musiał zapłacić ponad 1300 zł, może odzyskać te pieniądze. Mężczyzna zaparkował na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, nie spodziewając się, że spędzi w lecznicy 3 dni. Godzina postoju kosztuje na tym parkingu 20 zł, tłumaczy dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak i zapewnia, że jeśli pacjent złoży reklamację, otrzyma zwrot.
7: Pacjenci, którzy w stanie nagłym zgłaszają się do szpitala i rzeczywiście w sposób niespodziewany są hospitalizowani, na pewno będą traktowani indywidualnie. Mając kilkadziesiąt miejsc, cena musi być wysoka, żeby zapewnić płynność. Tu chodzi o zapewnienie drożności i możliwości wjazdu jak największej liczby samochodów.
32: Dyrekcja szpitala wprowadziła opłaty za parkowanie przed szpitalem na początku maja. Po 15 darmowych minutach za każde rozpoczęte pół godziny postoju trzeba zapłacić 10 zł, czyli tyle, ile za godzinę parkowania w centrum Poznania. Padać nie będzie dziś tylko na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady. Ciepło, wręcz upalnie, od 26 do 30 stopni, chłodniej miejscami na północy od 23 do 25, a na wybrzeżu około 21.
27: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Anna
0: Anna Piekutowska. To jest audycja Zapytam Inaczej. Jutro do polskich kin trafia film, na który czeka właściwie cały świat. Christopher Nolan mierzy się z jednym z fundamentów zachodniej kultury, czyli z Odyseją Homera, i wielu krytyków już teraz mówi o takim najbardziej ambitnym, może też najważniejszym projekcie właśnie tego reżysera w karierze. Co ciekawe, jeszcze zanim ktokolwiek zdążył zobaczyć chociaż jedną pełną projekcję, to już film stał się bohaterem pewnego rodzaju wojny kulturowej amerykańskiej. Chodzi oczywiście o spór o obsadę, o historyczną wiarygodność i o zarzuty woke, które bardzo często w hollywoodzkim kinie się zdarzają. I o tym wszystkim porozmawiam z Mają Staniszewską, dziennikarką Gazety Wyborczej. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Widziałaś już film przedpremierowo. Czy jest na co czekać? Czy polecasz wybrać się do kina?
1: Zdecydowanie polecam wybrać się do kina i jeśli jest taka możliwość, wybrać się do kina IMAX, ponieważ Christopher Nolan ten film nakręcił w całości kamerami IMAX, co daje taki efekt absolutnego wchłonięcia widza. Kino 3D okazało się raczej ślepą uliczką w rozwoju kinematografii. Nolan na wielkim ekranie pokazuje nam wielką historię wielkim obrazem.
0: I wielkimi nazwiskami.
1: O tak. Zdecydowanie jest to coś, co należy obejrzeć w kinie. Ja spróbuję jeszcze raz się wybrać. Nie wiem, czy się uda, bo podobno bilety na pierwszy seans IMAXowe są wyprzedane.
0: A jak myślisz, z czego wynika to wielkie zainteresowanie tym filmem?
1: Po pierwsze, jest to film Christophera Nolana. A dziś to jest reżyser, który chyba jako jedyny przyciąga właśnie swoim nazwiskiem, bo obiecuje wielkie widowisko, które jednak będzie

0: pierwszym razem. Natomiast no tak, jest tutaj Matt Damon w roli Odyseusza, Anne Hathaway jako Penelopa, Robert Pattinson jako Antinos, przywódca zalotników Penelopy, jest Zendaya. No ale właśnie są też tacy aktorzy, którzy wywołali wstrząs w internetowych krytykach.
1: Czarna Helena. O co chodzi z awanturą o czarną Helenę Trojańską?
0: No on obsadził w roli Heleny, ale też jej bliźniaczej siostry Kitajmeistry, przepraszam. Lupita Nyong'o, laureatka Oscara, aktorkę, która ma nigeryjskich rodziców, urodziła się w Meksyku, czyli tak naprawdę jest, karierę zrobiła w Ameryce, jest obywatelką świata. Jest piękna. Natomiast niektórzy uznali, że cóż, czy czarna kobieta może być piękna, czy może być najpiękniejsza, czy może wysłać 1000 okrętów na wojnę. No, jej twarz sama. No, tutaj to wiele zależy od tego, piękno jest w oku patrzącego. Rzeczywiście są takie standardy zachodniego piękna, do których jesteśmy przyzwyczajeni. No, ale jest, myślę, duża grupa ludzi na świecie, dla których Lupita Nyong'o jak najbardziej jest najpiękniejsza. No, natomiast pojawiły się zarzuty o to, że Nolan się przestraszył, że zostanie nazwany rasistą. Tutaj nawet Elon Musk włączył się do tej dyskusji i że dlatego obsadził czarną aktorkę, bo właśnie woke, które wszystko niszczy, jakaś nawet już nie polityczna poprawność, bo to już jest za mało, tylko jakaś obsesja zmieniania historii. No cóż, Odyseja jest opowieścią mitologiczną, nie historyczną. Występują w niej bogowie i boginie, czarodziejki, cyklopi, potwory. Nasz bohater udaje się do piekła. Są też syreny i morskie właśnie Stella z Charybdą, więc pytanie, dlaczego nie może być czarnej Heleny?
1: Tak, właśnie Rafał Hirsch przed chwilą przypomniał mi, że przecież w mitologii Helena Trojańska urodziła się z jajka, więc już tutaj, gdzie można mówić o jakiejś takiej dokładnym odzwierciedleniu historii, która wydarzyła się naprawdę. To jest opowieść. Też niektórzy próbują zamaskować, bo chyba trzeba to nazwać wprost, że za krytyką tej czarnej Heleny stoją wprost rasistowskie powiązania, rasistowskie analogie. Więc też niektórzy argumentują to tym, że to też nie jest zgodne z tym, co Homer pisał i na pewno gdzieś tam wyszukują w tekście Odysei słowa, które miałyby świadczyć o tym, że na pewno Homer wyobrażał ją sobie jako kobietę o śnieżno-białej skórze.
0: No jest w wielu wersji tłumaczenia Odysei i Iliady jest określenie białoramienna, które jak tłumaczą ludzie zajmujący się na co dzień literaturą starożytną, oznaczało raczej kobietę z wyższej sfery, takiej, która po prostu nie ma powiedzmy skóry spalonej słońcem czy opalonej na brąz z powodu tego, że pracuje fizycznie na zewnątrz. Takiej, która kryje się w cieniu pałacu i po prostu mieszka gdzieś tam wysoko na górze, jak Helena, która została żoną króla Sparty, a następnie z trojańskim królewiczem pojechała do niego, wywołując całą tą wojnę, choć właściwie nie miała tu nic do gadania, pozostała po prostu Parysowi podarowana.
1: Ale też są zarzuty, które pojawiają się nie tylko ze strony jakiejś skrajnej prawicy w internecie, bo na przykład Grecy zwrócili uwagę na to, że w filmie, który jest oparty przecież na ich narodowym eposie, w ogóle nie ma greckich aktorów, czy prawie w ogóle nie ma greckich aktorów. Czy tutaj widzisz na przykład zasadną krytykę tej produkcji?
0: Tutaj rzeczywiście jestem w stanie się zgodzić, bo jeżeli Christopher Nolan, przedstawiając swoją obsadę, w której są też osoby latynoskiego pochodzenia, osoby azjatyckiego pochodzenia, bo ta załoga na przykład Odyseusza jest dość zróżnicowana, to mówił, że chce pokazać świat. Super, tylko właśnie tego kawałka świata, z którego ta historia pochodzi, jakoś jest tutaj niedużo, choć jest w filmie scena i myślę, że Greków może to zadowolić, kiedy nasi szukający drogi do domu

0: Odyseusza, załoga, trafia na wyspę, gdzie rozmawiają rzeczywiście, wydaje mi się, po grecku. No niestety napisy są w filmie od razu po polsku, ale język ten przypomina mi grecki znany z wakacji, więc być może to Greków jakoś nieco pocieszy. Rzeczywiście nazwisk w napisach takich kojarzących nam się z greckimi za bardzo nie widać, no ale oni zrobili sobie w internecie swoje własne castingi, alternatywne obsady, gdzie obsadzali też między innymi znanych aktorów hollywoodzkich pochodzenia greckiego, jak Billy Zane. No ale właśnie wprost osób greckich, znaczy aktorów greckich i aktorek w filmie no, nie widać.
1: I na koniec już naszej rozmowy, więc proszę o krótką odpowiedź. Chciałam cię zapytać o uwspółcześnienia, bo niektórzy krytycy zwracają na to uwagę, że ten język jest za bardzo współczesny, że film jest za bardzo amerykański, że nie takie kostiumy, że nie takie uzbrojenie. Czy Nolan rzeczywiście chciał jakoś tę Odyseję przybliżyć do 2026 roku?
0: Zdecydowanie chciał ją przybliżyć do 2026 roku i zdecydowanie chciał ją przybliżyć Amerykanom, to znaczy to, co ją przekazuje, chciał przybliżyć Amerykanom, chciał ich zachęcić. Jak wiadomo, Amerykanie nie oglądają filmów z napisami. Nawet mają już problemy czasem z brytyjskimi akcentami, choć przez lata to brytyjscy aktorzy grali właśnie w filmach kostiumowych, co się Amerykanom kojarzy w związku z tym z antycznością czy ze średniowieczem, z rycerzami i bogami. Natomiast to był bardzo zdecydowanie świadomy wybór, który, no mam nadzieję, że ta amerykańska publiczność dopisze i główne przesłanie tego filmu będzie im łatwiej odebrać w ten sposób.
1: Bardzo ci dziękuję. Maja Staniszewska z Gazety Wyborczej opowiadała państwu o Odysei.
0: Dziękuję.
1: Ciekawe, czy Christopher Nolan po sukcesie Oppenheimera może powtórzyć wyczyn z Odyseją i może Odyseja zdominuje przyszłoroczne Oscary. O tym się dowiemy już za rok, a po godzinie 15:20, po informacjach, na które teraz państwa zapraszam, połączymy się z Tomaszem Bieleckim.
2: Autopromocja. Piłka jest okrągła.
3: A nas jest dwóch.
2: Kraje są trzy.
3: A mistrz będzie jeden.
2: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
3: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18:20.
2: Zapraszamy.
3: Przemysław Pozowski
2: i Michał Waszkiewicz.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Minęła 15.21. Marietta Wiśniewska, zapraszam. Na początek informacja z ostatniej chwili. Jak informuje szef MON, doszło do kolejnego przechwycenia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Polskie samoloty przechwyciły dwa myśliwce Su-30, a następnie rozpoznawczy Il-20. Do tej informacji będziemy wracać w informacjach TOK FM. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że osoby, które świadomie łamią przepisy, muszą liczyć się z najsurowszą odpowiedzialnością karną. Odniósł się w ten sposób do wyroku 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. Wyrok skazujący Żaka na 20 lat pozbawienia wolności z prawem do ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 15 latach zapadł dziś przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia. W wypadku, do którego mężczyzna doprowadził we wrześniu, zginęła jedna osoba, a cztery trafiły do szpitala. Górne limity zarobków lekarzy to jeden z głównych tematów dzisiejszego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Jest to pierwsze spotkanie ministra zdrowia z medycznymi związkami zawodowymi od czasu ogłoszenia planów reformy szpitali. Nowe przepisy mają ukrócić m.in. rekordowo wysokie pensje niektórych medyków. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski chce na tym spotkaniu omówić m.in. kwestię przywiązania lekarza na pół etatu do konkretnej placówki.
23: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
22: W agendzie jest też m.in. budżet szpitali. Według zapowiedzi projekty, które mają podporządkować sytuację finansową w placówkach, w przyszłym tygodniu mają być rozpatrywane przez Radę Ministrów. Katowice są rozczarowane tym, że to nie tam ostatecznie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ośrodek ostatecznie będzie miał siedzibę w Warszawie. W związku z niedawną decyzją na Śląsku rozpoczęło się szukanie winnych. Grzegorz Kozioł.
24: To zła decyzja, która pokazuje, gdzie ma nasze aspiracje i ambicje Warszawa, komentuje szef Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80, Bogusław Ziętek.
25: Na Śląsku mógłby to być taki impuls prorozwojowy. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z tego, że listy wyborcze układa dane są przez szefów partii politycznych, zarówno w jednej, jak i drugiej najważniejszej partii politycznej. Mam na myśli Koalicję Obywatelską i PiS.
24: Leszek Pietraszek, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podkreśla z kolei, że to nie koniec planów związanych z rozwojem technologii kosmicznych w Katowicach.
26: Cały czas mamy na stole i chcielibyśmy to zintensyfikować. Centrum Technologii Kosmicznych, Centrum Osadnictwa Kosmicznego.
24: Projekt ten zakłada m.in. innowacyjne wykorzystanie podziemnych wyrobisk, gdzie można byłoby prowadzić badania nad funkcjonowaniem człowieka w warunkach izolacji. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
22: Ciepło, a w niektórych regionach gorąco, od 26 do 30 stopni. Chłodniej miejscami na północy od 23 do 25, a na wybrzeżu około 21. Padać nie będzie tylko na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze możliwy przelotny deszcz.
21: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Anna Piekutowska, połączyliśmy się teraz z Tomaszem Bieleckim. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
1: Polityka Insight, współtwórca czwartkowego Zapytam Inaczej, który Państwu opowie, jak wygląda obecnie droga Ukrainy do Unii Europejskiej. Tylko powiem, że w Ukrainie gorący politycznie moment, bo właśnie został powołany nowy rząd na czele z premierem Serhijem Koreckim. Ale o tym będziemy rozmawiać jutro z Michałem Potockim szerzej, a my wracamy do tematu unijnego, bo wczoraj Ursula von der Leyen po raz 11 od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji przyjechała do Kijowa i ta wizyta miała przypieczętować to, że Unia Europejska otworzyła drugi klaster negocjacyjny w rozmowach, a szefowa Komisji Europejskiej też ogłosiła porozumienie o współpracy przy produkcji dronów. I może od tych dronów zaczniemy, bo Ursula von der Leyen powiedziała, że Europa ma się czego uczyć od Ukrainy, a Ukraina stała się wręcz dostawcą bezpieczeństwa dla Europy.
27: Tak, i Komisja Europejska, Unia Europejska szykuje dosyć duże pieniądze na tę współpracę w przemyśle czy w produkcji dronów. I chodzi jak o to, o co zresztą proszą Ukraińcy, nie tyle o technologię, bo oni są teraz źródłem i innowacji dronowej, ale o zdolności produkcyjne. I pomysł Komisji Europejskiej i tam kilku czy kilkunastu nawet krajów Unii jest taki, żeby łańcuchy dostaw w tym przemyśle wykraczały poza Ukrainę i sięgały do tam kilku czy nawet kilkunastu krajów Unii. Oprócz pieniędzy, którymi Komisja Europejska chce to wspomagać, pieniędzmi z tego głównego teraz pakietu pomocy finansowej dla Ukrainy, czy tych 90 miliardów na lata 2026-2027, 90 miliardów pomocy nazywanej teoretycznie pożyczką, ale wiadomo, że zostanie w przyszłości umorzona. Komisja Europejska też eksploruje możliwości zagospodarowania tych 10 miliardów euro tanich pożyczek, które zanosi się na to, że mogą pozostać niewykorzystane w programie SAFE, pożyczek obronnych. I też trwa taka refleksja, von der Leyen mówi o tym w Kijowie, czy i jak to wykorzystać na wspólne czy wspólnie koordynowane projekty związane z produkcją dronów. Ale to wszystko oczywiście dzieje się w tym tygodniu, kiedy von der Leyen jedzie po raz jedenasty do Kijowa, pomimo akurat tego ogromnego zamieszania z podmianą rządu ministra obrony narodowej. Tutaj ta kwestia relacji z Brukselą jest przynajmniej oficjalnie utrzymywana równolegle i to nie jest tak, że ktoś w normalnych warunkach może by taka wizyta została odłożona w jakimś kraju, poczekajmy aż uciszy się burza wewnętrzna. Natomiast tutaj von der Leyen jako jedna z najczęściej odwiedzających Kijów liderów zachodnich pojechała. W Brukseli otwierany był ten kolejny we wtorek kolejny obszar tematyczny, negocjacyjny, czyli cluster, mówiąc angielski, w negocjacjach z Ukrainą. To wszystko pokazuje w tym tygodniu, jak bardzo to integrowanie Ukrainy z Unią Europejską, to nie tyle niekoniecznie, ale na pewno, czy prawie na pewno nie przełoży się w najbliższych kilku latach na pełne członkostwo, ale integrowanie Ukrainy z Unią Europejską ma ten wymiar bardzo związany z bezpieczeństwem i kiedy trwają rozważania przyjmować, integrować Ukrainę z Unią czy nie, to kiedy pada pytanie, jakie są koszty dla Europy Zachodniej nieprzyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, to tutaj to są te koszty. Tak, właściwie Ukraina jest takim dostawcą bezpieczeństwa. To rozszerzenie wielkie z 2004 roku, które objęło Polskę, to były zupełnie inne czasy, soft power, rozszerzanie. Akurat z polskiego punktu widzenia to wtedy też to ocenialiśmy jednak i jako dopełnienie członkostwie NATO, jak i NATO i zakorzenienie się również pod względem bezpieczeństwa na Zachodzie. Natomiast z punktu widzenia Brukseli, Europy Zachodniej, to było po prostu szerzenie dobrobytu, wolnego rynku i liberalnej demokracji. Teraz rozszerzenie zarówno w kontekście Ukrainy, ale też i Bałkanów Zachodnich, bo też tutaj te pewne postępy negocjacyjne w tym tygodniu odnotowano w Brukseli. To jest kwestia bezpieczeństwa i pytania, co będzie, jeśli te kraje pozostawimy poza naszym kręgiem integracyjnym. Kto tam będzie zdobywał wpływy? W Ukrainie wiadomo. I czy naprawdę możemy sobie na to pozwolić.
1: Ale Kijów liczył, że w lipcu uda się otworzyć nie jeden, ale już wszystkie klastry negocjacyjne. Tak się nie stało. To jest jakaś ostrożność ze strony państw członkowskich?
27: Jest wiele państw, powiedziałbym większość, które byłyby gotowe to zrobić i są gotowe na to w tym półroczu, do końca tego roku. Otwieranie tych klastrów tak naprawdę jest rozpoczynanie negocjacji, stawianie sobie warunków w tych negocjacjach, nie kończenie. Niemniej to jest jakiś tam już pierwszy etap potwierdzenia postępu danego kraju. Był rzeczywiście plany czy przygotowania, pytania, czy kolejne dwa klastry, a nie jeden, da się już latem otworzyć, a najlepiej wszystkie pozostałe, czyli w czerwcu był jeden, pozostało jeszcze pięć. To zostało tak formalnie, wszystkie decyzje wymagają jednomyślności, formalnie przytrzymane, przyhamowane przez Węgry. Węgrzy mieli wielką zmianę premiera i tak dalej, a tutaj tradycyjnie premier, tu nazywam Modziar, no, nacisnął trochę hamulec. To chodzi o to formalnie, że tam no, te listy żądań czy negocjacyjnych warunków, zastrzeżeń na przyszłość ze strony unijnej powinny być bardziej doprecyzowane i więcej postulatów państw członkowskich powinno być do tych formularzy negocjacyjnych dopisana. Jak sprzeciwia się Węgier, to w tym przypadku to formalnie wygląda tak, że prezydencja irlandzka już nie pyta, czy ktoś jeszcze, bo jeden kraj wystarczy do wetowania. Mhm. No taką szemranym domysłem w korytarzach unijnych jest to, że no, gdyby tam podpytać, bo jeden z tych klasów obejmuje, które nie zostały otwarte, a miałyby być otwarte według pierwotnych planów latem, dotyczy kwestii rolnych, no że tam gdyby dopytać Polskę, Francję, może Czechy, to też by się nie paliły, żeby to już w lipcu rozpoczynać negocjacje w tych obszarach.
1: No polscy politycy pozwalają sobie na naszym podwórku na branie już na zakładnika uczestnictwa w Unii w rozmowie o UPA i o Wołyniu.
27: Tak, duża historia. Wciąż z punktu widzenia tej mechaniki brukselsko-urzędniczo-unijnej trochę dziejąca się obok. Tak jak się rozmawia z dyplomatami czy uczestnikami tych negocjacji niepolskimi, czy widać gdzieś wpływ tego, co się dzieje wokół tego sporu o pamięć historyczną, czy widać jak bezpośrednio już w stanowisku polskim, polskich instrukcjach rządowych, no, które reprezentują dyplomaci w Brukseli, no odpowiedź jest taka, że na teraz nie widać. Na razie to są te problemy rolnictwo, transport drogowy, czyli to, co przeszkadzało miesiąc temu, dwa miesiące temu, już gospodarcze. Na razie jest oczywiście ogromna obawa, o tym też mówią różni polscy oficjele i dyplomaci, że ta kwestia może z czasem zacząć ciążyć no, w kontekście rozkręcającej się z miesiąca na miesiąc tam prekampanii czy kampanii wyborczej w Polsce.
1: No, ale czy najbardziej prawdopodobny w takim razie jest scenariusz, w którym Ukraina po prostu będzie się integrowała z Unią, tam wspólny rynek obronny, o którym powiedziałeś, energetyka, przemysł, fundusze, a takie członkowstwo to jest kwestia naprawdę no, już wielu lat później.
27: Tak, ja myślę, że te pomysły tam między innymi oficjalnie i formalnie sformułowane przez kanclerza Merca, czyli tej stopniowej integracji, które do niedawna były zwalczane również przez Polskę, bo zawsze jest groźba, że ta stopniowa integracja nie doprowadzi nigdy do pełnej integracji, ale że one po jakiejś tam modyfikacji to jest ten opcja A teraz i że takie ona też nie jest zła, bo jeżeli to miałoby być ta stopniowa integracja, czyli włączanie stopniowe kraju, czyli zwłaszcza Ukrainy, bo ten szczególny model jest tylko pod Ukrainę, akurat w myśleniu Merca skrojany, włączanie aż po wspólny rynek. To jest bardzo ambitne. Mhm. Natomiast pełna akcesja wymagająca jednomyślnej zgody krajów członkowskich, zapewne referendum we Francji na przykład, no to są decyzje, ja bym dzisiaj stawiał na drugą połowę lat 30.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Tomasz Bielecki z Polityki Insight.
27: Dziękuję.
1: I to wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską dla Państwa dzisiaj. Program realizowali Adam Szuraj i Szymon Baluta. Za chwilę informacje, TOK FM, po nich Michał Łaszkiewicz i jeszcze więcej sportu. I Michał opowie Państwu, co będzie w programie.
0: No, powiem. Oczywiście będzie mundial, nie może być inaczej. Powiem szczerze, już trochę podziurki, już trochę generalnie tego mundialu było dużo. 102 mecze już rozegrane. Wyobrażasz sobie, że ktoś mógł obejrzeć je wszystkie? 102 mecze.
1: To
0: jeszcze tylko dwa, ten obrąz i ten... No niemożliwe.
1: W ogóle żyć w innej strefie czasowej, moim zdaniem jednak.
0: Albo zrezygnować generalnie ze wszystkich innych czynności życiowych, chyba, nie wiem. A jedzenie z kroplówki i tyle. I łóżko, i czy kanapa, czy fotel i telewizor. No mi się wszystkich nie udało obejrzeć, aczkolwiek obejrzałem kilkadziesiąt i naprawdę już zasypiam i widzę tylko i wyłącznie zieloną murawę. O niej dziś porozmawiamy i o tym oczywiście, kto zagra w niedzielnym finale, bo wiemy, że do Hiszpanii dołączyła wczoraj Argentyna, czyli obrońcy tytułu, ale jednocześnie, choć kończy nam się mundial, to już zaczyna się poważne granie na polskich boiskach. Lech Poznań, Górnik Zabrze, dziś wieczorem w meczu o Superpuchar Polski. I o tym też opowie mój gość, czyli Filip Matuda ze sport.pl. Na tę rozmowę zapraszam już po informacjach.
1: Ja również przyłączam się do tego zaproszenia i żegnam się z Państwem. Anna Piekutowska, do jutra.

0: Autopromocja.
1: Ziemia mazowiecka ze wszystkich ziem polskich jest najuboższa i najmniej wartościowa. Jak nisko musiała być rozwinięta ta część kraju, jak nisko?
2: Tak, peryferia uboga, zacofana, no znowu to za dół.
1: Piaski, laski i karaski. No.
2: Tak, tak.
1: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Bo w Media Expert.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zaczęło się, wypadają ci włosy, robią się zakola, wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin, suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę, główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Minęła 15.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosjanie znowu testują nasze możliwości. Para dyżurna polskich myśliwców przechwyciła dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem. Po zakończeniu operacji piloci przechwycili rozpoznawczy samolot Il-20. O sprawie na platformie X poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Do analogicznych incydentów doszło we wtorek i wczoraj. Polskie lotnictwo przechwyciło nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców Su-30 z Królewca, a we wtorek rozpoznawczego Il-20 na północ od Ustki. Rada Najwyższa Ukrainy na wniosek nowego premiera Serhija Koreckiego zatwierdziła nowy skład gabinetu ministrów Ukrainy. Za powołaniem członków nowego rządu podczas posiedzenia plenarnego zagłosowało 264 deputowanych. W nowym składzie rządu ponownie powołani zostali pierwszy wicepremier i minister energetyki Denys Szmychal, wicepremierka do spraw polityki humanitarnej i minister kultury Tetiana Bereżna, minister finansów Serhii Marczenko, minister ochrony zdrowia Wiktor Laszko, minister młodzieży i sportu Matwiej Bidnej oraz minister polityki społecznej, rodziny i jedności Denys Ulutkin. Kandydatury na stanowisko ministra obrony oraz ministra spraw zagranicznych zostaną poddane pod odrębne głosowanie. A te zmiany na szczytach władzy wywołały w Kijowie kilkutysięczne protesty. Ukraińskie i zagraniczne media oceniają, że jedną z przyczyn decyzji o wymianie rządu Ukrainy może być dążenie ośrodka prezydenckiego do wzmocnienia kontroli nad władzą wykonawczą. Zełenski swoje decyzje argumentował zmianą strategii politycznej Kijowa. Według ekspertów, z którymi rozmawiały ukraińskie i zagraniczne media, u podstaw decyzji Zełenskiego o odwołaniu m.in. premierki Julii Sferydenko mogła leżeć m.in. potrzeba znalezienia osoby, która pomogłaby rozwiązać kryzys w energetyce. Czas na uchwałę krajobrazową dla Katowic. Pod takim hasłem trwa zbiórka podpisów pod petycją. Chodzi o uporządkowanie przestrzeni miasta. Pod internetową petycją podpisało się już ponad 1000 osób. Jej autor Michał Kubieniec skarży się na wszechobecne banery i szyldy.
14: Centrum miasta z roku na rok wygląda coraz gorzej. Funkcjonuje jakieś ciche przyzwolenie na coraz większe wieszanie reklam wielkoformatowych, ale nie tylko reklam formatowych. Mamy pozaklejane witryny, mamy masę szyldów, które do niczego nie pasują.
16: Zdania wśród mieszkańców w tej sprawie są podzielone.
17: No generalnie architektura krajobrazu jest ważna, prawda?
18: I... Wie pan co, ja nawet na to nie zwracam uwagi. Ale tych wielkich plakatów tak już nie masz tak dużo.
16: Magistrat zapewnia, że pracuje nad uchwałą. Urzędnicy tłumaczą, że to proces złożony, a rozwiązania mają wypracować kompromis między interesem publicznym i przedsiębiorcami czy właścicielami nieruchomości. Jutro na północnym zachodzie, na zachodzie, południu i miejscami w centrum. Będą przelotne opady deszczu i burze, a lokalnie nawet z gradem. Od 26 stopni na północnym wschodzie do 32 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat około 25, a najchłodniej w rejonie Helu około 22 stopni.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: I jeszcze więcej sportów to kafe. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Hiszpania i Argentyna zagrają w niedzielę o złoto na stadionie w Nowym Jorku, który de facto nie jest w Nowym Jorku, a o brąz mundialu pojutrze w Miami Francja zmierzy się z Anglią. Coś się kończy, a coś zaczyna, bo tuż przed ostatnim weekendem z mundialem, konkretnie dziś wieczorem, pierwszy mecz o stawkę na polskich boiskach o 19:00 w Poznaniu. Lech zagra z Górnikiem Zabrze o Super Puchar Polski. O tym wszystkim porozmawiam dziś z Filipem Macudą ze sport.pl. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Zacznijmy od tego, co wydarzyło się wczoraj w Atlancie. Argentyna pokonała Anglię 2-1 i awansowała do finału mundialu. Jakbyś miał, Filip, rozłożyć akcenty, to bardziej mistrzowie świata to wygrali, czy Anglicy ten mecz przegrali?
20: Powiedziałbym, że bardziej mistrzowie świata to wygrali, chociaż wicemistrzowie Europy, Anglicy, pomogli wygrać Argentyńczykom ten mecz. Jako pierwsi trafili Anglicy, ale później w niezrozumiały sposób się cofnęli. Cofnęli się tak mocno, że Argentyna, można powiedzieć, z każdą minutą nakręcała się, z każdą minutą atakowała bramkę Jordana Pickforda. No i te jej efekty zostały nagrodzone w końcówce. Dwie bramki w samej końcówce, tak naprawdę w 86, w 92 minucie zdobyte. Wydaje mi się, że zwłaszcza angielscy kibice, angielscy komentatorzy mogą mieć dużo żalu do selekcjonera Thomasa Tuchela, który, co tu dużo mówić, postawił na defensywę i się po prostu przeliczył, bo Anglia tak naprawdę od 60 minuty oddała Argentyńczykom pole, oddała im piłkę i czekała, można powiedzieć, na wyrok. No i Argentyńczycy ten wyrok po prostu wykonali.
19: Tam jest niebywała statystyka między golem na 1-0 Antonego Gordona, a golem wyrównującym na 1-1. Anglicy mieli 12% posiadania piłki. Ja czytałem dzisiaj przydruki angielskiej prasy. Oczywiście imię i nazwisko Thomas Tuchel odmieniane przez wszystkie przypadki jako głównego winowajcy tej porażki. Wszyscy są w szoku, że cała Anglia wczoraj przed telewizorami w strefach kibica widziała, że jest za głęboko, krzyczała, że jest za głęboko, a człowiek, który powinien to widzieć najlepiej z perspektywy ławki rezerwowych, tego nie widział. No Thomas Tuchel ich zdaniem przegrał mecz, a mimo to oczywiście zostaje selekcjonerem, to też jest ciekawe, bo mi się wydawało, że Anglicy cierpliwość stracili po tych 90 minutach.
20: To też zdaje się coś takiego, co może kibiców i może obserwatorów, komentatorów dziwić, ta cierpliwość właśnie do Thomasa Tuchela, bo wiemy, jak długo Anglia czeka na sukces. To jest 60 lat od Mistrzostwa Świata wywalczonego na własnej ziemi w 66 roku. No i tego sukcesu dalej nie ma. Można powiedzieć, że półfinał to oczywiście jest bardzo dobry wynik dla każdej reprezentacji na świecie. Anglicy cały czas mogą wrócić z tego mundialu z medalem, więc to będzie najlepszy wynik w XXI wieku. No ale na pewno niedosyt jest i myślę, że były głosy, które mówiły i mogły też myśleć, że Thomas Tuchel po tym turnieju się po prostu z Anglią pożegnać, że tej cierpliwości zabraknie. No, takie głosy dochodzą, że jednak nie, że jednak niemiecki szkoleniowiec dostanie misję poprowadzenia Anglików na Euro 2028, tak ważnym dla Anglików, bo to będzie turniej organizowany, współorganizowany właśnie na boiskach w Anglii, w Londynie, w Manchesterze, w angielskich miastach będą się całe mecze tego właśnie turnieju.
19: Czyli futbol wróci do domu, tak jak marzą Anglicy, chyba nie w tej formie oczywiście miał wrócić, bo po prostu będą gospodarzami tych mistrzostw Europy. Czy twoim zdaniem Anglia kiedykolwiek coś jeszcze wygra? Ten plecak oczekiwań waży już nie kilogramy, a co najmniej tonę. Futbol generalnie wiadomo, że jest no, sportem narodowym w tym kraju. Oczekiwania tym Euro, którego będą współgospodarzem, będą kosmiczne. Na ławce wciąż Tuchel. Czy to się może udać?
20: No, ja bym sobie pozwolił na takie muzyczne porównanie, bo rozmawiamy w klimatach muzycznych, radiowych. Hymnem Anglików stało się Wonderwall zespołu Oasis. Myślę, że powinno to zostać zmienione na plamy na słońcu Kazika, bo gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, taka reprezentacja troszeczkę gdybania, mam wrażenie, stała się, taką reprezentacją stała się Anglia. Dużo rzeczywiście tam się zgadza, jeżeli chodzi o jakość piłkarską. Tam jest wielu znakomitych piłkarzy, gwiazdy Premier League, być może najlepszej ligi na świecie, no a jednak na każdym kolejnym turnieju tego sukcesu nie ma. Były dwa razy finały Mistrzostw Europy zakończone właśnie w meczu o złoto, przegranym przez Anglików w 2021 i 2024 roku przez poprzedniego krytykowanego selekcjonera Garetha Southgate'a. No ta zmiana na Tuchela miała sprawić, że Anglia jeszcze na ten wyższy poziom wejdzie. No nie weszła. Póki co jest powtórzenie wyniku z 2018 roku i tego, co właśnie Gareth Southgate zrobił w Rosji na mundialu. Wtedy Anglicy przegrali mecz o trzecie miejsce z Belgią. Teraz inna francuskojęzyczna drużyna, Francja. Być może ten scenariusz się powtórzy, natomiast czy oni rzeczywiście w przyszłości zerwą z tą łatką takiego zespołu przegranego gdzieś, który ma wypisane to, tą porażkę na sobie, to nie jestem w stanie dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, bo też wiem, jak dynamicznie zmienia się ten układ sił, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Kilka lat temu jeszcze nie powiedzielibyśmy, że Maroko to jest drużyna, która jest w czołówce światowej, natomiast teraz ćwierćfinał, 4 lata temu półfinał, więc tutaj cały czas mamy powiedzmy takie 6-8 drużyn, które myślę, że może aspirować do bycia w czwórce najlepszej na świecie. W tym gronie jeszcze jest Anglia, natomiast pytanie, czy za 4 lata, czy za 2 lata Anglicy będą w takiej sytuacji, żeby rzeczywiście tym głównym faworytem być, bo przecież o to im chodzi, żeby na turnieju zagrać i żeby ten turniej wygrać. Wydaje mi się, że tam nikogo jednak porażka w finale nie interesuje.
19: Mental nie jest mocną stroną Anglików. Zupełnie inaczej ma się to w przypadku aktualnych jeszcze mistrzów świata. Argentyna na tym turnieju być może przepycha mecze kolanem, być może wygrywa w końcówkach, ale wygrywa przede wszystkim charakterem. Niektórzy mówią, że ona cały czas ma twarz wciąż genialnego, choć starzejącego się Leo Messiego. Ja jednak mam wrażenie, że ona bardziej przypomina zawziętą, zaciętą, może momentami agresywną twarz, a Fernandeza, Paredesa, Simeone. Ja przyznaję, to budzi respekt, ale niekoniecznie sympatię. Czy tobie się taka twarz Argentyny podoba?
20: No ja nie ukrywam, że kibicowałem Anglikom w tym wczorajszym spotkaniu, natomiast no, trzeba Argentynie oddać, że myślę, że też obaj się zgodzimy, kiedy już stali przy kole środkowym i śpiewali hymn, to było widać na ich twarzach taką, powiedziałbym nawet, że chorą pasję, taką zawziętość i tę agresję, o której już mówiłeś, mieli wypisaną na twarzy. To po prostu byli żołnierze, którzy poszli na wojnę i oni się nie zrazili, kiedy stracili tego pierwszego gola. Poszli jak po swoje w kolejnych minutach, można powiedzieć, szli jak do pożaru, mówiąc po piłkarsku. Dążyli do strzelenia pierwszego gola, później nie czekali na dogrywkę. Oni chcieli ten mecz wygrać w 90 minutach, oczywiście 90 plus czas doliczony. I to się stało i ta zawziętość i ta akcja, o której mówisz też, to jest coś na pewno, co Argentyńczyków wyróżnia. Ja mam wrażenie, że ich przypadek jest taki jak wszystkich piłkarzy, którzy właśnie grają na ryzyku, w taki bardziej agresywny sposób. Czyli to są ludzie, których kochasz, kiedy im kibicujesz, natomiast no, nie jesteś w stanie ich znieść, kiedy grają po tej drugiej stronie. I wydaje mi się, że tak samo jest z ich rywalami. Oczywiście to są wielcy zawodnicy, natomiast to jest bardzo niewygodny zespół, bardzo taki agresywny, niewdzięczny do grania, natomiast wzbudzający emocje. I wydaje mi się, że jeżeli w piłce nożnej chodzi o emocje, a tak mi się wydaje, że to jest główna kategoria, w której piłkę możemy rozpatrywać, no to Argentyna te emocje wzbudza. Bardzo skrajne, bo od miłości do nienawiści, można powiedzieć, takiej piłkarskiej oczywiście.
19: Dużo się mówi oczywiście o tym turnieju Leo Messi, 8 bramek, do tego wczoraj 2 kluczowe asysty. Mówiło wielu ekspertów, że tam 10 piłkarzy, czy też ci, co wchodzą z ławki, noszą ten fortepian, Messi na nim gra, ale on wczoraj też tę drużynę pociągnął i nie jest tak, że on przeczłapał 85 minut i tylko na 5 się obudził, ale już zostawmy. Finał mundialu w niedzielę, w sobotę Francja i Anglia zagrają o brąz, chociaż krótko, tylko twój typ na niedzielę, Argentyna czy Hiszpania?
20: Ja powiedziałbym, że Hiszpania mimo wszystko, bo Luis de la Fuente, selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, nie zwykł przegrywać w fazach pucharowych. Ja mam wrażenie, że Argentyńczycy, tak jak powiedziałeś, już te mecze troszeczkę przepychali. Oczywiście nie chcemy tutaj odbierać im tego, że awansowali do finału, bo mogą być pierwszą reprezentacją w XXI wieku, która obroni tytuł i która dwa razy wygra Mistrzostwo Świata, bo w XXI wieku do tej pory mieliśmy tylko pojedynczych zwycięzców. Natomiast Hiszpania imponuje zwłaszcza grą w defensywie. To jest zespół, który nie traci goli, stracona tylko jedna bramka, no i ten półfinał z Francją. Co by nie mówić, Francją, która była moim zdaniem głównym faworytem do złota, Francją, która została kompletnie zneutralizowana w półfinale, nie miała żadnych argumentów. Hiszpanie wiedzieli, jak zagrać przeciwko Francuzom i zupełnie zasłużenie do tego finału awansowali. Gdybym miał dzisiaj, czyli 3 dni przed tym finałem, wskazać mojego faworyta, wskazałbym Hiszpanów, natomiast wydaje mi się, że to może być mecz bardzo zacięty, zamknięty, taki, który zakończy się jakimś minimalnym zwycięstwem jednej ze stron. No, Hiszpanii w moim przypadku, tak sądzę, 2-1 taki wynik bym postawił.
19: Oczywiście ważne też będzie to, kto ten mecz będzie sędziował i na ile pozwoli, bo wczoraj Argentyńczykom, mam wrażenie, pozwalano na wiele. Dobra, zamykamy temat mundialu, będziemy do tego wracać na antenie, bo to w sobotę i w niedzielę mecz o brąz i wielki finał. To się kończy, a zaczyna nam się sezon na polskich boiskach. Wiem, że uwielbiasz to, co dzieje się na naszych rodzimych prostokątach w największych i tych mniejszych miastach w Polsce. Ja mam zawsze problem, kiedy rusza sezon zaraz po albo w trakcie takiej dużej turniejowej piłki, bo mam wrażenie, że oglądamy niby to samo, te same zasady, a jednak nieco inny sport. No ale stawką jest trofeum. Superpuchar. Mówi się, że to nie ma zbyt dużej rangi, ale z tego, co słyszałem, trenerzy Nils Frederiksen i Michał Gaszparik mówili wczoraj wprost, puchar to puchar, fajnie włożyć go do gabloty. Lech Poznań, Górnik Zabrze, jak ty patrzysz na to otwarcie sezonu w Polsce?
20: No na pewno, tak jak powiedziałeś, bardzo fajnie, że to otwarcie już następuje, bo wszyscy gdzieś czekaliśmy na to, aż polscy piłkarze też wrócą do rywalizacji. Wiemy, że Polaków na mundialu nie uświadczyliśmy. Wraca polska piłka klubowa, wracają też reprezentanci Polski w europejskich pucharach, bo wiemy, że i Lech, i Górnik już w przyszły wtorek rozegrają pierwsze mecze w eliminacjach Ligi Mistrzów. To jest też wyjątkowa sytuacja, bo Polska ma w tym sezonie 2 przedstawicieli w eliminacjach tych najbardziej elitarnych rozgrywek. Dzisiaj faworytem moim zdaniem będzie Lech, który się wzmocnił, bardzo ciekawie się wzmocnił przed początkiem nowego sezonu. Natomiast Górnik to jest drużyna, która z tego, co daje się mimo wszystko usłyszeć, bardziej jednak koncentruje się na początek sezonu, na tym meczu z Fenerbahce, który już we wtorek właśnie w eliminacjach Ligi Mistrzów. No i wydaje się, że dzisiaj nie chcę powiedzieć, że ktoś odpuści, bo tak jak powiedziałeś, to jest mecz o trofeum, ale jednak też atut własnego boiska i właśnie te wzmocnienia, o których wspomniałem, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, mogą przeważyć te szale na korzyść kolejorza. Chociaż pamiętamy ten finał Superpucharu z poprzedniego roku, gdzie górą była Legia Warszawa. Legia, którą prowadził Edi Jordanescu, którego parę miesięcy później już w Warszawie nie było, więc to zupełnie nie jest żaden wyznacznik tego, jak te zespoły będą się prezentowały w następnych miesiącach, jaki to będzie dla nich sezon. Natomiast tak jak powiedziałeś, trofeum jest trofeum i na pewno, przynajmniej dla piłkarzy, jak już znajdą się na boisku stadionu w Poznaniu, to będą mieli takie poczucie, że jest puchar, który można dzisiaj podnieść ku niebu.
19: Mamy minutę, więc króciutko. Próbujemy budować rangę tego meczu. Na całym świecie, w Europie, to zawsze jest mecz, który jednak ma jakąś rangę. Kluby o tym mówią, trenerzy o tym mówią, piłkarze o tym mówią. PZPN jednak, mam wrażenie, w ostatnich latach robi dużo, żeby jednak tę rangę osłabiać, mam wrażenie. W tym roku też próba przeniesienia go do Wrocławia. Koniec końców jednak mecz w Poznaniu. Prezesa nie będzie, choć nie mam pretensji, dostał zaproszenie na finał mundialu, leci do Nowego Jorku, ale PZPN jednak tutaj troszeczkę, mam wrażenie, zawodzi.
20: No wydaje mi się, że warto by było taką rangę tego meczu zbudować podobnie jak rangę finału Pucharu Polski, czyli mecz na Stadionie Narodowym, jeżeli byłoby to możliwe, bo to też jest nagroda jeszcze raz dla zdobywcy Pucharu i dla mistrza Polski, który nie zawsze przecież w tym finale Pucharu wcześniej występuje. I też stworzyć z tego taką tradycję, żeby to na przykład zawsze było w ostatnim tygodniu przed startem sezonu, żeby to było sztywno powiedziane, że tydzień do startu sezonu gramy mecz o Super Puchar na Stadionie Narodowym, robimy z tego wielką celebrę. Być może tak się stanie, natomiast tak jak powiedziałeś, no PZPN niestety niewiele tutaj robi, żeby ranga tego meczu była szczególna.
19: Filip Macuda, Sport.pl był dziś moim gościem. Filipie, bardzo ci dziękuję.
20: Dziękuję ślicznie.
19: Tyle w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Za chwilę TOK 360, podsumowanie dnia. Więcej o mundialu powiemy sobie w mundialu w TOK FM po godzinie 18.20, na który zapraszam w imieniu swoim i Adama Ozgi. Michał Waszkiewicz, pozdrawiam.
0: Reklama.
21: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Jak wyprzedaż, to w euro!
23: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
24: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
26: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
27: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
28: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
29: Bo z Media Expert taniej masz.
30: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
31: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
32: Czwartek, 16 lipca, jest 16. Nadal nie znajduje przymiotników na określenie postępowania Łukasza Żaka, sprawcy wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Dzisiaj mężczyzna usłyszał wyrok. 20 lat więzienia. Trzeci dzień z rzędu polscy piloci przechwytują rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. PiS jest na krawędzi rozpadu. Od dziś płynie ultimatum dla Mateusza Morawieckiego, by zamknął swoje stowarzyszenie. To jest TOK 360. Adam Ozga. Dzień dobry. 20 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał dzisiaj Łukasz Żak, kierowca, który we wrześniu 2024 roku spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Pijany, trzymając w ręku telefon, staranował z prędkością 220 km na godzinę inny samochód, a potem przy pomocy kolegów uciekł z miejsca wypadku. Przez nieudzielenie pomocy pasażer uderzonego samochodu zmarła. Trzy pozostałe osoby, żona i dzieci zmarłego, trafiły do szpitala w ciężkim stanie. Ciężko ranna została także partnerka Łukasza Żaka, na którą ten razem z kolegami próbował potem zrzucić winę. Twierdził, że to ona kierowała samochodem. W sądzie był reporter TOK FM Ben O'Connor.
1: Łukasz Żak w uzasadnieniu wyroku przysłuchiwał się z kamienną twarzą. Sędzia Maciej Mitera zadecydował o najwyższej karze, powołując się między innymi na brak skruchy u winnego.
2: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, pobudki, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów. Muszę chronić, kodeks karny jest też, żeby chronić poszczególne jednostki, i tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy i nie tylko przed panem. Po prostu chronię.
1: Obrona przyznała, że wysokiego wyroku spodziewała się od początku. Mecenas Izabela Ławińska zapowiedziała jednak złożenie odwołania.
3: Oczywiście, że będę się odwoływać od tego wyroku. Co do argumentów, ciężko jest mi teraz podać państwu te argumenty, dopóki pisemnego uzasadnienia wyroku po prostu nie otrzymam. Uczciwie spodziewałam się, że wyrok będzie wysoki.
4: Ale czy maksymalny?
3: Brałam taki wyrok pod uwagę.
1: Łukasz Żak musi też zapłacić zadośćuczynienie po 350 tysięcy złotych każdemu z członków rodziny zmarłego. Sąd zdecydował też o karze dla pięciorga osób, które nie udzieliły pomocy poszkodowanym i pomagały w ucieczce sprawcy wypadku. Te osoby nie pojawiły się jednak na ogłoszeniu wyroku. Dostały wyroki od 1,5 roku do 2 lat i 6 miesięcy więzienia. Benedykt O'Connor, TOK FM.
32: Ten temat, wyrok, jaki usłyszał Łukasz Żak, 20 lat więzienia, możliwość wyjścia na wolność najwcześniej po 15 latach. Ten temat wróci w TOK 360 już niedługo. Wreszcie mamy to na papierze. Dwa projekty ustaw, m.in. o jawności konkursów na świadczenie usług dla szpitali oraz o górnej granicy stawki godzinowej dla lekarzy, omówiła dzisiaj ze stroną społeczną ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Do tego 4 projekty rozporządzeń, w tym o zbieraniu danych na temat czasu pracy medyków i o przyspieszeniu centralnej rejestracji. W Warszawie trwa spotkanie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia, który ma pomóc w zażegnaniu kryzysu w systemie opieki zdrowotnej. Przebieg tych rozmów śledzi reporter TOK FM Tomasz Fęska. Tomku, witaj. Powiedz więcej o proponowanych przez ministra projektach przepisów, no i o nastroju spotkania.
5: Według Jolanty Sobierańskiej-Grendy dwugodzinne spotkanie było merytoryczne i konstruktywne. Szefowa resortu zdrowia mówiła o 2 projektach ustaw, które jej ministerstwo zgłosiło do wykazu prac rządu. Pierwszy dotyczy właśnie wspomnianej jawności konkursów w szpitalach. Drugi, jak mówi Sobierańska-Grenda, jest bardzo szeroki.
6: I tutaj mam na myśli zarówno limit stawki godzinowej do 240 zł, jak również ograniczenia etatowe, czyli przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu.
5: Kwestia procentów od procedur była poruszana.
6: Tak, my absolutnie chcemy uniemożliwić możliwość płacenia od procentowego od wykonanych procedur, natomiast nie wykluczamy pomiędzy stronami umowy systemu motywacyjnego. Natomiast my faktycznie stawiamy górną granicę możliwości zarobkowania.
5: Kwestia 240 zł za godzinę pracy jako górnej granicy zarobków lekarzy w publicznych placówkach jest ważna, ale nie najważniejsza, mówi uczestnicząca w rozmowach przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Ochman. Znaczenie ma to, czy uda się poprawić działanie systemu.
7: Kiedy ta propozycja padła, kiedy kierowca usłyszał tą kwotę, po prostu powiedział, że to jest skandal. Ale z drugiej strony mamy środowisko, które mówi tak, to też jest skandal, bo to jest za mało. No więc myślę, że to nie kwota jest tutaj istotna, tylko właśnie to, jak ten system będzie zorganizowany.
5: Rozmowy trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia trwają już bez udziału minister zdrowia. W spotkaniu nie uczestniczą też przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej. Ich środowisko reprezentuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Tomasz Fęskę, TOK FM.
32: To jest realny kryzys i nic nie jest reżyserowane, zapewniają reportera TOK FM politycy PiSu, komentując ultimatum Jarosława Kaczyńskiego w sprawie działających w partii stowarzyszeń. W ciągu 7 dni mają one zakończyć działalność. Stowarzyszenie Jacka Sasina, po pierwsze Polska, już zakończyło działalność, ale sen z powiek prezesa Kaczyńskiego spędza oczywiście inna grupa. Grupa Mateusza Morawieckiego, działająca pod nazwą Rozwój Plus. Maciej Kluczka.
8: Napięcia wokół stowarzyszenia Morawieckiego są w PiSie już od wielu tygodni.
4: ostatnio przycichły, ale wczoraj Kaczyński niespodziewanie wrócił do tematu podczas narady władz partii. I dobrze, bo partia musi być jednolita, mówi Michał Wójcik z PiSu.
8: To jest konkretna uchwała, ona jest zero-jedynkowa.
4: A w Sejmie usłyszeć można, że ultimatum prezesa to sposób na odwrócenie uwagi opinii publicznej od kontrowersyjnych antyukraińskich wypowiedzi Przemysława Czarnka. A realny spór z Morawieckim odżył, twierdzi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
9: Decyzja chyba już została podjęta i oni się rozchodzą.
4: Cała sytuacja pokazuje, że pozycja Kaczyńskiego słabnie, dodaje Schetyna.
9: Stracił sterowność Kaczyński, takie mam wrażenie. Nie ma pomysłu na to, w jaki sposób znaleźć porozumienie z Morawieckim. Będzie tracił na ten PiS, będzie zyskiwała Konfederacja.
4: Kaczyński już w kwietniu wydał takie samo ultimatum, ale się z niego wycofał. Czy zrobi tak po raz drugi? Pyta Szymon Hołownia.
10: I to jest pytanie, czy Mateusz Morawiecki, który już 3 razy przekładał nogę za burtę i mówił wysiadam, tym razem rzeczywiście wysiądzie. Pytanie jest też, czy on tam ma szalupę, do której mógłby wysiąść.
4: Maria Kurowska z PiSu nie ukrywa, że budowa Stowarzyszenia Morawieckiego jej się nie podoba, ale liczy na to, że były premier zostanie w partii.
11: Mateusz Morawiecki jest rozsądnym, mądrym człowiekiem. Rozumie chyba oczekiwania ludzi, którzy są po prawej stronie, że oni chcą, abyśmy byli jednością i trzeba mu dać czas do namysłu.
4: Termin ultimatum mija w czwartek, 23 lipca.
32: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Premier Donald Tusk podobno wczoraj podczas spotkania z politykami Koalicji Obywatelskiej przewidywał, że już nie PiS jest rywalem koalicji, ale Konfederację i ten temat już niedługo wróci w TOK 360. Kolejny, trzeci już incydent nad Bałtykiem dzień po dniu. Rosjanie znowu testują nasze możliwości. Para dyżurna polskich myśliwców przechwyciła 2 rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem. Po zakończeniu operacji piloci przechwycili jeszcze rosyjski samolot rozpoznawczy Ju-20, wylicza wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Do analogicznych incydentów doszło też wczoraj i przedwczoraj. Wczoraj polskie lotnictwo przechwyciło nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców Su-30, tak jak dzisiaj, a we wtorek rozpoznawczy Iła-20 na północ od Ustki. Tysiące osób wyszły na ulice Kijowa, by sprzeciwić się decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie odwołania popularnego ministra obrony. Mykhajło Fedorow jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą sił zbrojnych Ukrainy Aleksandrem Syrskim. A więcej na ten temat teraz Tomasz Orchowski.
12: Skuteczny minister przeszkadza w korupcji? Takie pytanie znalazło się na jednym z transparentów podczas demonstracji przed Narodowym Teatrem Dramatycznym w Kijowie.
13: Mnie nie bajdurze dole mojej krainy.
12: Zależy mi na losie mojego kraju, a kiedy wysoko wykwalifikowani ludzie są po prostu wyrzucani ze swoich stanowisk z niejasnych powodów, to nie jest w porządku. Sam Fedorow, uważany za architekta cyfryzacji wojska i rozwoju zdolności do wykorzystywania dronów, potwierdził swój konflikt z generałem Syrskim. Zamiast zastanawiać się, jak pokonać Rosję mimo jej przewagi, bo to należy do zadań naczelnego dowódcy, wymyślił, jak skłócić i podzielić własny kraj. Jako następca Fedorowa rozpatrywany jest przez Zełenskiego obecny minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko. Odwołanie Fedorowa to część większych zmian w rządzie. Stanowisko straciła premierka Julia Sfyrydenko. Na nowego szefa rządu parlament powołał Syrhija Koreckiego. To dotychczasowy prezes zarządu państwowego koncernu Naftohaz. Korecki zaznaczył, że priorytetem będą dla niego obrona Ukrainy, stabilność gospodarcza oraz integracja kraju z Unią Europejską. Tomasz Orchowski, TOK FM.
32: Kodeks ludzi morza wchodzi do polskich portów i przystani. Zbiór zasad, którymi powinni kierować się żeglarze i motorowodniacy, powstał w ramach projektu Eco Marinas. Edukacyjna kampania, którą prowadzi Fundacja Mare, ma uświadomić, że w zakresie dbania o morze to mamy sporo do nadrobienia. Paweł Radzewicz.
14: Biały żagiel sunący cicho po tafli wody jest wręcz symbolem czystej jedności z naturą. W wielu przypadkach to jednak pozory, mówi Olga Sarna z Fundacji Mare.
16: Jest na przykład spuszczanie ścieków bezpośrednio do wody. Jest to trochę taka walka z wiatrakami, bo jeżeli jest to w odpowiedniej odległości od portu, to jest coś, co jest dozwolone prawem.
14: Jeśli doliczymy do tego ślady po farbach, smarach albo po prostu śmieci,

0: Instytutu Prawa Karnego, twórca bloga Dogmaty Karnisty, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To pierwsza w historii kara w tak dużym wymiarze, tak 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka oceniła prokuratorka Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Jej zdaniem nie było w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących. Sąd w Warszawie skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej na, no właśnie, 20 lat więzienia z prawem do ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Ma on również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. To, co zrobił, ja już mówiłem, że brakuje mi na to przymiotników, no bo on jechał pijany, trzymając w ręku telefon 220 km na godzinę i staranował inny samochód, zabijając człowieka i raniąc ciężko trzy inne osoby. 20 lat więzienia. To sobie myślę, może my nie potrzebujemy tej dyskusji o zabójstwie drogowym, która przetoczyła się między innymi po tym wypadku. Może my już mamy narzędzia.
1: Można powiedzieć, zabójcze zachowanie, zabójcza kara, bo faktycznie kara, jaka tutaj została wymierzona, maksymalna, jaką przewiduje kodeks za nieumyślny wypadek drogowy, ta kara może być też wymierzona w takim rozmiarze sprawcy zabójstwa umyślnego, bo za zabójstwo się odpowiada na pozbawienie wolności od 10 lat wzwyż. Więc można powiedzieć, faktycznie mamy wypadek drogowy, ale te okoliczności obciążające były tak drastyczne, czyli ta rażąca prędkość, stan nietrzeźwości, zbiegnięcie z miejsca zdarzenia, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo. A faktycznie wypadek był śmiercionośny, bo jedna osoba zginęła, też inne osoby doznały obrażeń ciała, sprawca dodatkowo jeszcze był recydywistą, więc jak najbardziej wydaje mi się, że w takich najbardziej szokujących sprawach, gdy ci piraci drogowi powodują te najdrastyczniejsze skutki, taki wymiar kary, w zasadzie jakby to było zabójstwo, jest w pełni uzasadniony.
0: Obrończyni Łukasza Żaka oczywiście zapowiada apelację, ma do tego pełne prawo, jasna sprawa, ale ona też sugeruje, że jej klient został wybitnie postawiony na świeczniku. To ma znaczenie dla tej sprawy, ma znaczenie dla wydawania wyroku w takich sprawach, przecież ten świecznik jest oczywisty.
1: Sąd kierował się na pewno samym przestępstwem, jakie by było popełnione, ale też brał pod uwagę zachowanie sprawcy w czasie całego procesu. No i oczywiście to był już wolny wybór sprawcy Łukasza Żaka, w jaki sposób podchodzi do tego przestępstwa. Bo co innego zrobić błąd, albo nawet popełnić tak skandaliczne, drastyczne przestępstwo, a co innego jego zachowanie po czynie, w trakcie procesu. Jaki był jego stosunek do tego, co zrobił? Czy była szczera skrucha po jego stronie? Czy był jakiś żal, jakieś zrozumienie tego, co się stało? No i właśnie, zero. I sędzia, patrząc na tą osobę, którą ma ukarać, widząc właśnie zerową skruchę, zerową jakąś refleksję, stwierdził, no nie ma żadnych okoliczności łagodzących i w takiej sytuacji sięgnął po najwyższy wymiar kary. Tak jak powiedziałem, to w takich sytuacjach, gdy i przestępstwo, i sprawca nadaje się do tego, żeby odizolować go od społeczeństwa, jak najbardziej tak surowa kara tutaj jest w pełni uzasadniona.
0: Tylko taka kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami, usłyszeliśmy z ust sędziego Macieja Mitery, więc rozumiem, że tutaj mamy też ten element odstraszający.
1: Na pewno ta indywidualna kwestia, czyli oddziaływanie na tego konkretnego sprawcę, ma pierwszorzędne znaczenie. On był recydywistą, już wielokrotnie pokazał, że samochód w jego ręku to jest narzędzie niebezpieczne, więc liczy się przede wszystkim sprawca, ale pośrednio oczywiście wyrok też wpływa na całe społeczeństwo, żeby też powstrzymać innych przed popełnianiem czynów po prostu godzących w sposób rażący w bezpieczeństwo na drodze, więc piraci drogowi, którzy widzą, jakie wyroki mogą być wymierzane w ich sprawach, być może, jeżeli to powstrzyma jednego czy dwóch przestępców, żeby po pijanemu prowadzić samochód z tak rażącą prędkością, no to spełni tą funkcję ogólnoprewencyjną tego konkretnego wyroku.
0: Patrzę jeszcze na kwalifikacje, no bo to jest nieumyślny wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym i mam pewien kłopot z tym słówkiem nieumyślny, kiedy ktoś po pierwsze pije, po drugie jedzie tak szybko, po trzecie jeszcze trzyma ten telefon w ręku. I rzeczywiście jest taka możliwość, żeby sąd stwierdził, nie, to było umyślne zabójstwo?

0: Tu kodeks karny każe odróżnić dwie rzeczy. Co innego jest umyślne naruszanie reguł obowiązujących w ruchu drogowym, czyli oczywiście rażąca prędkość, stan nietrzeźwości, to są zachowania umyślne, ale to nie oznacza, że sprawca od razu ma zamiar popełnienia wypadku ze
1: skutkiem śmiertelnym. Że konsekwencja jest umyślna.
0: Że przewiduje konsekwencje, prawda? Natomiast akurat w tak rażącej sytuacji, czyli nie patrzenie na drogę, patrzenie na telefon, z tak rażącą prędkością jechanie tym pojazdem, sprawca po prostu wykazał pełną obojętność dla innych uczestników ruchu, a obojętność to jest coś, co kodeks karny pozwala zakwalifikować jak zamiar ewentualny. Więc tak naprawdę można powiedzieć, sprawca powinien się cieszyć, że sąd nie przyjął w tej sprawie kwalifikacji prawnej po prostu umyślnego zabójstwa. Wtedy by mu groziło dożywotnie pozbawienie wolności. Kara jest adekwatna, surowa, ale w tak szokujących przypadkach można czasami właśnie powiedzieć, byłeś tak skrajnie obojętny na los innych ludzi, że to, co zrobiłeś, tak naprawdę niczym się od zabójstwa nie różni.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Mikołaj Małecki, prawnik, karnista, prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego i twórca bloga Dogmaty Karniste, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, był gościem TOK 360. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy tego strasznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie w 2024 roku. Po 15 latach najwcześniej Łukasz Żak będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. Obrona zapowiada apelację. 16:17, o 16:20 informacje TOK FM, a po informacjach o tym, jak kłócą się w Prawie i Sprawiedliwości, jak próbuje się w tym odnaleźć koalicja rządząca, o ile próbuje.
2: Reklama.
3: Tak już jest.

0: sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2+2 gratis. Tak, Bonitki 2+2 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 16.20. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Władze rosyjskie przekazały stronie ukraińskiej ponad 500 ciał poległych żołnierzy. Śledczy wspólnie z przedstawicielami instytucji eksperckich będą teraz podejmować identyfikację repatriowanych poległych. Proces identyfikacji ciał zabitych ma zostać poprzedzony oględzinami. Wszystko po to, by sprawdzić, czy nie znajdują się tam ładunki wybuchowe, które były wielokrotnie ujawniane podczas wcześniejszych przypadków przekazywania szczątków przez Rosję. Sąd apelacyjny w Warszawie po raz kolejny oddalił zażalenie na decyzję warszawskiego Sądu Okręgowego, który nie uwzględnił wniosku o wydanie listu żelaznego Michałowi Kuczmierowskiemu, byłemu szefowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podejrzanemu m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Obecnie Michał Kuczmierowski przebywa w Wielkiej Brytanii. 24 września odbędzie się tam rozprawa w sprawie jego ekstradycji. Gdyby były szef RARS uzyskał list żelazny po powrocie do kraju, nie zostałby aresztowany aż do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się przeciwko niemu postępowania. Z powodu wykrycia zakwitu sinic został wprowadzony zakaz kąpieli na 2 kąpieliskach przy plaży miejskiej nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. Zakaz obowiązuje do odwołania na kąpielisku numer 1 i 2 oraz wodnym placu zabaw w Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ulicy Kapitańskiej. Wywieszono tam czerwone flagi. To pierwszy tego lata tymczasowy zakaz kąpieli wprowadzony w województwie warmińsko-mazurskim. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
10: Północny zachód, zachód, południe kraju i miejscami w centrum. Tam jutro może przelotnie popadać, może też zagrzmieć. Lokalnie opady będą z gradem. Maksymalna temperatura od 26 stopni na północnym wschodzie do 32 na południowym zachodzie. Chłodniej będzie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat około 25, a najchłodniej w rejonie Helu około 22.
11: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Szesnasta 23, Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest profesor Rafał Chwedoruk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Z jednej strony kłóci się Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiSu i władze tej partii dają 7 dni politykom PiSu na rozwiązanie i wystąpienie ze stowarzyszeń, które tam funkcjonują. Ten temat wróci w wywiadzie politycznym po 17. Gościem Karoliny Lewickiej będzie Piotr Miller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Z drugiej strony wczoraj też z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej spotkał się premier Donald Tusk i stwierdzić miał, pisze o tym Andrzej Stankiewicz w Onecie, że głównym przeciwnikiem Koalicji Obywatelskiej przestaje być Prawo i Sprawiedliwość, a staje się radykalna prawica skupiona wokół Konfederacji i środowiska Grzegorza Brauna. Wydaje mi się to trafna diagnoza również ze względu na starzenie się elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, a jeśli tak, jeżeli rzeczywiście trafna, to jakie to może mieć konsekwencje dla polskiej sceny politycznej?
13: No myślę, że powinniśmy być bardzo ostrożni w prognozowaniu jakichkolwiek rewolucyjnych zmian w polskiej polityce. Pamiętajmy, że kształt systemu partyjnego nie jest tylko pochodną takiej czy innej intrygi wewnątrz którejś z partii czy osobistej woli dynamizacji własnej kariery przez jakiegoś polityka, ale jest to pochodną podziałów w społeczeństwie. Czasem w naszym społeczeństwie można mówić o pewnego rodzaju ewolucji, ale nie rewolucji. Nie ma takich zjawisk, które w sposób nagły wywróciłyby ten społeczny stolik, który został kształtowany mniej więcej w latach 2002 do roku 2008, co bardzo znamienne. Nasz system partyjny jest otwarty, wbrew dziwacznym twierdzeniom mojego zabetonowaniu. W zasadzie w olbrzymiej części sejmów po 2005 roku mamy do czynienia z nowymi ugrupowaniami, ale co bardzo znamienne, te ugrupowania wcześniej czy później wraz ze swoimi wyborcami wpisują się w tę wielką dychotomię symbolizowaną przez PiS i Koalicję Obywatelską. Świetnie to obrazowały postawy na przykład wyborców Grzegorza Brauna czy Konfederacji z jednej strony, a wyborców partii Razem z drugiej strony, w drugiej turze wyborów prezydenckich. Więc możemy mówić o ilościowym osłabieniu głównego duetu polskiej polityki, ale wszelkie nekrologii są zbyt wcześnie przedstawiane. Co do PiSu, no pamiętajmy, że średnia długość Polaków, czego byśmy nie myśleli w ostatnich dniach o służbie zdrowia w Polsce, rośnie, że zjawisko jakby siwogłowych wyborców i działaczy partii jest zjawiskiem ogólnoeuropejskim, nawet w takich krajach, gdzie tendencja demograficzna jest lepsza niż w Polsce. Wreszcie także pamiętajmy o tym, że publiczne finansowanie partii politycznych, no bardzo istotny element współczesnej demokracji, no jednak gwarantuje elementarną stabilizację dużym partiom politycznym. A w przypadku Koalicji Obywatelskiej to, co obserwowaliśmy, to po prostu reakcja na bieżące kryzysy związane oczywiście ze Szpitalem Południowym.
12: No właśnie, to pan profesor wywołał ochronę zdrowia. Czy to znaczy, że jako problem dla Koalicji Obywatelskiej, czy też koalicji rządzącej, patrząc już szerzej, ta afera jest trochę przeceniana?
13: Nie jest. Nie możemy jej nie doceniać. Wiesz, dlatego, że to jest sprawa, która dotyczy tego obszaru, jaki zawsze obywatele i obywatelki wskazywali jako priorytetowy dla polityki. Po drugie, Koalicja Obywatelska, inaczej niż Platforma w swoich początkach, jest dzisiaj partią z gigantycznym poparciem wśród Polaków i Polek 60+, a więc taki, dla których to nie jest jakiś abstrakcyjny spór między partiami, ale kwestia życia codziennego. To zresztą geograficznie dotyczy jednego z największych bastionów PO, jakim jest południe Warszawy, Wilanów, Ursynów, Mokotów. No to w skali kraju jest istotny segment dla partii Donalda Tuska. W sytuacji, w której oba główne bloki polityczne mają mniej więcej podobne do siebie poparcie, jak spojrzymy na sondaże, to demobilizacja chociaż części własnych wyborców, a co gorsza, jak pokazała właśnie druga tura wyborów prezydenckich, mobilizacja na przykład części niegłosujących wyborców po drugiej stronie może rozstrzygać o tym, kto będzie sprawował władzę po kolejnej elekcji i tutaj, co tu dużo mówić, Koalicja Obywatelska przespała taki moment, w którym mogła zminimalizować straty w wyniku wyjścia na jaw całej tej sprawy.
12: Tak, ewidentnie. Bardzo dziękuję. Profesor Rafał Chwedoruk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego był gościem TOK 360. Jest 16:28. Adam Mózga, gościem TOK 360 jest Wojciech Łobodziński z Więzi, tygodnika Interia, były korespondent PAP we Francji. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: Niższa Izba francuskiego parlamentu, czyli Zgromadzenie Narodowe, przyjęło projekt ustawy o pomocy w umieraniu, który przewiduje, że osoby nieuleczalnie chore i cierpiące będą mogły zwrócić się o substancję śmiercionośną. To jest taki ogólny przekaz, on właściwie w każdym kraju, który przegłosowuje taką ustawę, jest podobna. Jakie są szczegóły, bo no, będą warunki?
14: Tak, kryteria kwalifikacji pacjenta tutaj obejmują po pierwsze oczywiście wiek. Pacjent musi mieć ukończone 18 lat. Musi posiadać obywatelstwo francuskie lub przebywać na terytorium Francji i no, najważniejsze też jest również świadomość woli, tak? Czyli pacjent musi być zdolny do wyrażenia wolnej, jasnej i świadomej woli w momencie składania wniosku. I wyklucza to jedynie osoby z ciężkimi schorzeniami neurodegeneracyjnymi, tak? Czyli osobami takimi chorymi m.in. na zaawansowaną formę Alzheimera, w których ten stopień zaburzeń zdolności poznawczych po prostu uniemożliwia ocenę intencji pacjenta. I tutaj też pojawia się kwestia osoby, która już w prawie francuskim istnieje, a więc osoby, która może reprezentować takiego pacjenta. No i też chodzi, bardzo ważna jest tutaj kategoria samego schorzenia, tak? Pacjent musi cierpieć na poważną, nieuleczalną chorobę w fazie zaawansowanej lub terminalnej i tutaj eutanazja jest traktowana po prostu jako procedura medyczna i również ważny jest wymiar cierpienia pacjenta. Schorzenie musi generować stały, nieznośny ból fizyczny lub psychiczny, którego po prostu nie da się uśmierzyć dostępnymi metodami medycznymi, więc takie są właśnie kryteria kwalifikacyjne, które umożliwiłyby zastosowanie tej procedury.
12: Tylko w przypadkach, gdy taka osoba fizycznie nie będzie sama w stanie podać sobie substancji, będzie to mógł zrobić lekarz bądź pielęgniarz, będą też wymagane konsultacje pomiędzy lekarzami w takiej procedurze, no i 2 dni obowiązkowego namysłu. Prezydent Emmanuel Macron podkreślał, że w 2022 roku zobowiązał się, by otworzyć tę drogę i teraz podkreśla, że dotrzymuje słowa. Dlaczego tak mu na tym zależało?
14: Tylko też jeszcze tutaj ważna nota. Premier Sebastian Lecornu skierował 3 kwestie do Rady Konstytucyjnej po przyjęciu prawa wczoraj. Właśnie jedna z nich odnosi się do tej kwestii co najmniej 2 dni przed potwierdzeniem woli śmierci. Tutaj premier, tak jak w całej argumentacji stojącej za oddaniem projektu do Rady Konstytucyjnej, jednak pochyla się nad głosami prawicy, która wskazuje właśnie na to, że te 2 dni to może być jednak za mało. Jeśli chodzi natomiast o motywację samego Emmanuela Macrona, to on już w 2022 roku obiecał w trakcie kampanii wyborczej, że otworzy debatę na temat końca życia i w tym celu premier Elisabeth Borne zleciła zorganizowanie konwencji obywatelskiej do spraw właśnie terminacji życia i tutaj to gremium składające się ze 184 losowo wybranych obywateli obradowało od grudnia 2022 roku do kwietnia 2023 i większość uczestników, aż 82% z nich opowiedziała się za wprowadzeniem aktywnej pomocy w umieraniu, postulując właśnie otwarcie drogi do legalizacji eutanazji w tej formie, w jakiej teraz miało to miejsce. No sam Emmanuel Macron też podkreśla, że zastosował się do swojej obietnicy, że ten cały proces zakończył się sukcesem. Też według badań, według samych sondaży przeprowadzanych w tak zwanym międzyczasie, ponad 60% Francuzów, w niektórych badaniach nawet 68% Francuzów, wskazywało, że zależałoby im na tym, aby jednak ta decyzja została podjęta przez parlament do końca tej kadencji. No i tutaj prezydent Emmanuel Macron taki sukces odnotował. No tylko właśnie pytanie, jaki będzie los tej legislacji w Radzie Konstytucyjnej. No ale tutaj wszystko wskazuje na to, że jednak zostanie ona utrzymana. Co najwyżej właśnie takie kwestie techniczne, jak kwestia tych dwóch dni namysłu, ale też na przykład kwestia możliwego opt-outu, tak, przez placówki medyczne, które na przykład są związane z Kościołem katolickim czy z innymi grupami religijnymi, że one też mogą mieć potencjalnie właśnie taką drogę swego rodzaju klauzulę sumienia.
12: A jest możliwy taki scenariusz, że skrajna prawica, gdy będzie miała jeszcze większy wpływ na francuską rzeczywistość, to będzie próbowała to odkręcać? Czy ja przykładam teraz trochę polskie standardy do francuskiej rzeczywistości i to poparcie społeczne jednak jest na tyle duże, że raczej taki scenariusz nie wchodzi w grę?
14: Czy samo poparcie społeczne jest tutaj przytłaczająco przyjętą zmianą. Jednak prawica jednak od razu podjęła natychmiastową walkę prawną i konstytucyjną i tutaj właśnie premier Sebastian Lecornu tych głosów posłuchał i będziemy mieć do czynienia ze skierowaniem wniosku do Rady Konstytucyjnej. Będziemy czekać na jej werdykt, ale prawica również starała się zablokować potencjalnie tą zmianę poprzez referendum. To się nie udało w czerwcu 2026 roku, między innymi właśnie dzięki decyzji Rady Konstytucyjnej, ale też, co ważne, właśnie szczególnie pamiętając o tym, że poparcie społeczne jednak wskazuje na przyjęcie tej ustawy w takiej formie, w jakiej to miało miejsce teraz, to sama prawica jest też podzielona i część między innymi polityków Zjednoczenia Narodowego powstrzymywała się od głosu, głosowała za przyjęciem tego rozwiązania. Także i tutaj mamy do czynienia z podziałami. No jednak kwestia właśnie między innymi tej klauzuli sumienia czy dwóch dni do namysłu, no one tutaj pozostają na szczycie agendy prawicowej, więc najpewniej te zmiany będą postulowane dalej. Tutaj będzie się walka toczyła, jednak no patrząc właśnie na te sondaże, na jednak ogromne poparcie dla tej ustawy, najpewniej samo rozwiązanie zostanie utrzymane.
12: Bardzo dziękuję. Wojciech Łobodziński z więzi tygodnika Interia, były korespondent PAP we Francji, był gościem TOK 360 o 16.40. Informacje TOK FM, a po nich na wakacje ruszymy koleją.

0: Autopromocja.
1: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć. Tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w Mediamarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
14: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ewon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 16.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Tym wyrokiem chronię społeczeństwo, powiedział sędzia Maciej Mitera, uzasadniając wyrok 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka. Sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej może się ubiegać o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Sędzia orzekł również wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i kary zadośćuczynienia finansowego. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że oczekuje na doskonałą współpracę z nowym premierem Ukrainy Serhijem Koreckim. Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła dziś nowy skład gabinetu ministrów Ukrainy. Za powołaniem członków nowego rządu podczas głosowania było 264 deputowanych. Szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił, że amerykańscy żołnierze będą badani pod kątem poziomu testosteronu. Wojskowi z niskim poziomem hormonu będą mogli skorzystać z terapii zastępczej. Musimy stale szukać nowych metod, które pozwolą zwiększać naszą wydolność, odporność i zdrowie na lata, powiedział Hegseth.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Mikołaj Stefanowski, autor kanału na YouTubie Kolejowy Mikos. Dzień dobry.
16: Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie.
2: Gdzie pan się znajduje obecnie?
16: Obecnie znajduję się na przepięknej, ale jakże upalnej Sycylii.
2: A jak będzie pan stamtąd wracał?
16: A planuję wracać, tak to określę, dosyć niestandardowo, bo z Sycylii udam się do Rzymu pociągiem, a z Rzymu już właśnie samolotem do Polski.
2: Dlaczego to jest niestandardowa forma powrotu? Z jednej wyspy na półwysep pociągiem, co w tym dziwnego?
16: Powiem szczerze, że z informacji, których tutaj dysponuję, to wydaje mi się, że przeprawa promowa pociągiem to jest właśnie jakby jedyna tutaj właśnie na Sycylii w całej Europie i bodajże chyba druga czy trzecia właśnie jakby na świecie, tak? No bo pomiędzy Francją a Anglią, no to mamy ten Eurotunel, czyli właśnie pociąg sobie jedzie tutaj po dnie tej cieśniny, a tutaj właśnie pociąg wjeżdża na prom. Tam właśnie są wagony ustawiane na takim specjalnym tutaj właśnie pokładzie i ten pociąg przejeżdża na te Włochy, już tak to określę, kontynentalne.
2: Okej, to jest to, co pana sprowokowało do tej formy drogi powrotnej?
16: To jest jedna, myślę, z dwóch takich rzeczy. Drugą jest na pewno to, że planuje się wybrać super szybkim pociągiem, jakim jest włoska Frecciarossa. Na odcinku bodajże właśnie z Milanu do Rzymu osiągnę prędkość 300 km na godzinę.
2: Zdarzyło mi się podróżować tym pociągiem i tam jest jeszcze jedna fascynująca sprawa, mianowicie między Bolonią a Florencją. Praktycznie cały czas się jedzie w tunelu i zatyka uszy niczym w samolocie.
16: O proszę, to nawet powiem szczerze, że o tym nie słyszałem, to tym bardziej czuję się zachęcony, bo zachęcający też jest bardzo czas podróży. Pociągiem zajmie mi to około 9,5 godziny, z samochodem pokazuje 14 godzin i jest to 750 kilometrów około.
2: No tak, no to rzeczywiście jest argument za pociągiem, a jest więcej argumentów za tym, żeby podróżować wakacyjnie właśnie pociągami, bo ja mam takie wrażenie, że bardzo jesteśmy do tego zachęcani ze względów na emisję, ze względu na czasem czas podróży, ze względu na to, jak bardzo zmieniły się pociągi w ostatnich latach i połączenia kolejowe, jak się poprawiły, ale z drugiej strony jednak pociąg często z samochodem wciąż przegrywa.
16: Czy powiem tak, samochód wiadomo, jakby, że tutaj na bardzo bliskie jakieś dystanse z fajną opcją, no jednak nie ma co ukrywać, że jest to dosyć męcząca sprawa, no bo jednak trzeba i myśleć za siebie, ale także za innych, więc ja już bym raczej wybierał samolot. A samolot ma ten minus, że jak chcemy zabrać sporo bagażu, to niestety to trochę kosztuje. W pociągach takiej sprawy tutaj właśnie nie ma i tak naprawdę, no wiadomo, że jeżeli nie przewozimy szafy, no to można przewieźć naprawdę bardzo, bardzo dużo.
2: Jakie wakacyjne kierunki są w zasięgu, jeżeli chodzi o podróże kolejowe z Polski?
16: Jasne. Ja myślę, że bardzo fajną alternatywą na właśnie na taką wakacyjną podróż, o której niewiele osób wie, to jest wizyta w Wilnie, czyli na Litwie. No jest to, myślę, dosyć bliski kierunek, ale mamy tam takie święto chłodnika, tak? Chłodnik, no to taka typowo wakacyjna zupa, orzeźwiająca, no zwłaszcza właśnie w takie upały, które teraz tutaj panują na Sycylii, bo w Polsce to wiem, że pogoda trochę nam płata figle niestety, ale no właśnie mówię, są takie wszystkie właśnie wydarzenia wokół tego chłodnika i jest taki specjalny właśnie calutki od stóp do głów właśnie pociąg w kolorze różowym z tej właśnie okazji.
2: Czyli tutaj pociąg jest celem, a nie sama podróż do Wilna z Warszawy.
16: To też myślę, że jest dodatkowy argument właśnie, żeby taką podróż odbyć, ale mówię, tam jest sobie na tyle wiele takich ciekawych właśnie wydarzeń w tym Wilnie, związanych właśnie z tym chłodnikiem, że faktycznie jakby warto tam się wybrać. No i też myślę, że tutaj też kierunek nie taki znany jeszcze przez Polaków, a którym myślę, że właśnie jakby warto tutaj obrać, to Słowenia, tak? I tutaj dojazd właśnie pociągiem PKP Intercity. Od tego roku jest to możliwe, żeby dojechać aż do Kopru. Czyli w sumie to z tego, co też kojarzę, to jest chyba jedyny port właśnie we Słowenii.
2: Tak,
16: z pięknymi naprawdę plażami.
2: Słowenia ma rzeczywiście niedługie to wybrzeże, a bardzo, bardzo atrakcyjne i bardzo zróżnicowane. Te Chorwacja to są raczej plaże kamieniste, Słowenia. Tam można trochę piasku zaznać jak najbardziej. Rozumiem, że ten kierunek słoweński to jest trochę przedłużenie tego myślenia, które pojawiło się w zeszłym roku wraz z połączeniem do Chorwacji, czyli ten pomysł działa.
16: Tak, tak, tak. I jak najbardziej właśnie ja w ubiegły piątek taką podróż właśnie odbyłem z Warszawy do Chorwacji. Jadą 3 wagony, 2 przedziałowe, jeden właśnie z miejscami do leżenia, żeby w nocy jest tutaj trochę wygodniej, i jeden właśnie przedziałowy jedzie również do Kopru, czyli właśnie nad te słoweńskie wybrzeże. No i powiem szczerze, że te chorwackie wagony były naprawdę w całości zapełnione. Ten z kolei do Słowenii to tak w połowie, więc tutaj jeszcze widzę pole do tutaj takiego kolejowego influencerstwa, żeby właśnie ludzi zapraszać, żeby ten wagon bardziej jeszcze tutaj dopełniać, a kto wie, może za rok pojadą 2 wagony, a nie tylko jeden, bo będzie tak duże zainteresowanie.
2: Ale prawdę mówiąc, jak pan powiedział o w sumie 4 wagonach, to zaskoczyło mnie, że tak mało. Myślałem, że skoro tak intensywnie te połączenia nad Adriatyk są promowane przez PKP Intercity, no to, że więcej ludzi jest tym zainteresowanych.
16: A czy właśnie mówię, bo tutaj ilość wagonów się nie zwiększyła, tylko zwiększyła się jakby częstotliwość tych kursów.
2: Okay.
16: Bo z tego, co kojarzę, w tamtym roku to były chyba 3 w tygodniu bodajże, żeby nie skłamać, a w tym chyba prawie że codziennie tak naprawdę. Więc jakby tutaj właśnie ta częstotliwość jest zdecydowanie większa na plus. I wiem też, jak to wygląda w sprawie jakby samej infrastruktury, bo to jednak są wagony doczepiane do tych, które jadą do Wiednia, więc może po prostu już skład byłby zbyt długi i więcej nie można tutaj tych wagonów dodać, tylko trzeba by zrobić oddzielny skład, taki typowo już właśnie do Chorwacji. Być może, tak mi się tutaj to wydaje. Trzeba by oczywiście tutaj Intercity podpytać, no bo to oni są ekspertami w tym temacie.
2: Tak, chociaż zdarzają mi się opóźnienia również na tej trasie. Bardzo dziękuję. Mikołaj Stefanowski, autor kanału na YouTubie Kolejowy Mikos, był gościem TOK 360. Jeżeli chodzi o samochodową trasę do Chorwacji, to odsyłam Państwa do aplikacji TOK FM i na tokfm.pl do cyklu W drodze. Razem z Krzysztofem Woźniakiem przybliżamy przepisy i też trochę trasę, jaką można dotrzeć do Chorwacji z powrotem. To nie musi być ta sama trasa tam i z powrotem. Można sobie to urozmaicić. 16.49. Adam Oska. A gościnią TOK 360 jest dr Magdalena Lisińska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Zakładu Ameryki Łacińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
2: Piłkarze Argentyny eksponowali na boisku transparent z hasłem politycznym Las Malvinas son Argentinas. Malwiny należą do Argentyny. To po wczorajszym zwycięstwie 2-1 nad Anglią w półfinale Mistrzostw Świata. No, to jest naruszenie przepisów FIFA, ale o przepisy FIFA nie będę się teraz w naszej rozmowie jakoś szczególnie martwił, ale prawdę mówiąc myślałem, że temat Malwinów czy też Falklandów, jak one są nazywane w Wielkiej Brytanii, przywoływany jest przy okazji tego wczorajszego meczu Anglii z Argentyną, wygranego przez Argentyńczyków tak dość medialnie, a okazuje się, że on w Argentyńczykach jakoś mocno siedzi?
17: To znaczy, ja bym zaczęła od zwrócenia uwagi na to, że mówimy tak naprawdę, mówiąc o Malwinach, Falklandach, mamy do czynienia tak de facto z dwoma płaszczyznami. Bo z jednej strony mamy ten spór terytorialny, który jest również zgłoszony do ONZ-u pomiędzy dwoma państwami, który to ONZ uznał za spór o charakterze kolonialnym, nakazał negocjacje, Wielka Brytania nie chce negocjować, ale z drugiej strony, i to jest chyba to, o czym powinniśmy rozmawiać, biorąc pod uwagę tę sytuację z flagą wczoraj w czasie meczu, to jest fakt, że Malwiny, rozumiane jako terytorium, które zostało Argentynie odebrane w przeszłości, w XIX wieku, ale kiedyś powróci do narodu, to jest element tożsamości argentyńskiej. To jest element takiej, można powiedzieć, argentyńskości. To było przez lata umacniane przez edukację, przez mechanizmy inżynierii społecznej. Nie da się być Argentyńczykiem i nie wierzyć w to, że te Malwiny są argentyńskie. I to nie jest... Oczywiście ten temat był wielokrotnie wykorzystywany politycznie, ale to nie jest działanie na pokaz, dlatego że po prostu jest to element bycia argentyńskim. I to też wczoraj wybrzmiało.
2: Skoro tak, to wyobrażam sobie, że to mogłoby być bardzo intensywnie wykorzystywane w argentyńskiej polityce, ale prezydent Argentyny Javier Milei wydaje się być w tej kwestii dość ostrożny. On mówi, że to tylko mecz piłki nożnej, a odzyskanie suwerenności nad Malwinami to jest kwestia mądrej dyplomacji, a nie tanich gestów patriotyzmu. To jest kwestia jakiejś właśnie odpowiedzialności i pragmatyzmu Mileja, czy czegoś innego?
17: No oczywiście w argentyńskiej polityce od momentu przejścia do demokracji w 1983 roku cały czas była ta, można powiedzieć, dyskusja na temat tego, jak powinno się podchodzić do tego tematu Malwinów. I byli tacy politycy, którzy przyjmowali ścieżkę podobną jak na przykład Kirchnerowie w XXI wieku, w pierwszej, drugiej dekadzie, to znaczy bardzo mocnego eksponowania tego tematu w polityce również na szczeblu międzynarodowym i budowania takich koalicji państw globalnego południa przeciwko Wielkiej Brytanii, a byli też tacy politycy, bardziej bym powiedziała, którym bliskie były w gospodarce, w polityce międzynarodowej Zachód, ideę gospodarki liberalnej, którzy wstrzymywali się z prezentowaniem tego tematu z takim przekonaniem, że nadmierne eksponowanie go może zaszkodzić interesom argentyńskim w właśnie gospodarce, czy też w polityce międzynarodowej. No i Javier Milei jest właśnie takim politykiem, ale też trzeba mieć świadomość, że jego stanowisko wobec wysp i takie właśnie powstrzymywanie się od poruszania tej sprawy spotyka się z oporem nawet wewnątrz jego własnej koalicji. Wiceprezydentka Victoria Villarruel przed meczem napisała na X, że to jest więcej niż tylko piłka nożna i podejrzewam, że mimo, że większość Argentyńczyków prawdopodobnie nie zgodziłoby się z jej poglądami szeroko rozumianymi, to jednak zgadza się z tym, co napisała wczoraj na tym, że właśnie portalu społecznościowym.
2: Wspomniała pani o tym, że ten spór terytorialny o Malwiny czy też Falklandy, o które zresztą w 82 wojny, roku była krótka wojna pomiędzy Wielką Brytanią a Argentyną, że on jest przeniesiony na forum ONZ jako spór kolonialny. Ja też czułem, czytając o tym dzisiaj, że tu jest bardzo duże podłoże kolonialne. Jaka jest szansa w takim razie rozwiązania tego sporu? Bo te spory właśnie o tym podłożu kolonialnym są rozwiązywane, również z udziałem Wielkiej Brytanii.
17: Tak, to znaczy szanse są obiektywnie na to patrząc bardzo nieduże, dlatego że Wielka Brytania powołuje się na to, że mieszkańcy tych wysp nie chcą zmiany status quo, a oni nie chcą tej zmiany, dlatego że to jest ludność brytyjska, to jest ludność, która została zasiedlona tam po tym, jak wyspy zostały przez Wielką Brytanię w 1833 roku przejęte, więc oni nie mają żadnych związków z Ameryką Południową. No i jakby Brytyjczycy mówią, że dekolonizacja okej, ale w momencie, gdy faktycznie ludzie, którzy na tych terenach mieszkają, tego chcą. Argentyńczycy jakby zbijają ten argument, mówiąc, że zasada samostanowienia narodów nie powinna tutaj być stosowana, dlatego że mówimy o sztucznie, tak jak wspomniałam, zasiedlonej populacji. No ale Wielka Brytania jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Jest jednym z, w związku z tym jest jednym z pięciu mocarstw w obecnym systemie międzynarodowym. Może zablokować każdą rezolucję. I do momentu, gdy sami Brytyjczycy nie będą chcieli zmienić tej sytuacji, to nie ma szans, żeby ta sprawa się rozwiązała. No ale to tak naprawdę jakby dla samego poczucia tego, że te wyspy są argentyńskie, dla Argentyńczyków nie ma aż takiego znaczenia, bo te Malwiny, które oni mają w swoją wizję tych wysp, które kiedyś wrócą do Argentyny, to tak naprawdę nie są te same wyspy, które istnieją w realnym świecie. To jest pewien mit, który stanowi część argentyńskiej tożsamości, a spór terytorialny to jest oczywiście też istniejąca sprawa, której no, nie udaje się rozwiązać, niezależnie jaką linią polityczną przyjmują argentyńscy politycy.
2: Bardzo dziękuję. Doktor Magdalena Lisińska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polinijnych Zakładu Ameryki Łacińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego była gościnią TOK 360. Wczoraj po zwycięstwie nad Anglią 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata piłkarze Argentyny eksponowali na boisku transparent z hasłem politycznym: Malwiny należą do Argentyny. Anglicy protestują, składają protest do FIFA. A warstwą sportową tego meczu zajmiemy się po godzinie 18.20, wtedy Mundial w TOK FM. Za chwilę natomiast wywiad polityczny. Karolina Lewicka już obok mnie. Ja już zdradziłem naszym słuchaczom, że kwestią szykującego się rozłamu w PiS-ie zajmiesz się wspólnie z Piotrem Millerem, europosłem Prawa i Sprawiedliwości, ale to nie jest jedyna rzecz, którą przygotowałaś dzisiaj dla naszych słuchaczy i słuchaczy.
18: Piotrem Millerem jeszcze z Prawa i Sprawiedliwości, ale czy za chwilę nadal z Prawa i Sprawiedliwości? Czy może już tylko ze Stowarzyszenia Rozwój Plus? To jest oczywiście to bardzo interesujące pytanie, które należy zadać i je zadamy. Ale tydzień temu zaczęliśmy nasz nowy kilkutygodniowy, tak to planujemy, cykl historyczny i w wywiadzie politycznym w czwartki od 17.20 do 18.00 opowiadamy o polsko-ukraińskiej i ukraińsko-polskiej historii XX i XXI wieku. Tę podróż tydzień temu, polecam podcast, zaczęliśmy od wojny polsko-ukraińskiej z lat 18-19. Elity polityczne obu krajów pod koniec Wielkiej Wojny wyczuwają swoją szansę wobec klęski państw zaborczych na stworzenie niepodległego państwa, rywalizują o te same tereny. W tamtej wojnie chodziło o Galicję Wschodnią z Lwowem, do tej pory w granicach monarchii habsburskiej, no ale Ukraińcy, podobnie jak Polacy, są rozproszeni wówczas po różnych państwach zaborczych. I teraz przyjdzie czas na opowieść o tych ziemiach ukraińskich, które są wówczas w granicach Imperium Rosyjskiego. Tam powstanie w wyniku upadku caratu, rewolucji bolszewickiej, Ukraińska Republika Ludowa. Polaków i Ukraińców na chwilę połączy wspólny wróg. Nowi władcy Rosji, Sowieci. Zostanie zawarty sojusz Piłsudski-Petlura, któremu jednak my wierności nie dochowamy. I opowie nam o tym profesor Tomasz Stryjek.
2: Karolina Lewicka zaprasza na wywiad polityczny. I nie tylko. TOK 360 wraca punktualnie o 18. Adam Mózga, do usłyszenia.
19: Autopromocja.
20: Jest taki czas w życiu rodzica, kiedy radość miesza się z lękiem, a ekscytacja z ekstremalnym zmęczeniem.
21: To okres zaraz po narodzinach dziecka. Jak karmić, kiedy usypiać, jakie witaminy podawać. Porad, co i jak robić, jest w sieci bez liku. Ale my zapytamy o to pediatrę.
20: Czas rodziców, sobotę o 13. Zapraszamy.
21: Ula Malko,
20: Krzysztof Horwat.
19: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
23: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: MediaExpert.pl.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Półtorej minuty po 17:00. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Zmiany w rządzie zainicjowane przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wraz z dymisją premier Julii Sferydenko dotknęły także ministra obrony Michała Fedorowa. Koniec jego pracy na dotychczasowym stanowisku wywołał oburzenie w społeczeństwie i może znacznie skomplikować sytuację Ukrainy w warunkach trwającej wojny z Rosją. Tak wynika z analizy ekspertów dla Polskiej Agencji Prasowej. Ostatecznym argumentem na rzecz zwolnienia Fedorowa ze stanowiska miały być kwestie związane z konfliktem z generałami i mobilizacją żołnierzy. Mobilizacja nadal jest istotnym problemem dla ukraińskiej armii, co nie może dziwić w piątym roku pełnoskalowej wojny. Narkotyki o czarnorynkowej wartości blisko 14,5 miliona złotych przejęli policjanci w Wielkopolsce w powiecie grodziskim. Funkcjonariusze zlikwidowali laboratorium do wytwarzania klofedronu. W tej sprawie zatrzymano dwie osoby, grozi im do 20 lat więzienia. Na lotnisku Warszawa-Modlin zaczął działać punkt paszportów tymczasowych dla podróżnych. Z usługi skorzystało już blisko 60 pasażerów. Punkt ma służyć osobom pilnie potrzebującym dokumentu podróży w tym punkcie. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
9: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
8: Maksymalne wartości na termometrach na dziś to od 26 do 30 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej miejscami na północy od 23 do 25, a na wybrzeżu około 21. Najbliższa noc ze słabymi przelotnymi opadami deszczu będzie od 15 do 19 stopni. Lokalnie nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 13 do 14.
9: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Piotr Müller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, europejscy konserwatyści i reformatorzy oraz Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry.
10: Pan już podjął decyzję, partia czy stowarzyszenie?
11: Ja myślę, że to jest fałszywy dylemat w związku z tym zarówno
10: zaproponowany przez Jarosława Kaczyńskiego.
11: Ale nadal uważam, że to jest fałszywy dylemat, ponieważ aktywność w Stowarzyszeniu Rozwój Plus oraz członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości, potem jak i aktywność w ogóle w różnych stowarzyszeniach, da się absolutnie pogodzić i w związku z tym nie mam zamiaru rezygnować z członkostwa w stowarzyszeniu, ale też nie mam zamiaru rezygnować z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Uważam, że szukanie nowych dróg dla naszej formacji, pozyskiwanie nowych wyborców, po prostu otwartość na inne strony też dyskusji, sporu politycznego jest ważna, bo bez takiej refleksji po prostu nie wygramy wyborów.
10: Ale czy to nie jest tak, wedle tej wczorajszej uchwały po posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego PiS-u, że jeżeli pan z członkostwa w stowarzyszeniu nie zrezygnuje, to zostanie uruchomiona procedura wykluczenia pana z partii?
11: Ja tak to czytam oczywiście, jak pani przed chwilą powiedziała, bo też to literalnie tak to brzmi, natomiast liczę na to, że jednak ta decyzja Prezydium Komitetu Politycznego zostanie zmieniona. Mam takie wrażenie niestety, że jakaś taka bardzo wąska grupa intrygantów we władzach Prawa i Sprawiedliwości skłoniła to gremium Prezydium Komitetu Politycznego do takiej decyzji, a jestem głęboko przekonany, że to jest po prostu niezgodne z samym interesem i Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim niezgodne z interesem naszego kraju. Jeżeli chcemy być alternatywą dla rządu Donalda Tuska, to musimy, tak jak mówię, być otwarci na różne spojrzenia, szukać nowego programu wyborczego, a nie zamykać się w twierdzy czy w wieży z kości słoniowej.
10: Sprawa stowarzyszenia już raz, przynajmniej raz, stanęła na ostrzu noża, ale wówczas prezes Kaczyński po takiej pojednawczej rozmowie z Mateuszem Morawieckim w domu Adama Bielana się cofnął. Ale teraz Rafał Bochenek, którego chyba można uznać za usta prezesa, wprost pisze na portalu X, że były premier to jest szkodnik, bo Rafał Bochenek pisze tak: cele Stowarzyszenia Rozwój Plus są jasne, polityczne i stoją w sprzeczności z działalnością PiS-u. Co więcej, działalność stowarzyszenia prowadzi do rozbijania struktur partii, wykorzystywania zasobów PiS-u do budowania własnej organizacji oraz podsycania konfliktów. Mimo prób wmawiania, że jest inaczej, trzeba powiedzieć wprost, Stowarzyszenie Rozwój Plus nie pomaga, a szkodzi jedności polskiej prawicy.
11: Jeszcze z dwa miesiące temu, tak myślę, to około dwa miesiące temu było tak, że wspólnie na konferencji prasowej wystąpił zarówno prezes Jarosław Kaczyński, jak i Mateusz Morawiecki. Pan prezes wtedy mówił o tym, że potrzebne są dwa płuca, że właśnie trzeba grać szeroko, że partia Prawo i Sprawiedliwość i szeroko rozumiany obóz Zjednoczonej Prawicy powinien być szeroki, partią wielkiego namiotu właśnie. I uważam, że to była dobra strategia. Nie wiem, kto przekonał do zmiany tego stanowiska pana prezesa, natomiast uważam, że wtedy to było stanowisko, które dawałoby nam szansę na zwycięstwo, natomiast to, że tak powiem, zmienione w tej chwili niestety wiedzie naszą partię w złym kierunku. Nie zmienia to jednak mojej nadziei, że mimo wszystko być może dojdzie do ponownej korekty tego stanowiska w momencie, gdy też po prostu pojawią się te argumenty, z którymi my się przebijamy, ale również wiele innych osób, które przecież od lat są w Prawie i Sprawiedliwości, to powiedzą. Ja, wie pani, nigdy nie byłem w żadnej innej partii politycznej. Przez lata byłem posłem Prawa i Sprawiedliwości. Jestem posłem teraz do Parlamentu Europejskiego, rzecznikiem rządu. W związku z tym to jest moja partia, to jest nasza partia wspólna. I ja nie wybieram się nigdzie indziej. Natomiast mam nadzieję, że ta konstruktywna krytyka, czy wskazywanie na inne alternatywy programowe, budowanie w terenie, otwieranie się na nowe środowiska, nie będą powodem do kary, bo byłoby to działanie po prostu szkodliwe dla naszej formacji.
10: Z tego, co pan mówi, panie pośle, wynika, że był pan zaskoczony wczorajszą uchwałą.
11: Tak, my się dowiedzieliśmy o niej z telewizji.
10: No bo Mateusz Morawiecki nie bywa na posiedzeniach kierownictwa PiS-u. Ostentacyjnie odmawia takiego uczestnictwa.
11: W ostatnich kilku tygodniach, czy kilkunastu tygodniach faktycznie premier Morawiecki się nie pojawiał na Prezydium Komitetu Politycznego, ponieważ jest to bardzo wąskie grono, które w żaden sposób niestety właśnie nie oddaje zróżnicowania naszej partii politycznej. I to też był jeden z naszych argumentów od jakiegoś czasu, że my powinniśmy właśnie nawet wewnątrz własnej partii rozszerzyć się na dyskusję, która by pokazywała różne punkty widzenia, różne środki ciężkości partii. Właśnie to, co prezes Kaczyński mówił wtedy, czyli partia dużego namiotu. Żeby taką partią się stała, to faktycznie i w Prezydium Komitetu Politycznego, ale po prostu we władzach partii powinny być członkami powinni być różni przedstawiciele różnych, że tak powiem, punktów widzenia w naszym obozie.
10: A państwo, panie pośle, boją się pójść na swoje, czy też są państwo zdania, że trzeba wytrzymać w Prawie i Sprawiedliwości do momentu tej ostatecznej walki o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, żeby zawalczyć o jak największy kawałek tortu po PiS-ie Kaczyńskiego?
11: Nie. Przede wszystkim my chcemy, aby Prawo i Sprawiedliwość było nadal największą partią w tej chwili opozycyjną, a w przyszłości rządzącą. I to jest nasz cel. My nie wybieramy się z Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, my nie odejdziemy z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jeżeli ktoś podejmie decyzję o wyrzuceniu kilkudziesięciu posłów Prawa i Sprawiedliwości, no to oczywiście to będzie coś, co myślę, byłoby zaskakujące dla większości osób, które patrzą z boku na to, bo to jest decyzja, która no, w jakimś sensie bardzo przysłuży się temu, aby Prawo i Sprawiedliwość po pierwsze miało dużo mniejsze wyniki wyborcze, a poza tym otworzyłoby niestety drogę do kontynuacji rządu przez Donalda Tuska. Ta decyzja o rozbiciu Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli ktoś by chciał nas wyrzucić, po prostu byłaby ogromnym błędem.
10: Czy wszyscy dotychczasowi członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus pozostają przy stowarzyszeniu? Nie wypisują się z niego?
11: Tak, mogę nawet powiedzieć, że wręcz jest drugi kierunek, to są osoby, które właśnie złożyły deklarację do stowarzyszenia.
10: Dużo jest tych osób?
11: Na razie bym nie chciał tutaj zdradzać kuluarów, ale żadna osoba nie złożyła rezygnacji i co najmniej no, jakaś pula osób też złożyła deklarację.
10: A ilu parlamentarzystów, myślę o posłach, senatorach, jest obecnie w Stowarzyszeniu Rozwój Plus?
11: Łącznie w całym stowarzyszeniu, w sensie i posłów, senatorów, i posłów do Parlamentu Europejskiego, o ile dobrze pamiętam. Na pewno jest ponad 40, więc nie pamiętam dokładnie ilu, 40 ilu, ale ponad 40.
10: Ale część z państwa to są europosłowie, więc klub parlamentarny PiS mógłby się skurczyć o 30 kilka osób, tak?
11: No to oczywiście, jeżeli by ktoś chciał wyrzucić 30 paru posłów, no to niestety to byłoby taka konsekwencja. Liczę na to, że tak jak mówię, władze partii nie podejmą decyzji o wyrzuceniu grupy kilkudziesięciu posłów. Byłoby to czymś niespotykanym.
10: Patryk Jaki pisze do państwa: zostańcie. Wkrótce wyprzedzimy Platformę Obywatelską i za rok wracamy do władzy i zbudujemy razem silniejszą Polskę. To jest szczera zachęta?
11: Ale my się nigdzie nie wybieramy. W związku z tym Patryk Jaki nie musi przekonywać nikogo do pozostania. Ja natomiast bym przekonywał Patryka Jakiego do niewypychania nikogo z Prawa i

0: tego co wiem, żadnej takiej opinii na piśmie przygotowanej dla Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej nikt jej nie widział. Natomiast druga rzecz, że to jest o tyle nieprawdziwe stwierdzenie, że nasze stowarzyszenie w żaden sposób nie prowadzi aktywności, które by współfinansowało, czy jakiejkolwiek innej formie formalnej, prawda, czy nieformalnej.
1: No, ale państwo chcą walczyć w ramach stowarzyszenia o poparcie wyborców na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest to stowarzyszenie, żeby ludzi pozyskiwać dla PiS-u.
0: My chcemy w ramach stowarzyszenia prowadzić działalność w zakresie właśnie takich wydarzeń jak teraz 31 lipca, czyli otwierających środowisko szeroko rozumianej prawicy na inne punkty widzenia. To oczywiście wpisuje się częściowo w działalność szeroko. To tak nie działa, wie pani, bo to jest czym, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące finansowania, to w ten sposób tym takim rozumowania idąc, okazałoby się, że na przykład wszystkie młodzieżówki partyjne, które są stowarzyszeniami w większości przypadków, również są nielegalne i że trzeba było uciąć współfinansowanie. Że wszystkie think tanki działające przy partiach politycznych w formie stowarzyszeń różnego rodzaju również są nielegalne, a przecież tak nie jest. Każda partia polityczna, jak pani prześledzi sobie, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Lewica, mają różnego rodzaju organizacje zarządowe działające przy partiach politycznych. Byłoby zresztą czymś kuriozalnym, gdyby nie miały. To by świadczyło też o ubogości tego środowiska. W związku z tym te argumenty moim zdaniem są wymówką niż stwierdzeniem faktu. Czym innym oczywiście byłoby, gdyby takie stowarzyszenie przekazywało środki finansowe na rzecz partii, bo to jest niemożliwe i tego nikt nie robi.
1: Były premier Mateusz Morawiecki na portalu X w mediach społecznościowych, szeroko rzecz ujmując, nadal promuje swoje wydarzenie. Czyli grill, debaty, dyskusje, prelekcje zaplanowane na 31 lipca w Warszawie. To był ten jeden most za daleko, który sprowokował Jarosława Kaczyńskiego do takiej uchwały jak ta wczorajsza?
0: Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia tego, że tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo wąskie, ale że tak powiem systemowo działające grono intrygantów doprowadziło do takiej sytuacji, jakiej mamy dzisiaj do czynienia, bo przecież to wydarzenie zostało ogłoszone już dłuższy czas temu. Do tej pory nie budziło emocji. Nagle w tym tygodniu w błyskawicznym tempie stało się, jak rozumiem, jednym z argumentów rzekomych do tego typu działań, więc nie, to po prostu jest, jak w intrygach różnego rodzaju bywa tak, że po prostu trzeba szukać wymówki do tego, żeby w taki sposób zadziałać i być może to stało się jakiegoś rodzaju wymówką, co oczywiście byłoby absurdalne, bo niedawno jeszcze organizowały podobne wydarzenie Stowarzyszenie Odnowa, czyli nasi koledzy, którzy też są w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dobrze, świetne wydarzenia na wysokim poziomie. Właśnie takie trzeba organizować po to, aby się otwierać na inne środowiska.
1: Czy pan wie o tym, że Mateusz Morawiecki rozmawiał albo chce porozmawiać o tej sytuacji z Jarosławem Kaczyńskim?
0: Nie wiem, czy są umówieni jakiekolwiek spotkania. No ja jestem raczej zaskoczony tym, że podobnie jak my, tak również premier Morawiecki o tej decyzji dowiedział się z telewizji.
1: Uważa pan, że Jarosław Kaczyński powinien Mateusza Morawieckiego poinformować wcześniej, przed podaniem tej informacji opinii publicznej, tak? Na przykład
0: zadzwonić
1: do niego.
0: Wydaje mi się, że w ogóle warto porozmawiać. W ogóle zachęcałbym kierownictwo, nie mówię tu tylko o prezesie Jarosławie Kaczyńskim, po prostu tych kolegów z mojej formacji, którzy mają jakiekolwiek zarzuty, żeby po prostu rozmawiać, prawda? Więc jakby no to jest główny problem, że gremia właśnie takie wąskie jak prezydium Komitetu Politycznego stały się gremiami bardzo zamkniętymi, nie reprezentatywnymi dla naszej formacji wewnątrz. No i przez to być może podejmowane są błędne decyzje, niestety.
1: A jak pan, panie pośle, ocenia zawarcie wczoraj porozumienia między PiS-em a Markiem Wochem?
0: Wie pani co? Myślę, że tu powinien powiedzieć pomidor.
1: Była taka zabawa w dzieciństwie, rzeczywiście. To może jeszcze słowa rzecznika Bochenka. Kilkakrotnie wybrzmiało podczas prezydium Komitetu Politycznego, iż naszym kandydatem na urząd premiera jest pan profesor Przemysław Czarnek. To było po takim pytaniu o to, czy Czarnek utrzyma się w siodle kandydata na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, bo są takie kuluarowe plotki, że jednak nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Powinien być Przemysław Czarnek nadal kandydatem na premiera, czy jednak przydałaby się zmiana?
0: Wie pani co, nie, ja tu nie stawiam tezy, że Przemysław Czarnek powinien być zmieniany, jeżeli chodzi o kandydata na premiera. Kierownictwo partii podjęło taką decyzję i bierze za to odpowiedzialność. Natomiast no, za jakiś czas trzeba wyciągnąć wnioski, czy ta strategia po prostu jest skuteczna.
1: Po wakacjach na przykład,
0: w tej chwili
1: tak?
0: Niestety, na przykład. Jakby rozumiem, że zresztą sam prezes o tym mówił, że ewaluacja, też zresztą rozmawiałem z nim kilka miesięcy temu na ten temat, że ewaluacja oczywiście takich, no,

0: rzeczywistych efektów lub ich braków powinno nastąpić. Ja nie mówię, że to musi być teraz, więc ja właśnie i my nie stawiamy takiej tezy, wbrew temu, co niektórzy mówią. Natomiast no też niepokoją nas jednak sytuacje zbyt dużego zradykalizowania się niektórych form przekazu, co spowodowało moim zdaniem, o ironio, przepływ właśnie do wyborców Konfederacji. I sytuacja, w której zdarzają się już takie sondaże, w których suma głosów Grzegorza Brauna i Konfederacji są większe niż Prawa i Sprawiedliwości, no oznacza, że nie ma tego efektu, który był celem, to znaczy kandydatura Przemysława Czarnka miała być sposobem na to, aby Konfederacji zaczęło się obniżać poparcie, a niestety trend jest wręcz odwrotny.
1: Piotr Müller, europoseł PiSu, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, także Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dziękuję, panie pośle, za
0: rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: A tuż po informacjach moim państwa gościem będzie profesor Tomasz Stryjek, historyk.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
0: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 17.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie mam zamiaru rezygnować z bycia członkiem Prawa i Sprawiedliwości i nie mam zamiaru rezygnować także z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, powiedział Piotr Müller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, europejscy konserwatyści i reformatorzy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus w wywiadzie politycznym TOK FM. Rzekomy wybór między jednym a drugim to jest fałszywy dylemat, dodał gość TOK FM. Wczoraj Jarosław Kaczyński dał politykom swojej partii ultimatum w sprawie działających w partii stowarzyszeń. W ciągu 7 dni mają one zakończyć działalność. Stowarzyszenie Jacka Sasina, po pierwsze Polska, już zakończyła działalność, ale nie zrobiła to tego grupa Mateusza Morawieckiego, działająca pod nazwą Rozwój Plus. Piotr Müller wyraził nadzieję, że w sprawie stowarzyszeń dojdzie do weryfikacji tego stanowiska. Jak ocenił rzecznik partii Rafał Bochenek, cele stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego są polityczne i sprzeczne z działalnością Prawa i Sprawiedliwości, a były premier deklaruje, że chce pozostać w PiS-ie i rozwijać stowarzyszenie, bo chce wygranej, ambitnej Polski. To wszystko możliwe jest tylko razem, podkreśla Mateusz Morawiecki. Wielka Brytania przeznaczy 300 milionów euro na dostarczenie do Ukrainy 16 nowoczesnych myśliwców. Decyzję tę dziś w Kijowie przekazał brytyjski premier Keir Starmer. Prezydent Wołodymyr Zełenski odznaczył szefa brytyjskiego rządu orderem wolności Ukrainy.
11: Dzisiaj jesteśmy szczególnie wdzięczni Keirowi Starmerowi, z którym przez cały okres wojny na pełną skalę prowadziliśmy bardzo intensywną współpracę. Wielka Brytania zawsze stała po stronie Ukrainy i nadal to robi, co niezwykle cenimy.
10: To ostatnie dni Keira Starmera jako premiera Wielkiej Brytanii. W poniedziałek na Wyspach ma dojść do zmiany rządu, którego nowym szefem zostanie Andy Burnham. Co najmniej 11 osób zginęło, 19 jest rannych w wyniku pożaru sierocińca w stolicy Algierii, Algierze. Ogień zaczął rozprzestrzeniać się w nocy. Przyczyna na razie nie jest znana.
11: Ponieważ mieszkamy tuż obok, usłyszeliśmy krzyki ludzi. Natychmiast wybiegliśmy na zewnątrz. Na miejscu zdarzenia były już policja i służby ratownicze. Co się stało, to się nie odstanie. Kiedy widzi się to na własne oczy, nie jest to łatwa sytuacja.
10: Od kilku dni w Algierii panują rekordowe upały, co zwiększa ryzyko występowania pożarów. W ciągu tygodnia zarejestrowano ich już niemal 1000. Na północnym zachodzie, na zachodzie, na południu i miejscami w centrum jutro będą przelotne opady deszczu i burze. Maksymalnie od 26 na północnym wschodzie do 32 na południowym zachodzie. Chłodniej będzie w górach około 25, a najchłodniej w rejonie Helu około 22. Czas na raport smogowy.
12: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
10: Na Warmii i Mazurach wyróżnia się teraz Nowe Miasto Lubawskie. W mieście w kilku miejscach normy szkodliwych pyłów są dość mocno przekroczone, a stacja pomiarowa pokazuje kolor pomarańczowy, czyli dostateczny. Na żółto na mapie smogowej zaznaczone są okolice Tychów, Gliwic, Dąbrowy Górniczej i Katowic.
12: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, profesor Tomasz Stryjek, historyk, Polska Akademia Nauk, także Uniwersytet Civitas. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry.
5: To jest kolejny odcinek naszego nowego cyklu w czwartkowym wywiadzie politycznym tuż po 17.20. Opowiadam o kolejnych wydarzeniach z polsko-ukraińskiej, ukraińsko-polskiej historii XX i XXI wieku. Tydzień temu mówiliśmy o wojnie polsko-ukraińskiej w latach 1918-19, która do masowej wyobraźni przedostała się jako bitwa o Lwów. Kiedy wybucha pierwsza wojna światowa, elity obu narodów, polskiego i ukraińskiego, dostrzegają szansę na niepodległość. W roku 1918 ta szansa jest realna, a nie tylko wyobrażona, bo na przykład rozpada się monarchia austro-węgierska. Między Polakami a Ukraińcami wybucha konflikt o Galicję Wschodnią. Zaczyna się taki wyścig z czasem. Obie strony na wyprzódki się konstytuują państwowo, czyli tworzą ośrodki władzy i oddziały wojskowe. Kiedy Polacy szykują się do zajęcia Lwowa, Ukraińcy ich wyprzedzają, opanowują miasto, ale wówczas opór stawiają jego mieszkańcy, w tym młodzież gimnazjalna i studencka, słynne Orlęta Lwowskie. Po kilkunastu dniach nadciąga odsiecz podpułkownika Michała Kareszewicza-Tokarzewskiego. I wtedy ukraińskie oddziały wycofały się do Lwowa, działania wojenne zostały wznowione, wycofały się z Lwowa, działania wojenne zostały wznowione na wiosnę 19 roku. No i w wyniku polskiej ofensywy oddziały ukraińskie zostały zmuszone do wycofania się za Zbrucz na teren, uwaga, Ukraińskiej Republiki Ludowej. I tutaj właśnie zaczyna się drugi odcinek naszej historii, bo moje pierwsze pytanie do pana profesora, skąd się wzięła Ukraińska Republika Ludowa?
8: Tak, Ukraińska Republika Ludowa powstała na terytorium Imperium Rosyjskiego. Potocznie nazywano ją Ukrainą Dnieprzańską tu wydarzenia, które kończą pierwszą wojnę światową, zaczęły się niejako wcześniej. Tam w Galicji już w październik, listopad 18 roku zakończyła się te wydarzenia klęską Austro-Węgier, powstaniem zachodniej Ukraińskiej Republiki Ludowej. Tutaj natomiast te wydarzenia zaczęły się już od rewolucji lutowej w Rosji.
5: Czyli rok 17.
8: W lutym według starego stylu, a faktycznie w marcu 17 roku. I w tym momencie właśnie, kiedy w centrum państwa rosyjskiego upadła monarchia i zaczęła istnieć republika, w różnych ośrodkach regionalnych tego imperium wystąpiły ruchy narodowe.
5: Tak zwane tendencje odśrodkowe?
8: Z perspektywy ówczesnego Piotrogrodu, tak. I właśnie w Kijowie. W Kijowie powstała Ukraińska Centralna Rada, która reprezentowała partie ukraińskie. Wśród tych partii ukraińskich nie było jeszcze właściwie zdeterminowanych partii niepodległościowych. Te partie przede wszystkim charakteryzowała wizja sprawiedliwości społecznej. Rewolucja miała się odbyć i miała wyzwolić i społecznie, i narodowo, ale przede wszystkim społecznie, miała przeprowadzić nowy podział ziemi i znieść faktycznie system klasowy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię narodową, no to ona miała rzeczywiście przynieść pełną swobodę języka, kultury, ale wyobrażano sobie w ukraińskich partiach politycznych, żeby się wszystko to odbywało razem z Rosją, z rewolucyjną Rosją.
5: Bo jak spojrzymy na chronologię wydarzeń, to widać, że tę drogę do ukraińskiej autonomii, a następnie jednak do niepodległości, wyznaczają takie kolejne uniwersały. Pierwszy z czerwca 17 roku proklamujący autonomię. Drugi z lipca o ustroju nowej Ukrainy. Potem trzeci proklamujący powstanie Ukraińskiej Republiki Ludowej 20 listopada. No i wreszcie czwarty ze stycznia 19 roku, kiedy właśnie pojawiła się ta zmiana myślenia, bo władze Ukraińskiej Republiki Ludowej ostatecznie zerwały z Rosją i ogłosiły pełną suwerenność Ukrainy. Dlaczego między tym trzecim a czwartym uniwersałem następuje ta zmiana, czyli elity polityczne tamtego bytu państwowego dochodzą do wniosku, że to się nie uda w ramach Rosji?
8: Właśnie, to znaczy to jest kwestia taka, że nastąpiła druga rewolucja w Piotrogrodzie. Nastąpiła ona według tego nowego stylu kalendarza w listopadzie.
5: Bolszewicka rewolucja.
8: Bolszewicka rewolucja w listopadzie 17 roku. I wcześniejsze porozumienia między Ukraińską Centralną Radą a rządem tymczasowym w Piotrogrodzie, uznające autonomię Ukrainy właśnie i uznające Ukraińską Centralną Radę za władzę w Ukrainie, one zostały zerwane przez bolszewików. Bolszewicy mieli generalnie wizję rewolucji światowej, w której zakładali, prawda, że tożsamość klasowa robotników, tożsamość tych mas rewolucyjnych jest decydująca, a tożsamości narodowe są wtórne i właściwie sztucznie budowane przez klasy posiadające. W związku z tym dla nich kwestia narodowa w ogóle nie istniała. Na dobrą sprawę wyobrażali sobie rewolucję europejską, a nawet światową, więc nie mieli najmniejszego zamiaru negocjować jakichkolwiek kontraktów co do niepodległości czy odrębności jakichkolwiek innych narodów niż rosyjski. I w konsekwencji właśnie dlatego Ukraińska Centralna Rada znajduje się w sytuacji już niejako przymusowej, to znaczy wizja jakiegoś partnerstwa z Rosją, federacji wspólnej jest nieaktualna. Ona decyduje się właśnie już w listopadzie, w trzecim uniwersale, praktycznie ogłosić tutaj istnienie niezależnej władzy ukraińskiej, a ostatecznie 24-25 stycznia 18 roku w czwartym uniwersale ogłosić pełną niepodległość pod nazwą Ukraińska Republika Ludowa. Ale to oznacza jednocześnie, że wybucha wojna. Wojna bolszewicko-ukraińska, bo w ramach tej wizji rewolucji światowej bolszewicy zamierzali zająć Ukrainę i maszerować dalej przez Polskę, Niemcy, licząc na to, że w tych warunkach końca I wojny światowej poszczególne armie europejskie się zrewolucjonizują i przyłączą do tego generalnego dzieła rewolucyjnego na świecie.
5: W lutym 1919 roku Armia Czerwona wkroczy do Kijowa, ale ja bym chciała, panie profesorze, żeby pan nam teraz krótko opowiedział o roku 1918. Bo jesteśmy na początku, kiedy Ukraina ogłasza tę pełną suwerenność i niepodległość jako Ukraińska Republika Ludowa, no ale za chwilę będziemy mieli przewrót.
8: Tak.
5: I hetmanat.
8: Tak, to znaczy ta Ukraińska Centralna Rada, na czele której stał prezydentem był Michajło Hruszewski, najwybitniejszy historyk ukraiński, jak najbardziej lewicowych, socjalistycznych poglądów, ale też bardzo ważną postacią był Szymon Petlura, który był takim sekretarzem do spraw wojskowych w zarządzie tej rady. Ta Ukraińska Centralna Rada, ona stanęła wobec takiego problemu, że z jednej strony musiała obronić Ukrainę przed bolszewikami, a z drugiej strony szukała sojusznika, który by ją wsparł wojskowo przeciwko temu zagrożeniu. I tutaj były dwie możliwości. Z jednej strony bowiem już w grudniu 17 roku w Odessie desant wysadzili Francuzi, którzy zrobili to po to, aby wspierać siły antybolszewickie w Rosji. Ich interesie było przywrócenie Rosji jako sojusznika wojennego, a Rosja właśnie wskutek rewolucji bolszewickiej wypadła z koalicji Antanty walczącej z Niemcami i Austro-Węgrami. Z drugiej zaś strony mogli się zwrócić ku państwom centralnym, te władze w Kijowie. I one wybrały władze centralne, właśnie te państwa centralne. One
5: mówimy o tym traktacie zawartym w lutym 18 roku w Brześciu.
8: Tak, właśnie tutaj 9 lutego 18 roku właśnie rząd tej Ukraińskiej Republiki Ludowej przyjmuje w traktacie brzeskim warunki niemieckie i austriackie, zgodnie z którymi ta zajęta już przez bolszewików w większości Ukraińska Republika Ludowa, terytorium przechodzi niejako do strefy odpowiedzialności państw centralnych. To jest pierwszy bardzo ważny moment, dlatego że ta republika została przez kogokolwiek uznana, właśnie przez Niemcy i Austro-Węgry.
5: I nawet zostało jej ofiarowane terytorium, tak? Chełmszczyzna, część Podlasia, co bardzo wzburzyło polskie społeczeństwo.
8: Też, mianowicie te, które należały do Królestwa Polskiego, czy należały do tej części zaboru rosyjskiego Rzeczpospolitej, która się wydawała bezwzględnie Polska, co oczywiście bardzo wzburzyło opinię publiczną o Polsce, owszem. I tutaj właśnie ten traktat nazywam czasem traktatem chlebowym, ponieważ Ukraina zobowiązywała się do przekazania 1 000 000 ton zboża dla wygłodzonych Niemiec, które zamierzały w ostatnim roku wojny jeszcze właśnie wygrawszy ją na wschodzie, bo faktycznie wygrały ją na wschodzie. Tam zawarto traktat nie tylko z Niemiec i Austrii, z Ukraińską Republiką Ludową, ale także Niemiec i Austrii z bolszewikami, którzy nie mając możliwości bronić się przed państwami centralnymi, poszli na układ pokojowy z nimi. I Niemcy zamierzały przerzucić siły na zachód, aby pokonać wojska Antanty, ale potrzebowały żywności. Ukraina stawała się dla nich olbrzymią rezerwą żywności dla wygłodzonej ludności i dla armii na froncie zachodnim w Niemczech. Więc w zamian za takie ustępstwa Ukraińska Republika Ludowa została uznana. Wojska niemieckie i austriackie przejęły od wkraczających na Ukrainę bolszewików terytorium Ukraińskiej Republiki Ludowej, oddały władzę Ukraińskiej Centralnej Radzie, ale za chwilę się okazało, że ten lewicowy, w dużej mierze socjalistyczny charakter tego rządu, który myśli przede wszystkim o tym, jak zrobić reformę rolną, nie pasuje Niemcom i Austriakom. Oni potrzebują porządku, oni potrzebują dostaw żywności. I w konsekwencji oni popierają siły prawicowe w społeczeństwie ukraińskim i wspierają je, one robią zamach i przejmują władzę w Kijowie po to, żeby właśnie współpracować z Niemcami i Austro-Węgrami.
5: Hetman Skoropadzki.
8: Tak, w ten sposób właśnie pojawia się Hetman Skoropadzki, który stanowi właśnie prawicę ukraińską, ale prawicę strasznie świeżej daty. Dlatego, że nazwisko Skoropadzki jest rzeczywiście z wybitnej starszyzny kozackiej. Jeden z przodków Pawła Skoropadzkiego, Iwan Skoropadzki, był hetmanem lewobrzeżnej Ukrainy na początku XVIII wieku. Niemniej przez następne półtora stulecia te tradycje kozackie gdzieś tam może w poszczególnych umysłach i rodach były przekazywane, ale jednak generalnie była to, można powiedzieć, ziemiaństwo rosyjskie. I tenże Skoropadzki był generałem w armii rosyjskiej. On sobie jakby w tym momencie przypomniał o swoich korzeniach i uznał właśnie swoją szansę w tym, że wesprze swoimi umiejętnościami wojskowymi, swoim korpusem wojskowym, którym dowodził właśnie powstańcze państwo ukraińskie. Niemcy i Austriacy poparli go, on obalił niejako władzę Ukraińskiej Republiki Ludowej i w kwietniu 18 roku ustanowił w Kijowie formę monarchii, hetmanat. W gruncie rzeczy hetmanat autokratyczny, to znaczy faktycznie dyktaturę. On skupiał całą władzę ustawodawczą i wykonawczą w praktyce w swoim ręku. Zamierzał opierać się na ziemiaństwie w ten sposób od kwietnia do grudnia 18 roku, dopóty na Ukrainie byli Niemcy i Austriacy, państwo ukraińskie, owszem, rozwijało się krok po kroku, powstawały instytucje administracyjne, wojskowe, naukowe, na przykład Ukraińska Akademia Nauk powstała dzięki Skoropadzkiemu, jednak z punktu widzenia ludu ukraińskiego były to władze zdradzieckie. One w ogóle nie rozwijały tej problematyki reformy rolnej, sprawiedliwości społecznej, rządziły w interesie elit społecznych i okupantów, Niemców i Austriaków.
5: I Skoropadzki przewrotem wojskowym zostaje w grudniu 18 roku obalony.
8: Jak sama nazwisko wskazuje, Skoropadzki znaczy bowiem szybko upadający, prawda, jak to w wolnym przekładzie przetłumaczyć, zostawiam ten żart na boku. Rzeczywiście to klęska Niemiec i Austro-Węgier w wojnie w listopadzie 18 roku Niemcy przegrały wojnę na froncie zachodnim. W tym momencie musiały się cofnąć także ze wschodniej Europy. I w tym momencie Skoropadzki stracił to oparcie, na którym się opierał. On próbował jeszcze w ostatniej chwili się porozumieć z białymi w Rosji, tak, żeby właśnie tu jakieś porozumienie z nimi zrobić, ale jednak nie dał rady i został obalony właśnie przez tą Ukraińską Republikę Ludową w grudniu 18 roku.
5: Wśród głównych organizatorów tego przewrotu był wspomniany już Petlura, który będzie głównym bohaterem drugiej części naszej rozmowy, która tuż po informacjach profesor Tomasz Stryjek z nami zostaje.
13: Reklama.
14: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedasz, to w euro!
15: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
16: Citroen.
17: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
18: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. a drugie litrowe lody Coral Vibes z Delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno,
16: a później katar, zatkany nos i ból głowy.
13: Znasz to?
19: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
19: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego jeżdżu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
21: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
22: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 17.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Liczę na to, że dojdzie do weryfikacji tego stanowiska, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Müller. To komentarz do deklaracji władz PiS-u, które zabroniły wszystkim członkom partii uczestnictwa w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym.
23: Aktywność w Stowarzyszeniu Rozwój Plus oraz członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości, potem jak i aktywność w ogóle w różnych stowarzyszeniach da się absolutnie pogodzić i w związku z tym nie mam zamiaru rezygnować z członkostwa w stowarzyszeniu, ale też nie mam zamiaru rezygnować z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
10: Stowarzyszenie Rozwój Plus założył były premier Mateusz Morawiecki. Według polityka celem tej inicjatywy jest pozyskanie dla Prawa i Sprawiedliwości elektoratu o centrowych poglądach. Morawiecki zadeklarował, że nie zrezygnuje ze stowarzyszenia mimo zakazu władz partii. Działalność swojego stowarzyszenia Po pierwsze Polska od razu po naradzie na Nowogrodzkiej wygasił Jacek Sasin. 23 miliardy złotych z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności opartego na środkach z KPO czekają na inwestycje. O pieniądze mogą się starać samorządy, spółki komunalne oraz przedsiębiorcy. Agnieszka Wynarska.
24: Pieniądze będzie można wydać na przykład na nowe miejsca schronienia, budowę systemów wczesnego ostrzegania czy zabezpieczenie ujęć wody przed sabotażem. Nabór wniosków pożyczkowych, w których pula wynosi ponad 10 miliardów złotych, ruszył za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, mówi jego wiceprezes profesor Marta Postuła.
25: Nie ma rejonizacji, czyli kto pierwszy, mówiąc kolokwialnie, ten lepszy w ramach tego limitu.
24: Część środków będzie można też wydać na budowę dróg oraz infrastruktury kolejowej. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
10: Żeglarze i motorowodniacy pływający po Bałtyku mają okazję dowiedzieć się, jak lepiej dbać o otaczające ich środowisko. W ramach projektu Eco Marinas powstał Kodeks Ludzi Morza, uświadamiający, jak nasze decyzje na wodzie przekładają się na jej czystość i co możemy poprawić. Paweł Radzewicz.
26: Żeglarze to ludzie, którzy kochają morze i chcą dla niego jak najlepiej, nie ma wątpliwości. Olga Sarna z Fundacji Mare.
27: Największym grzechem jest niewiedza o swoim wpływie i też może nie zdawanie sobie sprawy, jak z tym ekosystemem, z tą przyrodą współżyć.
26: Do wody trafiają więc ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach, a z pokładów do wody spadają śmieci.
27: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy. No to przecież co taka mała łódeczka robi? Tylko właśnie tutaj z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
26: Więc każdy wodniak, który przyjmie kodeks ludzi morza i zmniejszy swój ślad, jest dla Bałtyku bezcenny. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
10: Rekordowa liczba ponad 6 tysięcy kandydatów zgłosiła chęć studiowania na Politechnice Bydgoskiej. Dla przyszłych studentów przygotowano 1900-400 miejsc na 37 kierunkach. Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski. O jedno miejsce ubiegało się 17 kandydatów. W czasie tegorocznej rekrutacji uczelnia otrzymała o ponad 50% zgłoszeń więcej niż w roku ubiegłym.
0: Jutro od zachodu nad Polskę będą nadciągać opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Maksymalnie będzie na termometrach od 28 do 32 stopni, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 23 do 27.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Nadal jest z nami w wywiadzie politycznym profesor Tomasz Stryjek, historyk, Polska Akademia Nauk oraz Uniwersytet Civitas. Raz jeszcze dzień dobry, panie profesorze. Naszą historię skończyliśmy pod koniec roku 1918 w grudniu, kiedy to Skoropadzki, który ustanowił hetmanat w kwietniu 18 roku przy wsparciu państw centralnych, zostaje obalony w przewrocie wojskowym i zostaje przez Ukraińców odzyskana Ukraińska Republika Ludowa. No ale oczywiście są jeszcze w tle bolszewicy. Mówiliśmy już o tym, że w lutym 1919 roku bolszewicy, którzy nie chcą się, jak rozumiem, zgodzić na istnienie samodzielnego, niezależnego państwa ukraińskiego, wkraczają do Kijowa.
8: No właśnie, z tym, że w tym 19 roku tych aktorów, ten układ tych aktorów jest troszkę inny niż w 18, to znaczy Niemców i Austriaków już nie ma, prawda? Mm. Są bolszewicy i jest Armia Biała. Armia Ochotnicza Południa Rosji, na której...
5: Która walczy z bolszewikami.
8: Z bolszewikami.
5: Mamy wojnę domową w Rosji.
8: Tak jest. I na czele której stoi Anton Denikin. I są jeszcze Francuzi właśnie w Odessie.
5: Uh-huh. Ukraińcy będą walczyć i z armią Denikina, i z bolszewikami.
8: Tak jest. A z tyłu mają jeszcze Polskę. Czyli tak naprawdę mają trzech przeciwników. Z tym, że ten polski zamierza się jedynie na ich część zachodnią, ich ziem. Prawda? Podczas gdy bolszewicy i biali walczą właściwie o całość Ukrainy. Francuzi mogą być jakimś takim wyjściem, które dla właśnie tego dyrektoriatu, to była ta władza wówczas Ukraińskiej Republiki Ludowej na czele z Petluru. Francuzi byli takim wyjściem, że gdyby doszli do wniosku, że ukraińska sprawa narodowa daje większy potencjał wojskowy przeciwko bolszewikom niż Armia Białych, to by się do nich przychylili. Ale po kilku miesiącach pierwszych 19 roku w negocjacjach doszli do wniosku, że nie daje takiego, takiej perspektywy, takiego potencjału i wycofali się z tej Odessy. I od tego czasu Francja i Wielka Brytania stawiają już wyłącznie na białych w Rosji, a to oznacza, że nie uznają Ukraińskiej Republiki Ludowej. Jej delegacja jest obecna w Paryżu na konferencji pokojowej, zostaje wysłuchana, ale nie jest to podmiot państwowy i nie ma głosu takiego jak, powiedzmy, państwo polskie czy inni uczestnicy konferencji, jeśli chodzi o niepodległość i granice.
5: I Ukraińcy dochodzą do wniosku, że trzeba się dogadać z Polakami.
8: Dojdą w końcu do tego wniosku, ale zanim do tego wniosku Petlura doszedł, to trzeba powiedzieć, że najpierw był ten okres, kiedy właśnie tu wrócę jeszcze na moment do tego poprzedniego odcinka opowieści, jaki pani redaktor przeprowadziła, a mianowicie wojny między Polską a Zachodnią Ukraińską Republiką Ludową w Galicji Wschodniej. Był taki okres, w którym te dwa państwa zjednoczyły się. Było to 22 stycznia 19 roku. Uroczyście w Kijowie na placu Świętej Zofii proklamowano zjednoczenie na takiej zasadzie, że właśnie ta Galicja Wschodnia weszła jako okręg autonomiczny w skład Ukraińskiej Republiki Ludowej.
5: Sporo było nieufności między obu stronami.
8: Właśnie. Problem polega na tym, że różnica potencjału organizacyjnego, doświadczenia państwowego, wojskowego była zdecydowanie na korzyść tych Galicjan. I w konsekwencji obie strony miały troszkę inną wizję, to znaczy można powiedzieć śmiało, że dla Galicjan zupełnie nie do przyjęcia była jakakolwiek umowa z Polską, podczas gdy dla Petlury, dla dyrektoriatu zupełnie nie do przyjęcia była jakakolwiek umowa z białymi.
5: Mhm. Tylko, że ci Ukraińcy z Galicji przegrają w wyniku wiosennej ofensywy w roku 19 przeprowadzonej przez polskie wojsko i będą musieli się wycofać za Zbrucz.
8: Za Zbrucz właśnie na terytorium jeszcze wtedy kontrolowane przez Ukraińską Republikę Ludową, to było w lipcu 19 roku. No tak, tylko tyle, że oni weszli w skład tamtej republiki. W zasadzie ich armia podlegała Petlurze, a jednocześnie starała się zachować samodzielność. Oni rozumowali w taki sposób, ci Galicjanie, tam Petruszewicz liderem, że owszem, są jak najbardziej, chcą być częścią tego wielkiego państwa ukraińskiego, ale jeśli by się okazało, że Ukraińska Republika Ludowa jest w ogóle nieuznana międzynarodowo, nie potrafi zorganizować administracyjnie i wojskowego panowania nad terenem, to w takim razie oni w ostateczności mogą pójść na porozumienie z Białą Rosją Dlaczego? Dlatego, że Biała Rosja nie może pretendować do Galicji, bo Galicja była austriacka. I państwa Antanty nie dopuszczą do tego, żeby oddać Galicję Wschodnią właśnie zwycięskiej Rosji Białej. Innym słowem, Petlura i Petruszewicz mają inne orientacje. Dla Petlury ostatecznie porozumienie z Polską kosztem zachodniej Ukrainy, w tym Galicji Wschodniej, jest możliwe. Dla Petruszewicza jest to absolutnie niemożliwe, bo on reprezentuje właśnie Galicję. Natomiast jest możliwe porozumienie z Białymi, z Denikinem.
5: W sierpniu 19 roku Petlura wysyła do Warszawy delegację z osobistym listem do Piłsudskiego i proponuje sojusz przeciwko bolszewikom. Piłsudski jest zainteresowany?
8: Piłsudski jest zainteresowany, to znaczy Piłsudski ma tę wizję federacyjną. Jak wiemy, w polskiej polityce ówczesnej występowały dwie wizje granic i w ogóle urządzenia Polski w Europie Środkowo-Wschodniej, tak zwana inkorporacyjna Dmowskiego i federacyjna kojarzona z obozem lewicy, w tym z Piłsudskim. Tą pierwszą inkorporacyjną Dmowski przedstawił na konferencji w Paryżu jeszcze w styczniu 19 roku. Natomiast ona zakładała, że Polska zajmie tych terytoriów na wschodzie tyle, aby Polacy stanowili w tym państwie ponad 50% i w konsekwencji mogli asymilować mniejszości ukraińską, białoruską, litewską. Natomiast ta druga koncepcja federacyjna zakładała, że powstanie właśnie Ukraińska Republika Ludowa oraz państwo litewsko-białoruskie jako sojusznicze Polski, ale uwaga, ona powstanie za Zbruczem. Czyli zachodnia Ukraina musi pozostać w Polsce, a Ukraina centralna i wschodnia jak najbardziej mogą być właśnie tym sojusznikiem w ramach federacji. I na tej zasadzie ostatecznie Petlura pójdzie na porozumienie z Piłsudskim. Tam w 19 roku będą się działy bardzo dynamiczne sprawy przejściowego zajmowania Kijowa, najpierw przez tą Ukraińską Republikę Ludową, potem przez Białych, potem przez bolszewików. Ale w każdym razie ostatecznie w grudniu 19 roku Ukraińska Republika Ludowa jest właściwie armią bez ziemi państwowej. Przegrała. Ogarnęli Ukrainę bolszewicy i dla Petlury już jedynym właśnie możliwym porozumieniem jest porozumienie z Piłsudskim.
5: I rozpoczęto takie intensywne rozmowy o sojuszu w marcu roku 20. One przebiegały pod dyktando strony polskiej? Ona była stroną dominującą?
8: No niewątpliwie. To znaczy, no, Petlura był w sytuacji przymusowej. W kwietniu 20 roku zawarto najpierw 21 kwietnia umowę polityczną, potem 24 kwietnia umowę wojskową. Zgodnie z nią Ukraińska Republika Ludowa została uznana jako państwo przez Polskę i Polska zobowiązywała się, że poza tą Ukrainą Zachodnią wszystkie terytoria, które niegdyś należały do Rzeczypospolitej i które odbije bolszewikom, odda właśnie w wyniku ofensywy właśnie Ukraińskiej Republice Ludowej. A jednocześnie Ukraińska Republika Ludowa zobowiązywała się, że nie przeprowadzi tam swojej reformy rolnej, tylko wszelkie działania, jakie wobec właścicieli ziemi przeprowadzi, uzgodni z państwem polskim. To nastąpił totalny rozpad ukraińskiej jedności. Petlura krytykowali wszyscy.
5: Oskarżano go o zdradę.
8: Nie tylko Petruszewicz i ci Galicjanie, także lewica Ukraińskiej Republiki Ludowej. No, właściwie na dobrą sprawę został sam z tą orientacją na Polskę. Również w Polsce trzeba dodać, że Sejm był, Sejm Ustawodawczy, zdominowany przez partię prawicy i centrum. Piłsudski opierał się na lewicy, która miała około 1/5 głosów. Ryzykował również swój autorytet jako naczelnik państwa, podpisując tą umowę. Bo w Polsce przeważała orientacja na tą inkorporacyjną koncepcję. No, ostatecznie podpisano tą umowę i 25 kwietnia natychmiast ruszyła ofensywa na Kijów, w wyniku której 6 maja wojska polskie i wspomagające je wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej zajęły Kijów. Odbyła się nawet defilada wojskowa. I jednak okazało się, że to, na co liczył Piłsudski, że tu nastąpi jakaś masowa rekrutacja Ukraińców do Armii Niepodległościowej, no z różnych powodów to nie nastąpiło. Szereg powodów można wymieniać, między innymi taki, że przyjście Polaków dla ukraińskich chłopów, no, oznaczało powrót starego porządku.
5: Nie zostali przyjęci.
8: Ziemiańskiego porządku, prawda? Z drugiej strony Polska też nie miała sił, żeby wyposażyć ewentualnie te dywizje, no, ukraińskie. No dość, że właściwie to państwo nie organizowało się w taki sposób, jak Piłsudski oczekiwał. No i ruszyła kontrofensywa bolszewicka, kierowana przez Budionnego na Ukrainie.
5: A jak wiemy, zakończy się dopiero rozstrzygającą bitwą pod Warszawą.
8: Pod Warszawą w sierpniu 20 roku, prawda? Czyli cały front się odwróci. I tu warto jeszcze wspomnieć, że ukraińskie wojska podległe Petlurze pozostały także w obronie Polski w tej właśnie okresie lata 20 roku, że dywizja właśnie ukraińska generała Bezruczki broniła skutecznie Zamościa w sierpniu 20 roku.
5: Pozostali lojalni.
8: Że wojska generała Marianowicza Pawłenki broniły Lwowa, to były te same wojska, które walczyły o ten Lwów wcześniej, w 18-19 roku pod tym samym dowódcą. Tak? Teraz go broniły przed bolszewikami. Niemniej ostatecznie jednak Polska pokonała bolszewików w bitwach pod Warszawą i nad Niemnem, po czym przystąpiła do negocjacji pokojowych w Rydze. One się zaczęły już we wrześniu roku 20. I właściwie od razu, na początku tej negocjacji, uznała ważność mandatu Ukraińskiej Republiki Sowieckiej. To oznaczało, że wycofuje tym samym uznanie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Polska w tym rzeczywiście, w tym momencie zdradzała sojusznika zgodnie z tą umową z kwietnia 20 roku. Jeszcze przez kilka miesięcy na jesieni 19 roku ukraińska armia właśnie Republiki Ludowej próbowała sama na własną rękę walczyć z bolszewikami, korzystając jeszcze z takiego nieformalnego wsparcia Polski. To się jednak nie powiodło i ostatecznie te negocjacje pokojowe w Rydze zostały ukończone w marcu 21 roku podpisaniem traktatu dzielącego Ukrainę i Białoruś na dwie części.
5: A dlaczego tak się stało? Bo delegacja sowiecka oczywiście nie chciała się zgodzić na udział w rozmowach przedstawicieli Ukraińskiej Republiki Ludowej, ale Polacy nie naciskali. Dlaczego zdecydowano się nie dochować tej umowy z Petlurą?
8: No cóż, no myślę, że zwyciężyła taka
5: opcja pragmatyczna.
8: Opcja pragmatyczna polegająca na interesie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej wobec bolszewików, prawda? To znaczy oni jednak wykazali wielki potencjał w tym marszu na Warszawę militarny i w konsekwencji w polskim parlamencie nie było żadnej możliwości tak przekonać do kontynuowania parlamentarzystów i opinii publicznej, kontynuowania wojny po stronie Ukraińskiej Republiki Ludowej. To, co traktat Ryski przynosi, nie jest realizacją właściwie żadnej z tych dwóch koncepcji. Ani tej federacyjnej to już w ogóle, ani nawet tej inkorporacyjnej, bo jednak tyle, ile Dmowski zakładał na wschodzie, Polska nie włączyła. Włączyła najwyżej połowę tych zamiarów, jakie on przedstawił jeszcze Antancie w 19 roku. Więc jest to jednak taki pokój z konieczności, który chroni Rzeczpospolitą przed konsekwencjami wznowienia konfliktu przez bolszewików.
5: Niektórzy historycy twierdzą, że ten sojusz Petlury i Piłsudskiego był dla Ukraińców taką ostatnią szansą na zdobycie własnej państwowości. Jak się okazało, ta szansa nie zakończyła się powodzeniem i potem zamieszkiwane przez Ukraińców terytoria znajdują się w granicach aż czterech państw. Ukrainy Sowieckiej, drugiej RP, Czechosłowacji i Rumunii. Ukraińcy, których liczbę wtedy należałoby szacować na mniej więcej 30 milionów, pozostają wówczas największym europejskim narodem bez własnej państwowości. Profesor Tomasz Stryjek, historyk, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Civitas. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
8: Również bardzo dziękuję.
5: Za rozmowę. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński. Realizowali Karolina Kubicka i Adam Szuraj. Na TOK 360 zaprosi państwa już za moment. Adam Ozga, jeszcze dobrego wieczoru, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Magda, wszystko w porządku?
17: Przepraszam, migrena.
28: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
29: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Migren, konkretnie na migrenę.
22: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: Jest 18. To kara jak za zabójstwo. 20 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał Łukasz Żak, sprawca wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Ministra zdrowia położyła na stole projekty ustaw naprawczych. Lekarze, mówiąc delikatnie, nie są do nich przekonani. A w najbliższych godzinach prezydent musi podjąć decyzję o losach ustawy o statusie osoby najbliższej, ale też zbierania danych o zarobkach lekarzy. To jest wciąż TOK 360, wciąż Adam Ozga. Dobry wieczór. To pierwsza w historii polskich sądów tak wysoka kara dla sprawcy wypadku. 20 lat może spędzić w więzieniu Łukasz Żak, który 2 lata temu na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, jadąc ponad 220 na godzinę, uderzył w prawidłowo jadący samochód. Prowadził pijany z komórką w ręku, zabił jedną osobę, a ciężko ranił 4, w tym towarzyszącą mu dziewczynę. Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących. Kara musi być najsurowsza z możliwych. Tak uzasadniał swoją decyzję, zwracając się wprost do skazanego sędzia Maciej Mitera.
31: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów i to jest po prostu wypadkowa, tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne, po prostu tak czuję.
30: Skazany orzeczenia wysłuchał bez specjalnych emocji. Jego obrończyni Izabela Ławińska zapowiada apelację.
32: W mojej ocenie jest surowy i na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
33: Nie ma tutaj żadnych przesłanek wskazujących na to, że jest jeszcze możliwa jakakolwiek resocjalizacja. I w przypadku takich przestępców jedyną drogą, jedyną reakcją wymiaru sprawiedliwości jest po prostu odizolowanie ich od społeczeństwa dla bezpieczeństwa obywateli.
30: Tak komentowała zgodny z jej oczekiwaniami wyrok oskarżająca w procesie prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Zabójcze zachowanie wiąże się z zabójczą karą, mówił mi w TOK 360 prawnik i karnista profesor Mikołaj Małecki.
34: Kara, jaka tutaj została wymierzona, maksymalna, jaką przewiduje kodeks za nieumyślny wypadek drogowy, ta kara może być też wymierzona w takim rozmiarze sprawcy zabójstwa umyślnego, bo za zabójstwo się odpowiada od 10 lat wzwyż. Te okoliczności obciążające były tak drastyczne, czyli ta rażąca prędkość, stan nietrzeźwości, zbiegnięcie z miejsca zdarzenia, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo.
30: Koledzy Łukasza Żaka zostali dziś skazani za nieudzielenie pomocy i składanie fałszywych zeznań. Dostali karę od 1,5 roku do ponad 2 lat więzienia. Bez dostatecznej ilości danych nie da się przewidzieć skutków wprowadzenia w życie propozycji Ministerstwa Zdrowia, ocenia ekspert do spraw ochrony zdrowia Polskiego Towarzystwa Gospodarczego Wojciech Wiśniewski. Wraz z przewodniczącą Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Grażyną Cebulą-Kubat, uczestniczył w spotkaniu trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia, na którym szefowa resortu zdrowia omówiła m.in. projekty ustaw o jawności konkursów na świadczenia usług dla szpitali oraz o górnej granicy stawki godzinowej dla lekarzy, a także szereg rozporządzeń. Oboje podkreślają, że rozmowy były wartościowe, były konstruktywne, ale obaw nie kryją.
0: Spotkanie było w sumie merytoryczne, spokojne.
2: Wydaje mi się, że wszyscy możemy czuć się usatysfakcjonowani i to pokazuje, że czasami po prostu może warto przyjść na posiedzenie zespołu. Kluczowe też będzie znalezienie porozumienia z kancelarią prezydenta, bo wydaje się, że te przedstawione propozycje, o ile są oczekiwane społecznie, to z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia mogą być przynajmniej na jakiś czas być wstrząsem. Nie mówię, że nie jest to konieczne, ale po prostu jeżeli to będzie wprowadzone z dnia na dzień, to albo nastąpi duże uzdrowienie w systemie ochrony zdrowia, albo dojdzie do czasowych bardzo dużych trudności, w szczególności obawiam się tego, jak to wpłynie na medycynę zabiegową, na dostęp do anestezjologa.
3: I tutaj już jeden głos się pojawił, że to będą bardzo nagłe zmiany, takie wprost padło sformułowanie rozpoznanie bojem, jeżeli wejdą w życie te ustawy.
0: To znaczy to, ja uważam jedno, proszę państwa, że jest potrzebna naprawdę reforma. Pochwalam to, co powiedziała pani minister, że muszą być górne granice dla szpitali. No nie czarujmy się, nie ma pieniędzy, bo na przykład dowiedzieliśmy się dzisiaj, że nie ma żadnej możliwości, żeby zwiększyć stronę przychodową do Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest najbardziej smutne. Niestety, jeżeli nie można zrobić, żeby wszyscy płacili składkę zdrowotną, bo się nie da, usłyszeliśmy po raz drugi to, że się nie da tego, a coraz mniej ludzi będzie pracować, składki będzie coraz to mniej i naprawdę będzie coraz to gorsza sytuacja.
30: Propozycje ministerstwa zakładają m.in. limity tego, ile szpitale będą mogły przeznaczać na wynagrodzenia lekarzy, a także przywiązanie medyków do placówek wymogiem zatrudnienia na przynajmniej pół etatu z możliwością pracy gdzie indziej za zgodą dyrekcji. PiS na krawędzi rozpadu. Były rzecznik rządu Piotr Müller, związany ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, nie ma zamiaru godzić się na ultimatum, jakie wczoraj wystosowały władze Prawa i Sprawiedliwości.
5: Aktywność w Stowarzyszeniu Rozwój Plus oraz członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości, podobnie jak i aktywność w ogóle w różnych stowarzyszeniach, da się absolutnie pogodzić i w związku z tym nie ma zamiaru rezygnować z członkostwa w stowarzyszeniu, ale też nie ma zamiaru rezygnować z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
30: Mówił Müller Karolinie Lewickiej w wywiadzie politycznym. Cała rozmowa do odsłuchania w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. A skoro były rzecznik rządu nie zamierza odchodzić z Prawa i Sprawiedliwości, może to oznaczać, że jeżeli Jarosław Kaczyński będzie tym razem konsekwentny, to Prawo i Sprawiedliwość zrezygnuje z członkostwa Mateusza Morawieckiego, Piotra Müllera i innych członków ich frakcji. Prezydent ma czas do jutra. Karol Nawrocki wciąż nie podjął decyzji w sprawie ustaw, które od blisko 3 tygodni leżą i czekają na jego biurko. A mowa o przepisach umożliwiających zbieranie danych o zarobkach lekarzy oraz o statusie osoby najbliższej, które regulują sytuację prawną związków nieformalnych. Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Jeśli weźmie się za dobrą monetę wypowiedzi współpracowników Karola Nawrockiego, to wiele wskazuje na to, że pierwsza z wymienionych ustaw raczej będzie przez niego podpisana. W przypadku drugiej jest dokładnie odwrotnie. Już jakiś czas temu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker jednoznacznie dał do zrozumienia, że Karol Nawrocki nie zgodzi się na wprowadzenie w Polsce de facto związków partnerskich, które będą miały niemal te same prawa co małżeństwa. Z czym w pełni zgadza się poseł PiSu Michał Wójcik.
10: Małżeństwo nieprzypadkowo zostało wprowadzone do konstytucji przez ustawodawcę. Było to mądrze pomyślane. Tak jak w artykule 18 jest napisane, że pozostaje pod szczególną ochroną. I dzięki temu różnego rodzaju przywileje są dla małżeństw. No nie można tworzyć bypassu i nową instytucję, która ma dokładnie te same przywileje, no bo to znaczy, że jest obejście konstytucji.
8: Ale koalicja rządząca, a zwłaszcza PSL i Lewica, które wspólnie przygotowały ustawę o osobie najbliższej, przekonują, że tak nie jest. Biorąc pod uwagę, że w ustawie nawet nie pojawia się pojęcie związek partnerski, a zawarte w niej regulacje to absolutne minimum. Wracając zaś do decyzji Karola Nawrockiego w tej sprawie, który w czasie kampanii wyborczej deklarował, że byłby skłonny podpisać ustawę o osobie najbliższej, posłanka Lewicy Wanda Nowicka nie traci nadziei.
18: Kto wie, no dopóki piłka w grze, to zawsze można sądzić, że anusz coś się wydarzy. Gdyby pan prezydent troszkę racjonalnie podchodził do kwestii, a nie wyłącznie ideologicznie i nie po to, żeby zaszkodzić koalicji rządzącej przy okazji, nie tylko środowiskom LGBT, to jednak by to podpisał, bo w tym momencie przeciwko sobie ma część społeczeństwa. Chyba jednak powinien dążyć do tego, żeby mieć szersze poparcie niż tylko środowiska prawicy, bo to może nie wystarczyć.
8: Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada, że dwie dorosłe osoby będą mogły zawrzeć umowę przed notariuszem, rejestrowaną następnie w Urzędzie Stanu Cywilnego, która umożliwi im m.in. wspólne rozliczanie, zapewni prawo do dziedziczenia, pochówku i informacji medycznej. Sejm Wawrzyniec-Zakrzewski, TOK FM.
1: Ukraina ma nowego premiera. Parlament wybrał na tę funkcję dotychczasowego prezesa koncernu Naftohaz Serhija Koreckiego. Zastąpi on odwołaną w ubiegłym tygodniu Julię Sfirydenko. Nowy szef ukraińskiego rządu obiecuje, że będzie pełnić urząd z maksymalnym zaangażowaniem.
4: Zrobię wszystko, co w mojej mocy i w miarę możliwości, aby służyć mojemu państwu tu i teraz. Siła Ukrainy opiera się na dwóch filarach. Są to nasza armia, żołnierze broniący linii frontu oraz nasz naród.
1: Wraz ze zmianą na stanowisku premiera ukraiński parlament ma wybrać też kilku nowych ministrów, w tym szefa resortu obrony. Dotychczasowy minister Mykhajło Fedorow, odpowiedzialny za nowoczesną taktykę na polu walki, nie będzie dalej pełnił tej funkcji. Jego odwołanie przez prezydenta Zełenskiego wywołało dziś kilkutysięczne protesty w Kijowie. Przez pierwsze tygodnie wakacji na drogach Pomorza zdrowie i życie straciło więcej ludzi niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Policja apeluje o ostrożność, ostrzega. Jeżeli trend się nie odwróci, to może być najtragiczniejsze od dawna lato. Paweł Radzewicz.
6: W ubiegłym roku na Pomorzu w pierwszych tygodniach wakacji na drogach zginęło 7 osób, 116 zostało rannych. W tym roku jest już 121 rannych i 11 zabitych, wylicza nadkomisarz Joanna Skręc z pomorskiej drogówki.
7: Dlatego cały czas apelujemy o to, żeby na drodze mieć oczy dookoła głowy, żeby bardzo mocno koncentrować się nad tym, co się dzieje, nie tylko na własnej jeździe, ale również obserwować innych uczestników ruchu drogowego, żeby ta prędkość była dostosowana do i warunków drogowych, ale warunków atmosferycznych, ale też własnego samopoczucia.
6: Policja ostrzega przed brawurą i zbytnią pewnością siebie.
7: Im lepsza pogoda, im lepsza droga, tym więcej zdarzeń. Dlaczego? Dlatego, że czujemy się pewnie na drodze. Wydaje nam się, że wszystko widzimy i wszystko nam się uda na tej drodze, ale niestety statystyka pokazuje, że niestety nie. 100 razy się nic nie stanie, ale chodzi o to, żeby tego 101 nie było.
6: Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: 18.10, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest podpułkownik rezerwy Maciej Korowa i z Instytutu Wschodniej Flanki Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Para dyżurna polskich myśliwców przechwyciła dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem. Po zakończeniu operacji piloci przechwycili rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20. To wydarzyło się dzisiaj. Do podobnych incydentów doszło we wtorek i środę, a więc wczoraj i przedwczoraj. W środę polskie lotnictwo przechwyciło nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców Su-30 z Królewca, a we wtorek, przedwczoraj rozpoznawczego Iła-20 na północ od Ustki, około 30 km na północ od Ustki. Trzy dni, dzień po dniu, czy to jest coś nowego w rosyjskich prowokacjach?
11: Znaczy, na pewno nie jest nic nowego, jeżeli chodzi o same prowokowanie działalności tutaj militarnej w rejonie Morza Bałtyckiego. Za ten obszar odpowiada nowo powstały od co najmniej roku Leningradzki Okręg Wojskowy, gdzie Królewiec, albo inaczej Kaliningrad, jest też częścią właśnie tego nowo powstałego Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. Leningradzki dlatego, że to jest nazwa historyczna. Więc tu aktywność rosyjska jest też jakby przedłużeniem tej nowej struktury. No i też polityki dotyczące tego regionu Rosji.

0: testują wszelkie możliwości, jak przechodzą sygnały informacyjne, jak sobie przekazują te zadania poszczególne państwa, czy jest spłynna koordynacja, czy mniejsza koordynacja, to wyraźnie widać, że zadanie realizują nie tylko polskie myśliwce, polskie pary dyżurne, ale też pary dyżurne ze Szwecji. No to wszystko Rosja chce wiedzieć, bo nie po to wysyła się samolot zwiadu radioelektronicznego i parę myśliwców dzień po dniu, żeby właśnie tego typu reakcje, komunikaty, jak działa system obrony powietrznej, jak sobie przekazywane są cele i na miarę. To z praktycznego punktu widzenia jest bardzo pomocna informacja w planowaniu wszelakich operacji na tym teatrze działań. Oczywiście przez Rosję.
1: Szwedzi uczestniczyli w tych operacjach przechwycenia rosyjskich samolotów, eskortowali je, kiedy one odlatywały w stronę Rosji. A jak tego typu operacja w ogóle wygląda? Jak wygląda przechwycenie samolotu?
0: Znaczy, można powiedzieć ogólnie, że cały ruch powietrzny jest badany w tej strefie zainteresowania NATO. Jeżeli się pojawiają cele, które nie mają włączonych transponderów informujących, że to i planu lotu, to są monitorowane najpierw przez środki rozpoznania radioelektronicznego, radarowe. Są dokładne, zbierane na miarę tych celów. Jeżeli te cele dalej się poruszają w rejonach komunikacji, w rejonach tych tunelów komunikacyjnych powietrznych, gdzie przelatują samoloty cywilne, a nie mają włączonych informacji o tym, co to jest i gdzie leci, no to jest poderwana para dyżurna, która leci w rejon takiego celu, stara się zobaczyć, co to za cel, nawiązać z nim kontakt i go śledzi tak, aby nie zagrażał innym użytkownikom przestrzeni powietrznej. Jeżeli para dyżurna kończy się paliwo, przejmuje to następna para i tak to funkcjonuje do momentu, kiedy to zagrożenie nie zostanie po prostu zniwelowane.
1: Czyli to, ja dobrze rozumiem tę sytuację, że to właściwie Rosjanie decydują, jak lecą, a my tylko pilnujemy, żeby nie zrobili niczego, co nam się nie spodoba?
0: Dokładnie to tak wygląda i Rosjanie prowokują, żeby ten cały system, o którym tutaj mówiłem, zadziałał, bo wtedy można sprawdzić interwały pomiędzy przekazywaniem informacji, jak szybko para dyżurna znajduje się w powietrzu, jak szybko dochodzi do celu. Te dane później mogą być wykorzystane w konflikcie zbrojnym, ponieważ wiemy, jak szybko działa system, możemy zaplanować odpowiednie saturację tego systemu poprzez wykorzystanie odpowiednich środków napadu powietrznego. To tak się mówi ogólnie. W każdym razie to jest wiedza, która jest niezbędna do tego, żeby planować wszelkiego rodzaju operacje militarne na danym obszarze.
1: Rozumiem, że możemy spodziewać się kolejnych prowokacji. Rozumiem też, że poza wymiarem zbierania danych jest to pewnego rodzaju też gra pomiędzy jedną a drugą stroną. Pokazywanie czegoś, demonstracja siły z jednej i z drugiej strony. Czy w związku z tym tam jest jakieś ryzyko eskalacji?
0: Bardzo dobre pytanie i bardzo celne, panie redaktorze. To, o czym mówiłem, to mam wymiar techniczny, powiedzmy militarny, techniczny dla żołnierzy, ale wszelkie działania tego typu wpisują się w rosyjską strategię projekcji siły, czyli budowanie nie tylko i wyłącznie wiedzy na temat systemów obronnych, ale też działań kognitywnych w stosunku do państw. I tutaj ta projekcja siły realizowana przez samoloty i przez samoloty rozpoznawcze, intensywność tych działań ma powodować pewnego rodzaju erozję naszej odporności, strachu, że Rosja może tu wszędzie i tak dalej, i tak dalej. No, ten przekaz musi być odpowiednio też modulowany przez inne działania, nie sam w sobie. Pokazywanie tej zdolności rosyjskiej do prowadzenia operacji militarnych ma zastraszać region. I dlatego należy przeciwdziałać temu odpowiednią komunikacją i właśnie działaniami takimi, które pokazują, że jesteśmy w stanie długotrwale i skutecznie przeciwdziałać się takim prowokacjom.
1: Bardzo dziękuję. Podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj z Instytutu Wschodniej Flanki Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku był gościem TOK 360. Trzeci dzień Rosjanie prowokują na Bałtyku. We wtorek rozpoznawczy IU-20 został przechwycony przez polskie lotnictwo na północ od Ustki. Wczoraj para rosyjskich myśliwców Su-30 z Królestwa, a dzisiaj i para Su-30

0: 30 i samolot rozpoznawczy IU-23. Dzień po dniu Rosjanie testują możliwości polskiego lotnictwa i sojuszniczego lotnictwa nad Bałtykiem. 18.17, informacje TOK FM o 18.20, a po informacjach Mundial w TOK FM dołączy do mnie Michał Waszkiewicz. Argentyna. Argentyna w finale Mistrzostw Świata w niedzielę zmierzy się z Hiszpanią.
1: Reklama.

0: Za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Marian?
9: Mm?
8: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, Barbara.
8: Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.
10: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 18:20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Od początku piłkarskich mistrzostw świata amerykańskie służby skonfiskowały ponad 700 dronów w pobliżu stadionów, stref kibica i obiektów treningowych, poinformowało Federalne Biuro Śledcze. Nieuprawnione użycie bezzałogowców stwierdzono we wszystkich 11 miastach gospodarza mistrzostw w USA. Podczas dni meczowych jakiekolwiek wykorzystanie statków powietrznych, w tym dronów, jest zabronione w promieniu ponad 5 kilometrów. Powołanie Serhija Koreckiego na premiera Ukrainy przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego to nieprzemyślana decyzja, ocenił politolog Jevhen Machda. Zdaniem ukraińskiego analityka ma to na celu głównie dymisję ministra obrony Michała Fedorowa. W jego ocenie wywołała ona kryzys polityczny zamiast zapewnić sprawne zarządzanie w czasie wojny. Niemcy i Francja po raz pierwszy ćwiczyły tankowanie w powietrzu myśliwców zdolnych do przenoszenia broni jądrowej, poinformowała agencja DPA. To pierwszy praktyczny krok uzgodnionej w marcu współpracy obu krajów w zakresie odstraszania nuklearnego. Ćwiczenia odbyły się na krótko przed wizytą prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Niemczech, którego przyjmie kanclerz Friedrich Merz. Na jutro zaplanowano posiedzenie niemiecko-francuskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony w bazie lotniczej w okolicach Kolonii.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
15: 18:22, Adam Moska, to jest Mundial w TOK FM, a razem ze mną Michał Waszkiewicz. No dzień dobry.
16: Dzień dobry, jestem.
15: Wczoraj żartowaliśmy sobie, że może nie ma sensu wracać do 82 roku, jeżeli chodzi o sprawy brytyjsko-argentyńskie, ale one i tak wróciły, bo piłkarze Argentyny trzymali po zwycięstwie nad Anglikami 2-1 transparent z napisem Malwiny są argentyńskie. O Malwinach, nazywanych przez Brytyjczyków Falklandach, rozmawiałem w TOK 360 z dr Magdaleną Lisińską, specjalistką od Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta rozmowa jest w podcastach, a my z innej strony, my już o sporcie. To był bardzo ciekawy mecz. Argentyńczycy wygrali 2-1, ale przegrywali 0-1 i wtedy Anglicy zrobili coś strasznie dziwnego. Kompletnie cofnęli się do obrony, a Argentyńczycy napierali, no i strzelili dwie bramki w ciągu 7 minut w samej końcówce meczu i ostatecznie wyszli z tego spotkania zwycięsko, zagrają w finale z Hiszpanami w niedzielę. Przecież to jest jakiś kolosalny błąd Anglików, co oni zrobili tam wczoraj wieczorem.
16: Pamiętasz, co ci wczoraj mówiłem? Że w nogach Anglicy mogą to wygrać, ale w głowach mogą to przegrać. I to właśnie się wydarzyło. A oni przegrali to w głowie, natomiast za to wszystko odpowiedzialny jest jeden człowiek i dziś generalnie wszyscy wskazują go jako winowajcę. I to jest Thomas Tuchel. A nie oszukujmy się, zespół może cofnąć się głęboko, jasna sprawa, ale kiedy zdejmujesz, to ciekawe, ostatnio widziałem taką rozmowę z Seskiem Fabregasem, który był znakomitym piłkarzem, między innymi Arsenalu Londyn, reprezentantem Hiszpanii, mistrzem świata z 2010 roku, a teraz jest trenerem Como. I on mówi, że w takich sytuacjach, nawet jeśli nie chcesz, żeby twój zespół się cofnął, postawił autobus w polu karnym i w końcówce bronił, ale dokonujesz zmian, w których piłkarzy ze środka pola i piłkarzy ofensywnych wymieniasz na środkowych obrońców, wysyłasz jasny sygnał do podświadomości swoich zawodników. Będziemy się bronić. I on dokładnie to zrobił. On postanowił przetrwać. Tam jest niesamowita statystyka. Po bramce Antonego Gordona, między bramką Gordona, która tam padła w 55 minucie, a wyrównującą bramką dla Argentyny w 80, tam 6, 7,
15: tak? Pół godziny, no.
16: Anglicy mieli 12% posiadania piłki. 12%.
15: Przestali grać tak naprawdę.
16: Przestali grać. No, zrobili coś, co jest po prostu kryminałem na tym etapie. Niebywałe. Daily Mail i Times dziś o tym piszą, że cała Anglia, niezależnie czy ludzie oglądali to w strefach kibica w Londynie, Manchesterze, Liverpoolu, czy w Oksfordzie, krzyczała za głęboko. Tylko Thomas Tuchel tego nie widział. Jeden jedyny człowiek, który miał widzieć więcej. Jeden jedyny człowiek, który został zatrudniony po to, żeby nie popełnić błędów Garetha Southgate'a, który był zbyt zachowawczy, który na takim etapie turniejów po prostu się bał. Tuchel miał wnieść doświadczenie, zwłaszcza w fazie pucharowej. Wygrywał Ligę Mistrzów. A z Chelsea, tak, był w finale z PSG. To doświadczenie miał wnieść Thomas Tuchel. A co on zrobił? Podkulił ogon, schował się za podwójną gardą, może przetrwamy. Przeciwko Argentynie, no która, ja się śmieję z tym porównaniem, że oni wyglądają jakby generalnie jedli surowe mięso od miesiąca, a nawet widziałem taki może średnio
15: elegancki?
16: Elegancki żart. Natomiast, że ktoś bałby się przejść przez park, gdyby zobaczył wypuszczonych bez smyczy i gagańca Enzo Fernandeza i Paredesa, nie? I to jest mniej więcej to, co się wczoraj wydarzyło. Ci Argentyńczycy już podczas śpiewania hymnu wyglądali na drużynę, która za chwilę tych Anglików rozerwie na strzępy. I to nawet nie jest przenośnia. Widziałeś, co się działo od pierwszej minuty. Popychanie, szturchańce, kopniaki, tam było wszystko.
15: Tak, to był bardzo, bardzo brutalny, bardzo nieładny mecz na początku, zresztą poza kontrolą sędziego spotkania i Ismaila Fata.
16: Dwie żółte kartki w 10 minutach, w ciągu 10 minut i mielibyśmy czyste granie. Ale nie. Pozwolił, więc generalnie piłkarze z tego przyzwolenia
15: pułap bardzo wysoko ustawił i był taki moment, że ja już moim mocno emerytalnym, ale jeszcze sędziowskim okiem na to spojrzałem i sobie pomyślałem, będzie masowa konfrontacja jak nic i po 10 minutach po prostu oni sobie skakali do gardeł i tam już musiały kartki.
16: No i skakali do samego końca, także po końcowym gwizdku. Jeszcze ten Bellingham generalnie uderzający tam gdzieś w tył głowy tego jednego z rezerwowych, który wcześniej zamiast biec i świętować ze swoim zespołem wbiegł prosto generalnie pod twarz Bellinghama i zaśmiał mu się, coś tam jeszcze do niego powiedział. No było to mocno prowokacyjne od samego początku. Chcieli wejść do głowy Anglikom. Długo im się nie udawało. Ale gdzieś w pewnym momencie Anglicy...
15: Bo Anglicy grali swoje, grali rozsądną, ułożoną piłkę. Wyszli na prowadzenie po takim momencie krótkiej presji ze strony Argentyny na początku drugiej połowy, no i potem ten nagły krok wstecz. Ja czytałem takie doniesienia brytyjskich mediów, że Thomas Tuchel mimo wszystko zostaje, ale powiem ci też, że te żądania jego głowy są aż brutalne po tym spotkaniu.
16: No, nikt tak nie jest brutalny, jeśli chodzi o prasę i komentarze, jak Anglicy, zawsze tak było. To my czasem mówimy, że my jesteśmy surowi w sądach, potrafimy ostro traktować nasze gwiazdy. no to chociażby to akurat jest wpisanie się właściwie w tę retorykę. Natomiast Piers Morgan, który jest znanym dziennikarzem, na przykład nazwał Argentyńczyków, którzy wyszli z tą flagą o Malwinach, Falklandach, bezklasowymi gnojami. No to jest dosłowny cytat. To też pokazuje, że oni tam w słowach w ogóle nie przebierają. Niezależnie od tego, czy krytykują rywali, czy krytykują własnych piłkarzy, czy własnego trenera. Do piłkarzy pretensje są małe. Natomiast Thomas Tuchel na konferencji, on nie ma sobie nic do rzucenia. On był oczywiście, to jest trochę obnażona twierdza, trochę Michał Pró, trochę Czesław Michniewicz, generalnie co złego to nie ja, a z przyjemnością poprowadzę drużynę do końca kontraktu 2028, euro przed własną publicznością. No jak oni nie dźwigają presji w półfinale na innym kontynencie, to ja tego nie widzę za dwa lata na euro na Wyspach Brytyjskich. No nie, po prostu nie.
15: Może wyciągną wnioski.
16: Tak, od 66 wyciągają i coś za bardzo im nie idzie.
15: No dobrze, co ty sądzisz o meczach o trzecie miejsce? Bo na miejscu Anglików i na miejscu Francuzów to ja bym chciał już wracać do domu.
16: Wiesz co, bardzo często tak jest. Chyba, że do tych półfinałów dochodzą drużyny, które rzeczywiście są tak zwanymi underdogami i dla nich ten medal jest ważny. Nie oszukujmy się, mogę ci zrobić krótki test. Oczywiście tu nie ma złych odpowiedzi. Ten sprzed 4 lat pewnie pamiętasz, kto grał o trzecie miejsce, to była Chorwacja i Maroko. Rosja, 2018, Francja, Chorwacja, finał 4-2. Kto grał o trzecie miejsce?
15: Maroko, Holandia, coś mi dzwoni...
16: Belgia, Anglia. Okay. 2014 Brazylia, Niemcy, Argentyna, 1-0 po dogrywce, Mario Götze. Kto grał o miejsce trzecie? No i tak możemy, prawda?
15: 74.
16: No i tak właśnie możemy. Tak,
15: Polska,
16: nie było wtedy
15: Brazylia.
16: Meczu o trzecie miejsce. A nie, był, przepraszam, tylko to był, przepraszam, nie było wtedy, my zdobywaliśmy srebrny medal za trzecie miejsce, bo drugi był pozłacany. To jest taka historia, że mamy srebro za miejsce trzecie z tego turnieju.
15: Tak było.
16: Zostawmy. No ja pamiętam z kolei Mundial 9-4 i Szwecja-Bułgaria, bo to brzmi dziś w ogóle jak jakaś fanaberia, tak jak Turcja, Korea Południowa z 2002 roku. I takie pamiętamy, bo grały tam właśnie takie drużyny, których nie powinno tam być. Natomiast mecz o trzecie miejsce jest meczem drużyn przegranych. W piłce nie ma meczu o trzecie miejsce w Lidze Mistrzów, w Pucharze, w Lidze Konferencji, wcześniej w Pucharze UEFA. Nawet na Euro nie gra się o trzecie miejsce, tak? Te drużyny są zbite. Obie przyjechały tu po mistrzostwo i obie przegrały ten turniej wczoraj i przedwczoraj. Dla nich to jest naprawdę, moim zdaniem to jest kara. To jest kara, nie nagroda. To jest kara dla tych zawodników, dla tych trenerów, dla tych kibiców. Jasno, oni przyjdą i zwycięzcy będą cieszyć się z brązowego medalu.
15: No właśnie będą natomiast... się cieszyć, czy będą... No, wyobrażasz sobie Kyliana Mbappé, no... który biega i cieszy się z trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata, jeżeli jest...
16: No wiesz co, no, jemu brakuje tego medalu do kolekcji.
15: Właśnie.
16: Było złoto, było srebro 4 lata temu i teraz jest szansa na brąz. No
15: ale
16: mimo wszystko będzie miał całą
15: zniszczowa.
16: Kolekcję. Wiesz, jak na eBayu, jaką będzie miała wartość, jak będzie miał cały komplet? Dużo większą niż pewnie sam złoty medal. Nie no, śmieję się, Michał, Adam, cóż, sam ze sobą rozmawiam. Mecz o trzecie miejsce nie ma sensu. Jest historią, jest grany, jasne, natomiast dla tych zespołów, ja ci też powiem szczerze, ja nie będę go oglądał. Nie oglądałem poprzednich meczów o trzecie miejsce, średnio mnie to interesuje. Pomijam, że to już będzie mecz numer 103 i w ogóle naprawdę mam dość. A więc już zostawiam siły na finał, na który się bardzo cieszę.
15: No to będzie też godzina 23, więc...
16: No bez przesady, sobota chyba możemy, nie?
15: Ale w niedzielę finał o 21 w Nowym Jorku.
16: Hura.
15: Dawno nie sprawdzałem prognozy pogody, bo to jest bardzo śmieszne, że finał Mistrzostw Świata odbędzie się na otwartym stadionie. Więc... No, może być tak, że będzie kłopocik, chociaż ostatnio jak sprawdzałem, to miało być słońce. Będę tutaj szukał, jaka pogoda w niedzielę w New Jersey.
16: 28.
15: A, czyli no, może skandalu nie będzie.
16: Nie, powinno być okej.
15: Okay. A naprzeciwko siebie Hiszpania, chciałem powiedzieć Holandia, ale to już nie te czasy, to nie są Mistrzostwa Świata w RPA. Hiszpania i Argentyna. Zapowiada się bardzo ciekawie.
16: No pytanie, jak bardzo Hiszpania będzie potrafiła grać w piłkę z Argentyną i jak bardzo Argentyna będzie chciała ten mecz zabić. Argentyna nie pójdzie na wymianę ciosów, co już widzieliśmy chociażby w meczu z Anglią. Argentyna, my mówiliśmy o tym wczoraj, nic się nie zmieniło, przepycha te mecze w końcówkach. Wcześniej próbuje przede wszystkim zniechęcić rywala do gry i pytanie, jak Hiszpania sobie w tych warunkach poradzi. A jeśli będzie w stanie grać w piłkę tak, jak robiła to z Francją i zneutralizować rywala, to możemy mieć jednostronny mecz. Nie wydaje mi się, bo Argentyna Argentyna, no będzie znowu, wracamy do sędziego i do tego, na co arbiter w tym meczu pozwoli, bo jeśli on szybko poskromi zapędy Argentyńczyków, da tam jakiemuś Paredesowi czy Fernandezowi szybko żółtą kartkę, a jedną, drugą, to ten mecz się uspokoi, a na spokojnych warunkach Hiszpania powinna sobie poradzić. Zresztą no, te dwa kapitalne podteksty, które bardzo mnie cieszą, które są zabawne, a ten chyba najważniejszy i najciekawszy, to jest to słynne zdjęcie Leo Messiego z tym Lamine Yamalem w tej wanience.
15: Ja myślałem, że to jest fake. Ja myślałem, że to jest fake.
16: Długo.
15: To kompletnie wygląda na AI, a to tylko jest zdjęcie sprzed 17 lat i tak wyglądały
16: dokładnie
15: kiedyś zdjęcia.
16: 2007 rok, ambasadorem UNICEF-u był wtedy Messi, a rodzina Yamala wygrała jakiś tam casting generalnie i fotograf współpracujący z Associated Press, Joan Monfort, wykonał te zdjęcia, mówił zresztą, że było ciężko, bo Messi raz, że introwertyk, a dwa, że nie za bardzo wiedział, jak to dziecko trzymać. I tak to był mały Lamine Yamal. I dziś ten Yamal wchodzący na światową scenę z przytupem, z tym odchodzącym też, nie po cichutku, a głośno Leo Messim, zmierzą się na boisku. Fantastyczna historia, absolutnie fantastyczna. No, nie wymyśliłbym tego, choćbym próbował, naprawdę. To też jest niesamowicie ciekawe. Ktoś wtedy generalnie chyba zrobił symulację 1 do 312 miliardów, że to się nie może wydarzyć, a jednak się wydarzyło. To jest jedna rzecz, a druga to Lionel Scaloni, który kiedy kończył karierę piłkarską, a zaczynał karierę trenerską, uczęszczał do szkoły trenerów w akademii prowadzonej przez Królewską Hiszpańską Federację Piłki Nożnej, chyba w Las Rosas, jeśli się nie mylę, i jego wykładowcą był Luis de la Fuente. Więc to też będzie ciekawe spotkanie mistrza z uczniem.
15: A powiedz mi jeszcze, bo my podkreślamy to i ty to szczególnie intensywnie podkreślasz, że ci Argentyńczycy zniechęcają do gry, że grają brzydko. 4 lata temu, te 3,5 roku temu, no bo to był grudzień, to wyglądało tak samo, czy oni jednak grali ładną piłkę? Bo...
16: Trochę ładniej, trochę szybciej. Messi był też inny, nie trzeba było tworzyć wokół niego. Oni tworzyli wokół niego wtedy trochę, zachowywali się jako ochroniarze i bardzo dbali o to, żeby nikt mu krzywdy nie zrobił. Natomiast teraz biegają jak harty 3 razy szybciej, bo Messi człapie. I to, żeby była jasność, Messi jest genialny, a tym turnieju jest fantastyczny. Ale był taki mecz, w którym on przebiegł chyba 6,5 kilometra, albo nie wiem, 7,5 kilometra, a bramkarz norweski, ten Nyland, w poprzednim meczu przebiegł 6 z hakiem. Tam generalnie był kilometr różnicy między bramkarzem a Leo Messim. To jest niebywałe.
15: Natomiast lepiej mądrze stać niż głupio biegać.
16: Klasyk. Oczywiście i Leo Messi jest po prostu wytatuowaną, wygrawerowaną w marmurze definicją, jakby uosobieniem tej definicji. Tak? A on naprawdę mądrze stoi i wie, kiedy przyspieszyć, ale wczoraj, kiedy trzeba było, Leo Messi nie stał. I to też jest niesamowite.
15: No, natomiast przy 2 bramkach.
16: Tak, ale generalnie te próby dryblingu, no kiedy on brał piłkę, to tam naprawdę był popłoch w zespole angielskim. Kończąc tylko ten wątek, Argentyna aż tak brzydko nie grała. Naprawdę. Ja nie lubię takiego futbolu. To jest brudne, brzydkie, zaczepne, agresywne. Mi się to nie podoba, ale... jeśli oni zdobędą tytuł mistrza świata, to jakie to będzie miało znaczenie?
15: Nie, no ja wiem, no gramy na gole, no chociaż mam takie poczucie,
16: no,
15: że tak nie do końca zasługują.
16: Już wczoraj była taka mapa,
15: na...
16: że cały świat kibicuje Anglii, poza Argentyną, która kibicuje Argentynie. To, co oczywiście zrozumiałe i myślę, że 80% futbolowego świata w niedzielę będzie za Hiszpanią.
15: No, bo ja takie mam poczucie, że oni nie do końca, Argentyńczycy, zasłużyli na obronę tego tytułu. Michał Waszkiewicz. Dzięki wielkie.
16: Dziękuję bardzo.
15: Jest 18.37, to był Mundial w TOK FM. Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
12: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
17: Reklama.
18: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
19: Ale duża.
20: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
19: To co?
17: to do Media Expert.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
20: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
22: O!
21: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: O, a o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak.
23: A jak lemoniadę?
21: No też.
22: To poprosimy.
21: Ale co?
23: Wszystko!
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
24: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
25: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
26: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 18.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Trzy osoby zginęły w rosyjskim nalocie na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie, poinformował szef administracji obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. Poprzedniej doby w wyniku rosyjskich ataków na ten obwód śmierć poniosło 7 osób, a 20 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali miasto 3 bombami kierowanymi, które uderzyły w domy i inne budynki, wywołując pożary. Szef władz obwodowych kilkakrotnie informował o alarmach powietrznych w regionie. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Oleksandr Syrski, podziękował Michajłowi Fedorowi za sprawowanie funkcji ministra obrony. Zaznaczył, że teraz należy skupić się na wojnie i skutecznej strategii walki z Rosją. Syrski wyraził przekonanie, że Fedorow powinien nadal pozostać w ukraińskiej administracji rządowej. W Ukrainie trwa wymiana na wysokich szczeblach władzy po zdymisjonowaniu Julii Sferydenko. Tysiące osób zgromadziły się dziś przed Narodowym Teatrem Dramatycznym w Kijowie w proteście przeciwko odwołaniu Fedorowa ze stanowiska szefa resortu obrony. Kanadyjka próbowała wnieść na pokład samolotu na lotnisku Amsterdam Schiphol Pytona Królewskiego, ukrytego w biustonoszu, poinformował holenderski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich. Kobieta została zatrzymana podczas kontroli bezpieczeństwa. Tłumaczyła, że znalazła węża w pobliżu jednego z hoteli w Amsterdamie. Pyton został przewieziony do specjalistycznego ośrodka opieki nad zwierzętami.
28: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Chwila minęła, Adam Ozga, Marine Le Pen, mimo skazującego wyroku, może kandydować w wyborach prezydenckich we Francji i zapowiedziała, że kandydować będzie, co więcej, ma szansę wygrać. A pamiętają państwo Jean-Marie Le Pena, ojca Marine Le Pen? On też bardzo dobrze poradził sobie kiedyś w wyborach prezydenckich. To założyciel skrajnie prawicowego Frontu Narodowego i polityk budzący wielkie kontrowersje. Marine Le Pen to przy nim naprawdę polityczka umiarkowana. O historii rodziny Le Pen. Po godzinie 22 w programie Maciej Zakrocki przedstawia. Po godzinie 23 w programie Między Słowami gościnią Kamila Wróblewskiego będzie Natalia Grosiak, wokalistka, autorka tekstów z zespołu Micromusic, również solistka, o molestowaniu, o sile granic, o solowej płycie i o nowym początku. W programie Mikrofon Tok FM Filip Kekusz zapyta po godzinie 20, dlaczego nie potrafimy odpoczywać? Dlaczego tak słabo radzimy sobie z higieną urlopowania? To również pytanie do Państwa, naszych słuchaczek i naszych słuchaczy. Po 19 dłuższa rozmowa, przed 19 Kuba Janiszewski powie co i jak, a już za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny, Sławek Paruszewski, Jacek Balkan, TOK 360, tymczasem dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Miłosz Nałęcz-Staniszewski, Adam Szuraj, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro, punktualnie o godzinie 16.
0: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio Tok FM. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan.
1: Dzień dobry.
0: Zaczynamy wydanie czwartkowe, które jest testowe. Dzisiaj postaramy się upchnąć dwa samochody. Jednemu poświęcimy więcej czasu, drugiemu trochę mniej. Zacznę od samochodu, którym przejechałem 3000 km w 10 dni. Jest to Renault Rafale w wersji PHEV, czyli 300-konnej. Samochód doładowywany z gniazdka i takie podstawowe parametry. Ceny 250 tysięcy złotych, zasięg 100 km na samym prądzie, od 0 do setki w 6 sekund z lekkim haczykiem.
1: Niech zgadnę. SUV, crossover, kombi?
0: Właśnie nie. To no. Jest coś, słuchaj, dziwnego. Crossover. Ale to jest przepięknie narysowany samochód, który ma linię samochodu, no typu coupé, tak? Czyli mamy tutaj ścięty dach. Pięknie narysowany samochód z każdej strony. Z przodu, z tyłu, z boku, na lekkich szczudłach. To znaczy, mamy tutaj 17 centymetrów bodaj prześwitu, ale samo auto nie ma 1,68 m czy 1,72 m, tylko jest wielkości dużego kombi. Zobacz, im dłuższe te samochody są, też tym są wyższe. A tutaj mamy do czynienia z samochodem, który ma prawie 4,80 m, ale 1,60 m wysokości. Zaokrąglam. I to są wymiary bardzo podobne do, uwaga, Volvo XC70, czyli samochodu, który był po prostu dużym takim uterenowionym kombi. No to jest duże, uterenowione, nie kombi. I powiem ci, że...
1: dla mnie to SUV coupé taki trochę.
0: Nie, ale SUV to nie jest, bo to jest za niskie. Sławek,
1: wiesz... Wysokość, tak?
0: Wysokość, to 1,60 m.
1: No wiem.
0: I wiesz, ale proporcje przede wszystkim, bo gdyby to miało 1,60 m i było czterometrowym samochodem, to powiedzielibyśmy, że to jest SUV. Mhm. Natomiast to jest spore auto, 4,80 m. I mówię, cieszę się, że w końcu mogłem na nie codziennie patrzeć przez długi czas i dostrzec w nim to, co mam wrażenie, chcieli umieścić tam to ci, którzy ten samochód projektowali.
1: Dość świeży model, 3 lata chyba, prawda?
0: Dwa lata,
1: no
0: 2024. Fajne jest to, że faktycznie jeżdżąc tym samochodem te 1,5 roku temu, pierwszy raz, czy tam niecałe 2 lata temu, faktycznie potraktowałem ten samochód trochę jak kolejnego SUV-a, natomiast teraz udało mi się w nim zobaczyć to, co te konstrukcje, które, z których to wszystko się wywodzi. Na przykład Laguna Coupé, nie? Był kiedyś taki samochód. Po prostu Laguna, która była 5-drzwiowym autem. Tutaj jest w tym wszystkim chęć właśnie zrobienia czegoś, co nie jest tylko kolejnym SUV-em i wydaje mi się, że zrobiono to dobrze. Spory bagażnik, 600 litrów, który nie wygląda, ale wiesz, w 4 osoby żeśmy się do tego samochodu zapakowali bez większego problemu, plus w drodze powrotnej, bo to wycieczka do Włoch, wiesz, 3 wielkie siaty makaronów, oliwy i tam jakichś różnych smakołyków.
1: Więc ale ten bagażnik jest super. Ale w tamtą stronę czy z powrotem?
0: Nie. Najbardziej wypasiona wersja, to znaczy, po pierwsze PHEV, po drugie Atelier Alpine. Rewelacyjne fotele, przewygodne fotele. Też bardzo fajna pozycja za kierownicą. Ja tę trasę zrobiłem na raz 1200 km jedną w drugą stronę bez problemu i bez bólu pleców, co jakby jest super. Kilka rzeczy w tym samochodzie moim zdaniem jest rewelacyjnych. Najbardziej rewelacyjne jest to, że to jest samochód z napędem z 4 kołami skrętnymi. przy niskich prędkościach działa to inaczej niż przy wysokich, ale działa to i przy niskich, i przy wysokich i daje ci to naprawdę fantastyczne wrażenia z jazdy. Jeśli chodzi o napęd, powiem, to jest tutaj ta największa, to największe zastrzeżenie, to coś, co staje, myślę, na przeszkodzie popularności tego auta, również Espasa, który jest taką jego większą odmianą. Pierwsza rzecz, silnik 1,2-3 cylindry i ten napęd może być zwykła hybryda samoładująca, ma wtedy 200 koni, albo PHEV, czyli hybryda doładowywana z gniazdka, wtedy masz 300 koni, tu mieliśmy 300 koni, tę odmianę. Zastanawiałem się, ile ten samochód będzie palił, jak nie będzie ładowany. I okazuje się, że to spalanie na autostradzie, i to mówię tutaj 140 na godzinę polskiej autostrady, nie przekroczyło 8 litrów benzyny na 100 kilometrów. Im wolniej, czyli Czechy, gdzie brakuje im trochę autostrad, czy Austria, gdzie też brakuje kawałka autostrady, ale za to są ograniczenia prędkości. Tym to spalanie było niższe. Drogi lokalne, włoskie, to spalanie między 5 a 6 litrów benzyny na 100 kilometrów bez ładowania. Jeżeli no ładujesz stówkę, przejeżdżasz na samym prądzie.
1: Przyzwoicie napęd na odbiłość.
0: Też mi się tak wydaje.
1: To spore auto i jednak dość mocno obciążone, tak mówisz.
0: Wiesz, jeszcze 10 lat temu nie nazwałbym tego samochodu z napędem na 4 koła, ale teraz muszę, bo wszyscy... Już tak to stosują, czyli masz silnik spalinowy, który przede wszystkim produkuje prąd i ten prąd trafia też do silnika elektrycznego, który jest na osi z tyłu. Masz tutaj 15-przełożeniową skrzynię biegów, tak jakby, taki mechanizm.
1: No to się jest nazywa zrobione... ten multimode.
0: Multimode. To wszystko jest zrobione przez chińsko-francuską spółkę Horse. Jest to ten producent napędów właśnie głównie hybrydowych, ale powiem ci, że my, jeżeli chodzi o te chińskie hybrydy, tam czasem na pewne rzeczy narzekamy. Na przykład narzekamy na to, że nieoczekiwanie przechodzą w tryb żółwia. I musisz coś tam wciskać, coś tam dotykać, bo inaczej auto przestaje
1: jeżdżać.
0: Tak, ale
1: wiesz co, ja wiem, ostatnio znowu to miałem, ale on też mówi na szczęście, nie
0: ale
1: tylko
0: tutaj,
1: pokazuje.
0: Ale słuchaj, tutaj tego nie robi. Znaczy nie to po prostu jeździ i nie masz tego odcięcia mocy w momencie, kiedy nie ładujesz akumulatora i to jest super. Natomiast, wiesz... To działa lepiej niż większość tych hybryd plug-in europejskich, czy z koncernu Stellantis, czy z koncernu Volkswagena, z jakimi mieliśmy do czynienia. Przede wszystkim to ani razu nie zrobiło nic źle. A ani razu nie szarpnęło, ani razu nie kopnęło, ani razu ten bieg nie załączył się nie w tym momencie, w którym trzeba. Najmniejszych problemów z układem hamulcowym. I mówię to dlatego, że Volkswagen ma problemy z układem hamulcowym, czyli potrafi zmienić się siła potrzebna do naciśnięcia pedału hamulca nieoczekiwanie również w trakcie jazdy i za każdym razem masz trochę inny hamulec. To wszystko jest zrobione perfekcyjnie. Żadnych najmniejszych nawet zastrzeżeń do tego, jak to jeździ, jak to działa. Słuchaj, ja przez maj, czerwiec dostałem sporo telefonów, jakichś takich prywatnych informacji a propos Renault Rafale, którym dawno nie jeździłem. No i ludzie mniej lub bardziej znajomi pytali, czy warto to kupić. Dlaczego pytali? Dlatego, że zmieniły się ceny. Ten samochód kosztował 200 tysięcy z napędem 200-konnym, 250 z PHEV, natomiast są teraz 160 tysięcy ze zwykłym napędem, tym 200-konnym, i okolice 200 tysięcy PHEV. 217 tysięcy to już taka maksymalnie wypasiona wersja. Wiesz, fotele z masażami, duże okno dachowe, które zresztą elektrycznie się przyciemnia. Fajny bajer, robi się to szkło mleczne pod wpływem prądu. 217 tysięcy najbardziej wypasiona wersja, czyli właśnie ta hybryda PHEV z lakierem matowym na tam 21-calowych kołach. I te przeceny sprawiły, że trochę osób się zaczęło za tym samochodem oglądać. A ja ci powiem, że się wcale nie dziwię, dlatego że to jest naprawdę super fajny samochód. Ultra przyjemnie mi się tym jeździło. I jeszcze jedna rzecz. Przesiadłem się z tego Rafale do Skody Octavii. 1.5 hybryda, 150 koni. I trochę narzekałem. I nagle okazało się, że tą Skodą zrobiliśmy trasę jednego dnia 500 kilometrów, Rafałem 1200 jednego dnia. I nagle okazało się, że tak, fotele w Octavii wcale nie takie wygodne, głośniej, Mocy brakuje. nie da się porównać tych dwóch samochodów. Rafał nie jest samochodem kompaktowym, rozciągniętym. To jest fajna, porządna, porządny segment D i naprawdę dobry i godny następca tych wszystkich konstrukcji, które no powiedzmy 15 lat temu dawały nam sporo radości. Na przykład Laguna Coupé. Albo po prostu Laguna Trójka, która była świetnym autem.
1: To jutro też więcej jeszcze o Renault, bo mamy podsumowanie sprzedaży za pół roku i ja mam pewne, nie wiem, może ty mi pomożesz, bo trochę mnie zaskakuje spadek sprzedaży Renault Spory w tym półroczu, ale może jutro podyskutujemy. A dzisiaj jeszcze na koniec parę minut Volvo. Parę tygodni temu, może 2-3 miesiące temu, była do naszej dyspozycji, miałem okazję jeździć nowym elektrycznym Volvo, nazywa się ES90. Bardzo mam ochotę go porównać i porównam to pewnie w przyszłym tygodniu z Lexusem ES nowym, nowej generacji, bo też miałem okazję się zapoznać z tym autem i to już nie na dziś temat, ale będziemy jeździć, Jacku, i mam nadzieję, że się ucieszysz, bo elektryczne Volvo za chwilę. ES90 już z napędem na obie osie, 680 koni tuż po wakacjach, bo ja jeździłem napędem na tył, tym najsłabszym, 300 kilkadziesiąt koni. Dobrze, to jest to najnowsze, to jest to coś, na co jeszcze czekamy, na kolejne jazdy z tym twin motorem. Bardzo fajny sedan elektryczny, 5-metrowy, nazywa się ES90. A dziś, na koniec audycji, coś, co znamy już od 4, a nawet 5 lat. 6 lat temu, pierwsze miesiące pandemii, pamiętam, jakoś się udało, nie wiem, jak to się udało zrobić premierę Volvo EX40. Pamiętasz? Elektryczne Volvo, on właściwie się nazywał wtedy XC40 Recharge. I zresztą on był przerobiona platforma ze spalinowej. I to był samochód, który miał napęd albo na obie osie, albo na przód. I te 400 koni tak trudno było opanować, ale już 200 kilkadziesiąt to było lepiej. Chyba rok czy dwa lata później pojawił się samochód coupé. Takie lekkie coupé bazujące na EX40, tym, o którym mówiłem przed chwilą. Tylko że już wtedy miał, od razu on miał napęd na tył. Ty wyobraź sobie, że w tamtym EX40 zmieniono napęd z przodu na tył, a ten coupé wszedł od razu z napędem na tył. I tak, żeby umiejscowić ten samochód, jeśli chodzi o rozmiary, to on ma, słuchaj, ten crossover ma tak 4,45 długości, ma bagażnik chyba nie taki bardzo duży, trochę ponad 400 litrów, no nie wiem, tak właśnie, 400 litrów i to trochę mnie doskwierało przez te parę dni jeżdżenia, bo tak akurat potrzebowaliśmy więcej. Silnik tym razem 250 koni, tym razem, tak jak mówiłem, napęd na tył. Jak wygląda to Volvo w środku? Jak to kiedyś bym powiedział, można się przyzwyczaić, a teraz bym powiedział, bardzo przyzwoita obsługa, w ogóle mi to specjalnie nie boli. No wiesz, jak Volvo wygląda, ten ekran na konsoli środkowej ładnie wbudowany, jakość wykończenia w żadnym Volvo mi w tej chwili nie przeszkadza, to jest dobry poziom, zresztą to jest przecież premium, prawda? Oni zresztą wskoczyli do pierwszej dziesiątki. No dobrze, i teraz ruszam tym autem i czy po dłuższej przerwie jestem zadowolony z jazdy samochodem coupé? Elektrycznym tak. Volvo. Tak, ale nie od razu. Słuchaj, dlaczego? Dlatego, że byłem troszkę w szoku, no bo przecież to przełom chyba czerwca czy i lipca, no całkiem niedawno. A tu spalanie, przepraszam, już się ciągle, już nie będę tak mówił, zużycie prądu jakoś tak na początku 20 kWh na setkę. Ale wiesz co, bardzo szybko to spada. Nie wiem dlaczego tam w niewielu samochodach tak jest, że pierwsze kilometry aż tak dużo, a potem tak mało, bo tu duża różnica. Potem tak jeździłem 15 kWh na 100, już byłem usatysfakcjonowany. Natomiast sama jazda, frajda z jazdy, wygodne fotele, to jest dobre auto. Po prostu ten napęd na tył też to jest coś lepszego niż ten napęd na przód, który był kiedyś, pamiętasz, 5-6 lat temu w EX-ie. I tak się zastanawiam, co bym w tej chwili, wiesz, ja całkiem niedawno jeszcze mówiłem, że najlepszym elektrykiem Volvo był EX30. Teraz ostatnio zacząłem mówić, że ES90, ten wielki sedan, bo to naprawdę kawał limuzyny dobrze zrobionej, dobrze jeżdżącej. A teraz stwierdzam, że właściwie ten EC40 to też jest całkiem fajny samochód. Jak zrobili coupé z napędem od razu na tył. Zapomniałem, jak fajnie się jeździ samochodem elektrycznym z napędem na tył, a nie powinienem zapominać, bo przecież wiele Volkswagenów ma napęd na tył. No cóż, w każdym razie kolejne spotkanie z Volvo EC40 z napędem na tył, 250 koni i tutaj ten samochód się spokojnie utrzymuje na drodze, co nie było takie oczywiste w przypadku pierwszych modeli, pierwszych egzemplarzy z silnikami, które dawały w sumie ponad 400 koni. No to tyle chyba na dzisiaj, prawda? Co dzisiaj żeśmy omawiali, Jacku? Renault.
0: Rafal.
1: Tak, oraz Volvo. Volvo coupé elektryczne, małe, niecałe 4,5 metra, nazywa się EC40, też można kupić z napędem na obiosie.
0: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Do jutra.
2: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
17: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
23: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
27: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to w Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale! Kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka za rajd po trasie Łazienkowskiej, który zakończył się śmiercią człowieka. To presja i badanie polskiego systemu obrony. Eksperci o kolejnym incydencie z rosyjskimi samolotami nad Bałtykiem. Jakie relacje łączyły byłego ministra węgierskiego MSZ-u z Rosją? To ma wyjaśnić trwające w tej sprawie dochodzenie. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie było w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących. Nie ma w przypadku skazanego szans na resocjalizację, mówiła dziś prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Wydałem taki wyrok, by chronić innych. Tak z kolei mówił orzekający w sprawie sędzia. 20 lat może spędzić w więzieniu Łukasz Żak, który 2 lata temu na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, jadąc ponad 220 km na godzinę, uderzył w prawidłowo jadący samochód, w wyniku czego zginął mężczyzna. To pierwsza w historii polskich sądów tak wysoka kara dla sprawcy wypadku. Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących. Kara musiała być najsurowsza z możliwych. Tak uzasadniał swoją decyzję, zwracając się wprost do skazanego sędzia Maciej Mitera.
12: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów. I to jest po prostu wypadkowa. Tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne. Po prostu tak czuję.
11: Skazany orzeczenia wysłuchał bez specjalnych emocji, a jego obrończyni Izabela Ławińska zapowiada apelację. Rosyjskie samoloty nad Bałtykiem wywierają presję i badają polski system obronny. Dziś polskie lotnictwo kolejny raz przechwyciło rosyjskie samoloty wojskowe nad Bałtykiem. Ekspert OSW Jacek Taruciński uważa, że Rosjanie między innymi zbierają informacje o polskim systemie obronnym i trwających ćwiczeniach. Dziś nad Bałtykiem doszło do kolejnego po incydentach ze środy oraz wtorku przechwycenia przez polskie lotnictwo rosyjskich samolotów wojskowych. Na Węgrzech ruszyło postępowanie w sprawie sprawdzenia, jakie relacje łączyły byłego ministra spraw zagranicznych Petera Szijjártó z Rosją, poinformował premier Węgier Peter Modzior. Wczoraj minister spraw zagranicznych w rządzie byłego premiera Viktora Orbana zrzekł się mandatu poselskiego i objął stanowisko kierownicze w chińskim koncernie produkującym samochody elektryczne. Szijjártó przez blisko 12 lat pełnił funkcję szefa węgierskiej dyplomacji, a w węgierskim parlamencie zasiadał od 2002 roku. Premier Węgier dodał, że materiał dowodowy zawiera wiele dokumentów niejawnych oraz dotyczących spraw zagranicznych. Przed wyborami jeszcze jako lider opozycji Modzior, komentując związki Szijjártó z Moskwą, oskarżył go o zdradę. 2 projekty ustaw, m.in. o jawności konkursów na świadczenie usług dla szpitali oraz o górnej granicy stawki godzinowej dla lekarzy, omówiła dziś w Warszawie ze stroną społeczną ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Do tego 4 projekty rozporządzeń, w tym o zbieraniu danych na temat czasu pracy medyków i przyspieszeniu centralnej rejestracji. To nie są złe propozycje. Tak pomysły dotyczące wynagrodzeń i sposobu zatrudniania lekarzy oceniła szefowa klinicznego szpitala dziecięcego w Białymstoku. Profesor Anna Wasilewska zastrzega, że w jej placówce ani liczonych w setkach tysięcy zarobków, ani pracujących po 1000 godzin lekarzy nie ma, ale widzi potrzebę uregulowania chociażby wymiaru pracy.
13: 78 godzin, czyli 320 miesięcznie, to jest równowartość właściwie 2 etatów. Wydaje mi się, że więcej lekarz pracować nie powinien, nie jest w stanie. I dla dobra zarówno lekarza, jego zdrowia i dla dobra pacjenta te normy są moim zdaniem i tak wysokie.
11: Szpital kliniczny w Białymstoku leczy dzieci z podlaskiego i z wschodnich części, ze wschodnich części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Same jego poradnie przyjmują blisko 150 tysięcy unikalnych pacjentów rocznie. W informacjach to wszystko. Za chwilę czas na sport.
9: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu Ekstraklasy rozpoczęły właśnie w Poznaniu walkę o Superpuchar Polski. Mistrz kraju Lech podejmuje wicemistrza i triumfatora Pucharu Polski, czyli Górnika Zabrze. Obie ekipy w przyszłym tygodniu rozpoczną walkę o awans do fazy głównej Ligi Mistrzów, ale dzisiejszy mecz traktują poważnie, mówił przed spotkaniem trener Lecha Nils Frederiksen. To dla nas ważny mecz. Stawką jest trofeum Superpuchar Polski, którego rok temu nie udało nam się wywalczyć, więc tym razem chcemy go wygrać. W takim meczu zawsze chodzi tylko i wyłącznie o zwycięstwo i o puchar. Puchar jest ważny także dla trenera Górnika Michała Gaszparika.
15: Dla nas jest to najważniejszy mecz, jest to mecz o trofeum. Jakbyśmy zdobyli to trofeum, to ja wierzę, że wszyscy to będą pamiętać, co zrobiliśmy tutaj w Górniku i że zapiszemy sobie trochę jeszcze więcej do tej historii Górniku i dla mnie jest to najważniejszy mecz.
14: Stadion w Poznaniu, wypełniony po brzegi, po 3 minutach jest 0-0. Sezon w Polsce rusza, a mundial powoli się kończy. Zostały nam już tylko 2 mecze, sobotni o brąz pomiędzy Francją i Anglią i niedzielną złoto między Hiszpanią i Argentyną. W Buenos Aires dziś wszyscy świętują, wychwalając ducha zespołu, jego niesamowitą nieustępliwość i oczywiście Leo Messiego. W Anglii potężne przygnębienie i rozczarowanie. Dziennikarze i kibice znaleźli już winnego, to trener Thomas Tuchel. Niemiec do dymisji nie chce się podać i chce poprowadzić kadrę na Euro, którego Anglia będzie współgospodarzem. I jeszcze ciekawostka, aż 10 piłkarzy, którzy są w kadrach finalistów Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej, na co dzień występuje w Atletico Madryt. Klub pobije tym samym w niedzielę historyczny rekord należący od 1934 roku do Juventusu Turyn, który miał w finale mundialu 9 zawodników. Koszykarki AZS-u UMCS Lublin poznały rywalki w Eurolidze. Mistrzynie Polski zagrają m.in. z mistrzyniami Czech, USK Praga oraz Francji, Tango Bourges. W kwalifikacjach do prestiżowych rozgrywek srebrne medalistki AZS Politechnika Poznań zmierzą się najpierw z Kibirkstisem Wilno. Swoich rywali w fazie grupowej Pucharu Europy FIBA poznali także koszykarze wicemistrza Polski za Stalu Zielona Góra, Kinga Szczecin oraz Dzików Warszawa, jeśli te nie przejdą kwalifikacji do Ligi Mistrzów FIBA. Europejskie puchary w koszykówce ruszą w pierwszej połowie października, a już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
9: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
11: Jutro na termometrach od 28 do 32 stopni. Chłodniej będzie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat. Od 23 do 27. Od zachodu nad Polskę nadciągną opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
16: Oburzenie, z jakim spotkała się decyzja o dopuszczeniu obecności Rosjan na tegorocznym Biennale Sztuki w Wenecji, było słuszne, było też głośne. Ale to był dopiero początek. Bo Biennale utonęło w skandalach. I właściwie wyszło na to, że decyzja o Rosjanach uruchomiła domino. Bez niej pewnie cała impreza nie przeżyłaby takiego kryzysu wizerunkowego, z jakim obecnie się zmaga. Problemów jest teraz cała masa. Rezygnacja jury tegorocznej edycji, próba zastąpienia tego jury decyzją odwiedzających, czyli swoistym plebiscytem na ulubieńca publiczności. Wreszcie w imię dostosowania się do sankcji Unii Europejskiej na Rosję, pawilon rosyjski został zamknięty dla publiczności. Przy okazji okazało się, że cała historia miała mocno korupcyjny charakter i bardzo brzydko pachnie. Jest cyrk i jest smród. Redukcja znaczenia samej imprezy, podważenie etycznej linii, kompromitacja. Ta kompromitacja ma korzenie polityczne i mechanizmy doskonale znane także z naszego podwórka. Można powierzyć dowolne stanowisko dowolnej osobie, co nie znaczy jeszcze, że to stanowisko jej posłuży, nie wspominając o samej instytucji, którą będzie zarządzała. Trudno bowiem uznać za personalny sukces Pietra Buttafuoco kubły pomyj, które wylały się na Biennale di Venezia oraz na fundację, która tym Biennale zarządza. A jest to, o czym napisały już największe media świata zachodniego, człowiek spoza środowiska artystycznego, za to skumany z rządzącymi obecnie przemalowanymi środowiskami neofaszystowskimi. Jakby tego było mało, kuratorka imprezy zmarła na rok przed otwarciem, a jej pracę finalizowało grono tzw. wiernych akolitek. Już to samo w sobie też nie jest najlepszą rekomendacją. Każdy, kto ma choć trochę wyobraźni, wie czemu. Kolejny kurator imprezy będzie miał więc trudne zadanie, a jego wyłonienie może być nieco kłopotliwe. Środowisko kuratorskie nie ma bowiem wiele do stracenia, gdy chodzi o wizerunek. W końcu to na nim, nie oszukujmy się, w dużej mierze opiera się ich wiarygodność i znaczenie. Z drugiej strony nie ma imprezy bardziej prestiżowej, więc na pewno ktoś schowa wątpliwości do kieszeni i spróbuje, choćby za cenę kolejnej słabej imprezy. Ale i tu w gruncie rzeczy trzeba być ostrożnym, bo jedno lipne biennale nie wywróci całej łódki, ale marna passa, kto wie. To niby nie do wyobrażenia, ale właściwie czemu nie? Żyjemy w czasach marniejących potęg, ośmieszonych instytucji i dezintegracji symboli. Więc czemu nie Wenecja?
17: Reklama.

0: sklep. Biedronka. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto.
1: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Marianne, a gdzie mogę kupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy.

0: Tak chyba można to podsumować, najważniejszej imprezy artystycznej świata. Tak by się wydawało przynajmniej. Zgadzasz się z tą opinią?
1: Tak, dzień dobry. Buongiorno. Tak, zgadzam się. To chyba tak jest, że ta Wenecja jest najstarsza. Jest też największa po prostu, bo to jest kwestia formatu. Cieszy się największym zainteresowaniem, więc tak, powiedzmy, że jest najważniejsza.
0: A równocześnie te twoje korespondencje z Wenecji, które można przeczytać na culture.pl, są dość, powiedziałbym, gorzkawe, jeśli nie ironiczne chwilami i prześmiewcze. Przede wszystkim na mnie zrobiła bardzo duże wrażenie taka konstatacja, że to, co Wenecja próbuje zrobić, czyli przywrócenie miejsca w, powiedziałbym, obiegu artystycznym artystom południa, szalenie odstaje od tego, co Północ sobie już do tej pory opowiedziała i co przeszła artystycznie. I że w tym Biennale to jakoś bardzo mocno widać.
1: So, boję się troszkę o tym mówić, dlatego że tak sobie tutaj siedzimy w duecie dwóch białych chłopów, więc trochę mamy skrępowane ręce, albo zasznurowane usta, no ale dobra, napisałem to pewnie jestem w stanie to powtórzyć. Bo może trzeba powiedzieć o tym, że to Biennale Weneckie jest najważniejsze, ale pytanie, co to w ogóle znaczy, że jest najważniejsze? Bo ta najważniejsza impreza powinna coś zrobić, tylko te pytania są bardzo nieprecyzyjne. Co zrobić, z czym, w jaki sposób? To jest oczywiście nie pytanie do Biennale Wenecji, tylko w ogóle do sztuki. A ponieważ jest jej tam bardzo dużo i założenie jest takie, że powinna być świetna selekcja i że to Biennale, chyba to oczekiwanie polega na tym, że ono powinno być jakimś takim think tankiem, który opowie o współczesnym świecie, ale nie tylko podstawi mu lustro, ale będzie w stanie sformułować jakąś rekomendację, propozycję, coś skrytykować, być może zdobyć się na jakąś myśl, która przekracza horyzont teraźniejszości. No, czegoś takiego generalnie oczekujemy od sztuki, tylko to jest wielki znak zapytania, czy ona dzisiaj jest w stanie dostarczyć takiego insightu. Czy jest go w stanie dostarczyć w formacie takiej gigantycznej imprezy, bardzo skorumpowanej. Ona jest skorumpowana, ponieważ jest droga. I wiadomo, że też jest mnóstwo aktorów, którzy grają w tym spektaklu, aktorów państwowych, aktorów rynkowych, aktorów z pieniędzmi, aktorów, którzy mają polityczną agendę. Tu też zaznaczę, że przez to ona jest ciekawa, dlatego że ona rzeczywiście w ten sposób staje się lustrem współczesnego świata, gdzie te wszystkie siły się spotykają i grają taką wielopoziomową grę. Pod tym względem to jest super interesujące, ale ponieważ ona bardzo przypomina dzisiejszy świat, w którym zwłaszcza liberalne instytucje, a sztuka jest liberalną instytucją, są pogrążone w kryzysie, no to już jadąc tam, pewnie trzeba być bardzo ostrożnym z oczekiwaniami, no bo jeżeli jesteśmy w świecie, w którym ten paradygmat liberalny naprawdę sobie nie radzi z wyzwaniami, które przed nami stoją, to można się spodziewać, że sztuka również może sobie nie dać rady, no bo ona jest emanacją po prostu tego paradygmatu. A jednocześnie jest nasycona rozmaitymi ideozami, próbuje cały czas kontynuować rozmaite procesy i ten proces emancypacji globalnego południa, też pewnego postkolonialnego rachunku sumienia. Ten proces trwa, zwłaszcza na Biennale. To nie jest pierwsza edycja, która jest bardzo zwrócona w stronę globalnego południa. Nie wiem, czy musimy wyjaśniać tutaj strukturę weneckiego Biennale, ale to może tylko tak w dwóch słowach. Ta impreza się składa z dwóch takich wielkich segmentów. Jeden segment to są prezentacje narodowe organizowane w narodowych pawilonach i kontrolę nad tymi prezentacjami mają dane państwa, to są państwowe wystawy. Dyplomacja kulturalna, kraj deleguje, różne są procedury delegowania, konkursy, nominacje, w każdym razie to wysyłają kraje takie swoje reprezentacje jak na zawody sportowe. I drugi segment to jest wystawa główna, ogromna, naprawdę ogromna, na setki artystów, na tysiącach metrów kwadratowych. To są największe wystawy na świecie, takie

0: takie tematyczne. Taka wystawa główna ma zawsze swojego kuratora lub kuratorkę, który jest wcześniej wybierany i to idzie równolegle z tymi prezentacjami narodowymi. I gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi narracjami ma się wyłonić, no właśnie, ten dyskurs Biennale. Oczywiście oceniając Biennale się ocenia przede wszystkim tą wystawę główną, bo tych pawilonów w tym roku było 100. A wiesz, jak masz 100 wystaw, no to masz 60 kiepskich, 20 świetnych. To już działa statystyka. Nie, to zawsze jakoś się udaje w sumie w tych pawilonach. Raz lepsze są Niemcy, kiedy indziej Zimbabwe, ale coś zawsze ciekawego się znajdzie. No, natomiast ta wystawa główna jest takim statementem. I te wystawy główne od kilku edycji są bardzo mocno zwrócone w stronę globalnego południa. To już dwie edycje temu robiła Cecilia Alemani, bardzo dobra kuratorka, która zaczerpnęła bardzo wielu artystów, bardzo wiele prac tych obszarów, ale jednak zestawiała je również z artystami, artystkami z północy, współczesnymi, ale też historycznymi. To była taka bardzo wielowątkowa opowieść. Dwa lata temu kuratorem był Brazylijczyk Adriano Pedroza i on już tą północ wyciął zupełnie. To jakby był też taki mocny statement, że wiesz, już mieliśmy swoje 5 minut, które trwało, nie wiem, 300 lat od początku epoki kolonialnej. Po prostu teraz scena jest dla innych i oni opowiedzą swoje historie. Ponieważ był Brazylijczykiem, to ta wystawa sprzed 2 lat była nie tylko zorientowana na globalne południe, ale przede wszystkim na Amerykę Łacińską. Nie tylko, ale bardzo dominowali artyści stamtąd, a kuratorką tegorocznej edycji jest, a właściwie była, Koyo Kuoh, kuratorka urodzona w Kamerunie, wychowana w Szwajcarii, wykształcona w Senegalu, no ale czarna kuratorka i zajmująca się oczywiście bardzo intensywnie przez całą swoją karierę sztuką afrykańską, działająca też w różnych krajach, w Afryce, w ostatnich latach swojej kariery, kierująca największym muzeum sztuki nowoczesnej na kontynencie afrykańskim, w Afryce Południowej, w Cape Town. Więc jak się możesz domyśleć, 2 lata temu Ameryka Południowa, a teraz dominuje Afryka oraz artyści o korzeniach afrykańskich żyjący w Europie, w Stanach Zjednoczonych, rozsiani po tym postkolonialnym świecie. Więc przerabiamy już od lat to globalne południe. To jest oczywiście interesujące, a przynajmniej powinno być interesujące teoretycznie, ale jest też kwestia, jak to robimy.
1: No właśnie, a powiedz więcej, bo ja rozumiem oczywiście, że pewnie bez tego ramowego przepraszania za to, że się w ogóle podnosi kwestie jakby rozbieżności pewnych, nie wiem, estetycznych, formalnych, znaczeniowych, bez tego się jakby nie pojedzie. Ta rozmowa jakby musi się trochę w tym unurzać, tak jak powiedziałeś na samym początku, że siedzi tu dwóch białych facetów, więc od razu bierzemy to wszystko w pewien nawias, ale no powiedz więcej, czym ta sztuka afrykańska, która została pokazana na Biennale jest? Ja też muszę powiedzieć, że jak się teraz słucham, to mam takie wrażenie, że faktycznie jakby trudno uciec od zarzutu korupcji, jeżeli się robi przedsięwzięcie, które jest tak pomyślane, prawda? Które w ogóle ma jakąś aspirację pokazywania, nie wiem, tego, co się na świecie dzieje w sztuce, zebrania tego, wywiezienia tego na tą małą wysepkę, jaką jest akurat ta część Wenecji, nigdy nie pamiętam, jak się nazywa ta konkretna część laguny, na której stoją pawilony Biennale. No to jest jakoś już samo w sobie trochę pokraczne, a jeszcze do tego, jak dodamy właśnie takie koncepcje tego, kto kuratoruje, w ogóle jak się wyłania tą osobę, która kuratoruje w danym roku?
0: No, całe wydarzenie organizuje fundacja La Biennale di Venezia i to jest jedna z największych, jeżeli nie największa, jeżeli w ogóle nie największa, instytucja kulturalna we Włoszech, dlatego że to jest taki kombinat, który organizuje co 2 lata to Biennale, o którym mówimy, ale oni robią też w Wenecji Biennale architektury, bardzo ważną imprezę, Biennale tańca, jest też super prestiżowa rzecz. Wielki festiwal teatralny i wisienka na torcie, festiwal filmowy w Wenecji. To wszystko robi jedna instytucja. To jest naprawdę potężna rzecz.
1: To grube kombo takie.
0: I to jest formalnie NGOs, ale pod silnym wpływem państwa, ze skomplikowanym systemem finansowania, bo przez Fundację La Biennale di Wenecja przechodzą ogromne środki na organizację tych monumentalnych imprez i osobę kuratorską wyłania fundacja. Oni, za chwilę dowiemy się, kto będzie robił za dwa lata to Biennale Weneckie, bo oni zwykle pod koniec trwania tej aktualnej edycji zapraszają kogoś do zrobienia tego Biennale za dwa lata. W ogóle to Biennale, ale to nie jest tylko kwestia Wenecji, ono się stało trochę takim festiwalem rozmaitych reparacji, bo wspominałem Sycylię, ale Alemanii, dlatego że ja bardzo, jako osoba też zajmująca się kuratorowaniem, oczywiście na jakimś takim mikropoziomie w stosunku do niej, podziwiam jej warsztat, ale ona zrobiła też taki manewr bardzo gruby polityczny, bo na swoje Biennale nie zaprosiła żadnych mężczyzn hetero. W tamtej wystawie uczestniczyło ponad 200 osób i wśród nich chyba było z 8, które można było zidentyfikować jako heteroseksualnych mężczyzn. Tamto Biennale było z kolei jakby monograficznie albo kobiece, albo poświęcone osobom o bardziej złożonych, niebinarnych tożsamościach. Nie? Było takie bardzo, bardzo antymęskie. Z kolei na tym obecnym, wiesz, no my tutaj sobie siedzimy w Warszawie, więc szukamy zawsze jakichś poloników. Ja przynajmniej się nie wyzwoliłem nigdy z tego, wiesz, a co z Polską? Gdzie Polacy? No nie ma żadnych Polaków po prostu, ale też może nie trzeba strasznie tym przejmować i wpadać w kompleksy, no bo w ogóle nie ma po prostu, nie ma zachodniej Europy, nie ma jej wschodnioeuropejskich peryferii, czyli tego miejsca, w którym my się znajdujemy, to nie jest o tym po prostu, nie?
1: Ale to jest jakieś, przepraszam, że tak powiem brutalnie, jak się słucham, że to jest jakieś potwornie prymitywne.
0: Nie wiem, czy użyłbym tak mocnego słowa. Ja sobie zadaję inne pytanie. Czy to działa? Co z tego wynika? No i wiesz, czy działa? Mogę ci powiedzieć, czy działa na mnie. Ja mam z tym problem, ale nie z geografią tego Biennale, bo wiesz, ja też nie mam takich możliwości, żeby podróżować po Afryce, żeby jechać do Luandy, chodzić po tamtejszych galeriach, nie mam na to środków i tak dalej. Nie? Więc jestem w zasadzie wdzięczny, że kompetentne osoby robią ten research, przywożą to wszystko do miasta Wenecji, które jest dla mnie dużo łatwiej osiągalne i że to mam wszystko w jednym miejscu. Bardziej ja mam większe wątpliwości na temat tego, co jest o tym globalnym południu mówione. I tu się zaczyna mój problem. Dlatego, że i to zdarza się w Wenecji drugi raz z rzędu, bo mniej więcej podobny klucz wyboru sztuki i artystów został zastosowany dwa lata temu przez Adriana Pedrozę i Kojokuo to kontynuuje. Czyli to są wystawy bardzo mocno oparte na rdzennych tradycjach, na rękodziele, na powrocie do takich kulturalnych korzeni globalnego południa. W związku z tym masz wystawy, które wchodzisz, są pełne tkanin, makat, koralików, wyszywanek, figurek z terakoty i bardzo kolorowych obrazów, z których wiele przedstawia jakieś mitologiczne motywy odnoszące się właśnie do różnych tradycyjnych wyobrażeń i symboli. W zasadzie jest to sztuka, która w innych okolicznościach przez białych Europejczyków dawniej była zamykana w gettach muzeów etnograficznych. Tyle, że jest współczesna. To jest, wiesz, dosyć kontrowersyjne, dosyć delikatne. Ona jest wyciągnięta na główną scenę, jakby zastępuje, anektuje to miejsce, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu było ekskluzywnie zarezerwowane z kolei dla tych artystów euroatlantyckich. No w zasadzie nie było na Biennale w Wenecji innych artystów poza twórcami ze Stanów Zjednoczonych, z Europy i to głównie zachodniej oraz Japonii, nie? Ewentualnie z Korei to właściwie było wszystko. Więc jest tym oczywiście jakiś akt dziejowej sprawiedliwości. Natomiast pewien konserwatyzm tej sztuki, która jest tam prezentowana, mnie dezorientuje. Zastanawiam się, jakby dokąd mamy tym wehikułem zajechać, skoro jest tam bardzo dużo dyskursu tradycji, dużo odwołań do przodków, do ich mądrości. I to już jest poważna rzecz, dlatego że ci przodkowie są przywoływani w kontekście współczesnych problemów ekologicznych, politycznych. Jest ten też rodzaj resentymentu, bo może tutaj przypis, bo ta edycja pod wieloma względami jest specyficzna i początkiem tej specyfiki jest śmierć kuratorki, która zmarła dokładnie rok przed otwarciem Biennale. W dodatku ona, kiedy umierała, pracowała nad nim ledwie kilka miesięcy i po nominacji zdiagnozowano u niej nowotwór. Nagle się okazało, że on postępuje bardzo szybko. Ona w tym czasie pracowała 3 miesiące nad koncepcją wystawy. Właściwie kiedy stało się jasne, że jej dni są policzone, ona wezwała do Dakaru w Senegalu, gdzie w tym czasie przebywała, taką grupę swoich asystentek i współpracowniczek i właściwie pisała tą wystawę jako testament. One przez miesiąc pracowały w pośpiechu. Ona zmarła w maju zeszłego roku, czyli to jest dokładnie 12 miesięcy przed otwarciem i od tego momentu już pracę nad wystawą przejął komitet jej współpracowniczek. Więc to jest też specyficzna wystawa, no bo wszyscy sobie zadają pytanie, no dobra, było tam jakieś narzekanie w tej Wenecji, ale nie wiesz, jakby ta wystawa wyglądała, jakby Kwoyokuo naprawdę była w stanie ją zrobić, bo ona jednak miała szkice, nie? Jakiś zamysł koncepcji. Ale jej idee pozostają w mocy, wszyscy się podpisują pod nimi i jedną z myśli, która ona zaproponowała, jest to, że ta tradycyjna sztuka z globalnego południa to jest taka formacja kulturowa, która przez zachodni kolonializm była przez setki lat spychana w taką niszę obrzędowości, dekoracji. Ta duchowość była traktowana w kategoriach pogańskiego zabobonu, wiesz, jakiś urojeń. No
1: i co najwyżej jakieś rękodzieło, tak?
0: Czyli tak, takie rzeczy. Rękodzieło, że wiesz, jedziesz do środkowej Afryki i sobie kupujesz jakieś maski.
1: Tak, sztukę naiwną.
0: Sztukę naiwną, nie wiesz w ogóle, co te maski znaczą. Wieszasz tam sobie w Polsce, nawet w PRL-u to
1: oczywiście,
0: było,
1: tak.
0: To było interesujące, ale wiesz, no nie tylko w Polsce, PRL-u, bo trochę w ten sposób traktowali tą sztukę moderniści europejscy, ci z pokolenia Picassa, tacy zafascynowani sztuką pozaeuropejską, ale zafascynowani bardzo, bardzo powierzchownie, nie? Jakby podobała im się alternatywna konstrukcja plastyczna, nie? Nie zastanawiali się, jakby co te rzeczy reprezentują. No więc teraz mamy się dowiedzieć, co one reprezentują, ale wektor jest zwrócony bardzo, bardzo w tył. To znaczy to jest sztuka par excellence konserwatywna, wręcz wiesz, jakby sobie wyobrazić tą wystawę przepisaną na innych aktorów, jakby obsadzić białych Europejczyków i nagle byś miał dziesiątki, setki artystów, którzy są przede wszystkim zainteresowani swoimi korzeniami, tradycjami, tożsamością narodową, tożsamością kulturową, jej korzeniami, sztuką ludową, taką, wiesz, folkistowską niemalże, nie? Strach pomyśleć, co, wiesz...
1: No właśnie.
0: Rany boskie, nie? Oczywiście tutaj kolor skóry, jakby pochodzenie tych artystów i artystek nas zabezpiecza przed tym takim dosyć, wiesz, złowieszczym...
1: Ale zobacz, no właśnie nas zabezpiecza. Kogo zabezpiecza? To jest jakieś, przepraszam, do pokrycie, prawda? Znaczy, uciekamy od przyjrzenia się sensom, no bo to są czarnoskórzy. To jest jakiś rasizm powielony na jeszcze inne piętro przeniesiony.
0: Znaczy, wiesz, to nie jest symetryczne. Myślę, że tego się nie da w taki prosty sposób odwrócić. Natomiast...
1: Dlaczego?
0: Wiesz, to dlatego, że to jednak my kolonizowaliśmy ich, to my wyprodukowaliśmy ten dyskurs dehumanizujący osoby, które są na zewnątrz tego naszego europejskiego świata, a nie odwrotnie. I w związku z tym tego tak mechanicznie się nie da po prostu tej relacji odwrócić. Więc ja mam większy problem z tym, czy to jest skuteczne. po prostu, czy wiesz, idę na tą wystawę, w tym czasie tam liderzy tych big techów publikują manifesty, które jak czytasz, to ci się robi trochę zimno, nie? Zwłaszcza, że wiesz, że mają środki i technologiczne, i finansowe, żeby te swoje projekty wprowadzić w życie. Jest wielu liderów politycznych, którzy nastawiają na to ucha. I ty nie wiesz, czy będziesz tu pracował za 5 lat, bo może cię jakiś generator audycji zastąpi, a za mnie będzie pisał teksty, nie? I wiesz, jak widzę rozmowę o kulcie przodków, jakichś wierzeniach i tak dalej, to zastanawiam się po prostu, czy tam są zdeponowane takie zasoby wiedzy i relacji ze światem, które potrafią w ogóle na to wszystko, co wokół nas się dzieje, odpowiedzieć. I ja osobiście jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o mądrość przodków, bo wiesz, ilekroć próbuję zajrzeć za pośrednictwem prac historycznych w przeszłość, to wiesz, mam wrażenie, że nasi przodkowie byli, wiesz, nie byli mądrzejsi od nas, a pod wieloma względami to mam wrażenie, że No tak. Wiesz, to jest trochę jak używanie paleo-argumentów w rozmaitych dyskusjach, nie? Kiedy próbujesz odnaleźć takie jakby wyjściowe ustawienia człowieczeństwa i robisz rozmaite projekcje na wspólnoty pierwotne. One są takim świetnym ekranem do projekcji, bo nie mamy źródeł, więc w zasadzie to jest taki pusty ekran, można sobie wyprojektować co chcesz i powiedzieć, że to były na przykład matriarchalne wspólnoty i rządziły nimi kobiety i to ma być dowodem na coś, albo że oni jedli samo mięso, albo że w ogóle nie jedli mięsa. No tak. Niemniej ja mam takie przeczucie, że mądrość na przykład tych grup łowców, zbieraczy, to nie była żadna mądrość, tylko wiesz, jakaś nawet chciałem powiedzieć uświadomiona konieczność, ale boję się, że tak sobie uświadomiona. Po prostu był to jakiś konglomerat.
1: Tak się robiło już.
0: Konieczności, coś trzeba było zjeść, jakoś przetrwać. Pewnie większości się to i tak nie udawało, nie? Więc ja po prostu będąc, jak pewnie każdy dzisiaj zaniepokojony kondycją świata, raczej mam nadzieję na jakąś myśl wychodzącą w przód, za horyzont, a nie na taką reiteradę w przeszłość, która w dodatku jest ewidentnie mitologizowana, idealizowana. Wiesz, to jest takie trwożliwe szukanie ratunku w idealizowanej przeszłości, które jest bardzo podobne do, mi przynajmniej się rymuje, z takimi dyskursami, na przykład, wiesz, trumpowskimi, wiesz, złoty wiek, powróćmy do niego, wiesz, kiedyś było lepiej, znajdźmy ścieżkę, która prowadzi do tych, już nie wiem, każdy ma tam swój, wiesz, lata 50. w Ameryce, tam wspaniała 30 we Francji, nie? No wiemy, że to wszystko jest nieprawda, nie było nigdy żadnych złotych wieków, a poza tym nic dwa razy się nie zdarza, nie da się, to jest, wiesz, trochę tak jak hipsterzy, którzy proponują, żeby problemy żywnościowe rozwiązać hodując warzywa na dachach berlińskich kamienic, nie?
1: Oczywiście.
0: Wiesz, to się nie uda, nie? Po prostu nie wyżywisz w ten
1: Oczywiście.
0: Sposób 3-milionowej aglomeracji, nie?
1: Ale to, co mnie zastanawia, kiedy czytałem ten twój tekst i teraz, kiedy cię słucham, to, że okej, ja rozumiem, że taka sztuka istnieje na południu globalnym. Ona też istnieje na północy. Tak, tego rodzaju wypowiedzi, tego rodzaju taka, powiedziałbym, no, użyję tego sformułowania brzydkiego, naiwna prostota, jest obecna wszędzie. Natomiast nie wszędzie ma taki status, żeby ją wywozić do Wenecji. Więc to jest to pytanie. Czy tam nie ma czegoś, co jest bardziej pogłębione i bardziej, nie wiem, krytyczne wobec właśnie tego świata, w którym powstaje? Tu jest jakiegoś rodzaju niepokój, kiedy cię słucham.
0: No więc właśnie, tu dochodzimy do sedna sprawy, dlatego że używamy cały czas jakiegoś przerażająco wielkiego kwantyfikatora, nie? Globalne południe, większość świata i oczywiście na tym gigantycznym obszarze znajdziesz dowody na dowolną tezę, którą postawisz. Więc sztuka, w której nie ma tych głosów euroatlantyckich, i wielka wystawa mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. To jest pewien wybór. I wiemy, że ta sztuka istnieje. I to, że jak wchodzisz zwłaszcza na pierwszy rozdział tej wystawy głównej, która nazywa się in minor keys, czyli w tonacji molowej, to idziesz przez te salę w tym natłoku prac, bardzo gęsto powieszonych, nie najlepiej się to ogląda też pod tym względem, ale też prowokuje do takiego generalizowania i to jest nieeleganckie generalizowanie, ale już nie mówię o Kojokuo, tylko bardziej o jej spadkobierczyniach, one do tego prowokują, bo naprawdę kłębią te prace, nie pozwalają zobaczyć, gdzie się kończy jedna osoba artystyczna i następna i to wiesz, zaczynasz generalizować, jak widzisz tak zrobioną wystawę, ale ona też momentami robi wrażenie takiej ekspozycji pochodzącej z czasów sprzed rewolucji cyfrowej. No bo wiesz, nie ma żadnych multimediów, jest samo to rękodzieło, nawet wiesz co, sprzed rewolucji przemysłowej, nie? Wiesz, rzadko kto sięga po fotografię. To nie jest cała prawda na temat sztuki z Afryki, z południowej Azji, z południowej Ameryki, to nawet nie jest półprawdy. Nie? No bo wiemy, że to są też społeczeństwa, które żyją w telefonach, które żyją totalnie w internecie, bardziej niż my momentami.
1: Absolutnie.
0: Nie? A szczególnie na poziomie takim społecznym, politycznym, to jest podstawowe narzędzie organizacji, nie? Więc to jest pewien obraz bardzo, bardzo specyficzny. No mnie właśnie nie przekonujący przez to, że rymuje mi się z tym współczesnym konserwatyzmem, a współczesny konserwatyzm ja rozpoznaję jako taki paradygmat, w którym kluczową emocją jest strach, lęk przed teraźniejszością, przed przyszłością, a w takiej panice to nie dasz rady rozwiązać żadnego problemu, możesz natomiast zrobić jakiś paniczny, nierozsądny ruch ze strachu i to się już trochę dzieje, nie?
1: Tak, to jest strach, ale to też jest w dużej mierze wyższościowe przekonanie, że my wiemy lepiej. To znaczy takie, że nie musimy się mierzyć z pewnymi dylematami, nie musimy przez nie przechodzić przez pewne kryzysy, które takie mentalne, intelektualne, które bardzo często oczywiście też przekładają się na kryzysy emocjonalne, jak się czymś naprawdę przejmiemy, tylko właśnie takie, że możemy siedzieć w takim swoim kokonie i powiedzieć, no zawsze tak było, więc tak będzie, albo ja bym tak chciał, żeby tak było, prawda? Czyli jakby ten właśnie to, co mówisz o tej mądrości przodków, że ta mądrość przodków może być też interpretowana no bardzo łatwo jako pewnego rodzaju straszliwa w skutkach arogancja.
0: Zresztą parę lat temu oglądaliśmy dokumenta w Kassel do kuratorowania, którego został zaproszony indonezyjski kolektyw Ruan Group. I oni również zrobili wystawę wyłącznie z osobami z globalnego południa, jak już używamy tego nieszczęsnego terminu ciągle, ale to była jednak zupełnie inna wystawa i ona miała inny poziom energii. Nie sentymentalizowała przeszłości. Była bardziej oparta na takich case study samoorganizacji, innych sposobów działania, które dzieją się od południowej Azji przez Afrykę po Amerykę Południową teraz w krajach pogrążonych w kryzysie, w krajach bez instytucji, kiedy jeżeli chcesz robić kulturę, nie możesz liczyć na całą tą sieć, z której korzysta się w krajach rozwiniętych. I to była bardzo ciekawa wystawa, dosyć konfrontacyjna jakby z Zachodem, ale konfrontacyjna w konstruktywny sposób. Bo ona trochę opowiadała o tym, no zobaczcie, jak się robi rzeczy w krajach, które być może są zapowiedzią tego, jak będą wyglądały wasze kraje, jak wam się cały ten jakby ciepły, postzimnowojenny układ zawali. Mhm. I być może powinniście się już teraz od nas uczyć, co się stanie, jak się skończy finansowanie, jak ktoś wam pozamyka muzea, jak klimat polityczny zrobi się na przykład dużo bardziej trudny do artykułowania swobodnej wypowiedzi. I to było super interesujące.
1: Mhm. Czyli można i tak. Mhm. Ja celowo odwróciłem proporcje w tej naszej rozmowie i zacząłem właśnie od tego, jakie w ogóle jest to biennale, a nie od tego, czym najchętniej polska prasa jeśli w ogóle zajmuje się kulturą, to zajmuje się właśnie tym w kontekście Biennale, że tam był skandal, że dopuszczono Rosję i tak dalej, i tak dalej. Jak ten skandal wygląda, jak się tak popatrzy z perspektywy chodnika i z perspektywy tego, kto na Biennale przychodzi? To w ogóle widać? Tam jest jakieś oburzenie? Jak to działa?
0: Wiesz, jak to wygląda, to jest w ogóle bardzo interesujące, że ta impreza zmienia się, jeśli chodzi o swój horyzont taki geograficzny, kulturowych zainteresowań, ale ona się nie zmienia, jeśli chodzi o publiczność. Ta publiczność jest tak strasznie biała w Wenecji, to się naprawdę nie zmieniło, odkąd tam jeżdżę tam od początku tego stulecia, właściwie na każdą edycję.
1: Ja zrobię tutaj przypis. Powiedziałeś parę dziesiąt minut temu, że nie stać się na to, żeby zwiedzać wystawy w Afryce. Ja myślę, że jakby się tak zastanowić, to no, teraz przeloty są drogie, ale to może być nawet taniej niż tydzień czy dwa w Wenecji.
0: Znaczy, wiesz co, o tej Afryce mówię w tym sensie, że wiesz, no nie ma czegoś takiego jak podróż do Afryki, nie?
1: Nie, absolutnie.
0: Żeby zrobić research afrykański, jasne, pewnie zamiast do Wenecji dałbym radę pojechać raz do Lagos, ale wiesz, to nic nie znaczy, nie?
1: Tak jest, tak, oczywiście.
0: Trzeba przemierzyć tysiące kilometrów,
1: dziesiątki miast. Ale chodzi mi o ten taki, wiesz, ekonomiczny aspekt wizyty w Wenecji. Która jest jednym z jedną z najdroższych miejscówek w Europie w gruncie rzeczy, prawda? Że to też jest taki paradoks.
0: Tak, chodzi o tą koncentrację, no niemniej publiczność wciąż jest bardzo biała. Czy widać oburzenie? Wiesz, ta edycja Biennale w Wenecji dla mnie jest jednak takim case study trochę przypominającym taki paradygmat Janowa Podlaskiego i tej stadniny koni. Wiesz, po prostu jak oddasz coś w ręce takich zideologizowanych, wzmożonych prawicowców naładowanych resentymentem i takim przekonaniem, że wiesz, że ktoś ukradł kulturę, instytucje, neomarksiści przez dziesiątki lat i że trzeba właśnie przywrócić jakąś równowagę, oddajesz to komuś takiemu i potrafi w dwa lata spieprzyć coś, co jest budowane od, jak w wypadku Wenecji, od 110 lat, nie? Czy tam, nie, więcej, przepraszam, od 130, bo to jest początek w XIX wieku. W tym wypadku mówimy o Pietrangelo Battafuoco, który jest obecnym dyrektorem, prezesem Fundacji La Biennale. To jest właśnie taka klasyczna nominacja jak zapisu w Polsce z politycznego klucza, czyli człowiek spoza pola kultury, prawicowy intelektualista, prawicowy publicysta.
1: Ale spoza pola kultury, czyli
0: On przede wszystkim był takim publicystycznym głosem, intelektualistą, komentatorem politycznym, w świecie sztuki kompletnie nieznany, ale we Włoszech znany właśnie w tej roli, człowiek wychowany w młodzieżówce neofaszystowskiej i bardzo bliski środowisku również neofaszystowskiemu, premier Meloni, minister kultury, który go delegował na tego prezesa Fundacji La Biennale, to jest jego osobisty przyjaciel z dawnych lat, to znaczy właściwie był, bo wkrótce po tej nominacji ten minister kultury musiał podać się do dymisji, bo wypłynął jakiś kuriozalny skandal seksualny z nim w roli głównej. Jego następca, mianowany przez Giorgio Meloni, to jest człowiek, który nie ma nawet licencjatu, nie ma wyższego wykształcenia, ale generalnie ci ministrowie kultury w rządzie Meloni, może warto to powiedzieć, oni od jakiegoś czasu realizują taki projekt właśnie, dlatego to porównuję z PiS-em, jakby przebudowy włoskiego pejzażu kulturalnego, czyli wymiany elit w instytucjach. Jest wielka fala wymiany dyrektorów na osoby bliskie środowisku Fratelli d'Italia. I to ma być taka wielka, konserwatywna zmiana we włoskiej kulturze. No jak widać, ona się za dobrze nie udaje, no bo prezes Battafuoco zdołał w ciągu jednej edycji doprowadzić do tego, że jury Biennale Weneckiego podało się do dymisji przed rozdaniem nagród, czyli nie będzie Złotych Lwów. bo podobnie mówię o tym powiązaniu Biennale Weneckiego na przykład z festiwalem filmowym w Wenecji, na wszystkich tych ich projektach się przyznaje złote lwy. I sztuce to są też bardzo ważne nagrody, no ich nie będzie, bo jury nie zgodziło się ich przyznać w proteście przeciw zapraszaniu krajów, których liderzy są poszukiwani przez Międzynarodowy Trybunał Karny, dotyczy to Rosji, dotyczy to również Izraela. Batafuoco w odpowiedzi ogłosił, że złote lwy zostaną przyznane przez publiczność, trochę wiesz, jak w Eurowizji. Tyle tylko, że natychmiast ogromna część pawilonów narodowych, ale także artystów i artystek biorących udział w wystawie głównej ogłosiło, że odmawia, nie chce być brany pod uwagę w tym głosowaniu. Więc to się już zakończyło klęską, chociaż te złote lwy publiczności mają być przyznane w listopadzie, ale już widać, że to po prostu się nie udało. Fundacja Labinale traci finansowanie, przynajmniej to oficjalne. Nie było przede wszystkim wernisażu, jakby inauguracji tej edycji, bo w tym czasie, kiedy miało się odbyć to oficjalne otwarcie, bo też Biennale Weneckie działa w ten sposób, że ono organizuje kilka dni takiego preview dla branży. I ja opowiadam wrażenia z tego preview. One poprzedzają oficjalne otwarcie, po którym impreza już jest otwarta do publiczności, można kupować bilety, bo w tym preview się bierze udział na akredytacji. No więc ta oficjalna inauguracja się nie odbyła, ponieważ część pawilonów narodowych ogłosiła strajk w czasie tej inauguracji. Strajk propalestyński. Pawilony zostały pozamykane. Na zamkniętych drzwiach powywieszano palestyńskie flagi. A w tym czasie artyści, kuratorzy z tych pawilonów brali udział w demonstracji na Via Garibaldi. No takiej imperialistycznej, ale z bardzo mocnym, ten wątek palestyński był tam najbardziej istotny, więc biorąc pod uwagę, że na tym wernisażu też miały być przyznane te złote lwy, wiesz, to się po prostu zawaliło, nie? Wszystko. Plus oczywiście wyszły te, jeśli chodzi o tego pana Batafuoco, wyszły dosyć paskudne rzeczy z tą Rosją, no bo wiesz, na początku były takie tłumaczenia, że pawilon Rosji, część krajów, tych starych krajów, ma takie swoje budynki w terenach ekspozycyjnych, tak, Biennale.
1: I Rosja też.
0: To są jakby takie ambasady, oczywiście jakby tam już nie ma miejsca na nowe budynki, więc kraje, które później dołączały do imprezy, muszą sobie wynajmować jakieś obiekty na mieście, ale Rosja ma właśnie taki swój osobny budynek. No i były takie tłumaczenia, no że oni po prostu go posiadają i mogą robić tam, co im się podoba. To oczywiście nie jest prawda. Potem wyciekły jakieś maile. Okazało się, że ten zarząd Fundacji La Biennale pod przywództwem Batafuoco tak naprawdę im pomagał w tym powrocie. I to nie bacząc, że Rosjanie też wykonali taki bardzo prowokacyjny gest, delegując do kuratorowania tego pawilonu córki dwóch notabli z samego szczytu putinowskiego establishmentu. Jedna pani, której nazwiska zapomniałem, ale mniejsza, to jest córką emerytowanego generała FSB, który jest taką bardzo ważną postacią obecnie w rosyjskiej zbrojeniówce, a druga jest córką ministra Ławrowa, po prostu rodzoną. I to jest otwarta prowokacja, bo oczywiście Rosjanie mogliby delegować do kuratorowania pawilonu też kogoś bliskiego władzy, ale niekoniecznie musi być to córka Ławrowa, tak żebyś nawet jak się nie interesujesz tym, to żebyś wiedział, kto to jest.
1: A może właśnie musi. Myślę, że w Rosji musi.
0: Myślę, że był to taki gest wobec publiczności, wobec Biennale była to ostentacja. Więc
1: ten... Znaczy ja myślę, że nie. Ja sądzę, że oni mają taką mentalność, że to w ogóle nie jest faktor, który się bierze pod uwagę akurat w tym wypadku. Ale może, może się mylę, no nieważne.
0: No nie mamy tego, jak zweryfikować. No, niemniej podgrzewa to emocje. W związku z tym ten rosyjski pawilon przez czas preview, on był cały czas obiektem obiektem protestów, mniejszych i większych, więc to temperatura tak podnosiła się i opadała. Niemniej poza taką naprawdę spektakularną, dużą akcją Pussy Riot, to tam było też dużo indywidualnych gestów. Właściwie przez cały czas przed pawilonem stały rozmaite osoby ukraińskie z takimi tablicami, z tekstami informującymi, jaki jest tego kontekst. No, Rosjanie musieli być też obstawieni przez taki szwadron karabinierów, tych jakby ze sprzętem do tłumienia, zamieszek, gdyby tam doszło do jakiejś ostrzejszej konfrontacji publiczności z tym pawilonem, do której nie doszło. Oni jakby też nie musieli interweniować.
1: No właśnie. Z tego, co powiedziałeś, to właściwie całość się zawaliła, więc trochę zajmowanie się Rosją w tym wypadku jest mało...
0: Wiesz, wyszło też trochę tak, że tej branży artystycznej na preview jest strasznie dużo. Do zobaczenia jest też strasznie dużo. O tej Rosji się mówiło dużo wcześniej. Biennale straciło finansowanie Unii Europejskiej też wcześniej. Natomiast jak wszyscy już tam byli, to wiesz, ludzie też mieli inne rzeczy do roboty niż się zajmowanie tą Rosją. No, sporo osób tam przechodząc koło tego pawilonu pokazywało, wiesz, środkowy palec. Mało kto tam wchodził, bo raczej się go bojkotowało i ludzie się zajmowali głównie staniem w kolejkach. Tam są straszne kolejki do tych pawilonów. I to jest jakby taki folklor tego preview, że żeby wejść do jakiegoś pawilonu, czasami musisz stać 3 godziny, a masz do zobaczenia 100 pawilonów i powiedzmy 3 dni do dyspozycji albo 4, więc cała ta taka, wiesz, mechanika wymieniania się w kolejkach, zaklepywania sobie miejsca, próby wejścia gdzieś bardziej, no i oczywiście networking, sprawy zawodowe, no bardziej zajmują wszystkich niż Rosja, która zresztą zdecydowała się w ogóle po tym preview zamknąć ten pawilon dla publiczności. On już jest teraz zamknięty, więc to był też taki, wiesz, klasyczny trolling, nie? Taka typowa rosyjska wrzutka, w sumie jakoś tam skuteczna, dlatego że ona zepsuła atmosferę,
1: tak
0: jednak
1: jest, tak,
0: skompromitowała tą instytucję. Tak. Wydało się, że ona jest skorumpowana, bo tam poszły jakieś pieniądze też z Rosji, tak, po prostu, żeby też się zrealizowało, więc to jest klasyczny rosyjska strategia destabilizowania zachodnich instytucji, siania chaosu, nie? Po prostu i ten chaos jakoś tam się udało zasiać, udało się doprowadzić do tego, że jednak w pejzażu tej wystawy nagle masz tą, wiesz, policję z pałami i z tarczami, to też robi pewien klimat,
1: oczywiście,
0: nie? Wiesz, dawniej to też tam zawsze ktoś pilnował bezpieczeństwa, ale to byli tacy, wiesz, sympatyczni karabinierzy w tych mundurach, takie jak z Pinokia, a nie, wiesz, że tarcze, plastikowe zbroje i, wiesz, i przyłbice, nie? To też pokazuje jakby w jakim miejscu jesteśmy, takiego, wiesz, niepokoju, antagonizmu, pewnej, wiesz, nerwowości, nie? To wszystko było podszyte nerwowością. Pawilon izraelski wycofał się z Giardini, bo oni też mają taki własny budynek, ale chyba się zorientowali, że trudno go będzie bronić w razie czego, więc się przenieśli do kompleksu Arsenału i też do takiego wąskiego zaułka, żeby być w takim miejscu, w którym się na przykład nie da zrobić demonstracji, nie da się zrobić czegoś takiego, jak Pussy Riot zrobiło pod rosyjskim pawilonem, bo one zrobiły rzeczywiście piekło, nie? Rosjanom. Długie, super głośne, nie? Super widowiskowe, no to pod izraelskim po prostu nie byłoby gdzie się zgromadzić, zwłaszcza, że cały ten teren przed izraelskim właśnie zablokowali karabinierzy, więc tam właśnie pojedyncze osoby mogły tylko na tą izraelską wystawę wejść, a gdybyś chciał krzyczeć, to musiałbyś krzyczeć w takim miejscu, że właściwie oni, ci Izraelczycy, by tego nie usłyszeli. Także bardzo chytra lokacja, żeby...
1: Czyli mówiąc krótko, jedni są bezczelni, inni są sprytni.
0: Tak.
1: Także trochę taka sytuacja. Myślę, że zamknijmy ten obrazek wenecki. Nie powiedzieliśmy nic o polskim pawilonie, ale może jeszcze się uda do tego wrócić. Stach Szabłowski, krytyk sztuki i kurator wystaw, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za 0, karta za 0, przelewy internetowe za 0. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Spotkanie było potrzebne, ale niektóre obawy pozostają, mówią uczestnicy trójstronnych rozmów w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Prezydent Ukrainy przedstawił kandydata na stanowisko ministra obrony narodowej. Mistrz świata kontra mistrz Europy. Finał mundialu to będzie piłkarska uczta. O tym powiemy w informacjach sportowych. Minęła 20. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Obecna epidemia wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga rozwija się najszybciej w historii, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Dyrektor generalny WHO podkreślił, że to trzecia co do wielkości epidemia eboli w historii. Od jej ogłoszenia 2 miesiące temu potwierdzono do tej pory ponad 2000 zakażeń, a 796 osób zmarło. Lepsze wiadomości płyną z sąsiadującej z Demokratyczną Republiką Konga Ugandy, która ogłosiła dziś, że obecnie nie ma tam już żadnych aktywnych przypadków infekcji. Projekt górnej ustawy o jawności konkursów na świadczenie usług dla szpitali, górna granica stawki godzinowej dla lekarzy czy szereg rozporządzeń omówiła dzisiaj ministra zdrowia podczas spotkania trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia. Uczestniczący w rozmowach ekspert do spraw ochrony zdrowia Polskiego Towarzystwa Gospodarczego Wojciech Wiśniewski ocenił, że bez dostatecznej ilości danych nie da się przewidzieć skutków wprowadzenia w życie propozycji Ministerstwa Zdrowia. W spotkaniu udział wzięła też przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat. Oboje podkreślają, że rozmowy były wartościowe i konstruktywne, ale nie kryją też obaw.
7: Spotkanie było w sumie merytoryczne, spokojne.
8: Wydaje mi się, że wszyscy możemy czuć się usatysfakcjonowani i to pokazuje, że czasami po prostu może warto przyjść na posiedzenie zespołu. Kluczowe też będzie znalezienie porozumienia z kancelarią prezydenta, bo wydaje się, że te przedstawione propozycje, o ile są oczekiwane społecznie, to z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia mogą być przynajmniej na jakiś czas być wstrząsem. I w szczególności obawiam się tego, jak to wpłynie na medycynę zabiegową, na dostęp do anestezjologa.
9: Tutaj już jeden głos się pojawił, że to będą bardzo nagłe zmiany, takie wprost padło sformułowanie rozpoznanie bojem, jeżeli wejdą w życie te ustawy.
7: To znaczy to, ja uważam jedno, proszę państwa, że jest potrzebna naprawdę reforma. Pochwalam to, co powiedziała pani minister, że muszą być górne granice dla szpitali. No nie czarujmy się, nie ma pieniędzy, bo na przykład dowiedzieliśmy się dzisiaj, że nie ma żadnej możliwości, żeby zwiększyć stronę przychodową do Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Propozycje ministerstwa zakładają m.in. limity tego, ile szpitale będą mogły przeznaczać na wynagradzanie lekarzy, a także przywiązanie medyków do placówek wymogiem zatrudnienia na przynajmniej pół etatu z możliwością pracy gdzie indziej, za zgodą dyrekcji. Obowiązki ministra obrony Ukrainy będzie pełnił szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generał Jewchen Chmara, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak ocenił ukraiński przywódca, Chmara ma bezprecedensowe doświadczenie w operacjach uderzeniowych, na których powinna skupić się obrona Ukrainy. W komunikatorze Telegram Zełenski podkreślił też, że po przeprowadzeniu niezbędnych procedur prawnych zwróci się do parlamentarzystów o poparcie kandydatury Chmary na stanowisko ministra obrony Ukrainy. Dziś parlament Ukrainy na wniosek nowego premiera Serhija Koreckiego zatwierdził skład nowego rządu, w którym nie znalazł się dotychczasowy minister obrony Michał Fiodorow. Na odwołanie dotychczasowego ministra obrony Ukrainy bardzo krytycznie zareagowały niemieckie media. Komentatorzy uznali decyzję prezydenta Zełenskiego za obaw tchórzliwości i zły sygnał dla społeczeństwa. Społeczeństwa w kraju oraz partnerów zagranicznych. W TOK FM czas teraz na sport.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ruszył piłkarski sezon na krajowych boiskach. W Poznaniu Lech gra z Górnikiem Zabrze o Super Puchar Polski. Cały świat jednak czeka na wielki finał mundialu. W niedzielę o Puchar Świata zagrają Hiszpania, czyli aktualni mistrzowie Europy, oraz Argentyna, czyli wciąż aktualni mistrzowie świata. W bezpośrednich starciach tych drużyn jest remis, bo w historii 6 razy wygrywała Hiszpania i 6 razy Argentyna, a 2 razy mecz zakończył się remisem. Finał to będzie starcie wielkich drużyn, ale także wielkich nazwisk, o czym Więcej Błażej Kulesza.
4: Pojedynek świętującego 19 urodziny na mundialu Jamina Jamala i walczącego o tytuł króla strzelców starszego o 2 dekady Messiego to tylko jeden z elementów tego finału. Trener Argentyńczyków Lionel Scaloni już w marcu analizował grę Hiszpanów. Trochę się zmienili, ale nadal są świetną drużyną i wszyscy wiedzą, jak mają grać, więc cóż, jesteśmy gotowi się z nimi zmierzyć. Mecz będzie wyjątkowy dla obu szkoleniowców, o czym mówił Luis de la Fuente, trener Hiszpanów. Naprawdę nie mogę się doczekać meczu z Argentyną ze względu na moją wieloletnią przyjaźń z Lionelem Scalonim. Ostatni raz zespoły grały przeciwko sobie 6 lat temu. 60 lat mija od ostatniego starcia tych drużyn na mundialu. Błażej Kulesza, TOK FM.
10: Indie kandydujące do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku otrzymały oficjalne wsparcie od Australii, która zorganizuje najważniejszą imprezę sportową 4 lata wcześniej. Przypominam, że pomysł zorganizowania igrzysk za 10 lat rozważany jest również w Polsce. Nie wykluczają tego także Niemcy, Węgry, Katar, Arabia Saudyjska, Egipt i Korea Południowa. Belg Tim Merlier z drużyny Soudal Quickstep wygrał w Chalon-sur-Saône po finiszu z peletonu 12 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Na dość płaskim etapie wyprzedził na finiszu Kolendra Olava Kuja oraz swojego rodaka Jaspera Philipsena, którzy wczoraj również finiszowali na drugiej i trzeciej pozycji. Dla Merliera to już trzeci wygrany etap w tegorocznej edycji Wielkiej Pętli. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar, który również wygrał już 3 etapy.
6: W nocy tylko na zachodzie i południu miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Początkowo na południu mogą też wystąpić burze. Nad ranem głównie na północy kraju i na obszarach podgórskich lokalnie prognozowane są mgły. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 15 do 18 stopni, na północy i w rejonach podgórskich Karpat od 11 do 14, a najcieplejsza noc na południowym zachodzie, gdzie temperatura wyniesie około 19 stopni Celsjusza.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Godzina 26 w Radiu TOK FM rozpoczynamy mikrofon TOK FM, jak to zwykle bywa w tygodniu po godzinie 20. Program wydaje dzisiaj Maciej Stępurski, realizuje Filip Wejcher. Ja nazywam się Filip Kekusz, jeszcze dzisiaj wyjątkowo w zastępstwie Pawła Sulika mówimy Państwu gromkie dobry wieczór. Pogoda bardzo letnia, dzisiaj w dużej części kraju bardzo wysokie temperatury, nie tak wysokie jak jeszcze kilkanaście dni temu, kiedy padały rekordy, ale jednak już niemal tropikalne, na pewno lipcowe. I w związku z tym przyszło nam do głowy z Maćkiem takie pytanie do Państwa dzisiaj. Czy Państwo potrafią korzystać z potencjalnego urlopu? Czy Państwo potrafią odpoczywać na urlopie? I szerzej, czy Polacy potrafią odpoczywać na urlopie? 22 44 44 044 to jest numer, pod którym będziemy czekać na Państwa głosy. Natomiast jak to zwykle bywa w mikrofonie, najpierw porozmawiamy trochę o tej sprawie, nadając jej szerszy, dość naukowy kontekst. Jest z nami dr Zofia Małkowicz, socjolożka, współautorka badania Spojrzenie Polaków na długowieczność między deklaracjami a codziennością. Dzień dobry, pani doktor.
12: Dzień dobry.
11: Bardzo dobry wieczór, oczywiście, jest późno.
12: Właściwie tak,
11: późno, ale jasno. Natomiast niech państwa nie zmyli tytuł tego raportu. Długowieczność oczywiście tak, deklaracji i codzienność jak najbardziej, ale w tym raporcie znalazły się też informacje dotyczące tego właśnie, jak Polacy odpoczywają, bo to się z naszym dobrostanem i pewnie z naszą długowiecznością również bardzo wiąże. No i do pani najpierw skieruję to pytanie, ale nie czy Polacy potrafią odpoczywać na urlopie, tylko czy pani potrafi?
12: Czy ja potrafię odpoczywać? Myślę, że każdy jest człowiekiem i każdy się z tym mierzy. Ja myślę, że mam takie momenty, w których wychodzi mi to lepiej i takie momenty, w których wychodzi mi to gorzej, ale muszę przyznać, że jak już się sama ze sobą umówię, to potrafię się odłączyć i dosyć szybko przeskakuję na tryb odpoczynku, ale chyba najtrudniej w ogóle ten czas znaleźć. I myślę, że to jest takie wyzwanie, z którym mierzy się nie tylko ja, ale również respondenci w naszym badaniu.
11: Powiedziała pani, że udaje się pani odłączyć. No to od czego się pani udaje odłączyć, żeby odpocząć?
12: No oczywiście od różnych obowiązków zawodowych, od całego szeregu zmartwień związanych z codziennością i nie tylko, więc to na pewno jest takie odłączenie od tego, co no to gdzieś tam po prostu wprowadza jakieś napięcie i niepokój, tak bym powiedziała, ale też różne rzeczy, które są dla mnie ważne, ale akurat w tym momencie na pewno będą mi zakłócać odpoczynek. Więc jakaś taka świadoma decyzja dotycząca tego, no dobra, to czym ja się będę teraz zajmować, jeżeli naprawdę chcę odpocząć?
11: No to pani doktor. Osiągnijmy w takim razie to pytanie na ogół reprezentatywną próbę 1018 osób, na której przeprowadzone było to badanie, które pani doktor opracowała. I teraz zadajmy je szerzej. Czy Polacy potrafią odpoczywać na urlopie, czy jednak po tym urlopie są wciąż zmęczeni?
12: Dobra, to ja bym, jak to klasycznie różni badacze i naukowcy, odpowiem, to zależy i chciałabym się temu przyjrzeć troszeczkę szerzej, a na pewno chciałabym powiedzieć, że odpoczynek dla Polaków jest czymś absolutnie bardzo ważnym. I to było jedno z takich dużych zaskoczeń w badaniu, bo pytaliśmy respondentów o to, jaki obszar życia jest dla nich aktualnie ważny i tam był cały szereg różnych tematów, od bezpieczeństwa finansowego, relacji rodzinnych i tak dalej, właśnie przez odpoczynek. I okazało się, że odpoczynek jest absolutnie czymś priorytetowym i być może też towarem deficytowym. I z tego powodu jest czymś, co dla Polaków jest bardzo ważne. Polacy wiedzą generalnie, jak należy odpoczywać, żeby się regenerować. Oni dosyć dobrze to identyfikują. Wskazują, że to jest właśnie sen, cisza, jakieś przyjemności, kontakt z naturą i z ruchem. Tam były właśnie tego rodzaju odpowiedzi. Natomiast okazuje się, że jeżeli już sami mają odpoczywać, to co najczęściej robią? No to wybierają taki, można powiedzieć, bierny rodzaj odpoczynku, taki, który właśnie pełni funkcję takiego szybkiego odcięcia się od zmęczenia. I najczęściej wybieranym rodzajem odpoczynku są seriale, tak wskazało 44%, internet 39%, drzemki 38%. Więc można powiedzieć, że te trzy takie, no to są właśnie takie trzy najbardziej popularne sposoby odpoczywania. No i dobra. No i mamy teraz taki, można powiedzieć, dysonans pomiędzy tym, że z jednej strony wszyscy wiedzą, że sen, cisza, przyjemności, natura, ruch, a potem w praktyce wychodzi inaczej. No więc pytanie, jak to w ogóle interpretować? Jak to tak panu opowiadam, to co pan sobie myśli?
11: No ja sobie myślę, że jesteśmy po prostu tak leniwi, że nawet nie chcemy włożyć wysiłku w odpoczynek. Albo jesteśmy tak zmęczeni, że nie chcemy się zainwestować chwili w ten odpoczynek i jednak założyć buty, wyjść na zewnątrz.
12: No ja będę jednak stała trochę bliżej tej drugiej opcji, o której pan powiedział, no bo generalnie wydaje mi się, że wszyscy lubimy odpoczywać i jest to coś, co przed czym nikogo nie trzeba jakoś, do czego nikogo nie trzeba zachęcać. Raczej jest to kwestia możliwości i zasobów, ale też chciałabym zwrócić uwagę na taki wątek związany z psychologią odpoczynku, czyli tym, co nas w rzeczywisty sposób regeneruje. No i mamy różne właśnie bierne formy odpoczynku, jak te, które wymieniłam, ale też aktywne, czyli właśnie, nie wiem, jakiś ruch, jakieś kontakty towarzyskie, nie wiem, gry i zabawy i cały szereg różnego rodzaju aktywności. Ale czego potrzebujemy w ogóle na starcie do takiego rodzaju odpoczynku? No potrzebujemy w ogóle jakiejś rezerwy energetycznej. No nie pójdziemy biegać, jeżeli nie mamy absolutnie sił, albo nie pójdziemy na spacer, gdzie pójdziemy? No pójdziemy na kanapę. Bo ta tyle nam po prostu starczy baterii. Więc wiedząc o tym, że żeby się dobrze zregenerować, potrzebujemy różnorodnych rodzajów odpoczynku i takich właśnie zaspokajających potrzeby nie tylko jakby nie pozostawania w bezruchu czy regeneracji fizycznej, ale też takich intelektualnych, emocjonalnych aktywności, które będą nas angażować, bo w ten sposób po prostu nasz mózg może przejść w inny tryb. No i jak brakuje nam tej energii, brakuje nam tego zasobu, żeby w ogóle spróbować wyciągnąć rękę po inne rodzaje odpoczynku, no to wybieramy to, co jest po prostu, tak się mówi potocznie,

0: jeden aspekt, na który wskazuje badanie, które pani opracowała, ale drugi związany jest z pewnymi okolicznościami, na które mamy mniejszy lub większy wpływ. Na przykład odpoczynek jest i sposób odpoczywania i możliwość rzeczywiście złapania tego oddechu jest powiązana z tym, do jakiej klasy społecznej należymy.
1: Zdecydowanie. I to jest wątek, na którym bardzo mi zależało na tym, żeby to gdzieś wybrzmiało, bo to się pojawia w całym badaniu. W przykładzie takiego jednego pytania. Pytamy o to, na ile osoby zgadzają się z takim stwierdzeniem, że pomimo zmęczenia, czy pomimo odpoczynku czuje się cały czas zmęczony. No i generalnie okazało się tutaj, że aż 66% osób żyjących w trudniejszej sytuacji finansowej, materialnej wskazało taką odpowiedź jako prawdziwą, podczas gdy 37% osób najlepiej sytuowanych, dla porównania, to jest ich po prostu trochę mniej. No i tak samo 50% osób w trudnej sytuacji uważa, że ich warunki życia nie sprzyjają regeneracji, a jak porównamy to z osobami, które żyją w lepszej sytuacji materialnej, tam to jest tylko 18%. No więc choćby te dwa stwierdzenia pokazują nam, że to w jaki sposób, odpoczywamy, nie jest tylko kwestią tego, jak jesteśmy tego nauczeni, albo co nam się podoba i tak dalej, ale czy my w ogóle mamy zasoby do tego, żeby odpoczywać. No bo wyobrażam sobie, że osoba gorzej usytuowana po prostu też ma zarabiająca niższe stawki, musi pracować zdecydowanie więcej, żeby móc utrzymać się na powierzchni, aniżeli osoba lepiej sytuowana. Więc automatycznie tego czasu jest trochę mniej, jest trochę więcej zmartwień, więc to powiązanie klasowe jest po pierwsze w wymiarze zarobków, ale też samych warunków życia, czyli tego, w jakim miejscu mieszkamy, czy mamy szansę na odpoczynek w mieszkaniu, czy też w domu, w którym żyjemy, czy okolica jest cicha, czy głośna, jakie jest zanieczyszczenie środowiska i cały szereg różnych elementów, na które najczęściej nie mamy wpływu, albo nasz po prostu wpływ jest ograniczony.
0: Na wiek też nie mamy wpływu i okazuje się, że jednym z takich zaskakujących wniosków badania, które pani opracowała, okazały się te różnice między pokoleniami i według tych różnic to właśnie osoby między 18 a 29 rokiem życia najczęściej deklarują, że mimo odpoczynku nadal czują się zmęczone. Czy to jest tak, że po prostu obciążenia młodych ludzi wkraczających na rynek pracy, mierzących się być może z zakładaniem rodziny i czynieniem ważnych inwestycji w swoją przyszłość nie mają po prostu przestrzeni na to, żeby odpocząć?
1: Myślę, że po części to może być prawda. To w ogóle wpisuje się w taką szerszą zmianę społeczną. To mówi się o zmianie ukształtnego wzorca dobrostanu. I teraz jak wyobrazi sobie pan takie U, to kiedyś to właśnie w ten sposób wyglądał wykres. Czyli osoby najmłodsi dorośli mieli najwyższy poziom dobrostanu. On potem spadał w wieku średnim i z powrotem rósł w wieku starszym, w wieku senioralnym. No i teraz okazuje się, co właśnie w wynikach tego naszego badania, które zrealizowaliśmy z Gedeon Richter, okazuje się, że ten wzorzec się zmienił, że już nie ma U, tylko jest, można powiedzieć, taka równia pochyła wznosząca. Czyli generalnie osoby najmłodsze mają najniższy poziom dobrostanu. On potem trochę rośnie w wieku średnim i jest najwyższy u osób starszych. I jak ja w ogóle analizowałam dane, to byłam zaskoczona i właśnie zaczęłam porównywać to z innymi badaniami i okazuje się, że właśnie nie jest to nic nowego i to jest szerszy trend w Europie. I tak jak pan powiedział, w ogóle w przypadku tych najmłodszych osób, tam 70% osób wskazało, że czuje zmęczenie pomimo odpoczynku. To wydaje się po prostu strasznie dużo. Kiedy przypominam sobie siebie z wieku, 20-25 lat, to jest moment, kiedy miałam najwięcej energii, najwięcej robiłam. Generalnie miałam wrażenie, że nic nie jest dla mnie ograniczeniem. A tutaj młodzi ludzie mówią o tym, że po prostu są zmęczeni, przytłoczeni, że to jest dla nich za dużo. No i właśnie, Interpretacji może być wiele, ale pomyślmy o tym, w jakich okolicznościach żyją aktualnie najmłodsi dorośli. No więc perspektywa różnego rodzaju kryzysów, wojen, katastrofy klimatycznej, poza tym przytłoczenia informacyjnego, ale też taki wątek związany z dostępem do, jakby z dostępem, z podłączeniem do internetu, do social mediów i tak dalej.

0: to jest bycie na ciągłym stand-by'u. I paradoksalnie, tu jest mamy wątek, który się splata troszeczkę z tematem klasowości. Przywilejem jest móc odłączyć się. Przywilejem jest móc nie odbierać wszystkich komunikatów, nie być cały czas dostępnym, nie być cały czas pod telefonem. To jest przywilej. Młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, rozwijają się, też próbują się jakoś odnaleźć po pandemii. Wyobrażam sobie, że to jest strasznie trudne w ogóle, kiedy na przykład początek wejścia w dorosłość albo ostatnie lata nastoletnie, kiedy ta, jakby, kiedy to jest kluczowy moment dla takiej socjalizacji do życia w społeczeństwie, gdzie tam było po prostu wyzwanie związane z tym, jak wyglądają moje relacje, jak je utrzymać, no to wyobrażam sobie, że oni wkładają dużo siły w to, żeby jednak być cały czas być w kontakcie, żeby nic im nie umknęło, żeby nie wypadli z rynku, z kręgów towarzyskich i tak dalej. To sprawia, że oni cały czas są podłączeni. No a jak się czujemy, kiedy jesteśmy cały czas dostępni, nie mamy szansy się odłączyć, no to wtórnie wpływa w ogóle na to, że właśnie jesteśmy przemęczeni, zmęczeni, ale też mniej jesteśmy w stanie pomieścić różnych rzeczy, więc wyobrażam sobie, że to po prostu nie jest dla nich, to nie są łatwe realia dla nich do życia w świecie, który generalnie przyspieszył. Jak mówi taki socjolog jak Hartmut Rosa, właśnie świat przyspieszył tak bardzo i pomimo tego, że rozwijają się technologie i wydawałoby się nam, że skoro mamy te technologie, to powinniśmy mieć szansę więcej odpoczywać. No to okazuje się, że jest coraz więcej treści, coraz więcej zadań, że mamy coraz więcej jakby podłączenia do innych ludzi i to sprawia, że więcej rzeczy jesteśmy w stanie przegapić i na więcej rzeczy musimy zwracać uwagę, w związku z czym czas przyspiesza, taki paradoks, ale musimy wkładać więcej pracy po prostu, żeby nie wypaść, to więc automatycznie jesteśmy bardziej zmęczeni.
1: Pani doktor, to ostatnie pytanie, bo rozmawiamy o odpoczynku szeroko rozumianym. To może być właśnie drzemka, oglądanie seriali, to może być wyjście na spacer, ale rozciągnijmy to pytanie jeszcze na urlopy, na te dłuższe przerwy, które robimy specjalnie po to w założeniu, żeby się odciąć od tego wszystkiego, co nam doskwiera i co powoduje zmęczenie. Czy idąc tym tropem, czy tutaj te wskaźniki są takie same, czy te urlopy rządzą się swoimi prawami? Czy tu potrzeba czegoś innego do dobrego odpoczynku niż w przypadku takich krótkich, typowych chwil regeneracji?
0: Z naszego badania nie wiemy, ale przeglądałam też inne badania, które powstały w międzyczasie jakby w tym temacie i wydaje mi się, że pierwszą taką ciekawą rzeczą jest to, że to jest badanie Providenta z maja, też na takiej dużej próbie, gdzie Polacy deklarują, że potrzebują co najmniej tygodnia, żeby naprawdę odpocząć. A równocześnie z innych badań wiemy, że Polacy coraz chętniej i częściej wybierają krótkie urlopy, typu długie weekendy, więc można powiedzieć, że jakby łapią się tego, co mogą, z drugiej strony potrzebujemy jakby dużo czasu, żeby w ogóle móc odpocząć, więc to jest takie wyzwanie, co zrobić podczas takiego, powiedzmy, tygodniowego urlopu, na który jesteśmy sobie w stanie pozwolić, albo nawet kilkudniowego urlopu, żeby realnie się zregenerować. No, to co powiedziałam też wcześniej, czyli z punktu widzenia psychologii odpoczynku, no to na pewno jakby ta różnorodność, czyli na pewno jeżeli pojedziemy i po prostu będziemy leżeć w jednym miejscu, to w jakiejś części odpoczniemy, ale warto pomyśleć o różnego rodzaju innych odpoczynkowych aktywnościach, oczywiście w odpowiedniej kolejności, tak żebyśmy mieli na nie przestrzeń i czas. Oczywiście wyzwaniem też są nasze codzienne zmartwienia i to, że no nie wiem, niektórzy nie są w stanie się zupełnie odłączyć od pracy, bo ona ich tak angażuje, nie wiem, prowadzą własne działalności albo mają taki rodzaj pracy, że właściwie muszą się po prostu jakoś tam nieustannie też nad nią zastanawiać, więc to generalnie nie jest proste w tym świecie, w którym żyjemy, ale warto mieć świadomość tego, że nawet jako jednostki nie jesteśmy z tym sami, tylko że różni nasi bliscy i dalsi znajomi mierzą się z podobnymi wyzwaniami, ale niekoniecznie o nich rozmawiamy, więc wydaje mi się, że warto jest po prostu też o tym między sobą rozmawiać i zastanawiać się, jak na te różne potrzeby, które mamy i nie zapominać o tym też, że mamy właśnie różne potrzeby związane z odpoczynkiem, jak na nie możemy odpowiedzieć przy pomocy takich środków, jakie mamy. No bo to przecież nie trzeba lecieć gdzieś daleko, żeby odpocząć, nie? Jeżeli wiemy, że dobrze nam robi kontakt z naturą, nie wiem, trochę czasu ze znajomymi, może właśnie czy jakieś czytanie książek, oglądanie filmów, może trochę też podkrolowanie internetu, żeby też nie traktować siebie w taki sposób, że musimy się ciągle dyscyplinować, ale raczej myśleć o sobie jako o takich złożonych istotach, które potrzebują bardzo wielu różnych rzeczy, no i też nie zawsze na wszystko mają zasoby, więc z taką uważnością do tego podchodzić.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Zofia Małkowicz, socjolożka. Rozmawialiśmy wokół badania Spojrzenie Polaków na długowieczność między deklaracjami a codziennością opracowanego właśnie przez panią doktor na zlecenie Gedeon Richter Polska. Bardzo dziękuję, pani doktor.
0: Bardzo dziękuję.
1: Wspomniała pani doktor także o tym, że trzeba rozmawiać o tym, jak sobie nie radzimy czasem z odpoczywaniem, więc do tego też służy mikrofon TOK FM. Będę chciał bardzo z państwem porozmawiać na ten temat. 22 44 44 044, ale za chwilę, bo jest z nami także Franciszek Ostaszewski, psycholog Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: No i odbijając się trochę od tego, jak Polacy są zmęczeni, czy to po urlopie, czy to po codziennej regeneracji, to teraz pytanie do pana. W jaki sposób sprawić, żebyśmy byli mniej zmęczeni i jakby z czego też wynika to, że my się tak bardzo nie potrafimy odcinać? Czy są jakieś sposoby, które możemy sobie wdrukować w głowę, żeby jakoś sobie poradzić i wykorzystać ten odpoczynek w taki sposób, żeby on służył temu, czemu ma służyć?
2: No, bardzo ważne i bardzo złożone pytanie, więc staram się możliwie zwięźle do tego odnieść. Tak?
1: Nie. Że bardzo złożone. Może powinienem je rozbić na kilka, ale skoro już wrzuciłem taką kobyłę, to...
2: Już postaram się odnieść do tego możliwie jak najbardziej kompleksowo. I jak się rozmawia o odpoczynku, to niezwykle ważne jest to, żeby zdać sobie sprawę, że tak naprawdę to nie są tylko 2 tygodnie w ciągu roku, kiedy my jedziemy na ten tak nasz przysłowiowy główny urlop, kiedy dzieje się jakieś całe magiczne odpoczywanie na następne x miesięcy, tylko odpoczywanie należałoby rozpatrywać jako coś, co się dzieje praktycznie codziennie i co może mieć swoje mikro i makro elementy, takie bardziej, które powinny być codziennością, naszą rutyną w skali tygodnia, w skali danego dnia, no jak i właśnie tymi urlopami dłuższymi, wakacyjnymi, więc no podstawą jakiegokolwiek wypoczynku i podstawą tego, żeby jakkolwiek czuć się człowiekiem, osobą zregenerowaną, która ma energię, żeby myśleć, czy żeby pracować fizycznie, czy jakkolwiek funkcjonować, jest na przykład codzienny sen i codzienna jakość tego snu. To nieważne, czy to są wakacje, czy to jest okres pracy intensywnej, sen jest taką podstawą, która dzień w dzień powinna się dziać, jako taki poziom odpoczywania najbardziej, najważniejszy i właśnie codzienny, tak? Czy to wakacje, czy to standardowy tydzień. Potem rozmawiamy o przerwach, które powinny się dziać w trakcie pracy, tak? 15 minut co 2-3 godziny oderwania wzroku od ekranu na przykład, tak? I chwili zajęcia się czymś innym, rozciągnięcia mięśni i tak dalej. Potem wchodzimy w wątek cotygodniowych, powiedzmy, weekendów, tak? Czyli żeby sobota i niedziela były produktywnie, wypoczynkowo spędzone, czyli nie przeleżane przed telewizorem z jakąś wyskokową substancją, tylko jednak spędzone, czy to różnorodnie, jak wspominała moja przedmówczyni, czy to produktywnie, w sensie właśnie takim, że nie oglądamy tylko i wyłącznie TikToka, Instagrama i tak dalej, tylko ruszamy się, spędzamy czas w naturze z naszymi bliskimi i tak dalej. No i potem idziemy dalej i faktycznie docieramy do tego momentu, gdzie też ten odpoczynek powinien się jakoś jednak nazbierać w większym wymiarze niż ma to tylko miejsce w sobotę, czy w sobotę i w niedzielę. Czyli te nasze 2 tygodnie w urlopu, raz na pół roku, czy raz na jakiś czas, kiedy faktycznie mamy mieć czas na to, żeby te siły zebrać. No i żeby te 2 tygodnie, o których, jak rozumiem, tutaj głównie rozmawiamy, były możliwie wypoczynkowe i żeby zadziało się to, co ma się zadziać, to co poniekąd wydaje się tutaj oczywiste, a no znowu też, jak niestety padło wcześniej, bywa zaniedbywane, no to, że to powinny rzeczywiście być 2 tygodnie, czy 10 dni, czy tam tydzień. W każdym razie, że to powinien być jednak taki czas, kiedy nie zabieramy tej pracy ze sobą. I oczywiście wiadomo, że są sytuacje, kiedy nie ma wyjścia, trzeba być trochę pod telefonem, trochę pod mailem, bo się jest prezesem firmy albo po prostu ma się takie obowiązki, że nie można się od nich całkowicie odłączyć. To trochę odstawiam na bok. Natomiast jest też szereg sytuacji, znam, pewnie wszyscy mamy w swoim otoczeniu takie osoby, które mimo, że potencjalnie nie muszą, to i tak wciąż wieczorem sprawdzają maila, biorą ze sobą komputer służbowy i jakoś są pod telefonem i jakoś, nie wiem, zespół wspierają, czy odpowiadają na jakieś pytania. I to bardzo niestety torpeduje jakość tego wypoczynku. Jeśli gdzieś z tyłu głowy jest to, że wieczorem zajrzę właśnie sprawdzić skrzynkę mailową, albo że jestem generalnie przy telefonie, mam ze sobą telefon służbowy, to gdzieś tam taka myśl właśnie z tyłu głowy, że jednak trochę tą pracę ze sobą wziąłem, jednak wciąż trochę jestem w pracy, a przynajmniej w jakiejś takiej gotowości czy lekkim napięciu, bo a nuż zaraz ktoś zadzwoni i nie mogę w pełni się oddać wycieczce rowerowej albo bez stresu zupełnie pójść popływać, bo a nuż ktoś będzie w międzyczasie dzwonił, no to jest mega niefortunna sytuacja i to bardzo utrudnia jakościowy wypoczynek, więc to bym wskazał jako trochę jako oczywistość, ale coś, czego niezwykle należy pilnować, czyli tak ogarniamy sprawy w pracy, żeby nie ciążyły na nas obowiązki, kiedy jesteśmy w trakcie urlopu, no bo prawnie przecież tak, urlop jest po to, żebyśmy od pracy odpoczęli i tej pracy ze sobą nie zabierali. Dbamy o też środowisko pracy w taki sposób, żeby nie było tak, że ostatnie 3 dni urlopu to już jest stres, bo w poniedziałek będzie 1500 maili z ostatnich 2 tygodni i ja muszę je wszystkie nadgonić pierwszego dnia po powrocie, co też potrafi ostatnie dni urlopu zepsuć, no bo już myślimy o tym, co będzie za chwilkę. No tylko i właśnie i staramy się jednak zorganizować te 2 tygodnie jak najdalej w cudzysłowie mówiąc od pracy, żeby faktycznie móc w ogóle dać sobie przestrzeń na to, żeby zacząć uważnie doświadczać tego wypoczynku i w ogóle żeby dać sobie przestrzeń na to, żeby szukać faktycznych wypoczynkowych różnorodnych aktywności, które ten nasz wypoczynek będą promować i wspierać, czyli właśnie obcowanie z naturą, obcowanie z nowymi ludźmi, z nową kulturą, doświadczanie uważnie tego, co dzieje się dookoła mnie. To jest niezwykle ważne, tak? Nie powinniśmy na takim urlopie spędzać czasu znowu na Instagramie, czy na TikToku, czy przed jakimś innym ekranem, a przynajmniej nie w większości, tylko jednak odcinamy się od bodźców, czy nawet od przebodźcowania. Staramy się doświadczać świata zewnętrznego, a nie małego ekranu. Nie męczymy mózgów, nie męczymy oczu. Sięgamy do aktywności fizycznej, do ruchu, do zwiedzania. Staramy się właśnie dobrze spać, dobrze jeść, dobrze się odżywiać, tak? Nie te przysłowiowe wakacje all inclusive, gdzie spędzamy czas od 8 rano do 8 wieczorem na basenie z open barem, to nic dziwnego, że mimo, że all inclusive brzmi wypoczynkowo, to, że to nie daje ludziom odpoczynku, tak? No bo nie dość, że piją niezdrowe rzeczy, które pogarszają odpoczynek, no to jeszcze spędzają dzień po prostu w jednym miejscu, tak? Nie ruszają się, jedzą średnio zdrowo zwykle też na takim all inclusive. No i tego odpoczynku jest bardzo pozorny, tak? No bo przecież leżę i nie mam przed sobą laptopa, no to właśnie to jest sedno odpoczynku, tak? A to nie do końca prawda, tak? Ciało w trakcie odpoczynku też umiarkowanego chociażby ruchu, dotlenienia potrzebuje, żeby dobrze funkcjonować, żeby potem dobrze spać. To, co pijemy, to, jak się odżywiamy, na jakość snu ma ogromne przełożenie, a sen jest największym czynnikiem odpoczynkowo-regeneracyjnym, jaki istnieje i najważniejszą cegiełką związaną z wypoczynkiem, jak już na początku mówiłem, więc no właśnie tych wątków jest niezwykle wiele i chętnie doprecyzuję coś właśnie, o co by tutaj pan jeszcze wskazał, do czego się bardziej odnieść.
1: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy po tym, co pan powiedział, to, że żeby dobrze wypoczywać, trzeba być naprawdę zdyscyplinowanym.
2: No, poniekąd, znaczy zdyscyplinowanym to pewnie jest, rozumiem, że to jest właśnie tak kolokwialnie tutaj rzucone, ale też nie chciałbym, żeby to tak wybrzmiało, że odpoczynek wymaga właśnie jakiejś dyscypliny, czy jest też kolejnym jakimś czynnikiem, na którym musimy się pilnować, takie, na którym trzeba zwracać uwagę. Jak jesteśmy w tygodniu, czy w funkcjonowaniu takim standardowym, zawodowym, no to musimy się pilnować i być zdyscyplinowani, jeśli chodzi o to, jak pracujemy i o to, jak potem żyjemy, a potem jadę na urlop i znowu ktoś mi tutaj z radia mówi, jak tu trzeba się pilnować i jak być zdyscyplinowanym, w sensie, że na przykład ja tak rzucam tu jakieś takie hasła. I nie chcę, żeby był taki wydźwięk, więc to zdyscyplinowanie to właśnie tak żartobliwie, to jasne, ale bardziej zdanie sobie sprawy z tego, że są pewne zdrowsze nawyki, które warto kultywować, tak? Czyli jak ta kultura snu, kultura aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania się, nawadniania się i obcowania z naturą, tak? Że nawyki związane z uważnością, z tym, żeby być ciekawym świata, tak? Co jest niezwykle ważne dla naszego umysłu, tak? Że to są pewne takie właśnie nawyki, wycieczki, które dobrze jest mieć przez cały rok tak naprawdę, gdzie by się nie było, ale na wakacjach czy na urlopie tym dłuższym one zwłaszcza mają szansę rozkwitnąć, powiedzmy, tak? I zwłaszcza jest pole do tego, żeby się popisać tymi nawykami. I pod tym kątem na to bym zwracał uwagę, żeby ta świadomość tego, co czyni odpoczynek, tak? Świadomość tego, z jakich cegiełek składa się właśnie regeneracja i jakościowe odpoczywanie, żeby to gdzieś w głowach w skali całego roku po prostu mieć. Tak? Czyli niespecjalnie dyscyplina, bo to też nie są nieprzyjemne rzeczy, o których mówię, tylko taka świadomość, że to są bardzo ważne rzeczy i które powinniśmy starać się po prostu w pewien nawyk przyjąć z nimi związany i żeby to nam trochę weszło w krew, nie jako coś, do czego się trzeba dyscyplinować, tylko po prostu coś, na czym mi zależy, tak? Co chcę osiągnąć, tak? Chcę się zdrowo odżywiać, chcę potem dobrze spać, chcę czerpać radość z pływania i z nowego otoczenia. To nie wymaga mojej dyscypliny, tylko przypomnienia sobie, tak? Że to jest sedno urlopu i na tym ten urlop polega. Na to powinienem zwrócić uwagę, z tego skorzystać i super, że mam teraz do tego sposobność. Tak, zaczynam z tego korzystać, a nie, że muszę zaciskać zęby i się zmuszać i iść pobiegać, bo inaczej to nie będzie wypoczynek, coś takiego. To w tą stronę nie chciałbym, żeby to szło.
1: Jasne. 22 44 44 044 to jest pytanie do Państwa. Czy Polacy potrafią odpoczywać na urlopie? Czy Państwo czują, że potrafią odpoczywać na urlopie? Pytamy o Państwa indywidualną perspektywę, ponieważ sezon jest letni, wobec tego warto się podzielić takim spostrzeżeniem. 22 44 44 044. Za chwilę oddamy Państwu głos. Natomiast mam jeszcze ostatnie pytanie do naszego gościa. Właściwie taką refleksję, że coś się stało jednak z cywilizacją i ten pęd świata poszedł tak mocno do przodu, że chociaż, że my trochę zatracamy ten instynkt, który powinien w nas tkwić i który powinien nam wskazywać, jak się najlepiej odpoczywa.
2: Tak, zgodzę się z tą refleksją, niestety. Dlatego być może właśnie tym ważniejsze jest to, żeby sobie o pewnych rzeczach przypominać po prostu na co dzień i szukać też na co dzień takich momentów na chwilę oddechu i na właśnie rozgonienie gonitwy myśli i rozgonienie przebodźcowania, którego mamy z reklam, z życia, z pędów pracy, z social mediów i tak dalej, i tak w nadmiarze, więc żeby szukać tych chwil na to, żeby uspokoić głowę, rozgonić myśli i właśnie doceniać drobne, spokojne chwile, nie szukać za każdym razem nie wiadomo właśnie jakich wrażeń, nie wiadomo jakich bodźców, tylko właśnie szukać tego spokoju, szukać spokojnych spacerów w pięknym otoczeniu. Takie chociażby właśnie myślenie o tym, że to jest naprawdę ważne, zwłaszcza w tym tych naszych dzisiejszych czasach, tak szybkich i tak często stresujących, jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo istotne w skali całego roku, czy to wakacji, czy codzienności.
1: Bardzo dziękuję. Franciszek Ostaszewski, psycholog Uniwersytetu SWPS, był z nami. Spokojnego wieczoru.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: 22 44 44 0 44 to jest numer do radia TOK FM. 22 44 44 0 44. Czy Polacy potrafią odpoczywać na urlopie? Czy Państwo potrafią odpoczywać na urlopie? Czy może mają Państwo też jakieś rady, które dopełnią to, o czym mówili nasi goście? Czy zupełnie indywidualne sposoby na to, w jaki sposób ten oddech być może niewielkim kosztem złapać? 22 44 44 0 44. Za chwilę Państwa głosy.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów. Oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
6: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850. 750 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale! Kupujemy!
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
12: Ale duża.
13: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 20:40, mikrofon TOK FM, 22 44 44 044, to jest numer do nas. Pytamy Państwa dzisiaj w temacie lipca, w temacie wakacji, czy Polacy potrafią odpoczywać na urlopie, czy Państwo potrafią odpoczywać na urlopie. Przed przerwą rozmawialiśmy z naszymi gośćmi na temat tego, w jaki sposób to badanie wypada w szerokiej perspektywie. Natomiast teraz pytamy Państwa o Państwa indywidualne doświadczenia, indywidualne też wskazówki dla tych, którzy nie są w stanie na przykład odpocząć po urlopie, wracają z niego zmęczeni, nie potrafią się odciąć od tej rzeczywistości, która przeprawia ich o to zmęczenie. Jest z nami pan Włodek z Wrocławia. Dzień dobry, panie Włodku.
20: Dzień dobry, witam panie rektorze i wszystkich słuchaczy. Ja tu właśnie tak słuchałem bardzo uważnie tutaj te opinie ekspertów po prostu i mam takie jakby to nazwać, moje spojrzenie jest takie po prostu, że padło takie stwierdzenie, że co to jest za wypoczynek, jak ktoś zamienia pracę, znaczy odkłada laptopa, jedzie na full właśnie wycieczkę all inclusive po prostu, no i całą dobę, załóżmy, leży nad basenem, to tam, no, tam wiadomo, jak all inclusive, to różne napoje chłodzące, odpowiednie, znaczy wiadomo, tam po prostu do wyboru, do koloru, jak sama nazwa wskazuje i po prostu sobie odpoczywa, pływa tam, no pływa, kąpie się tam, jest to uważam, bo się nad wodą jest bardzo, bardzo, bardzo, wszystkie mięśnie pracują, nawet uważam, więcej mięśni pracuje niż przy bezmyślnym wyciskaniu na przykład sztangi na siłowni, na
1: tu
20: przykład.
1: Chodziło naszemu gościowi o te napoje wyskokowe przede wszystkim, że to jednak jest coś, co wyniszcza organizm i trochę męczy.
20: Panie redaktorze, bo ja uważam, że powiem tak, jak już wszyscy wiedzą, jak jestem, który zwiedziłem tego świata po prostu i widziałem po prostu i jak wypoczywają ludzie w Ameryce Północnej, Południowej, w Meksyku po prostu i powiem tak, i Afrykę też, i powiem tak, no niech będzie Afryka, bo to najwięcej Polaków było tam, a Egipt tam, no, Maroko tam, wiadomo, Tunezję i tak dalej, no te kraje typu tam, to takie, bo to tam jest najbardziej popularne kierunki są i powiem tak, widziałem coś takiego, znaczy jako widzę, widziałem dużo, po prostu wiele, po prostu i nigdy nauczyłem się jednej rzeczy do bazy. Nigdy w życiu nie mów biznesie nigdy nie mów nigdy, bo nie wiadomo, co czeka, spotka jutro, wiadomo, życie jest nieprzewidywalne. I po prostu powiem tak, widziałem Znaczy, ja, mój pożytek polega, żony po prostu, że po prostu, że my zwiedzamy po prostu, znaczy wykupujemy sobie wszystkie wycieczki, jakie są po prostu, jeżeli nie ma po prostu, jeśli chcemy pojechać, to do renty kar wynajmuje sobie samochód, to się z klimatyzacją, no bo to inaczej, to tam jest tak gorąco, że inaczej nie da po prostu, i sobie zwiedzamy po prostu. No to kosztuje, no ale, bo to się ciężko po prostu było i powiem tak, ale widziałem po prostu, chodzi o drinki, to znaczy tak. Można, jak się jest załóżmy na plażowej, znaczy na bar plażowy, można powiedzieć, że do barmana powiedzieć, oni angielski znają wszyscy, znaczy w każdej części świata, jak można powiedzieć soft, więc drink będzie łagodny.
1: Prosimy pana o puentę.
20: No to puenta, drink łagodny będzie, ale po prostu widziałem po prostu, jak przyjechali nasi Rosjanie, nie dlatego, że tam lubi, nie lubi po prostu Rosjan, po prostu oni sobie wykupili sobie taką usługę ultra all inclusive po prostu i po prostu zamawiali po prostu, oni zamawiali drinków po prostu, oni czysty, twardy alkohol normalnie, do rana po prostu, Arabowie wychodzili.
1: Panie Błotko, jak się to ma do naszego tematu? Znaczy, czy
20: jak, no tak się ma po prostu,
1: czy
20: że...
1: potrafimy inaczej, odpoczywać na urlopie?
20: To znaczy, potrafimy na przykład, ja na przykład chciałbym podróżować, my cały rok mamy pracę stresową, po prostu, więc pracujemy głową, nerwami, a nie mięśniami po prostu, to po prostu więcej wynajmujemy na miesiąc, dwa albo trzy jacht, po prostu sobie pływamy. Jedni preferują Mazury, tam jest duże jezioro, bo pływają, a my, ponieważ ja lubię po prostu świat, bo tak wynika z mojej natury i porwę krzesło. My sobie w Chorwacji, pływamy 2-3 miesiące, jak ten po prostu i ten odpoczynek. Żagle po prostu, jest praca, tam trzeba swoje wykonać, jest ruch fizyczny, jest wypoczynek, no i jest ta po prostu. Można się nie wypoczywać i na bogato. Pozdrawiam
1: dziękuję. Spokojnego wieczoru, panie Włodku. Pan Włodek z Wrocławia był z nami. Można do nas pisać także na Facebooku. Tam jest zapowiedź na profilu Tok FM dzisiejszego tematu i są też komentarze. Komentarz pana Franciszka. Niezbyt dobrze się odpoczywa ze świadomością, że w pracy zostały jakieś niedokończone zaległości, ale albo że w międzyczasie gromadzą się nowe sprawy, które zaraz po powrocie zwalą się jak lawina. Chyba zwłaszcza wtedy człowiek czuje się zmęczony mimo odpoczynku albo woli wziąć urlop na krótko. To jest kolejne paradoks, na który zwraca uwagę pan Franciszek. 22 44 44 044. Czy Polacy potrafią odpoczywać na urlopie? Czy to jest w ogóle łatwe? To jest kolejne pytanie, biorąc pod uwagę, jak na razie układa się ton i rozmowy z naszymi gośćmi i pierwsze komentarze, których państwo nam udzielają. Jest z nami pan Kuba z Poznania. Dzień dobry.
0: Dobry wieczór, dzień dobry wszystkim. Wieczór. Mój przepis na taki, powiedzmy, wypoczynek rzeczywiście, to jest przede wszystkim aktywny wypoczynek. Wypoczynek w miejscach, gdzie jest mało ludzi, a w szczególności mało rodaków, niestety, tutaj muszę powiedzieć, w naturze i bez zbędnych dźwięków. Czyli no, jestem tutaj dość mocno wyczulony na dźwięki, w życiu bym nie zarezerwował sobie miejsca czy wypoczynku przy jakiejś tam, nie wiem, ruchliwej drodze czy lotnisku. Oczywiście dźwięk strumyka, dźwięk wodospadu jak najbardziej i śpiew ptaków. Jestem antygłośnikowy, więc nie wybieram miejsc, gdzie głośniki bluetoothowe grają, nawet te z Radiem Tok FM. Aktywnie minimum 10 dni i najlepiej w naturze i wtedy człowiek wraca rzeczywiście, głowa wypoczywa, aczkolwiek jestem w stanie zrozumieć, że ludzie pracujący ciężko fizycznie jednak potrzebują być może tego leżaka i palenek, tak?
1: Jasne, a to na co zwróciłem uwagę w pana wypowiedzi to jest to, że rzeczywiście mało ludzi wokół, jasne, ale dlaczego akurat mało Polaków?
0: Wie pan co, pozwala to wtedy na pewne odcięcie się, tak? Nie stresowanie się tym, że ktoś robi tak przysłowiową wyochę, za kogo się trzeba wstydzić. Czy ktoś ma inne poglądy, czy nie wiem, jakby mało ludzi, ale mało Polaków, no mówię, pozwala to na odcięcie się, to jest tak jak wyjazd na wakacje 100 kilometrów, a 1000 kilometrów. Jednak te 1000 potrafi się, pozwala się bardziej odciąć. Tak samo niesłyszenie polskiej mowy przez 10 czy 14 dni też potrafi pozwolić odciąć się od jakby tego, co nas na co dzień otacza, też i dobrych, i złych rzeczy oczywiście.
1: Jasne, to jest już zupełna zmiana krajobrazu i otoczenia. Bardzo dziękuję. Pan Kuba z Poznania był z nami. Spokojnego wieczoru, panie Kubo. 22 44 44 044. Czy Polacy potrafią odpoczywać na urlopie? Czy państwo potrafią odpoczywać na urlopie? Jakie mają państwo sposoby na to, żeby rzeczywiście skutecznie odpocząć, a nie wracać zmęczonymi? Pan Arkadiusz z Będzina jest z nami. Dzień dobry. Dobry wieczór, panie Arkadiuszu.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze. Ja powiem tak, z poprzednim rozmówcą się zgadzam, to jak najbardziej. Z tym wcześniejszym nie. Ludzie jadą na urlop po to, żeby podpoczywać, po to, żeby się pobawić. Jedni mają sposób taki, że siedzą, nic nie robią, ale to jest taki sposób odpoczywania. Mhm. Polaków jest dużo za granicą. Zarówno jak i w Polsce, jak i za granicą tak samo odpoczywają. Jedni chodzą na imprezy, bawią się. Ma ktoś tam przeciwko temu, że piją, bawią się. Oni mają 2 tygodnie w ciągu roku, 2 tygodnie, no, żeby się po prostu wyszaleć, no.
1: Czyli badania badaniami, ale jednak trzeba sobie dać pewną wolność, jeśli chodzi o to, jak tak, się spędza czas.
2: Tak, tak, tak, jesteśmy ludźmi, prawda? Mm-hmm. Panie redaktorze, pan jedzie na urlop, ma pan na przykład swój czas i na przykład tak. Ja jestem osobą taką, która lubi się pobawić, czyli powiedzmy, lubi tam iść do knajpy, powiedzmy, napić się tego, ale jestem też taką osobą, która lubi pozwiedzać. Każdy ma swoje jakieś.
1: Mhm.
2: Prawda?
1: Jasne, oczywiście. Bardziej Polska czy zagranica?
2: Powiem tak, w poznawaniu kultury zagranica, bycie u swoich Polska. To nie ma tak. Po prostu gdzie się trafi, tam jedziemy.
1: Ale rzeczywiście, skoro zna pan tak siebie i zna pan te swoje potrzeby i wie pan, że to jest taki czas, kiedy rzeczywiście można się wyszaleć, jak pan mówi, to czy też jest tak, że kiedy pan wraca z tego urlopu, to jest taka satysfakcja, spokój i faktyczna regeneracja, którą pan czuje, no, dłużej niż sprawdzenie pierwszej skrzynki mailowej?
2: Jest, tylko po prostu to jest opcja taka, że na przykład jeżeli jest coś fajnego, no to wracamy. Mhm. Wiadomo, że trzeba rok odpracować, przepraszam, wiadomo, że trzeba rok odpracować i po roku wracamy. Jeżeli jest fajne miejsce, tak, jeżeli powiedzmy miejsce było fajne, zjedziliśmy to, co chcieliśmy zobaczyć, no to szukamy innego miejsca. Powiem na przykład tak, Grecja, meteoryty, bardzo fajna rzecz. Ktoś tam powiedział Egipt, no piramidy, Egipt, ich kultura, no to jest fajne po prostu zwiedzić to, a to, że mamy swój wolny czas na jakieś tam, powiedzmy, imprezowanie, siedzenie, powiedzmy, na leżaku, no to jest nasza.
1: Jasne. Bardzo dziękuję, panie Arkadiuszu. Pan Arkadiusz z Będzina był z nami w mikrofonie TOK FM o godzinie 20.50. Pytamy dzisiaj państwa o to, czy Polacy potrafią odpoczywać na urlopie, czy państwo mają jakieś opinie na temat tego. Również na temat tego i naukowej wykładni tego, że generalnie jako Polacy, jako całość tak umiarkowanie potrafimy, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszego programu. 22 44 44 044. Czekamy na państwa. Jest z nami pani Ewa z Krakowa. Dobry wieczór, pani Ewo.
21: Dobry wieczór, witam serdecznie. Proszę państwa, no inaczej się wypoczywa mając dzieci, inaczej się wypoczywa nie mając dzieci. Mhm. Ja mam córkę 3, 8 i 10 lat. Przez pewien czas jeździłem na All Inclusive, ale tylko z takiego względu, że pod kątem dziecka to jest takie bezpieczniejsze. Wszystko jest na miejscu, nic nie trzeba martwić. W tym roku trochę ryzykujemy, jedziemy za granicę, sami zorganizowaliśmy sobie wyjazd, troszkę tak na odludziu, w takim spokojnym miejscu, a zanim pojawiły się dzieci, no to wiadomo, że te urlopy wyglądały zupełnie inaczej. Jeździliśmy szczególnie po Europie, po Polsce, góry, morze, no ale dzieci zdeterminowały nasze życie i plany, więc teraz próbujemy pokazać im ten świat, ale też tak, żeby każdy czuł się komfortowo.
1: Pani Ewo, a to dopytam jeszcze o te wakacje z dziećmi, bo to jest też zupełnie i rzeczywiście, jak pani zwróciła uwagę, zupełnie innego rodzaju wakacje, dlatego że no, dzieci wymagają opieki, zwłaszcza w tym młodszym wieku 3-8, tak, bo potem już sobie radzą same. Ale kiedy miała pani takie pierwsze wakacje po urodzeniu pierwszego dziecka, że pani sobie pomyślała po tych wakacjach, faktycznie ja też wypoczęłam?
21: To było w 2022 roku, jeszcze to były takie czasy pandemii, że pojechaliśmy, właśnie zdecydowaliśmy się pierwszy raz pojechać na All Inclusive. Mhm. Faktycznie to wtedy moje dzieci miały odpowiednio tam mniej, jednego jeszcze nawet na świecie nie było. I tak, ja wtedy odpoczęłam, bo ja się nie musiałam o nic martwić. Ja tylko miałam się zająć opieką nad dziećmi, a wszelkie jedzenie, rozrywki i tak dalej, jakby miałam tam, czy dzieci też miały zapewnione. Ale to też nie jest też tak, że siedzieliśmy cały tydzień w hotelu, bo natura nam na to niestety nie pozwala. I jak się okazało na tym wyjeździe, że te dzieci są takie chętne i żądne poznawania świata, no to wykupywaliśmy takie na początku zorganizowane wycieczki. Najpierw takim większym autokarem, później już tak bardziej kameralnie. Potem wypożyczyliśmy samochód i tak sami z tymi dziećmi. I tak z każdym rokiem jesteśmy po prostu odważniejsi. I też dzieci rosną, to też jest łatwiej.
1: No to też jest fenomenalna ewolucja, że widzą państwo, jak państwa dzieci na tych wyjazdach dojrzewają i jak rzeczywiście budzi się w nich ciekawość życia.
21: Tak, Tak, to prawda.
1: Bardzo dziękuję, pani Ewo. Pani Ewa z Krakowa była z nami. 22 44 44 0 44. Czy Polacy potrafią odpoczywać na urlopie? Czy państwo potrafią odpoczywać na urlopie? Pytamy państwa o państwa indywidualną perspektywę dzisiaj w mikrofonie TOK FM, a pytamy dlatego, że odnieśliśmy się do raportu dotyczącego tego, między innymi, jak Polacy są zmęczeni, a zmęczeni są bardzo. Wynika z badania Spojrzenie Polaków na długowieczność między deklaracjami a codziennością przygotowanego na zlecenie Gedeon Richter. Aż 51% Polaków mimo odpoczynku nadal często odczuwa zmęczenie. Tak wynika z tego badania. Na reprezentatywnej grupie 1018 osób, niemal 4 na 10 osób nie potrafi się zrelaksować, nawet gdy ma na to przestrzeń. Z panią dr Zofią Małkowicz rozmawialiśmy, jakie są przyczyny tego stanu rzeczy, bo to są przyczyny uzależnione na przykład od klasy społecznej, w której dana osoba przybywa, od tego, że czasem nie mamy po prostu siły, żeby jakoś wprawić ten nasz odpoczynek w ruch i wybieramy takie formy odpoczynku, które sprawiają, że nie jesteśmy w stanie w pełni wypocząć. Na przykład wybieramy kanapę i scrollowanie zamiast wyjścia na zewnątrz, co też jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę też, że zmęczeni jesteśmy codzienną pracą i codziennym życiem. Dlatego też pytamy państwa o opinię w tym temacie i o państwa sposoby także na to, jak na urlopie odpoczywać. 22 44 44 044 można do nas dzwonić. Można do nas też pisać na Facebooku. Na Facebooku Radio TOK FM jest zapowiedź i pytanie z dzisiejszego mikrofonu. Pod tym pytaniem można komentować. 20:54. Za kilka minut wracamy. Czekamy na państwa głosy i słyszymy się po informacjach, na które zaprasza Sylwia Chryczańska.
4: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
5: TOK 6.
22: No a Szymon Hołownia jest umiarkowany teraz, tak?
23: Tak. A Szymon Hołownia stworzył jakąś grupę, tak? Gdzieś w internecie, umiarkowani?
24: On od paru miesięcy słyszę, że on albo z jakichś grup wychodzi, bo się obraża, albo wraca.
23: No przede wszystkim przestał, po cichutku, cichosza, przestał pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Polski 2050, tak?
24: Tak, ale za to bardzo chciał być szefem klubu. I zdaje się, że go pogonili posłowie, a wtedy...
23: Czy to już jest absolutnie przekreślone, tak? Bo to jeszcze to się ważyły losy.
24: Już możemy z grubsza zapomnieć. Znaczy Katarzyna, tą resztką partii rządzi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i...
23: Znaczy, ale czy Szymon Hołownia jest w stanie coś tam jeszcze rozebrać z tej...
24: Czy to zasługuje w ogóle na cokolwiek z czasu antenowego?
23: No nie, no, ale no, rozumiem, że i coś tam jakoś chce chyba wywalczyć dla siebie, no chyba, że to już jest jakaś taka... Jak to nazwać? No, miarkowani.
22: No dobrze, poczekamy.
23: Nie, no, to coś z tego będzie?
24: Miarkowanie dużo.
23: No nic, Szymon Hołownia rzeczywiście chciał zostać szefem klubu, ale wtedy, kiedy Paweł Ślic, który jest szefem klubu parlamentarnego Polski 2050, miałby wystartować na prezydenta Krakowa, ale jakoś nie...
24: Mógłbym mu obiecać, że jak zostanę prezydentem Krakowa, to wtedy...
23: Ale Paweł Ślic chyba na razie nie zdecydował, przynajmniej nie słyszeliśmy o tym, no chyba, że wy słyszeliście to jeszcze, że...
22: Ja po prostu już nic nie mówię, bo nie chcę się wyzłośliwiać, naprawdę, bo to już jest taka sytuacja trochę...
23: Ale nie jest ci szkoda?
22: Upokarzająca. Ale może jeszcze Szymon Hołownia powróci na białym koniu, no nie wiadomo.
23: Nie, takie rzeczy się wiedziało, tak?
22: Oczywiście.
4: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: Autopromocja.
1: Jest taki czas w życiu rodzica, kiedy radość miesza się z lękiem, a ekscytacja z ekstremalnym zmęczeniem.
2: To okres zaraz po narodzinach dziecka. Jak karmić, kiedy usypiać, jakie witaminy podawać. Porad, co i jak robić jest w sieci bez liku. Ale my zapytamy o to pediatrę.
1: Czas rodziców, sobotę o 13:00. Zapraszamy.
2: Ula Malko,
1: Krzysztof Horwat.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Bo w Media Expert nie ma.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Biały Dom zapewnia, że rozmowy z Iranem są kontynuowane, a dowództwo centralne informuje o kolejnych atakach na irańskie cele. Sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej usłyszał wyrok. Spędzi w więzieniu nawet 20 lat. Województwo Śląskie rozczarowane decyzją w sprawie lokalizacji Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Siły USA przeprowadziły w ostatnich dniach uderzenia na Iran, bo Teheran naruszył zawarte porozumienie, oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Zaznaczyła jednak, że negocjacje z Iranem trwają. Dodała, że Iran deklaruje, że chce zawrzeć porozumienie z USA, ponieważ otrzymuje dotkliwe ciosy ze strony amerykańskich sił zbrojnych. Według Leavitt wśród przedstawicieli irańskiego reżimu są osoby bardziej skłonne do zawarcia porozumienia oraz takie, które są temu przeciwne. Oceniła, że to świadczy o skuteczności amerykańskiej operacji. Jednocześnie wojsko poinformowało wieczorem o przeprowadzeniu kolejnych uderzeń na cele irańskie. Jak podkreślono, celem uderzeń jest dalsze osłabienie zdolności militarnych tego kraju. Dowództwo zaznaczyło, że to piąta noc ataków z rzędu. Co najmniej 5 Palestyńczyków zginęło w czwartkowych izraelskich atakach na strefę Gazy, podała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze medyczne. Izraelska armia nie skomentowała tych doniesień. Dzień wcześniej informowano o 4 zabitych. Władze medyczne palestyńskiego terytorium informowały, że w jednym z nalotów zginął mężczyzna wraz z żoną i 3-letnim dzieckiem. Izraelska armia poinformowała wtedy, że zabity mężczyzna był dowódcą jednostki snajperskiej Hamasu i organizował ataki na żołnierzy. Od 10 października 2025 roku formalnie obowiązuje rozejm w wojnie Izraela z rządzącym strefą Gazy palestyńskim Hamasem. Obie strony zarzucają sobie łamanie porozumienia i niemal codziennie dochodzi do izraelskich ataków. Pijany, z komórką w ręku, jadąc trasą Łazienkowską w Warszawie ponad 220 km na godzinę, uderzył w prawidłowo jadący samochód. Łukasz Żak, sprawca wypadku sprzed 2 lat, w którym jedna osoba zginęła, a ciężko ranne zostały 4, usłyszał wyrok. Może spędzić w więzieniu 20 lat. To pierwsza w historii polskich sądów tak wysoka kara dla sprawcy wypadku. Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących. Kara musi być najsurowsza z możliwych, uzasadniał swoją decyzję, zwracając się wprost do skazanego. Sędzia Maciej Mitera.
7: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów i to jest po prostu wypadkowa, tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne, po prostu tak czuję.
6: Obrończyni skazanego Izabela Ławińska zapowiada apelację.
8: W mojej ocenie jest surowy i na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
9: Nie ma tutaj żadnych przesłanek wskazujących na to, że jest jeszcze możliwa jakakolwiek resocjalizacja. I w przypadku takich przestępców jedyną drogą, jedyną reakcją wymiaru sprawiedliwości jest po prostu odizolowanie ich od społeczeństwa dla bezpieczeństwa obywateli.
6: Komentowała zgodny z jej oczekiwaniami wyrok oskarżająca w procesie prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Żak może się ubiegać o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Zabójcze zachowanie wiąże się z zabójczą karą, mówił w TOK 360 prawnik i karnista profesor Mikołaj Małecki.
10: Kara, jaka tutaj została wymierzona, maksymalna, jaką przewiduje kodeks za nieumyślny wypadek drogowy, ta kara może być też wymierzona w takim rozmiarze sprawcy zabójstwa umyślnego, bo za zabójstwo się odpowiada od 10 lat wzwyż. Te okoliczności obciążające były tak drastyczne, czyli ta rażąca prędkość, stan nietrzeźwości, zbiegnięcie z miejsca zdarzenia, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo.
6: Koledzy Łukasza Żaka także zostali skazani za nieudzielenie pomocy i składanie fałszywych zeznań. Dostali karę od 1,5 roku do ponad 2 lat więzienia. Nie w Katowicach, a w Warszawie ostatecznie będzie miało siedzibę Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Decyzja na Śląsku wywołała rozczarowanie i rozpoczęło się tam szukanie winnych. Więcej na ten temat reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
4: To zła decyzja, która pokazuje, gdzie ma nasze aspiracje i ambicje Warszawa, komentuje szef Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 Bogusław Ziętek.
11: Na Śląsku mógłby to być taki impuls prorozwojowy. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z tego, że listy wyborcze układane są przez szefów partii politycznych, zarówno w jednej, jak i drugiej najważniejszej partii politycznej. Mam na myśli Koalicję Obywatelską i PiS.
4: Leszek Pietraszek, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podkreśla z kolei, że to nie koniec planów związanych z rozwojem technologii kosmicznych w Katowicach.
12: Cały czas mamy na stole i chcielibyśmy to zintensyfikować. Centrum Technologii Kosmicznych, Centrum Osadnictwa Kosmicznego.
4: Projekt ten zakłada m.in. innowacyjne wykorzystanie podziemnych wyrobisk, gdzie można byłoby prowadzić badania nad funkcjonowaniem człowieka w warunkach izolacji. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
6: Prezydent Argentyny Javier Milei nie poleci do USA na finał piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym reprezentacja jego kraju zmierzy się z Hiszpanią. Jak zaznaczył w rozmowie z lokalnymi mediami, ze względu na przesąd nie zamierza też zdejmować kurtki, w której oglądał poprzednie spotkania reprezentacji Argentyny. Finał mundialu w niedzielę o 21:00. A początek kolejnych informacji TOK FM za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda. W piątek na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże, z większymi przejaśnieniami. W dzień prognozowane są postępujące od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Temperatura maksymalna od 28 stopni do 32 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą od 23 do 27 stopni Celsjusza.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: 21:06, mikrofon TOK FM. Dzisiaj przy mikrofonie Filip Kekusz, program wydaje Maciej Stępurski, realizuje Filip Wejcher. Witamy się z Państwem po informacjach i wracamy z pytaniem, czy Polacy potrafią odpoczywać na urlopie, czy Państwo potrafią odpoczywać na urlopie, jakie są Państwa sposoby na to, żeby rzeczywiście faktycznie odpocząć, a takie sposoby, takie rady są potrzebne, dlatego że jak wynika z badania, o którym rozmawialiśmy przed godziną 21, badania na reprezentatywnej próbie Polaków, my odpoczywać za bardzo nie potrafimy, ponieważ jest dużo różnych trudności, które nam przeszkadzają i stoją na przeszkodzie, żeby rzeczywiście uczciwie odpocząć. 22 44 44 044 jest z nami pani Maria z Krakowa. Dzień dobry, pani Mario.
14: Dzień dobry panu. Bo już wieczór. Ja zauważyłam taką jedną rzecz, z którą chciałam się podzielić, że na przykład są sytuacje takie w życiu, nie chodzi o pracę, którą zostawiamy za sobą, czy jakiś wysiłek, czy coś, ale wie pan, to najgorsze są różne sytuacje takie bardzo poważne, stresowe w życiu, że ja kiedyś myślałam, że na przykład wyjeżdżając, będąc w jakimś komforcie, oddychając właśnie w takim, ja na przykład uwielbiam też naturę, gdzieś chodzenie, coś w tym rodzaju, taką ciszę, szum rzeki, czy tam nad morzem gdzieś, czy góry. Ale jeżeli jest bardzo, chciałam na to zwrócić uwagę, jeżeli jest bardzo poważny stres, który zostawiliśmy, ale tylko w pewnej odległości, ale ten stres dalej w nas siedzi, to człowiek nie jest w stanie po prostu odpocząć. Nie wiem właśnie, jak inne osoby do tego podchodzą, ale jest wtedy niemożliwość wyłączenia się od tego.
13: To cały czas po prostu jakąś taką zwierci.
14: Poważną sobie kłopotek, czy psychiczny jakiś stres, który przeżyliśmy. To może być na przykład żałoba, może być coś innego, coś takiego bardzo bolesnego.
13: To jest ale też coś, z czym trudno sobie poradzić tak naprawdę i na wakacjach też przepracować.
14: Tak. Ale właśnie o to chodzi, że to się nie da przepracować, że ten odpoczynek, bo tutaj wszystko jest pięknie, tak? I tutaj za mamy naszej świadomości dalej to jest. No poruszyłam taką przykrą sprawę, no ale tak chciałam zasygnalizować to. No niezależnie...
13: Aspektów tego tematu jest bardzo dużo, więc bardzo dziękuję pani Mario za ten głos. Spokojnego wieczoru pani życzymy. Jest z nami pani Helena z Bukowna. Dobry wieczór, pani Helena.
15: Dzień dobry. No bardziej dobry wieczór. Przepraszam.
13: Dobry wieczór. A jeszcze, dobry jeszcze trochę jasno.
15: Trochę.
13: Słucham, jest pani na antenie.
15: Tak. Było pytanie, czy Polacy potrafią się zrelaksować na urlopie. Dobrze pamiętam?
13: Tak jest, tak.
15: Tak, to według mnie to bardzo zależy od osoby. Są osoby, które faktycznie potrafią się zrelaksować na urlopie, a są takie, które no niestety nie potrafią. Też zależy, kto co uważa, dla kogo jaka jest definicja relaksu. Dla kogoś relaks to może być po prostu siedzenie w domu, czytanie książki albo po prostu sen, a dla kogoś relaksem może być pielenie ogródka, jakieś pływanie albo jakiś inny sport.
13: A pani, jakby jest w stanie pani wymyśleć taki sposób relaksu, taki sposób odpoczynku, który rzeczywiście sprawi, że ten urlop będzie czasem, który służy regeneracji?
15: Według mnie taką formą odpoczynku może być, jeśli ktoś naprawdę nie ma siły, nie ma czasu, to chociaż usiąść sobie na balkonie albo przy otwartym oknie, poczytać książkę, napić się herbaty.
13: Po prostu. Korzystać z tych najprostszych przyjemności i się odciąć od trudów. Bardzo dziękuję pani Heleno. Pani Helena Zbukowna była z nami. Spokojnego wieczoru. 22 44 44 044 to jest numer do Tok FM. Pytamy państwa dzisiaj o to, czy państwo też potrafią odpoczywać na urlopie. Jest z nami pan Jacek z Warszawy. Dobry wieczór.
16: Słychać mnie, bo w samochodzie...
13: Tak. Doskonale pana słychać, jak na samochód.
16: Więc no ja w ogóle chciałem tutaj polemizować z pytaniem, które dzisiaj zostało zadane.
13: O, wręcz.
16: Po pierwsze, bo co to znaczy, czy umiemy, czy nie umiemy, i tym bardziej bym polemizował z próbami doradzania czy pouczania ludzi, jak powinni wypoczywać. No, przepraszam bardzo. Każdy ma jakiś, czuje każdy, co, w jaki sposób najlepiej wypoczywa. No ja na przykład swoim mam już sporo, bo 60 tam powiedzmy 3 lata. Kiedyś z żoną i z dziećmi, kiedy wyjeżdżaliśmy, to preferowany nasz sposób wypoczynku to było właśnie wykupienie w czasów i byliśmy tak zmęczeni w czasów właśnie typu all inclusive, gdzie jeszcze będą jakieś animacje, że mieliśmy dzieci z głowy, one sobie gdzieś tam szły, a my po prostu leżeliśmy plackiem przy tym symbolicznym, przysłowiowym basenie i nie chciało nam się nic robić, bo byliśmy po prostu tak zmęczeni. Natomiast z czasem, kiedy zaczęliśmy wyjeżdżać sami, dzieci sobie już gdzieś tam same też radzą i czas swój zajmują, nagle jakby naszym preferowanym sposobem wypoczynku w trakcie urlopu właśnie jest zwiedzanie, chodzenie, jeżdżenie i no rzadko nam przychodzi chęć na nic nie robienie. Więc wydaje mi się, że każdy umie sobie chyba odpowiedzieć, co mu najbardziej, czego najbardziej potrzebuje w danym momencie i jak powinien ten swój wolny czas, którego nie jest aż tak dużo, spędzać.
13: Ale jak pan tak sobie odpowie i rzeczywiście kończy pan ten urlop, to myśli sobie pan, to było dobre, to było potrzebne, teraz będzie lepiej, spokojniej, jestem wypoczęty.
16: Może do końca aż tak nie, bo zawsze się tym takim główną myślą jest, kurczę, no przydałoby się jeszcze ten jeden, dwa dni, to się może tam to, no co najmniej tam, prawda, ten jeden, dwa dni, trochę za krótko, jak no, ale to chyba też normalne. Tak. Więc wydaje mi się, że to by właśnie była katastrofa, jeżeli ktoś powiedział, kurczę, no nareszcie się skończył ten urlop, no wreszcie mogę wrócić, do pracy, tak?
13: Jasne.
16: No dobrze, natomiast ja z kolei przez większość też swojego życia zawodowego, jak to się mówi, cały czas miałem dosyć samodzielne stanowisko, gdzie tak z tym zastępcem było trudno. Nie miałem problemu z tym, że miałem, nie męczyło mnie to, że miałem telefon i gdzieś tam spojrzałem, że ktoś dzwonił, czy coś napisał, jakiś mail przyszedł, że tam w wolnej chwili skontaktowałem się, to w ogóle mnie nie męczyło, czyli nie czułem z tego powodu dyskomfortu, zmęczenia, więc to też wydaje mi się, że to jakieś indywidualne cechy osobnicze. Czułem się, że jestem na urlopie, tak? Ale nie muszę jeździć do biura, wstawać rano, przychodzić wieczorem.
13: Ale lubił pan swoją pracę też, to jest inna rzecz.
16: Tak, myślę, że tak, na siłę, tam dosyć długo w jednej firmie pracuję, więc na siłę mnie

0: ma wypoczywać. Niemniej jednak być może jakieś inspiracje, coś takiego się znajdzie. 22 44 44 0 44. Zupełnie inną perspektywę na urlop przedstawiła pani Joanna, która napisała do nas na Facebooku. To jest trochę dłuższy komentarz, ale pozwolę go sobie przytoczyć w całości, dlatego że rzeczywiście zwraca uwagę na rzecz, o której jeszcze nie rozmawialiśmy. Pozdrowienia ze Stambułu. Umilam sobie czas słuchaniem Państwa podczas robienia dżemu z tureckich wisienek i myślę, że mogę dodać perspektywę urlopową, którą zna wielu emigrantów. Mianowicie dla nas urlop to czas odwiedzania Polski, rodziny i przyjaciół. Granica między wakacjami a bieganiem z jednego spotkania na drugie jest bardzo cienka. Nie chcemy nikogo pominąć, chcemy wszystkich wyściskać, wypić kawę i zamienić kilka słów. I czasem tak ciągiem przez całe dwa tygodnie. Pomimo radości ze spotkań, taki napięty grafik bardzo męczy. Wieloletnich emigrantów łapie się na tym, że przez 10 lat nie byli nigdzie indziej niż w Polsce, a jeśli wybiorą wypoczynek pod palmami podczas urlopu zamiast odwiedzin u rodziców, czują wyrzuty sumienia. Tak więc czasami odpoczynek okupiony jest trudnymi decyzjami. Tak napisała pani Joanna. Bardzo dziękujemy za ten głos, bo to jest rzeczywiście zupełnie inna perspektywa niż ta, o której do tej pory rozmawialiśmy, aczkolwiek jest tu także urlop, jest tu także zmęczenie potencjalne, które też widać jest miejscami potęgowane również tym, jakie obowiązki spoczywają na osobach, które na tym urlopie są. 22 44 44 0 44. Czekamy na Państwa głosy. Jest z nami pan Andrzej z Białegostoku. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
1: Dobry wieczór. Ja chciałem się podzielić swoją opinią na temat urlopowania. Ja mam taką zasadę, że na urlop to muszę sobie zapracować, tak, w pracy. Czyli zamknąć wszystkie sprawy, swojego dublera dobrze przeszkolić, tak? Mieć dobrego zastępcę na czas urlopu. I jak mam wszystko pozamykane, to wtedy mam wolną głowę i zaczynam dobry urlop.
0: Czyli jest, musi być higiena w pracy i musi być spokój w pracy, żeby rzeczywiście móc korzystać z tego wolnego, tak, na 100%.
1: Trochę po prostu docisnąć sobie śrubę przed urlopem, żeby nie było jakiejś zaległości, żeby już o tym nie myśleć, tak? Bo najgorsze są jakieś takie niedokończone sprawy przed urlopem.
0: Ale to jest też tak, że rzeczywiście to się udaje zrobić i potem z czystą głową, czystym, spokojnym sumieniem może pan wylecieć oraz wyjechać. Oraz drugie pytanie, czy przypadkiem te ostatnie dni są wyjątkowo trudne przed urlopem?
1: Nie. Wszystko jest okej. Okay. Jeżeli człowiek jest zdyscyplinowany, to sobie da radę. No i mówię, ważne jest to, żeby ten zazwyczaj każdy pracownik ma swojego dublera na czas urlopu, czy tam choroby pracownika, pracodawca wyznacza jego zastępcę, tak? No i to jest ważne, żeby wprowadzić go w te sprawy, które tam mogą jeszcze być jakieś problematyczne w tym czasie urlopowym.
0: To jest dobra rada. To jest dobra rada. No bardzo... Tak, słuchamy?
1: No to wszystko, więcej nie mam. To jest mój sposób na dobre odpoczywanie, tak? Zamknąć sprawy i mieć dobrego partnera, zastępcę w pracy.
0: Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Pan Andrzej z Białegostoku zadzwonił do TOK FM na numer 22 44 44 0 44. To jest numer, pod którym czekamy na państwa głosy w temacie odpoczywania na urlopie i tego, czy Polacy potrafią faktycznie odpoczywać na urlopie, czy państwo mają jakieś rady, którymi mogą się państwo podzielić. Jest z nami pani Elżbieta z Gdańska. Dobry wieczór, pani Elżbieto.
2: Dzień dobry. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Ja tak powiedziałam, że jestem z Gdańska, ale przez chwilę się zawahałam, bo faktycznie dzisiaj przyjechałam do Gdańska. Przyznam, że moja przestrzeń wypoczynku jest chyba poza Gdańskiem, mimo że Gdańsk niezmiernie skłania do tego, żeby wypoczywać w tym mieście. Natomiast wakacje w każdym takim dużym mieście no, są trudne, więc jakiś czas temu uznałam, że praca bardzo intensywna, praca w mieście niestety powoduje, że jest mi ciężko wypoczywać. Do tego stopnia, że ja miałam idealnie ułożony kalendarz. Tak idealnie, że wręcz jedna z moich koleżanek poprosiła, żebym zaprojektowała w moim kalendarzu chociaż 20% czasu na chaos. To mi dało bardzo dużo do myślenia i uznałam, że tak naprawdę powinnam zacząć się chyba uczyć wypoczywać, mimo że jakiś taki głębszy kontakt z sobą posiadałam, to jednak postanowiłam naprawdę zmienić swoje życie, bo zobaczyłam, że

0: ten wysiłek codzienności jakby nie przynosi mi zupełnie ukojenia wtedy, kiedy zaczyna się urlop, zaczynają się problemy psychosomatyczne, jakby organizm zaczyna być chory. I wymagało to ode mnie niesamowicie dużo pracy, niesamowicie dużo zasobów, które musiałam w to włożyć, dużego nakładu czasu, bo to trwało kilka lat, kiedy uznałam, że muszę naprawdę coś zmienić i przeniosłam się trochę na wieś i mieszkam trochę na wsi, trochę w mieście i przyznam, że nie ma nic piękniejszego niż to, co sobie dałam, bo dałam sobie taką umiejętność wypoczywania i umiejętność uważności na co dzień. Jest to coś, co uważam za niezmiernie mądrą rzecz, którą zrobiłam w moim życiu, ale to jest moje życie. Oczywiście mamy bardzo wiele osób, każdy ma na pewno jakiś pomysł na siebie i warto, żeby gdzieś dać sobie taką przestrzeń, żeby posłuchać, tak bym rekomendowała, co tam faktycznie głęboko w duszy jest, bo dzisiaj akurat brałam udział w takich warsztatach, gdzie na początek zadano mi pytanie, jak by wyglądał mój dzień, gdybym nie miała żadnych obowiązków. I mimo, że zaczynałam szkołę o godzinie 9 rano i kończyłam o 15:30, to powiedziałam, że nic bym nie zmieniła o poranku, ponieważ nauczyłam się tak budować swój poranek, tak budować swój dzień, że o 9 rano, jak włączam komputer, jestem naprawdę wypoczętą osobą. I to jest cudowne doświadczenie i życzę temu każdej osobie, żeby tak zbudowała swoją codzienność.
1: Pani Elżbieto, to jest piękna historia, którą pani opowiada, więc jeszcze chciałbym panią pociągnąć za język, bo wynika z tego, co pani mówi, że tak potrzebowała pani dużo pracy, żeby do takiego spokoju i takiej harmonii dojść.
0: Tak. To była bardzo duża praca. Bardzo duży namysł, decyzja, że dużo zmienię i że mam też wsparcie, żeby to zmienić i jakby silne przekonanie o to, że walczę o lepszą jakość swojego życia na co dzień, a nie tylko chwilę urlopu. Bardzo trudna decyzja, ale nie zmieniłabym nic. Może jedynie ekipę budowlaną, ale oprócz tego nic.
1: Ekipę budowlaną trudno. Ale to proszę mi powiedzieć, jaki był ten taki moment kluczowy, który sprawił, że rzeczywiście postanowiła pani podjąć tę decyzję? Bo rozumiem, decyzja to jest punkt w czasie, ale jest jeszcze jakiś proces, który do tego prowadzi.
0: Tak, ma pan rację. Ten proces faktycznie był osadzony w takim moim bardzo dużym zaangażowaniu, w którym tworzyłam swoje życie, tworzyłam relacje społeczne i nagle dużo się zmieniło, na co ja trochę nie miałam wpływu. I jakoś tak głęboko skontaktowałam się z samą sobą i uznałam, że chyba nie mam siły wejść na te same tory, bo wiem, ile mnie kosztuje zmiana, do której jestem zmuszana. I uznałam, że muszę coś zmienić i muszę na to spojrzeć inaczej, bo wejdę dokładnie w te same tory i będę w tym samym miejscu i za kilka lat będę tak samo zmęczona, a tego nie chcę. Nie chcę tak żyć. I po prostu zaczęłam myśleć, co mogę zrobić inaczej.
1: I powiedziała pani, że miała pani wsparcie.
0: Tak. Jednak relacje bliskie, osoby, które kocham, z którymi mogłam to zaplanować, które były takim naprawdę ostoją we wszystkim. W każdej belce, która nie tak stała, w każdym momencie, kiedy naprawdę potrzebowałam tego wsparcia, te osoby były. No i to jest zasób. To jest zasób, z którym można naprawdę zbudować cudowną przestrzeń.
1: Bardzo pani dziękuję za ten głos i że zechciała się pani podzielić tym aspektem swojego życia. Pani Elżbieta z Gdańska była z nami. Spokojnego wieczoru, pani Elżbieto. Mikrofon TOK FM powoli dobiega końca. Pytaliśmy państwa o to, czy państwo potrafią odpoczywać na urlopie, ale widzę, że już z telefonami od państwa słabiutko. Już państwo nie chcą dzwonić. Być może właśnie są państwo na urlopie i bardzo dobrze, jeśli tak jest. Cieszę się, że byliście państwo z nami również i również dziękuję za wszystkie głosy, które nam towarzyszyły, ale dziękuję też wszystkim państwu, którzy nas słuchali. Radio TOK FM gra dalej. O godzinie 21:40 kolejny odcinek Florena Magdaleny Parys w cyklu Książka na głos. Po godzinie 22:00 informacje, na które zaprasza oczywiście Sylwia Kleczańska, a po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
2: Dobry wieczór. Marine Le Pen, mimo skazującego wyroku, może kandydować w wyborach prezydenckich we Francji. No właściwie już w nich startuje, w tym sensie, że rozpoczęła kampanię wyborczą, co więcej, a niektórzy może powiedzą, co gorsza, może te wybory wygrać. Marine jest córką Jean-Marie Le Pena, skrajnie prawicowego założyciela Frontu Narodowego, polityka budzącego wielkie kontrowersje w przeszłości i przez jego poglądy polityczne, no właściwie nigdy ten Front Narodowy nie zyskał wiodącej siły w tym kraju. Przypomnijmy dzisiaj historię frontu, historię rodziny Le Penów, no bo tak jak powiedziałem, kampania się rozkręciła, do wyborów coraz bliżej, dobrze poznać będzie tę formację polityczną. Zapraszam, zaraz po informacjach o 22.
1: Ta opowieść o współczesnej Francji u Maćka Zakrockiego po godzinie 22 właśnie, a potem po 23 ponownie po informacjach Kamil Wróblewski. Kamilu, o czym dziś u ciebie?
3: Dzisiaj jest audycja Między Słowami, tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23, jak w każdy czwartek i piątek oczywiście audycja Między Słowami. Dzisiaj Natalia Grosiak.
4: Dzień dobry.
3: Która przychodzi z zapowiedzią płyty. Tamtej dziewczyny już nie ma, ale będziemy rozmawiać też i o solowych utworach, będziemy też rozmawiać o najnowszym utworze Nie piję, będziemy rozmawiać też o alkoholu i będziemy też rozmawiać o...
4: O tym, dlaczego tak długo decydowałam się nagrywać płytę solową.
3: Historia Natalii Grosiak dzisiaj. Po informacjach TOK FM o godzinie 23 w audycji Między Słowami serdecznie Państwa zapraszamy. Bardzo głęboka i ważna rozmowa i też będzie dużo dobrej muzyki oczywiście.
4: To wiadomo.
3: To wiadomo, zapraszamy.
4: Zapraszamy.
1: Tak się przedstawiają najbliższe minuty, najbliższe godziny w TOK FM, natomiast oczywiście jutro także TOK FM gra dalej o 5:00 pierwszy program i Wojciech Muzala po godzinie 7:00 na poranek, ponieważ piątek zaprosi Państwa Jacek Żakowski. Po 7:20 jego gościem będzie Filip Rakoczy, radca prawny i współautor projektu ustawy w sprawie przywrócenia praw cudzoziemcom z grup wrażliwych. No i oczywiście wiadomo, czego będzie dotyczyła ta rozmowa, już biorąc pod uwagę afiliację gościa. Po godzinie 7:40 Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Jacek będzie pytał na pewno o ustawę o statusie osoby najbliższej w związku, tarcia w rządzie, również związane z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, a także o wybór prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i Rzecznika Praw Obywatelskich. Głosowania w Sejmie w sprawie tych dwóch stanowisk mają nastąpić jutro i przynajmniej jeśli chodzi o prezesa IPN, kontrowersji jest sporo, a po godzinie 8:00 szefowa gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, Agnieszka Chomańska, będzie z nami. Jacek ze swoją gościnią wróci do nastrojów antyukraińskich, które zataczają coraz szersze kręgi w Polsce, a także do gruźb Rosji wobec Polski i NATO. Także spróbuję się zastanowić nad tym, co ze Zbigniewem Ziobro i jego potencjalnym powrotem do Polski i tym, czy stanie przed wymiarem sprawiedliwości. Tak się przedstawiają goście po godzinie 8:20. Komentatorzy Konstanty Gebert, współpracownik Kultury Liberalnej, Roman Imielski z Gazety Wyborczej i Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej będą z Jackiem do godziny 9:00. Oczywiście dalej program będzie się toczył po dobrze znanych Państwu torach, tak więc zostańcie Państwo z nami dzisiaj, jutro. Bardzo dziękujemy. Ten mikrofon przygotował Maciej Stępurski, realizował Filip Wejher. Ja nazywam się Filip Kekusz. Zaproszę jeszcze Państwa na TOK 360 w południe jutro o godzinie 12:00. Spokojnego

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 3.
2: Ekolejka będzie gwarantowała nam zapisy do szpitali na zabiegi planowe, czyli to, co dzisiaj budzi największe emocje i to jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć i te rozwiązania, jesteśmy przekonani, że spowodują transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy przechodzą przez gabinet prywatny, czy korzystają z jakichś protekcji.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
13: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: Ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
14: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Magdalena Parys. Florent.

Celine zauważyła, że jeden ze strażników na nią patrzy. Otworzyła plecak i wyciągnęła butelkę wody. Upiła spory łyk. Postała kilka sekund, żeby nie wyglądało, jakby jego wzrok ją spłoszył. Wreszcie odwróciła się i spokojnie, nie za szybko, nie za wolno, poszła w kierunku metra. Po tym, co zobaczyła, jej wewnętrzny głos podpowiadał, że to archiwum to o numer za dużo, nawet jak na nią. Nie twierdziła, że włamanie do budynku nie było możliwe. Ale musiałaby nad tym posiedzieć, pomyśleć, zrobić szczegółowy plan, a na to potrzeba czasu. Celine go nie miała. Nienawidziła takich sytuacji. Nienawidziła nie mieć czasu. Ktoś myślał za nią, pozostawiając niewielki margines samodzielnych działań. Trudno było się do tego przyzwyczaić, ale podpisała umowę i nie było odwrotu. Wsiadła do metra, przejechała kilka stacji, nie zwracając uwagi na tłok, zapocone ciała i wlepione w nią oczy. Zwyczajna, obszerna koszulka i spodnie dresowe nie były w stanie odwrócić uwagi od jej nadzwyczajnej urody. Gładka, hebanowa cera, błyszczące czarne oczy, pięknie wykrojone usta i odziedziczony po matce Greczynce klasyczny nos. Była przyzwyczajona do spojrzeń. W jakimkolwiek kraju była, ludzie odwracali się za nią, zaczepiali. Kiedyś miała z tego powodu kłopoty. Kiedyś w innym życiu. Teraz już nie. Od dawna już nie. Parę minut później, zatopiona w myślach, przekroczyła próg apartamentu dokładnie w chwili, kiedy szyfr przestał działać. Gdyby była na ulicy, jej twarz w każdej mijanej kamerze byłaby już jej własną twarzą, a nie wizerunkiem czarnej, zmęczonej kobiety w średnim wieku. Nasłuchiwała kilka sekund i dopiero wtedy wcisnęła maleńki przycisk breloczku. Żadnego podejrzanego dźwięku. Pokój był czysty. Wyciągnęła z plecaka niewielki przyrząd i postawiła go na oknie. Taki sam ulokowała pod drzwiami. Ktokolwiek obserwowałby jej pokój, zobaczyłby to samo. Starszą kobietę pod prysznicem, a potem przed komputerem. Oczywiście, jeśli ktokolwiek by ją obserwował. Nie musiała się tym jednak przejmować, przecież nie istniała. Podeszła do biurka, usiadła i położyła sobie na kolanach sparowaną z okularami klawiaturę. Ekran był w szkłach. Połączyła się z satelitą. Usłyszała charakterystyczny dźwięk, który informował ją, że zleceniodawca wysłał jej wiadomość. Weszła w przesłany link i nagle znalazła się w samym środku archiwum Józefa Begicia. Zleceniodawca odnalazł jego opis w Uniwersyteckiej Bibliotece w Pradze, a dokładnie w dziale książek naukowych w sekcji historyczne, pod sekcji budowa maszyn, a następnie dysertacje lata 1930-1948. Praca była napisana po rosyjsku cyrylicą i zawierała szczegółowy opis wnętrza archiwum oraz zasady działania mechanizmu stworzonego przez Józefa Begicia. Oprócz tego w praskim archiwum znajdowały się niskiej jakości zdjęcia planu budowlanego i wnętrza budynku. Stare, niewyraźne, ale przy odrobinie cierpliwości dało się je zrekonstruować. W połączeniu z opisem istniała szansa odtworzenia całego drugiego piętra. I zleceniodawca najwyraźniej z tej szansy skorzystał. Palce Celine prześlizgiwały się po klawiaturze szybko i pewnie. Uważnie oglądała kratki w kopule, mechaniczne wnętrze systemu stworzone przez inżyniera. Tego się nie spodziewała. Niesamowite. Oglądała salę, w której siedziała teraz Bosch. Przebiegła wzrokiem kilka zdań dołączonych przez zleceniodawcę. Co obowiązywało w latach 1930-1948? Obowiązuje po wieki wieków. Poufne archiwa są po to, by trzymać, nie wydawać. Archiwum Begicia w Waszyngtonie jest niczym archiwum w bezkresnym Watykanie. Co tam spoczęło, przepadło na wieki. Nie jest digitalizowane, ani tym bardziej dostępne online dla nas śmiertelników. I nigdy nie będzie. Gdyby Uniwersytet w Pradze nie zdigitalizował pracy habilitacyjnej rosyjskiego badacza, tego samego, który pomagał Józefowi Begiciowi przy stworzeniu mechanicznego systemu, nie byłabyś tam, gdzie jesteś. Nigdy nie weszłabyś do wnętrza archiwum. Jak zwykle poczuła dreszcz, czytając dziwne, nieco archaiczne sformułowania zleceniodawcy. Sposób, w jaki budował zdania, był specyficzny. Spojrzała w ekran, na zdjęcia i na niezrozumiałe litery cyrylicy. Jej myśli powędrowały ku dysertacji. Jak on wpadł na to, gdzie jej szukać?
Selin nie pierwszy raz pomyślała, że człowiek, z którym pracuje, jest niezwykle przenikliwy i ma olbrzymią wiedzę. Nigdy nie widziała jego twarzy. Nie spotkała go osobiście. Na czarnym ekranie pojawiały się tylko czerwone usta. Poruszały się, kiedy mówił. Pełne, czerwone i nierzeczywiste, jak z obrazów Warhola. W tej samej chwili obraz zamigotał. Powędruj na hasło. Czerwone usta poruszały się szybko. Usłyszała znajomy, metaliczny głos. Zobaczyła zbitek znaków, które powtarzały się, ilekroć zleceniodawca się z nią łączył, choć zawsze ułożone były w innej kolejności i za każdym razem dochodziła do nich jedna nowa cyfra. Czarno-białe zdjęcie z dysertacji przekształciło się w wirtualną przestrzeń i Selin weszła do środka. Chodziła teraz po okrągłym pomieszczeniu, siadała przy jednym z biurek, wchodziła na galerię i nachylała się nad gałką w skrytce. Jej wzrok ześlizgnął się na półki niżej, ujrzała obraz przedstawiający mężczyznę ze śmiesznie podwiniętymi wąsami. To był cholernie dobry program, niewiarygodnie dokładny. Uniosła głowę i spojrzała przez metalowe kratki w niebo. Nagle poczuła się bardzo lekka. To było takie realne. Wyświetliło się nowe hasło. Kopułę zastąpiła stacja metra. Podążaj w tunel, rozkazał głos. Zrobiła, co kazał, przeszła na koniec stacji i znalazła się w wąskim korytarzu oddzielonym metalową barierką od torów. Zatrzymaj swoje ciało, zażądał. Stanęła przed żaroodpornymi drzwiami. Otwórz wrota. Nagle obraz zniknął. Zamigotał. Czytaj. Przeczytała. Chociaż Selin wydawało się, że widziała już wszystko, teraz z niedowierzaniem wpatrywała się w kartkę. Na ułamek sekundy się zawahała. Ale w sumie dlaczego nie? W końcu to tylko kolejne zadanie na długiej liście zleceniodawcy. O godzinie 19:00 w podziemnych tramwajach na końcowej stacji. Potwierdź bytność, usłyszała. Podziemne tramwaje? Czyli metro? Zapytała. Potwierdź bytność. Potwierdziła.

Hologram już dawno zniknął i wydawało się, że mogli rozmawiać swobodnie. Ale Dagmara była czujna, podejrzewała, że jest tu milion pluskiew kamer i urządzeń szpiegujących, których nazw nie znała. Nie dotarła nawet do połowy teczki. Nie było mowy, by zdążyła wszystko streścić. Targały nią zbyt silne emocje. Ale nawet gdyby nad nimi zapanowała, jak oddać klimat przesłuchań, opisać zeznania więźniów? Mogłaby przepisać suche liczby, nazwiska ofiar Magnusa, ale samo ich notowanie zajęłoby cenne godziny, a co z resztą? Cała teczka zawierała ponad 400 stron, do tego około setki zdjęć. Kto jej uwierzy w to, co na nich zobaczyła? Zerknęła na stos pożółkłych kartek. Na samym końcu pod nimi była osobno zafoliowana inna teczka, na której widniał napis. Floren. Ściśle tajne. Ściągnęła folię i zajrzała do środka. Był to zapis przesłuchań, które przeprowadzili z Frankiem Magnusem, dziadkiem obecnego kandydata na kanclerza, amerykańscy żołnierze. Wynikało z nich, że pojmano go w hotelu w górskiej miejscowości Celamzi w 1945 roku. W teczce znajdował się jeszcze długi zapis rozmowy z więźniem o nazwisku Wilhelm van Damme. Był dobrze zachowany, pisany na maszynie. Przebiegła wzrokiem pierwsze linijki. Dzień pierwszy. Zapis rozmowy z archeologiem Wilhelmem van Damme. Poniżej znajdował się nieporadny rysunek z licznymi strzałkami i kilkanaście zatartych zdań pisanych piórem, ledwo już czytelnych. Jakieś zdjęcia. Przekartkowała. Dzień trzeci. Wykopaliska. Przypominało to trochę pamiętnik i było o wiele dłuższe niż zapis przesłuchania Magnusa. Wyglądało bardzo ciekawie, ale przecież nie była w stanie przeczytać wszystkiego. Nie dam rady, powiedziała głucho do samej siebie i z żalem odłożyła teczkę Floren. Koszałek przyglądał się jej w napięciu od dłuższego czasu. W końcu wstał i poszedł w kierunku stolika z wodą. Niech pani pisze. Niech pani pisze i nie traci czasu. Odsunął papiery na bok i postawił karafkę oraz szklankę na biurku. Zdawało się, że chciał powiedzieć coś jeszcze, ale zamilkł. Dla mnie? Zdziwiła się. Przecież nie wolno. Uśmiechnął się porozumiewawczo. Która godzina? Spytała, przecierając zmęczone oczy. Niech pani o tym teraz nie myśli. Niech pani pisze dalej. Czy jej się wydawało, czy postukał palcem w teczkę Floren? Kilka godzin później Dagmara odłożyła ołówek. Uzawiły jej oczy. Bolał ją każdy mięsień, na palcach miała odciski. Koszałek skrupulatnie zebrał rozrzucone na biurku kartki, w tym także jej zapiski. Oddam, uprzedził jej pytanie. Wszystko pani oddam. Na miękkich nogach ruszyła w stronę windy. Tym razem ona szła przodem, koszałek za nią. Gdy wyszła z windy, dorwał ją strażnik i dwie kobiety wyglądające jak nadzorczynie w żeńskim więzieniu. Przeszli do niewielkiego pomieszczenia obok stanowiska strażnika. Dagmara zgodziła się zdjąć koszulkę, spodnie i całą resztę. Każdy kawałek jej ciała został prześwietlony. Miss? Dobiegł ją znajomy głos. Proszę się ubrać. W pomieszczeniu siedział koszałek, tłumaczył coś po cichu wysokiemu umundurowanemu mężczyźnie w stopniu majora. Domyśliła się, że streszcza mu po angielsku jej zapiski. Major uważnie je oglądał, po czym przekazał kartka po kartce tłumaczowi, a ten jeszcze raz skrupulatnie je czytał i robił kopię. Trwało to co najmniej godzinę. Okej, powiedział w końcu major, po czym wstał i wyszedł bez pożegnania. Koszałek oddał jej notatki. Przekartkowała podany plik, 31 gęsto zapisanych stron. Ledwo włożyła koszulkę w spodnie, natychmiast pojawiło się dwóch dobrze jej znanych goryli. Czy oni pracowali przez całą dobę? Odprowadzili ją do bramy. Dopiero na dole strażnik podał jej marynarkę, pasek, torebkę, paszport. Na koniec komórkę. Odwróciła się. Nie zapadł jeszcze zmrok, ale budynek archiwum był już oświetlony. Szybciej! Ponaglał ją strażnik z owczarkiem przy boku. Pies skomlał, miał pianę na pysku. Ledwo trzymał się na nogach. Jest pani ostatnia.
Zauważył z wyrzutem i otworzył szlaban, po czym pogłaskał psa i z troską zapytał: co z tobą? Dagmara ścisnęła notatki pod pachą, bardzo mocno. Kiedy przeszła przez bramę, dobiegły ją zaniepokojone głosy. Pies się przewrócił. Nie dawał oznak życia. Okrążyło go kilku strażników. Przeszło jej przez myśl, że to zły omen. Wzdrygnęła się.

0: Asterix czekał kilkanaście metrów za bramą. Szli w milczeniu przez niekończący się trawnik aż do skrzyżowania. Dopiero wtedy podjechała limuzyna. Wsiedli. Asterix usadowił się obok niej. Świstak ruszył powoli, spokojnie, ale w samochodzie wyczuwało się takie napięcie, że aż dziw, że nikt nie wybuchł. Asterix wyciągnął piersiówkę i podał ją Dagmarze. Upiła spory łyk. Płyn rozlewał się powoli po całym ciele. Oparła głowę o zagłówek i przymknęła powieki. Przed oczami przesuwały jej się zdjęcia i materiały, których już nigdy nie wyrzuci z głowy, nie zapomni. Z akt wynikało jasno. Frank Magnus był jednym z wykonawców masakry w Rumbuli, zaufanym człowiekiem zarówno rzeźnika z Rygi, Roszmana, jak i Friedricha Jaklena. Tego samego, który wcześniej dowodził egzekucjami w Babim Jarze. W dokumentach Magnus występował jako oficer niezwykle skuteczny, godny zaufania. Czytała ze ściśniętym gardłem rozkazy, listy, adnotacje na marginesach. W jednym z raportów ktoś dopisał ołówkiem. Osobiście wykonał wyrok na kilkuletniej dziewczynce i jej matce. Na innych odnotowała krótkie, niemal niezauważalne zdanie, z niezwykłą gorliwością. Nie potrafiła odsunąć od siebie obrazu małej dziewczynki i jej matki. Widziała je tak wyraźnie, jakby stała w tamtym lesie obok nich, na śniegu, pomiędzy strażnikami. Magnus czerpał rozkosz z zabijania. W swoich raportach pisał o porządku i dyscyplinie, ale między wierszami było widać coś innego, dumę i radość z tego, że decyduje o życiu i śmierci. Dagmara myślała o tym, jak łatwo zło przybiera kształt obowiązku, jak przeradza się w rutynę, a nawet w misję. Myślała też o tym, że los bywa przewrotny. Oto fakt, że wnuk sadysty ma zostać najwyższym urzędnikiem państwowym sprawiał, że skrzętnie skrywana prawda wypływa z mroków historii własnymi krętymi meandrami. Wracam z piekła, powiedziała sama do siebie i jeszcze raz upiła spory łyk z piersiówki.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał kolejny fragment książki Magdaleny Parys. Floren. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Porozmawiamy o tym, kim są członkowie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X.
2: No możemy rozrysować sobie mapkę polityków, którzy chodzą i z jakimiś są ugrupowaniami związani, to jakby mniej więcej się wyjaśni.
3: Grzegorz Braun między innymi.
2: Na przykład tak, on jest wiernym Bractwa Świętego Piusa X. Uważają się praktycznie za jedyny kościół.
1: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Po decyzji kierownictwa w sprawie stowarzyszeń działających w ramach PiS pojawiają się pytania, czy w partii nie dojdzie do rozłamu. Wakacje na Pomorzu to więcej zabitych i rannych na drogach niż w roku ubiegłym. Policja apeluje o ostrożność. Znamy zwycięzcę piłkarskiego Superpucharu. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Kierownictwo partii nikogo z niej nie wyrzuca, ale domaga się od członków elementarnej lojalności, podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński w udostępnionym na X fragmencie wywiadu dla kanału TAK. Kaczyński ocenił też, że działania stowarzyszenia byłego premiera mogą drogo kosztować, bo dzielą partię. Kierownictwo PiS-u w środę zabroniło wszystkim członkom partii uczestnictwa w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym. Prezes na wystąpienie z takich organizacji dał członkom PiS-u tydzień. To fałszywy dylemat, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości należący do Stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Miller.
16: Aktywność w Stowarzyszeniu Rozwój Plus oraz członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości, podobnie jak i aktywność w ogóle w różnych stowarzyszeniach, da się absolutnie pogodzić i w związku z tym nie mam zamiaru rezygnować z członkostwa w stowarzyszeniu, ale też nie mam zamiaru rezygnować z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
15: Stowarzyszenie Rozwój Plus założył Mateusz Morawiecki. Były premier PiS-u tłumaczył, że chodzi mu o pozyskanie dla Prawa i Sprawiedliwości elektoratu o centrowych poglądach. Morawiecki już zadeklarował, że mimo nakazu władz Prawa i Sprawiedliwości nie rozwiąże stowarzyszenia. W pierwszej połowie tego roku 47% Polaków uważało, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, a pozytywnie oceniło ją 31% ankietowanych, wynika z badania CBOS. Największy poziom krytycyzmu i pesymizmu odnotowano w województwach wschodnich i południowo-wschodnich. Relatywnie najmniej krytycznych ocen było w województwie lubuskim i zachodniopomorskim, po 40%. Najwięcej pozytywnych ocen sytuacji w kraju odnotowano w województwie śląskim, 38%. Jak zauważa CBOS, ocena rządu nie zawsze idzie w parze z oceną kierunku zmian w kraju, to i tu jako przykład podaje Pomorze, gdzie przy wysokim poparciu dla gabinetu większość badanych krytycznie ocenia sytuację w Polsce. Jeśli trend się nie odwróci, to może być najtragiczniejsze od dawna lato, ostrzega policja i apeluje o ostrożność. Jak wynika ze statystyk, przez pierwsze tygodnie wakacji na drogach Pomorza zdrowie i życie straciło więcej ludzi niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Więcej na ten temat reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
14: W ubiegłym roku na Pomorzu w pierwszych tygodniach wakacji na drogach zginęło 7 osób, 116 zostało rannych. W tym roku jest już 121 rannych i 11 zabitych, wylicza nadkomisarz Joanna Skręc z Pomorskiej Drogówki.
17: Dlatego cały czas apelujemy o to, żeby na drodze mieć oczy dookoła głowy, żeby bardzo mocno koncentrować się nad tym, co się dzieje, nie tylko na własnej jeździe, ale również obserwować innych uczestników ruchu drogowego, żeby ta prędkość była dostosowana do i warunków drogowych, ale warunków atmosferycznych, ale też własnego samopoczucia.
14: Policja ostrzega przed brawurą i zbytnią pewnością siebie.
17: Im lepsza pogoda, im lepsza droga, tym więcej zdarzeń. Dlaczego? Dlatego, że czujemy się pewnie na drodze. Wydaje nam się, że wszystko widzimy i wszystko nam się uda na tej drodze, ale niestety statystyka pokazuje, że niestety nie. 100 razy się nic nie stanie, ale chodzi o to, żeby tego 101 nie było.
14: Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
15: Skala zmian wprowadzanych przez premiera Węgier Petera Modiora jest tak duża, że nawet przeciwnicy autorytaryzmu za czasów Viktora Orbana zastanawiają się, czy nie działa on zbyt szybko i radykalnie, zauważa dziennik Financial Times w artykule pod tytułem Rewolucja Modiora – Węgierska nowa era. Dziennik przypomniał o zawieszeniu w ubiegłym tygodniu serwisów informacyjnych węgierskich mediów publicznych. Przytacza też przegłosowaną przez parlament nowelizację konstytucji, której jednym z celów jest usunięcie ze stanowiska prezydenta Tomasza Szuljoka, wybranego przez poprzedni rząd. Cytowany przez Financial Times Daniel Hegedus, zastępca dyrektora Instytutu Polityki Europejskiej w Berlinie, ocenił, że sytuacja na Węgrzech ma zarówno dobre, jak i złe strony. Stwarza warunki do prawdziwego, demokratycznego resetu, ale z drugiej strony władza Modiora podlega niewielu istotnym ograniczeniom poza opinią publiczną, jego własną popularnością i być może Unią Europejską. Przywódca jemeńskich rebeliantów Huti, Abdullah Malik al-Huti, zagroził atakami na infrastrukturę naftową Arabii Saudyjskiej, jeżeli to państwo będzie kontynuowało uderzenia na jego grupę. Przywódca Huti wystosował ostrzeżenie po tym, gdy bojownicy jego ruchu w poniedziałek ostrzelali lotnisko w mieście Abha na południu Arabii Saudyjskiej. Huti podkreślili, że był to odwet za wcześniejszy saudyjski atak na kontrolowane przez nich lotnisko w stolicy Jemenu, Sanie. Huti są wspierani przez Iran, a Arabia Saudyjska pomaga uznawanemu na arenie międzynarodowej rządowi Jemenu. Piłkarze Lecha Poznań wygrali u siebie z Górnikiem Zabrze 3-1 i po raz siódmy zdobyli Superpuchar Polski. Klub z Poznania został rekordzistą w sięgającej 1983 roku historii tych zmagań. 6 triumfów na koncie ma Legia Warszawa. Górnik raz sięgnął po Superpuchar w 1988 roku. W pogodzie w nadchodzącym dniu czekają nas jeszcze temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza, a potem gwałtowne burze, zapowiada synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
18: Najgroźniejszych burz w piątek spodziewamy się w godzinach popołudniowych na zachodzie kraju, gdzie towarzyszyć im mogą opady deszczu nawet do około 40 mm, porywy wiatru do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
15: W nocy z piątku na sobotę burze będą przesuwały się na wschód, a po burzowym froncie przyjdzie ochłodzenie. Szczegółowa prognoza pogody już za moment, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Temperatura maksymalna w nadchodzącym dniu od 28 stopni do 32. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą od 23 do 27 stopni Celsjusza. Piątek na wschodzie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, na zachodzie więcej chmur, ale także możliwe przejaśnienia. W dzień prognozowane są postępujące od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Dobry wieczór, czwartek 16 lipca, to jest audycja Maciej Zagrodzki przedstawia, w której w czwartki goście przybliżają nam ciekawe wydarzenia z historii świata. Za nami wspaniałe, niepowtarzalne, największe w historii obchody Święta Narodowego Francji, zwanego też Dniem Bastylii. No, było szczególne, bo po raz pierwszy nadano im europejski charakter. Zaproszono około 30 przywódców państw, w tym naszego premiera, ale też prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, którego potraktowano, tak przynajmniej go przedstawiano, jako honorowego gościa. W ten sposób Francja wysłała do Moskwy sygnał, który ładnie opisała wiceminister obrony tego kraju, Alice Ruffo, mówiąc: przemaszerowała Europa zjednoczona i zdeterminowana, by wesprzeć Ukrainę w obliczu Rosji. Europa pewna siebie. Obejrzałem 2,5 godziny telewizyjnej transmisji z tego wydarzenia i na mnie ta zjednoczona Europa zrobiła duże wrażenie. Jednocześnie zacząłem się zastanawiać, a jak będzie za rok? Emmanuel Macron musi opuścić urząd prezydenta, no, kończy drugą kadencję, a dzisiaj wszystkie sondaże pokazują, że zastąpi go Marine Le Pen, liderka prawicowego Zjednoczenia Narodowego. Znając jej polityczne CV, nie trudno się nie martwić, że Francja pod jej rządami może stać się antyrepublikańska, co najmniej eurosceptyczna, a kto wie, może nawet prorosyjska. Nie jest tajemnicą, że ona ma dobre relacje z Putinem. Przecież korzystała z finansowania swojej partii przez kontrolowane przez Rosję banki. Czy przyjdzie pora spłacać długi? Są jednak tacy, którzy odwołując się do przeszłości uspokajają. Jej ojciec, Jean-Marie Le Pen, w 2002 roku dotarł do drugiej tury wyborów prezydenckich i przegrał, bo na koniec Francuzi odrzucili prawicową skrajność. Podobnie córka Marine też docierała do drugiej tury i przegrywała w 2017 i 2022 roku z tego samego powodu. Z Emmanuelem Macronem. Problem w tym, że dzisiaj Francja jest inna. Zjednoczenie Narodowe stępiło część swoich postulatów, by przypomnieć tylko obecne kiedyś w programie partii wyjście ze strefy euro. A poważnej kontrpropozycji dla tej formacji politycznej i dla tej liderki nie ma. Przynajmniej dzisiaj. Więc szanse pani Le Pen są większe niż poprzednio. No jeszcze inni uspokajają, że nie będzie tak źle, nawet jeśli wygra. W końcu straszono nas rządami Giorgi Meloni we Włoszech działaczki neofaszystowskiej młodzieżówki. A po blisko 4 latach widać, że nie taki diabeł straszny. Co więcej, coraz powszechniej uważa się ją za wyważoną, rozsądną, antyputinowską polityczkę, która wspiera proeuropejski mainstream. Oczywiście, jak będzie we Francji, nie wiemy. Możemy jedynie spekulować, analizować, trochę wróżyć ze szklanej kuli. Ale by to wróżenie nam lepiej szło, warto bliżej poznać Zjednoczenie Narodowe, kiedyś Front Narodowy, poznać tatę Marine i jej dotychczasowe poglądy polityczne. I to właśnie proponuję Państwu w dzisiejszej czwartkowej audycji. Zapraszam do jej wysłuchania. Gośćmi dzisiejszej audycji są pan dr Andrzej Byrd, były ambasador między innymi we Francji Rzeczpospolitej. Dobry wieczór, panie ambasadorze.
3: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
20: Pan Artur Trost, dziennikarz, publicysta, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizujący się we współczesnej Francji. Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu.
20: Ja nie wiem, czy mam dobry pomysł, w razie czego proszę mnie korygować, ale zanim przejdziemy do tych czasów współczesnych, bo ta audycja dzisiaj no, jest w dużym stopniu też audycją historyczną, to jeden powód, ale drugi powód to jest taki, że moje wyobrażenie o dziennikarstwie jest takie, że dobrze jest narysować tło, czasami nawet dość odległe, pewnych zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, tak aby teraźniejszość była lepiej zrozumiana. I w związku z tym ja mam takie najpierw pytanie, czy panów zdaniem Francja czasów II wojny światowej i sposób, w jaki dokonano rozliczeń z tym czasem, to jest właśnie moment historyczny, w którym możemy znaleźć i zrozumieć poparcie dla partii takiej jak kiedyś Front Narodowy, a dzisiaj Zgromadzenie Narodowe. Może pan ambasador zacznie, a potem już dowolna kolejność.
3: Dziękuję bardzo. Kiedy w Polsce na temat postaw Francuzów w ciągu II wojny światowej się mówi, to oczywiście głównym elementem, który się poddali się, nie walczyli do końca i za zgodą ich wielkiego przywódcy, tym wojskowego z czasów pierwszej wojny światowej, ówczesnego marszałka Petena, stworzyli rząd kolaborujący z Niemcami. To jest coś, co jest rzeczą powszechnie znaną nawet u osób w Polsce, tych, którzy nie wchodzą czy nie wnikają głęboko w historię różnych państw i ich zachowań w czasie II wojny światowej. To jest jedna rzecz, ale drugą sprawą ewidentną jest to, do czego nawiązał pan redaktor, że jednak jeśli w jakimś narodzie większość zaprobowała system, który postawił z punktu widzenia pozostałych tych, którzy walkę podjęli w sytuacji bardzo kontrowersyjnej, to ci, którzy przeżyli i potem do tej sytuacji II wojny światowej musieli się byli odnieść, zachowują sposoby wyjaśnienia, dlaczego nasi przywódcy tak się zachowali, czy dlaczego ja, członkowie mojej rodziny tak postąpiliśmy, żeśmy nie protestowaliśmy i de facto byliśmy cichymi czy milczącymi, ale jednak sojusznikami tego typu zdarzeń. I ta sprawa w pamięci Francuzów została. Oczywiście nie dzisiejszy, bo to już jest kolejne pokolenie młodych Francuzów, którzy zaakceptowali w ogromnej większości projekt ostatecznie, który dzisiaj nazywamy Unią Europejską, a więc zaproponowania nie zapomnienia o przyszłości, ale jej przekreślenia poprzez utworzenie nowych instytucji, które pozbawią potencjalnych wrogów. Takimi wrogami na tej głównej osi europejskiej byli Niemcy z Francuzami, którzy wielokrotnie byli oponentami czy wręcz wrogami, walczyli przeciwko sobie. No i ta transformacja również we Francji nastąpiła, więc mamy dwie nakładające się na siebie rzeczy. I takich, którzy głęboko wierzą, że Francja zawsze była demokratyczna, i tacy, którzy pamiętają o tym, co się działo, niektórzy dzieci tamtych i wnukowie tamtych osób gdzieś to mają zakodowane, no i w związku z tym czasami odnajdują powody wyjaśnienia, dlaczego nasi pradziadkowie czy dziadkowie czy rodzice

0: Marie Le Pen, ojciec dzisiejszej Marie Le Pen, szefowej dzisiaj Zjednoczenia Narodowego, a wtedy wyznawcy, czy jak gdyby przedstawiciela tych środowisk prawicowych, które uważały, że de Gaulle złamał obietnicę daną Francuzom w Francji i odstąpił to, co było ich wielkim osiągnięciem w wiekach, które minęły, czyli posiadłości, zdobycze kolonialne. Te rzeczy prawicowe troszeczkę zniknęły, ale tam gdzieś jakieś odsetki tu i ówdzie w głowach jeszcze kiełkują. I one wówczas, w tych latach 60., 50., bo o nich w tym momencie mówimy, sprawiły, że znaleźli w Jean-Marie Le Penie takiego charyzmatycznego weterana w Algierii, który w metropolii, czyli na terenach Francji, zaczął dopominać się o rzeczy, które z punktu widzenia nowej władzy, która była w opozycji do rządu Petena, marszałka de Gaulle, generała de Gaulle, która miała zupełnie inne stanowisko, z którym oni się nie chcieli zgodzić.
1: Ja bym do tego, co pan ambasador powiedział.
2: Tak, ale proszę mi jeszcze tylko, panie Arturze, pozwolić, bo chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć, może ja to nieprecyzyjnie wyraziłem w swoim pytaniu, tylko że z mojej lektury, między innymi z takiej znakomitej książki profesora Andrzeja Paczkowskiego i Pawła Maksewicza o rozliczeniach z czasów II wojny światowej, pamiętam, że te rozliczenia we Francji wyglądały trochę tak, jakby rzeczywiście tych kolaborantów w zasadzie nie było, a ci, którzy byli, no to rzeczywiście zasługiwali
1: jak największe... Tak, chciałbym się odnieść.
2: Tak, jak największe potępienie. I właśnie chodzi mi tylko o to, że raptem pojawia się, do czego za chwilę przejdziemy, formacja, no, w której wśród założycieli byli SS-mani, na przykład z dywizji Waffen-SS, tak? I chodzi mi o to, że jak można było to pogodzić, takiej próby z jednej strony zamazania tej niezbyt chwalebnej przeszłości, a jednocześnie od razu zauważenia i wywindowania do życia politycznego ludzi, no, wprost związanych z tamtą hańbą, no.
1: Tak. Tak, właśnie chciałbym dodać do tego, co pan ambasador wcześniej mówił. Rzeczywiście ta kwestia rozliczeń była ważna dla początkowej historii Frontu Narodowego. Nie można mówić, że tych rozliczeń w ogóle nie było, ponieważ skazano kilkadziesiąt tysięcy ludzi na kary więzienia, na tak zwaną degradację narodową. To była kara, która pozbawiała byłych kolaborantów między innymi części praw politycznych, prawa ubiegania się o urzędy. Wydano też kilka tysięcy wyroków śmierci, z tego tylko część wykonano. Ale rzeczywiście jest dyskusja we Francji, właśnie ona zawsze była, na ile te rozliczenia były głębokie, czy rzeczywiście zerwano z Francją Vichy i tych wysokich funkcjonariuszy ukarano. Nie do końca, jakby wielu wysoko postawionych funkcjonariuszy potem czwartej i piątej republiki służyło także Francji Vichy. Jest przypadek Maurice'a Papona, który a propos wojny w Algierii był odpowiedzialny za masakrę Algierczyków w Paryżu. Zginęło według różnych szacunków od 100 do nawet 300 ludzi. Potem został nawet ministrem w rządzie golistów i dopiero w latach 90. wytoczono mu proces za to, że uczestniczył w deportacjach Żydów w trakcie II wojny światowej. Więc rzeczywiście te rozliczenia były dosyć płytkie, powierzchowne i niepełne. I jak pan już to o tym wspominał, to jest ważne dla Frontu Narodowego, ponieważ wielu z początkowych założycieli Frontu Narodowego było poddanych takim rozliczeniom. Mamy tego Pierre'a Busqueta, który był bojownikiem Waffen-SS, który był szczerym, zadeklarowanym nazistą. On został po wojnie skazany na śmierć, ale tej kary śmierci nie wykonano i później właśnie zaangażował się politycznie i był jednym z założycieli Frontu Narodowego. I to też trzeba powiedzieć, że Jean-Marie Le Pen właśnie zakładał Front Narodowy z byłymi SS-manami, z byłymi członkami milicji Francji Vichy, z członkami OAS, właśnie organizacji armii, sekretnej armii, która chciała organizować próby zamachów na generała de Gaulle, właśnie się sprzeciwiała porzuceniu Algierii przez Francję. A więc rzeczywiście to jest ważne w tym kontekście, że z tych środowisk wyrósł Front Narodowy. Tak.
2: No to jeszcze proponowałbym, żebyśmy trochę rozbudowali ten wątek algierski, który już panowie poruszyli, no bo

0: Tu rzeczywiście mamy sytuację bardzo trudną. Odsyłam słuchaczy do podcastów tego cyklu Maciej Zakrocki przedstawia, gdzie w jednej z audycji nasi goście no właśnie bardzo precyzyjnie wyjaśniają, na czym polega ta wyjątkowość w przypadku Algierskiego, tak, że właśnie w tej takim typowym myśleniu naszym o kolonializmie i o wyzwalaniu się państw z jarzma kolonializmu, że ta Algieria, no mimo wszystko jest trochę innym przypadkiem, ponieważ dla dużej części Francuzów to nie była kolonia, tylko to była Francja. I stąd był ten, ta organizacja tajnej armii, OAS, stąd byli ci ludzie, którzy uważali, że próba oddania Algierii właśnie jest jakąś zdradą narodową, zdradą Francuzów algierskich. I teraz oczywiście nie będziemy wracać do złożoności tej sytuacji, ale chodzi właśnie o to, że Jean-Marie Le Pen no w tej Algierii, można powiedzieć, no robi karierę, tak, która no potem w tym jego życiorysie była ważna. Tu pan ambasador chyba wspomniał, że on tam ląduje jako właśnie ochotnik, żołnierz Legii Cudzoziemskiej, to jest 57 rok. Ale że znowuż no z tą jego obecnością w tej Algierii, o czym media donosiły, no wiążą się przypadki, które powinny go dyskredytować. No, pełnił funkcję oficera wywiadu. Mówi się, że traktował podejrzanych o współpracę z tym narodowo-wyzwoleńczym frontem oczywiście jako zdradę państwa i że można mu przypisać tortury, katowania, nawet o zabitej na oczach dzieci matce jakiejś. Tak. I taki gościu potem robi karierę?
1: No, robi karierę, bo musiał jednak mieć ludzi, którzy uważali, że jego działanie tam, na terytorium Algierii, było działaniem z punktu widzenia interesów Francji słusznym. Pamiętajmy, że prawa człowieka jako trwały element funkcjonowania dużych organizmów politycznych, one zostały zgłoszone expressis verbis dopiero po II wojnie światowej w związku z konwencjami, z funkcjonowaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych i też organizacji o prawa człowieka dbających. A jednak w państwach, które dysponowały wielkimi koloniami na terenie praktycznie całego świata, traktowanie właśnie ludzi lokalnych, tych właścicieli ziemi, na której metropolitalne mocarstwa ustanawiały swój porządek, było traktowane jako to, gdzie dzisiaj mówimy z takimi wątpliwościami, jako rzecz normalna, prawda? Nasi żołnierze wysłani przez Napoleona na Haiti walczyli też przeciwko ludziom, którzy podnieśli się przeciwko metropolitalnej przemocy Francuzów. Więc i też uważa, część z nich przynajmniej uważała, że to jest okej. Kościuszko w Stanach Zjednoczonych wyzwolił swoich czarnych podwładnych, które mu przekazano, a inni wielcy ojcowie Stanów Zjednoczonych no uważali, mieli wszyscy czarnych niewolników, które uważa, że jest normalną. Więc z punktu widzenia dzisiejszych naszych wartości, co do których wątpliwości nikt z nas, rozsądnych przedstawicieli państwa demokratycznego, wątpliwości nie ma, to to jest trudne do zrozumienia, ale tak funkcjonowało. Otóż we Francji po wojnie, pamiętajmy, że spora część dorosłej męskiej części populacji francuskiej to byli ludzie, którzy mieli również w swoim curriculum vitae częstokroć pobyty jako żołnierze czy oficerowie armii francuskiej w tych licznych koloniach rozsypanych po całym świecie, gdzie mieli do czynienia również z tym, o czym pan redaktor słusznie przypomniał, normalnym, brutalnym odnoszeniem się do ludności walczącej o swoją wolność. No i akurat Marine Le Pen troszeczkę z powodów charakterologicznych, bo to był facet, który dzisiaj by się podobał przypuszczalnie panu prezydentowi Trumpowi, tak? I jeszcze paru innym miłośnikom Bulekwiasa i tym podobnych ćwiczeń fizycznych. No więc tym bardziej znajdował poparcie w oczach tych, którzy na przykład służyli w rozmaitych formacjach Francji z Vichy, czy nawet niemieckich, czyli w oddziałach niemieckich, prawda? I oni, to była wtedy nieduża grupa, ale stosunkowo wokalna, taka głośna, no i znaleźli Jean-Marie Le Pen, człowieka, który będąc potem w Zgromadzeniu Narodowym, mógł reprezentować ich punkt widzenia. I on się czuł rzeczywiście w tych pierwszych latach swojej działalności politycznej na forum publicznym we Francji jako ich reprezentant. I jak mówię, tuba. I on mówił o tych rzeczach w sposób wielokrotnie kontrowersyjny.
2: Ja też myślę, że ważnym kontekstem tutaj jest to, że francuska Algieria nie była typową kolonią w tym sensie, że Europejczyków, Francuzów było tam rzeczywiście dużo. To było mniej więcej 10% populacji Algierii, kilkaset tysięcy do miliona ludzi, którzy potem wrócili po opuszczeniu Algierii, wrócili w większości do Francji. No i to też sprawiało, że ta wojna o wyzwolenie Algierii miała też charakter trochę wojny domowej, była niezwykle brutalna. I trochę Jean-Marie Le Pen tym tłumaczył, odpowiadał na zarzuty, że no, był oficerem wywiadu, walczył z terrorystami, z ludźmi, którzy też mieli coś na sumieniu, więc no, tam stosował brutalne metody. Jakby się odcinał od większości zarzutów tego, że torturował elektrowstrząsami, że były zarzuty, że zabijał cywilów, też dosyć poważne. I to z relacjami zarówno ze strony algierskiej, jak i towarzyszy broni Jean-Marie Le Pena. No ale dla wielu ludzi to była właśnie wojna domowa, obrona Francji, że wszelkie chwyty dozwolone. I też to, że ci potem tak zwani pienoir, ludzie, którzy żyli w Algierii po przegranej wojnie przez Francję, wrócili do Francji, no to jest było kilkaset tysięcy ludzi, teraz razem z potomkami to są, można mówić nawet o milionach. I to są ludzie, którzy w większości mają jakiś resentyment, czuli się porzuceni przez Francję. No i oni też byli podatnym elektoratem dla prawicy, zwłaszcza tej skrajnej lepenowskiej.
0: Przypominam słuchaczom, że gośćmi audycji są pan dr Andrzej Byryt, były ambasador Rzeczpospolitej we Francji, i pan Artur Trost, dziennikarz, publicysta, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego. No właśnie, czyli my mamy sytuację taką, bo jeszcze niektórzy do tej atmosfery, która jest sprzyjająca dla powstania takiego ruchu politycznego, jakim jest Front Narodowy, można jeszcze dorzucić kryzys taki gospodarczy z początku lat 70. No i właśnie rok 72, kiedy Front Narodowy pojawia się jako formacja polityczna, ale też dodajmy, że kiedy startuje w pierwszych wyborach powszechnych w marcu 73 roku, głosuje na tę partię 108 tysięcy wyborców, co oznacza 1,32% w skali całego kraju. Więc mimo tych wszystkich rzeczy, o których panowie nam opowiedzieli, no wydaje się właśnie, że, znaczy nie wydaje się, no nie ma to jakiegoś wielkiego poparcia społecznego, a jednak no można by powiedzieć, z każdym rokiem jest coraz gorzej. Z punktu widzenia Frontu Narodowego coraz lepiej. W wyborach w 78 roku, a więc 5 lat później, to już jest 200 tysięcy wyborców, tak? Więc no więc co się dzieje? Co jest takiego, że ten Le Pen, który ma całą masę procesów, wypowiada się no właśnie w takiej republikańskiej Francji, wydawałoby się, w sposób, który powinien go dyskredytować, a jednak stopniowo rośnie w siłę?
1: No, ponieważ Jean-Marie Le Pen był człowiekiem, który był miał swoistą tą charyzmę w sensie chęci i umiejętności występowania przed mediami. I wówczas zgłaszając rozmaite postulaty, on powoli jak gdyby zakażał coraz większą część osób albo ośmielał ich do tego, żeby swoje poglądy uznane jednak za niewłaściwe czy częściowo niewłaściwe, żeby jednak je ujawnić, bo się okazuje, że on, mówiąc te rzeczy, które mówił, nawiązując do jakoby zapomnienia o tej Francji prawicowej, która walczyła o dobro swojej metropolii na terenie Algierii, jemu się nic za to nie dzieje, a zyskuje aplauz, nawet niedużej, ale jednak istniejącej też bardzo takiej wymownej części społeczeństwa francuskiego. To jest przypadek, który obserwujemy w dziesiątkach państw na świecie, w tym również w Polsce. Dzisiaj w tej agresji przeciwko akurat Ukraińcom to jest podobny mechanizm. Jeśli się znajduje ktoś, kto demonstruje coś, co dzisiaj się nazywa słowem sprawczość, który nie patrząc na ewentualne kary przepycha się, jest bezczelny, to zaczyna ożywiać ludzi, którzy myśleli podobnie, ale kiedyś nie śmieli tego wypowiedzieć, nie śmieli się byli podpisać pod podobnym katechizmem postępowania, ale teraz mówią, jak on może, to ja też. Z gospodarki jest znane takie słynne prawo Greshama, albo czasami z dodatkiem Kopernika, bo nasz Kopernik również sformułował, że gorsza moneta wypiera lepszą. Otóż to jest tak, że gorszy, bardziej bezczelny polityk, który jednak odważnie występuje w mediach, zaczyna wypierać tych, którzy wskazują na jego ewentualne mankamenty, czy wręcz fragmenty zbrodnicze z jego życiorysu. I to się też zdarzyło we Francji. Pamiętajmy, że w międzyczasie przecież Francja też przechodziła kilka kryzysów gospodarczych. Nikt tak nie uruchamia ludzi, jak poczucie tego, że ja jestem w danym kryzysie, kryzysie numer 1, 2 czy 3, przegranym. To wtedy ktoś, kto prezentuje uproszczone czy wręcz prostackie metody postępowania, który odwołuje się do naszej tej zrażonej części naszej osobowości, uzyskuje raptem nieoczekiwane poparcie, które sprawia, że niektórym partiom zaczyna gwałtownie rosnąć. I to był przypadek również Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pena w kolejnych latach, już w latach 80., gdzie zaczął się wyraźnie przepychać aż do w 84 roku dojścia ze swoimi stałymi przedstawicielami w Parlamencie Europejskim.
2: Zgadzam się, że rzeczywiście Le Pen miał sprzyjające warunki, a zwłaszcza od lat 80. Tu też można, tutaj też można powiedzieć o kontekście politycznym, że z powodu tych kryzysów ekonomicznych władze w końcu po wielu latach stracili goliści. W 81. wygrała lewica, Mitterrand został prezydentem, rządzili socjaliści jeszcze przez jakiś czas z poparciem komunistów. No i sporo wtedy oni obiecali i nie do końca tych obietnic dowieźli, tak mówiąc potocznie. I wtedy, skoro powiedzmy goliści rządzili, wybuchł kryzys gospodarczy, no dobrze, wyborcy wymienili ich na lewicę, na socjalistów. Oni też do końca sobie z tym nie poradzili, więc zaczęli szukać trzeciej opcji. No i wtedy się pojawia ten charyzmatyczny, głośny, bezczelny Le Pen, który z jednej strony płynie na jakichś nacjonalistycznych resentymentach, no ale też jest tą trzecią nową opcją i ten jego przełom w latach 80., gdy się pojawia w parlamencie europejskim, też zaczyna zdobywać około 10% poparcia w wyborach prezydenckich. No to wynikał w dużej mierze właśnie z tego wtedy kryzysu ekonomicznego, który był powiązany z dezindustrializacją, z zamykaniem się fabryk, no przemianami, które miały miejsce już w praktycznie całej Europie Zachodniej.
1: Tak,
2: no i też kryzys lewicy, osłabienie się partii komunistycznej, również ten ludowy elektorat się poczuł trochę zagubiony, trochę rozczarowany swoimi dotychczasowymi reprezentantami. No i jego część, która była bardziej podatna na jakąś nacjonalistyczną retorykę, postanowiła zaufać właśnie żonu Marie Le Pen i Frontowi Narodowemu. I od tego momentu to się Front Narodowy stał się realną siłą polityczną.
0: No tylko właśnie to jest ciekawe, że to... Mamy ten czerwiec 84 rok, o którym panowie wspomnieli, w sensie, że to jest ten moment, w którym ugrupowanie zdobywa mandaty w Parlamencie Europejskim. Oni wtedy w tych wyborach uzyskują 11% głosów. I on, dalej ten Front Narodowy rośnie w siłę, mimo że no, ta sytuacja gospodarcza jest różna, tam mamy tak zwany drugi szok naftowy w 79 roku, spore bezrobocie podczas prezydentury Giscarda d'Estaing'a. Tak było i to jest na pewno dobry klimat dla Jean-Marie Le Pena. Ale za chwilę no, mamy rok 2002. I owszem, jego wielkim sukcesem, można by powiedzieć, jest wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich. Rywalizuje wtedy z Jacquesem Chiraciem. No ale jednak wtedy no, mówi się, że Francuzi złapali się za głowy i powiedzieli, no nie, no, no tak nie może być, żeby właśnie taki gość mógł zostać prezydentem. I mamy taki zmasowany ruch właściwie antylepenowski, prawda? Więc to jest też ciekawe, że z jednej strony no on tę popularność zdobywa, ale z drugiej strony jak się coś takiego dzieje, że on wchodzi do drugiej tury, to tak jakby się w głowach Francuzów zaczęły zapalać różnego rodzaju lampki. No i znowuż moje pytanie jest takie, no to ta jego retoryka, łącznie z nawiązywaniem właśnie do czasów II wojny światowej, takiej częściowej negacji Holokaustu i tak dalej. Z jednej strony się podoba i on rośnie w siłę od tego 72 roku, kiedy partia powstaje, ale jak przychodzi co do czego, no to Francuzi mówią, no nie, no temu panu dziękujemy. No co, jak to jest? Panowie znacie Francję, ja nie znam. Co jest w tych głowach Francuzów?
1: No, pamiętajmy, że Francuzi to jest społeczeństwo otwarte, które jednak regularnie obserwuje świat i to nawet przeciętny człowiek w mediach widzi, co się na świecie dzieje, a wtedy w tamtym czasie, początki XXI wieku, ciągle jeszcze dominowała telewizja, a nie media społecznościowe. No, więc ludzie widzieli, co się wydarzało. No, rozpoczęły się wojny w Iraku, był zamach na World Trade Center i na Pentagon. Jego głos, który był głos Jean-Marie Le Pen, który ostrzegał przed imigracją, był przez zdobywał kolejne głosy, które Francuzów, które byli skłonni protestować przeciwko otwieraniu granic, ale z drugiej jednak strony mieli świadomość tego, że wypowiedzi szefa Frontu Narodowego wpisują się w znacznym stopniu jednak w zagrożenie francuskiego spokoju, który do tej pory, po tym jak już minęły kwestie algierskie, jednak w miarę możliwości gwarantował im poczucie stabilności. Pamiętam przełom lat 70-70, szef jednej z dużych wydawnictw francuskich opublikował książkę Le Défi Américain, wyzwanie amerykańskie, gdzie mówił, jak to Stany Zjednoczone zaleją Francję swoimi firmami i pozbawią Francuzów dobrych miejsc pracy. To się nie sprawdziło, ale sprawiło, że zaczęto wsłuchiwać się w głosy społeczne i to napędzało ciągle Front Narodowy. No ale ten potężny zamach na Stany Zjednoczone, mimo że Francuzi mieli swoje dziesiątki znaków zapytania pod adresem Stanów Zjednoczonych, jednak troszeczkę zafunkcjonowały jako kubeł zimnej wody. Jednocześnie musimy pamiętać, że przecież zbliżało się do głosowania w sprawie Konstytucji Europejskiej, którą, jak wiemy, Francuzi, podobnie jak Franki Holendrzy, odrzucili w ten sposób ten projekt jeszcze w życie, ale wtedy toczyły się ogromne debaty, że jak to określić, świadomościowe, gdzie podnoszono jednak ten element, który dzisiaj znajduje po drugiej stronie Atlantyku określenie America First. Oni La France d'abord, najpierw Francja, więc nas powiada takie wzmożenie patriotyczne, ale w dobrym duchu, że nie możemy jednak dopuścić, żeby takie skrajności, których wyraz dawał Front Narodowy i jego przywódca, determinowały ustanawianie nowego porządku społeczno-politycznego na terytorium Francji. Pamiętajmy, wtedy doszli do głosu prawie w całej Europie socjaldemokraci, Wielkiej Brytanii, i to właśnie, że ci socjaldemokraci, partie socjalistyczne we Francji i z nimi skojarzone siły polityczne sprawiły, że przyszedł taki moment ostrzeżenia, że tamten jednak używa słownictwa faszystowskiego. I trzeba w związku z tym dać mu odpór. Z kolei Republikanie, wtedy jeszcze funkcjonująca partia i ludzie, którzy kontynuowali filozofię generała de Gaulle'a, oni jeszcze nie poszli, przepraszam za określenie, gdzie byśmy mogli powiedzieć, podstawkę się nie rozpadli. Ich głos miał też znaczenie, przypominając, że potrzeba jest zachowania się we Francji porządnie, że trzeba być porządnym. W związku z tym wówczas sprzęgły się obie części tej politycznej sceny, żeby zapobiec zwycięstwu Jean-Marie Le Pena w wyborach prezydenckich.
0: No ale rozumiem, że ta przegrana jest między innymi sygnałem dla samego przywódcy, jak i dla jego środowiska politycznego, jak i dla jego córki, która no, wtedy jeszcze była młodą osobą, się urodziła w 68 roku, że jeżeli ta formacja polityczna właśnie no, ma nie być odrzucana z tych wszystkich powodów, o których powiedział przed chwilą pan ambasador, to może trzeba odsunąć jej charyzmatycznego, ale jednak lidera trudno akceptowalnego, b, zmodyfikować trochę projekt polityczny czy jego program, tak żeby nie był aż tak bardzo ekstremalny. No i to jest ta praca, którą zaczyna robić córka Marine Le Pen i praca, która właściwie, no można powiedzieć, trwa do dzisiaj, ciągle ulegająca modyfikacji, do czego zaraz przejdziemy, nie tylko sama zmiana nazwy, ale też właśnie no, wyraźne zmiany w programie politycznym. Czy można uznać, że ten 2002 rok to jest taki rok, no, w którym Front Narodowy otrzymuje informację, że w takiej postaci i z takim przywódcą nic więcej nie uzyska, panie Arturze?
2: To był na pewno bardziej sygnał dla Marine niż dla żona Marii. A też w latach 90. i 2000. trochę się Francuzi przyzwyczaili do tego, że żon Marie Le Pen dostaje te, no tam od 10 do około 15% głosów w wyborach prezydenckich. A no i szokiem było to, że w 2002 to wystarczyło, ponieważ lewica była niezwykle rozbita i żon Marie Le Pen się dostał do drugiej tury, mając bodajże 16% poparcia, więc to nie był jakiś wybitny wynik, ale który właśnie był trochę szczęśliwy, no rzeczywiście był tym przełomem, że Jean-Marie Le Pen się znalazł w drugiej turze. To był, powiedzmy, no dla niego szczyt. Było wiadomo, że druga tura, gdzie Chirac dostał około 80% głosów, pokazała, że nie ma szans walczyć o prezydenturę realnie. No i Marine, młodsze kadry Frontu Narodowego rzeczywiście dostały sygnał, że no, osiągnęliśmy pewne postępy, że Jean-Marie Le Pen zakorzenił Front Narodowy na francuskiej scenie politycznej, uczynił go realną siłą, no ale żeby przebić szklany sufit, trzeba dokonać pewnych zmian. I rzeczywiście Marine Le Pen, gdy przejęła pałeczkę po swoim ojcu, to zaczęła łagodzić wizerunek Frontu Narodowego, jakby odcinać się od antysemickich wypowiedzi ojca, od jego też wypowiedzi o papierowych Francuzach, tych najbardziej rasistowskich ekscesach. I samego żona Marie trochę schowała do szafy, aż w końcu dokonała politycznego ojcobójstwa, wyrzucając swoje żona Marie z partii za któreś z jego antysemickich tyrad. Więc rzeczywiście ta obecna siła już właśnie w międzyczasie doszło do zmiany nazwy na Zjednoczenie Narodowe. To jest już bardziej zasługa Marine Le Pen, która zdołała dać ludzką twarz francuskiemu nacjonalizmowi.
0: No tak, ale właśnie to na czym ta ludzka twarz polega dzisiaj? Gdyby ją chcieć zestawić z tym, co mówił i co było w programie Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pena.
2: To no, można zauważyć.
1: Proszę bardzo, proszę.
2: Tak, na pewno można zauważyć różnicę w samej retoryce. Jak mówił pan ambasador, Jean-Marie był takim trochę rottweilerem. Miał charyzmę, ale był też bardzo bezczelny, bardzo agresywny. Miał też sprawę sądową o to, że fizycznie szturchał czy popychał pewną socjalistyczną polityk, więc właśnie był takim no, bardzo agresywną personą, podczas gdy Marine Le Pen jest wyważona. Ona właśnie, ta nazwa Zjednoczenie Narodowe wskazuje też na jej wysiłki retoryczne, że ona mówi, że reprezentuje ogół Francuzów i już nie stawia tak bardzo jak Jean-Marie barier. nie mówi o prawdziwych Francuzach i papierowych Francuzach, że to nadal jest nacjonalizm, występowanie przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko globalizmowi, mówienie o obronie tradycyjnych wartości czy tej starej Francji, no ale to jest złagodzone akcenty. Porzucenie tych najbardziej radykalnych, czy to nawiązań do Francji Vichy, czy to bardziej konserwatywnych postulatów, na przykład, nie wiem, mówiąc już o bardziej konkretnych rzeczach, obecne Zjednoczenie Narodowe nie ma problemu z aborcją, podczas gdy Jean-Marie Le Pen, gdy legalizowano aborcję, był jednym z najzagorzalszych tego przeciwnikiem. Więc to jest jednej strony retoryczne złagodzenie wizerunku, z drugiej rzeczywiście porzucenie najbardziej radykalnych postulatów.
1: Jednocześnie też takim elementem, który we Francji miał ogromne znaczenie w tworzeniu opozycji przeciwko wystąpieniom jej ojca, no był jego wyraźny antysemityzm w różnych wypowiedziach. Otóż Marine Le Pen wykonała w tym materii dość taką kosztowną sztuczkę. Mianowicie pamiętajmy, że Europejski Kongres Żydów mieści się dzisiaj w Paryżu. Tam są silne te środowiska i uzasadnienie krytykowały postawę szefa Frontu Narodowego. Otóż jego córka dokonała takiej wolty, uważając, że postawa jej nowego, przemianowanego w tej chwili na Zjednoczenie Narodowego ruchu jest najlepszą formą, zaporą dla antysemityzmu, ponieważ oni walczą również z radykalnym islamizmem, a więc zgodą na niekontrolowaną, jak twierdzi Marine Le Pen, imigrację ludzi głównie z Afryki czy z Bliskiego Wschodu. I w związku z tym, postępując w ten sposób, oni blokują rozprzestrzenianie się wystąpień antysemickich, które mogą być powodowane przez dodatkowych przyjezdnych z Bliskiego Wschodu, którzy mając sami o gigantyczny spór, czy to religijny, czy postaw ze środowiskami mieszkającymi we Francji, wpływowymi środowiskami Francuzów pochodzenia, czy francuskimi przedstawicielami Żydów, że w ten sposób ona kładzie tamę dla tego. To jest, mówię, konstrukcja dziwna, ale niektóre środowiska to kupiły. No i w rezultacie ten antysemityzm w wypowiedziach jej ojca został jak gdyby częściowo, czy przez część z krytyków zapomniany. No więc dla tych, którzy oceniają rzeczywistość powierzchownie, no to był element, żeby dawać odpór powszednim, wcześniejszym oskarżeniom. Ale to jest tylko powierzchowny retusz, a nie, sądzę, gdyby poszperać głęboko w nastawienia osób popierających ruch Marine Le Pen, nawet w tej zmienionej postaci, to jest coś, co tam nie zniknęło.
0: Mhm. No, w każdym razie...
2: Zgadzam i tak tylko dodam, że rzeczywiście... Nawet teraz Zjednoczenie Narodowe ma problem, że jakby oficjalnie się odcina od tych najbardziej skrajnie prawicowych pozycji. Też uważa, na przykład, żeby na arenie międzynarodowej nie współpracować z Alternatywą dla Niemiec, żeby nie mieć jakichś takich powiązań, które mogłyby przywoływać skojarzenia ze Starym Frontem Narodowym. Ale jednocześnie, gdy się spojrzy na głębiej na ich listy wyborcze, na kandydatów, na burmistrzów, merów w mniejszych miastach, czy na deputowanych w jakichś bardziej prowincjonalnych okręgach, to się znajdą osoby, które mają wyroki za wypowiedzi rasistowskie, za jakieś negowanie Holokaustu. Różne tego typu kwiatki się znajdą w drugim szeregu Zjednoczenia Narodowego, więc to dalej jest, że tu się zgadzam z panem ambasadorem, tylko schowane na dalszy plan.
0: Czyli to coś, co nazwała, nie wiem, czy ona, ale przynajmniej w publicystyce ten termin funkcjonuje, dediabolizacją, tak? Czyli dediabolizacja.
1: Tak.
0: Tak, miała miejsce. No właśnie, pytanie, do jakiego stopnia jest powierzchowna, o czym panowie powiedzieli. No ale rzeczywiście, no zaraz potem, jak ona została szefową partii, można powiedzieć, że odrobinę miała lepszy wynik. bo w 2012 roku zajęła w wyborach prezydenckich trzecie miejsce, zdobywając 18%, a więc już lepiej niż papa. Natomiast no, oczywiście większy sukces osiągnęła w wyborach w 2022 roku, weszła do drugiej tury, zdobyła 41% głosów. Aczkolwiek i w tych wyborach, i w tych pierwszych, gdzie no, Macron wygrał wybory prezydenckie, znowuż była trochę podobna sytuacja jak z jej ojcem, to znaczy, że no, daleko zaszła, ale właśnie potem następowała mobilizacja, że jednak Francja, jak się to mówiło, na polityczkę no, o takiej proweniencji nie jest gotowa. Do tego jeszcze, przynajmniej w Polsce, na to zwracamy uwagę, już nie mówiąc o ostatnich latach, prawda, że, no, no, że miała dobre relacje z tym Putinem, że się mówiło, że ta partia dostawała pieniądze. Ona zresztą tego nie ukrywała z banków kontrolowanych przez Rosję. No to to u nas, przynajmniej na dzisiaj, to byłoby coś dyskredytującego. No a jednak właśnie dzisiaj wydaje się, że ona ma największe szanse, żeby te wybory wygrać, przynajmniej w pierwszej turze. Co więcej, no do tego obrazu należy dołożyć no jednak wyrok sądu, no który nie uwolnił jej od zarzutów defraudowania pieniędzy w Parlamencie Europejskim, czyli brania tych pieniędzy, że niby zatrudnia tam asystentów, a tak naprawdę korzysta z tych pieniędzy do działalności partyjnej. To też jest ciekawe, tak, że ta republikańska Francja, mając przed oczami polityczkę, która ma wyrok, która miała chodzić w bransoletce i wydawało się, że nie będzie mogła wystartować w ogóle w tych wyborach, no nie dość, że no właśnie może startować, to na dodatek wszystkie sondaże dzisiaj pokazują, że w tej pierwszej turze zwycięży. No więc znowuż, odwołując się do panów wiedzy o Francji, jak należy to rozumieć?
1: Ja bym powiedział, że należy rozumieć dosłownie. To jest troszeczkę tak, jak z jednej strony są ideały, które oficjalnie są niesione na sztandarach, a z drugiej strony jest takie przekonanie osobiste poszczególnych osób, nie tylko we Francji, w niektórych innych państwach też, nawet i u nas, że kiedy osoba z jakichś powodów zaczyna się podobać, chociażby tylko z częściowej argumentacji, jaką prezentuje danemu kandydatowi, danemu wyborcy, i aparat państwowy znajduje jednak powody, żeby ją oskarżyć i postawić przed sądem, a potem nawet skazać, jak w przypadku Marine Le Pen, to wtedy przedstawiciele gotowi zaakceptować tę postać mówią, tak, to jest zemsta państwa po to, żeby mojego kandydata wyeliminować. I de facto wydaje się, że pierwszy wyrok z roku ubiegłego na Marine Le Pen, który dowiódł tego, że rzeczywiście dokonali Francuzi jej partii, a przy jej de facto sterowaniu całym procesem przechwycenia środków Parlamentu Europejskiego, żeby sfinansować działania tych asystentów na terenie Francji, a więc niezgodnie z wydanymi środkami, został potraktowany właśnie jako taki rodzaj represji, z którą się część Francuzów sympatyków jej nie zgadzały i w rezultacie ona została tak życzliwie przyjęta i dostała dodatkowe punkty po tym, jak się okazało, że jej została skazana, a teraz została w końcu dopuszczona de facto do startu. Ona oczywiście zwróciła się o kasację do stosownego sądu, ale oczekując na tą kasację dostanie albo nie, to jest inna sprawa. Ona wystartować może i najprawdopodobniej wystartuje, mimo że się zażegnywała wcześniej, że jeśli będzie musiała nosić obrączkę, to nie wystartuje, ale ma ona też świadomość, że to jest przypadek, który, ona to oczywiście tak troszkę czarowała w swoich wypowiedziach, ale że to jest taka okazja, której Marine Le Pen nie przepuści. Jean Barella, dzisiaj oficjalny szef partii, a jej taki protegowany uczeń, no musi znaleźć się w drugim szeregu i ewentualnie po jej zwycięstwie, gdyby to się miało zdarzyć, może objąć co najwyżej funkcję premiera, który to premier, jak wiemy, we Francji jest takim, taką postacią częstotność przez prezydenta przestawianą z jednego stanowiska na drugie i długo nie zachowującą miejsca niekiedy w tej polityce francuskiej, w zupełnie innym systemie politycznym znanego u nas w kraju, no to, to ona będzie, jestem głęboko przekonany, zrobi wszystko, żeby wystartować i w nadziei, że te wszystkie zdarzenia sądowe, a więc wyroki, które otrzymała, skazujące, zadziałają na jej korzyść. I dzisiaj dane póki co na to wskazują.
2: Tak, i też Marine Le Pen teraz nie chce przepuścić tej okazji, bo zdaje sobie sprawę z tego, że teraz albo nigdy. Wszystkie gwiazdy się układają po jej myśli, a tradycyjne partie polityczne Francji są pogrążone w kryzysie. Z jednej strony socjaliści centrolewicowi wciąż nie mogą się podnieść po fatalnej prezydenturze François Hollande'a. Centroprawicowi republikanie także są zmarginalizowani. Centrum się skupiło wokół Macrona, który teraz odchodzi, no i którego prezydentura też jest niepopularna wśród Francuzów.
1: Tak.
2: Według sondaży, no różnie to bywa, według niektórych sondaży miewa poparcie nawet jedynie kilkunastu procent Francuzów. No i on uosabia swoją osobą liberalne centrum, a Marine Le Pen jest zaprzeczeniem tego. Przede wszystkim uosabia Macron proeuropejski liberalizm. No a Marine Le Pen jest tutaj twarzą eurosceptycyzmu, jest twarzą właśnie postawy Francja jako Francja ponad wszystko, France first, więc to jej sprzyja. Na drugiej stronie lewica też jest podzielona i nie może wystawić jednego kandydata. Nie wiadomo, kto będzie jej kontrkandydatem w drugiej turze, ale prawdopodobnie to będzie kasus jak w 2002 roku, tylko że na odwrót, że będzie wystarczyć kilkanaście procent dla rywala Le Pen, żeby się dostać do drugiej tury, i to może być czy to Mélenchon, czy kandydat centrum, tak naprawdę nie wiadomo. Więc teraz po tej prezydenturze bardzo niepopularnej Macrona, dla której Zjednoczenie Narodowe było główną opozycją, to Francuzi jako tej głównej opozycji dla Macrona chcą im dać szansę i dlatego są też faworytami w wyścigu. I ta, ze względu na niepopularność rządów Macrona, to ta mobilizacja antylepenowska jest znacznie słabsza niż kiedyś. Już wielu Francuzów nie ma podejścia, że każdy tylko nie Le Pen. Dla Francuzów to będzie bardziej każdy tylko nie makronista albo każdy tylko nie lewica. Więc już ta siła odpychania ze strony nacjonalistów jest znacznie słabsza niż kiedyś, a za to wzrosła siła odpychania ze strony i centrum, i lewicy.
0: Panie ambasadorze, mamy jeszcze dwie minutki.
1: Doszedł do tego jeszcze antrak wzięcia Jordana Bardelli na szefa partii. On, który jest bardzo skutecznym i sprawnym pokliziem młodego pokolenia, a 30 lat dopiero, Marine Le Pen 57, on jest też bardziej taki zrównoważony i bardziej zorientowany w kierunku pragmatycznego centrum. On nie jest centrum, ale mówi językiem również częściowo tych ludzi. On może wyciągnąć również szczególnie młodych ludzi myślących o przyszłości swojej we Francji, z tego grona, które do tej pory spora część z nich głosowała na innych polityków, a nie na Zjednoczenie Narodowe. To rysuje sytuację skomplikowaną.
0: No właśnie, ale z drugiej strony, pomijam, że jemu jest pewnie przykro, że ona dostała to prawo do kandydowania, dlatego, że właśnie się o nim mówi, że to jest taki chłopak z przedmieścia, który zrobił niesłychaną karierę, że jego ludzie kupują. Czy nie chcę się pocieszać na koniec naszej rozmowy, ale czy to, że ona jednak startuje, to mimo wszystko nie jest dobra wiadomość dla tych, którzy obawiają się przywódczyni Zgromadzenia Narodowego na czele Francji?
2: Myślę, że trochę tak, ponieważ samo nazwisko Le Pen dla wielu Francuzów wciąż jest odpychające. Nawet jeśli to jest Marine, a nie Jean-Marie, to nazwisko Le Pen ze względu na te wszystkie naleciałości historyczne, pamięć o tym, co reprezentował Jean-Marie Le Pen i jak zaczynało Zjednoczenie Narodowe, to rzeczywiście to nazwisko Le Pen jest bardziej mobilizujące niż nazwisko Bardella. Więc pod tym względem kandydatura Le Pen może być trochę lepsza dla przeciwników nacjonalistów.
0: Wszystko się rozstrzygnie w przyszłorocznych wyborach. Pięknie panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę, za przybliżenie nam tej formacji politycznej właśnie z takim dużym historycznym tłem. Przypomnę, gośćmi audycji byli pan dr Andrzej Byrd, był ambasador Rzeczpospolitej we Francji, i pan Artur Trost, dziennikarz, publicysta krytyki politycznej, doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo raz jeszcze panom dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: I podziękowania też dla wydawcy Macieja Stępurskiego, a my się słyszymy jutro, jak zawsze, o tej samej porze. Dobranoc.
3: Kłaniam się nisko.
4: Cześć, tu Natalia. Cześć, Grosiak.
3: I Kamil Wróblewski. Z Natalią Grosiak będziemy z Państwem za kilka minut po informacjach TOK FM o godzinie 23, kiedy to ruszy pasmo przed północą. Dzisiaj jest oczywiście audycja Między Słowami. Będziemy rozmawiać o nowościach muzycznych Natalii Grosiak, o zapowiedzi solowej płyty, która się ukaże na początku października. Tamtej dziewczyny już nie ma. Jaka była tamta dziewczyna?
4: Tamtej dziewczyny już nie ma, nie pamiętam.
3: A jaka była też tamta dziewczyna? Spróbujmy
4: jaka była tamta dziewczyna? Tamta dziewczyna mało o sobie wiedziała i żyła w pewnych utrwalonych schematach, z których nie wiedziała, że można wyjść, ale już wyszła na zewnątrz tego wszystkiego i cieszy się wolnością.
3: I o tej wolności też między innymi dzisiaj będziemy rozmawiać w audycji Między Słowami. Za kilka minut po informacjach TOK FM serdecznie zapraszamy z Natalią Grosiak.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących. Jest surowy wyrok w sprawie sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Nikaragua zrywa stosunki dyplomatyczne z Włochami. W informacjach powiemy o powodach tej decyzji. Mecz nowego klubu Roberta Lewandowskiego przez pożary w Kanadzie został przełożony. Minęła 23. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Na 20 lat więzienia stołeczny sąd skazał Łukasza Żaka. Mężczyzna 2 lata temu pod wpływem alkoholu spowodował śmiertelny wypadek na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Żak prowadził samochód z prędkością ponad 220 km na godzinę. Jednocześnie korzystał z telefonu. Uderzył w prawidłowo jadącą osobówkę, której kierowca zginął na miejscu. Po zdarzeniu sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostawił w swoim samochodzie ranną pasażerkę. Wszystkie okoliczności składają się na surowy wyrok, ocenił w TOK FM prawnik i karnista profesor Mikołaj Małecki.
7: To okoliczności obciążające były tak drastyczne, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo.
6: Żak może się ubiegać o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Wyrok nie jest prawomocny. Obrończyni skazanego zapowiedziała apelację. Iran dementuje środową wypowiedź Trumpa, że władze pozwoliły na opuszczenie kraju więzionej Amerykance. Jak przekazał irański wymiar sprawiedliwości, po sprawdzeniu rejestrów ustalono, iż wbrew twierdzeniom Donalda Trumpa nikt pasujący do podanej przez niego informacji, ani też w ogóle nikt ze Stanów Zjednoczonych nie został uwolniony z irańskich więzień. Nie doszło też do wymiany więźniów z USA. Trump napisał w serwisie True Social, że Iran pozwolił amerykańskiej obywatelce, która została niesłusznie aresztowana w grudniu 2024 roku, na opuszczenie kraju. Dodał, że kobieta jest już poza Iranem i jest w dobrym stanie. Zapewnił też, że Stany Zjednoczone Ameryki doceniają ten gest dobrej woli Iranu. Władze Nikaragui zerwały stosunki dyplomatyczne z Włochami. Przyczyną decyzji ma być spór o okoliczności zabójstwa byłego premiera Włoch Aldo Moro z 1978 roku. Jak twierdzi nikaraguański resort spraw zagranicznych, bezpośrednią przyczyną zerwania stosunków z Włochami jest wypowiedź szefa włoskiej dyplomacji Antonio Tajaniego, który zarzucił władzom w Managui ukrywanie działacza Czerwonych Brygad skazanego za zamordowanie włoskiego polityka 48 lat temu. Chodzi o Alessio Casimiriego, któremu Nikaragua przyznała obywatelstwo. Szef włoskiej dyplomacji stwierdził, że udzielenie przestępcy immunitetu jest niedopuszczalne. Według Reutera poproszone o komentarz w sprawie decyzji nikaraguańskich władz włoskie MSZ ponowiło wezwanie Tajaniego do ekstradycji Casimiriego. Do polskich portów i przystani wchodzi kodeks ludzi morza. Zbiór zasad, którymi powinni kierować się żeglarze i motorowodniacy, powstał w ramach projektu Ecomarinas. Edukacyjna kampania, którą prowadzi Fundacja Mare, ma uświadomić, że w zakresie dbania o morze mamy sporo do nadrobienia. A więcej na ten temat reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
8: Biały żagiel sunący cicho po tafli wody jest wręcz symbolem czystej jedności z naturą. W wielu przypadkach to jednak pozory, mówi Olga Sarna z Fundacji Mare.
9: Jest na przykład spuszczanie ścieków bezpośrednio do wody. Jest to trochę taka walka z wiatrakami, bo jeżeli jest to w odpowiedniej odległości od portu, to jest coś, co jest dozwolone prawem.
8: Jeśli doliczymy do tego ślady po farbach, smarach albo po prostu śmieci, to obraz robi się bardzo nieprzyjemny. Jak go zmienić, podpowiada kodeks.
9: Chcemy wybudzić tą wrażliwość na ten ekosystem, przekonać ludzi do tego, że te ich wybory na morzu, pomimo tego, że one teoretycznie nie łamią prawa, wpływają na ekosystem. Więc tutaj zachęcamy do właśnie tej refleksji na ten temat.
8: Zwłaszcza, że swoje robi też efekt skali. W polskich rejestrach, głównie rekreacyjnych jednostek, jest już ponad 100 tysięcy. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
6: W ostatnim czasie z powodu nawałnic trzeba było ewakuować obozy harcerskie na Dolnym Śląsku. Dlatego organizatorzy obozów zapewniają, że są w stałym kontakcie ze służbami i kontrolują prognozę pogody. A jak w praktyce wyglądają przygotowania obozów do ewakuacji? Na przykład w Kostkowicach na Jurze Krakowskie-Częstochowskiej, mówi harcmistrzyni Natalia Gajda.
10: Dwa razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
11: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby uczestnicy tych obozów mogli bezpiecznie wypoczywać i żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
6: Dodał starszy brygadier Roman Klecha ze Straży Pożarnej. Według prognoz gwałtowne burze znowu mogą pojawić się nad Polską jutro po południu. Chicago Fire, nowy klub Roberta Lewandowskiego, poinformował, że zaplanowany na dziś mecz piłkarskiej ligi MLS z Vancouver Whitecaps został przełożony. To ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który nadciągnął nad okolice wskutek pożarów w Kanadzie. Mecz mógł być debiutem 37-letniego polskiego napastnika w zespole z Chicago. Spotkanie zostało przełożone na 6 października. Rozstawione z numerem 3 Katarzyna Peter i Judith Chong z Hongkongu awansowały do półfinału debla w tenisowym turnieju WTA 250 w Atenach. W ćwierćfinale pokonały Brytyjkę Madeleine Brooks i Holenderkę Isabel Haverlack 6-2-7-6. W kolejnej rundzie ich rywalkami będą najwyżej rozstawione Hao Ching-chan z Tajwanu i Miyu Kyato z Japonii. Katarzyna Kawa odpadła natomiast w drugiej rundzie turnieju WTA rangi 250 na kortach ziemnych w rumuńskich Jassach. Polska tenisistka przegrała z zostawioną z numerem 5 Węgierką, paną Udverdi, 6-1, 5-7, 2-6. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o północy. Jutro na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. W dzień prognozowane są postępujące od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą od 23 do 27 stopni Celsjusza.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Między Słowami w Radiu TOK FM, pierwszym radiu informacyjnym. Przypominam, audycja Między Słowami jeszcze w czwartki i piątki o godzinie 23 w TOK FM. I o dowolnej porze oczywiście w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts itp. itd. Ja tak się zaśmiałem. Może nie powinienem, ale no, akurat mamy przedostatni tydzień z audycjami Między Słowami. Już w przyszłym tygodniu o dwa ostatnie wydania, no ale nie zwalniamy tempa, proszę Państwa. To nie jest też tak, że jak dobijamy do mety, to już sobie odpuszczamy. Chociaż w sumie dzisiaj odpuszczanie będzie, tak mi się wydaje. Więc dzisiaj serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie z Natalią Grosiak. Witaj.
4: To jest ogromny zaszczyt być na tych ostatnich twoich razach tutaj w TOK FM.
3: Ale moja droga, to jest dla mnie też ogromny zaszczyt, że ty jesteś tutaj. Nie chcę, żebyśmy sobie tutaj tak kadzili znowu, ale jest mi ogromnie przyjemnie i miło.
4: I mi również.
3: Bo już gdzieś tam wcześniej próbowaliśmy się złapać, ale nam się nie udało, więc ja korzystam z okazji i proszę Państwa, w sumie też dzisiaj będziemy trochę rozmawiać o niewiadomym. Bo zdradzę Państwu, że będziemy dzisiaj słuchać Natalii Grosiak solo, ale też posłuchamy Natalii Grosiak trio w sumie, bo posłuchamy...
4: Z Belą i Skacją
3: będziemy słuchać najnowszego utworu w ramach takiego cyklu koncertów Erste Letnie Brzmienia. I dzisiaj będzie utwór, który dowiedziałem się przed chwilą, będzie najnowszy i ukaże się dzień po naszej rozmowie, więc ja, szczerze mówiąc, idę w ciemno. Czy tam będą jakieś kontrowersje? Czy tam będą
4: tam
3: jakieś
4: będą kontrowersje, ponieważ
3: będą?
4: Tam nie pijemy na chrzcinach, weselu, na komunii. Nie pijemy.
3: Nie pijemy.
4: A mimo wszystko bawimy się znakomicie. Tańczymy na stołach, tańczymy, wiesz, bez żadnego oporu, bez żadnych wspomagaczy.
3: A ty się bawisz ze wspomagaczami?
4: Nie, ja nie piję od 4 lat.
3: Znaczy, jak?
4: Bardzo dobrze. Znaczy, to nie jest tak, że ja jakoś zapijałam się nie wiadomo jaką ilością alkoholu, ale pamiętam ten moment, kiedy pojechałam na męskie granie i miałam mieć rano następnego dnia próbę ze Skubasem. Mieliśmy grać piosenkę Krawczyka i plan był taki: przyjechać wieczorem do hotelu, wyspać się, być na próbie rano, później jeszcze załatwiać różne sprawy. I pod hotelem oczywiście spotkałam starych, dobrych znajomych. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Do drugiej w nocy pisaliśmy piosenki o różnych śmiesznych rzeczach. I pamiętam, że był tam Manolo. I ja mu tę piosenkę, którą nagraliśmy, nawet wysłałam. I pamiętam, że ktoś mi polewał. W pewnym momencie wyczułam tę granicę i powiedziałam stop. I następnego dnia obudziłam się bardzo, bardzo podejrzanie jeszcze wesoła. I ten kac dorwał mnie właśnie przed próbą. Powiem ci, że dawno tak nie cierpiałam i to mi rozwaliło system, cały organizm na prawie tydzień. Ja później sobie powiedziałam: Jezus, to nie jest warte w ogóle tych męczarni, co to robi z moim ciałem. No. Przecież mogę się bez tego obyć i sobie postanowiłam, że nie piję od tego momentu. Oczywiście wyjeżdżam gdzieś tam do Włoch, no to lampkę wina się czasami napiję, ale tak generalnie z zasady w ogóle nie piję i to jest bardzo dobra zasada. Później rozmawiałam z Manolem przez telefon i on mówi: wiesz co, Grosiak, wysłałaś mi ten film i zobaczyłem swoją mordę. I mówi: postanowiłem od tej pory nie pić. I widzisz, jeden wieczór i dwie osoby skończyły z alkoholem.
3: A jakie miałaś kace? Jak ci się zdarzył?
4: To jest totalny rozkład organizmu. To nie dość, że ci boli głowa, chce ci się wymiotować. Jest ogólnie taki stan, że nie jestem w stanie nic zrobić, nic z siebie wykrzesać produktywnie. Pamiętam, że to było ogromne cierpienie. Pójść na próbę, prześpiewać to wszystko, wieczorem jeszcze zagrać koncert i to jest, wiesz, maksimum skupienia, a ciało musi tak naprawdę wykonać ogromną pracę i tutaj dwukrotnie, trzykrotnie większą, jak masz tego strasznego kaca, czyli zatrucie organizmu.
3: No alkohol to trucizna.
4: Tak, więc zasady nie piję od 4 lat i uważam, że to jest wspaniała decyzja.
3: Ja nie piję 8 już, a też nie mogę wierzyć, że tyle czasu minęło. Mhm. Ale pamiętam przedostatni raz, jak piłem alkohol i to był Sylwester i miałem po nim kasa po tym Sylwestrze. Mm-hmm. I wtedy powiedziałem sobie basta, to znaczy powiedziałem sobie: szkoda mojego czasu i mojego zdrowia, no tak, żeby zmarnować dzień po i żeby dojść jakoś
4: tylko,
3: tam do siebie.
4: Parę godzin takiego, no luzujemy się, alkohol wiadomo rozluźnia nas, może nas też w jakiś sposób wyregulować na chwilę, ale później koszt jest za duży.
3: No ja zresztą polecam Państwu moją audycję Myśl na głos, bo tam mogą Państwo znaleźć rozmowę pod tytułem Lobby alkoholowe silniejsze od państwa. Dlaczego wciąż pijemy więcej niż w PRL? Ta rozmowa...
4: Myślę, bo ludzie są nieszczęśliwi i nie mają alternatywy, nie znają alternatywy, jak się wyregulować.
3: No tak właśnie...
4: To jest moja opinia na ten temat.
3: Krzysztof Brzuska, były wieloletni dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, był właśnie wtedy moim gościem z rok temu, mniej więcej 15 lipca rozmawialiśmy, 2025 roku, czyli rzeczywiście rok w rok, dzień w dzień, rok temu ta rozmowa była emitowana, można by powiedzieć, bo nasza rozmowa będzie 16 lipca 26 roku. Ale ja też tak trochę chciałem zrobić rozmowę, która była takim PS do rozmowy Grzegorza Sroczyńskiego właśnie z Krzysztofem Brzuską w portalu Gazeta.pl i to była rozmowa sprzed kilku lat. Dlaczego pijemy więcej niż w PRL? Tam jest zresztą dużo na ten temat. No to jest w ogóle też niesamowite, dlaczego każdego roku 40-45 tysięcy Polaków umiera, i Polek oczywiście, umiera z powodu nadmiernego spożycia alkoholu, a blisko 70% samobójstw popełnianych jest pod jego wpływem. I jak to możliwe, że w samej Bydgoszczy jest więcej punktów sprzedaży alkoholu niż w całej Norwegii?
4: To jest patologia.
3: No to jest patologia, no więc jak to jest, że jak to lobby alkoholowe potrafi być silniejsze od państwa?
4: W ogóle uświadomiłam, jaką patologią jest alkohol na stacjach benzynowych.
3: Boże, no to jest, ludzie zdjęcia sobie robią, bo nie mogą uwierzyć, że na stacji benzynowej można kupić alkohol, a swoją drogą ile osób, którzy się zmagają z chorobą alkoholową...
4: Są cały czas eksponowani, jest cały czas ekspozycja, bo idziesz do Żabki, nie wiem, kupić bułkę... I za plecami sprzedawcy jest cała galeria alkoholi i papierosów. I na to też się wszystko, na to wszystko patrzą się też dzieci, tak? Którym się ten obraz normalizuje, więc dorastaliśmy w takiej rzeczywistości, ale wreszcie mamy świadomość, zaczynamy mieć świadomość, jakie to jest chore wszystko.
3: No jest to chore i to mówimy o tych sklepach typu oczywiście Żabka, bo tych sklepów, tak. tych sieciówek jest więcej, bo to wystarczy wejść do każdego innego sklepu.
4: W każdym sklepie są alkohole.
3: Są alkohole, wchodzi się i pierwsza rzecz, no to jest od razu za sprzedawcą. Jest ściana alkoholi. Zresztą ja pamiętam, z Arturem Raficzem rozmawiamy, który jest też alkoholikiem. On powiedział, z czym on się musiał zmagać, na przykład jak wchodził do sklepu.
4: Tak.
3: I od razu miał na dzień dobry taki wynik. No ale to są za naprawdę straszne.

0: Słuchałem tych rozmów ich. Tak, no coś pać podwykło. Jasne, że tak. No.
1: Ja przesłuchałam prawie wszystkie odcinki i to mi otwiera oczy na to, jak bardzo znormalizowana jest w Polsce jednak patologia. Jak jesteśmy jeszcze daleko od brzegu, żeby to wszystko naprawić.
0: To się powoli zmienia, bo młodzi akurat zetki akurat dużo mniej piją tego alkoholu.
1: W nich nadzieja.
0: W nich nadzieja, ale myślę, że w ogóle trend jest mimo wszystko, mam nadzieję i trzymam kciuki, że jednak tego alkoholu pije się coraz mniej, no ale tak czy owak, no jest to trucizna, po prostu czy to jest kieliszek wina i to się wydaje, że jest piękne, eleganckie i dystynktowne, nie, no to każda dawka alkoholu to jest trucizna, kropka, no i to tutaj ja może nie chcę też być takim bardzo radykalny i dokonać zakazać sprzedaży alkoholu, ale właśnie przypomniał mi się, co Krzysztof Brzuska mówił, że, bo mówi się też dużo o tych ograniczeniu sprzedaży alkoholu, o tych nocnych prohibicjach i tak dalej, to nie jest tak, że ten zakaz powinien być od 22 do 6 rano, tylko do 10 rano. Bo
1: tak.
0: Ile osób rano, ja sam przecież widziałem, przed pracą kupuje te. I to grosiki są wyliczone, kupują 3-4 puszki piwa, czy jakieś te małpki i tak dalej. Przecież tam ileś milionów małpek jest sprzedawanych do godziny 13. Więc to nie chodzi o to, żeby to było do godziny 6. No ale to ja nie jestem tutaj od rozwiązywania problemów alkoholowych. Temat jest niezwykle szeroki i uważam, że tutaj to jest też jakaś i edukacja jest niezwykle potrzebna, ale to jest też swoją drogą pewien obraz, no z jakiegoś powodu ludzie uciekają w ten alkohol, bo to jest też jakieś zagłuszenie, tak? No,
1: więc... Wyobraź sobie, że okazuje się, że większość moich znajomych pochodzi z rodzin alkoholowych, gdzie rodzina nadużywała alkoholu i okazuje się, jak ja mam szczęście, jako jedna z nielicznych osób, w której rodzinie nie było problemu alkoholu.
0: No mi też,
1: w jakim ja zdrowym środowisku wychowywałam się, ale większość moich znajomych ma wspomnienia z dzieciństwa katastrofalne. Po prostu była przemoc, alkohol, nadużywanie różnych substancji, agresywni ojcowie, wiesz, no i ogromne traumy z dzieciństwa.
0: Ty mówisz też o podcaście Coś pać po odwyku?
1: Tak.
0: Teraz ten podcast ma inną nazwę, chyba Podwykł się nazywa.
1: Aha.
0: Ale to było, bo to jest chyba w innym miejscu, ale to jest też Juliusz Strachota
1: i Jakub Żulczyk,
0: oczywiście, gorąco pozdrawiamy. Ale na przykład Marek Sekielski też przecież miał, nie wiem, czy nadal ma, też są też podcasty i rozmowy właśnie też o chorobie alkoholowej, uzależnieniu od alkoholu, w ogóle o uzależnieniach. Ale gdzieś trzeba z też takim zrozumieniem do tego problemu podejść, nie jest też z taką pogardą, że o, to jest chlejusz, czy tam chlejuska, pijaczka i tak dalej.
1: Nie, za każdym tym człowiekiem też kryje się jakieś nieszczęście.
0: Oczywiście. I dlatego też apeluję, aby też z pewnym zrozumieniem spróbować spojrzeć, bo to też nie jest łatwe. Bo czasami na przykład są jacyś sąsiedzi, którzy robią libację i tam, nie wiem, no, lato, ja u siebie przecież też tak mam, że mam takich sąsiadów, którzy, no, jak jest ciepłe, no, ciepła noc, trzeba spać przy otwartym oknie, no to czasami jest trudno zasnąć. No to wiadomo, że czasami mogą puścić nerwy, no bo to takie osoby mogą nie dawać spać. No wiadomo, można zgłaszać na policję. Ale na przykład ja już też od jakiegoś czasu staram, mam trochę inne spojrzenie na to. Nie, ale nie pijemy.
1: Nie pijemy, każdy robi to, co chce.
0: Tak, i gramy.
1: Gramy, śpiewamy,
0: nie
1: tworzymy.
0: Piję. Dobra, bo ten utwór miał powiedzieć na koniec, ale skoro już tak zaczęliśmy od tak poważnego w sumie tematu, no to
1: nie piję jest piosenką o przełamywaniu właśnie schematów, bo ta patologia weszła w schemat, prawda? Jest jakimś naszym schematem, że trzeba się tłumaczyć z tego niepicia, tak było do niedawna. Teraz może już jest to, już jak się nie pije alkoholu, to nikt nie wypytuje, czy jestem w ciąży, prawda? Po prostu ludzie szanują, że ktoś nie pije. A tak, i powstała taka non-konformistyczna piosenka.
0: No to teraz Natalia Grosiak, Katia i Bela Komoszyńska z utworem Nie piję, a my do rozmowy w audycji Między słowami wracamy za chwilę. Nie.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja między słowami. Natalia Grosiak w naszym studiu. Natalia Grosiak również przed chwilą wraz z Katią i Belą Komoszyńską w utworze Nie pije. Skoro mówimy też o Erste Letnie Brzmienia, to warto przy okazji wspomnieć, że w najbliższym czasie 24-25 lipca w Kraków. Tam
1: zaczynamy.
0: Tam zaczynacie. A swoją drogą, alkohol w sumie w branży muzycznej, to jest też swoją drogą ciekawy temat.
1: To jest o tyle ciekawy temat, że kiedyś go w branży muzycznej było bardzo dużo i pamiętam, jak jeszcze, nie wiem, parę lat temu w Raiderze w garderobie w Micromusic musiał być alkohol. W tym momencie...
0: Raider, wytłumaczę, czym jest Raider.
1: Raider to jest taki spis rzeczy, które powinny być w garderobie. Na przykład powinien na nas czekać ciepły obiad, wegetariański na przykład. Prosimy o butelki szklane, wody niegazowanej. Poprosimy o jakieś ciasteczka, prawda? Żeby były na przykład dwie osobne garderoby, jedna dla zespołu, druga dla wokalisty. To jest taki wymóg, co ma być za sceną.
0: Albo jest Raider sceniczny, gdzie tam jest z kolei podane, tak, jaki powinien być rozkład,
1: dokładnie,
0: co powinno być
1: jakie
0: na scenie.
1: Mikrofony potrzebujemy, jakie kable i co jest potrzebne, żeby zagrać koncert. Więc w Raiderze rzeczywiście był kiedyś alkohol, w tym momencie alkoholu nie ma, ewentualnie są napoje 0%, i rzeczywiście widzę te tendencje u wielu zespołów, że tego alkoholu jest coraz mniej w tych garderobach, wielu członków zespołu po prostu alkoholu nie pije i zobacz, ta tendencja ma tendencję wzrostową.
0: Tak.
1: Ale rzeczywiście kiedyś był totalny rock and roll, jeżeli chodzi o przeszłość i kiedy jeszcze zaczynałam grać i byłam młodą wokalistką, to raz w życiu też pamiętam, jechałam z zespołem Digit All Love na koncert do Szczecina i rzeczywiście jak wyjeżdżaliśmy o 10 rano na koncert, to 11 już tam wiśniówka krążyła po zespole i raz w życiu się napiłam tej wiśniówki właśnie tak rano i to było coś strasznego śpiewać koncert na kacu. I rzeczywiście to była taka nauka, że nigdy więcej, gdzież całe życie człowiek się uczy. I rzeczywiście tego alkoholu było bardzo dużo. Bardzo dużo. Nie narkotyków, alkoholu właśnie.
0: Ale ja też właśnie pytam o ten alkohol w ogóle w branży muzycznej.
1: Znaczy, nie wiem, jak teraz i u innych.
0: Wciąż się załatwia sprawy przywódcy?
1: Teraz się w kręgu załatwia sprawy.
0: W kręgu?
1: W kręgu. Tak, ja... po prostu trzeba usiąść w kółku i pogadać o swoich emocjach i o tym, co się czuje.
0: Brzmi terapeutycznie.
1: No tak, idziemy do przodu wszyscy i rzeczywiście świat się zmienia na lepsze w tym kontekście, że coraz więcej osób chodzi na terapię. Sam przecież już rozmawialiśmy na ten temat nieraz.
0: Tak.
1: Że ta nasza bańka, bo nie wiem jak na zewnątrz naszej bańki, przeżywa ogromny wzrost i wszyscy, może nie wszyscy, ale większość z nas nabiera tej świadomości, zaczyna nazywać emocje, rozwiązujemy problemy rozmową o emocjach i stąd piękne rzeczy się biorą.
0: Ale tak trochę tak ja się uśmiechnąłem na twarzy, znaczy ja się oczywiście też cieszę z tego, ale zadałem pytanie, czy się załatwia tematy dzisiaj sprawy w przywódce. To ja tak sobie wyobraziłem, że rozmawiamy sobie o emocjach, no i tam w tym kręgu ktoś mówi, no dobra, słuchaj, to ja ci załatwię tę terasę na przykład. No ale może. No. Może, ale widzisz, jasne, ja się też cieszę z tego, bo sam też tutaj prowadzę audycję Myśl na głos, która też porusza mnóstwo zagadnień, akurat właśnie, które są wokół zdrowia psychicznego, bo ja się cały czas bronię, że to nie jest audycja psychologiczna, ale ona gdzieś tam jest wokół, tak, bo to czasami też rozmawiamy o zdrowiu nie tylko psychicznym, ale i seksualnym, bo akurat właśnie też przed rozpoczęciem naszego nagrania, bo oczywiście nasza rozmowa jest nagrywana, rozmawialiśmy właśnie też o...
1: Twojej rozmowie z panią od orgazmu.
0: Z panią od orgazmu, która taki ma nick na Instagramie, pani od orgazmu. Natomiast oczywiście chodzi o rozmowę o seksie osób neuroatypowych i rozmawiałem z Martą Młot, która jest seksuolożką praktyczką i wspiera w ogóle w odwstydaniu seksu ciała i rozkoszy. Więc audycja Między Słowami, między Myśl na Głos, przepraszam, mylą mi się te nazwy, bo już mam ich kilka tutaj, Myśl na Głos też staram się tutaj poruszać, ale widzisz, na przykład...
1: Ale zobacz, jak świadomość nasza wzrasta.
0: Wzrasta,
1: ile my wiemy teraz, czego nie wiedzieliśmy w przeszłości, ile teraz możemy rozwiązać właśnie naszych trudności dzięki tej wiedzy, którą
0: oczywiście,
1: mamy, i tym specjalistom, których jest coraz więcej. To jest cudowne.
0: Pełna zgoda. Zresztą ja nawet kilka dni temu byłem u urologa na takim rutynowym badaniu, bo to urolog jak powiedział mi, że proszę pana, po 41 roku życia już badanie kontrolne raz w roku, więc ja chodzę. I ostatnio byłem i się spytałem, czy dużo facetów przychodzi do niego na takie właśnie kontrolne badania. On powiedział, że tak i że w ogóle coraz więcej przychodzi. Więc to jest
1: wspaniała wiadomość.
0: Super, więc bardzo się cieszę. Ale cieszę się również z tego, że niedługo ukaże się twoja solowa płyta.
1: 9 października, jeżeli wszystko dobrze wyjdzie, jeżeli nikt się nie spóźni z miksem, bo mam aż 3 dostawców muzyki. Od Archiego dostałam już wszystkie miksy. Tak, Lesman ma czas do końca lipca i jeszcze czekam na jeden miks od Smolika.
0: Od Smolika. Drodzy panowie, czas jest ograniczony.
1: Tak, ja słuchaj.
0: Zamówienia w tłoczniach są zamówienia.
1: Oni czują mój gorący oddech, tak. Nie daję o sobie zapomnieć.
0: A jak się czujesz teraz w związku...
1: Z tą płytą?
0: Z tą płytą. Bo ja, myślę, bo ja mam też wrażenie, że ona się w końcu też ukazuje.
1: Ja tej płycie myślę od dłuższego czasu i to można powiedzieć od 10 czy dłuższe, czy więcej lat. I próbowałam się dowiedzieć, dlaczego tak długo. I ostatnio przyszła do mnie odpowiedź, ale jest to dosyć hardkorowa historia. I zaczynam to łączyć z moją przeszłością, kiedy to miałam 20 lat i nagrywałam moją pierwszą solową płytę, która się nigdy nie ukazała.
0: Czyli to będzie druga solowa płyta,
1: nie,
0: ale pierwsza
1: ale
0: publiczna.
1: Ta pierwsza płyta, którą nagrałam, ona nigdy się nie ukazała, nigdy nie została dokończona. A to dlatego, że osoba, z którą robiłam tę płytę, pod koniec produkcji tej płyty chciała mnie zmolestować. Padłam ofiarą pana, który chciał mnie uwieść, chciał mnie upić. I moją reakcją był freeze totalny, później uciekłam z tego studia i nigdy w życiu się do niego więcej nie odezwałam, więc jest to taka historia bardzo smutna. I łączę z tym chyba to wszystko, te późniejsze 20 parę lat, kiedy to nie mogłam się zebrać do napisania, nagrania mojej solowej płyty. Wyobraź sobie.
0: Ale powiedz mi, czy też to wydarzenie, tę traumę w sumie.
1: To jest trauma. To jest trauma. Miałam 20 lat.
0: Miałeś 20 lat. Przerobiłaś to później gdzieś?
1: Wiesz co? Bo w ogóle z grubej rury uderzyłam. Później byłam jeszcze ofiarą molestowania parę razy w moim życiu. I to jest niesamowite, bo kiedyś spotkałam się z 5 kobietami. Miałyśmy bardzo trudną rozmowę o tym, co kobiety w ogóle przeżywały, przeżywają. I wyobraź sobie, że na 6 kobiet, ja tym gdzieś pisałam w moim poście, 2 z nas były zgwałcone, a wszystkie były molestowane. Więc ja przeżywałam te straszne historie jako młoda kobieta jeszcze kilkukrotnie. I zawsze mężczyzna, wiesz, nadużywał swojej władzy. I były to bardzo trudne momenty w moim życiu. I ja sobie uświadomiłam ostatnio, że ja nie mogłam się zebrać do nagrania solowej płyty przez to wydarzenie.
0: To cię blokowało?
1: To mnie blokowało. I właśnie zastanawiałam się, co było blokerem, że ja się nie mogę wziąć za tą solową płytę. Ja parę lat temu wydałam pierwsze moje piosenki, Damiana i Chyba Będę Święta.
0: 22 rok to był.
1: Tak. I zobacz, ja sama to zrobiłam. Ja nie mogłam... Nie wyobrażam sobie, że pracuję z innym mężczyzną, bo wiesz, mam swoje bezpieczne środowisko Dawida Korbaczyńskiego i cały zespół. To są...
0: Mikromusic.
1: Tak, Mikromusic. To jest moje bezpieczne męskie środowisko, ale tak naprawdę ja nie potrafiłam z jakimś innym mężczyzną spotkać się i pracować nad moją płytą solową.
0: Bo wchodziłaś gdzieś tam w ten schemat sprzed 20 lat, tak?
1: Nawet prawdopodobnie, wiesz, no, była jakaś reakcja obronna mojego organizmu na to, żeby nie wchodzić z jakimś mężczyzną w relacje, żeby znowu pisać płytę i wiesz, no, to są niepojęte rzeczy, które się dzieją w naszych głowach. I rzeczywiście dopiero jak poznałam Lesmana, człowieka niesamowitego, o wielkim sercu, ciepłego, który właśnie dba o granice, jest empatyczny. I ja mu na tyle zaufałam, że to z nim mogłam zacząć pracować poza bezpiecznym środowiskiem Micromusic i zrobić z nim pierwsze piosenki solowe. Ale później jak nam pykło, to się pootwierałam na pracę z innymi osobami i później tak trafiłam do Archiego i do Smolika, z którym zresztą już kiedyś też pracowałam. Ale zobacz, jaki to był długi proces, ile lat potrzebowałam, żeby przełamać się i znowu robić swoją płytę solową.
0: I czujesz dziś, że się przełamałaś?
1: No oczywiście,
0: że to już jest wykonane, tak?
1: Tak, ja jestem teraz już inną osobą, tym bardziej, że tak jak mówimy, świadomość granic, tak, co dany człowiek może zrobić, a czego nie i gdzie jest moja granica i ja mam prawo krzyczeć, nie zgadzać się na pewne rzeczy, to wyobraź sobie, że 20-letnia dziewczyna bez żadnej psychoterapii, tak, nie znająca swoich granic, nie mająca pojęcia o tym, że te granice są przełamywane i reagująca frizem na przekraczanie tych granic, nie wiedziała, że może krzyknąć, że może uderzyć nawet, że może po prostu totalnie postawić granicę. Więc mam teraz lat 48, jestem po terapiach. Gdy są przekraczane moje granice, stanowczo i głośno o tym informuję. I nie boję się. Nie boję się, wiesz, iść i przez życie i spełniać marzenia, prawda, pracować, nie wiem, spełniać się, bo ja to już wszystko wiem.
0: Te granice były przekraczane, to było w pracy, pomijając oczywiście tę płytę, jak miałeś 20 lat, to było w pracy, czy też było poza pracą?
1: To było w pracy.
0: To wszystko było w pracy?
1: Nie wszystko było w pracy, ale większość była w pracy, tak.
0: Wiesz co, skoro też pada też taki temat i nie wiem, mi też zawsze zależy na użyteczności takich rozmów. Kiedy, jak należy, powinno się, jak należy właśnie wyznaczać, informować o przekroczeniu tych granic. Kiedy, na przykład, co się może...
1: Nie życzę sobie, żebyś kładł rękę na moim ramieniu. Odejdź. Tak. Czy mógłbyś tak blisko mnie nie stać? To jest dla mnie niekomfortowe. Nawet na głos ćwiczyłam takie scenki z moimi dziećmi, z moimi córeczkami. Tak bardzo ważne było dla mnie, żeby moje dzieci potrafiły zaznaczyć swoje granice i odeprzeć atak kogoś, kto na przykład dotyka bez pytania, i nadużywa granic. To właśnie na głos można sobie ćwiczyć takie powiedzenia. Nie życzę sobie, nie dotykaj mnie. To są bardzo ważne rzeczy.
0: Było też tak, że musiałaś fizycznie jakoś tak siłą użyć siły, żeby się obronić?
1: Nie musiałam. Natomiast kiedy już byłam w trakcie swojej terapii, to było parę lat temu, ja przechodziłam terapię. Najpierw miałam rok, myślałam, że już jestem tak jakby rozpracowana i możemy skończyć terapię. Musiałam później wrócić, jeszcze drugi rok popracować, ale w międzyczasie miałam taką sytuację, że były próby do pewnego wydarzenia muzycznego i pewien starszej daty reżyser, który palił papierosy wszędzie na scenie i tak dalej. Zostałyśmy my, wszystkie śpiewające dziewczyny, rozsadzone na scenie. Każda siedziała na krzesełku i to był jakiś taki scenariusz większego koncertu. No i ten starszej daty reżyser patrzy, a on masuje jedną z dziewczyn. Karki i masuje. To sobie myślę, może mają jakąś relację intymną, nie będę się wtrącać. I nagle podchodzi do mnie i zaczyna robić mi to samo. I pamiętam, jak ja byłam wreszcie, wiesz, to było pierwszy raz, jak powiedziałam, nie życzę sobie, żebyś mnie dotykał. I on oczywiście, przepraszam, ja nie chciałem, ale to był dla mnie ten moment, kiedy wiedziałam, że okej, potrafię już to zrobić. Już nie ma tego frizu i prawdopodobnie tamta dziewczyna miała friz, prawda? I
0: była sparaliżowana.
1: Była sparaliżowana tak jak ja wiele lat temu, a ja już potrafiłam powiedzieć i to kosztowało mnie strasznie dużo, ale byłam z siebie bardzo zadowolona. Aha, ja użyłam chyba słowa proszę. Że proszę, chyba nie dotykaj mnie, a później żałowałam.
0: Że prosiłam,
1: tak, że powinnam powiedzieć bardziej stanowczo, bardziej żądając, nie prosząc. Ale wiesz, uczę się.
0: Proszę państwa, dziękuję ci za to, co powiedziałaś.
1: Proszę.
0: Mówimy o twojej solowej płycie. bo patrzę też na czas nagrania. Aha. I no, zróbmy też może chwilę oddechu i posłuchajmy.
1: Dobra.
0: Mamy 3 utwory do zagrania. Gdyby ktoś pytał, Czule mówię i Zimno ciepło. Który chciałabyś teraz utwór zagrać?
1: To Zimno ciepło.
0: Zimno ciepło. Teraz w audycji Między słowami Natalia Grosiak z nadchodzącej solowej płyty. Tamtej dziewczyny już nie ma, bo nie podaliśmy chyba tytułu płyty.
1: Tamtej dziewczyny już nie ma.
0: Nie ma.
1: A to jakby bardzo na temat to, o czym
0: tak?
1: mówimy.
0: Proszę Państwa, to teraz Zimno ciepło, a my do naszej rozmowy z Natalią Grosiak wracamy za chwilę.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja Między Słowami. W audycji Między Słowami Natalia Grosiak. Przed chwilą słuchaliśmy utworu pod tytułem Zimno Ciepło z płyty Tamtej Dziewczyny Już Nie Ma, która, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, okaże się 9 października.
1: Tak.
0: Przynajmniej w cyfrze będzie.
1: No przynajmniej tam.
0: Przynajmniej tak, bo na fizyku też będzie?
1: Planowana jest i CD, i winyl, jest już preorder gotowy, już można klikać i
0: zamawiać. Zimno Ciepło. No właśnie, bo i tych seriali, bo mam jeszcze tutaj ściągawkę, że no. Przecież też między innymi koreańskie seriale. Mam też w pamięci naszą rozmowę z początku zeszłego roku, kiedy to rozmawialiśmy o płycie Micromusic, Nie Umiem Tańczyć. I wtedy też powiedziałaś, że nie śpiewasz już o tym, że coś cię boli i że za czymś tęsknisz. Że po prostu widać na tej płycie, Nie Umiem Tańczyć, że ja poszłam do przodu i że rozwiązałam wiele swoich problemów.
1: No to tu rozwiązałam jeszcze więcej.
0: Jeszcze więcej.
1: Tak, tutaj jeszcze bardziej poszłam do przodu.
0: I swoją drogą też mówiłaś o też ewolucji artystycznej po wypaleniu. Mówiłaś o tym, że powrót po kryzysie nie musi oznaczać też powrotu do tego samego i że ta nowa muzyka, wtedy na płycie Micromusic, jest radosna nie dlatego, że ignoruje ból, ale też dlatego, że jest wynikiem akceptacji i pójścia naprzód.
1: Tak, no kryzys po coś jest. Kryzys jest po to, żeby coś zmienić, bo jest oznaką, że coś robimy nie tak ze swoim ciałem, że właśnie nie szanujemy swoich granic i rzeczywiście kryzys oznacza taką potrzebę zmiany. Jeżeli chodzi o moją solową płytę, to ona powstawała 3 lata. Od pierwszej piosenki, którą z Lesmanem wspólnie zrobiliśmy, to była piosenka Jesteś Piękny. Po ostatnią piosenkę, którą też z Lesmanem zamknęliśmy, tę płytę, która nazywa się Teraz Mam Serce, widać ogromny proces, który przechodzę jeszcze przez te 3 lata.
0: No.
1: Więc widać tam i ten moment, kiedy pisałam piosenki dla Micromusic i moment dużego kryzysu kolejnego, ale też wychodzenie z niego, a wychodzi z niego już naprawdę nowa dziewczyna, więc ten tytuł Tamtej Dziewczyny Już Nie Ma jest jak najbardziej adekwatny do tego całego obrazu, który pokazuje ten proces.
0: Czy też twoja nowa fryzura, bo mocno skróciłaś włosy,
1: tak.
0: Też jest, ma wymiar jakiś symboliczny?
1: Oczywiście, skracanie włosów ma bardzo symboliczny wyraz i pokazuje zamknięcie bardzo ważnych etapów w życiu. W moim życiu rzeczywiście jeden etap, o którym nie chcę mówić, został zakończony. Przeżyłam bardzo, bardzo trudne momenty w moim życiu, by znaleźć się teraz w takim momencie, że ja czuję, że naprawdę zaczyna się, staje się jakąś petardą normalnie, nie poznaję, ile sama mam energii i siły i życia w sobie, więc tak naprawdę przeżywam rzeczywiście coś nowego.
0: Swoją drogą Zimno Ciepło, mam wrażenie, też był takim pierwszym singlem, pierwszym utworem, który też pokazywał jakieś takie nowe rozdanie też w ogóle w tych solowych singlach.
1: Tak, bo ta piosenka rzeczywiście ukazała się zaraz po ścięciu tych włosów. A propos ścięcia włosów, to muszę się pochwalić, że właśnie poprosiłam Olgę Tuszewską o to, aby wymyśliła nową Natalię Grosiak wizerunkowo.
0: No.
1: Bo wiadomo, ja i moje leśne szaty, długie włosy na boso, to jest coś, co jest mi naturalne i ta Natalia Grosiak prywatnie mieszała się z tą Natalią Grosiak na scenie, a żeby zaznaczyć, że idzie coś nowego, chciałam, żeby Olga wymyśliła dla mnie coś nowego i ona wymyśliła, że zetniemy włosy. Co prawda, ja te włosy ścinałam w dniu kręcenia klipu do Ciepło Zimno i Czule Mówię, bo zrobiliśmy 2 klipy jednego dnia. I Kacper Raczkowski zajął się moją fryzurą i usiadłam u niego na fotelu i oddałam mu moją głowę z pełnym zaufaniem i poddałam się temu, ale nie spodziewałam się, że to będzie tak krótko. Ja się spodziewałam, że to będzie dłużej niż teraz, a Kacper poszedł po bandzie i zrobił mi naprawdę coś nowego na głowie. I ja tak spojrzałam na to wszystko i mówię, no dobra, jak już idziemy po nowe, to już na całość i niczego nie żałuję. To są tylko włosy, one odrosną. I to jest też niesamowite, że miałam taką zgodę na to, żeby tak dużo dać u siebie samej zmienić.
0: Ale dzisiaj jak się czujesz z tymi włosami?
1: Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze, świetnie
1: bardzo
0: wygląda.
1: Dobrze.
0: No. Ja z kolei zapuszczam włosy.
1: W ogóle bardzo mi się podobają twoje loki, są prześliczne.
0: Dziękuję. Ja całe życie się wstydziłem, znaczy nie lubiłem tych loków.
1: Swoją drogą, niesłusznie moim zdaniem.
0: No właśnie dużo osób mi teraz swoją drogą też mówi. Ja się też po raz pierwszy się polubiłem z tymi lokami, dlatego też je pokazuję. No. Ale swoją drogą, ty masz naturalne, proste czy kręcone włosy?
1: Proste.
0: Proste. I zawsze ty chciałaś mieć na odwrót, że chciałaś mieć
1: oczywiście
0: kręcone? Oczywiście. To jest klasyk. Ja chciałam mieć proste, właśnie. Jak to jest?
1: Ja mam dwie dziewczynki, córki. Jedna ma włosy jak ja, a druga ma kręcone i każda bym chciała mieć odwrotnie, prawda? Mhm. Ja mówię do Wandzi, która ma kręcone, ja bym chciała mieć takie jak ty, a Wanda, ja chcę mieć takie jak ty, więc nikomu nie dogodzisz.
0: Ale właśnie, bo jest też odwrót, gdyby ktoś pytał, posłuchamy go sobie też oczywiście w Radiu Tok FM. I mam właśnie wrażenie, że to nowe rozdanie jest też właśnie jakąś formą, nową formą identyfikacji też takiej wizualnej.
1: Jest.
0: I myślę też, wiadomo, gdzieś tam jest taki naturalnie też takie pytanie się pojawiają, czy te utwory, te single z roku 2022 też się znajdą na płycie?
1: Nie wszystkie, ale prawie wszystkie. Znajdzie się na tej płycie Jesteś Piękny, koreańskie seriale i to chyba wszystko.
0: Czyli Chyba Będę Święta, Damian,
1: nie.
0: Tego
1: nie.
0: Tych utworów nie będzie, to nie jestem ja...
1: To nie jestem ja, to jest utwór Lesmana i to jest z jego płyty.
0: Czyli Jesteś Piękny?
1: Tak.
0: Pod wodą?
1: Nie.
0: Nie. A dlaczego?
1: Nie pasuje mi do całości tej płyty, wiesz, jako część układanki.
0: Ciekawe, bo na przykład koreańskie seriale, taki jak do dziś, taki najbardziej zakręcony, taki islandzki bym powiedział swoją drogą.
1: Taki bardzo alternatywny utwór.
0: Bardzo alternatywny, tak. A z kolei Zimne Ciepło mam wrażenie, że też jest swoją drogą też nowym rozdaniem, bo też jest trochę pójściem w innym trochę kierunku jednak.
1: Tak, bardzo popowym. To, wiesz co, to wszystko, ja mam, teraz mogę ocenić to z perspektywy czasu, że myśmy z Błażejem szukali jakiejś drogi swojej. Wszystko zaczęło się właśnie od utworu Jesteś Piękny i to było to.
0: Tak.
1: To było to na maksa, na 100%. Ja wiedziałam, że to jest nasz kierunek i to jest nowa Natalia Grosiak. Natomiast później zaczęliśmy bardzo, bardzo szukać jeszcze innych ścieżek wyrażenia się muzycznie i weszliśmy w taki próbowaliśmy w różny sposób podejść muzycznie do moich pomysłów i wreszcie znaleźliśmy ten sposób. Wiesz, wiele utworów w ogóle nie weszło na płytę, które stworzyliśmy razem. Część utworów była już gotowa, ale stwierdziłam, że to jest jednak nie ta droga, więc naprawdę wykonaliśmy ogrom pracy i też podziwiam Błażeja za to, że on zniósł to, że on też wykonał mnóstwo pracy i zrobiliśmy w sumie powiedzmy tam z 10 piosenek, a z czego na płytę wchodzi tylko połowa. Ale on miał w sumie też taki ogrom zrozumienia dla mnie, że ja też poszukuję. Więc czuję, że obydwoje bardzo dużo się nauczyliśmy w ciągu tych 3 lat. I ja o sobie, i on też o mnie i o sobie. I tym, że sposobem potrafiliśmy, wiesz, napisać naprawdę parę przepięknych piosenek.
0: Natalia, masz jeszcze chwilę?
1: No pewnie.
0: Bo patrzę na zegar też, na nasz zegar. Czy ty możesz jeszcze chwilę
1: z nami? Jeszcze mogę.
0: Bo nasz czas antenowy się skończył.
1: Dobrze, okej.
0: A obiecałem, że jeszcze sobie zagramy. No bo jednak są też te utwory, o których warto by chociaż przez chwilę porozmawiać. Bo pożegnamy się tym najnowszym utworem, gdyby ktoś pytał. I utworem Czule Mówię. W wersji radiowej od razu zaznaczam. Proszę państwa, więc uciekamy do internetu. Do naszych podcastów, bo tam będzie dalsze rozmowy z Natalią Grosiak. Więc na koniec, gdyby ktoś pytał i Czule Mówię, z solowej płyty, która przypominamy, ukaże się na początku października, 9 października, tamtej dziewczyny już nie ma. Serdecznie zapraszamy. Czy ciebie też na żywo będzie można zobaczyć poza letnimi brzmieniami?
1: Ja tak ostrożnie podchodzę do koncertów Natalii Grosiak, ponieważ ja jestem osobą, która nie lubi gwałtownych ruchów, nie lubię rewolucji, jestem osobą ewolucyjną, prawda? I to takie wyzwanie, żeby zagrać w ogóle nowy materiał na Next Festiwalu w Poznaniu, to było w kwietniu i to było dla mnie bardzo dużo. Zagrać już ponad półgodzinny materiał z nowościami samymi. A ja potrzebuję, wiesz, oswoić się z tym, mieć dużo
0: czasu.
1: I płyta wychodzi w październiku. A my zaczniemy grać koncerty od nowego roku.
0: Od nowego roku.
1: Tak, już w lutym mamy bardzo dużo koncertów, więc ja czuję się taka spokojna, że będę miała dużo czasu, żeby się przygotować, zagrać dużo prób i wejść na scenę i zaprezentować te utwory publiczności z takim spokojem.
0: I jeszcze króciutko, i Micromusic na razie wolne?
1: Micromusic nie ma wolnego.
0: Nie ma?
1: Nie ma wolnego. Micromusic w następnym roku przygotowuje się do grania dziesięciolecia płyty Tak mi się nie chce.
0: O, dobra. No to proszę Państwa, to już przy innej okazji będziemy musieli o tym porozmawiać. Chyba, że może jeszcze zahaczymy o tym w podcastie. Proszę Państwa, nasz czas już totalnie się skończył. Natalia Grosiak, bardzo Ci dziękuję w tej części antenowej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Była gościnią oczywiście audycji Między Słowami. Uciekamy do podcastów, a na pożegnanie na naszej antenie, gdyby ktoś pytał, i czule mówię, Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Po doniesieniach medialnych MSZ przeprowadzi kontrolę w sprawie konkursu Polonia i Polacy za granicą. Mimo rosnących cen na stacjach na razie nie ma decyzji w sprawie rządowego wsparcia kierowców. Niespodziewany pobyt w placówce i niespodziewane ponad 1000 zł za parkowanie to sytuacja pacjenta jednego z poznańskich szpitali. Minęła północ, jest piątek, 17 lipca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Resort przeprowadzi szczegółową kontrolę w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi dotacji przyznawanych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2026, zapowiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Według czwartkowych doniesień Wirtualnej Polski organizacja, która nie spełniała warunków konkursowych, miała otrzymać blisko 2 miliony złotych dotacji. Wewiór we wpisie na X poinformował też, że minister spraw zagranicznych do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy i zakończenia audytu podjął decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu wypłaty kolejnych transz środków finansowych dla wskazanego w tekście podmiotu. A jeśli doniesienia dotyczące wprowadzenia urzędników w błąd się potwierdzą, ministerstwo skieruje zawiadomienie do właściwych organów ścigania. Mimo że ceny na stacjach benzynowych wystrzeliły, a za litr 95 trzeba już zapłacić 7 zł, rząd wciąż nie podjął decyzji w sprawie przywrócenia pakietu CPN. Analizujemy sytuację, ale wszystko będzie zależało od wydarzeń na Bliskim Wschodzie, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te recesje mogą przyspieszyć.
1: Rządowy pakiet osłonowy CPN został wygaszony z końcem czerwca. Wtedy przestały obowiązywać przepisy obniżające stawkę VAT na niektóre paliwa. Wcześniej wygasły też te obniżające akcyzę. O 3 nad ranem czasu polskiego prezydent USA Donald Trump ma wygłosić orędzie. Jak poinformowała rzeczniczka Białego Domu Caroline Levitt, tematem wystąpienia ma być integralność wyborów. Jednak jest też możliwe, że na początku Trump wspomni o obecnej sytuacji związanej z Iranem i o gospodarce. Rzeczniczka zachęcała, by wszyscy Amerykanie obejrzeli orędzie. Trump zwróci się do narodu 4 miesiące przed jesiennymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Jak zaznaczyła agencja Reutera, amerykańskie stacje telewizyjne zastanawiają się, czy transmitować przemówienie, które zaplanowano na czas największej oglądalności. Niektórzy demokraci apelują do stacji telewizyjnych, by nie transmitowały wystąpienia. 30-dniowa operacja policji ma zwiększyć bezpieczeństwo w Budapeszcie. Jak przekazała agencja MTI, o tym, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zarządziło taką akcję, poinformował premier Węgier Peter Modior. Decyzja ma być reakcją na sygnały mieszkańców i władzy dzielnic węgierskiej stolicy dotyczących pogorszenia się stanu bezpieczeństwa w mieście. W związku z obawami o bezpieczeństwo konstrukcyjne domów położonych w pobliżu budowy w Atenach wstrzymano drążenie nowej linii metra, poinformował burmistrz miasta Haris Dukas. Przyczyną decyzji były zgłoszenia o uszkodzeniach w około 200 mieszkaniach. Dukas doprecyzował, że zgłoszone usterki to pęknięcia i innego rodzaju uszkodzenia. Wszystkie dotyczą nieruchomości położonych w rejonie budowy metra. Burmistrz Aten zażądał przeprowadzenia ekspertyz oraz pisemnych gwarancji dotyczących bezpieczeństwa konstrukcyjnego budynków. Wezwał również do przedstawienia szczegółowych informacji, kiedy i w jaki sposób będzie można wznowić budowę, której ukończenie i tak przesunięto już z 2029 roku na 2032. Prawie 25 milionów złotych wyda Białystok na budowę Centrum Seniora. Instytucja ma aktywizować starszych mieszkańców miasta i okolic zarówno własnymi inicjatywami, jak i dając im przestrzeń dla oddolnych pomysłów. O szczegółach reporter TOK FM Jakub Medek.
3: O nowym centrum, które ma uzupełniać działalność Miejskiego Centrum Aktywności Społecznej, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
4: Niezwykle ważne miejsce, które będzie pomagało naszym seniorom uczyć się, jak unikać niebezpieczeń związanych z różnymi oszustwami, chociażby na wnuczka, na policjanta.
3: Połowa środków na inwestycje pochodzi z unijnych funduszy, a samo centrum, jak wyjaśnia prezydent Tadeusz Truskolaski, powstanie w jednej z pustych obecnie kamienic w Śródmieściu.
5: Będzie to oczywiście remont istniejącej substancji, ale też duża rozbudowa, bo powierzchnia użytkowa zwiększy się z ponad 600 metrów do 2000, prawie 700 metrów.
3: Miasto obiecuje, że inwestycja będzie gotowa za 2 lata. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
1: Pacjent, który za parking przed SOR-em musiał zapłacić ponad 1300 zł, może odzyskać te pieniądze. Mężczyzna zaparkował na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, nie spodziewając się, że spędzi w lecznicy 3 dni. Godzina postoju kosztuje na tym parkingu 20 zł, tłumaczy dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak i zapewnia, że jeśli pacjent złoży reklamację, otrzyma zwrot.
6: Pacjenci, którzy w stanie nagłym zgłaszają się do szpitala i rzeczywiście w sposób niespodziewany są hospitalizowani, na pewno będą traktowani indywidualnie. Mając kilkadziesiąt miejsc, ta cena musi być wysoka, żeby zapewnić płynność. Tu chodzi o zapewnienie drożności i możliwości wjazdu jak największej liczby samochodów.
1: Dyrekcja szpitala wprowadziła opłaty za parkowanie przed szpitalem na początku maja. Po 15 darmowych minutach za każde rozpoczęte pół godziny postoju trzeba zapłacić 10 zł, czyli tyle, ile za godzinę parkowania w centrum Poznania. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o pierwszej, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia dziś przeważnie od 28 stopni Celsjusza do 32. Nieco chłodniej od 23 do 27 stopni będzie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat. Na wschodzie dziś zachmurzenie małe i umiarkowane w ciągu dnia, na zachodzie więcej chmur, ale z możliwymi większymi przejaśnieniami. W dzień prognozowane są postępujące od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
7: Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do dziewiątej. A zaczynamy od przeglądu prasy. Drukowane gazety nie załapały się na wczorajsze wydarzenia późno-popołudniowe i wieczorne, czyli na przyspieszenie sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego zerkamy na portale. Dominika Długosz w Newsweeku pisze tak. Prezes Kaczyński zażądał od polityków PiS-u, żeby zrezygnowali z członkostwa we wszelkich politycznych stowarzyszeniach. To uderzenie przede wszystkim Mateusza Morawieckiego, który organizuje właśnie wielki kongres swojego stowarzyszenia. Wóz albo przewóz. Chce wychodzić? Niech wychodzi. Mówią o Morawieckim niechętni mu politycy PiS-u. Morawiecki zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami nie bierze udziału w posiedzeniach władz partii. Ostentacyjnie je ignoruje. Nie był obecny, gdy prezes oświadczał, że nie zamierza tolerować działalności żadnych sformalizowanych grup, w tym także tej Morawieckiego. Stowarzyszenie Rozwój Plus ma zostać zlikwidowane. I to szybko. Jak mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek wczoraj późnym popołudniem, uchwała dotyczy zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym. Zgodnie z decyzją kierownictwa, członkowie PiS-u, którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu 7 dni. Te 7 dni to nie jest tylko czas na wystąpienie ze stowarzyszeń, które w partii powstały, to jest także czas dla Mateusza Morawieckiego na ostateczną decyzję. Mateusz dostał tydzień na zamknięcie tej działalności i zadeklarowanie, jak właściwie widzi swoją przyszłość w partii. Słyszy Newsweek od polityków PiS-u, którzy znają przebieg spotkania. PiS boi się tego, że zapowiadany na koniec lipca kongres Stowarzyszenia Morawieckiego mógłby przyćmić partyjne spotkania i wytworzyć u części wciąż niepewnych polityków przekonanie, że to w Morawieckim i jego ludziach tkwi przyszłość partii. Zwłaszcza gdyby kongres był liczny, sprawnie zorganizowany i robił dobre wrażenie. A Morawiecki zapowiadał udział przynajmniej 1000 zainteresowanych swoją imprezą. Naprawdę, dość już tego wiecznego stania w przeciągu. Chce wychodzić, niech wychodzi. Tylko niech oni wreszcie przestaną rozpuszczać po mieście te informacje, że już za momencik, już za chwileczkę będą się żegnać, mówią rozmówcy Newsweeka. W PiS pojawiły się też głosy, że Morawiecki powinien przestać być szefem europejskich konserwatystów i reformatorów. To jest formacja europejska, do której należy PiS w Parlamencie Europejskim. Po środowym spotkaniu kierownictwa w PiS podniosły się głosy, że Morawiecki otrzymał to stanowisko z rekomendacji partii, a skoro nie chce grać z PiS-em, to powinien je stracić. Niektórzy mówią także, że Adam Bielan, który od jakiegoś czasu jest bardzo blisko Mateusza Morawieckiego, powinien przestać być szefem delegacji PiS w Parlamencie Europejskim, bo jego lojalność wobec partii nie jest stuprocentowa. Wirtualna Polska pisze o tym, że Jarosław Kaczyński na tym spotkaniu Prezydium Komitetu Politycznego PiS miał przedstawić analizy prawne wskazujące, że jeśli członkowie PiS-u będą prowadzić działalność polityczną poza partią i finansować tę działalność, to będzie oznaczało, że PiS straci subwencje. Prezes PiS miał powiedzieć, to znów relacje osób bliskich Nowogrodzkiej, że był tolerancyjny, nawet za bardzo. Ale gdy w grę wchodzą możliwe kłopoty z subwencją, kolejne, to on musi postawić temu tamę. Prezes pokazywał uchwały PKW, przekonywał, że zagrożenie jest realne. Wszyscy to przyjęli, nie było nad tym dyskusji, słyszy Wirtualna Polska od swoich źródeł w PiS-ie. No i przypomina, że na początku czerwca prawnik Krzysztof Izdebski mówił w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, że działalność stowarzyszeń może oznaczać dla PiS-u kłopoty, bo Państwowa Komisja Wyborcza przy rozliczeniach kampanii będzie musiała się temu przyjrzeć. A kiedy powstało kolejne nowe stowarzyszenie, po pierwsze Polska Jacka Sasina, to blogerka Kataryna na portalu X zwróciła uwagę. Tak się obchodzi przepisy o finansowaniu kampanii wyborczych. Zakładasz stowarzyszenie lub fundację, wpłaty nie mają limitu, a wpłacający może sobie je odliczyć od podstawy opodatkowania, a wszystko poza jakąkolwiek kontrolą PKW. Nawet jak piszesz wprost, że celem jest wspieranie kampanii prowadzonej przez partię. Tu jaskrawy przykład, bo się nie kryją. Decyzja władz PiS w sprawie ultimatum dotyczącego wyjścia ze stowarzyszeń może, co dla Państwa pewnie nie jest żadnym zaskoczeniem, doprowadzić do rozłamu w partii, bo Mateusz Morawiecki nie zamierza rezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. Tak zresztą brzmiał wczorajszy wpis Morawieckiego już po ogłoszeniu przez Rafała Bochenka treści tej uchwały podjętej przez kierownictwo PiS-u, który to wpis z kolei Morawiecki zamieścił na portalu X. Gazeta Wyborcza na wyborcza.pl opisuje przebieg wypadków po tym, jak po Rafale Bochenku do dziennikarzy pospieszył Jacek Sasin z deklaracją lojalności. Dziś najważniejsze zadanie to odsunięcie rządu, a do tego potrzebna jest jedność. Musimy być jak jedna pięść. Uchwała jest oczywista w tej sytuacji, podkreślał Sasin. Stojący za nim europoseł PiS-u Tobiasz Bocheński wezwał, aby wszyscy postąpili podobnie. Na tym polega partia, korporacja, firma, w której się pracuje. Mamy głęboką nadzieję, że decyzja zostanie wykonana przez wszystkich członków PiS-u. A na pytania dziennikarzy, co z wydarzeniem, które Stowarzyszenie Morawieckiego planuje zorganizować 31 lipca w Warszawie, odpowiedział, że jeśli będą jakieś grille, to tylko pod szyldem PiS-u. A grill jest właśnie częścią wydarzenia, na które Rozwój Plus zaprasza do Warszawy 31 lipca. Wpis złośliwie przekręcany jest adres internetowy tego wydarzenia, bo to jest Rozwój Plus W, jest przekręcane na Rozwój Plus Kwy. Na profilu stowarzyszenia na portalu X trwa odliczanie dni do imprezy. Podkreślono, że to nie będzie kolejny sztywny wiec polityczny, ale prawdziwa przestrzeń do otwartej debaty. Pojawiły się wezwania, by się spieszyć, bo miejsc jest coraz mniej. I co teraz? Pyta Agata Kądzińska, stronnika Morawieckiego. Spokój, skupiamy się na 31 lipca, odpowiada. Ale czy się podporządkujecie? Docieka dziennikarka, ale na to pytanie polityk już nie odpowiedział. Inny rozmówca z otoczenia Morawieckiego. Zostajemy w stowarzyszeniu i robimy festiwal 31 lipca. Nie ma innej drogi. Prezes zacznie was wyrzucać, napisała dziennikarka. Ja już jestem mentalnie poza PiS-em. Pytanie tylko, ilu z nas myśli podobnie? Odpisał. Rozwój Plus tworzy około 40 posłów PiS-u, a w sejmowym klubie jest ich 186. Jeszcze sondaż dla Onetu. Pytanie brzmiało, czy uważasz, że Mateusz Morawiecki może jeszcze w przyszłości objąć stanowisko premiera? 55% uważa, że nie, że Mateusz Morawiecki nie będzie premierem w przyszłości. 24% osób uważa, że i owszem, 21% odpowiedziało, trudno powiedzieć. To teraz jeszcze prasa drukowana. Dziennik Gazeta Prawna ma taki artykuł zatytułowany Czarnek wygaszany. I jak dziennik Gazeta Prawna ustalił, w kierownictwie PiSu poważnie rozważana jest wymiana kandydata na premiera. Tutaj od razu wtrącę, że oczywiście o Przemysława Czarnka wczoraj Rafał Buchenek też był przez dziennikarzy na tej późnopopołudniowej konferencji pytany i odpowiedział w ten sposób, że wielokrotnie podkreślano podczas tego spotkania, że Przemysław Czarnek jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera. No ale wracamy do Dziennika Gazety Prawnej. Na jesieni projekt Czarnek out. Coraz mniej osób w kierownictwie partii broni polityka. Przy Czarnku upiera się sam Jarosław Kaczyński, bo to jego decyzja, ale ona może nas doprowadzić do przegranej w wyborach, opowiada znany polityk PiS. Partia wciąż nie ma jednak nowego kandydata na premiera. Według naszych informacji nadal największe szanse na zastąpienie Czarnka ma człowiek prezydenta, szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Nawrocki nie zgodził się na to, żeby Bogucki został kandydatem PiS na prezydenta pół roku temu, ale być może na innych zasadach, bliżej do wyborów, dojdzie do porozumienia z pałacem. Prezydent na pewno odegra dużą rolę w przyszłorocznych wyborach. Spodziewamy się jego patronatu w koalicji PiS z Konfederacją, twierdzi rozmówca Dziennika Gazety Prawnej. Wczoraj też Michał Moskal, polityk PiSu, zamieścił zdjęcie ze spotkania Przemysława Czarnka i Jarosława Kaczyńskiego na świeżym powietrzu, przy owocach. Tak spojrzałam na menu, były winogrona i truskawki. Winogrona i truskawki były też na tym poprzednim spotkaniu, w którym wziął udział Kaczyński, Czarnek i Morawiecki. Było to wtedy to spotkanie pojednawcze.

0: właśnie wczoraj taki masywny pakt przedwyborczy zawarł prezes Prawa i Sprawiedliwości z Markiem Wochem. W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, także Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, zwołał Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Miało się odbyć we wtorek po południu. Na salę weszli sędziowie wybrani za czasów PiSu, to dość oczywiste, sędziowie wybrani przez obecną większość rządzącą, od których prezydent odebrał ślubowanie, to są dwie osoby, Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek, oraz sędziowie Maciej Taborowski i Anna Korwin-Piotrowska, od których ślubowania prezydent nie odebrał. Natomiast sędziowie Marcin Dziurda i pan nie zostali wpuszczeni do Trybunału. Próbowali się panowie dowiedzieć, dlaczego była interwencja u prezesa. Usłyszeli państwo, panowie, że to efekt tego, że nie chcieli panowie opuścić sali podczas poprzedniego zgromadzenia. Ono miało miejsce 24 czerwca. Zostało zerwane, bo właśnie pan i pan sędzia Dziurda weszli na salę. Prezes uznał, że było to bezprawne wtargnięcie i opuścił zgromadzenie w towarzystwie kilku sędziów. No i na wezwanie panów teraz, w ten wtorek, do budynku Trybunału weszła policja z prokuratorem Andrzejem Piasecznym. I co dalej?
1: No dalej to zobaczymy. Na pewno jest tak, że zgromadzenie się nie odbyło. To jest bardzo ważny element funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Raz, że jest to płaszczyzna do wypowiedzenia się wszystkich sędziów na temat tej sytuacji, która obecnie jest, a jest bardzo trudna. I my o to apelowaliśmy, o zwołanie takiego zgromadzenia. Ale dwa, to jest też kwestia zaopiniowania budżetu Trybunału Konstytucyjnego. Bez pieniędzy no nie da się funkcjonować, wiadomo. A ten budżet musi być zaopiniowany do września i wtedy musi być on przedstawiony, no bo inaczej, mówiąc obrazowo, takie światło w Trybunale może zostać wyłączone. Więc ja nie wiem, co zrobi dalej pan prezes Święczkowski. Być może zwoła kolejne zgromadzenie. Oczywiście, traktując to jako swój obowiązek i każdego z nas do uczestnictwa w takim zgromadzeniu, będę starał się po raz kolejny w takim zgromadzeniu uczestniczyć. Nie wiem, co tym razem wymyśli pan prezes Święczkowski, czy nie wiem, przeniesie je, pozamyka, zrobi to w piwnicy, trudno jest mi powiedzieć. No ale na poważnie, to właśnie jego działania uniemożliwiają odbycie zgromadzenia, no bo nie ma kworum najnormalniej w świecie, ponieważ nie ma wymaganej liczby sędziów uczestniczących w takim zgromadzeniu. Dodajmy jeszcze w tym pytaniu, co dalej mieści się, i ten istotny fakt, że mniej więcej miesiąc temu został wybrany przez Sejm kolejny sędzia, pan profesor Sławomir Patyra, od którego ślubowanie też jeszcze nie zostało przyjęte, więc być może będziemy mieć już osobę kolejną sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. No we wrześniu wybór jeszcze jednej osoby przez Sejm obecnej kadencji do Trybunału Konstytucyjnego.
0: No to skoro pan poruszył już ten wątek nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to mam takie wrażenie, że chociaż sporo się w Trybunale Konstytucyjnym dzieje, to kiedy spojrzymy na tę sprawę z lotu ptaka, to wydaje się ona dość oczywista. Bo tak, faktycznie 11 czerwca został wybrany profesor Patyra. Przypomnę, że 13 marca Sejm też wybrał szóstkę sędziów Trybunału i Nawrocki zaprosił do pałacu tylko dwoje z nich, tak? Czyli piątka sędziów nie jest dopuszczana do orzekania przez Bogdana Święczkowskiego. Obecna większość wybrała do Trybunału łącznie 7 sędziów. Tak jak pan powiedział, we wrześniu odchodzi jeden z dublerów, Justyn Piskorski, więc wtedy byłaby już 8 nowych sędziów, która uzyskałaby większość w 15-osobowym Trybunale Konstytucyjnym. Więc pojawiłaby się na przykład szansa na uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. A na początku przyszłego 2027 roku do obsadzenia będzie jeszcze jedno miejsce w Trybunale Konstytucyjnym, czyli tych nowych sędziów byłoby już 9. I może to wszystko, co dzieje się teraz, z nieodbieraniem ślubowania od sędziów, z niedopuszczaniem ich do orzekania, z tym niezwoływaniem albo zrywaniem zgromadzeń, ma jeden cel. Stan w Trybunale Konstytucyjnym ma pozostać taki, jak jest teraz.

0: czas do wyborów 27 roku.
1: Taki jest niewątpliwie cel pana prezesa Święczkowskiego. On to artykułuje, mówiąc byle do wyborów. Czyli on Trybunał traktuje rzeczywiście jako pewien element układu politycznego. Tak?
0: Co jest, że trzeba przeczekać ten rok.
1: Przeczekać, tak. No to jest rzeczywiście niezrozumienie roli Trybunałów w funkcjonowaniu państwa polskiego. I to pokazuje, że pan prezes Święczkowski nie powinien być w tym Trybunale, no ale jest. Zresztą moje już takie doświadczenie, można powiedzieć z jednej strony korytarzowe, ale jednak z środka Trybunału Konstytucyjnego jest takie, że on zbudował ten Trybunał na kształt bardziej prokuratury niż sądu, czyli jednoosobowe twarde zarządzanie, to on mówi, proszę wyjść po raz pierwszy, drugi, trzeci, jak nie, to wychodzi, a wraz z nim idzie inny były prokurator Piotrowicz, pan Piskorski. To jest wszystko zaprzeczeniem funkcjonowania niezależnego sądu. Tak, oczywiście ten kalendarz, który pani redaktor zarysowała, jest prawdziwy i też takie działanie, które było z naszej strony, czyli wezwania policji, no łączy się z tym, że w moim przekonaniu i innych sędziów, tej całej szóstki, która została teraz wybrana, to zachowanie jest niezgodne z prawem, czyli że nie dopuszcza się nas do udziału w zgromadzeniu. Dodajmy jeszcze, że co prawda pani sędzia Korwin-Piotrowska i pan sędzia Taborowski mogli wejść na zgromadzenie, ale tylko jako goście. Nie jako sędziowie, którzy mogą uczestniczyć w tym zgromadzeniu. Więc ja nie mam wątpliwości, że w przypadku łamania prawa to właśnie powinna interweniować policja. Zainterweniowała, zrobiła to w moim przekonaniu całkowicie i profesjonalnie i z poszanowaniem tego, że sytuacja działa się w Trybunale Konstytucyjnym. Ale teraz jest ruch ze strony prokuratury. Bo przypomnę, że na zawiadomienie i pana sędziego Szostka, i pani sędzi Będkowskiej wszczęto już postępowanie jakiś czas temu. Potem miały miejsce kolejne działania. Między innymi mieliśmy do czynienia z zabezpieczeniem Trybunału Praw Człowieka, które nie jest wykonywane przede wszystkim przez pana Święczkowskiego i przez jego wiceprezesa Sochańskiego. Teraz mamy kolejne działania, które no już sprowadzają się do wydawania jakichś groteskowych, ale też groźnych zarządzeń, że zamknie drzwi do Trybunału Konstytucyjnego przed dwoma sędziami, albo będzie sobie dzielił i wybierał sędziów niemalże tak jak pan prezydent, który jest lepszy, który jest gorszy, kogo ukaże za niewłaściwe zachowanie, kogo nie. I to powinno w moim przekonaniu skutkować szybkimi, sprawnymi działaniami ze strony prokuratury. No bo to nie są zbyt trudne i zbyt, nie wiem, rozbudowane stany faktyczne do oceny, tak co do pana prezesa Święczkowskiego, jak i innych osób. Bo zwróćmy uwagę na to, że też łamane są w moim przekonaniu pracownicze, między innymi kwestie dotyczącą wynagrodzenia, prawda?
0: To poruszano już na samym początku, że państwo nie otrzymują pensji. Profesor Dariusz Szostek, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, od niego prezydent odebrał ślubowanie. Mówi Gazecie Wyborczej tak. Jeżeli przestanę wierzyć, że możliwa jest odbudowa Trybunału Konstytucyjnego, uznam swoją misję za zakończoną i zrezygnuję. Ja tak patrzę na to, jak państwo próbują, jak się pojawiają na tym korytarzu, jak próbują państwo zacząć orzekać i myślę sobie, że władza, która zaproponowała panu i innym poważnym ludziom z dorobkiem misję związaną z Trybunałem Konstytucyjnym, no dość bezradna chyba jest wobec tej sytuacji, w której okazuje się, że karty rozdaje pan Bogdan Święczkowski. Może trochę krwi mu państwo napsują, ale jego jest na razie na wierzchu, a państwo wydają się zostawieni swojemu losowi. Jakie jest pana wrażenie?
1: Ja bym akcent położył na to na razie, tak? Bo ja uważam, że mimo wszystko posuwamy się w tym działaniu do przodu. Wiadomo, że wszystko by się chciało szybciej. Ja też bym chciał szybciej i chyba nie muszę mówić o mojej determinacji w tym działaniu. Też o determinacji innych sędziów. Tutaj, jeżeli chodzi o działanie państwa, tak jak mówię, no, to działanie policji w moim przekonaniu było właściwe. było profesjonalne, nie oczekiwaliśmy niczego więcej, ponieważ takie głosy się pojawiły tam o potrzebie, nie wiem, wprowadzenia. Nie o to chodzi, żeby nas gdzieś wprowadzać. Bo my nie mamy, to nie jest działanie polegające na wejściu do hotelu, żeby się przespać w jakimś łóżeczku ciepłym albo być przy biurku. Tylko chodzi o to, żeby móc orzekać. I te działania mają do tego doprowadzić. Więc ja bym chciał, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa, żeby rzeczywiście po pierwsze zwrócić uwagę na to łamanie tych zasad, które łączą się z niedopuszczeniem nas do orzekania, czyli chodzi tutaj o działanie prokuratury. Wiem, że jakieś czynności są podejmowane, ale czekam na efekty, które no jakby zobrazują nam, że rzeczywiście ta determinacja tutaj jest i rzeczywiście na prokuratura na serio podchodzi do tej sytuacji. Mam nadzieję, że zobaczymy, że państwo zerknie też na to, że łamane są prawa pracownicze i coś z tym zrobi. Na to czekam, ale też ten raz jeszcze wrócę do tego kalendarza. Tak, mam nadzieję, że też najbliższe tygodnie pokażą, że zmienia się coś, co będzie dostrzeżone z lotu ptaka i że ten Trybunał wreszcie zacznie przypominać prawdziwy sąd, a nie prywatny folwark pana, który sobie wydaje zarządzenia do straży trybunalskiej czy innych zaufanych pracowników mówiących o tym, jak w dniu konkretnym będzie funkcjonował Trybunał. Czy ja dzisiaj mogę wejść, czy nie mogę wejść, czy pojutrze mogę wejść, czy też nie mogę wejść. No to tak rzeczywiście sytuacja nie powinna działać. Policjanci spisali.
0: Musimy kończyć.
1: Tą całą sytuację i mam nadzieję, że prokuratura zrobi z tego użytek.
0: Profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję panie profesorze
1: bardzo
0: za rozmowę.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Michał Wawrykiewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Odbył się wczoraj klub Koalicji Obywatelskiej. Było spotkanie parlamentarzystów z premierem i w trakcie tego spotkania premier Tusk mówił między innymi, że PiS nie jest już państwa głównym przeciwnikiem, a w tak zwanym międzyczasie ten państwa dotychczasowy główny wróg, no i wróg odwieczny, tak, od 20 lat, Jarosław Kaczyński uruchomił taką operację pod tytułem Rozpad partii. Rozpad ma się dokonać w ciągu 7 dni. I wczoraj rozmawiałam w wywiadzie politycznym z Mirosławem Suchoniem z Unii Centrum, który był jakoś tak zasmucony z powodu problemów PiSu, trochę wedle takiej zasady Kazimierza Pawlaka z samych swoich. Wróg, a wróg, ale mój, swój, nasz, na własnej krwi wyhodowany. A tu się państwu chyba szykuje walka z czterema partiami na prawicy. Nowa sytuacja polityczna i wyborcza. Jak się pan na to zapatruje?
2: No, ja nie jestem w żadnej mierze zasmucony tym na pewno bardzo poważnym kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. To jest partia, która doprowadziła przez 8 lat do dewastacji naszego kraju pod kątem ustrojowym, ale także gospodarczym. Wiemy, jak wiele zła się wydarzyło. Nie teraz czas, aby o tym mówić. Natomiast to, co się dzieje wewnątrz PiSu, no to jest z pewnością, tak jak powiedziałem, głęboki kryzys, podziały, walki frakcyjne i pewnie tak to będzie wyglądać, bo zaczęła się już jakiś czas temu batalia o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. No i tam ewidentnie Mateusz Morawiecki nie odpuszcza i pewnie tak to będzie wyglądać przez najbliższe tygodnie i miesiące.
0: A daje pan Morawieckiemu szansę na rynku politycznym?
2: On na pewno bardzo obawia się samodzielnego startu w wyborach, bo gdyby nie obawiał się, to już dawno by to zrobił. Natomiast ma świadomość tego, jak trudno jest na scenie politycznej utworzyć nowe ugrupowanie i nie tyle utworzyć, co dowieść to poparcie do wyborów i osiągnąć jakiś rezultat, który daje możliwość gry na scenie politycznej. Więc myślę, że tego się bardzo obawia, kalkuluje, no ale cały czas, jak widzimy, próbuje stawiać czoło Kaczyńskiemu. To wczorajsze wydarzenia o tym świadczą, więc przyglądamy się temu, co się będzie działo.
0: Mm-hmm. Ja wrócę do tej nowej sytuacji politycznej i wyborczej, która przed państwem, bo podzielony PiS to oczywiście na początek pewnie kilkuprocentowe poparcie dla Mateusza Morawieckiego i pewnie spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości i tego Prawa i Sprawiedliwości z Kaczyńskim i maślarzami, którzy na razie w tym konflikcie są górą. No i to może oznaczać wzrost Konfederacji, wzrost Brauna, czyli takich dość brunatnych sił, które w dodatku mają jeszcze tego asa w rękawie. A myśmy to do tej pory nie rządzili, a dajcie nam szansę, a już koniec z tym duopolem, my teraz pokażemy, jak to państwo należałoby urządzić.
2: Nasz system wyborczy, system Donta, powoduje, że takie podziały na prawej stronie sceny politycznej sprzyjają demokratycznej koalicji, dlatego że
0: będą
2: im bardziej
0: temu, kto pierwszy dobiegnie na metę, tak?
2: Tak jest. Ten, kto wygra te wybory, otrzyma zgodnie z systemem Donta ogromną premię. I jeśli rzeczywiście PiS się podzieli plus Konfederację, czyli będą wszyscy w tym wyścigu walczyć o głosy tej populistycznej części elektoratu, to tylko dobrze, bo wtedy osłabia się ich siła, jeśli chodzi o przydział mandatów.
0: Zmieniamy temat, panie pośle. 31 lipca ubiegłego roku, po tygodniu urzędowania w resorcie sprawiedliwości, na konferencji prasowej Waldemar Żurek mówił tak: prokuratura musi działać skutecznie i musi wiedzieć, że ma do tego przestrzeń. Dlaczego niektórzy politycy, których wyczyny dostrzegamy, śmieją się w twarz? Co ma pomyśleć Kowalski, ścigany za różne przestępstwa, gdy widzi osobę z pierwszych stron gazet, która chodzi bezkarnie? Sprawiedliwość staje się fikcją. A moje pierwsze pytanie do pana w tym wątku brzmi: czy Waldemar Żurek zderzył się ze ścianą, jak poprzednio zderzył się Adam Bodnar?
2: Nie zderzył się ze ścianą. Myślę, że nie straciły na aktualności w najmniejszej mierze jego słowa z początku, kiedy objął urząd ministra sprawiedliwości. Jest wciąż ta sama determinacja. To jest człowiek ogromnie waleczny o takim gorącym sercu, jeśli chodzi o
0: służbę. Panie pośle, to, co teraz pan mówi, przypomina mi to, co mówił premier. Ja miałam takie wrażenie, że premier, dokonując tej zmiany, oceniał sytuację pod kątem personalnym. Na przykład mówił o Adamie Bodnarze, że miał naturę naprawiacza, a nie ścigacza. No i tego trzymającego się ściśle procedur naprawiacza Bodnara miał zastąpić drwali, wióry miały lecieć. A okazało się, że rzeczywistość skrzeczy, że ktoś może mieć inny temperament, inne podejście, inną energię, inną naturę. No ale właśnie ta ściana.
2: Walory personalne są ogromnie ważne, dlatego że tutaj ta determinacja jest niezwykle istotna w tak trudnych okolicznościach. Waldemar Żurek znajduje się i znajdował od samego początku w niezmiernie trudnych okolicznościach. To jest bezprecedensowy proces przywracania praworządności w skali świata. Nie ma drugiego takiego przypadku, w którym by system ustrojowy państwa był tak głęboko zdewastowany i zacementowany jednocześnie, i to jest najistotniejsze. Bo minister sprawiedliwości, cały rząd, koalicja rządząca zderza się z tym każdego dnia, jak głęboko ten system został zacementowany na poziomie prokuratury, na poziomie sądów, w szczególności Sądu Najwyższego, który jest nie do przejścia, obsadzony neosędziami w 75% i w zasadzie każda kluczowa decyzja Sądu Najwyższego jest kontrolowana przez ludzi PiS-u, przez ludzi tam powołanych intencjonalnie, celowo. Więc mamy nadal Trybunał Konstytucyjny, ale proszę zwrócić uwagę na zmiany i na różnice. Pewne cele, mimo tych ogromnych trudności, mimo braku możliwości przeprowadzenia procesu legislacyjnego do końca, są jednak przeprowadzane. Przykładem jest Krajowa Rada Sądownictwa. Po 9 latach jest znowu Krajowa Rada Sądownictwa funkcjonująca na zasadach konstytucyjnych. Mamy już 7 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście pani redaktor powie, tak, ale oni nie mogą orzekać. Natomiast ten czas, kiedy oni będą orzekać, w moim przekonaniu nadchodzi wielkimi krokami.
0: No tak, panie pośle, ale pan mówi o przywracaniu praworządności. To jest rzeczywiście trudny proces ze względu na obiektywne trudności. A ja pytam o rozliczenia poprzedników. To był leitmotyw państwa kampanii w 2023 roku. W październiku zeszłego roku, już po tej zmianie w resorcie sprawiedliwości, w TVP Info premier zapowiedział przyspieszenie rozliczeń. Mówił, że ciąg dalszy nastąpi, że minister Żurek ma ten temperament, który pozwala mu nie patrzeć na przeszkody. W listopadzie zeszłego roku był taki tweet, że rozliczenia wchodzą w decydującą fazę. A teraz, 14 lipca miała miejsce ta wypowiedź, premier mówi: przepraszam, powinienem może mieć więcej wyobraźni wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia. I twierdzi, że przeszkodą dla tych rozliczeń poprzedników jest sytuacja w prokuraturze. Zastanawiam się tylko, jak państwo będą to tłumaczyć na kolejnych spotkaniach i wiecach wyborczych, które już przed państwem, bo przed państwem kampania wyborcza.
2: Tutaj kilka okoliczności. Po pierwsze, odczytuję słowa premiera Tuska w ten sposób, że rzeczywiście w jesienią 2023 roku trudno było precyzyjnie przewidzieć, jak będzie przebiegał proces naprawiania państwa prawa i rozliczeń. Z uwagi na wiele okoliczności, ten proces się rozpoczął od samego początku i wracam do tych zmian legislacyjnych. One były przeprowadzane od samego początku i Trybunał Konstytucyjny, i Krajowa Rada Sądownictwa i prace komisji, które tworzyły nowe prawo. I oczywiście wiemy, jak to się kończy z uwagi na blokadę. Więc w 2023 roku była wielka nadzieja, że będziemy mieli w 2025 roku prezydenta, który rozumie uwarunkowania demokratyczne i potrzebę naprawy państwa. Tak się nie stało, więc to są te obiektywne okoliczności. Natomiast też z takiego adwokackiego punktu widzenia zwrócę uwagę na to, że procesy, przygotowanie przez prokuraturę aktów oskarżenia, to jest ogromnie skomplikowana sprawa, szczególnie w sytuacji, z którą mamy do czynienia, czyli z ogromną grabieżą Skarbu Państwa, która była dokonywana w latach 2015-2023. Skomplikowanie tych procesów, ale jak spojrzymy tak obiektywnie na ten proces rozliczania, to też trzeba zauważyć, że mamy dziesiątki spraw, które trwają, w których zostały postawione zarzuty, uchylone immunitety, chociażby u mnie w Parlamencie Europejskim, kiedy już są złożone akty oskarżenia i sprawy trwają w sądach. Więc to też trzeba wiedzieć, że to się nie dzieje tak w ciągu kilku miesięcy. To musi ta machina wymiaru sprawiedliwości mieć czas, żeby...
0: No tak, ale zdawali sobie państwo sprawę w kampanii 2023 roku, że mają państwo 4 lata. Zawsze jest szansa na drugą kadencję, ale wszyscy mówili o tym, że okienko na rozliczenia nie będzie też trwało przez całą kadencję. A wrócę do takiego wywiadu, jakiego pan udzielił w styczniu 2022 roku dla Newsweeka. Został pan zapytany, panie pośle, czy Zbigniew Ziobro powinien się bać? I odparł pan tak: nie wiem, jak on się czuje, ale ja na jego miejscu bym się bał. Jako ten, który stworzył ramy ustrojowej destrukcji wymiaru sprawiedliwości, ten, który stoi na czele politycznej prokuratury, jest odpowiedzialny za całe to zło. Wierzę, że w przyszłości to nie politycy będą rozliczać Ziobrę, tylko niezależna prokuratura i niezależny sąd. To pan w styczniu 22. No to teraz jesteśmy w lipcu 26 i pojawia się pytanie, czy Ziobro z mecenasem Lewandowskim przechytrzyli system, czy grają wszystkim na nosie, czy okazaliście się fujarami?
2: Ja w pełni potwierdzam i popieram te słowa, które wtedy wypowiedziałem i one dotyczą wyłącznie tej sfery dewastacji ustroju państwa, prześladowania sędziów, prokuratorów, tej machiny represyjnej, którą stworzył Ziobro i tego właśnie zacementowania wymiaru sprawiedliwości pod swoim politycznym kątem. Natomiast dochodzi do tego cały szereg zarzutów o charakterze stricte kryminalnych, o których wtedy nie wiedziałem, a teraz już wiemy, bo prokuratura te zarzuty stawia. I czy przechytrzył? No po prostu Zbigniew Ziobro uciekł jak zbieg kryminalny i ukrywa się, jak często się zdarza, że ludzie, którzy mają stawiane tak poważne zarzuty zorganizowanej grupy przestępczej, stworzenia i kierowania nią, defraudacji tak ogromnych pieniędzy, po prostu uciekają przed wymiarem sprawiedliwości. Więc ja uważam, że to jest sytuacja, w której on jako polityk, jako człowiek jest skompromitowany już na zawsze. I jego ucieczka, a wiemy doskonale, jak działa wymiar sprawiedliwości, chociażby ostatnia odmowa wydania europejskiego nakazu aresztowania, pokazuje, że są pełne standardy niezależności zachowane, bezstronności, jeśli chodzi o jego sprawę, więc nie ma się czego zupełnie obawiać. I jego argumenty o tym, że tutaj panuje dyktatura i on nie stawi się przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Tak, nie ma szans na uczciwy proces, tak oczywiście. Można między bajki włożyć.
2: Padają.
0: To jeszcze wrócę na koniec i poproszę o krótką odpowiedź do tego okna na rozliczenia poprzedników. Czy ono się właściwie już nie zamknęło, bo ci poprzednicy, którzy chcą teraz być państwa następcami ruszyli z zapowiedziami, że oni to was dopiero rozliczą porządnie.
2: No, ja nie mam wątpliwości, że PiS, gdyby im przyszło jeszcze kiedyś rządzić, no to oni rządzą zemsty pałają wielką i standardów żadnych nie zachowywaliby, więc tu nie mielibyśmy do czynienia z rozliczeniami na poziomie prawnym ze strony niezależnej prokuratury i sądownictwa, tylko na poziomie politycznym, nakazów ze strony nowogrodzkiej i dewastacji już takiej ostatecznej wymiaru sprawiedliwości. To jest zapowiedź tego, co oni chcą zrobić, a ja wierzę w to i absolutnie jestem przekonany, że to zrobiliby, czyli by do końca już zniszczyli niezależny wymiar sprawiedliwości i chcieliby kierować tym procesem zemsty z ośrodka politycznego.
0: Michał Wawrykiewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Dziękuję, panie pośle, za
2: rozmowę. Bardzo dziękuję, miłego dnia wszystkim państwu życzę.
3: To jest

0: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Biały Dom zapewnia, że rozmowy z Iranem są kontynuowane, a dowództwo centralne informuje o kolejnych atakach na irańskie cele. Sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej usłyszał wyrok. Spędzi w więzieniu nawet 20 lat. Województwo Śląskie rozczarowane decyzją w sprawie lokalizacji Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Siły USA przeprowadziły w ostatnich dniach uderzenia na Iran, bo Teheran naruszył zawarte porozumienie, oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Zaznaczyła jednak, że negocjacje z Iranem trwają. Dodała, że Iran deklaruje, że chce zawrzeć porozumienie z USA, ponieważ otrzymuje dotkliwe ciosy ze strony amerykańskich sił zbrojnych. Według Leavitt wśród przedstawicieli irańskiego reżimu są osoby bardziej skłonne do zawarcia porozumienia oraz takie, które są temu przeciwne. Oceniła, że to świadczy o skuteczności amerykańskiej operacji. Jednocześnie wojsko poinformowało wieczorem o przeprowadzeniu kolejnych uderzeń na cele irańskie. Jak podkreślono, celem uderzeń jest dalsze osłabienie zdolności militarnych tego kraju. Dowództwo zaznaczyło, że to piąta noc ataków z rzędu. Co najmniej 5 Palestyńczyków zginęło w czwartkowych izraelskich atakach na strefę Gazy, podała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze medyczne. Izraelska armia nie skomentowała tych doniesień. Dzień wcześniej informowano o 4 zabitych. Władze medyczne palestyńskiego terytorium informowały, że w jednym z nalotów zginął mężczyzna wraz z żoną i 3-letnim dzieckiem. Izraelska armia poinformowała wtedy, że zabity mężczyzna był dowódcą jednostki snajperskiej Hamasu i organizował ataki na żołnierzy. Od 10 października 2025 roku formalnie obowiązuje rozejm w wojnie Izraela z rządzącym strefą Gazy palestyńskim Hamasem. Obie strony zarzucają sobie łamanie porozumienia i niemal codziennie dochodzi do izraelskich ataków. Pijany, z komórką w ręku, jadąc trasą Łazienkowską w Warszawie ponad 220 km na godzinę, uderzył w prawidłowo jadący samochód. Łukasz Żak, sprawca wypadku sprzed 2 lat, w którym jedna osoba zginęła, a ciężko ranne zostały 4, usłyszał wyrok. Może spędzić w więzieniu 20 lat. To pierwsza w historii polskich sądów tak wysoka kara dla sprawcy wypadku. Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących. Kara musi być najsurowsza z możliwych, uzasadniał swoją decyzję, zwracając się wprost do skazanego. Sędzia Maciej Mitera.
2: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów i to jest po prostu wypadkowa, tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne, po prostu tak czuję.
1: Obrończyni skazanego Izabela Ławińska zapowiada apelację.
3: W mojej ocenie jest surowy i na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
4: Nie ma tutaj żadnych przesłanek wskazujących na to, że jest jeszcze możliwa jakakolwiek resocjalizacja. I w przypadku takich przestępców jedyną drogą, jedyną reakcją wymiaru sprawiedliwości jest po prostu odizolowanie ich od społeczeństwa dla bezpieczeństwa obywateli.
1: Komentowała zgodny z jej oczekiwaniami wyrok oskarżająca w procesie prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Żak może się ubiegać o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Zabójcze zachowanie wiąże się z zabójczą karą, mówił w TOK 360 prawnik i karnista profesor Mikołaj Małecki.
5: Kara, jaka tutaj została wymierzona, maksymalna, jaką przewiduje kodeks za nieumyślny wypadek drogowy, ta kara może być też wymierzona w takim rozmiarze sprawcy zabójstwa umyślnego, bo za zabójstwo się odpowiada od 10 lat wzwyż. Te okoliczności obciążające były tak drastyczne, czyli ta rażąca prędkość, stan nietrzeźwości, zbiegnięcie z miejsca zdarzenia, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo.
1: Koledzy Łukasza Żaka także zostali skazani za nieudzielenie pomocy i składanie fałszywych zeznań. Dostali karę od 1,5 roku do ponad 2 lat więzienia. Nie w Katowicach, a w Warszawie ostatecznie będzie miało siedzibę Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Decyzja na Śląsku wywołała rozczarowanie i rozpoczęło się tam szukanie winnych. Więcej na ten temat reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
6: To zła decyzja, która pokazuje, gdzie ma nasze aspiracje i ambicje Warszawa, komentuje szef Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80, Bogusław Ziętek.
7: Na Śląsku mógłby to być taki impuls prorozwojowy. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z tego, że listy wyborcze układane są przez szefów partii politycznych, zarówno w jednej, jak i drugiej najważniejszej partii politycznej, mam na myśli Koalicję Obywatelską i PiS.
6: Leszek Pietraszek, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podkreśla z kolei, że to nie koniec planów związanych z rozwojem technologii kosmicznych w Katowicach.
8: Cały czas mamy na stole i chcielibyśmy to zintensyfikować. Centrum Technologii Kosmicznych, Centrum Osadnictwa Kosmicznego.
6: Projekt ten zakłada m.in. innowacyjne wykorzystanie podziemnych wyrobisk, gdzie można byłoby prowadzić badania nad funkcjonowaniem człowieka w warunkach izolacji. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: Prezydent Argentyny Javier Milei nie poleci do USA na finał piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym reprezentacja jego kraju zmierzy się z Hiszpanią. Jak zaznaczył w rozmowie z lokalnymi mediami, ze względu na przesąd nie zamierza też zdejmować kurtki, w której oglądał poprzednie spotkania reprezentacji Argentyny. Finał mundialu w niedzielę o 21:00. A początek kolejnych informacji TOK FM za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda. Na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże, z większymi przejaśnieniami. W dzień prognozowane są postępujące od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Temperatura maksymalna od 28 stopni do 32 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą od 23 do 27 stopni Celsjusza.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Krzysztof Paszyk, poseł i przewodniczący klubu parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dzień dobry, panie pośle, panie przewodniczący.
10: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
9: No wiele się dzieje przy Nowogrodzkiej.
10: No można się było spodziewać, że te wewnętrzne napięcia prezesowi Kaczyńskiemu nie uda się uspokoić. Ja mogę powiedzieć, że na korytarzach sejmowych już od wielu miesięcy czuć zmęczenie, wręcz wewnętrznie tą atmosferę, która tam panuje, nazywa się stęchlizną. Jest oczekiwanie wewnętrzne czegoś nowego. Była nadzieja sporej części, z tego co wiem, parlamentarzystów PiS-u związana z inicjatywą Morawieckiego, ale zawiódł, bo z tego nic nie wyszło. Natomiast no dalej jest wewnętrznie to pęknięcie między właśnie takim rozsądnym, umiarkowanym skrzydłem uasabianym przez Morawieckiego, a niestety radykałami, którzy chcą się ścigać z Braunem i innymi prorosyjskimi populistami, bo tak trzeba to nazywać.
9: Tylko będzie rozpad, skoro prezes dał 7 dni na wypisanie się i zlikwidowanie stowarzyszeń, a Morawiecki wczoraj oświadczył, że stowarzyszenie jest drogą do tego, żeby zyskiwać poparcie wyborców i nie rezygnuje z grilla, który planuje na 31 lipca, no to albo sam wyjdzie, albo po tygodniu zostanie wyrzucony.
10: Pęka PiS właśnie rozdzierany między skrzydło populistyczne, prawicowe, uosobione przez Czanka, który się ewidentnie urwał Kaczyńskiemu w ostatnich dniach, już popłynął całkowicie na stronę prawicowych, prorosyjskich populistów, no bo raptem wydawało się, że poważny człowiek, profesor, no zaczyna językiem Putina mówić, ale myślę, że Polacy najmniej oczekują w każdej partii takiego eskalowania i paplania się we własnym wewnątrzpartyjnym sosie. Mamy dzisiaj poważne wyzwania związane z fundamentalnymi sprawami, jakimi jest bezpieczeństwo, i my jako Polskie Stronnictwo Ludowe, które wzięło odpowiedzialność za ważne obszary związane z bezpieczeństwem, no od największej partii opozycyjnej oczekiwalibyśmy powagi, przewidywalności i jakiegoś jednak jakiejś formy współdziałania, współpracy, a mamy jakąś aberrację w wykonaniu przewodniczącego Błaszczaka, który próbuje chwytać się rzeczy jakichś niebywałych, atakując obecny rząd, ministra obrony narodowej.
9: No, z Karolem Nawrockim też macie ciężki kawałek chleba.
10: Nie takie oczekiwania mielibyśmy od osób, które deklarują patriotyzm, propolską postawę. Naprawdę,
9: panie pośle, że problemy w PiS-ie pana jakoś szczególnie nie martwią. Te problemy polityczne, trochę jest pan niezadowolony z postawy, jaką PiS przyjął w opozycji względem kwestii bezpieczeństwa, rozumiem, ale czy państwo jako PSL nie są państwo zaniepokojeni ewentualnym powstaniem nowej formacji politycznej Mateusza Morawieckiego, bo przecież on będzie szedł po tych samych wyborców, po których państwo chcą iść, bo to jest ta opowieść o nowoczesnym konserwatyzmie, o partii centrowej, nieradykalnej, nastawionej na rozwój, modernizację. No oczywiście jest pytanie, czy wyborcy to kupią, czy Morawiecki jest w tym wiarygodny, ale będzie walczył o to samo miejsce, co wy.
10: Może panią redaktor zaskoczy, ale ja się martwię z obecnym stanem największej partii opozycyjnej, bo jednak w sprawach fundamentalnych, jaką jest bezpieczeństwo, jednak oczekiwalibyśmy i większość Polaków oczekiwałoby przewidywalności, a nie tak jak Błaszczak w 22 roku chce polskich patriotów na Ukrainie, a teraz najlepiej pokrzykiwałby o odcięciu jakichkolwiek relacji.
9: No tak, ale
10: relacji.
9: Problem jest szerszy niż natomiast PiS, jeśli chodzi... bo PiS na razie przegrywa w sondażach z połączonymi siłami dwóch konfederacji. A co opowiadają dwie konfederacje, panów Mencena, Bosaka i Brauna, no to my wiemy i oni są w tej narracji antyukraińskiej, czyli proputin bardziej wiarygodni niż PiS. I to powinno być jeszcze bardziej dla państwa niepokojące.
10: Tylko PiS stojący po stronie pewnych wartości, które jednak zmierzają ku Polsce po właściwej stronie mocy europejskiej, Polsce niezależnej, mającej jasne i ugruntowane podejście do Putina i jego zakus neoimperialnych, no to jest stabilność. Natomiast PiS przechodzący na stronę populistów prawicowych, ścigający się z nimi wręcz na ten populizm, to jest niebezpieczne.
9: Natomiast, bo to może oznaczać wzrost poparcia dla obu konfederacji, a nie dla PiS-u.
10: Oczywiście, a w efekcie największe ryzyko, czyli przejęcie władzy w przyszłych wyborach przez nieprzewidywalnych proputinowskich polityków, którzy już się z tym nie kryją. Natomiast jeśli chodzi o Morawieckiego, gdyby Morawiecki był wiarygodny w budowaniu czegoś nowego, czegoś, jak często deklaruje, usytuowanego w centrum sceny politycznej, to ja uważam, żeby to zrobił. Druga kwestia, wiarygodności w tym, co mówi. Ja dalej słyszę słowa Morawieckiego bratającego się z proputinowską prawicą europejską. To nie zostało w żaden sposób zmienione, nie padły żadne deklaracje, korekty jakiegoś kursu. Ja dalej nie słyszałem jakiegoś odcięcia się Morawieckiego od kwestii związanej z zagadnieniami gospodarczymi. To dalej to jest człowiek,
9: ale nie wiem, czy pan pamięta, panie pośle, że Morawiecki został nagrany także w restauracji Sowa i Przyjaciele w 2013 roku. I tam Morawiecki powiedział takie zdanie, które mogliśmy potem usłyszeć po kilku latach, że elektorat pamięta przez 2 tygodnie. Więc chyba na to były premier liczy.
10: No może jest przeświadczony dalej i tkwi w tym, ale to nie jest sformułowanie prawdziwe.
9: Czyli nie uważają go państwo za realną, poważną konkurencję, której należy się obawiać, bo będzie się rozpychać w tym samym miejscu co państwo.
10: Ja się nauczyłem przez moją krótką obecność w polskiej polityce jednak jakiegoś poważnego traktowania tego, co się mówi, co się wyraża i też poważnego traktowania tych, którzy decydują o tym, czy
9: teraz
10: w tej polityce.
9: Teraz nastała epoka Donalda Trumpa.
10: Jesteśmy, ale Polska...
9: Rano jedno, po południu drugie.
10: Polska, to pani redaktor, mam takie wrażenie, że ciągle jednak nie są Stany Zjednoczone, że my w większości jesteśmy jednak przyzwyczajeni i pewnymi innymi zwyczajami się kierujemy niż za oceanem. Z całym szacunkiem oczywiście do Stanów Zjednoczonych. I w tym kontekście uważam, że ten czas, który Morawiecki miał, aby dokonać pewnego odcięcia i jeśli chodzi o swój status w PiS-ie, jakieś tam tylko stowarzyszenie, no to jest żaden krok. Ale jeśli chodzi o zarysowanie pewnego nowego szkicu, nowego credo swojego pod kątem ewentualnego budowania nowego bytu na scenie politycznej, przespał. Dzisiaj będzie bardzo trudno to zrobić. Dalej mamy się, że większość w pamięci Polaków ma Mateusza Morawieckiego, który za plecami Jarosława Kaczyńskiego kroczył krok w krok z wszelkimi tego konsekwencjami i jako premier, i jako też polityk, który na zewnątrz ten obóz polityczny, jakim jest PiS, reprezentował.
9: Czy w piątek podczas bloku głosowań dojdzie w końcu do głosowania nad kandydaturą pana Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u?
10: Taki jest na dzisiaj plan. Taki
9: no właśnie,
10: jest,
9: na dzisiaj jest czwartek rano, jest, głosowanie ma być w piątek rano.
10: Tak, no więc to już jest tuż. Ja mówię o tym planie w kontekście tego, że nie powinno dojść do żadnych zmian. Wybierzemy...
9: A czy zostanie wybrany pan Szpytma?
10: Wybierzemy osoby kierujące dwoma ważnymi organami czy instytucjami.
9: Rzecznika Praw Obywatelskich.
10: Zarówno Rzecznika Praw Obywatelskich, jak również prezesa IPN-u. PSL niezmiennie stawia na Mateusza Szpytmę. My zgłosiliśmy jego kandydaturę. To jest naprawdę wbrew krytycznym opiniom, oczywiście wielu ma prawo do tych krytycznych opinii. Pracownik IPN-u, który pracował i w czasach Leona Kieresa i prezesa Kurtyki i też prezesa Nawrockiego. Natomiast no, taka ciągłość...
9: w IPN-ie od 10 lat, od 2016, jeżeli dobrze pamiętam, i grupa historyków, prawie 200, która zwróciła się z apelem do większości parlamentarnej w Sejmie i Senacie, mówi, że w związku z tym, że tam pracuje, pan mówi o ciągłości instytucjonalnej, a oni mówią o tym, że przez tych 10 lat także i Szpytma stał się jedną z twarzy skrajnego upolitycznienia IPN-u.
10: Ja mam takie wrażenie, że te krytyczne głosy, one oczywiście w części dotyczą personalnie pana Szpytmy, ale w Polsce, pani redaktor, od lat toczy się spór co do potrzeby funkcjonowania i bytności IPN-u w przestrzeni. Mam takie wrażenie, że część także osób, które w tym liście wystąpiły, niekoniecznie optuje za tym, aby IPN prowadził tą działalność, którą prowadzi. PSL konsekwentnie od lat uważa, że IPN jest potrzebny.

0: bo na razie IPN-em jako pełniący obowiązki kieruje Karol Polejowski, który był prawą ręką Karola Nawrockiego, więc to jest nadal instytucja, która jest instytucją obecnego prezydenta. Natomiast nie zgodzę się z panem, że Szpytma to jest dobry kandydat. Zastanawiam się, jakich korzyści się państwo spodziewają po tym, jak państwo obsadzą IPN, że po prostu IPN, który zatrudnia dużo ludzi, zatrudni trochę ludzi PSL-u?
1: No, ja rozumiem, pani redaktor, że stereotyp dotyczący
0: Polskiego Stronnictwa Ludowców łasych na stołku trzyma się mocno, jest nieustannie potwierdzany.
1: Jest obecny, natomiast tych przykładów potwierdzających tą tezę naprawdę nie ma zbyt wiele. Bardzo się w ostatnich latach zmieniło w tym względzie. Natomiast my uważamy i proszę mi wierzyć, że to jest naprawdę jedyny kontekst całej sprawy zgłoszenia kandydatury pana Szpytmy, że naprawdę jest potrzebna instytucja, która będzie w sposób oderwany od polityki badać najnowszą historię Polski, ich bohaterów, wielu przedstawicieli chociażby powojennego Polskiego Stronnictwa Ludowego czeka na odkrycie wielu aspektów. Też jest do odkrycia w najbliższą sobotę 125. rocznica urodzin Stanisława Mikołajczyka, chociażby jego funkcjonowanie, jego działalność w pierwszych miesiącach, latach powojennych też jest takim przykładem historii, która wymaga badania instytucji, jaką jest IPN. Bardzo na to liczymy i to są powody, które stoją za nami, jeśli chodzi
0: po prostu IPN
1: o tą kandydaturę.
0: Polskiego Stronnictwa Ludowego, tak?
1: Nie tylko, ale ta historia jest też wpisana w najtrudniejszą historię, najnowszą historię Polski w ostatnich lat i dlatego też to podnosimy.
0: Mamy nową partię na polskiej scenie politycznej, Unię Centrum. Czy państwo są zainteresowani jakimś sojuszem wyborczym z tym ugrupowaniem?
1: Dzisiaj jesteśmy zainteresowani jako druga siła w koalicji jej stabilnym funkcjonowaniem, bo ten ostatni rok, który niebawem rozpoczniemy funkcjonowania koalicji, on wymaga podomykania wielu ważnych spraw, potrzebnych spraw, które podjęliśmy i wymaga stabilnego funkcjonowania. Bardzo liczymy, że po kilku miesiącach trudnych, związanych z pierw wewnętrznymi wyborami, potem pęknięciem w Polsce 2050 nastanie czas stabilizacji. Ja podchodzę do całej sprawy powstania Unii Centrum właśnie jako być może dokończenia tego procesu ustabilizowania sytuacji, bo to jest dzisiaj niezwykle potrzebne. Czasy mamy trudne i to wymaga stabilnej koalicji z wszystkimi podmiotami, które tą koalicję tworzą.
0: Czytam dzisiaj, panie pośle, w Rzeczpospolitej, że PSL chce uczynić energetykę jednym z najważniejszych tematów kampanii wyborczej, ale niewątpliwie, ponieważ macie lidera, który jest wicepremierem i szefem MON-u, kwestia bezpieczeństwa też będzie podnoszona. I słyszę na przykład rzecznika pana prezydenta, pana Rafała Leśkiewicza, który jest pytany o tę stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce, mówi tak: MON musi szybko przedstawić propozycję. Amerykanie nie będą czekać wiecznie. I to jest taka wypowiedź, którą już słyszeliśmy w wydaniu innych polityków związanych z Pałacem Prezydenckim. I myślę sobie, że to jest takie szkowanie gruntu pod sytuację, gdyby z bazami jednak stałymi nie wyszło. I wtedy się powie, że oto Nawrocki otworzył możliwości, autostradę polityczną, jak mówił sam prezydent, a te gamonie z rządu nie dowiozły.
1: Ja bym się zrewanżował panu rzecznikowi pana prezydenta również słowami, aby się otoczenie pana prezydenta, pałac ogarnęło i z pełną powagą zaczęło podchodzić do spraw związanych z bazami, z bezpieczeństwem, z relacjami transatlantyckimi, bo czasami odnoszę wrażenie i słuchając pana rzecznika i niektórych ministrów, że chcą się świetnie bawić na bardzo poważnych sprawach. Kosiniak-Kamysz pokazał, że może skutecznie również z administracją amerykańską dowozić ważne dla nas sprawy w kontekście budowania bezpieczeństwa. Robienie sobie cyrku czasami, jak słucham otoczenia pana prezydenta, nie przystoi. Nie przystoi, to są zbyt poważne sprawy. Ja czasami, pani redaktor, jestem zdumiony. Zdumiony jestem, jak politycy prawicy sobie zabawają sprawę czynią na tak poważnych sprawach, tak poważnych

0: trudnych czasach. Panowie, opamiętajcie się, przynajmniej w tych najważniejszych sprawach współdziałajmy. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe wzięło odpowiedzialność za resorty związane z bezpieczeństwem, czy to jest obrona narodowa, energetyka, czy infrastruktura. Staramy się naprawdę tutaj, stojąc na postawach propaństwowych, robić wszystko, aby ten poziom bezpieczeństwa podnosić. I to absolutnie nie ma nic w związku z kampanią wyborczą, tylko z naszym podejściem, co do którego się zobowiązaliśmy w
1: takich czasach żyjemy, że biorąc odpowiedzialność wyborczą, już teraz trwa kampania wyborcza. Poseł Krzysztof Paszyk, PSL. Dziękuję, panie pośle.
0: Dziękuję bardzo.
1: Rozmowę. W czwartkowym poranku czas na komentatorów. Są z nami profesor Jarosław Kujisz, Kultura Liberalna, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie
2: Dzień
1: profesorze.
2: Dobry.
1: Oraz redaktor Michał Sutowski, Krytyka Polityczna.
2: Dzień dobry.
1: Temat będzie jeden. Prawo i Sprawiedliwość. A proponuję taki cytat z Mateusza Morawieckiego z wczorajszego poranka. Jeszcze przed spotkaniem Prezydium Komitetu Politycznego PiS-u i podjęciem przez kierownictwo PiS-u uchwały, że stowarzyszenia mają zakończyć swój żywot, wszyscy mają się z tych stowarzyszeń wypisać, zamknąć tę działalność, a ci, którzy tego nie zrobią, zostaną wykluczeni i jest na to termin 7-dniowy. No i o poranku w środę premier Mateusz Morawiecki mówił tak. Oni się wszyscy tam żrą, wszyscy się kłócą w rządzie. Trzyma ich tylko nienawiść do opozycji. No, a potem były wydarzenia późnego popołudnia i wieczorem i okazuje się, że znowu żrą się w PiS-ie i czym to się skończy i czy samodzielną formacją Mateusza Morawieckiego, bo nie będzie miał wyjścia, bo przecież gdyby teraz to stowarzyszenie porzucił, zarzucił, no to jaka byłaby pozycja byłego premiera w PiS-ie? Żadna. Profesor Kujisz.
2: Żadna. No Jarosław Kaczyński chyba postanowił zgrillować grilla, no bo to trochę tak wygląda, że jeżeli spojrzymy w kalendarz, no to wygląda na to, że Mateusz Morawiecki ma być zmuszony do tego, żeby się zdecydować albo odwołać.
1: Żeby grill 31 lipca nie tak. był takim spotkaniem z sympatykami Stowarzyszenia Rozwój Plus, tylko kongresem założycielskim nowego ugrupowania.
2: Tak, albo grillem PiS-u, tak? No jeżeli Mateusz Morawiecki podjąłby inną decyzję. W tej chwili wiadomo, że przecież no Jarosław Kaczyński spędził trochę dłużej, trochę więcej czasu niż Mateusz Morawiecki, więc on dobrze wie, czym pachną takie stowarzyszenia. Swoją drogą teraz kończy się kadencja Macrona, no przecież on zaczął od stowarzyszenia, prawda? Więc te stowarzyszenia, ruchy społeczne, no to są po prostu przygrywki do zakładania partii politycznych. Wszyscy to wiedzą. Całe to pudrowanie, że jest inaczej, to wyłącznie są kwestie rozgrywek personalnych tam na zakulisowych. Mateusz Morawiecki bez PiS-u, sondaże są dla niego raczej okrutne. On jako osoba nie ma większego znaczenia. Tutaj trzeba by było sobie też powiedzieć, że programowo to on nie ma, to jest bardziej budowanie antagonizmu personalnego w PiS-ie niż antagonizmu programowego, bo tam na dobrą sprawę za bardzo nie widać płaszczyzny, na której Morawiecki mógłby błysnąć tym, że tylko on ma dany punkt w agendzie i że takiej szabli jak moja to nigdzie nie znajdziecie. I wydaje mi się, że to jest próba no przede wszystkim zemsty jakiejś takiej wewnątrzpartyjnej.
1: Jednej frakcji na drugą.
2: Jednej frakcji na drugą. Oni bardzo są wpatrzeni w siebie, tak? Z takim, prawda, wąż patrz jeden na drugiego.
1: I wszyscy patrzą na schedę po Kaczyńskim.
2: I, no tak, ale Jarosław Kaczyński, no to już wręcz jest utarty, że wielokrotnie go, prawda, żegnano. Myślę, że on tutaj próbuje się rozpychać. Efekt na razie jest taki, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, a w tej chwili to tym trzecim wcale nie jest Koalicja Obywatelska ani Donald Tusk, tylko to są te konfederacje całe i wydaje mi się, że to jest największy efekt tych bratobójczych walk w PiS-ie.
1: Ja tylko przypomnę, że 13 czerwca PiS mógł świętować 25-lecie istnienia, bo 13 czerwca 2001 roku został wpisany do rejestru partii politycznych przez Warszawski Sąd Okręgowy. No i tu na 25-lecie taki klops.
3: Tak, no bo w latach 80. było w analizie politycznej funkcjonowało takie pojęcie jak cięcie po skrzydłach, kojarzone oczywiście z postacią generała Jaruzelskiego i jego usuwaniem z biura politycznego czy z Komitetu Centralnego reprezentantów jakby skrajnych opcji, tak umownie, betonu i liberałów. No i tutaj mieliśmy do czynienia z taką, można odnieść wrażenie, tylko wtedy to służyło ewidentnie konsolidacji centrum, czyli ośrodka władzy. Natomiast tutaj mieliśmy w ostatnich dniach przecież do czynienia, no właśnie, z jednej strony przycięto trochę Przemysława Czarnka tą wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego, prawda, że tutaj tezami o niewspieraniu Ukrainy, czy zatrzymaniu wsparcia dla Ukrainy zajmą się władze partyjne. No potem oczywiście Jarosław Kaczyński trochę próbował z tego wybrnąć, tłumacząc, że został tutaj wprowadzony w błąd, a właściwie za niego tłumaczono, że prezesa wprowadzono w błąd. No z drugiej strony, czy mamy jedno uderzenie w jedną frakcję, no a teraz oczywiście ta zapowiedź likwidacji wszystkich stowarzyszeń, ona oczywiście dotyczy również tak zwanych maślarzy, bo oni też mają swoje stowarzyszenie. Po pierwsze Polska, jeśli dobrze pamiętam. No ale to nie to stowarzyszenie, o ile w przypadku Morawieckiego ono faktycznie może być wehikułem czegoś nowego, no to w przypadku tej drugiej frakcji już nie, więc choć teoretycznie to ma uderzać porówno, no to dotyczy to Mateusza Morawieckiego. No tylko właśnie, w odróżnieniu od tamtej sytuacji sprzed wielu lat, od tamtego cięcia po skrzydłach, to nie sprawia wrażenia konsolidowania władzy prezesa, tylko raczej sprawia wrażenie chaosu. Ja bym tak do końca nie bagatelizował tej możliwości, że Mateusz Morawiecki po pierwsze może zostać zmuszony wizerunkowo chociażby do wyjścia, może się okazać, może sobie skalkulować, że to jest najlepszy możliwy moment do tego, żeby zostać właśnie z partii de facto lub de jure wyrzuconym przez prezesa. A co do tej platformy programowej, ja bym powiedział, że to chyba nie jest najpoważniejszy zasób w polskiej polityce i nie tylko w polskiej polityce w dzisiejszym czasie, tak. Znaczy, sklejenie pewnych skojarzeń w przypadku Morawieckiego byłaby jakaś narodowa technokracja, tak bym to określił, i taki vibe człowieka, no, który właśnie jest trochę może mniej w zideologizowany sposób myśli niż pozostali na tej stronie sceny politycznej.
1: Morawiecki mówi nowoczesny konserwatyzm.
3: Tak, no i właśnie, no i jakkolwiek byśmy tego nie oceniali, jakkolwiek byśmy sobie nie przypominali tam rozmaitych wypowiedzi, które sytuowały często Mateusza Morawieckiego na prawo od Kaczyńskiego, bo takie mu się przydarzały, no to trzeba powiedzieć, że gdyby taka formacja była w stanie przekroczyć próg wyborczy, to już świadczy o jej istotności, dlatego że na prawicy zrobiło się bardzo ciasno, tych chętnych do schedy po wielkim PiSie jest bardzo dużo i w związku z tym z punktu widzenia całego obozu to może niekoniecznie jest dobrze, ale z punktu widzenia Morawieckiego, gdyby on był w stanie te 5% uzyskać, to moim zdaniem jego siła przetargowa po ewentualnych wyborach byłaby naprawdę spora i do tego stopnia, że ja bym się nie zdziwił, gdyby także po stronie reprezentantów obecnej koalicji rządzącej pojawiły się tuż przed wyborami albo tuż po wyborach głosy, no, że może tutaj, jak myślimy w kategoriach mniejszego zła, no to niewykluczone, że pan premier Morawiecki takim złem najmniejszym właśnie jest z dostępnych.
1: Wiele się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, to przejdźmy do kolejnego wydarzenia. Tej wypowiedzi Przemysława Czarnka o tym, że trzeba wstrzymać wszelką pomoc dla Ukrainy finansową i kwestię odbudowy i tak dalej, która potem została zakwestionowana przez Jarosława Kaczyńskiego w twicie, że jednak Ukrainie trzeba pomagać. Wczoraj też, kiedy działa się ta sytuacja z wygaszaniem stowarzyszeń, to też Michał Moskal, bliski współpracownik Kaczyńskiego, wrzucił na portal X zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka i napisał: i tyle z konfliktu w PiSie, o którym tyle niektórzy od wczoraj trąbili. Pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka idziemy po zwycięstwo i normalną, bezpieczną i ambitną Polskę. Boczne ścieżki prowadzą do nikąd. Przemysław Czarnek odnosił się też do tej reprymendy ze strony Kaczyńskiego w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Najpierw mówił, że nie negował tego, że polską racją stanu jest to, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją, że nie ma żadnej sprzeczności między tym, co on mówił, a co Kaczyński napisał, że cieszy się, że pan prezes opublikował ten tweet, bo tak naprawdę wszyscy zaczęli opowiadać, wszyscy, czyli my, złe media, takie bzdury, że pan prezes musiał tego tweeta opublikować. A czy powtórzyłby te słowa? Bezwzględnie, bez najmniejszego zahamowania. Więc Przemysław Czarnek po prostu w tym wywiadzie powiedział wszystko, co tylko mógł powiedzieć. No tak, ale czy Czarnek dojedzie do wyborów jako kandydat?
2: No on został wystawiony jako jeden z tyranozaurusów, prawda? Biegają te dinozaury, takie prawicy. One mają na razie krótkie łapki, dlatego myślę o tych dinozaurach, bo generalnie pokazują zęby i
1: jeden nie sięgają po wyborców.
2: Ale ich jest za dużo tam, żeby się posilić. Ja nie wiem, czy Jarosław Kaczyński miał taki makiaweliczny plan długofalowy. Wydaje mi się, że on punktowo raczej działał. Chciał wystawić kogoś, kto się uplasuje pomiędzy panem Karolem Nawrockim a panem Mateuszem Morawieckim i będzie troszeczkę w ramach nie bardzo nowej zasady dzieli rząd tutaj przesuwać pionki po szachownicy. Myślę, że tym, co jest realnym problemem na prawicy, to jest rzeczywiście sprawa pomocy dla Ukrainy, bo Prawo i Sprawiedliwość ma pewną historię. Ma historię, z której na dodatek przez dłuższy czas było dumne.
1: To był ten, najchętniej by wygumkowało.
2: No właśnie, to jest to jest znowu strasznie podwórkowa perspektywa. No trudno, jakby wybory są w Polsce, więc ludzie zawężają trochę horyzont, ale jednak Prawo i Sprawiedliwość, i to przypomnijmy, tam był Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński, pociągiem pojechali do Kijowa i to w momencie, kiedy to uchodziło za groźne dla życia. Oni pokazywali w ten sposób, że Europa Zachodnia, bo to był sygnał wysłany tyleż do własnych wyborców, co do Europy Zachodniej, że należy zmienić opowieść o Ukrainie i nie traktować tego jakiejś odległej wojny w odległym kraju. Parafrazując Chamberlaina, który mówił o innym miejscu i w innym czasie. Im się w pewnym sensie udało. I teraz muszą zakwestionować swój sukces, ponieważ ich elektorat realnie jest podzielony na tym tle.
1: W czwartkowym poranku nadal są z nami komentatorzy. Profesor Jarosław Kujsz, Kultura Liberalna, Uniwersytet Warszawski, redaktor Michał Sutowski, Krytyka Polityczna. Jesteśmy już przy kolejnym wydarzeniu związanym z Prawem i Sprawiedliwością. Komentował tę sprawę przed informacjami profesor Kujsz. Chodzi oczywiście o te już skrajnie antyukraińską, czyli właściwie prorosyjską wypowiedź Przemysława Czarnka, reprymendę Jarosława Kaczyńskiego. No i teraz oczywiście wielkie pogodzenie przy stoliczku, na świeżym powietrzu, przy truskawkach i winogronach. I tyle z konfliktu w PiS-ie napisał Michał Moskal na portalu X, zamieszczając właśnie tę wspaniałą fotografię.
3: No, Prawo i Sprawiedliwość ma problem o tyle, że jak popatrzymy na bieżące sondaże dotyczące tego, jak Polacy widzą sens wspierania, i mówimy tutaj o wspieraniu Ukrainy w konflikcie z Rosją, to te sondaże zaczynają dobijać do sytuacji, w której jest prawie pół na pół. A żeby było śmieszniej, to jak się poparcie dla udzielania Ukrainie pomocy jest bardzo silnie skorelowane z poparciem dla rządu bądź dla obecnej opozycji. I tak się składa, że jak się wyodrębni respondentów wspierających, to jest sondaż sprzed paru dni, respondentów sprzyjających różnym formacjom opozycji, no ale one jest w zasadzie wyłącznie prawicowe, jeśli nie liczyć partii Razem, to tam już jest wyraźna przewaga sceptyków, tak? I raczej nie, i zdecydowanie nie, którzy opowiadają, w związku z czym ja bym tę wypowiedź Przemysława Czarnka czytał też w kontekście bardzo trudnej sytuacji wizerunkowej Prawa i Sprawiedliwości. Ze względu, jedna rzecz, o tym była już mowa, mój przedmówca, o tym, że tak, była tradycja pomocy, z której zresztą Prawo i Sprawiedliwość i Andrzej Duda mogli być dumni. Prawda? No ale to był ten moment, to wiele miesięcy i ten moment był kluczowy, bo to było wysyłanie czołgów, to był
2: polityczny moment.
3: To było rzeczywiście przekonywanie Zachodu.
1: To była też część większej myśli politycznej, że niepodległa Ukraina jest
2: tak,
1: Polską
2: rzeczą. To nie było takie głupie.
3: To były te pozostałości myślenia jeszcze gdzieś, rezydualne myślenie po Lechu Kaczyńskim, tak? Jeszcze z kolei wpisanym w tą wieką tradycję polskiej polityki wschodniej. I oczywiście było otoczenie Mateusza Morawieckiego, który w tamtych czasach, no, harcerze tak zwani, którzy organizowali to na poziomie takim administracyjno-biurokratyczno-urzędniczym, rozmaitymi, nazwijmy to, innowacyjnymi metodami, chociaż pewnie takie były wówczas najbardziej skuteczne. Mówię o organizowaniu pomocy dla Ukrainy. No i teraz w sytuacji, kiedy nastroje, zwłaszcza na prawej stronie, choć nie tylko, się bardzo, bardzo przesunęły, tego rodzaju wypowiedź Przemysława Czarnka, ona moim zdaniem mogła być, to jest jedna z wielu, znaczy jemu się wcześniej zdarzały stwierdzenia niedaleko odbiegające od tego, co powiedział ostatnio. I akurat w danym momencie Jarosław Kaczyński uznał, że to jest ten jeden krok za daleko. Nie dowiemy się nigdy, czy to były kalkulacje bardzo doraźne związane z tym, żeby właśnie nieco powściągnąć nazbyt ambitnego polityka, czy faktycznie uznał, że to jest przekroczenie gdzieś tam czerwonej linii, jeśli chodzi o polską rację stanu. Ale ten kontekst nastrojów na prawej stronie, czyli mniej więcej połowa polskich wyborców albo więcej, jest tutaj nie do uniknięcia.
1: To teraz wydarzenie z gatunku cyrk na kółkach, czyli Jarosław Kaczyński zawarł wczoraj pakt z Markiem Wochem. Obaj panowie wystąpili przy Nowogrodzkiej na briefingu prasowym o godzinie 13. Natomiast ja bym chciała wrócić do wydarzeń z października zeszłego roku, kiedy to Marek Woch zawarł sojusz z Grzegorzem Braunem. Obaj panowie ustawili się na konferencji przed Sejmem, bo do Sejmu Grzegorz Braun nie jest wpuszczany od grudnia 23 roku, kiedy to biegał po Sejmie z gaśnicą, żeby dać upust swoim antysemickim emocjom. No i mówili tak: Braun, front gaśnicowy zwycięży. No bo właśnie wtedy, w październiku, Braun sprawił, że Woch dołączył do tego frontu gaśnicowego, a sam Woch mówił tak: trochę żeśmy spiskowali politycznie z Grzegorzem Braunem i doszliśmy do porozumienia, zawarliśmy sojusz, jeżeli chodzi o pakt prawicowy do Senatu. My nie będziemy czekać, z całym szacunkiem dla kolegów z PiS-u czy z Neokonfederacji, bo my nie mamy czasu, my już jesteśmy po porozumieniu, dogadani i wiemy, co mamy robić. No a teraz Woch jest zaproszony na Nowogrodzką, ustawia się obok Kaczyńskiego, a może Kaczyński obok Wocha, bo Kaczyński jakoś tak lewarował pana Wocha, mówił, że to jest bardzo ważne środowisko. No i właśnie, ten Woch kojarzony też z takimi opcjami prorosyjskimi.
2: No właśnie, ten pan wyciągnięty w zasadzie z
1: nibytu
2: takiego politycznego rejestru, w którym bardziej humor dominuje niż coś poważniejszego. Może dodam w kontekście poprzednich naszych tutaj, poprzedniej wymiany zdań, na szczęście jeszcze tak jest. No to ten pan w wyborach miał dramatycznie zły wynik.
1: Był ostatni. 13 388 głosów. 0,09%.
2: Tak, dokładnie. Te 0,09%, więc chodzi o to, że PiS nie spuchnie sondażowo od tego sojuszu. Co oznacza, że pewnie o coś innego chodzi. Jedna rzecz to jest taka, żeby rzeczywiście jednocześnie pokazać...
1: Podebranie koalicjanta Braunowi. Panowie biją się o pana Wocha.
2: No tak, tak. No to, ale to znowu wracamy do kabaretu, a tymczasem Prawo i Sprawiedliwość w tych sondażach nie wygląda na przodującą partię i wydaje mi się, że to w pierwszej kolejności jest jakaś rozpaczliwa próba reakcji na te konfederacje, które tam ewidentnie robią się coraz grubsze. I jakby PiS często wypuszczał takiego demona radykalizmu, także w sprawach polsko-ukraińskich teraz. Potem przychodzi moment opamiętania, bo Jarosław Kaczyński rzeczywiście od czasu, no, trochę tej historii zna i wie, prawda, jaka polityka w XX wieku przynosiła Polsce korzyść, a jaka zdecydowanie nie. A przynajmniej chciałbym, można założyć, że to danie po łapach panu Czarnkowi miało była taka mikrolekcja historii. Natomiast to nie zmienia faktu, że może się okazać, że oni nie będą pierwsi na podium. I to jest problem. Bo cały czas to jest tak, że na prawicy prowadzona była przez całe lata polityka z tej perspektywy, że Jarosław Kaczyński jest tym, który namaszcza, wybiera delfinów i tak dalej, w zasadzie aż do Karola Nawrockiego, prawda? No a teraz wymknęły mu się spod kontroli ten męski testosteron tam, prawda, po prawej stronie aż buzuje i wydaje mi się, że to jest próba takiej reakcji, żeby pokazać, że PiS w ogóle w czymś ma inicjatywę. Dlatego podkreślam, że to jest raczej gest rozpaczliwy, jeżeli zajrzeć w sondaże.
3: Tak, no pakt PiS-u z Markiem Wochem to trochę jak w żartach o pasztecie z wołu i zająca, prawda, gdzie jest jeden wół i jeden zając i to jest to teoretycznie po 50%. Niewątpliwie prezes Woch dostał 300 punktów do prestiżu w momencie, kiedy zachwalał go prezes Kaczyński jako zachwalał jako istotny
1: parlamentarny,
3: jako istotny podmiot polityczny.
2: Były
3: to pewnie jest próba zasugerowania czy zasygnalizowania, że Prawo i Sprawiedliwość nie tylko traci i nie tylko gdzieś tam że obrasta, a nie traci, tak? Jakimiś nowymi zawodnikami. No i jeśli to jest zawodnik odebrany Grzegorzowi Braunowi, jasne jest, że na prawicy to jest jeden z tych kluczowych, to jest ta jedna z kluczowych osi napięć, bo przecież kandydatura wspominanego tutaj wielokrotnie Przemysława Czarnka na premiera, jako przyszłego premiera PiSu, no to miał być też pomysł na zagospodarowanie gdzieś tych wyborców, którzy coraz bardziej skłaniają się ku Braunowi. No a ze względu na to, jakie poglądy ma i Grzegorz Braun, i jego wyborcy, no to wydaje się, to jest gra w przypadku PiSu skazana na porażkę, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość kojarzone jest w zasadzie przez braunistów z dwiema kwestiami. Znaczy, jedna to jest kwestia pomoc dla Ukrainy w wczesnych miesiącach wojny, a druga kwestia to jest zarządzanie pandemią, tak? To są dwie grupy wyborców, które mają tutaj bardzo zdecydowane poglądy i to są poglądy, w których Prawo i Sprawiedliwość jest sytuowane po stronie zgniłego lewackiego establishmentu, jakkolwiek absurdalnie by to brzmiało. Także tak, dość nieporadna jest to próba sygnalizowania, że PiS niekoniecznie musi tracić i że potrafi mieć inicjatywę. No tylko, że chwilowo chyba nie ma innego pomysłu i być może chodzi o gdzieś tam zajęcie przestrzeni publicznej na chwilę, zanim uda się przyciągnąć kogoś poważniejszego.
1: To teraz na koniec jeszcze wrócę do naszego pierwszego wątku, czyli do pytania, czy PiS się rozpadnie, bo no, jest uchwała kierownictwa PiSu, jest termin dany 7 dni na decyzję, tylko że już raz podobna sytuacja miała miejsce, kiedy Mateusz Morawiecki 15 kwietnia ogłosił, że tworzy stowarzyszenie, to Jarosław Kaczyński natychmiast zagroził, że kto stworzy takie stowarzyszenie, nie będzie miał miejsca w Prawie i Sprawiedliwości, a potem odbyła się rozmowa Adama Bielana, Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego w domu Adama Bielana i Kaczyński zgodził się na to, żeby Stowarzyszenie Rozwój Plus działało dalej z parlamentarzystami partii w składzie. Tam opowiadano, że ta grupa wejdzie też w skład tak zwanej Rady Ekspertów, którą się powoła wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy Rada Ekspertów powstała, czy też nie, ale przypuszczam, że wątpię. Była oczywiście karczemna awantura, czy stowarzyszenie zostało zawieszone, czy nie zawieszone, czy jednak będzie pracować dalej, no ale Kaczyński się cofnął. Pytanie, czy teraz, kiedy Mateusz Morawiecki chyba cofnąć się nie może, bo w przeciwnym razie będzie taka kapitulacja i podłożenie głowy pod topór, Jarosław Kaczyński nie uzna, że może jednak trzeba znowu zmienić zdanie, bo skoro zmieniał już tyle razy przez ostatnie tygodnie, miesiące, to dlaczego nie po raz kolejny?
2: No w takim sensie to jest schizma, prawda? To znaczy, że Mateusz Morawiecki być może wyprowadzi trochę szabel i to będzie... Raczej widziałbym w tym nie tyle rozpad PiSu, co jego radykalne osłabienie. To rzeczywiście może być tak, że wizerunkowo to będzie partia, z której być może trzeba uciekać. W polskiej polityce to jest strasznie ważny czynnik. Nasi politycy...
1: To takie wrażenie zmierzchu, schyłku, tak?
2: Tak, to jest wręcz choroba, bo wśród polskich kodów kulturowych taki kod upadku, rozpadu, albo że trzeba wszystko zaorać, żeby zacząć. No to są bardzo popularne stwierdzenia, wbrew nawet temu, co Polska osiągnęła przez ostatnie lata, ale one w życiu partyjnym wybrzmiewają w dwój lub w trójnasób. I polscy politycy pod tym względem nie należą do zbyt odważnych. Wydaje mi się, że wtedy może zacząć się proces, dwa procesy. Pierwszy to jest taki, że więcej osób zacznie się zastanawiać, czy nie należy uciekać z okrętu. Dwa, Mateusz Morawiecki sondażowo w tej chwili nie ma miejsca w centrum, więc zacznie go to pchać w stronę radykalniejszych poglądów, a tam wiemy, że już miejsce jest zajęte. Tyle tylko, że on jakiegoś takiego wielkiego kręgosłupa to nie ma, jeśli chodzi o poglądy, więc może się dostosuje.
1: Michał Sutowski?
3: No, w polskich kodach kulturowych bardzo silnie osadzony jest motyw ewakuacji w sytuacji zagrożenia. to wyjście Morawieckiego mogło być istotne z tego prostego powodu, że szczególnie istotne, że równolegle cały czas dywagujemy, czy może dojść do mijanki pomiędzy PiS-em a Konfederacją, bądź dwiema konfederacjami, liczyć dwie łącznie, to w zasadzie już dochodzi. I to jest faktycznie sytuacja, która może uruchomić jakąś lawinę.
1: Michał Sutowski, Krytyka Polityczna. Dziękuję bardzo. Profesor Jarosław Kujsz, Kultura Liberalna, Uniwersytet Warszawski.
2: Dziękuję dobrego
1: bardzo.
2: Dnia.
1: Czwartkowy poranek w Radiu Tok FM dobiega końca. Ja bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a zrealizowała go Liwia Prądzyńska.
4: To jest powtórka.
5: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
4: Tok 6.
6: No a Szymon Hołownia jest umiarkowany teraz, tak?
7: Tak. A Szymon Hołownia stworzył jakąś grupę, tak? Gdzieś na internecie, umiarkowani?
8: On od paru miesięcy słyszę, że on albo z jakichś grup wychodzi, bo się obraża, albo wraca.
7: No przede wszystkim przestał, po cichutku, cichosza, przestał pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Polski 2050, tak?
8: Tak, ale za to bardzo chciał być szefem klubu i zdaje się, że go pogonili posłowie, a wtedy...
7: Czy to już jest, czyli rozumiem, że to już jest absolutnie przekreślone, tak? Bo to jeszcze to się ważyły losy.
8: Już możemy z grubsza zapominać. Znaczy, Katarzyna, tę resztką partii rządzi, tą resztką partii rządzi Katarzyna Pełczyńska Nałęcz i znaczy...
7: Ale czy jeszcze, czy Szymon Hołownia jest w stanie coś tam jeszcze rozebrać z tej...
8: Czy to zasługuje w ogóle na cokolwiek z czasu antenowego?
7: No rozumiem, że i coś tam jakoś chce chyba wywalczyć dla siebie, no chyba, że to już jest jakaś taka... Jak to nazwać? No, umiarkowani.
6: No dobrze, poczekamy.
7: Nie no, to coś z tego będzie?
8: Umiarkowanie dużo.
7: No nic, Szymon Hołownia rzeczywiście chciał zostać szefem klubu, ale wtedy, kiedy Paweł Ślic, który jest szefem klubu parlamentarnego Polski 2050, miałby wystartować na prezydenta Krakowa, ale jakoś nie
8: mógłbym
7: Paweł...
8: Mógłbym mu obiecać, że jak zostanę prezydentem Krakowa, to wtedy...
7: Ale Paweł Ślic chyba na razie nie zdecydował, przynajmniej nie słyszeliśmy o tym, no chyba, że wysłyszeliście to jeszcze,
6: ja
7: że...
6: Ja po prostu
7: że
6: już jeszcze... nie mówię, bo nie chcę się wyzłośliwiać, naprawdę, bo to już jest taka sytuacja trochę...
7: Ale nie jest ci szkoda?
6: Upokarzająca. Ale może jeszcze Szymon Hołownia powróci na białym koniu, no nie wiadomo.
7: Nie takie rzeczy się wiedziało, tak?
6: Oczywiście.
5: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Po decyzji kierownictwa w sprawie stowarzyszeń działających w ramach PiS pojawiają się pytania, czy w partii nie dojdzie do rozłamu. Wakacje na Pomorzu to więcej zabitych i rannych na drogach niż w roku ubiegłym. Policja apeluje o ostrożność. Znamy zwycięzcę piłkarskiego Superpucharu. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Kierownictwo partii nikogo z niej nie wyrzuca, ale domaga się od członków elementarnej lojalności, podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński w udostępnionym na X fragmencie wywiadu dla kanału TAK. Kaczyński ocenił też, że działania stowarzyszenia byłego premiera mogą drogo kosztować, bo dzielą partię. Kierownictwo PiS-u w środę zabroniło wszystkim członkom partii uczestnictwa w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym. Prezes na wystąpienie z takich organizacji dał członkom PiS-u tydzień. To fałszywy dylemat, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości należący do Stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Miller.
2: Aktywność w Stowarzyszeniu Rozwój Plus oraz członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości, podobnie jak i aktywność w ogóle w różnych stowarzyszeniach, da się absolutnie pogodzić i w związku z tym nie mam zamiaru rezygnować z członkostwa w stowarzyszeniu, ale też nie mam zamiaru rezygnować z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Stowarzyszenie Rozwój Plus założył Mateusz Morawiecki. Były premier PiS-u tłumaczył, że chodzi mu o pozyskanie dla Prawa i Sprawiedliwości elektoratu o centrowych poglądach. Morawiecki już zadeklarował, że mimo nakazu władz Prawa i Sprawiedliwości